0: Jest, ale że on nikogo nie zwalnia, że najwyżej ludzie sami odchodzą. Mhm.
1: No, no cóż, ale rzeczywiście fajnie, że chce się grupie medialnej, która to przejęła, tworzyć program trochę inny od tego produktu, który już mieli, bo jest też prezenter, który rzeczywiście przedstawia treści związane z Zakopanem.
0: Tak jest.
1: To nie są takie wojstraki o wszystkim i o niczym, ale jest właśnie jakieś tam pomocy uchodźcom, coś o jakiejś tam pogodzie, czymś tam jeszcze.
0: Jest między innymi tam Marek Rusinek, którego możecie kojarzyć z anteny RMF-u czy RMF Maxa.
1: RMF Max.
0: Tak. Więc są to głosy związane z Kopcem jak najbardziej. No ale jeżeli lubicie reklamy serwowane przez Piotra Sambora, to jeszcze nadal można ich słuchać tam na antenie Radia Alex. Prawdopodobnie dlatego, że zostały wykupione jakieś pakiety reklamowe na dłuższy czas i one tam jeszcze przez trochę będą, a potem no, pewnie się to skończy.
1: Tak, więc rzeczywiście na dwoje babka wróżyła z oceną tego nam... Zawsze będzie szkoda jakichś tam lokalnych inicjatyw, szczególnie tak oryginalnych, no ale z perspektywy rzeczywiście przeciętnego słuchacza. Chociaż zastanawialiśmy się poza anteną, jak rzeczywiście górale oceniają coś takiego. Czy że faktycznie jest tak, że Piotr Sambor tworzył program odpowiadający ich oczekiwaniom? Wiem,
0: części...
1: że no, góry się gdzieś tam kojarzą na pewno z wiarą, tak? Ale czy rzeczywiście im to pasowało, że mają cały dzień program religijny i nie mają normalnej, że tak się wyrażę, skrótowo muzyki?
0: Części na pewno. Gdzieś tam przeglądałem Facebooka pod tym kątem, bo w kilku miejscach była jakaś dyskusja odnośnie Radia Alex w ogóle. No i to tak na dwoje babka wróżyła, powiem ci, bo część głosów była oczywiście za tym, że to było super radio, a teraz to takie radio jak wszystkie inne na skali i nie ma już czego słuchać, ale część ludzi była zadowolona, bo po prostu no, nie wszystkim się to podobało, co robił Piotr Sambor, który zresztą na antenie też gdzieś tam nie krył jakichś swoich poglądów, także i politycznych, no tam wszelkiego rodzaju te prawicowe portale były bardzo często cytowane, tam wejść, tam jak w ogóle swego czasu, bo ja tak podsłuchiwałem, ja nie miałem nigdy cierpliwości, żeby długo słuchać Radia Alex, ale był taki okres, kiedy oni żywcem po prostu cytowali różnego rodzaju artykuły z głównie prawicowej prasy. Tak po prostu sobie prowadzący czy prowadząca czytał coś tam z jakiejś, nie wiem, Gazety Polskiej, czy w sieci, czy innych tego typu miejsc. Także tak to wyglądało. No i nie wszystkim się to oczywiście podobało. Wiadomo, jedni byli zadowoleni, a inni są zadowoleni z tego, co mają teraz na skali.
1: A wy oczywiście też możecie podzielić się z nami waszą opinią. Może byliście słuchaczami dawnego Alexa i już jakoś słyszeliście o tych zmianach. Może mieliście okazję słuchać tej nowej wersji. Jesteście w stanie porównać, co wam się bardziej podobało. Czy to dobrze, że się zmieniło, czy powinno być tak, jak było dotychczas. Nasz Facebook wciąż pozostaje dla was otwarty. Nasza strona internetowa też. No to musicie się pospieszyć, bo to jest nasze ostatnie wejście. A potem jak już wrócimy, to poświątecznie wrócimy.
0: Tak jest. Objedzeni.
1: Tak, tak. Oczywiście dalej będziecie mogli wracać do tego tematu, bo czemu nie, ale jeżeli właśnie chcecie teraz się podzielić waszą aktualną opinią, no to czasu coraz mniej, ale jeszcze chwilkę zostaje. Tymczasem jesteśmy w radiu dalej, ale już w kręgu radia cyfrowego. I powiemy sobie trochę o przyszłości właściwie, bo jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że jest rozpisany konkurs na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie radia cyfrowego i że to już jest ten moment, kiedy duzi komercyjni gracze mogą wykazać swoje zainteresowanie obecnością w tej cyfrowej technologii, już nie tylko Polskie Radio i nie tylko eksperymenty, no i nie tylko też te lokalne multipleksy, które zostały uruchomione w ostatnich miesiącach, ale również właśnie multipleks ogólnopolski. No i mamy już deklaracje ze strony nadawców, chociaż no, takie zalążki deklaracji no to mieliśmy już jakiś czas wcześniej, bo wiele już mieliśmy takich wypowiedzi właśnie ze strony poszczególnych grup medialnych dotyczących tego, czy są, a w zasadzie, że nie są zainteresowani DAB-em. No i teraz już mamy oficjalne potwierdzenie widzenia, kto jest, a kto nie jest. A więc grupa radiowa Agory oraz Euroset nie będą uczestniczyć w konkursie na koncesję na rozpowszechnianie programu radiowego w technologii DAB+, który Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła w połowie lutego. Jak komentuje Maciej Strzelecki, to jest prezes grupy radiowej Agory, to przestarzała technologia, a inwestycje w nią nie przystają do obecnej rzeczywistości i są ekonomicznie nieuzasadnione. Agora stoi też na stanowisku, że cyfryzacja odbywa się od dawna, no ale w internecie. No, nie sposób gdzieś tam odmówić racji takiemu stanowisku, prawda? Euroset też to w jakiś tam sposób podziela. Jest to na pewno w jakiś sposób zrozumiałe, że oni tak do tego podchodzą.
0: To prawda, chociaż pytanie, co w przypadku takich naprawdę ogromnych słuchalności danej stacji, co jest ekonomicznie bardziej opłacalne? Czy inwestycja w nadajniki, czy jednak inwestycja w pasmo, które no, musi być odpowiednio szerokie, żeby dało się słuchać przez wielu użytkowników danego strumienia audio. Może po prostu no, oni nie mają już w tym momencie takich problemów, że musi ich tak wielu, wielu słuchać i dlatego tak sceptycznie do tego podchodzą.
1: Być może. Sceptyczne też jest Muzo FM, oni też nie zamierzają konkurować. No to dobrze, czy ktoś w ogóle zamierza? No jak najbardziej, chętni są. Wśród podmiotów, które wystartowały w konkursie na nadawanie na ogólnopolskim multipleksie radia, wnioski złożyły grupa ZPR Media i spółka Michała Winnickiego MWE Radio. To już jest kolejna spółka Michała Winnickiego, bo telewizyjnych samych to on ma co najmniej dwie i to wiecie, że to jeszcze może być nie wszystko. Tak więc to jest człowiek kreatywny i przedsiębiorczy, już też wielokrotnie o tym mówiliśmy. Co oni tutaj planują uruchomić, jeżeli im się uda uzyskać możliwość nadawania? Press Service dotarł do tych informacji i oni napisali, że ZPR chciałyby nadawać Radio SK. No, ich gdzieś tam wciąż wbrew pozorom flagowy produkt, chociaż innych stacji też przecież mają pod dostatkiem i mieliby tam co uruchamiać, ale jednak właśnie idą w tę stację swoją najbardziej rozpoznawalną. A co ten Winnicki chce uruchomić? Mix Radio. Jeszcze nie wiadomo, co to w ogóle jest. Jeszcze ono nie istnieje, ale on chce.
0: Ale no. Mix Radio.
1: Ale Mix Radio i co zrobisz? No dobrze, ale co na to wszystko? Można by powiedzieć, największy gracz na rynku z największą słuchalnością, czyli grupa RMF. Grupa RMF początkowo unikała komentarza w sprawie, mówili o tym, że nie chcą się wypowiadać w sprawie konkursów, które gdzieś tam są dopiero na etapie rozstrzygania, ale jednak wypowiedzieli się, tylko właśnie z opóźnieniem, że także startują w konkursie na ogólnopolski multiplex DAB+. Spółka będzie się ubiegać o rozszerzenie koncesji radia RMF FM, no to chyba nas nie zaskakuje. Skomentował sprawę Kazimierz Grudek, czyli prezes grupy RMF. Jeśli okaże się, że koszty emisji w DAB+ będą zbyt wysokie, będziemy ponownie rozważać, czy pozostać w tym systemie, czy jednak się z niego wycofać. No i tak gdzieś tam między wierszami też mówią o tym, że no po prostu rezerwują to miejsce też chyba po to, żeby nikt inny go nie zajął, no bo jako ten największy gracz gdzieś tam nie chcą ustępować pola, ale
0: mnie to trochę,
1: nie są przekonani.
0: Mnie to trochę dziwi, że oni nie próbują na przykład z RMF 24 ogólnopolskim.
1: A to prawda.
0: Bo przecież odbiorniki, i tak będą miały zakres cyfrowy, jak i analogowy. Po co się dublować w tej cyfrze z RMF-em, dokładnie, który tak naprawdę ma pokrycie naszego kraju no, bardzo duże i raczej nie będzie tak, że gdzieś będzie można odbierać tylko RMF z nadajnika cyfrowego, a już z analogowego nie. No, lepiej by było, tak moim skromnym zdaniem, spróbować promować inną stację, która naprawdę, no moim zdaniem im się udała, jest radiem zrobionym fajnie, jest radiem zrobionym porządnie, którego da się przede wszystkim słuchać i to dłużej niż parę minut.
1: Jak najbardziej, no pewnie mają jakieś swoje powody, bo na pewno tak duży gracz przeanalizował wszystkie za i przeciw, no chyba, że na to nie wpadli i musisz im po prostu doradzać. No ale ty byś wolał doradzać prezesce Agnieszce. Nie wiem, czy to ty jej doradziłeś właśnie to, o czym będziemy teraz opowiadać. Nie wygląda mi to.
0: Nie, twój pomysł. To nie mój pomysł.
1: No ale z drugiej strony tak się wyrywałeś do tego, żeby o tym mówić, więc jednak sprawa jakoś tak mi się wydaje podejrzana. Otóż Polskie Radio ma w planach uruchomienie w styczniu 2023 roku nowej stacji w systemie DAB+. A przypomnijmy, że z takim planem, no to oni już wyszli kilka miesięcy temu, bo chcieli uruchamiać Polskie Radio Literatura i my o tym mówiliśmy. No ale teraz się okazało, że ta literatura to jednak nie, bo uznali, iż lepiej z treściami dotyczącymi literatury docierać za pomocą internetu i w związku z tym lepszym pomysłem w tym kontekście będzie uruchomienie Polskiego Radia Hit. A więc radia, jak głoszą założenia, o charakterze muzyczno-rozrywkowym.
0: Gdybym ja doradzał rzeczywiście prezesce Agnieszce, to jakbym usłyszał coś takiego, to bym powiedział, ale halo, mieszkańcy Włocławka to będą mieć takie wielkie znaki zapytania, o co chodzi.
1: O to, że we Włocławku jest Radio Hit, no już nie polskie, bo jak najbardziej rozgłośnia komercyjna z długą historią i też stanowiąca piękny przykład kolorytu lokalnego.
0: Oczywiście. Może nie tak barwni są jak Radio Alex, ale na swój sposób.
1: Mają
0: tak,
1: swój, tak.
0: Oczywiście.
1: Więc to jest tutaj takie dublowanie. Po drugie, słuchajcie, ale wy już nie próbowaliście czegoś takiego robić? Było sobie jeszcze do 2017 roku Polskie Radio Rytm. Z taką właśnie muzyką rozrywkową, trochę niby, że taneczną, chociaż różnie z tym było. I teraz no tak naprawdę, co, chcecie wrócić do tego pomysłu? Przypomnijmy, że Radio Rytm zniknęło z multipleksu radia cyfrowego polskiego i zastąpiło je Radio Chopin, które bardzo wszystkich interesuje. To znaczy, no ma swoich fanów i nawet osoba niewidoma ma tam audycję. Pozdrawiamy Dariusza Marciniszyna, ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, jak jest ze słuchalnością tego projektu. Ze słuchalnością Radia Rytm pewnie też nie było jakoś super świetnie, także trochę tak się mam wrażenie błąkacie pomiędzy tymi różnymi pomysłami i pytanie, czy któryś z nich chcecie naprawdę super dobrze zrealizować. Chociaż w zasadzie nie wiem, czemu ja mam wątpliwości, bo zapowiada się na to, że Polskie Radio Hit naprawdę będzie pomysłem bardzo doinwestowanym. No bo by się wydawało, że co, radio muzyczno-rozrywkowe, no to nie jest jakieś nie wiadomo co, no to ile można za to płacić? Otóż wyobraź sobie, że Polskie Radio Hit będzie kosztować 10 milionów złotych w przyszłym roku, w tym, w którym wystartuje, a w 2024 roku blisko 2 miliony więcej.
0: No to powiem szczerze, to już za tyle pieniędzy wydaje mi się, że można zrobić taki program. A co z tego będzie?
1: Tak. Także czekamy na te fajerwerki, które będą nam wybuchać z naszych cyfrowych radiów.
0: Mam dziwne wrażenie, że po prostu będziemy mieli tam recitale Zenka na żywo. Bo chyba tak mi się coś wydaje, że Polskie Radio dzięki tej stacji będzie chciało mieć pretekst, żeby pójść w to disco polo, bo prezes Jacek to sobie tak dobrze radzi, tam z TVP to ma taką oglądalność, te wszystkie koncerty, a oni jakoś nie mieli gdzie tego upchnąć, jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby spróbować w Trójce. Tam przecież tam teraz się tyle dzieje, że w sumie czemu nie? Ale nie, nikt na to nie wpadł, więc może właśnie tutaj.
1: Kto wie, czekam na te sensacje, rewelacje, może się w ogóle okaże, że będzie jeszcze trzeci pomysł na zagospodarowanie tego miejsca,
0: oczywiście,
1: które tam mają. Do końca tego roku jest jeszcze sporo czasu, więc jeżeli by to chcieli zrobić z początkiem przyszłego, no to jeszcze mogą rzeczywiście dużo powymyślać i pozmieniać. Natomiast jeżeli chodzi o radio cyfrowe, to zmieniło się też w mieście Łodzi, wyobraź sobie. Ja w ogóle zapomniałam, że Radio Łódź należy do tych rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, które mają swoją drugą cyfrową antenę. No, że tam w Krakowie to wiedziałam, że we Wrocławiu to też wiedziałam. Jest jeszcze kilka takich ośrodków, ale że w Łodzi to mi to rzeczywiście umknęło, a tymczasem już koniec.
0: A pożegnali Czyli nie się... tobie jedynej to umknęło.
1: Chyba. A pożegnali się utworem w moim ogrodzie. Ja w ogóle mam wrażenie, że to nie jest przypadek, bo przypomnijmy, że w moim ogrodzie to jest utwór zespołu Dub. Tak, wiem, że to się inaczej pisze, bo przez podwójne A, ale Dub plus coś to może jednak było wspólnego,
0: że komuś
1: się skojarzyło.
0: Ogrodu Serce.
1: Ogrodu Serce. A rzeczywiście, jak teraz powiedziałeś, to sobie przypomniałam, a nie poprawiłam tej informacji, którą przygotowując bazowałam na serwisie radiopolska.pl. No ale właśnie tą piosenką pożegnała się ze słuchaczami Radio Łódź Ekstra, bo tak się nazywał wyspecjalizowany program kulturalno-muzyczny łódzkiej rozgłośni Polskiego Radia. Dostępna w multipleksie DAB+ i internecie stacja zawiesiła swoją działalność w nocy z niedzieli na poniedziałek z 3 na 4 kwietnia. Jak informował portal wirtualnemedia.pl, powodem są co oszczędności wymuszone zbyt małą kwotą przekazaną publicznej rozgłośni przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Radio Łódź Ekstra rozpoczęło nadawanie 1 stycznia 2021 roku, więc musieliśmy na pewno o tym mówić, zupełnie tego nie pamiętam. Znaczący udział w programie miały rozmowy o sztuce, literaturze, teatrze i filmie, a także pasma muzyczne. W codziennej ramówce znalazła się również oparta o zasoby archiwalne pozycja audiobook. W kolejnych latach rozrywka miała ustępować miejsca kulturze, informacjom, publicystyce i edukacji. No ale to się już nie wydarzy, no chyba że coś się uda wskórać zainteresowanym, bowiem w sprawie się mocno uaktywniły związki zawodowe działające w Polskim Radiu Łódź, które wystosowały list do Krajowej Rady, do Ministra Kultury, do Rady Mediów Narodowych z prośbą o interwencję, bo realizacja treści programowych uwzględnionych w Radiu Łódź Ekstra była przewidziana w karcie powinności, więc oni teraz jej nie zrealizują i są mocno zaniepokojeni tym, że misja radia publicznego gdzieś tam schodzi na dalszy plan. Zresztą to nie jest jedyny przejaw, to zawieszenie, jak oni to określają, Radia Łódź Ekstra, bo również skutki dotknęły projekt pod nazwą Radio Łódź nad Wartą, czyli takie rozszczepienie regionalne, lokalne dla Sieradza, Wieruszowa i Wielunia, które istnieje nadal, ale zostało mocno ograniczone. Również w karcie powinności było napisane, że oni stworzą jakieś takie rozszczepienie, lokalne studio w Piotrkowie Trybunalskim. Tego nie ma i też wygląda na to na razie, że nie będzie. Więc no, ekipa Radia Łódź jest niezadowolona z tych zmian, bo jak widać oni chcieli to dalej robić, ale no, plany były inne, oszczędności były.
0: Też no, jest ryzyko zwolnień, co za tym idzie. To dziwnego, że też związki jakoś tam interweniują, bo no, tak, może być mniejsze zapotrzebowanie na pracowników.
1: Oczywiście. Tak więc nie wiem, nie dotarła do mnie informacja, czy Krajowa Rada, czy którykolwiek z innych organów, jakie oni tutaj próbują, do jakiego się próbowali zgłosić, zareagował. Zobaczymy, czy będą jakieś efekty, no ale powiedzmy sobie szczerze, no skoro była taka decyzja odgórna, no to jest to chyba wątpliwe. I to oto informacją kończymy niemalże jubileuszowe 149. wydanie programu RTV. W 150. nie spodziewajcie się jakichś sensacji od nas, bo zostawiamy sobie wszystko na wydanie numer 666. Po prostu będziemy wtedy poświątecznie najedzeni, no chyba że, jak wspomniałam, coś się wydarzy spektakularnego w przyszłym tygodniu, co sprawi, że jednak zanim zabierzemy się do krojenia warzyw na sałatkę, to program dla Was przygotujemy, ale Ty tak nie protestowałeś, jak ja mówiłam, że Ty między mazurkiem a sałatką program byś poprowadził. To, czyli widzę, że potwierdzasz, tak, że będziesz zaangażowany w przygotowania.
0: No, z pewnością trzeba coś będzie zrobić, chociaż czy ja wiem, czy akurat sałatka, mazurek na pewno będzie i na pewno będzie jeszcze nie jedna dobra rzecz, ale jakoś z tą sałatką to tak, da.
1: Czas w takim razie kończyć ten program, bo się jeszcze pokłócimy. Możecie do nas pisać chętnie poza anteną, przeczytamy wasze komentarze. Co sądzicie na temat sałatki jarzynowej? Hit czy kit? Ja hit. Uważam, że hit. No, Michał, słyszycie, no właśnie, już wiecie, co z nim zrobić, prawda? I co o nim uważać. A my zakończymy piosenką, no nie trudno zgadnąć, że jakoś geograficznie tutaj nawiążemy, ale nie będzie o tym, o czym było na koniec, czyli o Łodzi, chociaż była taka piosenka Góralka z Łodzi z płyty Wygraj Sukces, to może ona połączyła. To
0: wszystko można by było połączyć tą piosenką, ale nie, my zakończymy nawiązując do Radia Alex. No naprawdę mielibyśmy dylemat, co wam zagrać, jeżeli chodzi o te stacje, bo przecież dzięki temu, że oni jeszcze teraz od pewnego czasu wyświetlają tytuły, no to już w ogóle moglibyśmy naszą płytotekę pod kątem tych piosenek przeszukać i coś na pewno by się znalazło takiego bardzo egzotycznego, ale postanowiliśmy zagrać coś znanego. Piosenkę, która również na antenie Radia Alex się pojawiała i to nie raz, ale ona też się pojawiała swego czasu na antenie różnych stacji radiowych w latach 90., tak jakoś w połowie. Taki zespół Krywań. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale jeżeli nawet sam zespół wam nic nie mówi, no to piosenka, która za moment się na naszej antenie pojawi, zatytułowana Szalała, to na pewno powie wam wszystko, bo raczej mało jest osób, które by tego utworu nie znały. A na dziś od nas to...
1: No co prawda, to jest rodzaj żeński, tak, ale to jednak z taką dedykacją dla pana Piotra Sambora, tak, który sobie szalał.
0: Oj, on tam szalał.
1: Plotki są różne.
0: Plotki są różne, jak to szalał po nocach czasem na antenie. Także jeżeli macie ochotę, to sobie poczytajcie na przykład forum gazeta.pl. Tam jest wątek o Radiu Alex, to sobie możecie to i owo przeczytać. My się nie będziemy zajmować powielaniem plotek, co najwyżej możemy wskazać ich źródło. Na dziś z naszej strony to tyle. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu programu RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Szanujcie sałatkę jarzynową.
0: Niekoniecznie. Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: You are listening to hits of three generations on DHT Radio.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Doprawdy nie wiem, jak można zabijać przez radio, ale zapewniam was, że słuchając programu RTV jesteście bezpieczni i nic wam absolutnie nie grozi. Mogą o tym zaświadczyć nasi stali słuchacze, no bo spotykamy się z wami już po raz 120. A myślę, że są tacy, którzy słuchają nas od samego początku.
1: Na pewno piszcie, jeżeli to właśnie wy, jeżeli byliście z nami od pierwszej audycji, a może są takie osoby, które nie opuściły żadnego wydania na przykład, bo ja nawet jedno opuściłam.
0: No widzisz?
1: Chyba wydanie numer 13, w którym zastępował mnie Robert Łabęcki.
0: A to ja jestem takim, który nie opuścił żadnego wydania programu.
1: Brawo,
0: RTV.
1: No super, właśnie. Cieszymy się, mamy.
0: Mamy to, przynajmniej jeden, który nie opuścił żadnego wydania i stoi cały czas na stanowisku. Rozpoczynamy 120. wydanie programu RTV. Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz.
0: Witamy was bardzo serdecznie i zapraszamy. Zobaczymy, ile nam dziś czasu zejdzie. Może 2 godziny, może 3. Czy raczej nie więcej, bo informacji aż tak wielu nie mamy, natomiast no nie jest ich aż tak mało, więc myślę, że już pora powoli rozpoczynać i przechodzić do tematów bieżących. No, temat euro cały czas jest grzany bardzo mocno i o euro będzie to pierwsze wejście. Porozmawiamy sobie o tym, co tam i gdzie można obejrzeć, albo gdzie można czegoś ciekawego posłuchać. Zaczynamy oczywiście od Imperium, no bo przecież oni są...
1: Od Imperium, prezes Hajacka.
0: Tak, tak,
1: ja już ze zaktualizowanym chipem, więc mój zachwyt jeszcze większy niż zawsze. Dodam tylko tyle, że temat euro był już w naszym poprzednim wydaniu, bo może nie wszyscy słuchali. Tam omówiliśmy, ja omawiałam szczegółowo, jak wygląda to wszystko, jeżeli chodzi o transmisję euro w TVP, ale no troszeczkę wiemy jeszcze więcej. Trochę jest takich bieżących wydarzeń, no i oczywiście to nie jest tak, że tylko w telewizji polskiej się mówi o mistrzostwach. Więc teraz wszystko to uzupełnimy, no i zaczniemy właśnie od Imperium.
0: W telewizji polskiej jako jedynej można mecze obejrzeć.
1: Tak, oczywiście.
0: Ale oczywiście o euro mówią praktycznie wszyscy. Nawet wczoraj w RMF24 słyszałem, jak poproszono dzieci skądś tam, żeby się wypowiedziały, jak ich zdaniem powinno być, co Polska reprezentuje. reprezentacja powinna zrobić, żeby wygrać. No i tam nawet dzieciaki mają swoje złote rady. Także na piłce znają się absolutnie wszyscy poza mną.
1: I poza mną, no ale nawet nie znając się, wiem tyle, że dzisiaj drugi mecz naszej reprezentacji o godzinie 21 gramy z Hiszpanią i pokaże to telewizyjna jedynka.
0: Czyli czekaj, to jest mecz o wszystko, tak?
1: Tak, został nam jeszcze o honor, ale no właśnie sprawdzałam, czy ten mecz dzisiaj nie jest o 15 albo 18, bo gdyby tak było, no to może byście nie chcieli nas słuchać, także na szczęście to jest wieczorem. Wszystko można pogodzić, no już trzeba się uzbroić w cierpliwość i nerwowość, wytrzymać na wodzy, bo sądząc po tym poniedziałkowym meczu, no to wiecie,
0: no to
1: jak
0: dobrze
1: może,
0: nie będzie.
1: Prawda? Ale my tutaj nie będziemy komentować strategii i takich innych rzeczy, tylko skupimy się właśnie na tej sferze medialnej.
0: A na dobry początek słówko o transferze. Transferze pana Wolskiego, ale nie Marcina, bo Marcin Wolski to już tam się zasiedział w TVP, a mowa o panu Rafale Wolskim, o którym to swego czasu także wspominaliśmy, że rozstał się z Canal Plus, no a teraz już wiadomo, gdzie można go oglądać i to już od kilku dni, gdzie można go oglądać, bo pan Rafał Wolski po latach powrócił do TVP, w której to rozpoczynał swoją dziennikarską karierę. Będzie komentował mecze Euro 2020, a przez ostatnie 15 lat, tak jak już wspominałem, związany był z telewizją Canal Plus. Pan Wolski zadebiutował 12 czerwca, komentując mecz Walia, Szwajcaria. No i później jeszcze kolejne spotkania komentował także i jeszcze komentował będzie. Przy okazji tego właśnie transferu to nawet Telewizja Polska wypuściła taką grafikę z tymi wszystkimi komentatorami, którzy obecnie tam opowiadają, co się dzieje na boisku. Tam ich jest chyba 7, tak? To taka 7 wspaniałych, tak chyba ta grafika była nazwana.
1: Wszystkich komentatorów wymieniłam w poprzedniej audycji, nie tylko komentatorów, ale też ekspertów, którzy goszczą w studiu tym przed i pomeczowym i komentują to, co się na boiskach dzieje, więc możecie do tego wrócić, jeżeli potrzebowalibyście takiej wersji tekstowej. No i pan Rafał, jak widać, dołączył do tego grona. Widziałam taką opinię chyba Mietczyńskiego na Twitterze, że pan Rafał Wolski jest jego ulubionym komentatorem, jeżeli chodzi o te mistrzostwa, więc no to chyba jednak świadczy o tym, że ten transfer należy ocenić pozytywnie. Co się jeszcze dzieje wokół Euro, jeżeli chodzi o TVP, oprócz rzeczy, o których już powiedzieliśmy? Ano na przykład to, że sportowych emocji, sportowych komentarzy jest jeszcze więcej. Wieczorami program Eurowieczór, o którym mówiło się początkowo, że będzie emitowany w TVP Sport, pojawia się także na głównych antenach. Zawsze to jest ta główna antena, która akurat emituje wieczorne spotkanie. No, mówiłam wam, że generalna zasada jest taka, że wieczorne spotkania są w telewizyjnej jedynce, ale mogą być od tego odstępstwa, więc jeżeli akurat dwójka będzie pokazywała spotkanie wieczorne, no to i pokaże również Eurowieczór. Emisja tego programu zawierającego komentarze po całym sportowym, piłkarskim dniu o godzinie 23.30. Kolejnym głośnym tematem jest sprawa oglądalności mistrzostw i ten temat no, pojawił się w wiadomościach, więc poważna sprawa. Jakąż to popularnością cieszą się te rozgrywki? No i wyobraź sobie, że w wiadomościach podano, iż Nielsen zaniża wyniki oglądalności
0: mecz. Och, ten niedobry Nielsen.
1: Tak, Nielsen jest zły, bo różnice względem tego modelu oglądalności rzeczywistej, którym oni się posługują, to wynoszą aż nawet 4 miliony, powiedzmy tam. W tym systemie MOR jest oglądalność meczu 12 milionów, a Nielsen wskazuje 8 milionów. Co więcej, poniedziałkowy mecz Polska-Słowacja, no też zdaniem TVP miał wyższą oglądalność, o czym wnioskują nie tylko na podstawie wyników systemu MOR, ale też sądy telefoniczne. Oni dzwonili do ludzi i pytali, czy oglądają mecz Polska-Słowacja.
0: Jeżeli a do mnie nie dzwonili. Do mnie nie dzwonili, bo ja bym zaniżył te statystyki, natomiast do mnie cały czas dzwonią i proponują mi, to jest w ogóle, to jest masakra. Ostatnio uparli się i dzwonią i ciągle mi proponują jakieś tam panele fotowoltaiczne. Jak mówię, że mieszkam w bloku, nie w domku, no to a przepraszam. I znowu dzwonią, także nie. Zamiast TVP to tacy dzwonią.
1: ale jeszcze nie TVP, ale to dziwne, że do mnie prezes Jacek nie dzwonił.
0: No właśnie, a powinien.
1: Że po drugiej dawce szczepionki już uzyskam z nim większą
0: bezpośrednią
1: łączność. I może dzisiaj do mnie zadzwoni w czasie meczu Polska-Hiszpania, więc tam, wiecie, takie pytania są stawiane, no bo oglądalność, zdaniem chyba również Nielsena, 4 lata temu, podczas 5 lat temu właściwie, podczas Euro 2016 też była wyższa niż teraz. I gdzie się podziały te 4 miliony widzów, które wcześniej tak uważnie śledziły piłkarskie zmagania? No może na przykład nie mają już na nie nerwów, bo jednak na Euro 2016 szło nam nie najgorzej. Tam się otarliśmy już o czołówkę niemal. To mieliśmy sporo szczęścia wtedy, a teraz no to wiecie jak jest. No, marne szanse, jak to mówią. Żebyśmy powtórzyli taki sukces, jakich no, nam się dawno nie przydarzył. I był rzeczywiście czymś wyjątkowym w tej współczesnej historii polskiego futbolu. Czy ja coś nawet wiem? To nie jest tak najgorzej ze mną. Tak więc no, jest jakiś spisek i trzeba to śledzić i nie pozwalać Nielsenowi na sianie nieprawdziwych informacji. Również jakieś spiskowe sprawy mogą mieć związek z aplikacją TVP Sport, bo wokół niej również jest pewien szum i trochę się o niej mówi, bo wcześniej ona nikogo nie obchodziła, prawda? A teraz jak się okazało, że za jej pomocą będzie można śledzić mecze, no to sporo osób ją pobrało i te mecze rzeczywiście próbuje oglądać. I się okazuje, że tam jest masa problemów ponoć. Znaczy ci ludzie tam tak mówią, ja tego nie instalowałam, więc im po prostu nie wierzę, bo jakżeby to prezes Jacek mógłby coś zepsuć.
0: To a wiesz co, tam... ja przy okazji tej kwestii związanej z telewizją, z aplikacją TVP, to ja mam tutaj taki komentarz, który się pojawił przy okazji innej audycji, ale myślę, że warto go będzie przytoczyć od naszego słuchacza Piotra. Przy okazji Tyflo Przeglądu napisał, ale właśnie a propos oglądania spotkań z audiodeskrypcją w aplikacji TVP. I tu napisał nam Piotr tak. Dla tych, którzy chcą obejrzeć mecze z audiodeskrypcją, mam kilka wskazówek. Niestety dostępność zarówno strony, jak i aplikacji TVP jest tragiczna. Najłatwiej włączyć ją na odtwarzaczu na stronie www po wejściu na sporttvp.pl i wybraniu interesującego nas meczu. Żeby włączyć odtwarzanie, musimy kliknąć w pusty, nieopisany, klikalny element, który najłatwiej znaleźć wpisując error. Taki duży wyszukiwanie naszego czytnika ekranu. Ta sztuka jest stosunkowo łatwa na Windowsie z NVDA. Na Macu udało mi się to tylko raz i do końca nie wiem jak, bo VoiceOver tej pustej klikalnej linii nie widzi. Sam wybór ścieżki audio jest w porównaniu prosty, bo lista języków jest widoczna poniżej odtwarzacza. Aplikacja TVP Sport na iOS nie jest lepsza. Chociaż samą transmisję można w miarę łatwo włączyć, to przycisk wyboru języka nie jest dostępny i nie udało mi się go znaleźć nawet z rozpoznawaniem ekranu. A żeby było ciekawiej, transmisja włączyła mi się domyślnie po angielsku. Pewnie dlatego, że mam ten język ustawiony w systemie. Co ciekawe, w aplikacji TVP VOD mecz otwarcia otworzył mi się z audiodeskrypcją, więc aplikacja może sprawdza, czy mamy ją włączoną w ustawieniach systemu. Niestety późniejsze spotkania nie były w niej transmitowane, na przykład mecz Dania-Finlandia, który audiodeskrypcję też posiadał, ale Piotrowi już się nie otworzył z audiodeskrypcją. Może jeśli mamy ustawiony język telefonu na polski i włączoną audiodeskrypcję w ustawieniach dostępności, to aplikacja też to wykryje. Muszę jeszcze to sprawdzić. Nie wiem też, jak wygląda sytuacja na Androidzie. To taki jeszcze suplement do tego dla naszych niewidomych słuchaczy, którzy być może Tyflo Przeglądów nie słuchają, bo może są tacy, którzy na przykład nie słuchają Tyflo Przeglądów, ale słuchają RTV i chcieliby się czegoś dowiedzieć. Piotrze, bardzo dziękujemy za sprawdzenie tematu.
1: Super, że to się pojawiło, bo właśnie miałam zakończyć ten mój wywód takim pytaniem do naszych słuchaczy, czy ktoś to sprawdzał, naszych niewidomych słuchaczy właśnie, czy ktoś to sprawdzał pod kątem dostępności i czy ma jakieś spostrzeżenia. Jak widać, jest nie najlepiej. Jeżeli potwierdzacie, albo może macie inne wrażenia, albo może na Androidzie tego próbowaliście, to piszcie do nas. Natomiast tak jeszcze odchodząc od tych dostępnościowych kwestii, a wracając do rzeczy, na które się uskarża większość przeciętnych użytkowników aplikacji, no to tam reklamy się uruchamiają niekoniecznie w momentach odpowiednich, aplikacja sama się restartuje, tam nie współpracuje dobrze z jakimiś telewizorami, mimo że powinna, więc ludzie zgłaszają szereg błędów. Możesz, Piotrze, potwierdzić, jeżeli nas słuchasz, czy tego rodzaju usterki również dostrzegłeś. No więc no czekamy, czy będą jakieś poprawki. No, my tego nie będziemy pewnie instalować, więc liczymy na komentarze, informacje od naszych słuchaczy bardziej zaangażowanych w sport i oglądanie meczów, a co za tym idzie, próby docierania do ścieżki z audiodeskrypcją i poszukiwanie takich rozwiązań, jak wpisywanie error. Widzicie, jaki to człowiek musi być kreatywny, żeby sobie poradzić w takiej
0: sytuacji. Jak chcesz, żeby ci się coś dobrze otworzyło, to musisz pisać error.
1: Pisać
0: no,
1: error.
0: To po prostu żaden się nie spodziewał.
1: No, ustawa o dostępności jeszcze no, nie obejmuje przecież nadawców telewizyjnych, ani no, stron internetowych chyba też, bo do nich ma być jakieś chyba osobne prawo, więc nawet nie można im za bardzo czegokolwiek zrobić i czegoś zarzucić tak prawnie, no więc pozostaje tylko liczyć na jakąś tam dobrą wolę, ale podejrzewam, że skoro jest tyle błędów, na których się wszyscy uskarżają, no to no, liczenie na to, że te dostępnościowe rzeczy zostaną poprawione, no to sam wiecie, jak to jest. Myślę, że one gdzieś tam mogą być w dalszej kolejności na liście potencjalnych priorytetów. Oczywiście, jeżeli były zgłaszane do twórców aplikacji, no, myślę, że tak czy inaczej zgłaszać warto. Może przy następnych mistrzostwach będzie już lepiej.
0: Może.
1: Pozostając w TVP, no mieliśmy jeszcze taką pewną aferę. Miała ona miejsce tydzień temu, w sobotę o 18:00 podczas meczu bodaj Dania-Finlandia właśnie, no bo wtedy właśnie podczas spotkania zasłabł jeden z piłkarzy i to nie tak zasłabł, że wiecie, zrobiło mu się na chwilę niedobrze i musiał się napić wody i wszystko wróciło do normy, no ale konieczna była reanimacja, konieczny był transport do szpitala i tak dalej, więc sytuacja rzeczywiście wyglądała poważnie. No i takie zdarzenie, jak rozumiem, jest zawsze trudne dla tych, którzy muszą je na żywo relacjonować w mediach, w telewizji czy w radiu, no bo nie spodziewali się czegoś takiego i muszą sobie poradzić w tej trudnej chwili, muszą, jak to się mówi, szyć, kombinować, no i też fajnie byłoby jakoś wyjść z klasą i z twarzą z tego. I zdaniem wielu widzów z twarzą nie wyszła prowadząca telewizji polskiej Sylwia Dekiert, która właśnie prowadziła studio, byli tam z nią jeszcze komentatorzy. No i to chyba nie było dobre, bo w momencie, w którym dzieje się to, co się dzieje, a w studiu są dywagacje, co się stanie, jeżeli ten piłkarz by umarł i czy turniej w związku z tym zostanie przerwany, i pokazywanie wciąż i wciąż ujęć właśnie z tego jego zasłabnięcia i reanimacji, no jest takie mocno nie na miejscu chyba, aczkolwiek ja się powstrzymuję od jakiejś takiej ostatecznej oceny, dlatego że nie oglądałam tego, jak chyba się łatwo domyślić, więc bazuję tylko na jakichś relacjach, szczątkach, na tym, o czym ludzie pisali, czy to w mediach społecznościowych, czy portalach medialnych w tej sprawie. Nie widziałam całości, więc nie chcę wystawiać pochopnej oceny odnośnie tego, jak wypadła, no ale tutaj są takie dwa stanowiska i tutaj się jakoś możemy odnieść. Jedno jest takie, no, że właśnie to są warunki stresowe, przecież nie taka łatwa sytuacja i tak dalej, więc bądźcie trochę wyrozumiali. Pan Marek Szkolnikowski również oczywiście zabrał głos w tym tonie, czyli dyrektor TVP Sport. Tam się znowu oczywiście, jak to w takich sytuacjach pojawiło, że pani Sylwia jest hejtowana. No, być może jakiś hejt się pojawił, nie wykluczam tego, natomiast znów odróżniajmy hejt od krytyki, bo z tym wiele osób ma problem. Ale jeżeli był hejt jakikolwiek, no to jak najbardziej zasługuje na potępienie, ale no drugi punkt widzenia jest taki, okej, dla niej to jest stresowa sytuacja, ale ona nie jest tam sama. Są
0: dokładnie.
1: Producenci, są realizatorzy.
0: Każdy prezenter, tak, ma słuchawkę w uchu i dostaje informacje odnośnie tego, o czym teraz mówić na przykład, albo jakieś bieżące informacje z ostatniej chwili, no to są tam ludzie, którzy nad tym czuwają i mam wrażenie, że po prostu jeżeli prezenter, który nie jest szkolony do takich sytuacji. O tym mówili też różni komentatorzy sportowi, na przykład bodajże w wirtualnych mediach był taki artykuł na ten temat. I ja się z tym zgadzam, że oni nie są szkoleni. Zresztą mało kto jest w ogóle szkolony do sytuacji kryzysowych. No i potem po prostu to zależy tak naprawdę od koordynacji całego zespołu, jak oni sobie poradzą, bo to nie tylko od tego prowadzącego to zależy. To zależy od całego zespołu, który tego prowadzącego powinien wspierać.
1: Oczywiście. I to jeżeli jej coś nie poszło, chociaż no też wiecie, ona nie pracuje w telewizji od wczoraj, tylko jest jednak doświadczoną prezenterką, ale okej, no ludzie mają różną odporność na stres, różne lepsze lub gorsze dni i rzeczywiście mogła się zdenerwować i zareagować niewłaściwie, ale ktoś jej mógł właśnie do tej słuchaweczki powiedzieć: Sylwia, trochę głupio gadasz, zmień wątek.
0: Nie brnij, nie brnij.
1: Źle to wygląda, nie brnij, kobieto. I właśnie chyba tego tutaj zabrakło. Więc no, gdyby ona jeszcze była sama i coś takiego by się zdarzyło, no to jak najbardziej no, odpuśćmy, ale tutaj po prostu zawiodła cała ekipa, jeżeli coś takiego miało rzeczywiście miejsce i relacja miała taki kształt, a chyba w innych krajach, w telewizjach publicznych poradzono z tym sobie lepiej, więc można. Zostając dalej przy Euro, a w zasadzie przy czymś pokrewnym, co ma dla nas TVP, pamiętacie zapewne takie produkcje okołopiłkarskie, które towarzyszyły już wcześniejszym mistrzostwom. W 2012 roku przy Euro mieliśmy piąty stadion, w 2018 przy Mundialu mieliśmy tę trzecią połowę, czy jak to się tam nazywa, to są takie mini seriale, króciuteńkie, emitowane przed meczami. I w tym roku też postanowiono coś takiego zrobić, przy czym żaden portal medialny chyba o tym nie informował, może mi coś umknęło, ale widziałam zapowiedzi tej produkcji na facebookowym profilu Bądźmy Razem TVP, no i z jednego z serwisów z ramówkami telewizyjnymi pozwoliłam sobie zaczerpnąć opis tego mini serialu, który nosi tytuł Gra na Maxa. O co tu chodzi? Para 30-latków, Ala w tej roli Karolina Bacia, a więc aktorka znana ze Stulecia Winnych, i Max w tej roli Marcin Korcz, zaczyna wspólne życie. Mężczyźnie bardzo zależy, by jego ukochana była szczęśliwa. No to miło z jego strony. Właśnie jednak odbywają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Aha, to rozumiem, że to utrudnia to zapewnianie szczęścia ukochanej. Więc jego myśli pochłania co innego niż związek. A no właśnie. Jako wielki miłośnik tego sportu nie może przecież pozwolić sobie na przerwy w oglądaniu meczów. Ale w pełni rozumie, że od czasu do czasu można obejrzeć rozgrywki. Jednak 2 czy 3 razy na dzień to już dla niej gruba przesada. Kobieta chce, by partner poświęcał jej więcej czasu. No ale z drugiej strony, no okej, 3 razy dziennie, no to 3 razy po 1,5 godziny, ale jeszcze sporo dnia zostaje dla niej w sumie. Chyba, że on jeszcze siedzi tam, wiecie, w internecie coś przegląda, statystyki jakieś, komentarze jakieś i już w ogóle go nie ma, nie tylko poza tymi
0: meczami. No wiesz, ja tak sobie myślę, że 3 razy po 1,5 godziny to jest całkiem sporo, szczególnie jeżeli ktoś pracuje jeszcze do tego.
1: Nie, oczywiście.
0: Wiesz, praca 8 godzin, 3 razy po 90 minut, to już ci niewiele zostaje tak naprawdę z tego dnia.
1: No ale to miesiąc tylko jest. No, gdyby to tak cały czas wyglądało.
0: No to oczywiście,
1: rozumiem,
0: że tak.
1: Ale tak to chyba można przetrwać. Okraszone uwagami komentatora sportowego Jacka Laskowskiego oraz byłego piłkarza Sebastiana Mili, skecze przybliżają perypetie dwójki bohaterów. Kiedy to dokładnie można oglądać, o jakich porach, no trudno w zasadzie powiedzieć. Tak jak wspomniałam, można się tego spodziewać przed meczami, ale jak tak patrzyłam, to widziałam jakąś emisję niekoniecznie przed meczem, albo też przed meczem siatkówki, bo teraz jeszcze jakieś siatkarskie rozgrywki są. Wątpię, żeby ten odcinek dotyczył siatkówki, chociaż może akurat tak to zrobiono, że on jeszcze siatkówkę
0: oprócz. A może ten Max właśnie jeszcze będzie chciał oglądać i siatkówkę i w ogóle wszystko, no bo jak już mecze, to no to wszystkie, to co tam się będzie rozdrabniał tylko na piłkę nożną.
1: No właśnie, dlatego nie podaję wam tutaj konkretnych godzin, ale też no nie wiem, być może trudno mi ocenić preferencje wszystkich naszych słuchaczy, ale jakoś nie sądzę, żeby takie produkcje miały wielu fanów, bo i to jest krótkie i często humor jest taki, no niekoniecznie wszystkim pasujący. I jeżeli ktoś jest rzeczywiście fanem piłki, to w tym czasie to myślę, żeby sobie wolał obejrzeć jakiś rozszerzony komentarz do zawodów. No albo jeszcze, no jeszcze nie szykuje się na mecz, albo właśnie dopiero się przygotowuje i zasiądzie przed telewizorem dopiero na samo spotkanie. Także nie wiem rzeczywiście, do kogo to ma być adresowane.
0: Poza tym ten serial jest tak strasznie, tak do bólu stereotypowy.
1: Tak właśnie miałam to powiedzieć. Słuchajcie, no ja nie lubię piłki nożnej, to już wiecie, to znaczy nie lubię, nie interesuję się nią, nic do niej nie mam, ale mnie nie obchodzi. I jestem kobietą, więc no się wpisuję w cały stereotyp.
0: Się wpisujesz, ale na przykład ja...
1: uwaga, Michał też nie interesuje się piłką nożną. Naprawdę to jest możliwe. Nie można było zrobić jakiejś produkcji, w której byłoby odwrotnie, że to
0: że kobieta chce oglądać,
1: babeczka jest taka zaangażowana, bo za każdym razem, jak się gdzieś słyszy, że kobieta ogląda piłkę nożną, to jest zawsze wow, szok jakiś. I naprawdę...
0: I że wie, co to spalony.
1: I że wie, co to spalony. I w zapowiedziach tej produkcji właśnie na Facebooku, bądźmy razem TVP, to co rusz są właśnie odniesienia do tych stereotypów. No cała fabuła się na tym opiera, więc trudno się dziwić. Także no, kiedy my wyjdziemy wreszcie z tych utartych schematów, chciałam zapytać. I z tym pytaniem pozostawić wątek imperium, do którego to imperium wrócimy, ale już nie sportowo, a tymczasem przenosimy się do TVN24, które nie może pokazywać

0: 7:05 oraz w Faktach po południu o godzinie 16:40 Joanna Kryńska, Łukasz Jedliński, Piotr Jacoń i Krzysztof Górlicki przekazują i komentują najważniejsze informacje dotyczące mistrzostw. Specjalne wydania Strefy Kibica pojawią się w dniach, w których to na Euro 2020 grać będą Polacy, czyli dziś taki program się pojawi i jeszcze 23 czerwca, przynajmniej no na razie takie są plany, godzinę przed meczem.
1: Optymistą jesteś.
0: No, niczego nie można wykluczyć. W przerwie spotkania się pojawią i od razu po jego zakończeniu. A gospodarzami studia będą Joanna Kryńska, Olga Olesek oraz Łukasz Jedliński. Wraz z gośćmi, ekspertami, sportowcami i miłośnikami piłki będą śledzić poczynania naszych piłkarzy, a reporterzy TVN24 wraz z kibicami będą celebrować spotkania meczowe. W studiu pojawią się Radosław Majdan czy Karolina Bojar, no więc osoby też ze sportem jak najbardziej kojarzone. Także
1: kobieta będzie komentować piłkę, to nie wiem, czy to legalne.
0: Wszystko. No ale do Sylwia Dekiert też.
1: Sylwia Dekiert, no właśnie. No. I w Polsacie też jest kilka pań, które się tym zajmują. Widzicie, można łamać stereotypy, bo właśnie teraz do Polsatu się przenosimy. Oni także mają kilka propozycji. Jedną ma Polsat Sport, a jedną ma Interia we współpracy z Iplą. Propozycji oczywiście nawiązujących do Euro. Zaczniemy od tej, którą można oglądać w Polsacie Sport, a tytuł jej brzmi Kafe Euro. No myślę, że już może się z czymś kojarzyć i brzmieć znajomo. Nawet mnie, Asię, nie znam na piłce. Od piątku 11 czerwca przez cały czas trwania piłkarskich Mistrzostw Europy Polsat Sport emituje piłkarski talk show Kafe Euro. Program nadawany jest codziennie o godzinie 8 oraz dodatkowo o 22:45 po rozegranych meczach. Nazwa programu nawiązuje do Kafe Football, czyli jednej z najdłużej imitowanych i najbardziej znanych polskich audycji piłkarskich. Formuła Kafe Euro sprawdziła się podczas piłkarskich mistrzostw Starego Kontynentu w 2012 i 2016 roku. Jak mówi Marian Kmita, dyrektor do spraw sportu w Polsacie, wielkie turnieje piłkarskie to nie tylko wydarzenia na boisku, ale także cała otoczka wokół stadionów, drużyn czy pojedynczych piłkarzy. Świat, nie tylko ten sportowy, zmienia się na czas trwania imprez tego typu, a nowe tematy rodzą się w każdej godzinie. Dzięki Kafe Euro mniej zaangażowani kibice będą potrafili odnaleźć się w tym potoku informacji. Z kolei fani, którzy żyją i oddychają futbolem, jak Max, w naszym programie mogą liczyć na merytoryczne dyskusje, informacje z pierwszej ręki oraz błyskotliwe opinie uznanych autorytetów. W gronie prowadzących Kafe Euro są czołowi dziennikarze i komentatorzy w Polsacie, tacy jak Paulina Chylewska, Bożydar Iwanow, Marcin Fedek i Przemysław Iwańczyk. Wspierać będzie ich liczący ponad 20 osób zespół redakcyjny, w tym specjalny wysłannik do bazy reprezentacji Polski oraz korespondenci zagraniczni. W studiu Kafe Euro gościć będą cenieni eksperci piłkarscy oraz dziennikarze i komentatorzy. Poranne wydanie Kafe Euro skupiać się będzie na reprezentacji Polski oraz przeglądzie informacji o nadchodzących meczach. No, pytanie, jak długo będzie sens się na tej reprezentacji Polski
0: skupiać.
1: Wieczorny program będzie podsumowaniem wydarzeń boiskowych wraz z analizami taktycznymi i wywiadami. Tak więc tak wygląda ta propozycja. Druga zaś, o której wspomniałam, jest emitowana od 11 czerwca na portalu interia.pl oraz w serwisie Ipla TV. I to właśnie 11 czerwca zadebiutował codzienny program emitowany na żywo Strefa Euro. I właśnie nie mam pewności, jak powinnam to czytać, bo tutaj mamy godzinę 12, więc Strefa Euro 12 czy Strefa Euro 12.00, jak oni by to chcieli. Ale przyjmijmy może Strefa Euro 12, bo chyba tak najkrócej i jakoś najbardziej intuicyjnie, chyba że masz jakąś inną koncepcję na to.
0: Strefa Euro w południu.
1: No, to by napisali w południe, no oni właśnie napisali 12.00, więc jeżeli oglądaliście i wiecie, jak oni to wymawiają, to możecie na mnie nakrzyczeć albo pisemnie na mnie nakrzyczeć i dać nam znać, jak rzeczywiście wymawiać się to powinno. Nowy format

0: poświęcony jest, no nie ma zaskoczenia, piłkarskim rozgrywkom i emocjom związanym z kibicowaniem naszej drużynie. Jak długo? Prowadzi go dziennikarka Polsat Sport Paulina Czarnota-Bojarska. Można. Strefa Euro 12 to nowy format studyjno-felietonowy przygotowywany we współpracy i Platv, i portalu interia.pl, który przybliży widzom piłkarskie rozgrywki, między innymi te z Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2020, między innymi, więc się znajdą też jakieś inne wątki. Paulina Czarnota-Bojarska codziennie będzie zapraszać do studia ekspertów i komentatorów, aby wspólnie z nimi dyskutować o meczach, piłkarzach, akcjach i innych ważnych wydarzeniach, a także przyglądać się najnowszym informacjom na temat reprezentacji Polski, jak długo jeszcze. Producenci programu przygotowali także kilka bloków tematycznych, takich jak sonda uliczna w ramach cyklu Blondie pyta, przegląd treści w internecie pod kątem wydarzeń z turnieju, czy łączenia na żywo z ekspertem sędziowskim sport.interia.pl Łukaszem Rogowskim, który będzie omawiał decyzje sędziowskie. Widzowie będą mieli również okazję zapoznania się z pojęciami piłkarskimi z perspektywy młodych talentów ze szkółki piłkarskiej oraz wieloma relacjami dziennikarzy Polsatu Sport i Interii prosto ze stadionów Euro 2020. No skoro będą tłumaczyć pojęcia piłkarskie, to ten nieszczęsny spalony pewnie się tam pojawi. Jak zapowiada prowadząca, będziemy analizować na bieżąco wszystko to, co najważniejsze dzieje się podczas turnieju. W naszym programie znajdą się także najświeższe informacje z obozu naszej kadry. Łączenia ze stadionami i doskonała rozrywka. Na nowy format składają się 32 odcinki, które będą pojawiać się na platformie iPlaTV oraz portalu interia.pl codziennie o godzinie 12, stąd nazwa, więc myślę, że łatwo to wszystko zapamiętać. Od 11 czerwca to się dzieje i do 12 lipca trwać będzie. I wkrótce po emisji na żywo program będzie można oglądać również bezpłatnie jako materiał VOD. Także no to fajnie, że nie trzeba za to płacić.
1: To jeszcze warto wspomnieć o tym, że konkurencja dla Interii, czyli Wirtualna Polska, razem z portalem O2 też mają w ofercie cały serwis poświęcony Euro. Mają program, który będzie tam emitowany, ale również mają w swojej ofercie w ramach kanału, w ramach platformy właściwie OpenFM, kanał na Euro. Posłuchaliśmy tego przez chwilę, prawda?
0: Tak, ale no to chyba nie była jakaś taka korzystna pora.
1: Może no zdecydowanie nie była korzystna pora, bo w zapowiedziach pojawiała się informacja, że będzie tam muzyka, która się ma kojarzyć z Euro i audycje, które będą Euro poświęcone. Niestety ja nie dokopałem się do żadnej ramówki, żadnych informacji nie znalazłem, kiedy te audycje mają być, co tam ma być. Wiem, że dziennikarze Wirtualnej Polski no, są oddelegowani do kwestii Euro, ale no, tam żadnych informacji na temat audycji niestety nie znalazłem, a muzyka też jakoś mi się osobiście nie kojarzyła z Euro. Nie wiem jak tobie.
0: Nie, to nie były piłkarskie hity. No rozumiem też, że pula piłkarskich hitów jest ograniczona i trudno byłoby upleść całą playlistę tylko z takich. Dobrze, za chwilę się pochwalisz, kiedy będziemy sobie robić muzyczną przerwę, ale i to by chyba nie wystarczyło, bo jednak trzeba byłoby wciąż emitować to samo, więc być może te utwory piłkarskie się tam pojawiają co jakiś czas, po prostu trudno powiedzieć. Dajcie znać, jeżeli słuchaliście tego w większych ilościach. Oczywiście jest więcej mediów, które poruszają tematykę mistrzostw. W Radiu Z można o tym usłyszeć. Polskie Radio też uruchomiło jakiś serwis specjalny i na antenach są także jakieś relacje. W TOK FM także ta tematyka jest obecna, więc no, w zasadzie chyba trudno znaleźć medium, w którym tego nie ma. Natomiast my wybraliśmy dla was takie najciekawsze propozycje. Dobrze, wiem, że już nie możesz się doczekać, więc możesz podzielić się z naszymi słuchaczami swoim muzycznym odkryciem, a właściwie chyba muzycznym muzycznym wspomnieniem.
1: Muzycznym wspomnieniem, tak, tak. Ja tę płytę przypadkowo zupełnie odkryłem także na naszej redakcyjnej półce, bo ja po raz pierwszy utwory z takiej składanki wydanej chyba na początku lat 90. Przeboje Kibica, ona jest zatytułowana, to usłyszałem w naszej iławskiej lokalnej rozgłości, nieistniejącej już w Radiu Iława, i to była tak naprawdę jedna dyżurna płyta, kiedy to były komentowane na antenie tej stacji mecze Jezioraka Iława, naszej drużyny kiedyś drugoligowej, teraz to tam gdzieś hen, daleko, daleko w dole tabeli. W każdym razie były to te piosenki grane cały czas i my sobie posłuchamy jednego przeboju z tej składanki. Tu na tej płycie głosu udzieliły takie postaci jak Marlena Drozdowska, to ta pani, co Mydełko Fa śpiewała, Michał Gielniak, to ten, co śpiewał, 19 miał lat. Kogo tam jeszcze mamy? Magdę Durecką na przykład mamy. No i mamy Bohdana Łazukę, który chyba jest najbardziej rozpoznawalną postacią z tych wszystkich wykonawców, których na tej płycie można usłyszeć. No i teraz sobie posłuchamy piosenki o marzeniu kibica. A jakie to jest marzenie, no to dowiecie się już za chwilę.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to już wiemy w razie czego i w razie zapotrzebowania na piosenki sportowe, z jakiej płyty możemy kolejne nagrania czerpać.
0: Tak, myślę, że będziemy sięgać, bo jest trochę tych utworów sportowych, ale wielu u nas już było, a jednak staramy się nie powtarzać.
1: Oczywiście.
0: Więc sądzę, że jest to dobry pomysł, żeby tę płytę sobie zachować w pamięci, w bliskim miejscu na półce. A ja tylko jeszcze dodam, że oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwoną drużynę, bo to nie jest tak, znaczy inaczej, wyszliśmy na takich sceptycznych ludzi, ale no oczywiście jak będzie sukces, to będzie wspaniale. To też mówił jeden z piłkarzy, tak, że husaria się szykuje i tak dalej, więc trzymamy za słowo, że będzie husaria. A tymczasem zgodnie z obietnicą pozostajemy w imperium prezesa Jacka, które szykuje nam atrakcje na wakacje. Już któryś rok z rzędu jest taki pomysł i powiemy sobie o tegorocznej odsłonie letniej trasy koncertowej dwójki. Bo już jutro, czyli w niedzielę 20 czerwca, TVP2 rozpocznie tegoroczną edycję wakacyjnej trasy dwójki. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, wydarzenie będzie odbywać się w niedzielne wieczory w różnych polskich miastach. Pierwszy koncert zaplanowano w Mrągowie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
1: Nad jezioro Czos.
0: Nawet nie tak daleko od siebie, może się skusisz i pojedziesz na koncert. Jak się przedstawię atrakcyjne grono gwiazd, no to myślę, że już w ogóle będziesz chętny.
1: A country będzie?
0: No, chyba właśnie nie, ale będzie Zenek. Serii letnich plenerowych koncertów transmitowanych przez telewizyjną dwójkę również i w tym roku przyświeca hasło Lato, muzyka, zabawa. Tegoroczna wakacyjna trasa dwójki odbędzie się w 10 miastach. I teraz wymienię wam te miasta i wskażę, kiedy będą koncerty właśnie w tych lokalizacjach. Tutaj było powiedziane i jeszcze będzie, że to są niedziele, ale w przypadku jednego dnia to mi się nie zgadza, więc myślę, że będzie warto to sprawdzić, albo tu jest jakiś wyjątek, że jeden koncert jest w sobotę, albo mamy jakąś błędną daną, a trudno z takim wyprzedzeniem to zweryfikować. A więc mamy Mrągowo 20 czerwca, to już wiemy. I mamy dwutygodniową przerwę, a potem też chyba będzie co tydzień. Żywiec 4 lipca, Świnoujście 10 lipca, no to wychodzi, że to jest sobota, więc no to będzie można weryfikować. Płock 18 lipca, Koszalin 25 lipca, Augustów 1 sierpnia, Kielce 8 sierpnia, Ostróda 15 sierpnia, no tak, nie pojedziesz
1: to jeszcze bliżej,
0: to możesz do Ostródy, tak. Chełm 22 sierpnia i Sopot 29 sierpnia. W tegorocznej edycji wakacyjnej trasy dwójki pojawiać się będą koncerty tematyczne, między innymi z muzyką romską oraz taneczną. O tym mi się nie udało też więcej informacji znaleźć, czy na przykład jutrzejszy koncert ma jakiś taki przypisany temat, ale wiemy za to, kto wystąpi, o czym wam za chwilę opowiem. Dodam jeszcze, że koncerty będą transmitowane w TVP2 na żywo właśnie w niedzielę o godzinie 20. To tę godzinę warto zapamiętać. I wydarzenie zainauguruje koncert koncert, który odbędzie się właśnie jutro w Mrągowie. Na scenie pojawią się między innymi, i to teraz ja ci przeczytam i powiesz mi, czy cię to przekonuje, żeby jechać. Kleo, Mig, Zenek Martyniuk, Rafał Brzozowski, boski Rafał Brzozowski. Dagmara Bryzek, czyli ta pani, która grała królową Jadwigę w Koronie Królów i teraz zrobiła się jakąś gwiazdą TVP, śpiewa w programie Jaka to Melodia i jak widać nie tylko. Marek Kaliszuk, no to też śpiewający aktor. Bajera, dalibóg nie wiem kto to albo co to jest Bajera, proszę mnie oświecić.
1: Zespół Disco Polo.
0: Tak, okej. Okay. Joanna Moro, znana z serialu Annie German. I gwiazda zagraniczna Aleksandra Stan. I co sądzisz
1: o składzie?
0: To ta
1: pani od tam Sexo Beat, jak coś dobrze
0: takiego,
1: pamiętam.
0: Coś takiego, tak, tak, tak.
1: Powiem szczerze, nie przekonuje mnie jakoś specjalnie.
0: No to pozostaje liczyć na to, że 15 sierpnia w Ostródzie będzie skład, który bardziej przypadnie ci do gustu. No już pewne nadzieje można mieć, bo wiemy, że wśród wykonawców kolejnych koncertów znajdą się między innymi Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Halina Frąckowiak, Moni Królowa, Izabela Trojanowska, Wiki Gabor, Roxana Węgiel, Michał Szczygieł, Szaza, no na Szazę nie pojedziesz, Sławomir, grupa Weekend, Boys, Piękni i Młodzi, Milano i Masters. Zaproszenie do Polski przyjęli także artyści z zagranicy. Wiecie, to już brzmi tak dumnie, tylko jak ktoś śledzi tego rodzaju wydarzenia, to widzi, że to są zawsze ci sami artyści. Ta Aleksandra Stan też tak lubi chyba w Polsce występować. Była kiedyś na tym Sopockim.
1: Ona już teraz, wiesz, jakichś przebojów wielkich nie ma, no to
0: tak,
1: co ma robić
0: jakiś
1: dziewczyna?
0: Jakiś jeden hit miała i jakoś dalej nie poszło, no to co zrobić. Natomiast oprócz niej będą to Tomasz Anders i Modern Talking Band, bo teraz pod takim szyldem występuje Alvaro Soler, Richie Poveri, a także artyści związani z francusko-włoskim projektem Shanghai. I co ciekawe, nowością będą również występy światowych gwiazd z Eurowizji. Pojawią się wokaliści z Cypru, Chorwacji, Azerbejdżanu czy Grecji, uczestnicy tegorocznego konkursu, a także gwiazdy wcześniejszych edycji.
1: A przepraszam bardzo, gdzie jest Monaco?
0: Na czemu Monaco?
1: A czekaj, a z którym my państwem?
0: San Marino.
1: A San Marino, a mi się pomyliło, przepraszam. Właśnie,
0: Monaco nie bierze udziału w Eurowizji.
1: Monaco nie.
0: Chyba kiedyś brała, ale
1: tak,
0: teraz
1: tak, tak,
0: nie.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale rzeczywiście nie ma mowy o San Marino na razie. Liczę jeszcze na jakieś zaskoczenie, natomiast mogę już wam zaspoilować, że jeżeli chodzi o pozyskanie gwiazd eurowizyjnych, to nie jest ostatnie słowo polskich nadawców i są tacy, którym udało się coś jeszcze lepszego, ale o tym później. Natomiast jak czytamy w zapowiedzi, wśród nich, czyli tych gwiazd, nie zabraknie wspomnianego już wyżej reprezentanta Polski Rafała Brzozowskiego, który
1: wystąpi
0: podwójnej roli prowadzącego koncerty oraz charyzmatycznego wykonawcy. Koncerty poprowadzą m.in. Izabella Krzan, Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Małgorzata Obczowska, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora, Norbi oraz wymieniony wyżej Rafał Brzozowski. Strasznie mi się podoba to, że on jest po prostu ze trzy razy w tej zapowiedzi, dlatego specjalnie tego nie edytowałam. To nie chodzi o to, że się lubię powtarzać, ale podoba mi się, że jest taki nacisk na Rafała. No i chyba już nie trudno zgadnąć, nie mogło być inaczej, że to z nim będzie związany nasz muzyczny komentarz do tego wejścia, ale do tego komentarza jeszcze chwila, ponieważ mamy kilka innych informacji związanych z Telewizją Polską. No, powiedzieć można, że sporo dobrych wiadomości, bo w ostatnim wydaniu mówiłam wam o tym, że nie wiadomo, co dalej z prezesem Jackiem, bo tutaj ta kadencja upływa i tak dalej. Ale na szczęście wszystko jest dobrze. W środę 9 czerwca Rada Mediów Narodowych powołała prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego na kolejną 4-letnią kadencję. W zarządzie TVP pozostaje też Mateusz Matyszkowicz. Prezes Jacek był jedynym kandydatem. No wiadomo, wszyscy wiedzą, że nie mają do niego startu. Więc
1: no to kogoś innego mieli powołać.
0: Tak, no i poparło go troje członków Rady Mediów Narodowych. To też chyba nie jest dla nikogo dość zaskoczeniem, jeżeli wziąć pod uwagę skład tej rady. I to jeszcze mam dla was takie ciekawe cytaty, bo o tym, że Jacek Kurski będzie szefował przez kolejną kadencję spółce z Woronicza, mówił też tydzień wcześniej wicemarszałek Sejmu z ramienia PiS Ryszard Terlecki. W rozmowie z Gazetą Wyborczą stwierdził, to cytat, z pewnością Jacek Kurski będzie dalej prezesem TVP. Jest tak świetny, świetny. Nasi wrogowie z pewnością są niezadowoleni, ale my jesteśmy zadowoleni. Wspaniale, prawda? Tak trzeba żyć. Jak Ryszard Terlecki być tak zadowolonym. Natomiast wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński kilka tygodni temu skomplementował Jacka Kurskiego w rozmowie z wprost. I powiedział tak, Jacek Kurski robi dobrą robotę w TVP. W porównaniu z TVN ta telewizja publiczna jest po prostu wzorem cnót wszelakich. No i jak tu się nie zgodzić z nadprezesem? Myślę, że się nie przygotowaliśmy. Właściwie powinniśmy teraz wyemitować jakieś tam fanfary albo jakieś brawa dla prezesa Jacka.
1: Ja tylko gdzieś mam Tadam z Windowsa.
0: Za to, że przez 4 lata kolejne będzie zarządzał tak wspaniale swoim imperium. Kolejna dobra wiadomość dotyczy tego, co już niektórzy sugerowaliby, że tutaj prezes Jacek popsuje, ale na szczęście nie. Otóż doszło do porozumienia TVP i Euromedia TV, czyli producenta teleturnieju 1 z 10. Mówiliśmy wam, że no, losy tego programu są niepewne, tam się państwo nie mogą dogadać i nie wiadomo, czy dalej teleturniej będzie emitowany. Na szczęście będzie i powróci jesienią, to już wiemy. Także myślę, że jest się z czego cieszyć. Mówiłam już o nadprezesie w ostatnim wydaniu.
1: To czekaj, to ja może jednak mimo wszystko wyemituję.
0: Aha, tak. O. Super. To tak jednocześnie na cześć prezesa i nadprezesa, skoro o nim już teraz, bo w poprzednim wydaniu mówiłam wam o tym, że są plany, aby powstał film o Jarosławie Kaczyńskim, o jego działalności opozycyjnej w latach 70. i 80. No i chyba jednak nie. Bo Jarosław Kaczyński miał zirytować się działaniami TVP w sprawie filmu. Mówi się o tym, że nie lubi specjalnych laurek, więc mu to nie pasuje. Ale jeżeli ktoś myśli, że to prezes Jacek jest jakiś taki nieogarnięty i nie zna upodobań nadprezesa i dlatego coś takiego wymyślił, to nie. To ponoć nie był jego pomysł, żeby takie coś realizować, to jacyś jego niekompetentni współpracownicy. Wiele osób martwi się też o panią Danusię Holecką, bo pani Danusia od chyba połowy kwietnia nie pojawia się w wiadomościach, nie prowadzi tego programu, no a wszyscy uwielbiają ten flagowy polski program informacyjny właśnie w jej wydaniu. I początkowo mówiło się o tym, że wykorzystuje zaległy urlop i że powróci w połowie czerwca, ale no połowa czerwca przyszła i pani Danusi dalej nie było widać w grafiku wiadomości. I teraz mówi się o tym, że wróci do prowadzenia programu, ale kiedy pozwoli jej na to zdrowie. Więc trzymamy kciuki za panią Danusię, by wszystko było w porządku, by wróciła do nas jak najszybciej, a ci, którzy się martwili, no to no okej, pewnie dalej się będą martwić, skoro coś jest nie tak ze zdrowiem, ale przynajmniej już wiadomo mniej więcej chociaż na czym stoimy. Takie maleńkie nawiązanie do wątku euro jeszcze, bo mówiłam wam w poprzednim wydaniu o specjalnym kanale w specjalnej technologii transmitującym mecze. Chodzi o TVP 4K. On miał ruszyć 11 czerwca, zdaje się, bo wtedy mistrzostwa się zaczęły. Testowo ruszył już w nocy z 8 na 9 czerwca, ale nie to jest tak ważne jak to, że no coś kosztem czegoś i te multipleksy mają ograniczoną pojemność i w związku z tym jeden z kanałów musiał zostać, no chyba na ten czas 2 miesięcy, kiedy TVP 4K ma być obecny. Jeden z kanałów musiał zostać zdjęty z multiplexu i wybór padł na TVP Kultura HD. No co tam będziemy kultury potrzebować, prawda, bez sensu. I jeszcze jest jedna ciekawa rzecz odnośnie wiadomości. Jeszcze do tego wątku wrócimy. A to tak cię może zapytam. Rozumiem, że co jakiś czas zdarza ci się widzieć wiadomości telewizji polskiej, jak sądzę, tak?
1: Co jakiś czas, owszem, ale już nie pamiętam, kiedy ostatnio.
0: Mhm, ale wiesz mniej więcej, jak wyglądają. Okay.
1: Tak.
0: No i one jak się kończą, no to tam na końcu zawsze jest taka krótka zajawka wywiadu, który jest później w TVP Info, goście wiadomości. A czy zarejestrowałeś, co jest przed tym, tak z reguły?
1: Wzmianki o kończą? Tym, co tam w programie TVP?
0: Tak, dokładnie. Jest to. I to jest chyba zawsze, albo prawie zawsze, i się okazuje, że tak nie można. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ukarała Telewizję Polską za wyemitowanie w wiadomościach materiału promującego pozycję z ramówki nadawcy. Chodzi o materiał wiadomości z 4 maja 2020 roku. No wiecie, tak jak wspomniałam, to jest właściwie codziennie, że oni promują swoje propozycje programowe, ale no oni odnoszą się do tego, co im pewnie ktoś zaskarżył. A jak się wysyła skargi do KRIT-u, no to się zaskarża jakieś konkretne wydanie danego programu, a niekoniecznie jakiś tam cały program, więc no sprawa była rozpatrywana względem tego 4 maja zeszłego roku. Względnie być może było więcej skarg, ale tutaj to już stwierdzono, że tego jest za dużo i się pałka przegła. Ale w tym właśnie wydaniu TVP informowało o emisji włoskiego serialu Włoska Rodzina, a także promowała produkcje nadawcy takie jak Leśniczówka, Jaka to Melodia i Spektakl Teatru Telewizji, podając godzinę ich emisji. Rzeczniczka Krajowej Rady Teresa Brykczyńska informuje PRES, że TVP naruszyła przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez zamieszczenie treści autopromocyjnych w trakcie trwania serwisu informacyjnego. Na spółkę została nałożona kara 30 tysięcy złotych. No kochani, no co to jest? Jak informuje biuro prasowe TVP, Telewizja Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, w różnych formach informuje o ważnych wydarzeniach antenowych. Widzicie, oni to wszystko dla nas. Oni nawet byliby gotowi kary zapłacić, byleby tylko sprostać oczekiwaniom swoich widzów. Taka też była intencja stacji. Interpretacja stosownych przepisów pozostawia wątpliwości. Niemniej TVP przyjmuje do stosowania stanowisko wyrażone w wyżej wymienionej decyzji Krajowej Rady.
1: No, czyli po prostu nie będą pewnie emitować tych zapowiedzi, a będą tylko o tym mówić.
0: No właśnie miałam powiedzieć, że na ile to stanowisko zostało przyjęte, to się przekonamy w praktyce, czy zrezygnują z takiego właśnie promowania swoich produkcji w wiadomościach, czy będą to robić w bardziej ograniczonym zakresie, na przykład, nie wiem, nie podając godziny, bo może wtedy nie będzie się ich można tak czepić o to bardzo, no to myślę, że zobaczymy to w praktyce. To chyba jest wszystko. Jeżeli chodzi o takie ważne rzeczy, które się wydarzyły wokół Imperium, no to teraz zgodnie z zapowiedzią, ten, który poprowadzi, ten, który zaśpiewa, charyzmatyczny, znany już w całej Europie, doceniony przede wszystkim w San Marino, proszę Państwa, teraz Boski Rafał Brzozowski i tak blisko. This is Radio DHTU. You hear nothing but the best.
1: Playing on www.radiodht.com. Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT. Oczywiście możecie do nas pisać. Zapraszamy Was do tego i namawiamy. Jesteśmy na Facebooku, facebook.com/radiodht, na www.radiodht.com. Też możecie do nas pisać na shoutboxie, a jeżeli chcecie coś nam napisać później, no to w komentarzach, chociażby na naszym Facebooku pod audycją, albo w Tyflopodcaście na www.tyflopodcast.net. To jest pierwszy polski podcast dla osób niewidomych i słabowidzących i tam nasze audycje się pojawiają bez warstwy muzycznej, więc zapraszamy do kontaktu, a teraz wracamy do wieści medialnych, konkretnie cały czas telewizja na tapecie, teraz Polsat.
0: Teraz Polsat i znów będzie muzycznie, bo oto szykuje nam się powrót. Powrót imprezy, która w zeszłym roku nie mogła się odbyć z powodów oczywistych. W tym roku się odbędzie, chociaż też miało to być wcześniej. Miało być od 4 do 6 czerwca, a będzie 25 i 26 czerwca, więc no, wersja taka skrócona. Ale no jednak to dobrze, że się udało wrócić. Mowa o imprezie, której nazwę zawsze zapomnę, więc muszę wspomóc notatkami. Polsat Super Hit Festival, bo ja tam jeszcze bym zawsze chciała Sopot wcisnąć w tę nazwę, bo to tam się odbywa, ale Sopotu w nazwie nie ma. Polsat Super Hit Festival, który wraca po rocznej przerwie i jak powiedziała Nina Terentiew, do ostatniej chwili nie było pewności, czy będziemy mogli wrócić po tej wymuszonej pandemią przerwie do Opery Leśnej. Jaki jest plan na tę imprezę? No już wspomniałam, że ma 2 dni, z reguły to jednak były dni 3, więc troszeczkę tych atrakcji mniej, ale jakie one w ogóle będą? W piątek 25 czerwca Polsat Super Hit Festival zacznie się od koncertu Beaty Kozidrak i zespołu Bań pod hasłem Płynie w nas gorąca krew. Jak powiedziała wspomniana już pani Terentiew, pierwszego dnia usłyszymy artystkę, do której niewątpliwie należy ten rok. Czy aby na pewno Beata Kozidrak-Nitzsche, absolutnie nie ujmując, czy to właśnie do niej należał ten rok? Czy ona ma teraz jakiś taki złoty
1: jakiś
0: czas?
1: Jakiś wielki przebój?
0: Przebój nie kojarzy. Ostatnio. Co ona wydała tu książkę o swoim życiu, to nie wiem, czy czytałeś?
1: Nie, nie czytałem.
0: Ja akurat tak, więc jeżeli będziesz chciał, to mogę się z tobą tą książką podzielić. I to w zasadzie tyle słyszałam o moich osiągnięciach z tego roku. Ale tak, pani tak Nina tak mówi, to tak jest po prostu. I właśnie Beata Kozidrak z Bajmem wykonają największe hity zespołu i przeboje z solowych płyt Beaty, tak właśnie zapowiada Nina Terentiew. Potem zaplanowano występy artystów kabaretowych. Na scenie pojawią się Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret Młodych Panów, Jerzy Kryszak, Ani Mrumru, Kabaret Smile, Kabaret Kałasznikow, Kabaret Czesław i Grupa Mozarta. Gospodarzem będzie Piotr Bałtroczyk, a za oprawę muzyczną odpowiada Torres Brothers. No i to mamy ten pierwszy dzień, więc no, kiedyś bywało tego chyba jednak rzeczywiście więcej. W sobotę 26 czerwca zaplanowano koncert zespołu Enej z okazji dziesięciolecia jego wygranej w programie Polsatu Must Be The Music. Taki się teraz obchodzi jubileusze. Kiedyś to było, wiecie, jubileusz pracy artystycznej, a teraz wygranej w programie. To był talent show. Potem będzie można obejrzeć koncert Najlepsi z Najlepszych, w którym wystąpią Sanach, Sławomir, Michał Szpak, Doda Pektus, Andrzej Piaseczny, Paweł Domagała, Golec Orkiestra, Gromi, Wiki Gabor, Kaja, Ira, Cortez i Justyna Styczkowska. Czytałam też, że Kamil Bednarek będzie, a z kolei w piątek ma ponoć być Kleo, no ale chyba nie z jakimś dłuższym recitalem, więc nie wiem, czy wyjdzie tam jedną piosenkę zaśpiewa, to myślę, że się okaże w praktyce. Jaki był klucz doboru artystów do tego sobotniego koncertu? Jak powiedziała Nina Terentiew, drugi dzień to wyłącznie przeboje tych, którzy zdobywali na tej scenie bursztynowe słowiki, sprzedali najwięcej płyt oraz których utwory były najczęściej grane w radiu. Wystąpią także gwiazdy, które ze względu na 60. rocznicę sopockich festiwali mają z tym miejscem specjalne wspomnienia. No to, żeby tak rzeczywiście było, to znaczy nie mówię, że ci, którzy występują, nie mają specjalnych wspomnień, ale to może warto byłoby jeszcze gdzieś do przeszłości sięgnąć i zaprosić, wiecie, Marylę Rodowicz i innych tam artystów, którzy
1: bo oni to
0: w tym dawnym Sopocie.
1: Tak, w tym dawnym Sopocie, gdzie to Telewizja Polska i Polskie Radio transmitowały.
0: Dokładnie, więc myślę, że fajnie byłoby do tego wrócić, ale no szykuje nam się atrakcja, słuchajcie, no bo to był taki zestaw, który ogłoszono najpierw, wydawałoby się, że wiemy już wszystko, ale w czwartek wieczorem gruchnęła wieść, że do gwiazd sobotniego wieczoru, czyli jak rozumiem tego sobotniego koncertu, o którym przed chwilą mówiłam, dołączy zwycięzca tegorocznej Eurowizji, czyli zespół Maneskin. No
1: o,
0: i to jest wydarzenie. No. To jest hit, bo no rzeczywiście jest teraz szał duży na Maneskin. Tak jak chyba mówiłam tydzień temu, ale chyba zaczęłam to myśleć, ale nie dokończyłam, że nie wiem z czego to wynika, ale Maneskin cieszy się dużym zainteresowaniem nawet tych słuchaczy, którzy na co dzień nie słuchają rocka, ale spodobali im się oni na Eurowizji i teraz no, ludzie zostali fanami tego właśnie zespołu, więc pozyskanie ich szczególnie w tak gorącym okresie tuż po Eurowizji dla nich zwycięskiej, no to jest rzeczywiście spore wydarzenie. No i tutaj Polsat jednak góruje nad Telewizją Polską, z całym szacunkiem do artystów z Azerbejdżanu czy Chorwacji, którzy wystąpią w wakacyjnej trasie dwójki. No więc jeżeli was coś zainteresowało, na jakiś koncert czekacie, dajcie znać, ale myślę, że ten Maneskin to jednak znacząco zwiększy widownię, ale już widziałam sporo takich podekscytowanych głosów, Boże, Beata Kozidrak i Maneskin na jednej scenie, jak super. Będąc jeszcze w Polsacie na moment, no my rzadko mówimy o jakichś takich kwestiach wizualnych, typu oprawy stacji telewizyjnych, no nie widzimy tego, nie możemy ocenić i tak dalej, ale to, że Polsat się zawsze kojarzył ze słoneczkiem, no to chyba wszyscy wiemy, nawet nie widząc.
1: A i teraz, nawet my niejednokrotnie o tym wspominaliśmy, to teraz stacja ze słoneczkiem
0: w logo. Ze słoneczkiem, no tak, przecież jeszcze Fundacja Podaruj Dzieciom Słońce, dlatego właśnie się tak nazywa. No i Polsat zmienia identyfikację wizualną i słoneczka nie będzie już. Dziwne to, prawda? Ale nie będzie.
1: Coś się kończy.
0: To jest zaskakujące. Zaskakujące jest również to, co Polsat postanowił zrobić z jesienną edycją Tańca z Gwiazdami. Tak, bo program ten jesienią będzie emitowany i my byśmy o tym nawet nie mówili, nie wyprzedzali tak faktów, gdyby nie to, że sobie wyobraź, że ten program zmienia dzień emisji. Dotychczas emitowany był w piątki, ale teraz w poprzednim sezonie przerzucono na ten dzień Twoją twarz, która brzmi znajomo, i Taniec z Gwiazdami będzie emitowany w poniedziałki. No to jest trochę dziwne, szczególnie, że to pasmo i ten dzień się od lat kojarzył z mega hitem, czyli z pasmem takim
1: filmowym,
0: przeznaczonym na jakieś duże produkcje filmowe, więc można się spodziewać, że oglądalność nie będzie jakaś bardzo wysoka, a to może z kolei skutkować tym, że program no, poleci już po tej edycji. No nie chcemy jakoś tutaj wyprzedzać rzeczywistości, bo nie wiemy jak będzie, ale może właśnie jest taki jakiś plan na to, żeby tak to wygasić. Już też zaczynają być ogłaszani uczestnicy. Wiemy, że jedną z uczestniczek będzie Oliwia Bieniuk, modelka, córka Anny Przybylskiej. Natomiast, co ciekawe, w programie wystąpi Sylwia Bomba, związana z konkurencją, bo to jedna z tych pań, które komentują to, co widzą w telewizji, w programie Google Box przed telewizorem, w programie TTV, i teraz będziemy mogli ją zobaczyć, jak tańczy w Polsacie, ale pani Lidia, którą bardzo lubimy, pani Lidia z TTV, powiedziała, że nie ma nic przeciwko temu, żeby osoby związane z TTV rozwijały się, więc myślę, że tutaj wszystko jest w porządku i załatwione. Pozostaje czekać na jesień i taneczne popisy pani Sylwii Bomby i innych w poniedziałki. Skoro Polsat, no to też stacje, które są w tej samej grupie medialnej, czyli Superstacja, ta, która się kończy. Mówiliśmy, że 18 czerwca to ostatni dzień programów emitowanych na żywo i tak rzeczywiście było, 18 czerwca był wczoraj, więc warto to odnotować, że programy na żywo się skończyły. Od poniedziałku ekipa Superstacji będzie się szkolić z obsługi systemów używanych w Polsat News. Ale nie wszyscy. Są takie osoby, na które ta grupa medialna ma inny plan. Taką osobą jest na przykład Monika Goździalska, która zadebiutuje w Polsat Sport. Goździalska poprowadzi galę Federacji Babylon MMA. Pierwsza gala z jej udziałem będzie transmitowana 25 czerwca w Polsacie Sport Fight i Super Polsacie. No ale mogłoby się wydawać, okej, no poprowadzi, ale to przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też działała w późniejszym kanale Wydarzenia 24. Nie, ona nie będzie zaangażowana w ten projekt. Ma za to tworzyć coś nowego dla IPLI. Ja wiem, że wy możecie jej nie kojarzyć, bo ona w tej Superstacji to jest od zeszłego roku, ale to może ja mam jakiś szczególny sentyment, bo ona występowała w WIP-owskiej edycji Big Brothera i się wykłócała z Jolą Rutowicz, więc być może ja ją tak bardzo pamiętam. A zresztą jeszcze pod panieńskim nazwiskiem była w zwykłym Big Brotherze, w Big Brotherze 3. Więc no, stąd możecie ją znać, a może niekoniecznie z Superstacji, wszak jej oglądalność no zbyt wysoka nie była. Zobaczymy, jak to będzie z Wydarzeniami 24. No dobrze, teraz czas na muzyczną przerwę. Maneskin był u nas 2 tygodnie temu, więc za dobrze być nie może. No to teraz inna wielka gwiazda sopockiej imprezy, ta, która zaśpiewa o tym, że płynie w nas gorąca krew.
1: I ta, która w tym roku, zdaniem pani Niny, wiele zrobiła.
0: Tak, to był jej rok. Jeżeli się zgadzacie, piszcie, jeżeli się nie zgadzacie, też piszcie, ale teraz no właśnie nie zagramy jej utworu z tego roku, bo nawet takiego nie znamy, tylko ten tytułowy utwór towarzyszący recitalowi sopockiemu, czyli właśnie Płynie w nas gorąca krew.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: I ten podkład to myślę, że wszyscy doskonale znają, bo zawsze z początkiem lata w programie pierwszym Polskiego Radia, codziennie z wyjątkiem niedziel tak naprawdę, to tak. Się chyba pojawia o godzinie 9:00.
0: Dokładnie, to już 50 lat, słuchajcie,
1: to szok już tyle lat.
0: Po prostu to już tyle lat, a my po raz kolejny informujemy o tej kultowej audycji, czyli o Lecie z Radiem, o jego tegorocznej odsłonie, chociaż no jak tak sobie przypominam, jak mówiliśmy o Lecie z Radiem 3 czy 2 lata temu, no to zdecydowanie jest bardziej ubogo, co chyba nas coś zaskakuje, podobnie było rok temu, bo jednak Lato z Radiem mocno się opierało na tych wyjazdach, terenowych, na koncertach plenerowych, czego być nie może, więc tych atrakcji jest mniej, chociaż myślę, że i tak można byłoby wymyślić troszkę więcej takich atrakcji antenowych, a na razie mówi się o kilku, ale nie ma ich zbyt wiele, a zresztą przekonacie się za chwilę sami, kiedy wam o tym opowiem. 21 czerwca startuje tegoroczna odsłona tej legendarnej audycji programu pierwszego, czyli właśnie Lata z Radiem. Z informacji press serwisu wynika, że gospodarzami audycji w tym roku będą Sława Bieńczycka, Marzena Kawa, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz, Roman Czejarek, tu wszyscy fani tutaj mogą być spokojni, bo to wiem, że to są tylko są tacy, którzy uznają Lato z Radiem tylko z panem Romanem, i Daniel Wydrych. W tym gronie nie ma Karoliny Rożej, ona prowadzi inne programy w Jedynce, i nie ma też Grzegorza Frontczaka, który kilka miesięcy temu zniknął z anteny Jedynki, nadal jest w polskim radiu, ale 24. Nie bez powodu o nich mówię, ponieważ Rożej i Frontczak prowadzili program w 2019 i w 2020 roku. A w tym roku, no, ponoć ich zabraknie. Lata z Radiem słuchać będzie można od poniedziałku do soboty między 9 a 12. Tradycyjnie w trasę po Polsce mają ruszyć reporterzy Lata z Radiem. Formalnie spotkań ze słuchaczami nie zaplanowano ze względu na obowiązujące obostrzenia covidowe. I tutaj mamy taki cytat z osoby z Polskiego Radia, z którą rozmawiały wirtualne media, ale pewnie nasi stali słuchacze będą chcieli zrobić zdjęcie czy porozmawiać z naszymi dziennikarzami. Na pewno im tego nie zabronimy. Czyli widzicie, tak? Oni się przyznają, że tak nielegalnie tutaj będą robić rzeczy, a może nie tyle nielegalnie, ale takie rzeczy, które niekoniecznie może teraz są takie super wskazane.
1: Więc ewentualnie jakbyś... no może zawsze w maseczce.
0: Tak, więc właśnie chciałam dodać, że jakbyście się spotykali z dziennikarzami Lata z Radiem, to jednak mimo wszystko dystans i maseczka to wciąż obowiązuje. I będziecie pewnie bezpieczni, ale wiele osób jest już zaszczepionych. Michał nie, haha. Więc czekam. Tak, więc to bezpieczeństwo jest już tym większe. Stacja z okazji 50-lecia Lata z Radiem, no taki zacny jubileusz, przygotowała też interaktywne słuchowisko. Po raz pierwszy w historii o tym, co będzie się działo w kolejnych odcinkach, zdecydują słuchacze. Wyniki sądy zdeterminują dalsze losy bohaterów. W rolach głównych wystąpią Edyta Jungowska, Katarzyna Dąbrowska i Andrzej Mastalerz. Co wiemy o tym słuchowisku? Tutaj też pozwolę sobie na cytat. Coś ginie, każdy kogoś podejrzewa. Pojawia się też wątek romansowy. Tak mówił kilka dni temu w Jedynce Janusz Kukuła, dyrektor Teatru Polskiego Radia. O czym będzie słuchowisko? Grana przez Edytę Jungowską bohaterka poszukuje miłości. To kobieta po 50, zostawiona przez męża z dwójką dzieci. Sporo tematów będzie krążyło wokół wątków kryminalnych, wokół kobiet, mężczyzn, porażeń życiowych i marzeń. Tak z kolei mówiła w Polskim Radiu Edyta Jungowska. Zaplanowano 52 odcinki. Każdy trwa, no nie za dużo, bo 5 minut zaledwie. Wspominałam, że Lato z Radiem zawsze stało tymi plenerowymi koncertami. Koncerty w tym roku będą, no ale nie premierowe, tylko takie, których będzie można sobie wysłuchać lub które będzie można obejrzeć, co tam komu bardziej pasuje. W piątki o 20 nadawane będą zarejestrowane wcześniej koncerty Lata z Radiem. Będą one emitowane także na YouTubie i na stronie nadawcy. Pierwsze dwa zostały już nagrane. To jest występ Maryli Rodowicz z Zamku Książ w Wałbrzychu i Kleo z Zakopanego. Tam wystąpiła na dachu jednego z budynków. Koncerty odbywają się bez udziału publiczności. Jak zapowiada Marcin Kusy, czyli obecnie pan stojący na czele radiowej Jedynki, nie zabraknie też zagranicznego akcentu, tak więc ciekawe, kogo zaprosili.
1: No właśnie.
0: To będzie Modern Talking Band.
1: Wcale się nie zdziwię.
0: Zobaczymy, fun fact. Nie no, no, w sumie takie rzeczy trochę się kojarzą z Latem z
1: no
0: Radiem.
1: No właśnie, więc tu by to jak najbardziej pasowało.
0: Tak. Wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy wzmianki o tegorocznym Lecie z Radiem były w tym dokumencie z ramówką Polskiego Radia, do którego dotarły portale medialne. Wspominało się też o Sanach, o Golcach chyba, ale no zobaczymy, bo tutaj na razie niczego takiego nie potwierdzono, jeżeli chodzi o te koncerty. 50. urodziny Lata z Radiem to również moment na podsumowanie 5 dekad muzyki, zarówno na scenie polskiej, jak i światowej. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało 2 wydania płytowe. Pierwsze z nich to pudełko 5 płyt CD z 93 60 piosenkami. Drugie wydanie to płyta winylowa w limitowanym nakładzie 1000 sztuk, którą otwiera Polka Dziadek w wersji tradycyjnej. Tak, wiem co sobie myślisz teraz. Pamiętamy wersję Smolika, którą Smolik przygotował kilka lat temu i może nie chcielibyśmy już tego pamiętać.
1: Cieszę się, że nie zostanie ona uwieczniona na tej płycie.
0: Wiesz, otworzę niespowiedziane na przykład co zamknie.
1: Co zakończy? Nie, to lepiej nie.
0: Wiemy natomiast, że znalazło się na tej płycie 10 polskich piosenek, takich artystów jak Krzysztof Krawczyk, Maryla Rodowicz, Zbigniew Wodecki, Andrzej Rosiewicz i Irena Santor oraz zespołów Vox, Papa Dance, Piersi, Happy End i Wały Jagiellońskie. Również Radio Kierowców włącza się w obchody 50-lecia audycji. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w każdym wakacyjnym tygodniu peleton złożony z reporterów programu pierwszego, no i może też z Radia Kierowców też ktoś będzie jeździł, jeżdżących na rowerze, a samochód to gdzie, i motocyklu, będzie przemierzać polskie drogi i relacjonować wyprawę na antenie. Dlaczego tylko polskie drogi? Gdzie drogi
1: Bangladeszu?
0: Chciałabym zapytać. I to jest tyle, ile na razie wiemy. Ja mam podstawowe pytanie i żądam odpowiedzi.
1: Gdzie skojarzenia?
0: Skojarzenia, bo tak ja co roku o tym mówię, że jestem fanką skojarzeń i wciąż się wstydzę tam zadzwonić, bo się boję, że trafię na jakąś trudną kategorię, bo nie wszystkie są łatwe, ale niektóre są przyjemne. A był taki rok, w którym zrezygnowało ze skojarzeń i tych innych tam konkursów, tej karuzeli jeszcze i tak dalej, więc proszę mi dać znać, czy będą skojarzenia. No kiedyś to jeszcze bywały te takie audycje towarzyszące, jak Lato z Radiem Ekstra, Lato z Radiem Pod Gwiazdami. W tym dokumencie ramówkowym z kwietnia bodajże, o którym wspominałam, mówiło się o tych audycjach. Było napisane, że takie audycje będą emitowane wieczorną porą głównie, ale teraz się o tym nie wspomina, więc no trudno nam teraz ocenić, dlatego nie wracamy do tego, co oni tam wpisali w kwietniu i co sobie marzyli, bo od tego czasu się wiele mogło zmienić. Jeżeli śledzicie uważnie ramówkę jedynki i wiecie, czy będą jeszcze jakieś audycje takie jak właśnie Lato z Radiem Ekstra czy Pod Gwiazdami, to dajcie znać, bo oczywiście zawsze liczymy na wiedzę naszych słuchaczy.
1: I wtedy rzeczywiście o radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Tak, oczywiście, bo sami czy wiemy wszystko? No to jest taka, wiecie, taki chwyt marketingowy w tym dżinglu. Pozostając jeszcze w radiowej jedynce, wspomniałam tutaj osobę Krzysztofa Krawczyka, że jego utwór się znajdzie na tym specjalnym winylowym krążku. No i Polskie Radio nie chce być gorsze od polskiej telewizji i też upamiętnia tego artystę. Notabene dzisiaj wieczorem, kiedy w telewizyjnej jedynce będzie mecz nasz z Hiszpanią, to w dwójce będzie powtórka koncertu Jak przeżyć wszystko jeszcze raz, tego, które mówiłam poprzednio, więc jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze obejrzeć, a nie interesuje go mecz, no to dzisiaj właśnie
1: to
0: będzie
1: teraz
0: okazja,
1: jest ten moment.
0: 20:25 czy coś w tych okolicach. Akurat się natknęłam dzisiaj na reklamę. Ale wspomniałam, że Polskie Radio też upamiętnia i zaprasza z tej okazji na muzyczne widowisko, podczas którego Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie oraz znani soliści wykonają utwory Krzysztofa Krawczyka. Nie zabraknie wspomnień o artyście, a także archiwalnych nagrań. Koncert odbędzie się w niedzielę 20 czerwca, czyli jutro, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Koncert To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka, taka jest pełna nazwa, otworzy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, która zagra najsłynniejsze piosenki artysty w aranżacji Wojciecha Kostrzewy. Będą to m.in. Parostatek, Byle było tak, czy Rysunek na szkle. W drugiej części wydarzenia Orkiestra Polskiego Radia, zespół pod dyrekcją Grzegorza Urbana oraz soliści przypomną kolejne utwory Krzysztofa Krawczyka, takie jak Trudno tak, Chciałem być, czy Za tobą pójdę jak na bal. Wystąpią Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski oraz Igor Herbut. Przyznam, że ten skład mi się bardziej chyba podoba od tego, który był w telewizji. W trakcie koncertu Krzysztofa Krawczyka wspominać będą wieloletnia dziennikarka programu pierwszego Maria Szabłowska, Andrzej Korzyński, kompozytor muzyki filmowej, autor wielu przebojów, szef studia Rytm w programie pierwszym w latach 60. oraz Wojciech Trzciński, kompozytor, aranżer, autor wielu hitów artysty, m.in. Pamiętam Ciebie z tamtych lat, Byle było tak, czy Jak minął dzień. Pojawi się także głos Krzysztofa Krawczyka z archiwalnych wywiadów Polskiego Radia. I to wszystko, czyli właśnie głos Krzysztofa Krawczyka, jak i wspomnienia osób, które go dobrze znały, to jest właśnie to, czego mi zabrakło w tym koncercie telewizyjnym, o czym mówiłam, więc chyba aż włączę tę jedynkę, bo myślę, że ten koncert może jakoś bardziej odpowiedzieć na moje potrzeby. Ale oczywiście, no to jest subiektywne i zdania mogą być tutaj podzielone. To nie jest tak, że to, co najpiękniejsze, to jest taki tytuł przyporządkowany Krzysztofowi Krawczykowi, bo to jest cały cykl koncertów, który odbywa się pod honorowym patronatem Rady Mediów Narodowych i realizowany jest w Polskim Radiu od jesieni 2017 roku. Jego celem jest popularyzacja polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej, wśród odbiorców poszukujących kontaktu z wartościową muzyką i kulturą wysoką. Transmisja koncertu poświęconego pamięci Krzysztofa Krawczyka będzie miała miejsce już jutro w niedzielę 20 czerwca po godzinie 20 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. A retransmisja pierwszej części, czyli tej orkiestrowej, odbędzie się 21 czerwca o godzinie 13:00. No tego się nie spodziewaliście, w radiowej dwójce. I teraz po prostu wszyscy ortodoksyjni fani dwójki, którzy chcą tam widzieć tylko klasykę,
1: tylko klasykę. Są oburzeni. Gdzie dwójka i Krawczyk? Jakim prawem?
0: Ja troszkę to rozumiem, no bo rzeczywiście ta klasyka jest taka zaniedbana. Nie ma porządnej stacji z klasyką w tym kraju, bo RMF Classic nią nie jest. No a w dwójce ogranicza się tę klasykę na rzecz jakiegoś tam Krawczyka. No ale okej. Raz myślę, że można i to im wybaczyć. No dobrze, jest tak miło, Krzysztof Krawczyk, wcześniej lato z radiem, są takie letnie klimaty, to chyba wspaniała okazja, aby pojawił się u nas Marek Suski.
1: Tak, teraz pojawi się Marek Suski, pojawi się generalnie cała rada programowa Polskiego Radia. To jest takie ciało doradcze, które w sumie fajnie jakby oceniało pozytywnie to wszystko, co dzieje się w Polskim Radiu, ale jeżeli oceni negatywnie, to w zasadzie nic się nie dzieje. To takie tytułem wstępu, żebyście wiedzieli, co to tak naprawdę oznacza, o czym ja będę mówił za moment. Albowiem Rada Programowa Polskiego Radia oceniła negatywnie dokument, którego pełna nazwa brzmi: Sprawozdanie Polskiego Radia za 2020 rok z realizacji misji publicznej oraz wykorzystania wpływów abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników na realizację misji publicznej. I najwięcej negatywnego mówiono tu przy okazji jedynki i trójki. Jak powiedział portalowi wirtualnemedia.pl Marek Suski, przewodniczący Rady Programowej Polskiego Radia, w Polskim Radiu jest od dłuższego czasu kryzys. Jest bardzo duży spadek dochodów z reklam, jest bardzo zła sytuacja w trójce. Wciąż nie ma dyrektora programu trzeciego. W ciągu roku trzykrotnie zmieniali się dyrektorzy. W Polskim Radiu nie dzieje się dobrze. Wyrazem jest mniejsza ilość programów. Radio nie radzi sobie ze znalezieniem pomysłu na trójkę. Mamy katastrofalny spadek słuchalności, a pani prezes nie przedstawiła wizji wyjścia z tej sytuacji. Większość członków Rady Programowej albo się wstrzymała, albo była przeciw. Były tylko dwa głosy za przyjęciem tego sprawozdania. Z niepokojem oczekujemy wciąż na przedstawienie ramówki programu trzeciego Polskiego Radia. Trójka nie tylko nie ma dyrektora, ale nawet nie ma ramówki.
0: No jak i... to nie ma ramówki?
1: No właśnie, no przecież ma ramówkę od wiosny, pani prezes Agnieszka Kamińska, która była również na tym spotkaniu, no to się tam tłumaczyła, że przecież ma ramówkę i ta ramówka jest dobra pod względem muzycznym, jak i słownym i ona jest ciekawa i o co w ogóle chodzi. No.
0: Ale zawsze jest jakaś ramówka.
1: No właśnie, nawet jeżeli...
0: Żeby nie było.
1: Dokładnie. Wiesz, być może chodzi o ramówkę letnią. Jakąś.
0: No okej, okay. No to nie wyraził tego precyzyjnie. Może rzeczywiście mogło mu o to chodzić. Niemniej, no, żeby nie było ramówki, to musiałoby być na antenie bałagan i emitowane co bądź, kiedy bądź. No,
1: i kiedy przyjdzie Jędrzej Kodymowski, powinien natychmiast przejmować antenę. To on by tam siedział cały czas.
0: Być. Oczywiście, że tak. Więc ramówka jest, ale no... No wiecie, już mówiliśmy o tym, że takie osoby jak pan Suski i cała ta rada, no to są często ludzie, którzy nie mają kompetencji medialnych, więc sensowność tego, aby one doradzały, jest czymś dyskusyjnym, tak myślę, że można to ująć. Skoro zahaczyliśmy o trójkę, to przejdziemy do niej na momencik, bo tam się pojawiła nowa osoba, nowy prowadzący ze wspaniałej kuźni kadr. Dziennikarz TVP Info i Polskiego Radia 24, widzicie, mówiłam. Łukasz Sobolewski dołączył do prowadzących poranne pasmo Pora na Trójkę.
1: No i gdzie się źle dzieje? Gdzie się źle dzieje?
0: Wspaniale się dzieje. No. Pierwszy raz Łukasz Sobolewski poprowadził Porę na Trójkę w zeszły piątek. Swój twitterowy wpis na ten temat zakończył słowami do usłyszenia za tydzień, więc z tego chyba można wnioskować, że będzie ten program prowadził w piątki właśnie.
1: Czyli pan Ciechański wtedy nie będzie żuł gumy i orał konkurencji.
0: Przecież Ciechański nie prowadzi w piątek Pory na Trójkę, bo on prowadzi wieczorem Cztery Strony Dźwięku. A zawsze w piątki prowadził Porę na Trójkę Mateusz Drozda, czyli jakaś unowocześniona wersja Tadeusza Drozdy. Przepraszam, ale śmieszy mnie to. Więc nie wiem, co teraz z panem Mateuszem się dzieje, czy będą się
1: wymieniać. Może będzie coś nowego.
0: Takich informacji nie mamy. Łukasz Sobolewski od września 2016 roku jest związany z Polskim Radiem 24. Jest gospodarzem wywiadów politycznych, między innymi z cyklu Temat Dnia, a od maja 2017 roku w TVP Info prowadzi głównie pasma informacyjno-publicystyczne. Wcześniej Sobolewski przez ponad 3 lata pracował w telewizji Republika, to dobre, ma tutaj ugruntowane przygotowanie, gdzie między innymi prowadził program informacyjny Dzisiaj. Ponadto był szefem redakcji informacji i publicystyki telewizji TVR, pracował w telewizji Puls, prowadził program Puls Kultury i program Wszystkie Słowa do Zwolone, a także był prezenterem w Radiu Kolor, Radiu SK oraz Radiu Reja. To Radio Reja to...
1: To Szczecin, zdaje
0: się. Szczecin czy Szczecinek?
1: Szczerze powiedziawszy nie pamiętam, ale tamte okolice. W każdym razie no, to radio już od jakiegoś czasu nie istnieje, więc staż dziennikarski ten pan ma całkiem spory.
0: Owszem, tak właśnie widać. Jeżeli słuchaliście Pory na Trójkę w jego wydaniu, to dajcie znać. Jeżeli wiecie, co z Mateuszem Drozdą, też dajcie znać. W wirtualnych mediach ukazał się też taki artykuł poświęcony sprawie pana Mirosława Rogalskiego, bo osoby związane ze Studiem Reportażu i Dokumentu wydały oświadczenie w tej sprawie. Osoby związane teraz i związane wcześniej się wypowiadają. W zasadzie my już poruszyliśmy chyba wszystkie wątki, albo przynajmniej większość, więc już nie będziemy do tego wracać. Jeżeli was interesuje dalszy ciąg tej afery, to znajdziecie ten artykuł, czy też samo oświadczenie chyba na Facebooku też gdzieś było dostępne. No a my wam zagramy, no i słuchajcie, no tak wychodzi, że się powtarzamy trochę, no ale tak, piosenkę o lecie z radiem nagrał kto? No Krzysztof Krawczyk. Koncert czyjej pamięci będzie jutro w Jedynce? No Krzysztofa Krawczyka, więc to się wszystko pięknie składa i ja wiem, że chyba 2 z 3 razy, kiedy mówiliśmy o lecie z radiem dotychczas, emitowaliśmy właśnie ten utwór, a raz chyba był kabaret Otto, kochane lato z radiem, tak się ta piosenka zaczyna i nawet no, myślałam, że w tym roku ją zagramy, no ale skoro nam się tak pięknie ułożyło, to wychodzi na to, że utwór Krzysztofa Krawczyka o lecie z radiem jest jakimś hitem naszym po prostu i żadna piosenka nie była u nas tak często jak właśnie ona.
1: Zawsze można powiedzieć, że to po prostu tradycja.
0: No to niech będzie taka tradycja, więc co roku Krzysztof Krawczyk będzie nam mniej więcej o tej porze roku śpiewał, że lato z radiem to ty i ja. The latest and the greatest.
2: All your favorite music. We are playing for you in one website www.radiodht.com. This is DHT Radio.
1: Krzysztof Krawczyk nam pośpiewał, teraz będzie też o muzyce i to o muzyce, którą również ten artysta się w trakcie swojego życia zajmował. Miał taki epizod, tak. Był...
0: Nie, to nie było takie disco polo, tylko bardziej to było określane, że bliżej to takiej muzyki włoskiej jest.
1: Nie, no co ty?
0: Ja wiem, ale jak oni by chcieli to przedstawiać, tak jak pan Kosmala jeszcze do dzisiaj o tym mówi, że Polacy tak lubią muzykę włoską, przecież to tam nawet były, wiesz, te Amore Mio, moje kochanie.
1: Nie mówię o tym, ja mówię o tych takich dęsowych przeróbkach na przykład.
0: O dęsowych
1: przeróbkach, jak Minął Dzień i inne tego typu, to było takie no, disco polo, ale takie aspirujące do dęsu i to Polsat w disco relaksach i podobnych programach lubił prezentować. Natomiast no, my akurat nie teraz o Krawczyku, a o innych artystach, których będzie można oglądać na antenie Polo TV. Już od 26 czerwca w każdą sobotę widzowie tej stacji będą mogli spotkać się z największymi gwiazdami disco polo na 10 koncertach. Tak jak w 2020 roku, koncerty zostaną zrealizowane w miejscach, które są bliskie sercu artystów. Ekipa Polo TV zbuduje mini scenę w ogródkach, domach, na tarasach, na boisku piłkarskim czy na polanie pod samiuśkimi Tatrami. Hej!
0: Hej!
1: Bez publiczności pod sceną, ale z największą i najwierniejszą publiką, czyli widzami Polo TV. Każdy z odcinków będzie składał się z dwóch lub trzech mini recitali gwiazd, podczas których wykonają one zarówno swoje najbardziej znane hity, jak i premierowe, nigdy dotąd niepublikowane nagrania. Na scenie pojawią się m.in. Piękni Młodzi, Playboys, Miły Pan, Skaner, Magda Niewińska, Marcin Siegieńczuk, Toskański. Szczerze mówiąc, nie kojarzę tego
0: też
1: akurat.
0: Nie. Ale ty przynajmniej kojarzyłeś Bajerę. Więc
1: ja kojarzyłem Bajerę, tak jest. Kama Sutra, After Party, Joker, Kapitan Folko, to następny, którego nie kojarzę. Weekend, Freaky Boys, też ich jakoś nie bardzo. Be Cool, coś mi to mówi. Andre, no to wiadomo,

0: stacji. Także wszystko w warunkach reżimu jeszcze i to takiego dość ostrego, no bo w końcu nigdy nie wiadomo, co tam się może nam przez te wakacje wydarzyć. Oby nic, ale jak widzicie, wszystko bez udziału publiczności, tylko ten ostatni koncert. Premiery programów Letnia Scena Polo TV będą miały miejsce w soboty o godzinie 14:15, począwszy od 26 czerwca do 28 sierpnia, a powtórki będą również obecne, także jeżeli komuś nie po drodze w soboty, no to może na przykład to oglądać w niedzielę o godzinie 17, we wtorki o 18:30 oraz w czwartki o godzinie 18:15. Wszystko na antenie Polo TV.
1: Skoro jesteśmy przy stacjach prezentujących Disco Polo, to letnią wakacyjną propozycję ma też Disco Polo Music. Już sam tytuł wskazuje przeznaczenie tego programu, dedykację na wakacje. Wakacyjną nowością Disco Polo Music jest właśnie ten program, którego emisję zaplanowano też na sobotę, ale na godzinę wcześniejszą, bo 10:00. To wakacyjna muzyczna lista hitów przeplatana pozdrowieniami i muzycznymi dedykacjami od fanów disco. W programie emitowane są największe hity Disco Polo oraz piosenki, z którymi wiążą się miłe wspomnienia, wprowadzają w urlopowy, radosny i letni nastrój, bo każda chwila tych wakacji w Disco Polo Music to gwarancja dobrej zabawy. No nie wiem, co takiego szczególnego w tym programie, tak szczerze powiem, no ale jest, także
0: ale jest, znać. Więc możecie tego, obejrzeć.
1: Tak, z tego co wiem, wiele propozycji, które obecne są na co dzień na antenie Disco Polo Music na wakacje nie znikają, będą miały swoje kolejne wydania. A my teraz właśnie tak letnio spuentujemy to wejście, bo tak szukaliśmy wśród tych artystów, którzy wystąpią na tych koncertach w Polo TV, któregoś, który miałby jakąś piosenkę o lecie. No i tak myśleliśmy, no i zespół Klasik przecież nagrał utwór z takim wydźwiękiem chyba nie najbardziej pozytywnym, no bo tam śpiewa pan do pani, że zabrała mu lato, no ale trudno. Życzymy wam więc, żeby wam nikt nie zabrał lata, tak jak ta pani temu panu, a teraz zespół Klasik o tym zaśpiewa.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To cały czas program RTV na antenie radia DHT, a później do odsłuchania z naszego radiowego Mixclouda z muzyką, a z Tyflo Podcastu bez muzyki. To już jak wolicie, to z czego będziecie chcieli, to będziecie mogli sobie odsłuchać w późniejszym czasie. A teraz no taka muzyczka wesoła, a temat jak najbardziej poważny na dobry początek tego wejścia. Przechodzimy do TVN24, TVN24 Go, ogólnie do TVN-u. Ale właśnie zaczynamy od tej stacji informacyjnej i ich platformy VOD, bo na platformie TVN24 Go dostępny jest cykl reportaży Bielmo dotyczący pedofilii w kościele autorstwa Marcina Gutowskiego. Dziennikarz po sukcesie materiału Don Stanisławo kontynuuje poszukiwania prawdy o roli, jaką otoczenie Jana Pawła II i on sam odgrywało w tym procederze. Pierwszy odcinek wyemitowany również na antenie TVN24 poświęcony był Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się seminarium duchowne. Kształcą się tam polscy klerycy, a rektorem seminarium jest ksiądz Mirosław Król, oskarżony w Stanach Zjednoczonych o molestowanie seksualne. Dziennikarz dotarł do osób oskarżających duchownego między innymi o napaść seksualną oraz zbadał powiązania księdza Króla z polskimi biskupami, a zwłaszcza kardynałem Stanisławem Dziwiszem. Ja przy okazji tu chciałem powiedzieć, że absolutnie ja powiązań żadnych z tym panem nie mam. To tylko zbieżność nazwisk.
1: Nigdy nie wiesz, jakby tam wam rozrysowali.
0: No jakaś tam małpa wspólna na pewno na samym początku gdzieś była, ale to my wszyscy, tak? No to, tak. Tak, ale...
1: Pozostając w serwisach związanych z TVN-em, mieliśmy TVN24GO, to teraz do Playera, w którym czekają nas wrażenia muzyczne, oczywiście, jeżeli im zapłacimy, bo w Playerze można zobaczyć...
0: Nic za darmo, nic za darmo.
1: Nie, za darmo nic. Pani Kosiarkiewicz już nam wszystko wyjaśniła. Ale to nie ona będzie śpiewać, tylko pan Krzysztof Zalewski. I to relacje z jego kameralnego koncertu można zobaczyć w Playerze. Jest to koncert połączony z

0: intymną rozmową, muzyka z Gabi Drzewiecką. To nie jest taka jednorazowa sytuacja i jeden koncert, będzie ich więcej, bo w czerwcu tego roku na trójmiejską scenę muzyczną wkroczył nowy cykl imprez pod nazwą Olivia Stars, firmowanych przez największych polskich artystów. Cykl otworzył Krzysztof Zalewski, którego koncert można obejrzeć w Playerze od niedzieli 13 czerwca. Relacja z wydarzenia dostępna jest tylko tam, więc nie można liczyć, że nam to kiedyś TVN pokaże. No nie, tylko Player, więc tylko pieniądze, żeby to można było obejrzeć i tego wysłuchać. Krzysztof Zalewski wykonał przygotowane specjalnie na tę okazję aranżacje swoich utworów. Towarzyszyła mu orkiestra kameralna Progres pod dyrekcją Ireneusza Wojtczaka. Koncert przeplatany jest rozmowami prowadzonymi przez organizatorkę wydarzenia, dziennikarkę muzyczną, a zarazem gospodynię wieczoru Gabi Drzewiecką. Olivia Stars to cykl unikalnych wydarzeń, będących połączeniem kameralnych koncertów dla wąskiego grona osób oraz intymnej rozmowy z muzykiem, zapewniającej publiczności bezpośredni kontakt z artystą i jego muzyką. Inspiracją dla powstania cyklu stały się, wyobraźcie sobie, legendarne koncerty odbywające się na scenach Nowego Jorku, Londynu czy Paryża, tak światowo jest. Gwiazdami mają być największe osobowości polskiej sceny muzycznej, ale nie wiemy jeszcze kto. Skoro w niedzielę 13 czerwca ukazał się pierwszy koncert, to wynika z tego, że no może jutro będzie kolejny, jeżeli to miałoby być co tydzień, ale nie udało mi się jeszcze dotrzeć do informacji, czyj to będzie koncert, może wy już coś wiecie. No dlatego możemy już zdradzić, że utwór pana Krzysztofa Zalewskiego wam zagramy, chociaż bardzo wiele utworów jego u nas już było i trudno było wybrać coś, czego nie było. Ale zanim jeszcze to, to małe odniesienie do TVN, no i w zasadzie do przyszłości. Bowiem jeśli oglądaliście serial Lab, mówiliśmy o nim, to taki paradokument emitowany popołudniami w sezonie wiosennym w tym roku, no to już więcej odcinków nie uświadczycie, ponieważ oglądalność była słaba. Jak oglądaliście, to za mało was było po prostu.
1: A ja oglądałem nawet kilka odcinków i nawet nie było to takie złe.
0: A ty sam nie zrobisz oglądalności.
1: No nie zrobię oglądalności.
0: Musiałbyś się, wiesz, zwielokrotnić. No i właśnie dlatego tej produkcji nie będzie. Co w zamian? Mówi się, że jakiś kolejny paradokument, ale taka decyzja jeszcze ostatecznie nie zapadła. No i to tyle, co się wydarzyło wokół TVN-u. Tam wciąż są planowane jakieś produkcje do Playera na przykład, ale no to myślę, że większy sens będzie o nich mówić, kiedy już rzeczywiście będziemy wiedzieć więcej o ich debiucie. A tymczasem, tak jak wspomniałam, gwiazda pierwszego koncertu z cyklu Olivia Stars, Krzysztof Zalewski. No i wiele jego utworów u nas już było, ale nie było jeszcze nic z płyty, na której oddał hołd Czesławowi Niemenowi i zmierzył się z jego piosenkami. I teraz właśnie taki utwór. Usłyszycie tam nie tylko pana Krzysztofa, ale również dwie inne artystki, które występują tutaj w roli chórzystek na co dzień, są solistkami, a tutaj postanowiły być tłem. A są to Natalia i Paulina Przybysz, kiedyś zespół Seastars, potem solowa działalność, a więc Krzysztof Zalewski z towarzyszeniem Natalii i Pauliny Przybysz w utworze Czesława Niemena Przyjdź w taką noc. 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits
1: of three generations on DHT. No to nawet całkiem ciekawie pan Zalewski pana Niemena udawał. To mu trzeba przyznać.
0: No są jakieś podobieństwa, tak. Czy zamierzone, to trudno powiedzieć, no ale jest też taki wysoki głos męski, owszem, więc rzeczywiście to się może narzucać. A teraz ostatnie nasze wejście poświęcone sprawom radiowym różnego typu, radiofonii internetowej, tradycyjnej, cyfrowej, jakiej tam chcecie, to będzie. I zaczniemy właśnie od internetu, bo wydarzyło się coś, czego się chyba nie spodziewał wiele osób. Otóż dziennikarz muzyczny Artur Orzech no znalazł sobie nowe medium, nowe radio. No i tak jakby nam ktoś powiedział, że Artur Orzech jest w nowym radiu, no to co byśmy myśleli, że może się dogadał, nie wiem, z Nowym Światem albo 357, przecież kiedyś jednak był w tej trójce, prawda? No
1: owszem,
0: to można by się spodziewać, że z kimś się tam lubi i może nawiązał jakąś współpracę. Ale nie, to nie ten kierunek, ponieważ pan Artur dołączył do zespołu internetowego Radia Rock Service FM, gdzie poprowadzi cykliczną audycję, trzymajcie się, bo tytuł tej audycji to jest po prostu wszystko. Nuta, nuta. Ja czytałam to 5 razy, żeby sprawdzić, czy coś na pewno tak nazywa. Jak można wymyślić taki tytuł, który tak bardzo się z niczym nie kojarzy, nie mówi w ogóle, co to będzie? Nie wiem, nie rozumiem tego, naprawdę. Ty masz jakąś tutaj koncepcję, może ci się podoba, uważasz, że to jest najlepsza nazwa audycji muzycznej.
1: Ja myślę, że po prostu pan Artur miał mało czasu na wymyślenie tytułu, bo już tak bardzo chciał zasiąść przy mikrofonie i powiedzieli mu, Artur,
0: pierwsze, co
1: ale...
0: do głowy, to była nuta.
1: Artur, ale słuchaj, ale ta audycja się musi jakoś nazywać. To weź coś wymyśl. No dobra, to nuta.
0: No chyba aż tak nie
1: ja było, pamiętam, ja pamiętam, powiem. Wiesz co, ja pamiętam, że to tak rzeczywiście a propos wymyślania audycji, kiedyś w jednej stacji, w której działałem, to mieliśmy taki system, w którym każda audycja, ale to absolutnie każda, nawet jeżeli to był taki zwykły dyżur prezenterski, musiała mieć swoją nazwę. I człowiek chciał, nie chciał, to był zmuszony do wymyślania nazw tych audycji i to tak dość na bieżąco, więc może tutaj, wiesz, też tak jest.
0: Być może, ale wydaje mi się jednak, że zapowiedzi tej audycji pojawiały się kilka dni przed tym, kiedy ona zadebiutowała, więc to wygląda na plan taki, wiesz, sprytny, żeby tak ją nazwać.
1: Nuta.
0: Nie sugeruję to zupełnie, co to będzie, więc za chwilę wam o tym powiemy. Jak skomentował sam pan Orzech w filmie na swoim kanale na YouTubie, dołączam do radia niezwykle kultowego, którego założycielem i ojcem dyrektorem jest Piotr Kosiński. Dlaczego Rock Service? No właśnie, wspaniałe pytanie. Dlatego, że to jest właściwa antena dla muzyki rockowej, którą prezentuje. No, nuta się szalenie kojarzy z rockiem, naprawdę. Nie musimy bać się sformatowania na przykład czasowego. Radio prawdziwe, radio autentyczne, radio autorskie. Z kolei Piotr Kosiński, wyrażając radość z powodu tego, że nowa audycja właśnie pana Orzecha pojawiła się w ramówce, nazwał go swoim przyjacielem. No i się cieszył, że właśnie jego przyjaciel na antenie będzie. Wiecie, no ludzie tam tak lubią szastać takimi określeniami, ale jednak było, nie było, świadczy to prawdopodobnie o tym, że się panowie długo znają, cenią.
1: I nawet lubią.
0: I lubią, i są ukontentowani z powodu tej współpracy. Autorska audycja Orzecha będzie emitowana co poniedziałek o godzinie 21:00. Już w zasadzie jest emitowana, bo pierwsze wydanie mieliśmy 14 czerwca, więc jeżeli słuchaliście, no to może macie jakąś opinię, którą chcielibyście się z nami podzielić. Na momencik krótki przenosimy się do Radia 357, z reguły jesteśmy tam dłużej. Teraz warto wspomnieć o tym jedynie, że ustalono strukturę własnościową Radia 357. Chodzi o te, wiecie, spółki komandytowe i tak dalej. My od początku mówimy, że nie będziemy się w to zagłębiać.
1: Spółdzielnie dziennikarskie jakieś, tak?
0: Tak, tak. Ani my się na tym znamy, ani umiemy ocenić, czy to słuszne posunięcia, czy nie. Jedynie w tym kontekście wszyscy zwracają uwagę na fakt, że swoje udziały sprzedał Tomek Michniewicz. Co nie oznacza, że on, się pożegnał z radiem, no bo swoje audycje autorskie dalej prowadzi, chociaż no, planuje jakieś tam wyjazdy, podróże, jak to mam w zwyczaju, no bo to jest jednak taki główny obszar jego działalności, więc no, można się spodziewać, że go nie będziemy słyszeć jakoś tam bardzo regularnie, pewnie w tych letnich miesiącach. No i wiecie, są plotki, ploteczki, jak to zwykle. No bo oficjalna wersja jest taka, że to był taki naturalny krok, że on się pozbył tych udziałów na rzecz innych osób, bo on, i to jest rzeczywiście prawda, że był tak bardzo zaangażowany w tworzenie radia, na jego początku był takim rzecznikiem, można powiedzieć, łącznikiem pomiędzy ekipą a internetem, światem mediów i tak dalej. I że ten jego udział teraz się zmienił, dlatego się też pozbył udziałów. Nieoficjalnie mówi się zaś, że jest jakieś spięcie między nim a resztą ekipy, bo są jakieś różnice, bo on to by chciał radio takie bardziej innowacyjne. No wiecie, taki produkt nowoczesny, to przecież mówiło się, tyle czasu o tym, on też wciąż mówił o tej aplikacji, że sobie będzie można tak naprawdę swoje radio stworzyć i tak dalej, więc to są dla niego takie ważne rzeczy, no a reszta ekipy działa tak, że to prowadzi w kierunku tak naprawdę kopii dawnej trójki. Ale no wiecie, do plotek, ploteczek zawsze z dystansem. Oczywiście może tak być, nie musi, nas to też wcale nie musi interesować. Odnotowujemy tylko, że takie sygnały gdzieś tam docierają, ale dopóki nie przekładają się na jakieś konkretne efekty typu pan Tomek rezygnuje z udziału w projekcie, no to nie sądzę, żeby było takie ważne, żeby się nad nimi dłużej roztkliwać.
1: A radio gra i ma się dobrze.
0: Oczywiście i na Patronite również stoi wciąż wysoko. Przenosimy się do radia na FM-ie. i do takich rozgłośni regionalnych, a nawet do rozgłośni okazjonalnej. Ja podejmuję ten temat, ponieważ no, rejony, powiedzmy, że w miarę bliskie mnie, chociaż no, niestety nie mam okazji odbierać tego radia, ale gdzieś no jestem z Pomorza, więc niech już będzie. Po 8 miesiącach przerwy, w piątek 11 czerwca wieczorem, mieszkańcy Łebcza i okolic ponownie usłyszeli program lokalnej rozgłośni Amber FM. Według zapowiedzi, podobnie jak przed rokiem, emisja prowadzona ma być w każdym tygodniu od piątku od godziny 22 do niedzieli również do 22. Na antenie mają być prezentowane aktualne informacje z sołectwa i gminy, a także wywiady lokalnej internetowej telewizji Bałtycka TV i muzyka miejscowych twórców. W związku z poluzowaniem obostrzeń w kościołach transmisję mszy zastąpi nadawana w niedzielę Ewangelia. Sygnał emitowany jest na częstotliwości 103 MHz. Amber FM, przypomnijmy, zadebiutował w pomorskim eterze 2 maja zeszłego roku. Program nadawany był w każdy weekend do 27 września i była to druga taka, można powiedzieć, pandemiczna emisja okolicznościowa. W Polsce pierwszą był program Zostań w domu, realizowany w Nakle. No a potem to już się worek otworzył i rozsypał, no bo mieliśmy radio Pyrzyce, między innymi radio Elbląg zostało uruchomione i mieliśmy kilka tych takich okolicznościowych emisji, których być może byśmy się nie doczekali, przynajmniej niektórych z nich, gdyby pandemia nie zaistniała. Więc tak to wygląda. Jeżeli mieliście okazję słuchać, no to nam dawajcie znać, jakie są wasze opinie. A teraz przenosimy się z północy na południe, bo tutaj mamy powrót.
1: Mamy powrót. Jak informuje serwis radiopolska.pl, 3 miesiące trwała przerwa w emisji eksperymentalnego multiplexu DAB+ z Góry Prechyba, nie opodal Szczawnicy. Jej powodem było wygaśnięcie dotychczasowego pozwolenia radiowego. W sobotę 12 czerwca emisja została wznowiona. Formalnie zmienił się jednak podmiot odpowiedzialny za prowadzenie testów. I do marca była to diecezja tarnowska, a teraz wnioskodawcą była spółka DAB. Wraz ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za emisję zmienił się skład multiplexu i teraz mamy w nim następujące stacje. RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Radio Profeto, Trendy Radio, Mega Radio, Radio Nuta, Disco Radio, Radio Imperium, to radio nadające z Gliwic, Radio 7 i wasze Radio FM oraz Muzyczne Radio. Wszystko w jakości 128 kbps, więc no nie jakoś bardzo super, ale też nie jakoś bardzo źle, bo to wszystko jest nadawane w AAC, w kodeku AAC, więc no ta jakość jest już przyzwoita, można powiedzieć.
0: Tam kilka stacji wypadło chyba właśnie takich jakichś diecezjalnych, prawda?
1: Tak jest.
0: Potem chyba była
1: Doxa na przykład, Via też, tak, zgadza się.
0: I tego właśnie nie ma. No ale to nie można powiedzieć, że się multiplex zupełnie zeświadczył, skoro już właścicielem nie jest diecezja, no bo mamy tutaj stacje religijne wciąż, ale świeckie takoż. Pozostając w klimatach związanych z radiem cyfrowym, mówiłeś o Radio Imperium, no oni zasięg poszerzają, bo nie dość, że nadają teraz właśnie w okolicach Szczawnicy, to jeszcze 5 czerwca, no to już zapowiadano wcześniej, że tak będzie. W multiplexie Radia Bielsko pojawiło się właśnie Radio Imperium. W zasadzie taka nazwa w multiplexie była już od 8 stycznia, ale nadawana była tylko cisza. Sygnał pojawił się właśnie dopiero w czerwcu i oni chcą dalej, bo oni by chcieli uruchomić multiplex w Gliwicach, tak żeby już docierać cyfrowo do tego obszaru będącego głównym tak, obszarem ich zainteresowań, bo program jest kierowany przede wszystkim do Gliwic.
1: A na razie to gdzieś tam z Katowic ta emisja jest prowadzona, jak dobrze pamiętam.
0: Tak, no Katowice, jak widać, teraz Bielsko i Szczawnica.
1: Tak jest.
0: No, fajnie słuchać na Podkarpaciu tam programów typu
1: Dzień dobry Gliwice, tak
0: no,
1: jest.
0: No, ale to nie
1: tak,
0: oni jedni przecież. No. Muzyczne Radio z Jeleniej Góry, Radio 7 z Mławy, to tak jest z tymi multiplexami, że dołączają do nich stacje lokalne.
1: Ci, którzy chcą spróbować, czy w ogóle coś tam się uda i ewentualnie później, jeżeli słuchalność będzie, jeżeli lokalnym odbiorcom się spodoba, no można coś ewentualnie planować, jakiś program chociażby z lokalnymi reklamami, bo to tak naprawdę o to w tym wszystkim.
0: No właśnie.
1: przede wszystkim chodzi.
0: A teraz wędrujemy do Polski centralnej, chyba tak. No i na zakończenie wiadomość może trochę smutna. Czy my w ogóle mówiliśmy o tym, że z Tomaszowa Mazowieckiego ma nadawać radio sportowe?
1: Kiedyś wspominaliśmy.
0: Chyba wspominaliśmy coś, rzeczywiście. No to jednak nie będzie sportowego radia Spała, czy też Spała FM, jak się miał nazywać. Fundacja Sportu Amatorskiego zrezygnowała z uruchomienia tej rozgłośni. Przed rokiem otrzymała koncesję, więc no to wydawało się już wszystko pewne, ale oni jednak zdecydowali, że nie. Stacja miała mieć profil sportowo-muzyczny i nadawać właśnie z Tomaszowa Mazowieckiego. No ale dlaczego w ogóle taka decyzja? Prezes fundacji Michał Goździk tłumaczy press-serwisowi, że decyzja jest spowodowana sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Czy tylko o to chodzi, czy coś tam innego im chodzi po głowie? Trudno powiedzieć. Zobaczymy, co będzie dalej. Przypuszczać można, że częstotliwość wróci do poliwolnych częstotliwości i będzie na nią kolejny konkurs. Pytanie, czy wciąż z uwzględnieniem tego profilu sportowego? Może nie, no bo pewnie taki profil, taki konkurs był dlatego, że ktoś wyraził takie zainteresowanie, bo to często tak jest, że Krajowa Rada uruchamia i organizuje konkursy według tego, jakie gdzieś tam zapotrzebowanie jest do niej zgłaszane, co nie znaczy, że ten, kto wyraża zapotrzebowanie, to później musi to wygrać, bo ktoś może złożyć lepszą ofertę. Więc jeżeli to Radio Spała było tym, które rzeczywiście chciało nadawać, a teraz już nie będzie zapotrzebowania na projekt sportowy, no to przypuszczam, że może być jakiś nowy konkurs i niekoniecznie z takimi obwarowaniami, że to musi być radio sportowe, tylko może jakaś rozgłośnia regionalna, lokalna, ale właśnie o profilu uniwersalnym, więc może ktoś uruchomi, nie wiem, Radio Tomaszów albo oddział jakiejś sieciówki. Ale z tego co pamiętam, w konkursie też startowało kilka innych podmiotów sportowych, więc może jednak Krajowa Rada dalej będzie szła tą drogą i będziemy mieć jakieś inne sportowe radio. Czy to ma taki duży sens? Mnie się zdaje, że jednak w takich miastach, które nie mają stacji lokalnej, przydałaby się bardziej stacja lokalna.
1: A coś sportowego to ewentualnie o zasięgu albo w większym mieście, albo jakimś takim zasięgu ponadregionalnym, no bo raczej o ogólnopolskiej antenie to nie mamy co marzyć. No ewentualnie może polskie radio kiedyś się przebranżowi. Ale pytanie, czy my aż tak bardzo żyjemy tym sportem? No niby to...
0: Teraz żyjemy,
1: ale wiesz, niby tych stacji telewizyjnych o profilu sportowym trochę jest. Ale czy radio o profilu sportowym ma aż taki sens? No jest, niby weszło FM, Krzysztof Stanowski taki wielki pieniądz miał z tego radia mieć po jakimś czasie, a tam jakieś takie chyba roszady personalne ostatnio były, że tam rezygnowano z niektórych dziennikarzy, także to też
0: było, zapinamy pasy, ale się
1: no właśnie, zmyło. Ale się zmyło, tak się wyłączyło, bo inwestor kurek z pieniędzmi zakręcił. To ciężko stwierdzić, czy to rzeczywiście aż taki dobry biznes w tych mediach radiowych, zwłaszcza profilu sportowym by był.
0: Tak, więc będziemy śledzić dalej losy tomaszowskiej częstotliwości i to była ostatnia informacja na dziś. A czym zwieńczymy to wejście? No trudno było znów coś znaleźć takiego nawiązującego do niektórych tematów, na przykład no co zagrać w kontekście programu Nuta Nuta, dajcie spokój. Ale no skoro mieliśmy mieć Radio Spała, no to my mieliśmy to zagrać, kiedy oni wystartują, ale skoro nie wystartują,
1: to zagramy
0: to nie mamy
1: teraz.
0: Już chyba nic do stracenia, a powinna być w ogóle jakaś taka sieć radiowa, że jedna stacja w Spale, a jedna w Pile, prawda?
1: No,
0: i to byłoby super.
1: I
0: właśnie powinni mieć to hasło, piłem w Spale, spałem w Pile i to jak na razie tyle. No i wyśpiewa je oczywiście Artur Andrus, a my z wami usłyszymy się prawdopodobnie za tydzień, chociaż zobaczymy, jak to będzie, bo zaczyna się sezon ogórkowy, więc trudno powiedzieć, jak to będzie z ilością informacji. Sądzę, że mogą one jeszcze być, bo jednak chyba szykują się jeszcze jakieś zapowiedzi wakacyjnych ramówek. Dodam jeszcze tyle, gdyby nas nie było, to pamiętajcie, jeżeli jesteście zainteresowani tym randkowym programem TVN7, ten, w którym osoby w różnym wieku będą próbowały tworzyć relacje, że on startuje 28 czerwca. Jeżeli będziemy za tydzień, to powiemy wam o nim więcej. Jeżeli nie, no to za dwa tygodnie przyjdziemy już chyba z recenzją.
1: Z recenzją, bo pewnie obejrzymy sobie ten program.
0: Tak, a nawet jeżeli powiemy za tydzień, to i tak pewnie za dwa tygodnie wrócimy z recenzją. recenzji.
1: Oczywiście, że tak, bo czemu by nie? W końcu teraz ten sezon wakacyjny, no to w mediach będzie się mniej działo, chociaż no mamy taką nadzieję, że jednak będziemy się z wami w miarę regularnie spotykać i kolejne odcinki programu RTV będą w radiu DHT i później w Tyflopodcaście się pojawiać. No i to na razie tyle rzeczywiście z naszej strony. Hej, okej, to wam właśnie mówimy. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dzienisowicz
6: i Robert Rosiejka. Dzień dobry.
5: Witamy serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Moi drodzy, o czym my dzisiaj będziemy mówić? To jest bardzo ważna sprawa. Otóż swego czasu w zamyśle była to audycja o instalacji Windowsa 11, jak i o instalacji modyfikacji Atlas OS. No ale coś nie pykło. Ta tutaj to Shiba, ten oto tu grat, w którego właśnie pukam. No niestety, no nie wyszła nam ta audycja. Dlatego teraz, kompleksowo, w miarę profesjonalnie, zrobimy ten podcast i będzie naprawdę, myślę, że fajnie. Więc co? Najpierw sobie powiemy troszeczkę o Windowsie 11, zainstalujemy
6: go. Z czym, po co, jak i gdzie i na kim.
5: A później przejdziemy sobie do, no można powiedzieć, dla niektórych gwoździa programu, bo już tutaj nawet na audycji część osób się pytała, ale zaraz, halo, panowie, dlaczego wy tego nie zrobiliście? Dlaczego to się tak musiało zepsuć? No i właśnie dlatego my dzisiaj to ogarniemy. No to może przechodząc bardziej do meritum sprawy, w sensie do początku.
6: Dlaczego w ogóle poruszamy temat Windows 11, samej instalacji? A dlatego, że 11 będzie niedługo jedynym systemem wspieranym przez Microsoft, ponieważ 10 traci wsparcie w październiku 2025 roku. I nie będzie już łatek bezpieczeństwa, nie będzie już nowych funkcji. Nowych funkcji już w teorii nie ma, odkąd 11 wyszła, a tak naprawdę wiemy, że niektóre rzeczy są nawet przemycane do 10, które są w 11.
5: Nawet chyba Copilot jest, z tego co się orientuję.
6: Copilot jest i także są jakby, jak masz w ustawieniach, w Windows Update, pobieraj zawsze najnowsze aktualizacje. Ten przycisk taki. To, co wymusza zawsze najnowsze update'y, nie tylko zabezpieczeń, tylko też nowych funkcji. To, co ciekawe, w 10 też jest.
5: O proszę, no ja dawno z 10 nie miałem do czynienia. Już wszędzie, nawet na niewspieranych komputerach mam 11.
6: No i właśnie. No ja miałem do czynienia w zeszłym tygodniu. Pozdrawiam cię, Michale. I będziemy pokazywali, jak zainstalować sobie taką 11. Powiem o ograniczeniach 11, bo 11 ma pewne ograniczenia, które Microsoft sztucznie narzucił na ten system, czyli 4 GB RAM-u, moduł TPM 2.0, dysk SSD i 4 rdzenie. I z modułem TPM 2.0, jak i 4 rdzeniami się nie zgadzam, ale z 4 GB minimum RAM-u się zgadzam z Microsoftem, że minimum te 8 GB w dzisiejszych czasach tak naprawdę do optymalnego korzystania systemu jest nam potrzebne.
5: To prawda.
6: I też jakby moduł TPM 2.0 zaczął pojawiać się z 6, 7, 8 generacją Intela i też jakby w ograniczeniu sztucznym jest, że od 7 generacji Intela da się zainstalować Windows 11, jak i na Ryzenach 2000 wzwyż. Da się to pominąć pewnym programem. My w dzisiejszym podcastie nie będziemy pokazywać przygotowywania pendrive'a przez Media Creation Tool Microsoftu czy Ultra ISO, tylko będziemy pokazywali program, który doda od ciebie tak zwany plik autoodpowiedzi podczas instalacji, gdzie instalator się będzie odwoływał do niego, a nie do standardowej konfiguracji i pominie nam te wszystkie durne wymagania, gdyż gdybyśmy sobie tak fajnie wsadzili pendrive'a zrobionego przez Media Creation Toola do portu USB i zabutowali system, hip hip hura, na takiej, nie wiem, załóżmy i7C 6700K, to byśmy dostali komunikat piękny, że twój system nie wspiera minimalnych wymagań Windows 11. Twój sprzęt. I program Rufus pozwala to pominąć. I też jakby na jakich konfiguracjach ja zalecam robienie takiego fiku-miku z 11, no to jest minimum druga generacja Intela, druga, trzecia, 2012 rok wzwyż. Na AMD to tylko Ryzeny, bo dobrze wiemy, że AMD tak naprawdę zaczęło porządnie istnieć na rynku od samych Ryzenów 2017 rok.
5: Dokładnie, no a dla tych procesorów 11 już jest wspierana. Kolega tutaj mówił o pliku autoodpowiedzi, to może trochę brzmi skomplikowanie, ale ja już uspokoję, w programie Rufus wystarczy tak naprawdę zaznaczyć kilka pól wyboru.
6: Menu w Rufusie zaznaczamy te chatboxy, które chcemy i on jakby Rufus nam otworzy plik, wrzuci go w odpowiednim miejscu, w odpowiedni folder i jakby nie musimy się martwić tym, że my musimy to sami zrobić.
5: A naszym zadaniem jest po prostu zbutować pendrive'a, nakarmić komputer odpowiednim pendrive'em.
6: W odpowiednim systemie plików, w odpowiednim systemie BIOS-u i właśnie przejdźmy może do tego, Michale, zademonstruj tutaj Państwu, jak zrobić taki pendrive
5: mutowany. Może jeszcze zanim zademonstruję, powiem tak naprawdę, że no taką podstawową rzecz, że różnica między Media Creation Toolem a Rufusem jest taka, że w przypadku Rufusa musimy, z tego co ja się orientuję, pobrać sobie ISO.
6: Musimy posiadać ISO. Taka ciekawostka, protip, samym Rufusem da się pobrać też plik ISO. Tak naprawdę wystarczy nam plik rufus.exe.
5: Dokładnie.
6: Programik portable, którego nie musimy instalować, wystarczy go pobrać ze strony internetowej i tyle.
5: No więc tak, powiem tutaj od razu, żeby nie tracić czasu na pobieranie, ale to jest naprawdę proste. Wchodzimy na stronę rufus.ie i tam będzie nagłówek traktujący o pobieraniu tego pliku. Pobieramy plik, gdzie chcemy, czy na pulpit, czy do pobranych.
6: Ja nabąknę tylko, że pod Tyflo Podcastem będą znajdowały się linki do pobrania zarówno pliku ISO, jak i pliku rufus.exe.
5: Ja może sobie tutaj w międzyczasie jeszcze przygotuję pendrive'a, póki mamy chwilę czasu. No zakładam, że wy sobie teraz pobieracie tego Rufusa, a ja, żeby formalności stało się zadość.
6: Ja może dodam taką autoreklamę. Na stronie Microsoftu nie zawsze plik ISO jest najnowszy. Mamy na przykład 2023H2, ale możemy mieć kilkanaście kompilacji w tyłu i po zainstalowaniu musimy ściągnąć bardzo dużo update'ów. Niedługo wystartuje strona z przygotowanymi przeze mnie obrazami ISO. Będę się starał wrzucać ją, aktualizować raz na 2-3 miesiące, żeby na przykład był Windows 11 24H2, na przykład wrzesień 2024 i na przykład potem listopad. I jeżeli coś takiego powstanie na dniach, może na dniach nie, ale tygodniach, to też postaram się podpiąć linki pod audycję do plików ISO do pobrania bezpośrednio z mojej strony internetowej. Gdy już pobraliśmy Rufusa, przechodzimy do miejsca, w którym nam się zapisał plik i go uruchamiamy.
5: On się uruchamia jako administrator, no i mamy już okno Rufusa, w którym to... Właśnie, bardzo ważna rzecz. On na początku ustawia się na przycisku wybierz. Ten przycisk służy nam do wybrania bootowalnego obrazu systemu. Zróbmy to. Właśnie, mamy tutaj obraz ISO. Najpierw, zanim odpalimy Rufusa, dobrze jest podłączyć sobie pendrive.
6: Tylko jeden pendrive, którym możemy poświęcić jego zawartość. Mamy zgrane jego dane, które na nim były, żeby się później nie zdziwić i nie mieć pretensji tylko i wyłącznie do siebie. Musimy mieć pendrive'a, który jest albo nowy i czysty, albo taki, z którego mamy zgrane dane, bo Rufus je wyczyści.
5: I teraz możemy sobie sprawdzić. No właśnie. Z racji, że ja tu już miałem Windowsa wcześniej, więc tutaj jakby jest już taka nazwa. W każdym razie no jest to pendrive, ma 32 giga i, że tak powiem, wszystko się w tym przypadku zgadza. No właśnie, to jest nasz obraz, który wcześniej wybraliśmy.
6: I tutaj wybieramy, jeżeli mamy sprzęt, powiedzmy tak, o 2012 wzwyż, jeżeli był oryginalnie z Windowsem 8 lub 10, to wybieramy GPT dla UEFI i od komputerów stacjonarnych, w większości nowych, tak 5-6 lat do tyłu, wszystkie będą miały UEFI, ale jeżeli mamy starszy sprzęt, tak jak tutaj Michał, Scorpio Duo lub pierwszą generacją Intela, wybieramy MBR.
5: No właśnie, także już wybrałem sobie MBR. Chodzi o to, że nowe komputery mają już UEFI, stare komputery.
6: Pełne UEFI ze Secure Bootem.
5: Nie mają.
6: No mamy napisane. UEFI CSM, czy to jest Compatibility Legacy Support, czyli UEFI może emulować Legacy, czyli MBR.
5: Właśnie, w tym oknie już nas chyba nic nie będzie interesowało.
6: Nie.
5: I teraz
6: klikamy... Możemy kliknąć Enter.
5: Dokładnie. Chociaż dla wszystkich, którzy się boją, dla tych ostrożnych jest... przycisk Start. Ale nie trzeba tego robić, wystarczy, że klikniemy sobie tam wcześniej przycisk Enter. No i uwaga, teraz będzie bardzo ważna rzecz.
6: Wymagania. Tutaj będziemy tworzyli swój własny plik autoodpowiedzi.
5: A tak bardziej po ludzku chodzi o to, żeby po prostu można było zainstalować jedenastkę na takim złomie, jakiego tutaj dzisiaj do studia przytargałem. Także...
6: Toshiba Satellite A300.
5: Dokładnie, to jest jeszcze laptop naprawdę z taką aparycją złomu, chociaż nie wygląda źle, no ale...
6: Głośniki Harmana, pokrętło głośności.
5: Tak
6: kiedyś
5: jest.
6: Kiedyś to laptopy robili.
5: Wracając, co mamy dalej pod tabulacją? Warto to zaznaczyć, nawet jest to zaznaczone. Chodzi o to, żeby się nie logować na tak starym sprzęcie. Myślę, że nie będziemy korzystać z żadnych backupów, OneDrive'ów, ani innych dziwnych, niepotrzebnych rzeczy. W tym przypadku oczywiście. Tym bardziej, że potem ten sprzęt chcemy nakarmić taką jedną modyfikacją, ale to już po instalacji jedenastki może o tym opowiem. To moglibyśmy zaznaczyć, gdyby nie jedna rzecz.
6: Rufus po prostu robi konto trochę w inny sposób. Ja bym po prostu na etapie instalacji pisał nazwę konta, bo mogą być później problemy i krzaczki, zwłaszcza na Windowsie Home.
5: Dokładnie.
6: Pewnie, że tak.
5: Tak, chodzi o to, żeby po prostu nie bawić się w wybór języka, klawiatury i takich tam różnych innych pierdół. Nam to niepotrzebne, chcemy jak najszybciej zainstalować jedenastkę. No pewnie. Kolejna rzecz, która nam, że tak powiem, obciąża procesor, jeśli tego nie wyłączymy. A w przypadku starych komputerów każda wartość się liczy.
6: Też to jeszcze jak najbardziej.
5: Dokładnie, jak najbardziej, jeszcze jak, ponieważ no też dla starych dysków SSD na SATA, no jednak ten BitLocker może spowalniać ich pracę. No i tutaj klikamy OK i dzieje się magia. No i mamy już zainstalowany obraz systemu na pendrive'ie. Pasek postępu wskoczył na 100%, a my mamy w studiu taką piszczącą maszynę. Tym się proszę nie przejmować, to tylko złośliwość starej karty dźwiękowej. W każdym razie sprzęt działa, Windows już jest zabutowany. No i jeżeli Windows jest już zabutowany, pendrive siedzi tam, gdzie siedzieć powinien, możemy sobie odpalić magiczną kombinację klawiszy Ctrl Windows Enter.
6: Windows Enter.
7: Uruchamianie narratora. Instalator systemu Windows okno. Instalowanie systemu Windows okienko. Język, który chcesz zainstalować. Polski. Polska.
5: Mówiłem coś o, że tak powiem, wyborze lokalizacji. W sensie o tym, że jak się zaznaczy to pole w Rupusie, użyj takich samych lokalizacji jak obecny użytkownik, to nie powinno być wyboru języka. O tak. Natomiast tutaj jak widzimy, ten wybór języka jest.
6: To chodzi o wybór lokalizacji języka po zainstalowaniu systemu.
5: A, chyba, że tak.
7: Format godziny i waluty Polski. Polska.
5: I tutaj poruszamy się tabem, systemem strzałkowo-tabowym.
7: Klawiatura lub metoda wprowadzania Polski. Programisty. Pole kombi. Zwinięty. Alt K. Dalej. Przycisk.
6: Dalej.
5: Klikamy dalej.
7: Zainstaluj teraz przycisk.
6: Tak.
7: Napraw komputer.
5: Nie, klikamy zainstaluj teraz. I
7: First UX okno. Instalator.
5: I teraz
7: na pracę bookmark równa się.
5: Tak naprawdę czekamy, aż się zrobi sama instalacja i poprosi nas o nazwę użytkownika. Tylko teraz mała uwaga. Będzie kilka restartów i do czasów.
7: Instalator systemu Windows okno, klucz produktu okienko.
5: A, właśnie.
7: Klucza produktu edytuj.
5: Jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Czasami w niektórych starszych komputerach właśnie może wyskoczyć taki komunikat. Tym się proszę nie przejmować. Nawet jeżeli nie mamy klucza produktu, możemy na tym etapie
6: pominąć ten krok.
7: Nie mam klucza produktu.
5: Dokładnie.
7: Przycisk.
5: Ale później może
7: wybierz
5: powiem
7: system operacyjny, który chcesz zainstalować, lista, przejdź do tabelki.
6: I ważna rzecz, Atlas OS wymaga Windowsa 11 Pro, więc wybieramy Windowsa 11 Pro, ponieważ większość przyspieszeń systemu działa poprzez lokalne grupy.
5: Poprzez lokalne zasady grupy.
6: Dokładnie.
7: Windows 11 Home and Spell 2 Spells 10.
5: I tutaj przechodzimy po tym oknie za pomocą klawiszy strzałek i szukamy Windowsa 11 Pro.
7: Windows 11 Education, Windows 11 Pro, Spell 5 Spells 10, wybrane. Zamknij tabelę, dalej, przycisk.
5: Tabulatorem do przycisku, dalej.
7: Spacja.
5: I teraz już tak naprawdę...
7: A,
5: jeszcze licencja. No właśnie.
7: Jeśli oprogramowanie jest licencjonowane dla organizacji, mam autoryzację do powiązania tej organizacji. Pole wyboru niezaznaczony, Alt A.
5: Zaznaczamy spacją.
7: Spacja, dalej, przycisk.
5: Klikamy dalej.
7: Uaktualnienie. Zainstaluj system Windows i zachowaj ustawienia.
6: Wybieramy niestandardowe.
7: Niestandardowa. Tylko zainstaluj system Windows zaawansowane. Ta opcja nie umożliwia przeniesienia plików, ustawieni aplikacji.
6: No wiadomo, będziemy mieli całkowicie wyczyszczony dysk.
7: Wstecz, typ instalacji, okienko, niestandardowa spacja. Odśwież, nowa, kontrolka widoku
5: o,
7: listy.
5: I mamy
7: lista.
5: Teraz
7: przejdź do tabeli kontrolka
5: wybór
7: widoku
5: dysku.
7: Listy 1 na 5, dysk 0, nieprzydzielone miejsce, całkowity rozmiar 111.8 GB, wolne miejsce 111.8 GB, spell 1, spell, spell 1, spell, wybrany.
5: Tutaj tak naprawdę możemy sobie kliknąć dalej. Windows sam sobie będzie partycjonował dysk.
7: Nowa. Załaduj nie można dalej.
5: A, i tu jest błąd.
7: Nie można zainstalować systemu Windows na tym dysku. Pokaż szczegóły, przycisk Alt.
5: Ale my
6: klikamy
5: to
6: dalej.
5: Ignorujemy. To jest dalej. Jakiś błąd przycisk instalatora. Alt. Klikamy sobie dalej.
7: Spacja.
6: Ważne, że mieć przed formatem, czy na nowej instalacji to nie na nowym komputerze, ale przed formatem
7: instalator
6: warto mieć zgrane
7: Windows
6: wszystkie
7: Windows
6: dane.
7: Okno. Kopiowanie plików systemu Windows.
5: No właśnie. I teraz, jeszcze zanim może skończę ten wątek, no to ważna rzecz. Będzie kilka restartów systemu i po tych restartach nie będziemy słyszeć narratora. Narrator się nie włączy automatycznie, będziemy sobie go musieli włączyć ręcznie.
6: Dodam taką ciekawostkę, że w Windowsie 11.24H2 narrator się załączy. Ale jakby czekamy, tak naprawdę my teraz czekamy do pierwszego dźwięku uruchomienia 11. Bo 11 ma coś, czego nie ma 10, czyli dźwięk uruchomienia. I jak 11 się zainstaluje, będzie konfiguracji etap, to nam będziemy mieli dźwięk i my wtedy do was wrócimy.
7: Narrator, okno dialogowe, pomin na razie.
6: Już tutaj jesteśmy po ostatnim restarcie i system nas prosi o podłączenie do internetu, a to, że zrobiliśmy rufusem pendrive'a, nie musimy się łączyć.
5: Dokładnie, i klikamy sobie tutaj.
6: I nie łączymy się.
7: Połącz automatycznie, połącz, link, nie mam internetu. Konto Microsoft, okno, połącz teraz, aby móc szybko rozpocząć pracę na urządzeniu, okienko, połącz teraz, przycisk, ułatwienia, połącz te, instalator systemu Windows, okienko, wstecz, przycisk, połącz teraz, aby móc szybko rozpocząć pracę na urządzeniu, okienko, kontynuuj ograniczoną konfiguracją, przycisk.
5: Tak. Jest to trochę dziwnie zrobione, ale klikamy sobie to.
7: Instalator systemu Windows, okienko, czekaj, na poziomie 2, kto będzie używać tego urządzenia?
5: No, wpiszemy sobie, załóżmy,
6: podcast.
7: T, Y, O, O, A, T. Tyflopodcast. Dalej, przycisk.
5: Trochę to trwało, ale to przez to, że klawiatura się coś w tym
7: spacja
5: starym
7: hasło,
5: złomku
7: hasło.
5: Nie będziemy.
7: Dalej, przycisk.
5: Tutaj wedle uznania możemy właśnie sobie hasło wprowadzić, ale my na potrzeby akurat tego odcinka to pominiemy.
7: Windows, okienko, czekaj, na poziomie 2, przygotowywanie komputera.
6: I czekamy, aż nam się pojawi
7: pulpit. Może to potrwać kilka minut. Nie,
6: i lecimy do Afganistanu na misję.
5: Tak, a jednak co dziwne, nie było tym razem tego dźwięku, także nie wiem, od czego to zależy, ale teraz chyba powinien być dźwięk, jak się odpali, tak myślę, że już po instalacji się ten dźwięk jakby odpali. No nieważne, czy się odpali, czy się nie odpali, instalacja za niedługo zostanie ukończona. No i wiadomo, najpierw to, co zrobimy, to będzie zainstalowanie sobie NVDA. No i teraz właśnie, skoro instalacja już jest jakby zrobiona, przechodzimy do gwoździa programu, czyli do Atlas OS. No właśnie, to czym jest Atlas OS? Atlas OS jest to modyfikacja systemu, która w założeniu ma nam przyspieszyć komputer. Niegdyś modyfikacja była dystrybuowana w formie obrazu ISO, który po prostu instalowaliśmy tak jak obecnie 11. Teraz instalujemy to sobie w formie tak zwanego playbooka, czyli pliku APX, który to plik ładujemy poprzez specjalny program AME Wizard. Obydwie rzeczy pobieramy sobie ze strony atlasos.net.
7: Start okno, wyszukaj okno.
5: No właśnie, a tymczasem 11 nam się zainstalowała, pokazało nam się menu start. My idziemy instalować teraz NVDA i za chwileczkę słyszymy się przy kolejnym kroku. Instalacja Windowsa już tak naprawdę za nami. Zainstalowaliśmy już sobie tutaj poza anteną potrzebne rzeczy typu NVDA. No i teraz trzeba przygotować sam sprzęt do instalacji Atlas OS. A co potrzebujemy do instalacji Atlas OS? Przede wszystkim, żeby system był aktywowany. Myślę, że większość komputerów już domyślnie ma aktywowany system. Natomiast Drugą bardzo ważną rzeczą są aktualizacje, wręcz można powiedzieć najważniejszą, bo bez niektórych aktualizacji po prostu Atlas się nam nie zainstaluje. Więc jak tak naprawdę fajnie sobie te aktualizacje ustawić? Wchodzimy sobie Windows i do ustawień, tutaj Windows Update. Zanim sobie sprawdzimy aktualizację, to sobie oczywiście zaznaczamy, żeby było wciśnięte. Teraz wchodzimy sobie do opcje zaawansowane, opcje aktualizacji innych produktów firmy Microsoft, przycisk przełączania nie wciśnięty. Warto sobie to zaznaczyć, wtedy nam się sterowniki będą instalowały. Reszta ustawień myślę, że już od preferencji użytkownika. Ja sobie zawsze to zaznaczam. Tutaj sobie wrócimy po sprawdzeniu aktualizacji. Teraz wystarczy. Sprawdzić aktualizację. No właśnie, tutaj nie ma żadnego okienka, które by sygnalizowało, że to aktualizacje są sprawdzane, natomiast możemy sobie zobaczyć nawigacją obiektową, że tak istotnie jest. No właśnie, Windows nam teraz wyszukuje aktualizację. Może to troszkę dłużej potrwać, no gdyż komputer mamy jaki mamy. 4 giga RAMu, procesor Intel Dual Core, jakiś stary, mniej więcej z 2008-2009, takie czasy. No w każdym razie działa, jak widzieliście na załączonym, jak słyszeliście właściwie na załączonym audio obrazku. Da się zainstalować dzięki Rufusowi i dzięki modyfikacjom, które poczyniliśmy wcześniej. Natomiast, o, chyba się już aktualizacje jakieś instalują.
6: Pobierają
5: właściwie. Albo i nie. O, jednak aktualizacje się instalują, bo nawet jakiś sterownik chyba się instaluje tutaj. Niech to się tutaj zainstaluje i zaraz, no, chyba nawet sterownik do grafiki nam się tutaj instaluje w tym momencie. Ekran złapał orientację. Za chwilę spróbuję jeszcze zrobić jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie zainstalować aktualizacje opcjonalne. Wchodzimy sobie tu. Tu już byliśmy. Tutaj klikamy spację. I czy mamy jakieś aktualizacje opcjonalne? Nie mamy tutaj aktualizacji opcjonalnych, czyli jakby Windows Update w tym momencie instaluje nam aktualizacje, a my się już usłyszymy po wszelkich restartach. No taki proces aktualizacji w zależności od tego, jaki obraz sobie pobierzemy, jaki mamy komputer, jakie mamy łącze internetowe, może troszeczkę potrwać. Sądzę, że w przypadku tak starego komputera, jakim jest Toshiba Satellite A300, proces może trwać, myślę tak, od pół godziny minimum do nawet półtorej godziny. Także no, nie będziemy was tyle czasu zanudzać. Widzimy się, słyszymy właściwie po całej instalacji aktualizacji. No i moi drodzy, jesteśmy po aktualizacjach, które troszkę trwały. Niestety sprzęt swoje lata ma. Teraz pora na gwóźdź programu, czyli instalację Atlas OS-a. Tak jak już mówiłem wcześniej, Atlas OS jest dystrybuowany jako plik APX, tak zwany Play. JBook. Jest to, myślę, że bezpieczna forma dystrybucji, ponieważ taki plik zawiera tylko informacje tak naprawdę, co można zrobić, jeśli chodzi o modyfikację systemu i co taka modyfikacja systemu w sobie zawiera. Dużo rzeczy można tam dostosować już na etapie samej instalacji. Taki plik APX obsługuje program AME Wizard, który jest w miarę dostępny, aczkolwiek nie do końca. No i cóż, przed samą instalacją warto by było przede wszystkim zobaczyć, czy mamy jakieś aktualizacje, co zresztą zrobiliśmy. Dobrą praktyką jest też zobaczenie sobie w Microsoft Store, czy nie ma jakiejś aktualizacji, ale z tego co wiem, to nie jest konieczne. No i taka jeszcze jedna uwaga, samego Playbooka, samego Atlas OS-a instalujemy na aktywowanym systemie Windows
6: 11 Pro, powtarzam.
5: Dokładnie, na Windowsie 11 Pro. No dobrze, no to możemy sobie w takim razie, skoro mamy już wszystkie warunki spełnione, odpalić najpierw program AME Wizard. A, może jeszcze wcześniej w ogóle powiem, skąd z takiego Atlasa pobrać. Oczywiście linki będziecie mieli w opisie pod odcinkiem. Samego Atlasa pobieramy ze strony atlasos.net. Tam będą dwa linki, czyli Atlas Playbook V4 i to będzie zip, który pobieramy, oraz sam AME Wizard, to też będzie zip. Te archiwa sobie wypakowujemy i później odpalamy sobie AME Wizard. O, i już się nam tutaj kontrola konta użytkownika pokazała. No i teraz, no mamy kilka dostępnościowych haczyków w tym programie, natomiast to, że jest niewygodnie, nie znaczy, że nie jest coś możliwego do wykonania. No właśnie, mamy jakieś przyciski. No i teraz, najlepiej, jeżeli ktoś zna nawigację obiektową, wie jak z tego korzystać, musimy sobie... No właśnie, i na ten przycisk przed tym napisem Select a Playbook musimy sobie kliknąć i musimy tutaj wskazać plik APX. Który akurat ja mam zapisany. I teraz, już po załadowaniu Playbooka, znowu musimy użyć nawigacji obiektowej, ponieważ program nas prosi o jedną bardzo ważną rzecz. No właśnie, generalnie chodzi o to, że na czas instalacji Playbooka musimy wyłączyć...
6: Trzeba wyłączyć Defendera.
5: Spokojnie, wszystko jest jak najbardziej bezpieczne. Po prostu chodzi o to, że Defender może blokować niektóre rzeczy, które Atlas sobie tam modyfikuje. Klikamy na Open Windows Security i tutaj odznaczamy wszystkie checkboxy. To wyłączamy, oczywiście potwierdzamy. Ochrona dostarczana z chmury, przycisk przełączania, wcisk, spacja. Ochrona dostarczana z chmury jest wyłączona. Automatyczne przesyłanie próbek, przycisk przełączania, wcisk, spacja. To również wyłączamy. Automatyczne przesyłanie próbek jest wyłączone. Urządzenie może być podatne na prześlij próbkę wręcz. Odczuć przycisk automatyczne przesyłanie prób. Ochrona przed naruszeniami, przycisk przełączania, wcisk, spacja. To też sobie wyłączamy. O! I nawet nam tutaj już automatycznie wskoczyło okienko AME Wizard. To jest na tyle sympatyczne. I wystarczy teraz kliknąć po prostu... spację. I jak widzicie, pojawił nam się tutaj przycisk Next, którego sobie teraz klikamy. Jeżeli już wyłączyliśmy antywirusa, w następnym kroku mamy po prostu takie jakby sprawdzenie wszystkich wymaganych rzeczy, czy mamy wszystkie aktualizacje zainstalowane, czy jesteśmy podłączeni do zasilania, do internetu, czy wszystko jest aktualne i czy wszystko jest tak jak trzeba. No i tu znowu możemy sobie albo OCR-em, albo nawigacją obiektową się poruszać po tym oknie. Nam się tutaj pokazało, że the system meets all requirements. No i tutaj nam pozostaje kliknąć Next.
6: No i sobie klikamy dalej i twierdził, że może wszystko nam zrobić.
5: Tak, i co mamy w następnym oknie, też możemy sobie sprawdzić OCR-em. Tu mamy licencję, więc tutaj klikamy next. No chyba
6: wszyscy przeczytaliśmy oczywiście, tak. Wiemy co w niej jest.
5: Oczywiście musimy potwierdzić agree. No właśnie, i to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest okienko, w którym wyskakuje inne okienko i to niestety nie jest za bardzo czytane domyślnie przez gadacza. Tutaj musimy już się posłużyć OCR-em, więc najpierw klikamy sobie Select Options, normalnie spod tabulatora i klikamy to spacją, a następnie przechodzimy sobie na wierzch okna nawigacją obiektową, robimy sobie rozpoznanie i mamy. No i na przykład klikamy sobie w to miejsce, w ten komunikat. Albo nawet tu i już mamy okienko, w którym możemy zmienić sobie różne opcje. No oczywiście Defendera
6: nie zalecamy, chyba że macie dobre płatne rozwiązanie w zamian.
5: Generalnie zostawiamy tak jak jest domyślne, czyli dokładnie, tak? Dokładnie. Tutaj chodzi o tą chyba całą funkcję izolacja rdzenia, czy to wyłączyć, czy nie.
6: No i tak nam nie jest potrzebna na takim starym sprzęcie bez Secure Boota.
5: No, że my mamy older CPU, no to akurat tutaj na starym sprzęcie sobie to wyłączamy. Jeżeli byśmy instalowali to na jakimś Intel i5, trzecie gena wzwyż, no to już tutaj możemy to wyłączyć.
6: Tu mamy izolację rdzenia, tu mamy i też to warto rdzenia, wyłączone zostawić.
5: Dokładnie. No to już zależy od preferencji.
6: Od waszej predyspozycji, w ogóle do czego używacie komputera.
5: To no, też.
6: To też tak samo.
5: To akurat sobie na laptopach radzę odznaczyć.
6: Dokładnie.
5: Gdyż skrypty Atlas OS-a generalnie powodują coś takiego na laptopach. Nie na wszystkich, bo na przykład na moim ThinkPadzie T470 to o dziwo działało. W każdym razie na większości komputerów jest tak, że po restarcie, po zastosowaniu skryptów, komputer działa na jednym rdzeniu procesora. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale jak odznaczyłem mu to wyłączenie power saving, no to on jakby działał normalnie.
6: Jak ktoś
5: uważa. To oczywiście odznaczamy, bo jakby ja jestem zdania, że jednak aktualizacje po coś są.
6: Aktualizować na siłę, owszem.
5: No tu już mamy takie kosmetyczne bardziej kurczki. Rzeczy, no ale to po co mi jakieś tam narzędzie wycinanie czy inne.
6: Odznaczamy oczywiście.
5: Odznaczamy, powiadomienia się zawsze przydają. To już też według preferencji, ja to sobie zostawiłem.
6: Ja bym usunął. To odznaczamy.
5: To odznaczamy.
6: Co, Michale, tam te dwa przyciski nieoznaczone, oznaczone?
5: Tu chyba są jakieś przeglądarki do wyboru. I szczerze mówiąc, to jest właśnie ten obszar, gdzie ta apka... Nie wiem, tam są chyba pokazane jakby zrzuty ekranów tych przeglądarek i trzeba kliknąć kilka razy next. Next, next, next. O, i okej. I teraz, jak już mamy to zrobione. Next, klikamy next. Tu jest po prostu jest napisane, że wszystko zostało zrobione, że konfiguracja została przeprowadzona. No i tutaj po prostu sobie klikamy next. No i mamy to. Robi się. No i tutaj nam mówi, że jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni, no to żeby zajrzeć do dokumentacji dostępnej na stronie atlasos.net. No oczywiście znamy dokumentację, więc nie będziemy tam zaglądać. No a póki co robi nam się playbook, co też troszeczkę potrwa, bo jest instalowany DirectX, są instalowane biblioteki Visual C, są wyłączane tweaky różnego rodzaju i myślę, że usłyszymy się już, jak proces się po prostu zakończy. Komputer oczywiście zostanie zrestartowany automatycznie po zakończonym procesie instalacji, no i przywita nas już odchudzony Windows. Bez Edge'a, bez śmieci, bez różnych telemetrii, nie telemetrii. Generalnie Windows po starcie u mnie przynajmniej po zastosowaniu

0: to enter installing software and something keeps configuration for let's not fucking Windows. If you are not aware of it, some for loading your documentation, optimizing PowerShell, restart that test on as possible time the system.
1: No właśnie, optimizing PowerShell. Czyli coś się dzieje.
0: Oczyszczania wyszli dialog trwa obliczania. Planuję spotkać na programu docenowania i stick skanowania.
1: To jeszcze przy okazji sobie właśnie Atlas odpala różne rzeczy typu oczyszczanie dysku. Będzie jeszcze pewnie instalowany DirectX. No i mamy już zainstalowanego Atlasa. Jesteśmy po restarcie i może pokażę tutaj zużycie pamięci, jakie jest. No jak na taki komp to też nie jest tragicznie, a zużycie pamięci po restarcie. Cóż, system wygląda normalnie jak Windows, tyle że mamy odchudzony ze zbędnych rzeczy. No i co ważne, mamy taki fajny folder Atlas. Jak tu wejdziemy, to możemy sobie wszystko poustawiać za pomocą skryptów. Mamy tutaj wszystko ładnie pokategoryzowane. No i tu wiadomo. No i załóżmy, wejdziemy sobie w folder General Configuration. Na przykład załóżmy Network Discovery. I mamy tutaj takie opcje jak i tu twórcy Atlasa nam trochę ułatwili, bo możemy sobie sprawdzić, w sensie po nazwie pliku widać, która opcja jest jakby domyślnie zaznaczona po instalacji playbooka. Jak zauważyliście wcześniej, nie było tej opcji jakby do skonfigurowania w tym playbooku, bo były tylko te podstawowe, ale tutaj w tym folderze mamy po prostu mnóstwo różnych rzeczy, które możemy sobie powłączać, powyłączać, zobaczyć jakie są ustawienia domyślne. Na przykład no Copilot. Czyli jeżeli to mamy default, disable Microsoft Copilot default, znaczy, że ten Copilot domyślnie po instalacji playbooka jest wyłączony. Naprawdę tu jest sporo tych skryptów i sporo można z tym zrobić. Choć oczywiście z nie wszystkiego zalecam korzystać tym, którzy no nie wiedzą, do czego dana rzecz służy. Oczywiście w każdym folderze mamy odnośnik do dokumentacji do danej rzeczy. Tak samo na przykład posłuszmy się jeszcze tym Copilotem. Tu akurat nie mamy aż tak szczegółowej dokumentacji, natomiast natomiast w każdej kategorii mamy dokumentację, o właśnie. No i zobaczcie, tu jest pełno tych kategorii. Możemy sobie zarządzać, czy chcemy instalować sterowniki z Windows Update'a, czy nie. Interface Tweaks. Możemy sobie tutaj ustawić, nie wiem, rzeczy typu zachowanie klawiszy Alt-Tab, w sensie jakiego rodzaju interfejs ma być, bo nie wiem czy wiecie, ale na przykład to przełączanie okien w siódemce też było inne. Co my tutaj zresztą mamy w tym interface tweaks? Context menu. Możemy sobie na przykład włączyć stare
2: context menu, które ja oczywiście zawsze mam włączone.
1: Atlas domyślnie też je włącza, zresztą co możemy sobie sprawdzić. Dokładnie, tu już jest, to jest jeszcze to stare, dobre menu. Tu mamy też różne jakby skrypty do włączania i wyłączania poszczególnych opcji w menu kontekstowym. Tutaj też możemy sobie dostosować File Explorer. No dużo tego jest tak naprawdę. Myślę, że na pewno jeżeli zdecydujecie się na instalację Atlasa, to sporo czeka was zabawy. Oczywiście jak do wszystkiego podchodzimy.
2: Konfiguracji, sprawdzania. Nie denerwować się, nie stresować. Zrobić sobie po zainstalowaniu oczywiście systemu, nie wspomnieliśmy, że trzeba 11 na czysto najlepiej zainstalować, żeby zastosować Atlasa. Zainstalować sobie 11, zrobić sobie jej kopię, zainstalować Atlasa, potestować. Nie spodoba wam się Atlas, przywrócić sobie 11 z kopii i będziecie zadowoleni.
1: I to jest właśnie to, czym chcielibyśmy ten podcast podsumować. Nie było łatwo nagrywać.

0: Nagrywaliśmy to naprawdę 4 razy, dosłownie. W końcu się udało, w końcu jest, mamy to. Dziękujemy za wysłuchanie, dziękujemy dla tych, którzy wytrwali do końca. No i cóż, no sam Atlas też, samo zastosowanie playbooka też nie było, myślę, zbyt takie proste i oczywiste. No ale przy pomocy nawigacji obiektowej i OCR-a jak najbardziej jest to do zrealizowania, a umówmy się, przeciętna osoba raczej nie będzie się decydowała na takie rzeczy, chociaż nie wiem, może ktoś po tym, jak stwierdzi, że potrzebuje przyspieszenia komputera, to się zdecyduje. No natomiast naprawdę znajomość nawigacji obiektowej i OCR-a jest tutaj kluczowa, żeby to jakoś zainstalować. To by było na tyle.
1: Mówił do was
0: Michał Dzienisowicz,
1: Robert Rosiejka. Dziękujemy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję kabinę akustyczną. To będzie trochę inna kabina, ale podobna do tej, co prezentowałem. Tym razem będzie kabina marki Marantz o modelu Sand Shield. Ta kabina, z tego co wiem, jest dłużej dostępna na rynku niż Mozos, ale tu nie mam dokładnie pewności, nie mam za bardzo gdzie tego zweryfikować i jak, ale informacje o tym Mozosie to znalazłem jakoś w 2021 roku. Ten Marantz, z tego co wiem, to na rynku był dostępny dłużej. I wprawdzie będę mówił o tym Marantzie, ale trochę będę się odwoływał również do tej kabiny, którą prezentowałem rok wcześniej, gdyż pewne rozwiązania są podobne, pewne rozwiązania są inne, pewne rozwiązania są lepsze, pewne rozwiązania są gorsze. Niestety muszę tutaj zmartwić na początek, że tak jak tamta kabina kosztowała około 200 zł, tak ta kosztuje około 400 zł. Kabina nie jest moją własnością, nie miałem możliwości za bardzo jej potestować, na razie przynajmniej jakoś tak, żeby wydać naprawdę obiektywną opinię, czy ten Marantz rzeczywiście będzie dużo lepszy od Mozosa, aczkolwiek jak trochę więcej potestuję, to będę mógł ewentualnie coś uzupełnić w komentarzach do niniejszej audycji. Wygląd obu tych kabin jest generalnie bardzo podobny. Ja nawet nie wiem, czy ten Marantz nie jest odrobinę niższy niż Mozos. Na początku audycji przedstawię informacje na temat tej kabiny, które znalazłem na stronie DJ sklepu. Adres to jest https://www.dj-sklep.pl/filtry/oslony/kabiny/608/marantz, czyli Marantz, myślnik sand, czyli sound, myślnik shield, czyli shield.html. Powtarzam jeszcze raz. https://www.dj-sklep.pl/filtry/oslony/kabiny/608/marantz/sound/shield/shield.html. Opis. Szczegóły produktu. Marantz Sound Shield. Przenośna kabina antyrefleksyjna do nagrywania wokalu. Redukuje hałas otoczenia. 5 perforowanych metalowych paneli o wysokiej jakości, w tym 3 stacjonarne i 2 składane. Mocowanie na stole lub do statywu mikrofonowego. Profesjonalna pianka wygłuszająca EV. Sound Shield to idealne urządzenie nagrywające, zaprojektowane z myślą o czystym, skupionym i bardziej zrozumiałym nagraniu w każdym otoczeniu. Ten łatwy w montażu i ultra przenośny, profesjonalny, wokalny filtr refleksyjny z pianką EVA eliminuje powszechne problemy akustyczne, które nękają inżynierów nagrań, producentów muzyki i lektorów. Gwarantuje nieskazitelną jakość utrwalania dźwięku z ogromną precyzją. Filtr ma 5 ścian wyłożonych rzeźbionymi powierzchniami, pochłaniającymi dźwięk i wspartymi pianką EVA o dużej gęstości, co zapewnia dodatkowe tłumienie dźwięku w słyszalnym zakresie częstotliwości. Dzięki dwóm składanym ściankom Sound Shield może być dopasowany do kształtu mikrofonu, tworząc precyzyjne nagrania w dowolnym otoczeniu. Gwintowany wspornik do statywu mikrofonowego oraz wyjmowane stopy do zastosowań przy komputerach gwarantują bezproblemowe ustawianie i konfigurację. Ważący mniej niż 3 kg i wyposażony w ultrakompaktową składaną konstrukcję, Sound Shield jest idealny do nagrywania mobilnego, gdzie akustyka miejsca nagrywania jest ograniczona. Cechy: przenośny filtr refleksyjny do nagrywania na żywo, redukujący hałas otoczenia. Składa się z 5 perforowanych metalowych paneli o wysokiej jakości, 3 stacjonarne, 2 składane. Może być używany bezpośrednio na stole nagrywającym lub przymocowany do stojaka na mikrofon. Profesjonalna pianka EVA. Dane techniczne. Pianka EVA o dużej gęstości, 5 składanych metalowych paneli, 3 zdejmowane aluminiowe nóżki. Wymiary niezłożone: 439 x 323 x 381 mm. Wymiary złożone: 399 x 326 x381 mm. Waga: 3 kg. Zestaw podtrzymujący mikrofon. Maksymalna długość 150 mm, zakres ruchu 115 mm, wysokość wsparcia 105 mm. 3 lata gwarancji polskiego dystrybutora po zarejestrowaniu zakupu na stronie dystrybutora. Kabina ta jest zapakowana. Tam było takie zwykłe pudełko. Tutaj też jest taki zwykły karton, ale jest śliski. Tamta była zapakowana w takim worku płóciennym i była zapakowana, jakby leżała, była zapakowana między takimi piankami, a ta jest zapakowana tak, że stoi i jest zapakowana w folii bąbelkowej. Teraz ją wyjmę. Nie można pomylić, jak się zapakuje, dlatego że ta kabina, w przeciwieństwie do tamtej, ma nóżki, bo może albo być przymocowana do statywu, albo może stać na stole. Teraz właśnie spróbuję ją postawić na stole. Folia bąbelkowa jest zabezpieczona od spodu, zaklejona taśmą. Teraz to odkleję i tutaj mogę ją rozłożyć i postawić. 3 pary drzwi są nieskładane, a tylko składają się te, które są najbardziej po lewej i po prawej. I tutaj inaczej się to trochę montuje. Znaczy montuje się tak samo, tylko nie ma takich zacisków jak przy maszynce do mięsa, tylko są 2 takie korbki. Ale ja teraz nie będę tymi korbkami mocował. Postawię ją po prostu na stole. Tamtej nie można było postawić, tę można. Teraz ją postawiłem na stole. Włożyłem do niej rejestrator i co tutaj jeszcze jest? Tu, tak jak mówię, są nóżki pod spodem z tworzywem antypoślizgowym, więc ani nie zniszczą biurka, ani kabina nie spadnie. Z prawej strony jest coś naklejone. Jeszcze jak się wyjęło tę kabinę, to jest takie drugie pudełko, bardzo małe. Takie mniej więcej jak pasta do zębów. Mocowanie na mikrofon. Kabina ma jeszcze możliwość wyregulowania sobie. Można ją trochę przymknąć, bo na górze są dodatkowe pokrętła, którymi można wzmocnić i wtedy kabina jest w danej pozycji i ona się nie zamyka ani nie otwiera. Teraz, proszę Państwa, zasymulowałem, niby zrobiłem dziurę na szerokość głowy. Rejestrator jest w kabinie i jeszcze dopowiem, co należy zrobić, żeby przykręcić blaszkę. Żeby przykręcić blaszkę, należy odkręcić podstawkę, włożyć ją do blaszki i tak jakby jako podkładkę przykręcić tę blaszkę i tam już można włożyć tę śrubę, do której można przykręcić mikrofon z uchwytem. Tam jeszcze jest korbka do odkręcania śrubek. W sumie nie wiem, do czego ona jest. Być może do tego, żeby w razie czego, gdyby się coś ruszało, podkręcić całą konstrukcję kabiny. Nastąpiła, proszę Państwa, zmiana rejestratora i zmiana w ogóle pomieszczenia, zmiana wszelkich warunków nagrywania, gdyż w tym momencie jestem w pomieszczeniu, gdzie jest generalnie pogłos. Ja testowałem to pomieszczenie przy kabinie Mosos Shield Pro. To nie była kuchnia, w której puszczałem wodę, ale taki właśnie większy pokój i teraz w tym większym pokoju jestem. Teraz mam jeszcze dodatkowo trochę lepsze warunki, gdyż wtedy miałem popfiltr, który był zintegrowany bezpośrednio z mikrofonem i nie można było go odpowiednio ułożyć. Teraz mam popfiltr na gęsiej szyjce, więc mogę tak naprawdę część kabiny całkowicie zamknąć. Właściwie wygląda to teraz tak, że jakby mikrofon jest otoczony całą tą kabiną, a z przodu, gdzie jest wylot, jest umieszczony popfiltr i popfiltr z kolei zakrywa ten wylot. Natomiast ja też nagrywam to innym mikrofonem niż nagrywałem za pośrednictwem tamtej kabiny, gdyż wtedy nie miałem dostępu do tego mikrofonu, do którego mam teraz dostęp. Wtedy, to przypominam, były mikrofony Rode NT1A, Rode M3 i to były mikrofony pojemnościowe oraz mikrofon dynamiczny Shure C608. W tym momencie używam mikrofonu Neumann TLM-102, a poza tym jeszcze mam popfiltr Everplay i tam kabiny nie dało się do końca zamknąć, gdyż nie dysponowałem wówczas uniwersalnym popfiltrem, więc nie można było tej kabiny zamknąć z popfiltrem. Był testowany tylko Rode NT1A, który miał swój popfiltr. Teraz kabina jest maksymalnie zamknięta, a teraz ja, proszę Państwa, kabinę rozchylę. Otworzę na oścież tak, jak się tylko da. I teraz kabina jest otwarta i słyszą to Państwo tak. Znowu ją zamknę. Zamknąłem, otworzyłem, zamknąłem i teraz mam dalej zamkniętą i odłożę na chwilę słuchawki. I tak nagrywa się tło. Teraz może otworzę kabinę i znów idę gdzieś. Też tak nagrywa się tło. Teraz zamknę. Ok, myślę, że teraz jest dobrze. Założyłem z powrotem słuchawki. Tylko tutaj jeszcze jest jedna kwestia. Nagrywam słuchawkami otwartymi i teraz zauważyłem, że jest zwrotka. Więc ja odłączę słuchawki. Teraz nagrywam bez słuchawek. Kabina jest zamknięta. Teraz kabina jest otwarta i jest tylko popfiltr. A teraz mikrofon jest zupełnie wymontowany ze statywu. z popfiltra, bez żadnej owiewki, bez żadnej ochrony i nagrywa się tak i tak wygląda to pomieszczenie bez kabiny. To był, przypominam, mikrofon pojemnościowy, a teraz wrócę do Państwa z mikrofonu dynamicznego i będzie test analogiczny. Na początek będzie kabina zamknięta, później kabina otwarta, a później bez kabiny. Teraz proszę Państwa mikrofon dynamiczny Shure C608, aczkolwiek tego mikrofonu nie udało się tak ładnie zamaskować jak tamtego, gdyż tamten mikrofon, czyli Neumann TLM-102, jest jak na mikrofony pojemnościowe bardzo mały. Jeżeli ktoś na przykład zna takiego Rode'a NT1A, to jest połowa tego, więc jego się dało bardzo ładnie w tej kabinie zamaskować. Tutaj musiałem trochę rozchylić i właściwie chyba tak jest najbardziej optymalnie. Kabina jest do połowy otwarta, do połowy zamknięta, bo jeżeli ją całkiem zamknę, no to tak naprawdę nie osłania w ogóle mikrofonu, więc tak jakby jej nie było, dlatego że kurtyna jest poza mikrofonem już właściwie, a mikrofon jest długi, więc nie da się go dosunąć bardziej. Jeżeli ja teraz trochę otworzę, to już boki mikrofonu pokrywają się z kurtyną, aczkolwiek też są dosyć duże przerwy, bo przerwa jest na rozpiętość palców u dłoni. No to teraz mogę całkiem otworzyć kabinę. No to brzmi to w taki sposób. To teraz zdejmę słuchawki, a teraz się odsunę. No i on będzie jednak, proszę Państwa, zbierał zakłócenie. Teraz zamknę w ten sposób, przymknę. Nie będę je dokręcał oczywiście, bo można tutaj dokręcić. Tak jak mówiłem, są na górze te śrubki, ale nie dokręcam, bo cały czas nią manewruję. Teraz teoretycznie jest w miarę poprawnie. Bardziej nie mogę dosunąć, bo kabel przeszkadza, jakbym bardziej z tyłu dosunął. I brzmi to, proszę Państwa, tak. No a teraz całkiem zamknę. Kabina jest całkiem zamknięta, mikrofon w ogóle nie jest osłonięty, jest tylko popfiltr. Jestem poza kabiną, poza popfiltrem i brzmi to w ten sposób. Dla porównania zrobię analogiczny test za pośrednictwem kabiny Mosos Shield. Nastąpiła zmiana kabiny, tym razem Mosos Shield Pro, aczkolwiek co jest innego niż wtedy? Jest popfiltr, mikrofonu na razie nie zmieniałem specjalnie, bo przed chwilą pokazywałem na mikrofonie Shure C608 i przy tym mikrofonie zostałem. Kabina jest tak ułożona, żeby zakrywała mikrofon z obu stron. Teraz ją zamknę, więc mamy to samo co z Marantzem, czyli nic nie chroni. A teraz ją otworzę na oścież. A teraz zrobiłem tak, żeby mikrofon był zakryty między jednymi drzwiami a drugimi, a ja żebym mówił do popfiltru. A teraz jeszcze inna ciekawa rzecz, ponieważ mam tutaj przed sobą obie te kabiny, spróbuję jeszcze zabezpieczyć górę. Ja teraz trzymam jedną nad drugą, ale żeby tak zrobić, to należałoby mieć wysoki statyw, taki sceniczny, i tę, która ma zakrywać, należałoby umieścić na statywie i opuścić ją tak, żeby zakrywała górę. I teraz jestem z tej, teraz jestem tak i tutaj kabina zakrywa. A teraz zdjąłem kabinę i tak to, proszę Państwa, wygląda. Z przyczyn technicznych nie będę testował tych kabin w kuchni, natomiast przeniesiemy się teraz do tego pomieszczenia, gdzie byliśmy na początku, bo wtedy umieściłem tylko prowizorycznie rejestrator. Natomiast teraz nastąpi z powrotem zmiana kabiny oraz mikrofonu. Wrócę do kabiny Marantz Sunshield oraz mikrofonu Neumann TLM-102. Z tym, że teraz było to wszystko podłączone do rejestratora Olympus LS-100, a tym razem będzie podłączony do karty Scarlett Focusrite 18 i 20. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Powracamy dzisiaj do prezentacji sprzętu studyjnego, a dokładniej opowiem dzisiaj o mikrofonie marki Neumann, o modelu TLM-102. To już jest bardziej profesjonalny mikrofon. Takiego drogiego mikrofonu jeszcze Państwu nie prezentowałem. Myślę, że dla osób, które jakoś tak już poważnie myślą o tym, żeby stworzyć domowe studio nagrań, być może będzie to dobry wybór. I tutaj jeszcze tylko opowiem na początek, jak mam to wszystko skonfigurowane. Tak jak mówiłem, mówię już w tej chwili do Państwa do mikrofonu Neumann TLM-102. Przede mną jest popfiltr. Ten popfiltr ma dokładnie model Everplay PS01 Plus Platinum MPC1BK plus filtr refleksyjny, czyli właśnie kabina akustyczna, z tym, że nie ta kabina, którą prezentowałem kiedyś. To nie jest Mozos, to jest Marantz Soundshield. I to wszystko jest podłączone do karty dźwiękowej Focusrite Scarlett 18 i 20. Tu jeszcze napisane 3G, czyli pewnie chodzi, że trzecia generacja, a na uszach mam słuchawki zamknięte. Właśnie w tej chwili już mam słuchawki zamknięte, bo często prezentowałem z otwartymi, więc jeżeli były jakieś przesłuchy, to bardzo Państwa przepraszam w poprzednich audycjach. Teraz mam na uszach słuchawki zamknięte firmy Beyer Dynamic o modelu DT700 Pro.
4: Zastanawiam się, czy materiał, którym jest wyłożona ta kabina, nie jest jakiś bardziej wytrzymały od Mozosa, aczkolwiek obie są bardzo podobne. Nie wiem nawet, czy to w ogóle nie jest to samo. Też nie wiadomo, czy po prostu nie płaci się za markę drugiej dwa razy tyle. A zwłaszcza, że jak pojawił się w ofercie Mozosu tamten filtr, to tam była właśnie informacja, że to jest bardzo tanie rozwiązanie. Więc tutaj trudno mi się do tego obiektywnie ustosunkować. Na pewno lepsze będzie w Marantzie to, że kabina ma zintegrowane nóżki, na których można ją postawić na stole. Czyli jeżeli siedzimy gdzieś przy biurku i mamy możliwość mieć mikrofon na odpowiedniej wysokości, to nie potrzebujemy dodatkowego statywu. A dodatkowy statyw niezbędny był w Mozosie, bo nie można było jej zamocować bez statywu. Były z tyłu zaciski, zaciskało się o rurę statywu, tak samo jak przykręca się maszynkę do mięsa. No i gdybyśmy chcieli sobie kupić Mozos, to musimy sobie dokupić statyw, więc też statywu nie dostaniemy za darmo. A statyw też nie może być taki zwykły stołowy, tylko no przynajmniej jakiś taki bardziej precyzyjny z ciężką podstawą, więc to myślę, że też ponad 100 zł byśmy musieli na taki statyw wydać. Tutaj mamy do wyboru dwie opcje. Możemy albo skorzystać z nóżek, które są od spodu, albo możemy też przykręcić na statyw, ale metoda mocowania tego w porównaniu z Mozosem jest karkołomna, dlatego że w przypadku Mozosa wystarczyło odkręcić dwie śrubki, umieścić rozchylenia, które po ich odkręceniu powstały, przykręcić i zacisnąć kabinę na rurce statywu. Tutaj jest tak, że mamy jakby takie blaszki. Te blaszki są przykręcone dwiema śrubkami. Po jednej stronie jest przykręcona jedną śrubką, a po drugiej stronie jest przykręcona korbką. I należy z jednej strony odkręcić korbkę, z drugiej strony odkręcić śrubkę, zdjąć blaszkę podtrzymującą rurkę statywu, przyłożyć kabinę, przytrzymać drugą ręką tak, żeby się równo przykręciła i przykręcić do statywu. I tak samo należy zrobić z blaszką dolną, więc tutaj myślę, że wybór pozostawię Państwu. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Okej, dzień dobry. Z tej strony znowu Warszawa i Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Europy Showdown. Właśnie polska kadra kończy dobijać kawę. I za chwilę wychodzimy do szkoły, w której odbywają się rozgrywki. Dzisiaj dogrywamy ostatnie mecze z niższych rund. Ćwierćfinały, półfinały oraz finał. I najważniejszy dla Polski, finał drużynowy. Cały czas jest szansa na złoto. Pozostali nam tylko do pokonania, tylko może aż. Nie chcę zapeszać. Finowie, trzymajcie za nas kciuki. I bądźcie z nami.
6: Nie, Zapytaj na WhatsAppie jeszcze szybko, czy ludzie słuchają, bo na razie widzę tylko dwie osoby. Ja wiem, ale ja zrobiłem. Pobudziłem największych fanów, więc... Ciekawi, a kto będzie robił? Aha.
5: Dobra, powiedz mi...
6: Co? W tej chwili tak, dwie. No, jak się mobilizowałem.
5: Wstań Lubek koło Adriana, to się tłumacz. A ty, Adrian, mieli ten, skupiony wyraz twarzy.
7: Ja jeszcze raz. No, to jest. Yes. the lineup for Poland is it's Adrian, Christian,
8: Ella.
7: Ella.
8: Okay, a lineup for Russia,
7: Vladislav, Vladimir, and Marina.
8: Okay, Russia, would you like to start?
9: Vladislav, to jest Lauchenko?
10: No.
7: Yes?
10: Yeah.
8: Okay. Would you like to start?
10: No.
8: No?
10: No.
8: Yes or no?
10: Yes, no.
8: No. So, Poland will

Dziękuję.

0: Russia, are you ready?
1: Yeah.

zabili.

0: 7.
1: Russia, are you ready? Poland, are you ready?
2: Yes.
1: Okay.

0: zaraz.
1: Quiet, please. Poland Elbe.
2: Yes.
1: Russia Elbe.

0: Ela, swoje robisz minus 2, 1, drugie. Adrian, spokojnie tutaj od biura. Open the windows. Adrian, jaka?
1: Marina out in Vladislav.

Tak.

Dzięki.

0: 22, 30.
1: Russia,
2: ready? 5,
1: please.
2: Yes.
1: Poland, ready?
2: Yes. Yeah.

0: Russia, are you ready?
1: Yes.

Halina i...

0: Wednesday night, Roland Ayler.
1: Yes.
0: Sasha Ayler. Thank you.

0: Babu!
1: Słuchajcie, ale po pierwszym zdaniu utopiliśmy z każdego zawodnika. Elka kończyła na 6 punktów przewagi, a Krystian na 12 i pocisnęliśmy Krystiana przy 12.
2: No
3: 15-17.
1: Także cały czas rosło, cały czas rosło.
3: Lubczyk, daj torbę.
4: Ja też idę.
3: Daj torbę, Lubczyk.
5: Lubczyk! Torba!
3: Torbę daj.
5: Torbę!
1: 25 minut. Na wolne.
5: Na rodzicu.
4: Mój, tak?
5: Na rodzicu, 10 minut. Na
3: rodzicu. Jeszcze teraz?
1: Lubczyk, po transmisji, Lubczyk.
3: Lubczyk,
1: po transmisji daje się udostępnić, czy daje się zapisz?
6: Udostępnij, to już pójdzie. Zapisz to jest w telefonie.
1: A czekaj, bo może nie chcemy, żeby to było... ale co, jeszcze nie poszło live?
3: Nie, no znaczy, Boże, to teraz się skończyło. Czekaj,
4: jak ma zostać na Facebooku,
6: jak ma zostać na Facebooku, czy nie?
1: Zapisz tylko na telefon.
7: Może być zaznaczone.
4: A nie zapiszę na telefon.
1: Nie, żeby nam... Kto oglądał? O, nasi przeciwnicy nie oglądali. Jak zostawimy, to będą trochę widzieli grę.
8: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
9: Hej, hej. To znowu my, Warszawa. Jest was coraz więcej. Wskaźniki wspaniale nam cykają. Dziękujemy, że jesteście. Nie opuszczajcie nas. Wasze wsparcie dla nas ważne. Za chwilę kolejny mecz.

Thank you.

0: The first service.
1: 1-3.

0: service timeout. Timeout.
1: Przestraszysz się, słuchacze.
2: No ja nie. Za dużo teraz
3: energii.
0: Time. So final for service for C7.
4: Yes.
0: Thank you.
4: Yes. Thank you.

0: Adrian, first service.
1: Oh, sorry.
0: 9-3.

Thank you. Score is 0-0.

0: sponsor jest Zero One.
1: One again one.

0: your first service. 3 against 3.
1: Adrian, second service, 4-3.

0: Her first service. 5-3.
1: 3-5.
0: Sorry, 3-5.

First service, Adrian. Time. So, Adrian has first service, 7:05.

0: masz to robić?
1: 7, 8.
2: Seven,
1: nine.
2: Short serve.
1: Your first serve is 10-7.

Adrian first service. 0-3. Adrian second service. 1-3.

0: 7.
1: Adrian, second service.
0: 9-7. Tady second service. 9-9.

0: Za 5.
1: To masz jeszcze 20.
0: A kto gra o której?
2: Ja tu 10:15.
0: Dlaczego 15?
2: No tak jest.
3: To jest semifinal!
0: Tutaj, tak?
2: Tak.
0: No tu jeszcze.
1: Czekaj, ile już ci plecaczek daje.
2: Jaka miła!
0: Co, medal?
1: Gramy, gramy!
3: Gramy o medal, jest tu finał, gramy o medal.
0: Tak, bo kabel nie zabrała.
1: Sergi!
3: Wiecie, co to jest nagrywane?
0: Audio tak. Audio tak.
3: Auto się cały czas nagrywa.
0: 28 osób słuchało, 29 porywa.
3: Adrian jest w strefie medalowej. Pół do półfinału się dostał.
1: Aga. Już nie nagrywa.
0: Spokojnie.
3: To idziemy.
4: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
5: Czołem, czołem, z tej strony Warszawa. Zapraszamy na następną relację.
0: Monia?
6: Tak.
0: A czy zawodnicy z góry są przypisani do stron, czy sobie sami wybierają na początku?
6: Sami sobie wybierają. Każdy podchodzi, wiesz, aha, sobie wybiera po prostu i
0: już. Tak. A może być sytuacja czasami konflikt? Ja wiem, że tak jest zamiana stron,
6: nie,
0: ale
6: ci, nie,
0: czy
6: nie
0: bywały
6: ma,
0: czasami
6: ma
0: takie, oj kurczę, ja bym chciał z tej strony zaczynać?
6: Nie, nie ma. Wiesz, kto pierwszy, ten lepszy po prostu. Nie ma, wiesz, żadnej kłótni ani niż, wiesz, ja tu chcę czy coś. Zawsze było tak, że kto pierwszy przychodzi, sobie zajmuje, no nie.
0: Słonie słuchało 28 osób.
6: Super.
0: Ale jeszcze nikt nie przebił. 34 cały czas trzyma rekord przedwczoraj. Może
6: bardzo,
0: teraz będzie.
6: Bardzo.
0: Które byku będzie miał miejsce? I ćwierć finału?
7: Cześć!
0: czerwone buty?
6: Oczywiście, oczywiście to pasowało.
0: Czerwone.
6: Eli nie ma, gdzieś poszła?
7: Ja jestem na fajcie, to się nie
6: zdołowałem.
7: Adrian?
6: No, fajku, fajku.
7: Ma trener profil?
6: Trener poszedł na fajku. Ma trener profil, Jezu, jak to zabrzmiało. Ma trener profil. Jaki ćpony.
8: Trener ma.
7: Ja się nie dzieli.
6: Mnie jeszcze trzyma. Profil.
7: A dostałaś guarany?
6: Tak.
0: Siema, Dani. Siemanko.
6: O nie.
0: 16 osób nas słucha teraz.
9: Ja chciałem słuchać, ale w pendolino się nie dało.
7: Nawet zacząłem.
0: No bo tam przerywa.
9: Ja, tam strasznie.
7: Ale co jest?
2: Twoja mowa.
7: Mam wodę.
0: No
2: czy ja też?
0: Se- Daniel, no? Nie zdziw się, jak cię sędzia nie wyprosi.
7: Stąd.
0: Z tego miejsca, gdzie siedzisz.
6: Czyli to moja.
7: Czemu?
0: Bo jest dwóch sędziów i mnie już wyprosili przed chwileczką. To znaczy na poprzednim meczu.
7: Ty Mikołaju nagrywasz?
0: Nagrywam. 18 osób na słucha. Tak, bo to już są ćwierćfinały, wiesz? I oni tak daleko trochę odchodzą od stołu, bo chcą mieć pełen widok, wiesz? Ja tu sobie właśnie też tak siedziałem, bo z tej pozycji najlepiej mi się nagrywa, nie? Ale, no wiesz, tu sędziowie mają priorytet, nie wiem. Jak cię wygonią, no to będziesz musiał gdzieś się cofnąć. Tak na marginesie za tobą możesz na ławce usiąść. Siedzi jedna osoba, ale jest trochę miejsca.
7: Mikołaj, przed opublikowaniem tych nagrań to, musimy je troszeczkę przejrzeć, tak?
0: To do Michała pytanie. On ci to ewentualnie da. Do przesłuchiwania. Ja tego już nie będę przesłuchiwał.
6: No, macie rację, nie słuchajcie, nie słuchajcie.
0: To się wytnie.
9: Bo się chcemy o nic nie wycinać.
0: Ale to jest tak, wiesz, to jest ten, ta otoczka tego oto wszystkiego. No to musi być, a nie surowe tylko mecze. Już mamy 23 osoby. Już 23 osoby.
2: Ja was Oksana jest obecna komunalina
0: A jak tam wrażenia? Bo oczywiście po już uporaniu się z problemami technicznymi.
9: No, kilka meczów mi się udało posłuchać. Wczoraj nie, bo ja na turnieju byłem, wiesz?
0: Też się udało?
7: Z tej twojej strony.
9: Tak.
0: Aha, gdzie? O, a co to było?
9: Takie tam Sławek robił.
0: Aha.
9: Z Mariuszem.
0: I to prosto z tego jedziesz?
9: Mhm. Ze Sławkiem przyjechałem.
0: A.
6: Tak?
0: Jakim Sławkiem?
9: Cywką.
0: A, z Cywką. A gdzie on jest?
9: Przedtem był w toalecie, a teraz nie wiem.
0: O, do ucha, do prawego. Może grać. Będą lepiej słyszeć.
7: Okay.
0: Pamiętaj, telefon był.
9: Wyciszyłem.
0: Tam wyciszyłem. Whatever.
10: Five. First we do equipment check.
8: Ella is doing now? Ella, choose.
10: Thank you.

Ready?

0: Tania. Słucham? 7-3.
1: Thank you.

0: So it's 3 against 7.
1: Yes. Tanya?
2: Yeah.

0: się w końcu coś.
1: Yes.
2: Service up. And ready?
3: Ella?
4: Yes.

So, Ellen, can you serve this one again?

4.

Yes.

0: W
1: jednym secie jeden.
0: W każdym secie. Na drugim, na zawodnika. Nie?
1: Tak, tak.
0: Zawsze jeden weźmie, na drugi weźmie. No, korzysta jeden i drugi.
1: Tak, tak, tak, tak. W każdym secie. Ładne
0: poczki. Dobrze, dobrze. Sobie, już masz dziewiąte miejsce?
1: Dziewiąte. Jestem z siebie dumna.
2: Dziewczynce,
1: trener każe być w pierwszej dziesiątce. Co to zrobił?

0: Dokładnie.
1: Time and out over. So Ella has second service, and of course. For it 9 against 5.
2: Are you ready?
3: Ready.
2: Ella?
3: Yes.
0: Tutaj
4: zasłania.
0: O, zasłania.
4: A nie może z drugiej strony już tak?
0: Nie. Znaczy nie, nie może, bo jeżeli ma sędzia, który wiszcze.
4: To musi być po drugiej stronie?
0: No wiesz, po drugiej stronie po prostu sędzia wjeżdżący, no nie? Musi widzieć. No, duży chłopaczek jest.
1: Change of side over.

0: spanie mnie też. Pobytkę. Nie.
1: Spadło do 20.
0: A, no!
2: No to już to na koncentracji plus...
0: Ile jest? Co?

0: Against eight. Can you read it?
1: Yeah. Ella?
2: Yes.

The score is 0-0. Have it, Ivan.

To jest protest.

0: Dobrze.
1: Blisko stanę jeszcze bliżej, bo mnie porobią, bo mnie centrum.
2: Thank you.

Let's go see.

Czy to jest sport?

0: chętnie rzucałem, chętnie rzucałem, chętnie rzucałem, chętnie rzucałem, chętnie rzucałem, chętnie rzucałem,
1: Please, the phones,
2: please.
3: Guys,
2: the phones.
1: Stefan, the phone.
2: Okay.
0: Maybe you can go out.
2: No.

0: naprawdę.
1: Taki Lukas?
2: Taki Tadek?
3: Ja, ich hab
0: doch vorher nicht passiert.
3: Ja, das war ich nicht anders
0: gehalten.
3: Ja?
0: Ja, was war das mit der Handschuhe?
3: Von 12 Tennis, ja?
4: Zaleźliśmy
5: na drugi
4: set.
5: Nie. Ale 12:30 gra, nie?
6: Później się?
3: No.
7: Aga wygrała czy nie?
3: Wygrała pierwszego seta.
7: Do ilu?
3: Do 7.
5: To Agnieszka?
8: You are listening to Live Binaural Broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
9: Cześć, cześć, z tej strony Warszawa. Teraz przed nami mecz kobiet i Ela Milczarek. Zapraszamy do odsłuchiwania na żywo i bądźcie z nami.
5: Ale uśmiechnij się do kamery, zrobię ci zdjęcie. 360. Dobra, zaraz będzie. Uwaga. Cheers. Poszło. A z kim grasz w ogóle?
10: Thank you.
2: course of reference.

0: wyciśnięte i różnorodne. Witaminy państwa, że to jest jedno ziemię. Po pierwsze, nie chcę być pan
1: Yes.

0: to jest mężczyzna.
1: Nie, nie, nie, nie.
0: Tu się przesunęło do swojej lewej na dzisiaj. Teraz mówimy na transferencie. Bo to jest na siłę. Troszkę dłuższe, troszkę dalsze. Długo, no zaczynaj akcji cichej po śliźnięcia.
1: No,
0: nie za mocno, wydaje mi się, że to jest taki zielony siłą, tak sobie odkręcony, też zostający.
2: That's right.

Ready?

0: Mamo, jest wicemistrzostwo. Gratulacje.
1: Dziękuję.
0: Zobaczymy, jak tam Adrian. Może mi się uda wybić na mecz Adrian.
2: Może mi się uda wybić na mecz Adriana, albo coś dowiedzieć, co tam się dzieje.
3: Okay. Are you ready?
4: Yes.
3: Thank you.

0: Tutaj się też stoi. W prawo możesz jeszcze dobrać. Jest? Z kim mam?
1: Elena?
2: Yeah.

0: 50 seconds.
1: Oh, wait.

Yeah.

0: Perfect. Olay's score is 6-2.
1: Adrian ready?
2: Yes.
1: All ready?
2: Yeah.

0: Okay.
1: Adrian!
2: Oh, yeah!

0: Tak, weź nieźle. Ja dosłownie sparowałem na czwarty i twój piąty set, nie? Bo przecież był Uwali. A ty wygrałeś który? Ty, który wygrałeś?
1: Pierwszy, trzeci. Ktoś wie, jaka jest taka?
0: Wygrała
1: 3-0.
0: Wygrała? 3-0.
1: Z kim?
0: Lena, Lina, nie wiem. No właśnie, chyba Lena. No dobra było.
2: To co przecież chodziło, że grał w ogóle Christianową obronę.
0: Dobrze, lunchek chyba.
1: Teraz lunch?
0: No chyba, nie? Ja na dwóch meczach byłem teraz.
1: Tak?
0: Trochę na, znaczy na Eli całym, teraz wszedłem na drugi, na czwarty i piąty set właśnie tutaj. Do.
1: Super. No niestety, jak słyszeliście, się trochę nie udało.
0: Ale walczył, tanio skóry nie sprzedł.
1: Nie. Poczekaj, się muszę dowiedzieć, o której mamy teraz następne mecze.
0: No właśnie, chyba o 15.
1: O 15 teraz, tak?
0: Ktoś, Krystian.
2: A jak czwartym
1: się ukończył? Właśnie czwartym zaczął robić tylko to swoje.
0: A ty Adrian jeszcze masz jakieś tam w czasie miejsce, coś takiego?
1: Tak, tak.
3: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
4: Cześć, cześć. Jesteście cały czas z nami. Dziękujemy wam bardzo za to. Za chwilę kolejny mecz.
5: You will choose Okay, so warm up.
6: Yes.
5: Are you ready?
6: Yes.
2: Ready?
6: Yes.

0: for 7-0-0. Lukasz, are you ready?
1: Yes.
0: Yoni?
1: Yes.

Thank you.

0: Epici tam dużo siły. Trochę ci podpadało przy stabilnej pozycji, to było się i pan, czyli znowu to jest odpowiednie. To nie, musimy się wyciągnąć.
1: Fifteen seconds.

0: No, I'm not going to.
1: Dzień dobry, panie Jankowski. Ja mam przerwę, mam złożony, bo jeszcze brakuje mi liścia w prawą stronę. Ze środka, mam 3, 4.
2: Yes.

0: Trzyma zagrożą się mi lepiej, więc też wtedy to dobra, może ty sobie spłacamy, ale sobie wróć do żony dobrze, po prostu.
1: Nie,
0: czy ty dobrać tego, może coś tam wrzucić.
2: Fifteen seconds.

6 minut.

0: Rezalc, trafili?
1: Co?
0: Rezalc. Północ.

Yes.

0: zamurowałeś, to o to chodzi. Już nie są szklane. I
1: Yes.

0: jest taki po prostu nie rozumiem się tych meczów, tych setach tutaj, więc nie jest jeszcze się nic straconego. Mówi się przy razu spoko, swoje. W każdym secie wychodziło.
1: Ja
0: nie
1: mam panie profesjonalną.

0: Hey, go out, go out,
1: go out.
2: One.

3, 5.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Adrian, ready?
1: Yes.

romantic uncertainty.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yes, me too.

0: Co? Przyjmuj znowu to
1: przyjmij taką.
0: Adrian! Adrian!

One.

fourth.

0: Six, please.
1: Adrian!

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Thank you.

second, third, nine, eight.

0: Broken ball.
1: Yeah.
0: Broken ball.
2: Yeah.
0: Broken ball.

0: Are you ready?
1: Yes.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Thank you.

0: Adagaya lang, sir.
1: Is 8-1.
2: Are you ready?
3: Yes.
2: Are you ready?

0: Yep.
1: Yeah.

second serve, 19 against 16.

22.

Yes, thank you.

0: Yes.
1: Yes.
0: Oh, okay. Poland, are you ready?
2: Yes.
0: Thank you.
3: Thank you.

Yeah.

0: Sorry.
1: You are listening to live binaural broadcast of 2018 European Showdown Championships. Please use headphones to get best 3D sound experience.
2: Witajcie, witajcie. Z tej strony Warszawa. Napięcie rośnie. Was jest też z nami coraz więcej. Nie zostawiajcie nas. Ostatnia decydująca faza rozgrywek. Bądźcie z nami. Za chwilę kolejny mecz.
3: Hello everyone. Quiet, we are on the final, women final of European competition.

47, 5, 2.

Last second serve, four, six.

7, 10.

Anna Purcell, 10-8.

yourself, Hannah. One, two.

0: Kana point for Ela.
1: Second serve, Kana. One against three.

first serve. Score is 4-5.

Can I have a second, sir? Four, six.

Thank you so much.

0: Halla! Halla! Piju, panu, piju!
1: Hannah, 7-7.

Anna first serve, 6-2.

second serve, Hannah. 6-3.

serve.

Hila first serve. Score is 10-8.

0: Quiet, please. Yeah, Hannah ready? Ela?
1: Yes.
0: Okay. First serve, Ela 0-0.

0: Ball Hana.
1: Ina second serve, 0-2.
0: Kana
1: first serve, 2-1.

Second serve, Dana. 3-1.

first serve. One against five.

5, 4.

0: Trying to second and serve. Five.
1: Hey, yeah.

0: 7-5. Ira, are you ready?
1: Yes.
0: First serve. Ira, 7-5.

second serve. 7-7. Anna first serve, 7-8.

chair. Sorry, 10-9.

first serve score is 11-11.

0: Ollie, are you ready?
1: Yeah!
0: Petter, are you ready?
1: Yeah.

Yeah. Only second service.

Bible.

0: 5, please.
1: Better first service. 3, 4.

0: The score is 3-8.
1: Oli, are you ready?
2: Yeah!
1: Are you ready?

Thank you.

0: Are you ready?
1: Korea? 6-0.
0: Better, are you ready?

second service 3, 7.

0: Pan tak.
1: Sorry.

Nem, nem műhely lenni az ideje.

0: position I sit here because I would like to sit in the middle. I would like to sit in the middle.
1: So, you know,
0: the audio. Because we are doing the live broadcast. So, you know.
2: Thank you.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Roberto Lombino. Znajduję się właśnie w szkole muzycznej imienia Jana Dejla w Pradze i bardzo miło mi gościć w naszym podcaście jednego z nauczycieli właśnie w tej szkole, Zbigniewa Janusza. Cześć Zbyszku.
3: Cześć.
2: Chciałem Cię zapytać jako Polaka z Wrocławia, który uczy tutaj już od wielu lat. Zresztą ja byłem Twoim uczniem prywatnie, ale byłem. Chciałem Cię troszkę zapytać o tę szkołę średnią muzyczną, o to jak ona działa. Może też troszkę o realia, no bo wielu naszych słuchaczy to są osoby niewidome, które tak czy inaczej mają do czynienia z muzyką i myślę, że jest to takie dość nietypowe, że Polak z Wrocławia nawet uczył się tutaj w tej szkole w latach 80., a teraz jest nauczycielem, tak naprawdę w realiach czeskich, w realiach troszkę innych niż polskie i chciałbym też, żeby nasi słuchacze mogli porównać sobie na podstawie naszej audycji, na podstawie naszego dzisiejszego wywiadu, jak wyglądają szkoły muzyczne na przykład w Polsce w ośrodkach dla niewidomych, ale i nie tylko, a jak wygląda sytuacja w Pradze. Najpierw może zapytam tak tylko krótko o ciebie. Jak to się stało, że ty jako jeden z iluś tak naprawdę polskich uczniów się tutaj dostałeś do tej szkoły w wieku lat 15?
3: Tak, jak miałem 15 lat właśnie, tak przyjechałem do Czech, ale to nie było tak proste, bo jestem słabowidzącym człowiekiem i od małego lubiłem muzykę, grałem na fortepianie od drugiej klasy, ale dlatego, że mnie nie wzięli do państwowej szkoły muzycznej, bo mówili, że będzie problem z patrzeniem na nuty, które oni, które piszą na tablicy, żeby musiał tam przeszkadzać, jakbym chodził się patrzeć na te nuty, no to mnie nie wzięli do państwowej szkoły muzycznej pierwszego stopnia, która była we Wrocławiu. Chodziłem do szkoły takiego, do ogniska muzycznego na Mikołaja we Wrocławiu. Coś była właśnie taka półprywatna szkoła. Nie było to płacone osobiście, ale była to szkoła półprywatna. W siódmej klasie mama przeczytała artykuł w gazecie wrocławskiej, że w Pradze jest jedyna szkoła w Europie, w której studiują dwa Polacy. Jeden się nazywa Tadeusz Karaś, a drugi Franek Ślusarczyk. Obydwa grali na skrzypce, obydwa byli z krakowskiej szkoły podstawowej dla niewidomych, no, gdzie również uczyli się na instrumencie, czyli na tych skrzypcach. No, także w tym artykule pisali, że możliwość dostać się do tej szkoły jest, że ci chłopcy mieli stypendium zagraniczne, no i to zainteresowało moją mamę, która si ten artykuł schowała i na początku ósmej klasy, kiedy trzeba było już rozmyślić sobie, do jakiej szkoły będę chodził, do następnej szkoły, gdzie będę się uczył w szkole średniej. Także mówiła, żebyśmy mogli spróbować pojechać do szkoły muzycznej, która jest w zagranicy, która jest w Pradze. Ale wtedy jeszcze mi się bardzo podobało strojenie fortepianów. Ta specjalizacja strojenie fortepianów, której w Polsce wtedy za bardzo nie było. Także mama z pomocą swoich koleżanek zrealizowała list, który napisała do ministerstwa, do Departamentu Kształcenia Specjalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, że prosiła stypendium zagraniczne dla swojego syna, który by chciał studiować strojenie fortepianów, ale dlatego, że widzi źle, że ma wadę wzroku, do szkoły muzycznej go nie wezmą u nas we Wrocławiu, a tych możliwości stroicielskich, znaczy sama szkoła dla stroicieli też w Polsce nie było. Była możliwość niby się to nauczyć przy technikum budowy instrumentów muzycznych w Kaliszu, na który też próbowałem robić egzaminy i tam mnie niby wzięli, ale jednak po tym, co dowiedzieliśmy się, że stypendium było mi przyznane, zdecydowaliśmy z mamą, że pojadę do Pragi się uczyć.
2: I pojechałeś w wieku lat 15 i wtedy rzeczywiście to była szkoła unikatowa, z tego co rozumiem, na skalę europejską.
3: Tak, tak, tak. No a w 15 latach to człowiek jest taki bardzo, bardzo no, wystraszony. Muszę powiedzieć, że do domu się wróciłem po wrześniu w tej pierwszej klasie, dopiero na święta Bożego Narodzenia. Także na początku pisałem listy co drugi dzień. Ja i co drugi dzień dostawałem listy. Później, mniej więcej po 2-3 miesiącach, listy pisaliśmy dwa do tygodnia, no a później się pisał jeden w tygodniu. Pierwszy, drugi rok nauki, żeśmy tak często sobie pisali, nieraz dzwonili, ale dzwonienie było wtedy drogie, także się nie dzwoniło.
2: No tak, to były inne realia, tak, to była komuna jeszcze wtedy głęboka. I tak jakoś wyszło, że potem zdałeś tutaj też maturę już jako uczeń czeski, a nie polski.
3: Tak.
2: I zostałeś w zawodzie.
3: Tak, zostałem w zawodzie, ale jeszcze muszę wyjaśnić, jak to było z tym. Także ja byłem 4 lata na szkole stroicielskiej i także dostałem zawód stroiciela, ale dlatego, że też tu mi się też zapatrzyłem się w jakieś dziewczyny, ale zainteresowało mnie granie jak na fortepianie i na klarnecie. I wytworzyłem sobie taki cel, żebym mógł się nauczyć grać na klarnecie, później na saksofonie, no i w Polsce bym mógł grać w orkiestrze dentej albo w jakiejś grupie, jakimś bandu. Także po tej szkole stroicielskiej znowu napisałem podanie o stypendium. No, jak mi przedłużyli stypendium, to było jasne, że mogę chodzić dalej do szkoły, już na to konserwatorium muzyczne. Mhm. Uczyłem się tam na fortepianie i na klarnecie i w roku 1990 zdałem maturę jako czeski uczeń, jako czeski student.
2: Mhm. Tak. No i zostałeś w Czechach.
3: I zostałem w Czechach. Tak. Jeszcze musiałem do 92 roku absolwować takie absolutorium, po czesku to jest absolutorium absolutorium konserwatoria muzycznego. To jest właśnie takie przygotowanie pedagogiczne dla przyszłych uczniów, dla przyszłych nauczycieli.
2: Tak, tak.
3: Dla przyszłych nauczycieli. Później stwierdziłem, że w Polsce bym musiał jeszcze zrobić wyższą szkołę, żebym mógł uczyć w szkołach, uczyć muzyki.
2: Tak.
3: W Czechach już mogłem iść od razu do szkoły muzycznej i uczyć tam jako nauczyciel, bo jakby skończenie konserwatoria mi pozwalało na to, abym uczył na podstawowej szkole muzycznej. W Czechach to się mówi podstawowa szkoła muzyczna albo ludowa szkoła muzyczna wtedy była.
2: Tak. No. Tak, tak. Mhm. I tak naprawdę to przygotowanie pedagogiczne jest nadal, ale do tego zaraz przejdziemy. Czyli zostałeś w Czechach, jesteś tutaj jako nauczyciel. Z ciekawości, często masz kontakt z Polską?
3: Do Polski jeżdżę 2 razy w roku, nie raz, 3 razy, ale 2 razy w roku na święta wielkanocne i później na dwa tygodnie na wakacje.
2: Rozumiem. Czyli można powiedzieć, że reprezentujesz swój kraj, swoją ojczyznę tutaj w Czechach bardzo dobrze.
3: Oj, tak, tak. No, tak. Nawet o mnie mówili na jednym koncercie, że jestem największym polskim michnologiem w Czechach.
2: Tak, to był kompozytor, tak?
3: Adam Wacław Michnas Otradowic był polskim kompozytorem, który...
2: Polskim?
3: Który był czeskim kompozytorem, który w Polsce, we Wrocławiu, na uniwersytecie, w bibliotece uniwersyteckiej ma, tam były znalezione jego kompozycje. Bardzo ciekawa rzecz.
2: Kiedy on żył, przypomnij?
3: To był barokowy kompozytor, który żył w XVII wieku.
2: No tak, i do tego jeszcze też później się odniesiemy, bo oprócz tego, że jesteś nauczycielem, to także grasz w takim zespole, który chyba między innymi wykonuje, tak? Jakieś jego kompozycje?
3: Tak, tak, tak, bo właśnie, dlaczego wykonujemy ich kompozycje? Bo ja jako absolutorium, jako swoją pracę taką dyplomową, chociaż to nie można uważać jako pracę magisterską albo bakalarską,
2: licencjacką,
3: także tą pracę pisałem, właśnie przepisywałem stare nuty, które jeszcze nie były wydane, mianuje się to swatoroczni muzyka, czyli muzyka całego roku liturgicznego, tam jest 300 piosenek, nie, 300 nie, tam jest mniej, 110 chyba, 110 piosenek, które są na wszystkie święta w ciągu całego roku. A ja sobie przepisałem z tych starych nut, chodziłem do biblioteki uniwersyteckiej i przepisywałem te nuty do dzisiejszej notacji i to były nuty przede wszystkim kolędy, i piosenki wielkanocne. I to właśnie później napisałem taki komentarz do tego przepisu, aby to było jakoby edytacja przepisu nut. Mhm. Nut ze starej pisowni i ze starych tekstów, a ja to przepisałem właśnie do dzisiejszej notacji. Mhm. Z komentarzem.
2: Rozumiem. No tak, czyli taki nauczyciel muzyki z prawdziwego zdarzenia i z przyległościami, można by powiedzieć.
3: No, a właśnie podstawą repertuaru naszego zespołu muzycznego, który gra muzykę dawną, są kompozycje Adama Wacława Michny z Otradowic.
2: Rozumiem. No. Dobrze. To przechodząc już do samej szkoły muzycznej, gdzie się teraz znajdujemy. To jest średnia szkoła muzyczna imienia Jana Dejla, która swoją drogą w roku 2020 świętowała 110. rocznicę, prawda, tak, założenia.
3: Tak.
2: Czyli średnia szkoła muzyczna, co to znaczy jakby w ramach systemu?
3: W ramach systemu średnia szkoła muzyczna jest szkoła muzyczna jakby drugiego stopnia, do której mogą chodzić uczniowie po skończeniu pierwszego stopnia szkoły muzycznej. Jest to tak jakby, jest to w Czechach, jest to 7-letnia szkoła podstawowa muzyczna, która podlega pod Ministerstwo Edukacji.
2: Tak.
3: Czeskiej Edukacji Narodowej, to się tak nie nazywa, ale żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Czyli Ministerstwo Szkolnictwa. I w tej szkole dzieci uczą się podstaw muzyki przez 7 lat i po 7 latach mogą iść na konserwatorium muzyczne. A mogą być później jeszcze, jeśli się nie dostaną na konserwatorium, a chcą się uczyć jako amatorzy, no to chodzą jeszcze na drugi stopień w tej podstawowej szkole muzycznej, na drugi stopień 4 lata jeszcze.
2: Mhm. Ten pierwszy stopień się zaczyna w którym wieku?
3: No od 6 lat.
2: Od 6 roku życia.
3: Zależy, jeśli ta szkoła ma taką klasę przygotowawczą, gdzie chodzi więcej dzieci i tam te dzieci się uczą rytmiki, uczą się teorii muzyki, ale to, co jest przystosowane dla dzieci, i uczą się w grupie, czyli tych dzieci jest więcej i tam się decydują, na który instrument pójdą grać.
2: Tak.
3: Także to mogą być i 5-letnie dzieci wtedy.
2: Mhm, no. Rozumiem. I to poza, tak, przedszkolem albo potem szkołą podstawową, tak, popołudniami, tak?
3: Jest to jakby takie kółko.
2: Mhm, jasne. I potem, z tego co rozumiem, to w wieku lat 15, tak? Już uczeń po zakończeniu, bo w Czechach jest szkoła podstawowa, ma 9 lat się chodzi do szkoły podstawowej. I są 2 stopnie. Pierwszy stopień to jest od 1 do 5 klasy, a drugi stopień to jest 6 do 9 klasy, to jest od 6 do 15 roku życia. Mhm. Potem można w Czechach, to tak wyjaśnimy słuchaczom, iść albo do, no, po czesku gimnazjum, ale to jest odpowiednik liceum polskiego, albo do jakiejś tam szkoły zawodowej, albo do czegoś jak technikum, albo do innej szkoły średniej.
3: Do gimnazjum, coś jako liceum.
2: Tak, tam jeszcze po drodze są różne inne możliwości i właśnie po tej podstawówce, czyli w wieku lat 15, można iść tutaj do szkoły średniej muzycznej i to jest coś jak liceum muzyczne albo tak zwana ogólnokształcąca szkoła muzyczna, tak?
3: Tak. A w Czechach to ma taki już tradycyjny ma tradycyjną nazwę konserwatorium. Coś na przykład jak było konserwatorium w Rosji czy w Polsce, pod pojęciem konserwatorium było myślana wyższa szkoła. Ale tutaj konserwatorium jest średnia szkoła muzyczna, która przygotowuje uczniów, przygotowuje do pracy nauczyciela. Przynajmniej to wcześniej tak było. Wtedy jak to była szkoła dla niewidomych, tak tym pierwszoplanowym przygotowanie było przygotowanie do pracy pedagoga muzyki. Mhm. Dzisiaj to już jest tak, że studenci, którzy nie mają indykacji, to znaczy nie mają jakiegoś poszkodowania wzroku, to mogą iść dalej na wyższe szkoły. Oczywiście, że niewidomi mogą też iść na wyższe szkoły muzyczne, ale już ludzie się tu przygotowują na przykład, że będą śpiewać w Teatrze Narodowym albo naprawdę na karierę muzyczną. Tak,
2: tak.
3: Swoją
2: tak.
3: własną, nie tylko nauczyciele, ale za moich czasów większość, 95% uczniów tej szkoły, czy absolwentów naszej szkoły skończyło jako pedagogowie muzyki na tych podstawowych szkołach muzycznych.
2: Rozumiem. I różnica była taka, że z tego co rozumiem, wtedy to była szkoła tylko dla niewidomych, tak? Jeszcze czyli w latach 80. albo słabowidzących, tak?
3: Ludźmi
2: z wadą wzroku, tak. Tak. Mhm. A dzisiaj?
3: A dzisiaj już nasza szkoła od roku 2017 już jest uważana za normalne konserwatorium, normalną średnią szkołę muzyczną z maturą. Zmniejszyła się ilość lat, dlatego że wcześniej jak studiowali, jak to było przystosowane do kształcenia ludzi niewidomych i słabowidzących, także było do matury 5 lat i po matury 2, czyli 7-letnia szkoła. Dzisiaj, jako wszystkie konserwatoria w Czechach, szkoła ma 4 lata do matury i 2 lata przygotowania pedagogicznego, które się tutaj nazywa absolutorium.
2: A ten drugi stopień szkoły muzycznej, o którym mówiłeś, to jest co innego, tak? To jest znowu równolegle do szkoły średniej?
3: Tak, tak prawie. Drugi stopień szkoły muzycznej na tych podstawowych szkołach muzycznych jest jakby równolegle, ale nie ma tam tak wysokich
2: wymagań.
3: Wymagań. Czyli na przykład moja córka w 18 latach właśnie skończyła flet prosty, na który się uczyła właśnie razem, ile to jest, 11 lat, 7 plus 4.
2: I wtedy też dostała jakiś dyplom?
3: Dostała dyplom, ale ten dyplom nie upoważnia do uczenia. Jest to dyplom właśnie, z którym mogę się pochwalić, na przykład, że jak idę do jakiejś grupy muzyki dawnej, że mam skończone tyle lat kształcenia.
2: To można porównać do dyplomu w polskiej szkole muzycznej. Z ciekawości, na egzaminie na przykład na Akademię Muzyczną taki dyplom też coś da? Czyli już na uczelnię?
3: No może jakieś punkty by dał. Mhm. Na przykład jak się idzie na szkołę, jak się idzie do szkoły pedagogicznej, to że człowiek skończył podstawową szkołę muzyczną pierwszego i drugiego stopnia też mu da punkty. Mhm. Na szkole pedagogicznej na przykład, że chce uczyć hudebnie wychowu.
2: Czyli muzykę, muzyczne. Po prostu muzykę.
3: Ale nie muzykę jako nauczyciel, który uczy na instrumencie, ale muzykę
2: tak,
3: jako
2: w szkole podstawowej albo w szkole podstawowej albo w liceum. Tak, no tak, tak. To jest muzyka,
3: jest jakby,
2: po prostu.
3: Jakby następne punkty więcej. Tak. Dlatego, że to jest to, co robiłem równolegle z szkołą. Jeśli ktoś trenował jakiś sport, tak też właśnie ma z tego sportu jakieś jakby oświadczenie czy jakiś,
2: tak.
3: jakiś dyplom, tak mu to też pomaga dostać się na szkołę z kierunkiem sportowym.
2: Mm-hmm. Tak. No dobrze, czyli podsumowując w takim pełnym zakresie, jeśli ktoś tutaj idzie, zdecyduje się na tę szkołę muzyczną tutaj, no to raczej będzie przygotowywany do kariery na przykład nauczyciela jakiegoś instrumentu albo do zawodu stroiciela, tak?
3: Tak, albo do zawodu stroiciela, albo jeszcze śpiewaka.
2: Tak, wokal też jest śpiew.
3: Śpiew.
2: Tak. Mhm.
3: Ale po tym roku 2017 poziom instrumentów się podniósł, także już muszę powiedzieć, że bardzo trudno się dostać niewidomym do naszej szkoły, bo ci widzący są po prostu dalej. Oni za 6 lat na przykład nauki się nauczą więcej niż ten niewidomy. Dlatego tutaj mamy jedną szkołę podstawową dla niewidomych, gdzie można przedłużyć 2 razy rok. To znaczy, że ta szkoła podstawowa muzyczna, która jest specjalizowana dla niewidomych, w której uczę. Jest na
2: To jest inna, na Hradczanach, tak, no. Tak. To jest praska szkoła, to jest szkoła dla niewidomych. Taka szkoła podstawowa właśnie dla niewidomych w Pradze.
3: A w ramach tej szkoły jest to jakby centrum szkół różnego kierunku. Jest tam i średnia szkoła praktyczna, jest tam przedszkole dla dzieci niewidomych. No i tam jest i ta podstawowa szkoła muzyczna dla niewidomych dzieci. Także tam jest możliwość rozciągnąć tą naukę o dwa lata. Dlatego, że jednak musimy powiedzieć prawdę, że człowiek, który nie widzi, a musi się uczyć z brajskich not, idzie mu to wolniej. Jeśli nie jest genialny, jeśli nie jest wyjątkowy, także musi mieć dłuższy czas na to przygotowanie. Nie da nic zrobić.
2: Rozumiem. I w takim razie, czego tutaj taki typowy uczeń się uczy?
3: Przede wszystkim się uczy na swoim instrumencie, albo na instrumencie, albo śpiewu, jeśli chodzi o konserwatorium muzyczne, a na szkole dla stroicieli fortepianów, ta szkoła, średnia szkoła jest rozszerzona o następną specjalizację, a to jest, po czesku się to powie, klawirnik, po polsku to jest technik naprawy instrumentów, czyli uczą się naprawiać te instrumenty, ale nie tylko, że nastroić, ale i naprawiać bardzo dokładnie, że tak powiem.
2: Tak.
3: No. Czyli to są ty klawirnicy, czyli ci technicy naprawy instrumentu. Potem są stroiciele. Ty się uczą stroić jak najlepiej.
2: Tak.
3: A konserwatorium jest właśnie kierunek, który jest muzyczny, który jest właśnie zamierzony na jak najlepsze opanowanie instrumentu, który ten człowiek sobie wybra, którego go właśnie wzięli, na który zdał egzamin.
2: Tak.
3: Tak, czyli to jest ten główny przedmiot. A później są przedmioty teoretyczne, muzyczne, czyli tak. Intonacja, jak się to mówi po polsku.
2: Sam nie wiem, nie byłem w szkole muzycznej w Polsce.
3: Tak, to jest umuzykalnienie. Później solfeż, intonacja jest solfeż, czyli czytanie nut i śpiewanie z nich. To mają w ramach tej naszej nauki o muzyce, czyli teorii muzyki. Czyli solfeż, uczą się tam rytmiki i intonacji, czyli mam nadzieję, że po polsku też to jest to samo, żeby człowiek śpiewał czysto. O, to jest tak wytłumaczenie. Czyli intonację i umiał poznać interwały, umiał poznać akordy, umiał poznać co jeszcze.
2: No, harmonię, no tak.
3: Także następnym przedmiotem jest harmonia z tych teoretycznych. Później jest historia muzyki, dziejiny hudby.
2: Tak, to podejrzewam, że potem na maturze też jest tak? Historia muzyki wtedy. Tak,
3: a na maturze się, potem maturuje z teorii muzyki, gdzie są jeszcze z tych teorii muzyki jeszcze są formy muzyczne, nauka o instrumentach muzycznych, to jest następny przedmiot. Czyli to są te teorie muzyki, kontrapunkt, a w ramach tych forem jeszcze jest studium muzyki nowoczesnej. To jest też jako przedmiot.
2: No nie wiem, czy słychać jakby na nagraniu, ale tutaj za ściany właśnie słychać kogoś ćwiczącego chyba, albo grającego.
3: Nareszcie ktoś ćwiczy. Kiedyś to ćwiczyli wszędzie dookoła, było słychać wszędzie. Tak. Teraz nie słychać.
2: Tak, jeszcze z tego co wiem, przynajmniej kiedyś, kiedy chodziłem, trzeba powiedzieć, ja chodziłem do ciebie na lekcje, ale prywatnie, to mówiłeś, że tutaj też włoskiego się uczy.
3: Tak. Włoskiego się uczą ci, którzy śpiewają, czyli śpiewacy, wokaliści uczą się włoskiego. A tutaj wokaliści mają swoje dwa kierunki. Jeden jest śpiew klasyczny, a drugi jest śpiew popularny. Także to, czego nie było za moich czasów, tak dzisiaj się już chodzą popik i śpiewać popik.
2: Tak, popik, czyli muzykę tak, taką popularną, tak? Nie klasyczną, okej. Okay. No to dobrze, że tutaj już jest takie rozróżnienie, tak. Myślę, że dobrze.
3: I oprócz instrumentów, które się uczyły za mnie, które były przystosowane raczej dla ludzi z wadami wzroku, tak się uczy jeszcze na perkusję, oczywiście z tym, co do tego należy, ten ksylofon, a dzwonkohra. Czyli ksylofon, metalofon, dzwony i to wszystko, co musi perkusista w orkiestrze znać. Uczy się kontrabas jako główny instrument. Wcześniej był jako tylko drugi. Harfa się cały czas tutaj nie uczy. Harfa się uczy, obój się nie uczy. Ale wszystkie pozostałe instrumenty się uczą.
2: Czyli fortepian, tak? Klarnet?
3: Fortepian, klarnet, saksofon. Aha, nowy jest saksofon. Kiedyś saksofon był jako dodatkowy instrument w 5 roku albo w 6 roku, jako równoległy instrument. Dzisiaj jest to już jako instrument główny może być. Mm-hmm. Flet prosty, to jest też nowa rzecz, która nie była przed rokiem 2017, mi się wydaje. Ale na flecie prostym, na flecie poprzecznym, później trąbka, puzony, waltornie, teraz akurat nie mamy nikogo na waltornie, mm-hmm. na lesni roch po czesku, tak, żebyście się wiedzieli, jak po czesku się mówi, lesni roch.
2: Tak, to jest róg leśny dosłownie, tak. Jest akordeon też.
3: Tak, akordeon jest, tak. Później gitara klasyczna, gitary basowej nie mamy, tej jazzowej też nie mamy, ale fortepian jazzowy jest dla tych, co śpiewają popularny śpiew, tak w 5 roku po maturze. Kiedyś grali, wszyscy uczniowie musieli się uczyć na fortepianie. Był to jako obowiązkowy fortepian. A ci popularni śpiewacy już mają fortepian obowiązkowy, ale jazzowy.
2: Jasne, rozumiem. No dobrze. I ty tutaj uczysz gry na fortepianie, tak?
3: Tak, uczę gry na fortepianie właśnie dla tych uczniów, co mają ten fortepian obowiązkowy. Bo właśnie ten mój dyplom, który ja dostałem, mnie upoważnia do nauki na szkole muzycznej, która, znaczy na podstawowej szkole muzycznej pierwszego i drugiego stopnia. Także ja nie mogę uczyć głównych tych instrumentów, dlatego żebym uczył główne instrumenty, musiał być skończyć znowu o stopień wyżej, czyli ja bym musiał mieć wyższą szkołę muzyczną. Mhm. Tak jak to jest w Polsce, że wszyscy mają wyższą szkołę muzyczną. Czy wszyscy, którzy chcą uczyć na średniej szkole muzycznej, muszą mieć wyższą. A ja mogę uczyć właśnie te obligaty, czyli ty, co są początkujący. Mm-hmm, na podstawie wykształcenia. Tak.
2: Rozumiem. No. Ale ty nie grasz tylko na fortepianie, więc nie uczysz tutaj jeszcze fletu prostego?
3: Fletu prostego już nie uczę. Na flecie prostym uczyłem w szkole w Příbrami, coś jest miejscowość blisko Pragi, mniej więcej.
2: Takie miasto, to jest powiat. No tak, mniej więcej 50, powiedzmy 50-60 kilometrów. No. To jest miasto powiatowe. Tak. Na południowy zachód od Pragi.
3: I tam uczyłem na flecie prostym, na klarnecie i na fortepianie i w szkole na Hradczanach, to znaczy w tej podstawowej szkole muzycznej dla dzieci niewidomych, uczyłem na flecie prostym i na fortepianie. Teraz uczę tam tylko na fortepianie i prowadzę zajęcia muzykoterapii. No, mhm. A tutaj w szkole naszej, tutaj konserwatorium muzycznym uczę ten obowiązkowy fortepian.
2: Mhm. Tak. Rozumiem. No dobrze, to skoro już jesteśmy przy nauczaniu, to zapytam o parę kwestii, o które prosili mnie słuchacze z wykształceniem muzycznym. Nuty albo pamięć, albo jedno i drugie i ewentualnie dlaczego?
3: Tutaj na konserwatorium ci uczniowie, którzy nie widzą, uczą się z nut. Uczą się z nut
2: brajlowskich,
3: tak. Oczywiście, jeśli miałem jednego ucznia, który dla przyspieszenia tej pracy chciał to mieć jeszcze nagrane, dlatego że miał komplikowane utwory, które jak się przeczytało, nie zawsze było jasne, o co chodzi. Bo jednak zapis polifonii jest skomplikowany. A tak. Tutaj jeszcze się pisze inaczej może niż w Polsce, bo tutaj się pisze po taktach, w Polsce się pisze po porządkach. Ale nie wiem, jak się w Polsce zapisuje Bach.
2: To nie. Nie wiem, nigdy nie widziałem polskich nut brajlowskich, nigdy.
3: Ja widziałem, tutaj bym mógł pokazać od razu. Mamy Chopina, który jest zapisany, prawa ręka, lewa ręka. Mamy etiudy tak zapisane, to są polski zapis. Czeski zapis wygląda tak, że jest zapis prawej i lewej ręki od razu w jednym takcie. No, także ty moi uczniowie się uczą według brajlowskich not, według nut brajlowskich, ale mają równocześnie przedmiot, o którym przedtem zapomniałem.

0: szkoła?
1: Aha, internat jest gdzie indziej, ale na internacie, który jest na Florencji.
0: Tak,
1: na Florencji.
0: To jest też blisko, to jest blisko dworca autobusowego.
1: Tak, blisko dworca autobusowego. Tam są uczniowie, którzy są pełnoletni i widzący, ale niektórzy, tam mamy dwóch uczniów, którzy są niewidzący, ale którzy są na tyle dobrzy, że się zorientują, trafią, nie zgubią się. A tutaj na Malteckim Namieści,
0: gdzie teraz jesteśmy,
1: w tym konserwatorium jest też internat, gdzie są niepełnoletni uczniowie i niektórzy uczniowie pełnoletni niewidomi, dla których by był trochę problem dojeżdżać co dzień z internatu tutaj do szkoły. Także tak, jeśli jest możliwość dla niewidomych, tutaj ten internat funkcjonuje, ale jeśli jest więcej uczniów, którzy są niepełnoletni, tak wtedy musi ktoś iść na tą drugą szkołę. A tam mamy takich sikownych, po czesku sikownych, czyli...
0: Zdolnych
1: do wszystkiego, tak.
0: Uczniów zdolnych do wszystkiego, tak.
1: Zdolnych uczniów, którzy się nie zgubią po drodze i trafią do szkoły.
0: To znaczy, jeszcze wracając do tych nut, że też uczniowie po prostu się uczą pisać te nuty.
1: Uczniowie muszą w ramach tych teoretycznych przedmiotów pisać w Braille'u, pisać nuty tak jak się ma. Ale oczywiście są uczniowie, którzy to nie nadążą się i od razu nie zdążą się nauczyć, bo tego się nie uczyli wcześniej, jeśli nie są ze specjalnej szkoły. Także z tym Braille'em mają troszeczkę problem. Tak to zapisują innymi sposobami, tak aby na przykład zapiszą akord na komputerze, napiszą normalnie C, E, G na przykład, ale oczywiście z tego punktu widzenia specjalizacji, tego kształcenia, to jest niedobre. No ale co wtedy zrobić, jak ten uczeń jeszcze tego Braille'a, nuty w Braille'u nie umie tak dobrze, żeby mógł to zapisać tak, jak się to ma zapisywać. Roberto nawet nie wie, że właśnie harmonię się zapisuje inaczej niż nuty na fortepian. Na harmonii, na nauce o harmonii.
0: Aha.
1: Zapis nut brajlowskich jest inny niż zapis nut do normalnego fortepianu, czy akordeonu, czy innych instrumentów. No. Jest troszeczkę inny, bo akordy się piszą z dołu. Wszystkie się piszą od z dołu. A w zapisie fortepianowym prawą rękę się zapisuje z góry.
0: Tak.
1: No. To ci, którzy to znają, także wiedzą, o co chodzi.
0: Jasne. I szkoła potem ma, podejrzewam, duże archiwum, tak? Nut już jako instytucja, która jest dostosowana, tak? Do niewidomych od samego początku.
1: Tak, tak. Tych numerów, właściwie tych nut jest mniej więcej 1800 na fortepian. Ale cały czas ci, co uczą na fortepianie, cały czas nas proszą o jakieś nowe nuty, a jeśli nie mamy, albo je kupimy w bibliotece dla niewidomych, albo dają się te nuty przepisywać.
0: Przepisywać, ale biblioteka dla niewidomych tutaj przy ulicy Krakowskiej współpracuje, tak, z wami jako ze szkołą?
1: No, współpracuje.
0: To znaczy współpracuje. Tak, macie możliwość...
1: Jest możliwość zamówienia nut, które przepisze tam taki specjalista, to przepisze te nuty z normalnego druku dla widzących do druku dla niewidomych i te nuty da tak do komputera, żeby te nuty można było drukować wielokrotnie.
0: Tak. A z ciekawości używacie też jakichś programów takich jak MuseScore, LilyPond albo te różne inne programy do zapisu nut?
1: Tak, uczniowie, wszyscy uczniowie tu mają informatykę, która jest ukierunkowana muzycznie. Czyli MuseScore, te programy, które mówiłeś, to i niewidomi uczą się obsługiwać i na przykład sobie piszą, tam przepisują na przykład, jest ciekawe, z Braille'a przepisują do tego MuseScore'u, aby to mogli dać na przykład jako nauczyciel, później mógł sam przepisać nuty, które chce, żeby ten jego uczeń się uczył.
0: Także no tak.
1: Ten system tego, że aby umiał obsługiwać ten program sposobem, aby mu pomagał właśnie w nauczanie. To dla niewidomych. A ci, co są widzący, no to oczywiście to używają, żeby tak jak wszyscy widzący używają tej aplikacji do wytwarzania jakichś zapisów notowych.
0: Z ciekawości słabowidzący uczeń też musi nauczyć się nut brajlowskich na tym samym poziomie, co niewidomy uczeń?
1: Nie.

0: Jeśli używa, jeśli potrafi sobie poradzić ze zwiększeniem, na przykład, że powiększymy te nuty o, ja nie wiem, o 200%, jeśli sobie z tym poradzi albo użyje jakiejś lupy, to ja na przykład ja używam lupy, także ja mam małe nuty, zwykłe, ale czytam sobie przez lupę to, co nie przeczytam normalnie, to czytam przez lupę.
1: Mhm, rozumiem. Tak. No dobrze, no i co? I w takim razie tutaj uczeń przyjdzie do szkoły muzycznej imienia Jana Dejla. Z ciekawości jeszcze powiem, to był czeski lekarz i też wykładał na uniwersytecie, to mówimy o czasach krótko przed I wojną światową i on właśnie był w tej organizacji. To tylko taka ciekawostka, ale... Uczeń tu przyjdzie, tak, przez 4 lata chodzi do szkoły, potem zda maturę, potem jeszcze 2 lata przygotowania pedagogicznego. No i jakich macie absolwentów?
0: No, nasi absolwenci są dobrzy. No, jakich mamy absolwentów? Część z naszych absolwentów uczy na tych podstawowych szkołach muzycznych. Część absolwentów, dlatego że bardzo mamy wysoki poziom śpiewaków, także niektórzy z nich się dostaną na przykład do opery w Opawie. Teraz jeden z naszych absolwentów, pan Matouszek, Daniel Matouszek, śpiewa w tej operze i jest jakby takim śpiewakiem, który już da się powiedzieć, że ma karierę wokalną, tak. Ale albo operową.
1: Opawa, ale... powiedzmy, to jest na czeskim Opawa. Śląsku. Tak, to jest, powiedzmy, polski tam Rybnik, Gliwice, tak? Tam mniej więcej tak. Te strony.
0: Pod Raciborzem.
1: Tak, pod Raciborzem. Mhm.
0: Tak. Także są uczniowie, którzy się dostali już jakby wyżej do tej kariery muzycznej, a niektórzy śpiewają na przykład w filharmonii, w chórze filharmonicznym. Coś też trzeba przez pewien konkurs się tam dostać, że to nie jest tak, że człowiek przyjdzie, zgłosi się, ale jest tam wybór taki rygorystyczny troszkę. Ale to mówię o uczniach, którzy widzą. Ci niewidomi uczniowie, na przykład jest ta tutaj Rachel Skleniczkowa, która uczy u nas na konserwatorium, a która jest niewidomą absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej w Pradze. Myślę, że wygrała takowi w Ameryce. W Ameryce jest taki konkurs dla niewidomych, gdzie się posyłają nagrania i ten, kto wygra, tak wtedy jedzie do Ameryki, ma tam koncerty.
1: Aha.
0: No, także ona była jednym z nich. Jarek Psiancki, nie wiem, jestli znany.
1: Nie, no, ale Rachel oczywiście, tak, to jest nasza wspólna znajoma.
0: Znaczy,
1: ja nie mam kontaktu z nią, ale jakby wiem, znasz, kto to jest swego czasu, no. Tak, się widywaliśmy, rzeczywiście wiem, że ona jest taka bardzo muzyczna, ona poszła w to.
0: Tak, poszła w to.
1: Ona po prostu się angażuje.
0: A ja muszę powiedzieć, że i Rachel, i Roberto byli moimi uczniami. I obydwa byli bardzo odważni, co się dotyczy grania na fortepianie. Obydwa się nie bali skoków, ale nie myślę skoków z fortepianu na ziemię, ale myślę skoków w lewej albo w prawej ręce. Bardzo mało takich uczniów jest, którzy to potrafią i obydwa byli świetni improwizatorzy.
1: No, ta improwizacja rzeczywiście tam do dzisiaj wychodzi, jak chodzi o przeskakiwanie, o skoki, to raczej prawa ręka sobie radzi dużo lepiej niż lewa, ale rzeczywiście no zawsze mi to przychodziło naturalnie, natomiast ja poszedłem troszeczkę w innym kierunku, a Rachel rzeczywiście została i tutaj teraz uczy jest też fortepian, tak?
0: Tak, uczy fortepiany tutaj, tak samo jak ja. Nie ma tych głównych, ale ma obowiązkowy fortepian.
1: Tak, i początkujących, tak?
0: Tak.
1: Rozumiem. No i ona na pewno sobie radzi też z nutami, tak?
0: A radzi sobie bardzo dobrze tak. Z nutami. I chociaż uczyła się i według słuchania, ale i ona, tak jak Roberto, jak im zacząłem ich uczyć nut brajlowskich, tak bardzo szybko, w ciągu jednego miesiąca mieli gotowe, zrozumieli wszystko i potrafili się z tym posługiwać.
1: No tak, no nuty to jest, teraz musiałbym sobie odświeżyć to jednak, ale no to jest tak jak nauka pisania, no i czytania, no tak to po prostu jest, to jest jakby kolejny zapis czego innego, ale jednak zapis, tak? No dobrze, a jakieś wydarzenia takie publiczne tutaj organizujecie, odbywają się tutaj jakieś koncerty?
0: Tak, odbywają się koncerty jak absolwentów i maturantów. maturzystów i absolwentów, to znaczy ci, którzy kończą szkołę, tak, mają swoje koncerty. Niektóre koncerty bywają z orkiestrą, ale w większości są to koncerty w ramach tutaj naszej szkoły, gdzie w sali koncertowej szkoły ci studenci, ci absolwenci mają swoje koncerty. Tak. Ojejku, to namieszane.
1: Tak. A z ciekawości, jakieś współprace z innymi szkołami muzycznymi albo z zagranicą nawet tutaj?
0: No, w tej chwili nie wiem. Czytałem, że przyjadą z Japonii. Przyjedzie jakaś delegacja z Japonii, którzy się interesują o integrację i inkluzję w naszej szkole, a co dotyczy muzyki. Także teraz akurat czytałem, że mają przyjechać za tydzień, za dwa.
1: Aha.
0: No, a jeździło się kiedyś, ale to było przed 10 laty, się jeździło do Niemiec, do podobnej szkoły, średniej szkoły, ale nie była muzyczna, ale była to średnia szkoła, jakby wielobranżowa dla niewidomych.
1: Gdzie to jest? Marburg?
0: Czy no, gdzie? Chyba tak.
1: Marburg, tak? To jest w Hesji, to jest pod Frankfurtem.
0: No, coś
1: tak?
0: takiego.
1: No to prawdopodobnie Marburg.
0: No.
1: Okej. Okay. No i w takim razie ciekaw jestem, czy gdyby w dzisiejszych czasach, w tym momencie słuchał nas rodzic jakiegoś niewidomego dziecka, ucznia szkoły podstawowej, i ten rodzic by powiedział sobie, no dobra, może wyślemy go do Czech, niech się nauczy jeszcze języka czeskiego tak na bieżąco, niech też ma dobre wykształcenie muzyczne, może ta szkoła ma tradycję, rzeczywiście ma poziom, skoro przez lata była jedyną taką w Europie. Czy to jest jeszcze możliwe?
0: Jest możliwe. Oczywiście dzisiaj w ramach Europy by to miało być jeszcze łatwiejsze niż kiedyś, ale nie wiem, czy by dostał ten człowiek w Polsce stypendium, czy w ramach Erasmu by to musiało być zrobione, bo Erasmus się nie robi na średnich szkołach, ale nieraz chyba się robi, nie?
1: Robi się.
0: W ramach Erasmu jest średnie
1: nie tak, nie wiem, czy przez cały, tylko, na cały,
0: na
1: jakby...
0: cały rok, ale tylko na przykład na dwa tygodnie, czy tygodnie.
1: Znaczy nawet na cały rok, ale nie na całą, nie na cały czas studium. Jakby szkoły średniej, tak? Nie na te 4 lata, to nie.
0: Sobie sam płacić właściwie internat, ale nie wiem, czy i szkołę. Ale mi się wydaje, żeby mogli, bo tutaj mamy z Ukrainy, z Rosji mamy studentów.
1: No właśnie chciałem w sumie...
0: I z Litwy.
1: O, no dobrze, że zahaczyłeś o Ukrainę, bo no, w kontekście obecnej sytuacji, w kontekście wojny chciałem jeszcze zapytać, czy na przykład przyjechali tutaj jacyś nowi uczniowie, którzy się mają dobrze, którzy się uczą, którzy rzeczywiście mają ten poziom. No.
0: Przyjechał mamy tutaj jednego się, Prudki się nazywa, Prudki, Bohdan Prudki, a ten i koncertuje... Są mu stwarzane możliwości grać na różnych koncertach, także akurat teraz czytałem, że będą grać na jakimś zamku za Pragą, albo że w Plzni będą...
1: W Pilznie.
0: Wszyscy znają Pilzeń z piwa, nie?
1: Tak, Pilzń, no tak, to w Pilznie, no. Na zachód od Pragi też takie, to takie miasto wojewódzkie w stronę Bawarii, w stronę Niemiec.
0: Mhm. No.
1: I on to jest, on ma niepełnosprawność wzroku?
0: Tak, on nie widzi.
1: On nie widzi.
0: Ale nie widzi, ale świetnie się umie posługiwać tym newscorem. On do tego pisze tak komplikowane rytmy, jazzowe. Wymyśla sam, jest improwizator i właściwie sam już komponuje swoje utwory. Bardzo fajnie, a potrafi to zapisać. Naprawdę bardzo komplikowane rzeczy potrafi zapisać, on sobie sam to znalazł drogę, jak to zrobić. O to chodzi, że to jest właśnie, że nie zdążył go nikt tego nauczyć, oczywiście, że tutaj się uczył, ale by nie w ramach tego przedmiotu informatyki nie doszedłby tak daleko. On to po prostu, ta jego pasja jest tak wielka, że potrafi z tym pracować dobrze.
1: Mm-hmm. To jeszcze na sam koniec zapytam, tak poza tą szkołą, co robisz jeszcze muzycznie? Mówiłeś, że uczysz w szkole podstawowej, tej takiej dla niewidomych, co jest tutaj w Pradze na Hradczanach.
0: Tak. W tej szkole uczę fortepianu, mam tam muzykoterapię, jak już mówiłem. Mhm. Później gram w zespole muzycznym, który się nazywa Muzyka Pro Sancta Cecilia. Na, jest i na, jakby ktoś był ciekawy, to da się napisać po łacinie Musica pro Santa Cecilia.
1: Cecilia, tak.
0: A Google to wygoogli. Tam wyjdzie chyba samo Sancta Cecilia, a tam są nasze strony. Chciałem kiedyś to przetłumaczyć do polskiego, ale nie wiem, czy tam jest tam polskie tłumaczenie, czy nie ma, ale są w innych językach międzynarodowych, są tłumaczenia. A jest tam część naszych płyt, które nagraliśmy. Robimy muzykę dawną, ja tam gram na flecie prostym, na wszystkich fletach prostych, od sopraninowego, dyskantowego, przez sopranowy, altowy, tenorowy, basowy, a później gram jeszcze na takie tak zwane gemshorny, co są, to są rogi krowie rogi.
1: Aha.
0: No, a jest to ze Skotu, z Alp i z Afryki. Niektóre rogi są bardzo duże, bo to jest basowy albo kontrabasowy róg strojony w C, a później sopranowy róg, który taki jest, też jest strojony w C. Jest to instrument, który wygląda po prostu jak róg i który jest rogiem. Jest zamknięty z tej grubszej strony, jest zamknięty cedrowym drzewem i dmucha się do tego jak do fletu prostego. A ma ciekawy dźwięk. No, później jeszcze gram na virginal, coś jest taki jakby klawesyn, nebo szpinet. Typ szpinetu, ale nazywa się virginal. No.
1: Rozumiem.
0: No, także to jest, no a śpiewam tam w tym, a gram na wszystkie instrumenty perkusyjne. Czy na wszystkie nie, na niektóre, które potrzebujemy.
1: Tak, bo macie te instrumenty, ja mam jedną płytę i kiedyś byłem na koncercie przedświątecznym, wy faktycznie się staracie grać tak autentycznie.
0: Staramy się grać autentycznie, tak. Mamy trzy viole da gamba, mamy trawerzu, jak barokową, także i renesansową trawerzu. Później ten virginal też jest jakby kopią instrumentu z jakiegoś XVIII wieku, a skrzypce... Też mieliśmy barokowe. Nie wiem, czy w tej chwili gramy na te barokowe, ale były barokowe.
1: Tak. Mhm. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że ten zespół Muzyka Pro Sancta Cecilia wywodzi się, dlatego o niego pytałem, ponieważ on się wywodzi z tej szkoły.
0: Tak. Bo tutaj jak żeśmy w tych 90-tych latach, żeśmy śpiewali kolędy, które wcześniej śpiewać nie za bardzo się mogło. To były kolędy jakby kościelne, ale stworzone przez tego Adama Michnę z Otradowic, o których później, 2 lata później pisałem tą pracę dyplomową. Mhm. Także tutaj zaczęła ta przygoda z naszym zespołem. Wtedy byli to wszyscy uczniowie z naszej szkoły byli w tym naszym zespole.
1: Mhm. No i właśnie, żeby zamknąć jeszcze to koło, to zapytam, nawiązując do samego początku, czy teraz jako ci byli uczniowie tak zwanego Dejlaku, czyli tej szkoły tutaj z Polski, macie jakiś kontakt lepszy? Mhm. Spotykacie się?
0: Uczniowie z Polski, spotykam się nieraz z Tadeuszem Karasiem, który też został tutaj w Czechach, uczy w południowych Czechach, tak jakby południowo-wschodnich Czechach, w Kamienicy pod Lipą.
1: Nad Lipą.
0: Nad Lipą.
1: Tak, Kamienice nad Lipą. Tak, rzeczywiście tak, południowo-wschodnie Czechy. Tak. Tak.
0: A drugi, ten Franciszek Ślusarczyk, ten odjechał do Polski, tam uczył na skrzypcach, w Dąbrowie Górniczej był jakiś czas, w szkole uczył, a teraz wiem, że jest w Warszawie, może to będzie słyszał i teraz powie, ale ten se wymyśla. Także gra na skrzypcach i śpiewa w jakimś chórze, ale nie wiem, czy uczy, czy nie uczy, to nie wiem. No. A później jeszcze byli tutaj bracia Andraszewscy, jeden był na fortepian, drugi na klarnet, to byli jeszcze starsi, także wiem, że jeden jest w Poznaniu, to byś mógł się zapytać gdzieś,
1: tak.
0: A drugi był chyba we Warszawie, ale też nie jestem pewny, bo też mieli swoje losy różne.
1: Tak, dobrze, zatem bardzo ci dziękuję za tutaj możliwość, za to, że się zgodziłeś, za wywiad i cieszę się, że mogłem przedstawić w serwisie Tyflo Podcast praską średnią szkołę muzyczną imienia Jana Dejla. Rozmawiałem z jednym z tutejszych nauczycieli, z panem Zbigniewem Januszem. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja też dziękuję, bardzo mi miło było, a mój język polski w tej chwili jest taki troszeczkę kulawy, ale jak przyjadę do Polski na 2 tygodnie, tak znowu się troszeczkę poprawi.
1: Tak, tak już bywa. Ja sam jako Czech to znam, to jest ta zmiana rzeczywistości. Mówił Roberto Lombino, dziękuję za uwagę, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: I jedno podstawowe pytanie, gdzie jest podkład? O, chyba podkładu nie ma, a nie, jest podkład. O, wszystko działa. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na antenie Tyflo Radia, w programie Tyflo Podcast na żywo. Z małym opóźnieniem dziś, ale, no tak po prostu było, bo musieliśmy się wszyscy zebrać, żeby tu razem wam poopowiadać o ICC. To już po raz trzeci chyba się spotykamy, tak? Opowiadając o ICC, prawda, Pawle? Pytam Pawła Masarczyka, bo ty, Pawle, jesteś weteranem tych naszych tu opowieści na temat ICC.
4: No, nie ja jeden. Jest z nami też Tomek Kowalik, który był z nami w zasadzie od początku, chyba tylko jeden obóz jak na razie opuścił, ale masz rację, to jest nasze trzecie spotkanie na antenie Tyflo Radia związane z obozem ICC.
3: Zgadza się. Tomek Kowalik jest z nami. Witaj, Tomku.
5: Witaj, jestem. To tak. Co prawda trochę spóźniony, po prostu.
3: No i się wydało, na kogo czekaliśmy.
5: Tak. Ja się przyznałem. Okay, przyznaję okay. Bez bicia na mnie. Czekali,
4: tego miało nie
5: czekali.
4: Być.
3: Tego miało nie być, ale skoro się sam przyznałeś, to okej. Okay. Witamy także naszego kolejnego gościa, który miał okazję być na ICC po raz pierwszy, jak na razie jedyny w roku 2014. To jest nasz gość, pochodzi z Czech. To jak ja się powinienem, Roberto, z tobą przywitać? Ahoj!
6: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
6: No i dobry wieczór. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
3: Roberto Lombino to nasz gość.
4: Słuchacz z Pragi, czy kolejny. Pozdrawiasz z Pragi? Bo...
6: No jestem tutaj w Pradze i pozdrawiam was wszystkich w czeskiej Pradze.
3: Tak, no. Także okay. Jest dziś, słuchajcie, międzynarodowo u nas na antenie. Będzie ciekawie, ale zanim będziemy wam opowiadać o ICC 2014 i zanim także opowiemy o tym, co w tym roku się szykuje, jeżeli o to chodzi, to może tak, mimo tego, że już jesteśmy któryś raz na antenie Tyflo Radia, to ja bym ciebie, Pawle, mimo wszystko prosił, żebyś opowiedział, od czego jest ten skrót, co to właściwie jest ICC, na czym polega i dla kogo to jest przeznaczone.
4: ICC, czyli International Camps on Communication and Computers, to oferta wakacyjnych obozów przeznaczonych dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w wieku 16 do 21 lat, ukierunkowana pod kątem rozwoju umiejętności samodzielnego radzenia sobie na rynku studiów, czyli uczelnie wyższe, wszelkiego rodzaju studia, edukacja oraz także na rynku pracy. Realizowane jest to poprzez serię warsztatów zarówno o tematyce komputerowej, takiej technologicznej, czyli uczymy naszych uczestników rozmaitych czynności wykonywanych na komputerze, od takich prostych rzeczy jak Office, które wałkowane są już w szkołach, natomiast nigdy tego dość, aż po tak zaawansowane rzeczy jak programowanie. Oprócz tego organizowane są także warsztaty komunikacyjne, czyli kulturoznawcze, czynności dnia codziennego poniekąd i wszystko, co nie mieści się w kategoriach komputerowych. Jest tam także sport osób niewidomych, czyli na przykład goalball. Jest tam na przykład orientacja w przestrzeni, zdarza się. Jest nawet karate i judo, więc zdaje się, że oferta jest dość szeroka i dość ciekawe tematy są w niej również zawarte. Takie nietuzinkowe nawet, o których przeciętnie jak się myśli o zazwyczaj o czynności codziennej, czy radzenie sobie samodzielnie, no to człowiek nie pomyśli, a tutaj prowadzący warsztaty są na tyle kreatywni, że takie oferty też proponują swoim uczestnikom.
3: I ty, Pawle, w ogóle przeszedłeś dosyć ciekawą ścieżkę, bo najpierw jeździłeś jako taki po prostu uczestnik ICC, a teraz, kiedy no już uczestnikiem jako takim to zdaje się być nie możesz, to wskoczyłeś o oczko wyżej w tej hierarchii, tak? I kim teraz jesteś, jeżeli chodzi o ICC, o Polskę?
4: Jestem aktualnie koordynatorem narodowym polskiej grupy. Organizujemy wraz ze Stowarzyszeniem Ubezpieczonych GSU oraz teraz od tego roku z moją koleżanką Martą grupę polską i zajmujemy się wszystkim tym, czym Polska powinna się zająć w uczestnictwie na obozie, czyli promujemy ideę, zbieramy ludzi, przygotowujemy jakiś warsztat i wyruszamy do jednego z krajów Europy, który akurat w danym roku jest gospodarzem obozu.
3: Dobrze, i na pewno jeszcze opowiemy o tym, co szykujecie na ten rok, bo można się już zapisywać, jeżeli ktoś miałby ochotę i do tego oczywiście będziemy zachęcać, ale może na dobry początek skupmy się na tym, co już było. Oczywiście nie będziemy mówić o latach poprzednich, no bo o tym są poprzednie audycje, także kto ciekaw może sobie posłuchać tego na naszej stronie internetowej www.tyflopodcast.net. Natomiast proponuję, żebyśmy opowiedzieli co nieco o ICC 2014. W zeszłym roku mieliśmy tyle różnego rodzaju audycji, że nie zdążyliśmy o tym opowiedzieć zaraz po zakończeniu tego obozu. No ale lepiej późno niż wcale, więc gdzie byliście? To jeszcze Pawle, prosiłbym Cię o takie wprowadzenie, a zaraz będziemy o wrażenia naszych gości pytać.
4: 20. obóz ICC zorganizowany w ubiegłym roku.
3: To taki jubileuszowy.
4: Tak. Należał do kraju, który w ICC uczestniczył po raz pierwszy i od razu podjął się roli gospodarza, a była to Łotwa. I naszymi gospodarzami była szkoła dla osób niewidomych i słabowidzących w Rydze.
3: No to rzeczywiście, to już wypłynęli na szerokie wody. No to teraz was jako gości zapytam, jak wam się podobało? Tomku, może najpierw ciebie, bo ty już jesteś weteranem. Który raz byłeś na ICC? No właśnie,
5: ja
3: to masz porównanie.
5: Z Włochami i z Rumunią, bo byłem po raz trzeci w 2014 roku i mogę sobie jakoś tam porównać. No i nie wiem, czy o czym dokładnie opowiedzieć, bo na pewno jest o czym opowiadać i nie wiem po prostu...
3: To ja proponuję najpierw takie twoje ogólne wrażenia, jakbyś to sobie porównał to, co było wcześniej, w latach poprzednich, kiedy byłeś, a to, co było teraz.
5: To, co było teraz.
3: Jest progres? Stara się Paweł i reszta?
4: Tomek, mów prawdę.
5: Teraz tak, dyplomatycznie.
4: Jedyną słuszną, wiesz.
5: Jedyną słuszną, tak, dobra. Tak się umawialiśmy.
4: Tak. Zgodnie ze skryptem.
5: Zgodnie ze skryptem, czekaj, gdzie ja miałem... tu, dobra. Dobra, to tak już jak było. Ja i tak to będę porównywał, bo jakby, no inaczej się nie da. Robert będzie
3: Oczywiście.
5: Miał czystszą opinię, bo jakby był pierwszy raz, więc to akurat
6: czystą,
5: będzie już...
6: Czystszą opinię, chociaż z drugiej tak. strony, no może i dobrze, że będziesz porównywać.
5: Dobra, bo... ale... No. Obóz, mi się wydaje, że każdego roku był inny i każdego roku trochę inne rzeczy były fajniejsze i... Inne rzeczy były jakoś tam inaczej zorganizowane, może na przykład mi się mniej podobały. Ale ogólnie, no co, jakby to krótko powiedzieć, mi się podobało. No, podobały mi się warsztaty, podobały mi się na przykład tam, uważam, że na przykład tam w Rumunii, powiedzmy, lepiej był na przykład zorganizowany tam czas wieczorem, ale za to tam był na przykład coś gorszego na przykład z warsztatami. A w tym roku akurat, no co, też została wprowadzona ta nowa idea tych warsztatów obowiązkowych, o których ty Paweł możesz więcej opowiedzieć, dlatego że dokładnie pamiętasz, jak to tam dokładnie było z wprowadzeniem tych obowiązkowych warsztatów, przez co się właśnie zmniejszyła pula tych możliwych do wyboru warsztatów i o tym możesz dokładnie albo Paweł, albo Robert
6: no właśnie,
5: powiedzieć.
6: To ja tylko, jak mogę się wtrącić, to z tak, tego co wiem, to czescy organizatorzy już mi powiedzieli jeszcze no, po skończeniu już, że po prostu będą... Mi się wydaje, że ta idea nie jest najlepsza, że mógłby być tylko jeden z tych dwóch, bo to jakby zajęło
5: ale
6: trzy sesje. Dobra, ale
5: opowiedzmy
6: no,
5: dokładniej,
6: no
5: Paweł
6: właśnie.
5: Może, bo najlepiej...
3: Właśnie, ja proponuję, żebyście wytłumaczyli, o co chodziło z tymi warsztatami obowiązkowymi. Bo tak. warsztaty, no to już wiadomo, są to jakieś tam zajęcia na jakieś konkretne tematy. Natomiast...
5: Które możemy sobie wybierać. Tak. Ale, jest jedno ale. I teraz...
3: Paweł, jakie to jest ale?
4: Właśnie warsztaty obowiązkowe to jest taka innowacja, która weszła w życie od tamtego roku. Po prostu chodzi o to, że w uprzednich latach warsztaty wybieraliśmy w domu. Zarówno ja jako uczestnik, kiedy jeszcze nie byłem, jak i później uczestnicy naszej grupy, każdej grupy uczestnicy, musieli wybrać sobie warsztaty, na które chcieliby uczęszczać w domu za pomocą strony internetowej.
1: Niestety, jak to było? Jak to było, że wybierało się chyba 10?
4: Tak, według priorytetów. Wybierało się 10 warsztatów i układało się priorytetami od 1 do 10. Jedynka to ten najważniejszy dla ciebie, 10 najmniej ważny. Ale niestety nie wszyscy się z tego wywiązywali. I sytuacja wyglądała tak, że po przyjeździe na obóz osoba odpowiedzialna za układanie planu warsztatów, planu zajęć, miała problem, bo musiała przypisywać ludzi do przypadkowych warsztatów, żeby każdy był gdzieś obsadzony. Natomiast nie miała z czego wybierać, bo kompletnie nie były znane preferencje osób, które w ogóle nic nie zadeklarowały. Więc system został zmieniony w taki sposób, żeby przez te obowiązkowe warsztaty dać osobie organizującej plan zajęć jeden dzień w każdej połówce jakby tego 10-dniowego cyklu obozu na ustalenie planu warsztatów. I podczas tego dnia odbywają się warsztaty obowiązkowe. No i niestety w zeszłym roku, jak już to był eksperyment, który średnio został jakoś tam ustalony czy przedyskutowany z resztą koordynatorów, nie byłem niestety na spotkaniu przygotowawczym w Rydze, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Wszyscy musieli pójść na warsztat obowiązkowy, a raczej na dwa. Na każdy dwa z nich właśnie trwał 9 godzin zegarowych.
1: Czyli 1,5 dnia. Czyli 1,5 dnia. Długo.
4: Czyli 6 slotów warsztatowych, bo każdy slot warsztatowy jakby to są 3 godziny, bo taki mini, najkrótszy warsztat może trwać 3 godziny, jeżeli potrzebne jest więcej z uwagi na to, że jest bardziej rozbudowany, że są przygotowane jakieś materiały, które na przykład wymagają czasu, żeby tam się przygotować, żeby coś się stało, no to potrzebne jest 6 godzin, potem takie już maksymalne warsztaty 9 godzin. Więc 6 jakby tych... Te dwa warsztaty zabrały możliwość wybrania 6 warsztatów, tak naprawdę tych najmniejszych.
3: Pawle, ale ja tu czegoś nie rozumiem. Już ci mówię czego. Wspomniałeś o tym, że wprowadzono te warsztaty obowiązkowe dlatego, że organizatorzy mieli problem z obsadzeniem ludzi na warsztatach. Ale przecież ludzie wybierali sobie sami te warsztaty, jakie ich interesują i każdy musiał wybrać 10 tych warsztatów. Co było problemem? To, że na przykład pewne warsztaty cieszyły się tak ogromną popularnością, że po prostu było za dużo ludzi na te warsztaty, albo na przykład, że ludzie się z tego nie wywiązywali i nie zaznaczali sobie tych warsztatów.
4: Michale, bardziej to drugie. I wtedy prośba była taka, żeby już wybierać na obozie te warsztaty, też stroną, ale już będąc w tamtym kraju, pod okiem koordynatora albo w własnym zakresie. Wtedy będzie bardziej pilnować niż na odległość, kiedy się do ludzi dzwoni i żeby to robili.
5: Ja myślę, że ważniejszym teraz dla słuchaczy, którzy teraz słuchają, może nawet by było to, co teraz będzie, jak oni teraz z tego wyjdą, czy ten eksperyment został jakoś zarzucony, czy będzie inaczej, czy będzie...
4: Został zmodyfikowany, bo jest on niemniej jednak konieczny, niestety, i tu musiałem się zgodzić na spotkaniu tegorocznym, że jest on konieczny, natomiast udało się zredukować to do 2 warsztatów po 6 godzin, czyli odzyskaliśmy, o ile dobrze pamiętam, odzyskaliśmy tam te 6 godzin warsztatowych i będą to 4 warsztaty do wyboru, czyli z 4 warsztatów uczestnik, wypełniając formularz, będzie w stanie wybrać sobie 2, które jakoś tam najbardziej mu odpowiadają, jego preferencjom, temu, co uważa, że powinien bardziej poćwiczyć. I wtedy jest to taka w miarę alternatywa, takie w miarę chyba najlepsze z możliwych, jak na razie, wyjście z tej sytuacji.
5: Właśnie, bo co innego trzeba powiedzieć, że te warsztaty faktycznie, one były ciekawe.
1: Tak, one
3: A
1: były
3: czego dotyczyły?
1: Ciekawe.
3: Bo właśnie tylko... tak się zastanawiam, na co stawialiście, jeżeli chodzi o te obowiązkowe warsztaty? Co było najbardziej takie istotne?
1: Był warsztat prezentacyjny, jakby o przygotowaniu... Tak, o przygotowywaniu prezentacji własnej.
5: Na przykład... chyba mieliśmy te same, zdaje się, nie? Z Robertem. Robert, myśmy mieli te same, jakby wymieniliśmy się, tylko tak mi się wydaje, że my mieli...
1: Chyba nie wiem.
5: Nieważne,
1: ja w każdym razie... Z Andersem byłem i z tą Aniką byłem, więc...
5: bardziej mi chodzi po prostu o to, co miałeś, bo jak był ten warsztat właśnie z tej prezentacji, to o tyle właśnie było ciekawe, że my na naszym warsztacie myśmy mieli po prostu... za zadanie po prostu ułożyć nie tyle właśnie o sobie prezentację, o sobie to na początku, takie były powiedzmy, że ćwiczenia, to też dosyć ciekawe, no po prostu trzeba było siebie jakoś zaprezentować. Ale na drugim dniu tych warsztatów trzeba było ułożyć prezentację o czym się chciało tak naprawdę.
1: Nie. My mieliśmy prezentację o swoim kraju.
6: o sobie i o swoim kraju. Bo to jest jeszcze tak, że każda ta, każdy ten warsztat jest podzielony na trzy grupy i po prostu w różnych dniach chyba to było, czy tak jakoś.
3: I każda grupa, mimo wszystko, że jakby hasło przewodnie było wspólne, to troszeczkę się jednak różniło wykonanie tutaj,
6: Chodziło o to też, kto prowadził te warsztaty. Mhm.
5: Tak, bo na przykład ja to i tak mogłem podciągnąć pod to, co jakby pod mój temat ulubiony, czyli pod komputery, i zrobić prezentację o na przykład Linuxie albo o jakimś tam, czyli i tak przekształcić to w to, co lubię.
3: I co zrobiłeś?
5: Jak się ktoś zrobiłem. Przez cztery czy tam ileś minut gadałem po angielsku, już do teraz nie pamiętam co. To było dla mnie przeżycie dosyć takie, nie że traumatyczne, ale takie...
3: Nowe!
5: Takie nowe, bardzo nowe. Ja się stresuję takimi przemowami publicznymi, a jak jeszcze nie są w moim języku ojczystym prowadzone, to się robi to trochę takie straszne. Ale było fajnie. Na końcu mi się podobało, jak słuchaliśmy się, to się pośmialiśmy z siebie nawzajem.
3: A bo to wszystko ciekawe. Było jakoś rejestrowane, tak?
5: To było wszystko rejestrowane. Powiem więcej, nawet mieliśmy dostać z tego jakieś nagrania.
3: Nie dostaliście.
4: To jest jeden z tych problemów, że potem ludzie obiecują Paweł? Część z nich... Nie, to nie moja wina, bo ja nie prowadziłem tych warsztatów, ale...
5: Nie, Paweł nie prowadził.
4: Zdarza się często, że po prostu materiały, to już w innych warsztatach też się działo, że była obietnica, że ktoś to pozmontuje, poskłada, obrobi, a potem nic z tego nie wychodzi. No to
3: rozumiem.
4: Tak czasami jest.
5: Okay. Ja myślę, że to też jest dlatego, że tam kontakt. Jakby ktoś się jakby postarał, to chyba jakbym się bardzo
4: ludziom zależało,
5: chciał,
4: to wiesz,
5: myślę,
4: na Facebooka,
5: że jakoś to można wyciągnąć. Zawsze się można z ludźmi skontaktować i to.
3: Natomiast zanim jeszcze przejdziemy tak dalej, zanim rozwiniemy temat tego, co tam się działo, bo już wiadomo, że były warsztaty, o tym jakie warsztaty, to myślę, że zapytam was za moment, ale ja chciałem jeszcze zapytać Roberta o jedną dosyć istotną kwestię, bo ja się dowiedziałem, że my to w Polsce, jeżeli chodzi o dostanie się na ICC, to mamy generalnie w miarę prosto, bo wystarczy po prostu powiedzieć ja chcę, tak mniej więcej oczywiście, bo to tam wiadomo, że tak do końca może nie być, ale generalnie chęć jest przede wszystkim istotna, tak, żeby się znaleźć na ICC.
6: Zależy od ilości miejsc.
3: No właśnie, zależy od ilości miejsc. Natomiast w Czechach jest troszeczkę inaczej, tam was egzaminują. Jak to jest, Robercie?
6: W Czechach, i ja jeszcze mogę porównać z Chorwacją, bo się pytałem Chorwatów, właśnie chorwackich uczestników na ICC, jeszcze jednego naszego znajomego z Chorwacji, który też chciał przyjechać, ale nie mógł, bo nie przeszedł testami. No to w Czechach organizuje jakby całą tą grupę obozu ICC taki ośrodek, taka jedna część uniwersytetu w Brnie, na Morawach.
4: To zdaje się jest taki odpowiednik, jakby sorry, że się wtrącę, ale jakby naszego biura osób niepełnosprawnych na uczelni, tak? To jest ten Terezjasz.
6: To jest
4: jakby jednostka odpowiedzialna za wsparcie osób niepełnosprawnych na Uniwersytecie Masaryka w Brnie.
6: Masaryka w Brnie, dokładnie. I teraz, jak ktoś chce jechać z Czech na ICC, to i jedzie pierwszy raz, bo potem już oni tym, którzy tam jechali drugi raz, to mówili, że już ich mają przetestowanych i że jest wszystko w porządku. Natomiast ja, jako że jechałem pierwszy raz, to musiałem tam przyjechać i po prostu były testy z konwersacji z angielskiej, w ogóle tak ogólnie z angielskiego, było jakieś tam słuchanie i potem jeszcze konwersacja, każdy mieliśmy jakąś sytuację, ja się niby straciłem gdzieś tam, zgubiłem się gdzieś tam w Rydze i miałem po prostu kogoś poprosić o drogę na dworzec główny. I jeszcze potem mieliśmy wyszukać informacje w internecie, po prostu tak, żeby oni sprawdzili, co my potrafimy robić na tych komputerach. To mieliśmy znaleźć jakieś informacje o mieście Telč, czyli tam, gdzie się odbywało ICC 2013. Ale ani jedno, ani drugie jakoś za bardzo ciężkie nie było. Ja myślę, że to jest raczej taka formalna sprawa, no chyba że ktoś by naprawdę po tym angielsku nie umiał albo na komputerach. No i w Chorwacji jeszcze do tego mieli umiejętności społeczne, z tego co wiem. Czyli...
3: Umiejętności społeczne, czyli co właśnie?
6: Czyli,
3: o co chodzi?
6: No nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale po prostu jakby pod względem takim socjalnym, jak kto się zachowuje między ludźmi i tak dalej. Nie wiem, na czym to polegało, bo już nie pytałem, ale wiem, że takie coś było. I właśnie dlatego nie przeszedł ten znajomy, który mi o tym opowiadał potem. Nie
3: rozumiem. Ale to jest spowodowane czym? Tym, że u was w Czechach tak dużo osób chciało się dostać na ICC?
6: Chyba ja nie wiem. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale po prostu ja uważam, że to jest dobrze jednak, że... No, chociaż
4: tak, wydaje mi się, że warto zweryfikować, czy uczestnik, który...
6: Przede wszystkim ten angielski, bo po angielsku tam naprawdę dużo tego jest. Tam w ogóle głównym językiem jest po prostu angielski. Koniec.
4: I to jest właśnie uwaga do przyszłych uczestników potencjalnych, którzy nas słuchają. Warto właśnie przeanalizować, na ile angielski jest dobry, bo to jest oficjalny język obozu, czyli warsztaty są prowadzone tylko w tym języku, nie przewidujemy tłumaczeń. Wszyscy uczestnicy z innych krajów będą zwracać się do was po angielsku i no tu też chodzi o to, żeby dla każdego jakby ten obóz był też komfortowy i był też radochą, tak? Była to dobra zabawa. A nie tylko męczarnia przez 10 dni, że wszyscy mówią po angielsku, ja nic nie rozumiem.
3: Ja nic nie rozumiem, tak. To...
4: I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo fajny system, który w Czechach jest też wprowadzony i prawdopodobnie służy temu, żeby właśnie sprawdzić, czy taka osoba na pewno sobie poradzi, czy przede wszystkim będzie się czuła komfortowo w takiej sytuacji.
3: No,
4: właśnie,
3: no to Pawle, to skoro się wszyscy zgadzamy, tak myślę, że wszyscy, bo nie wiem, czy się Tomek zgadza.
5: Ja myślę, że się zgadzam. Co prawda bym dodał też dla tych słuchaczy, którzy się teraz, ja nie wiem, czy może by tak przerazili tym też, co Paweł powiedział, że z drugą strony nie przychodzi, że nie przesadzić, że o Boże, ten angielski, to
6: nie,
5: ja może nie
6: ale,
5: mam takiego
6: ale, perfekcyjnego. Ale,
5: po prostu...
6: ale te testy, one są takie no w miarę, to nie jest nic trudnego.
3: To teraz moje pytanie, moje pytanie do pana koordynatora, to Pawle, to będziesz egzaminował? Skoro wszyscy twierdzimy, że jest to takie przydatne i istotne i ważne, żeby jednak
4: to
3: sprawdzić chociaż
4: powód,
3: jakoś tak formalnie
4: widzisz,
3: te
4: widzisz,
3: wiedzę?
4: Michale, Czechy w obozie biorą udział od lat prawie 20. My bierzemy od lat 5, więc poza tym wspiera nas organizacja, która w środowisku nie jest zbyt znana. Dlatego, nie wiem, może powoli już z tego wychodzimy, wydaje mi się, i w tym roku trzeba będzie pomyśleć, nie wiem, jeszcze to jest do przedyskutowania i z zarządem, i stowarzyszenia, i z innymi ludźmi, którzy mi tam pomagają, natomiast to był etap walki o każdego uczestnika, przez to, że ciężko było troszeczkę budzić zaufanie. Nasz pierwszy taki bliźny występ, że tak się wyrażę, to była Rumunia, która świetnie zorganizowała obóz, natomiast niestety skojarzenia są jakie są i z tym, no niestety trzeba walczyć ze stereotypami. Było ciężko pozyskać taką liczbę uczestników, jaką zdeklarowaliśmy początkowo.
3: To jest jeszcze moje kolejne pytanie przy okazji. Być może już o to pytałem wcześniej, ale w poprzednich audycjach, ale nie zaszkodzi zapytać jeszcze raz. Czy każdy kraj ma taką samą liczbę uczestników ICC? Od czego to zależy? Czy od tego, że wy po prostu szacujecie, ile tam osób się z ramienia danego kraju pojawi? Czy macie jakiś odgórnie ustalony limit? Albo też i oddolnie? Jak to wygląda?
4: Jest raczej taki limit ustalony przez organizację austriacką ICC Association, przez to stowarzyszenie, które założyło ICC, jest jako autorem tej całej idei, że każdy kraj powinien wysłać 6 uczestników maksymalnie. W momencie, kiedy któryś kraj nie wyśle 6, tylko na przykład mniej, te pozostałe miejsca można przydzielić dodatkowym uczestnikom z jakiegoś kraju, który chciałby wziąć więcej. W ten sposób udało nam się pojechać w grupie 9-osobowej z Polski do Czech. Trzeba też wziąć pod uwagę koszty podróży, no bo wiadomo, że bilety lotnicze, zwłaszcza właśnie w okresie wakacyjnym, nie są tanie. Są osoby, które oczywiście, instytucje, które w jakiś sposób nas tam finansują i okazują nam wielką pomoc. Natomiast no nie można też się spodziewać, że ta kasa jest nieograniczona i tak naprawdę musimy się liczyć też z tym, że podróż takiej dużej grupy też kosztuje. To są koszta uczestnictwa w samym obozie, które są finansowane, i koszty podróży.
3: To zanim przejdziemy dalej do naszego dzisiejszego tematu, którym jest ICC, to taka informacja dla wszystkich słuchaczy. Jeżeli macie ochotę do nas zadzwonić i o coś dopytać, albo może ktoś chciałby się swoimi wrażeniami podzielić, bo był na którymś z obozów poprzednich, czy chociażby zeszłorocznym, czy jeszcze wcześniej, to można do nas dzwonić 123 834 835, to jest nasz telefon, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype, to też serdecznie zapraszam do kontaktu. To teraz wróćmy na Łotwę. W zeszłym roku właśnie tam się wszystko działo. No i już powiedzieliśmy, że były warsztaty, to teraz ja popytam was troszeczkę dalej. Może tym razem, Roberto, ciebie poproszę, abyś powiedział o tym, w jakich warsztatach uczestniczyłeś, co tam ci się podobało, co dla ciebie było ciekawe. Już o prezentacji wiemy, i autoprezentacji. Co jeszcze było takiego interesującego?
6: No dobra, to ja może zacznę od takiej organizacji normalnego dnia na tym ICC. Więc było śniadanie jakoś tak w miarę wcześniej, chyba do, nie wiem, czy do 8.30, czy do 9.00. O 9.00 po prostu wszyscy się schodziliśmy w takiej sali, gdzie nas właśnie podzielali na te różne warsztaty, tak zwanej Assembly Hall, bo to też trzeba powiedzieć, że na każdym tym ICC po prostu te terminy angielskie we wszystkich językach są odmieniane tak często, że
4: to tak, terminologia obozowa, że tak powiem, przylega także i tutaj, czyli nawet po polsku mówiliśmy Assembly Hall, mówiliśmy Workshop, mówiliśmy...
6: No właśnie.
4: Co jeszcze mówiliśmy? Leisure Time Activity.
6: Tak, do tego też dojdziemy.
4: Excursion Day. Tak.
6: Excursion Day był, tak, pewnie.
4: Więc terminy angielskie przylegają też i w polskim, ale chodzi właśnie o taką aulę, gdzie można było się zebrać i każdy
5: podzielić się
4: do grupy warsztatowej, tak.
6: No właśnie. Potem... od chyba 9.15 do 12.00 bodajże jeden warsztat z możliwą przerwą na jakieś tam małe drugie śniadanie, ciasteczka albo coś. Potem obiad, do 14.00 mi się wydaje znowu przerwa. Potem warsztat znowu z kolejną krótką przerwą na coś tam do zjedzenia ewentualnie. I potem warsztat się kończył zazwyczaj o 17 albo 17.30, w zależności od tego, jak długa była ta przerwa. Potem kolacja, no i właśnie od 19 te activity, leisure time activities, czyli to, co można było robić w tym czasie, potem wieczorem, w tym wolnym czasie. To były różne, można było do miasta wyjść, na tandemach pojechać i tak dalej, ale do tego też dojdziemy. No dobra, to teraz już w końcu do tych warsztatów, dobra. Więc ja wybrałem, jednym z tych warsztatów, które wybrałem na przykład, muszę to tutaj powiedzieć obowiązkowo, skoro tutaj jest Paweł.
4: O, nie to musisz, jest, ale dzięki.
6: To jest tłumaczenie programów prowadzone właśnie przez Pawła. Co mi się podobało, no, tłumaczyliśmy tam jako taki przykład stronę chyba nam wszystkim dobrze znanej Mirandy NG. No i byli różni ludzie. Z Włoch była dziewczyna, z Niemiec.
3: To ja od razu zapytam, a czego bardziej dotyczył ten warsztat? Czy dotyczył techniki, w sensie jakich na przykład narzędzi używać do tłumaczenia? Czy tego, w jaki sposób tłumaczyć, komputerowe słownictwo jakieś, żebyście sobie mogli wzbogacić? Czy tak trochę tego i trochę
6: Paweł.
3: Tego?
6: Chyba nie,
5: tą drugą
6: Paweł,
5: wersję trudniej by było zrobić.
6: No właśnie.
4: Przede wszystkim założenie było takie, żeby troszeczkę poćwiczyć Poedita, który jest narzędziem uniwersalnie stosowanym i łatwym.
3: I bardzo fajnym. I bardzo fajnym programem, tak.
4: Tak. I oczywiście kilka takich innych rad technicznych. Przede wszystkim ta świadomość, że człowiek tworzy tak naprawdę nową terminologię od zera czasami. Jeżeli powstaje nowy produkt, który w jakiś sposób ma się zakorzenić w tym naszym świecie komputerowym i ma jakoś zaistnieć na rynku, on wprowadza ze sobą masę nowego słownictwa, głównie angielskiego, którego odpowiednik czasami istnieje w języku polskim, bo na przykład to słowo pochodzi, w innym kontekście było używane wcześniej do czegoś innego, tak na przykład Twitter i tam tweetowanie, czyli ćwierkanie. Natomiast niejednokrotnie właśnie tłumaczenie programów oznacza wymyślanie samodzielnie tak naprawdę nowego języka. Języka specyficznego dla kontekstu programu, który się tłumaczy. I no to jest właśnie coś, na co starałem się też postawić, starałem się do tego zachęcać. Natomiast w dużej mierze skupialiśmy się na samej technice, czyli żeby nie pomijać żadnych zmiennych, nie pomijać żadnych znaczników, żeby wszystko dobrze sobie podejrzeć i żeby to było przetłumaczone profesjonalnie, tak naprawdę bez żadnych błędów, bez pominiętych skrótów klawiszowych, bez pominiętych jakichś znaczników nowej linii i tak dalej. To są ważne rzeczy i to jest moje doświadczenie, które ja zbierałem przez kilka lat tłumaczenia programów jako wolontariusz. Chciałem się z nim po prostu podzielić z uczestnikami ICC.
6: No tak, ale jednak to trzeba bardzo fajna sprawa. Że... No tak, ale jednak trzeba powiedzieć, że co ja z tego warsztatu też mam i co tam na nim poznałem, to jest właśnie to, że jak się tłumaczy, to się po prostu studiuje prawie ten dany tekst, cokolwiek by to było, program na przykład właśnie w tym wypadku. No i, ale technika, no, tak, to racja, że jakby głównym takim celem tego było poznać ten program po edit i tak dalej. No to potem co jeszcze było? Fajny warsztat, o którym muszę powiedzieć i na którym byłem razem z Tomkiem.
5: A to już wiem, który chcesz powiedzieć.
6: To było rozszerzone wyszukiwanie za pomocą Google'a.
5: Zgadza się.
6: I
4: na tym nie byłem, znaczy nawet nie byłem podejrzeć, a szkoda.
6: Prowadzili Chorwaci.
5: Chorwaci.
6: I co nas tam uczy? Czego nas tam uczy? Przepraszam bardzo, Tomek, może... A dobra, to już mogę mówić.
5: Nie, no jak tego, to jest...
6: Nie, dobra. Uczyli nas tam na przykład, nie wiem, jak se wyliczyć jakieś zadanie z matematyki.
5: Jak z Google zrobić kalkulator.
6: Dokładnie. Jak znaleźć jakieś tam, nie wiem, geograficzne jakieś tam lokality, gdzie co jest. Jakiś tam, nie wiem, w Afryce, czy co tam było, w Australii, gdzie
5: odległość.
6: Co dokładnie. Tak, odległość.
5: Loty na przykład, jak ktoś chce.
6: Dokładnie, loty, nawet konwersje walut.
5: Tak.
3: I to bynajmniej nie chodziło o to, że macie wpisać w Google na przykład hasło konwerter walut, tylko wpisując odpowiednie polecenie w okienko wyszukiwarki, uzyskacie jakiś konkretny efekt.
5: Tak, zgadza się, bo to jest funkcja samej tej wyszukiwarki, to nie jest...
6: Tak samo jak ten kalkulator zresztą, na przykład.
5: Tak. A potem tam jeszcze było takie dosyć zaawansowane, faktycznie już wyszukiwanie w Google. Pamiętasz, jak myśmy szukali coś o żółwiu?
6: Tak, na Galapagach jakiś.
5: Tak. I to chodziło po prostu o to, żeby zastosować te różne znaczniki, typu właśnie...
6: Jak
5: na przykład,
6: najlepsze słowa kluczowe.
5: Dobro słów kluczowych, wszystkie te, na przykład cudzysłów, jak stosować, żeby Google po prostu wiedział...
6: Dokładnie te słowa w tej kolejności...
3: Jakiś na przykład jeszcze pewnie znacznik site, wyszukiwanie w obrębie danej strony internetowej, danej witryny, tak.
4: To może ja opowiem o takim warsztacie, w którym ja też brałem udział, bo jak koordynator nie ma co robić albo opiekun, to czasami przyjdzie na warsztat i zajrzy.
3: Często nie miałeś co robić?
4: Niestety w tym roku z uwagi na te warsztaty obowiązkowe troszeczkę mi obcięto i niestety prowadziłem tylko jedną sesję warsztatową.
6: Bo potem musimy jeszcze powiedzieć o tym drugim obowiązkowym.
4: Więc to był troszeczkę problem, natomiast na szczęście znalazłem dzięki temu czas, żeby zajrzeć na bardzo ciekawy warsztat. Warsztat prowadziła organizacja Wikta z Wielkiej Brytanii. I było to ostatnio dość modne robienie własnych zegarów.
5: Tak, ja na tym warsztacie też byłem.
4: To się właśnie stało ostatnio popularne dość w Polsce, nawet jako prezent na urodziny czy na jakąś rocznicę. Skonstruować sobie własny zegar. Można kupić takie dość tanie części w internecie, mechanizm, wskazówki. I można je przyczepić do czegokolwiek, do czego da się tylko przyczepić. To się przykręca, głównie się to przykręca, potem całą oprawę się gdzieś skleja. I można tak naprawdę do czegokolwiek zrobić zegar. Funkcjonujący, tykający zegar na wskazówki.
3: A już myślałem, że tam was uczyli programować jakieś smartwatche.
5: Michale, niestety...
4: Chciałem trochę się oderwać od tematyki komputerowej, bo potem ludzie często kojarzą ICC z ogólnie szeroko pojętym nerdzeniem, geekostwem, komputeryzowaniem się.
5: A sami organizatorzy ICC naprawdę nie chcą, żeby to tak
4: wyglądało.
5: Ja wiem, że na mnie chyba osobiście i jeszcze na koledze, który był... Kiedyś było takie, że za dużo powybieraliśmy warsztatów komputerowych. Oni naprawdę chcą, żeby ludzie wybierali.
3: Czyli chcą tych niewidomych,
5: takie...
3: którzy są zainteresowani bardzo.
5: Nawet
3: wiesz co, nawet chodziło mi o coś innego, że tak uspołeczniać was chcą, tych niewidomych, którzy są tak zamknięci na te komputery, że
5: jak ja
3: cały czas komputery i jeszcze raz komputery. Że okej, komputery są ważne, ale trzeba jednak jakoś z ludźmi też.
5: Ja myślę, że tam by się właśnie zgodzili, Michale, z tym, co powiedziałeś, ci wszyscy, co to właśnie organizują, bo chyba o to im chodzi właśnie.
3: Tak, i z czego tam, Pawle, robili te zegary jeszcze, tak cię pomęczę?
4: Ja na przykład zrobiłem sobie zegar z płyty CD,
5: tak.
4: Do której to płyty CD, która prawdopodobnie, gdybym nic przy niej nie robił, grałaby normalnie w odtwarzaczu, ale ja z pomocą przykręcałem mechanizm do niej śrubokrętem. I wskazówki założyłem, a potem go obstroiłem jeszcze takimi guzikami gumowymi. I na godzinie 12 z obu stron, to znaczy na 12 po przeciwnej stronie, zamontowałem przypadkowy zupełnie klawisz komputera, ponieważ to był też element ozdoby. Klawisz wyjęty z klawiatury i za pomocą tak zwanej metkownicy, czyli urządzenia do produkcji małych etykietek brajlowskich, nadrukowałem godziny. I to był mój pomysł na zegar, który rzeczywiście potem działał, nawet wiem od osoby, która go ode mnie dostała, że nadal wisi i funkcjonuje. Ale to nie był szczyt po prostu kreatywności, który tam wykazano. Uczestnicy z Anglii zrobili zegar oparty na rakietę showdownowej. Jeżeli gracie w showdown, ping-pong do niewidomych...
3: Oni Pawle, możesz rakietkę... powtórzyć, bo niestety troszeczkę cię przycięło, a tu użyłeś takich słów, które mogą nie być zrozumiałe dla każdego.
4: Showdown, czyli ping-pong dla niewidomych, jeżeli kiedyś graliście... ogólnie rzecz biorąc, odbija się paletkami, prawie jak w zwykłym ping-pongu, piłkę po stole, natomiast piłka musi się toczyć mniej więcej, zdaje się, po stole, albo tam przelatuje minimalnie nad, pod ekranem w każdym razie, pod taką barierą między dwoma
5: połowami.
4: No jest limit
5: tam jakiś, to musi właśnie chyba sędzia patrzeć.
4: I druga strona odbija z powrotem i oczywiście piłka wpadająca do brameczki, małej brameczki przy stole, to jest gol dla osoby, która strzeliła. I właśnie na takiej paletce uczestnicy z Wielkiej Brytanii oparli swój zegar. Przykręcili mechanizm do paletki, którą przewiercili jakoś przedtem. Przyczepili tam wskazówki i z paletki zrobili funkcjonujący zegar. Byłem po prostu zaskoczony i ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Naprawdę świetne, świetne, jeszcze raz świetne. Ja z moim miażdżeniem klawiatury, klawiszka z klawiatury, a raczej jego nóżki, szczyt jakimiś nożycami wielkimi i pracę go na wielkim papierze ściernym, który wyglądał jak nóż rzeźnicki, ja się kryję. Szacunek dla państwa z paletką showdown.
3: Miało nie być o komputerach, a jednak okazało się, że Pawłowi się udało gdzieś tam przemycić, bo tu i płyta CD, i klawiatura.
4: Serce mi pękało, bo musiałem klawisz, który normalnie by funkcjonował, zmiażdżyć po prostu na proszek i miał. To było ciężkie przeżycie w moim życiu. Nie chciałbym tego więcej robić.
3: Okej, okay. To nie rób. Opowiedzmy może o kolejnych warsztatach. To jeszcze, Roberto, ciebie pomęczę przez chwilę. Jeszcze gdzieś byłeś? Coś widziałeś ciekawego?
6: No, przede wszystkim jeszcze trzeba powiedzieć o tym drugim warsztacie
3: obowiązkowym. Tym obowiązkowym, okej, okay, bo nam to ucieknie. To opowiedz, proszę.
6: I to był... To się nazywało Social Networking. I to był po prostu warsztat ogólnie o komunikacji.
3: Mogłoby czyli się nie wydawać, był,
6: o czyli, sieciach socjalnych,
3: właśnie, czyli,
6: a nie,
3: czyli
6: a
3: nie był o Facebooku, nie. Ani o Twitterze.
6: Nie, to właśnie było ogólnie o komunikacji, o tym jak można się tak normalnie, sensownie dogadać, jak można sobie właśnie pomagać w komunikacji, na przykład, nie wiem, na ulicy tam. W ogóle mieliśmy takie różne krótkie jakby grane dialogi tam naćwiczyć, nie wiem, na przykład pokazać, jak to wygląda w naszym kraju. Taka normalna sytuacja, jak niewidomy gdzieś tam idzie, na przykład w naszym kraju, albo co jeszcze było, nie wiem, jak ktoś nie umiał na przykład języku tego kraju i potrzebował poradzić, gdzieś tam trzeba było, nie wiem, że kogoś zapytał, tylko ten ktoś nie wiedział, o co chodzi, to jeszcze zapytał innego człowieka, który tam szedł właśnie w tej chwili i tak dalej, no i tak jakoś. Ale to było naprawdę ciekawe. Trzeba powiedzieć, że ja się obawiałem troszeczkę, ale naprawdę to było też ciekawe.
4: To jest jedno właśnie z założeń kluczowych ICC, takie kolejne angielskie słowo klucz, które się tu pojawi, networking, ale rozumiane jako budowanie sieci kontaktów i takich kontaktów rzeczywistych, czyli ludzi, których znasz, taką jakby bazę wiedzy, bazę osób, które znasz i które, dzięki którym możesz pozyskiwać nowe doświadczenie, wymieniać się informacjami w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, jesteś sobie w Polsce, ale masz jakiś problem ze swoją uczelnią, nie umiecie wypracować żadnej metodyki pracy nad jakimś tam skomplikowanym problemem, bo nie wiem, pojawi się coś na studiach, z czym nie jesteście sobie w stanie poradzić, zawsze możesz skontaktować się ze studentem tego samego kierunku w innym kraju i dowiedzieć się, jak on rozwiązał ten problem. Czyli, że kontakt między właśnie krajami, między ludźmi niewidomymi, ta integracja jakby i ten element społecznościowy jest też potrzebny do tego, żeby sobie po prostu radzić. Wymieniamy się informacjami, bo każdy z nas ma jakieś informacje, posiada jakąś wiedzę, która może się przydać komuś innemu, kto jej nie ma.
6: No tak. Tak, i tu trzeba powiedzieć, że na Facebooku faktycznie się pododawaliśmy, ale te kontakty jakoś tam, no, marzną jednak po tym ICC, chociaż teraz jest grupa też ICC chat zrobiona na Skype, taka konwersacja po prostu tak. Grupowa, w której jest większość ludzi, uczestników właśnie ICC 2014.
4: I ja muszę przyznać, że to jest w ogóle pierwszy obóz, po którym tak, jest tak ja duża grupa uczestników, którzy chcą być ze sobą w kontakcie. Po raz pierwszy tak naprawdę nie zignorowaliśmy się, na zasadzie było, minęło, tylko jest istotnie grupa osób, które naprawdę chcą być w kontakcie i chcą coś działać.
5: I to jest faktycznie grupa osób.
4: Troszeczkę tak. Później opowiemy na temat właśnie o Wiedniu, który no powstał tak. Właśnie w wyniku takiej współpracy naszej już pozabrozowej.
3: Okej, okay, to na pewno też jeszcze o tym, ale to jeszcze porozmawiajmy może trochę o tych warsztatach, bo tu już powiedzieliśmy o kilku, to teraz może na moment, Roberto, dam ci odpocząć, a teraz Tomka popytam. Bo Tomku, ty tak mówiłeś o tych komputerach, że nawet mieli tam do ciebie gdzieś pretensje, że za dużo wybrałeś sobie tych komputerowych warsztatów. No to słucham, czego się ciekawego nauczyłeś?
5: Nie, no to ja się w tym roku właśnie tak, ja stwierdziłem, że się odmienię, w tamtym już, w ubiegłym. To tak, na pewno miałem też ten obowiązkowy, dokładnie ten sam co Robert, tylko to były inne grupy, więc zawsze ta każda grupa starała się tam, ten prowadzący starał się tam tak trochę pozmieniać ten sposób prowadzenia. Myśmy mieli też podobnie, co prawda mieliśmy właśnie człowieka, który nam dużo poopowiadał o studiowaniu za granicą, jakie to jest fajne i w ogóle bardzo zachęcał.
6: I też o tym jest też warsztat, trzeba powiedzieć.
5: Tak, o tym jest osobny warsztat. O tym jest osobny warsztat, zgadza się, ale myśmy go mieli wpleciony jakby w ten networking, w ten, co właśnie opowiadałeś przed chwilą. I też były bardzo ciekawe zajęcia. No nawet, szczerze mówiąc, może się trochę udało spełnić to założenie o tej sieci, bo ja na przykład sobie pogadałem chwilę z człowiekiem, który studiuje matematykę, zamierza studiować matematykę i chyba się dostał na te studia.

0: Ciekawego też równie. Ale co do dwóch pozostałych, tych, których pamiętam. Pierwszy to była kuchnia łotewska.
1: Tak.
2: Kuchnia w praktyce, czyli gotowaliście, czy próbowaliście? I czy jedno i drugie?
0: Jedno i drugie, prawda? Algorytm, prawda? Przepis, prawda? I według tegoż algorytmu, przepisu, sporządzaliśmy tam różne... No niestety teraz już nie pamiętam łotewskich nazw niestety tych potraw. W każdym był to jakiś słodki ser łotewski, jak ktoś znajdzie, no to będzie wiedział, o co chodzi.
1: Sirnisz też... to się chyba jakoś tam nazywało. Możliwe. Bardzo dobre, polecam wszystkim.
0: I był to taka
1: nie,
0: reklama
1: tam nie było, ale my dostawaliśmy na drugie śniadanie.
0: To nie było to samo, Robercie, nie, to nie było to. No to. Znaczy, to było podobne, ale to nie było to. To było trochę inaczej smakowało. To było z takimi przyprawami, no, nieważne.
1: A, dobra. Jeszcze chcę go, co to ta pani nie umiała po angielsku, nie?
0: Nie, ale przez to, że nie umiała po angielsku, ja uważam, że akurat było tylko ciekawiej. Ja
2: A
0: lubię
2: dlaczego?
0: Takie sytuacje, jak ludzie nie... Dlatego, że ja sobie miałem okazję posłuchać języka łotewskiego. Był tłumacz i tak był ktoś, kto to tłumaczył, był taki też ciekawy człowiek, z którym się udało pogadać więcej, bo on też umiał parę zdań po polsku. Przepraszam, ja dzisiaj strasznie, to jest, spóźniam się na audycji, nie wyłączam telefonów, przepraszam bardzo Państwa.
2: Był tłumacz, właśnie, z którym mogłeś porozmawiać.
0: Tak,
2: jeszcze
0: był
2: po polsku
0: tłumacz,
2: nawet.
0: Który, jeszcze nawet po polsku. Także naprawdę, to czasami jest tylko ciekawie, jak tam była akurat ta osoba, która nie znała angielskiego. No i była ta kuchnia łotewska. To był pierwszy warsztat. No a drugi to był Golbol, prowadzony przez może pan...
3: Szamajle z Anglii, zdaje się.
0: Tak. Zgadza się.
3: To jest
0: tak.
3: Kobieta, która gra w reprezentacji narodowej kobiet w golbola w Wielkiej Brytanii.
0: Tak. Dokładnie tak. I warsztat no, też był ciekawy, dlatego że ja nigdy w golbola w ogóle nie grałem. Także to był w ogóle pierwsza okazja, żeby w ogóle zobaczyć, jak w to się gra, jak to niewidomy może mogą grać w piłkę. Graliśmy też no, z widzącymi, tylko no, z niedowidzącymi jakby, tak? Tylko niedowidzący mieli opaski na oczach. No i też mam same pozytywne wrażenia. Powiedzmy, że już mniej więcej wiem, jak w to się gra. Nawet z tego, co pamiętam... A tak, nasza drużyna w ogóle rozbiła wszystkie pozostałe. W sensie pobiliśmy wszystkich i to tak całkiem niemałym wynikiem. I z tego, co pamiętam,
2: to
0: byliśmy
2: tylko
0: wszyscy...
2: pogratulować.
0: Tak, i byliśmy w ogóle... To była drużyna osób, które w ogóle pierwszy raz grały. Tak, chyba akurat, tak się akurat dobraliśmy.
2: No cóż, jak się okazuje, czasem nie trzeba trenować, tylko po prostu wystarczy mieć
0: tak,
2: szczęście.
0: Jakoś tak nam, jak nam się udało. No i to były te dwa warsztaty właśnie, które uważam, że warto by opisać.
2: Ale Tomku, to komputerowych nic nie było w ogóle?
0: No, widzisz, no ale...
2: A tak zupełnie?
1: A propos niekomputerowych, to jak mogę, to ja też jeszcze powiem. A propos tych, co ja miałem. Był bardzo ciekawy warsztat relaksacyjny, który prowadziła pani,
0: ja
1: albo raczej, no pani, no ona ma jakieś 20 lat czymś tam. Milka Podobnik ze Słowenii, też bardzo taka ciekawa osoba i fajna. Taki warsztat, no relaksacja po prostu, żeby się uspokoić, żeby wyczyścić głowę od niepotrzebnych w cudzysłowie myśli i tak dalej. Ale to było naprawdę ciekawie. I potem co jeszcze było? Jeszcze był jeden warsztat i to było o makach. I to prowadził Włoch Matteo, zdaje się on się nazywa. Który też ma... No, dość ciekawie go było słuchać ze względu na jego angielski, ale no dobra, to nieważne. Tutaj jakby ja się dowiedziałem tak mniej więcej, co z, jakby o co z tym makiem chodzi i jak to obsługiwać i tak dalej. I potem jeszcze pamiętam warsztat o zapisywaniu nut.
2: A mogliście sobie jeszcze, tak zapytam, na tym Macu coś popracować jakoś, tak? Była okazja,
1: troszeczkę
2: czy to była
1: tak,
2: tylko teoria?
1: Tak, troszeczkę tak. Ale nic z tego już teraz nie pamiętam.
3: Jasne. Te warsztaty są 3-godzinne, to trochę ciężko zrobić dobre wprowadzenie i jeszcze dostawić komuś czas. Ja myślę, że potem wieczorem była możliwość, jako jedna z tych leisure time activities, czyli tych czynności czasu wolnego, tych propozycji, była możliwość pozostania w budynku i po prostu skorzystania z komputerów. I nie wiem, czy wtedy

0: jak się nie dogadać z prowadzącymi, to nie byłoby możliwości poćwiczenia trochę tego maka. Bardzo możliwe, że gdyby z tym Matteo pogadać, to udałoby się takiego maka wypożyczyć i coś na nim spróbować. Albo nawet dogadać się z którymś z uczestników, ponieważ Apple powoli zaczyna dominować, więc domyślam się, że ktoś z uczestników na pewno chociaż jedna osoba miała ze sobą maka.
1: No jasne. No to jeszcze może na chwilę zatrzymajmy się przy tych warsztatach. Jeżeli jeszcze ktoś z was chciałby o jakimś opowiedzieć, a za chwilę właśnie przejdziemy do tych aktywności wieczornych, bo myślę, że o tym też warto wspomnieć jeszcze. A propos tego minionorocznego ICC. Tomku, Roberto, a może Pawle, może ty się jeszcze na jakiś warsztat załapałeś i chciałbyś o nim powiedzieć coś. Albo może coś jeszcze prowadziłeś.
0: Miałem prowadzić zajęcia z podstaw korzystania z sieci społecznościowych i komunikatorów. To się niestety nie odbyło. Założenie było takie, żeby nauczyć osoby, które przychodzą na taki warsztat, jak korzystać z Twittera, z Facebooka, z Skype'a i z różnych komunikatorów podstawowych, czyli wszelkich IMów, ICQ, Yahoo, co jest popularne w danym kraju. Dla Czechów to było odpowiednio ICQ, dla osoby powiedzmy z Wielkiej Brytanii prawdopodobnie MSN albo AIM. Yahoo dla kogoś powiedzmy z Rumunii, gdyby przyjechał, akurat w tym roku nie było nikogo z Rumunii. Natomiast ten warsztat się niestety nie odbył, więc nie miałem tej okazji zademonstrować tych rozwiązań.
2: A czemu tak z ciekawości mało ludzi było?
0: No nie wiem, wiesz, no domyślam się, że to wynikło po prostu z tego, jak zostały rozplanowane warsztaty. Być może było małe zainteresowanie, a jeżeli było, to na niskim priorytecie. I nie dziwię się, bo jednak sporo osób, większość osób potrafi już korzystać z Facebooka w taki czy inny sposób. Jak nie używa Twittera, to dlatego, że nie jest zainteresowana Twitterem, a ze Skype'a też potrafią korzystać, no i pewnie innych rzeczy nie potrzebują.
1: Z Facebookiem więc może największy być problem, bo to jest jednak taki portal, który oferuje naprawdę mnóstwo różnych możliwości i to nie jest tylko tablica i to nie są tylko posty, czy jakiś tam czat i tu można by było sporo różnych ciekawych rzeczy, tak moim zdaniem pokazać.
0: Tylko to jest zaawansowany Facebook, wchodząc przez kogoś innego.
1: Rozumiem,
0: nie
1: rozumiem.
0: Nie chciałem kraść pracy, no pewnie, że robi tak. O fanpage'ach i grupach administracji takiej bardziej na Facebooku.
1: Jasne. No to Tomku, Roberto, czy coś jeszcze z tych warsztatów utkwiło w waszej pamięci? O czymś jeszcze chcielibyście opowiedzieć?
3: Myślę, że już swoje wszystkie wymieniłem i nie wiem, czy nie.
2: Ja robię swoje chyba też wszystkie wymieniłem.
1: A słyszeliście jeszcze, że ktoś na przykład mówił o jakichś fajnych warsztatach, że wow, słuchajcie, ale było fajnie, żałujcie, że się nie zapisaliście? Jakieś takie były?
2: Z tego co wiem, to dość fajny mógł być. I z reguły zawsze jest ten właśnie o tym studiowaniu za granicą ten warsztat, bo to jest prowadzony, ja teraz nie wiem przez kogo, ale...
0: Joachima Klausa z Niemiec, jednego z tych współtwórców ICC. Ja w nim uczestniczyłem w Rumunii. To jest rzeczywiście taki kompleksowy warsztat, gdzie objaśnione są różne programy dla studentów z możliwością studiowania za granicą, czyli wszelkiego rodzaju Erasmus. Troszeczkę EVS może, nie jestem pewien, czy EVS tam był uwzględniony, chyba nie, ale różne programy, na przykład studiów w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę na co powinna zwrócić uwagę osoba niepełnosprawna jadąc za granicę, nawet oni tam stworzyli coś takiego, jak listę pytań, które chcesz zadać uczelni, która macie podjąć jako swojego studenta gościa. Taka lista jest sporządzona w różnych językach. Ja też sporządziłem polską jej wersję, natomiast nie wiem, czy ona została oficjalnie zatwierdzona, bo dyskusja była, że będzie, że oni to jeszcze sprawdzą i nie wiem, co tam się z tym stało. Student jadący za granicę patrzy na listę w swoim języku, porównuje ją z listą angielską albo z listą w języku kraju, do którego jedzie i zaznacza odpowiednie elementy, które go interesują. To są pytania z serii tak, nie, czyli na przykład, czy państwa uczelnia prowadzi zajęcia na terenie jednego budynku czy kilku. Czy odległość między budynkami jest duża czy nie? Czy państwa biblioteka jest w stanie skanować książki do formatu elektronicznego? Czy posiadają państwo drukarkę brajlowską i tak dalej? To jest dla wszystkich możliwych niepełnosprawności. Są tam też na przykład uwzględnione trudności z poruszaniem się, więc wszelkiego rodzaju kwestie niepełnosprawnościowe są tam ujęte i bardzo mocno jest tam promowana ta lista, żeby z niej skorzystać. Jest duży nacisk położony na to, żeby przygotowania zacząć sporo wcześniej, przed wyjazdem, najlepiej rok. Różne instytucje, z którymi można się skontaktować w razie wątpliwości. Tak naprawdę cała taka kompleksowa pomoc dotycząca studiów w ogóle niepełnosprawnej za granicą.
1: Rozumiem. No to rzeczywiście też może być naprawdę fajny warsztat, szczególnie dla tych, którzy już naprawdę biegle posługują się językiem obcym, przede wszystkim właśnie jakimś pewnie angielskim. No i chcieliby takie studia podjąć i chcieliby studiować w obcym kraju. Dobrze, to teraz może przejdźmy do tych aktywności wieczorno-nocnych, tak? Co tam się ciekawego działo? Co w 2014 roku oferowało uczestnikom ICC? To Roberto, może od ciebie zaczniemy? Co ciekawego?
2: No ja jeszcze, to może będzie troszeczkę jeszcze z tymi warsztatami związane, bo można było wieczorem na przykład wyjść do miasta, po prostu wyjechać autobusem do Rygi, do centrum, coś tam pooglądać, przejść się i tak dalej, do jakiejś kawiarni ewentualnie. I z tego co wiem, to właśnie jeszcze były dwa warsztaty takie też wyjścia. Jedno było muzeum historii właśnie Rygi, a drugie było takie muzeum jakieś etnograficzne, kultury łotewskiej, ludowej. Ale i tam był Tomek, z tego co wiem, zgadza ale się, dobra. Tak, ale to jest teraz nieważne.
3: W warsztacie faktycznie był. Mhm.
2: Mhm. No dobra, ale o te aktywności wieczorowe, to co jeszcze było? Była jakaś taka lekcja muzyczna, grania na flecie, na której byłem i coś mi to faktycznie dało, no teraz znowu coś zapomniałem, ale no wszystko tak naprawdę, już nic nie pamiętam z tego, ale mniej więcej jakby zrozumiałem, jak to działa, na czym to polega i tak dalej. Były chyba sporty jakieś tam, ale teraz nie pamiętam, czy były. Potem muszę powiedzieć, były tandemy. Bardzo fajne, połączone jeszcze z pływaniem w jeziorze. To się pojechało w ogóle na cały wieczór i jeszcze tam się można było właśnie w jeziorze się wykąpać. Bardzo fajne to było. Uczestniczyłem raz na tym, byłem, wyjechałem z nimi. Jeszcze to było połączone z... Bo jedna dziewczyna, która z nami jechała, jest członkiem tej takiej grupy geocaching, czyli to są różne takie po prostu miejsca we wszystkich chyba krajach świata, gdzie są pewne jakieś przedmioty i przy nich jest książka, do której się zapisuje, że ten ktoś tam był. Także szukaliśmy w jakimś tam lesie chyba dwóch takich miejsc. No i też wykąpaliśmy się. Naprawdę to było fajnie, bo trzeba powiedzieć, że jak na Łotwę, to mieliśmy naprawdę fajną pogodę i ciepło było, no więc można było się normalnie kąpać.
0: O ile pamiętam, to mieliśmy też takie muzeum przedstawiające jakby historię buntu Łotwy przeciwko ustrojowi komunistycznemu.
3: Tak, to była ta rewolucja, jak nie pamiętam dokładnie nazwy rewolucji, to była... tak, ale dobrze mówisz
0: tak,
3: właśnie.
0: W każdym razie prezentowana była się sytuacja Łotwy po II wojnie światowej, jak oni tam się buntowali przeciwko nowemu ustrojowi i całą historię tego łącznie z filmami, ze zdjęciami.
3: Tak, tak, tak.
0: Nawet siedziałem chyba przy stole... Sekretarza partii?
3: A może tak, faktycznie, to był sekretarz.
0: Tak, tak, tak, coś takiego. I mam
3: też siedziałem
0: nawet
3: w fotelu.
0: Tak.
3: Taki fotel był, prawda, i tam różne takie... O.
1: No to rzeczywiście, tak, mogliście to się całkiem ciekawie poczuć.
3: No, jako ale w pierwszy każdym razie... sekretarz Republiki Łotewskiej, no, było
0: ciekawe. Co jeszcze mieliście? Mieliście
2: w każdym razie oni się rozwijają do taka a propos tej polityki. Oni naprawdę widać, że są w tej Unii i że idą dalej, to prawda.
0: Ale na przykład mieliście jeszcze gym session na przykład, nie? Mogliście...
3: A to było takie...
2: Ale nie, to było takie... Tak to... samo jeszcze chciałem powiedzieć
3: to jest
2: o...
3: przykład...
2: Tak, to jest taki... To było tak nieoficjalnie zorganizowane.
3: To jest przykład na to, że można sobie samemu zorganizować tak naprawdę
2: Powiedzieć,
3: może to się udać.
2: Ja jeszcze chciałem powiedzieć o turnieju, który zorganizowałeś właśnie ty, Paweł, z Ustream z Belgii.
3: No też warto powiedzieć.
0: Tak, to było coś, co pierwszy raz zrobiliśmy w tym roku. Był turniej w gry na Playroomie. Jeżeli znacie Playrooma, Quentin C, graliśmy w 1000 mil i autentycznie był zwycięzca z Niemiec, który dostał tabliczkę czekolady oryginalnej łotewskiej Lajmy. To jest świetne i to chcielibyśmy w tym roku powtórzyć, jeżeli nam się uda to zorganizować. To był naprawdę...
1: Z ciekawości graliście w Farkle?
0: W
1: Thousand Miles tylko.
0: Mil, bo tam można było takie sensowniejsze drużyny zrobić i podzielić ludzi na półfinały, ćwierćfinały, wiesz.
3: Tak.
1: Rozumiem.
0: Byli przeciwnicy grający przy różnych komputerach, bo tych komputerów było też 6. Czy tam 8? 6 chyba. I przy każdym komputerze była jedna osoba i się grało po prostu na drużyny. Rozdzielaliśmy się na stoliki I rzeczywiście tak. Wygrywanie na te punkty to była fantastyczna zabawa, naprawdę. Pomysł był świetny.
1: Też jako taką ciekawostkę w sumie można by było wprowadzić technologiczną, że o to zahaczę. To już taka sugestia na przykład na przyszły rok, gdybyście coś takiego realizowali, że przecież Quentin ma także opcję grania za pomocą naszego smartfona, więc jeżeli komputerów
0: było... Nie, jest tak
1: było...
0: wygodne. Bo to jest tam...
1: Wiesz co? Dało
0: to działa,
1: się.
0: Ale zależy jaka gra jeszcze, natomiast...
1: No trzeba by było to wcześniej sprawdzić, natomiast jakoś tak, jest to grywalne i to bardziej wiesz, i to bardziej mam na myśli jako takie poznanie nowoczesnych możliwości, tak?
0: Że już zdaje powiedzmy... się, że ja o tym myślałem, tylko tam był jakiś problem z Wi-Fi czy coś, ja wiem, że coś tam, no coś mi tam nie, technicznie, wiem, że o tym myślałem, dobry pomysł, dzięki, na pewno o tym pomyślimy, ale Quentin sam był przecież uczestnikiem ICC w przeszłości, z tego co wiem, więc taki troszkę hołd oddany byłym uczestnikom.
1: O, no to rzeczywiście. Coś to jeszcze też, z takich aktywności
2: może też
1: ciekawego?
2: Powiemy potem o tych komputerach, jak to tam jest zrobione?
3: Można, tak, bo to sam system jest dosyć ciekawy.
2: Tak, ale no dobra, ale najpierw zakończmy...
3: Aktywności... Najpierw... No właśnie. Ja jeszcze mogę
0: powiedzcie trochę, jak koncertowaliście z Rokiem ze Słowenii, bo no dużo właśnie. Graliście ciekawych czyli piosenek i nawet typu... są nagrania, jak zebraliście się w cały zespół muzyczny i graliście.
2: Tak, i to było naprawdę fajne.
3: Aktywności spontaniczne.
2: To było tak naprawdę bardzo, bardzo spontanicznie zorganizowane, bo po prostu chodziło o to, że właśnie z tym Rokiem ze Słowenii się jakoś tak poznaliśmy, tak samo jak z Chorwatami, bo ja i Tomek jakoś tam po temu słowiańsku po prostu się dogadywaliśmy. Tak samo z Łotyszami, bo oni po rosyjsku, tak, my właśnie tak jakoś. No Tomek po rosyjsku, ja tak jakoś. Tak samo właśnie i z Chorwatami i Słoweńcami. I z tym Rokiem tak po prostu tak się okazało, że nas, że słuchamy podobnej muzyki. No
3: że
2: i
3: możemy coś sobie pograć. No.
2: No właśnie. I jeszcze akordeon udało nam się tam jakoś, ktoś nam załatwił. Fortepian był właśnie w tej auli, w tej Assembly Hall. No więc Tomek miał swoje ukulele. I wszyscy śpiewaliśmy. No i naprawdę to wyszło bardzo fajnie i ciekawie, tak. I to było jeden wieczór, po prostu tak się zeszliśmy. Chwilkę był problem, bo tam jeszcze na ostatni dzień
3: przeszkadzaliśmy
2: troszkę, tak.
3: To już tak.
2: Ostatni wieczór
1: komu
2: to
1: i
2: prezentacja,
1: w czym?
2: To każda grupa miała, bo wybrano na początku losowo po prostu grupy po nie wiem ilu osobach, chyba 8. I każda ta grupa miała przygotować jakąś prezentację, jakieś przedstawienie, czy jakąś piosenkę, czy jakiś występ.
3: Ja to może uogólnię, bo to się może zmienić. Ja myślę, no, albo Paweł nawet jeszcze lepiej to opisze.
0: To chyba zostanie. To jest taka, no, to jest w sensie, taka kolejna nowa, no, kolejny nowy
3: wytwór. Zostawiam, mówisz?
0: To chyba tak. To
3: bo generalnie zawsze coś się ma dziać na to zakończenie. I właśnie pytanie co, bo czasami było tak, że grupy się jakoś same dobierały, czasami
0: kiedyś były grupy krajami. Zawsze były grupy krajami do
3: krajami,
0: właśnie Łotwy. Tak. Na Łotwie były grupy międzynarodowe dobierane losowo i miały coś przygotować. No założenie było takie, że o jakimś kraju, jednym wybranym kraju. Natomiast no to się potem rozbiegło
3: troszeczkę
0: i
3: tak.
0: My każdy jakiś swój pomysł.
2: Włoszech. Z tego co to Tomek miał jakieś językowe takie ciekawe.
3: Myśmy mieli takie ciekawe, to nie było tak naprawdę o
0: taka wieża
3: Babel kraju.
0: Troszeczkę, nie?
3: To był rodzaj takiego przedstawienia krótkiego, w którym tam coś się działo, konkretnie myśmy się tam jakoś spotykali na następnym obozie i coś tam próbowaliśmy się dogadać bez angielskiego, każdy w swoim języku, dokładnie jak to opisałeś Paweł, wieża Babel się z tego zrobiła, na koniec wszyscy coś tam też zaśpiewali, bo tak się zrobiło też, że byliśmy po prostu w grupie muzycznej, także coś tam mogliśmy sobie na koniec zaśpiewać i to też zrobiliśmy, więc no zawsze coś się da wykombinować ciekawego na ten koniec.
0: Natomiast taki eurowizyjny akcent bardzo dużo było The Common Linnets, Come After the Storm, chyba 2 albo 3 wykonania tej piosenki usłyszałem właśnie w prezentacji.
2: A propos muzyki, to było karaoke chyba 2 razy.
3: Tak, było karaoke właśnie.
0: To była kolejna świetna aktywność. Przychodziliśmy na salę, wszyscy zainteresowani, na tą samą aulę. I każdy, była co prawda lista gotowych jakichś tam piosenek z podkładami, natomiast jeżeli ktoś chciał, to mógł na YouTubie wyszukać sobie swój własny instrumental.
2: Albo zagrać.
3: Do fortepianu i po prostu...
0: I zaśpiewać, zagrać i zaśpiewać do mikrofonu jakąś tam swoją piosenkę. I to się rzeczywiście cieszyło dużym zainteresowaniem. Zwłaszcza nasz wolontariusz Karls, który już chyba 2-krotnie wykonał Barbie Girl zespołu Aqua.
3: był świetny po prostu.
0: A robił, robił zarówno za Barbie, jak i za Kena, więc było dość ciekawie.
1: No tak, to musiał mieć i musiał się wykazać nie lada skalą głosu, tak?
0: Tak, tak. I całkiem świetnie sobie poradził. Potem już ktoś pomógł z tym, z tą Barbie, ale, ale na początku robił to sam, więc był świetny.
1: Okej. Okay. To ja jeszcze tak zapytam, bo jak pamiętam dobrze, jak rozmawialiśmy o 2013, w 2013 roku na temat ICC, to też wspominaliście o tym, że były jakieś na przykład wycieczki i tego typu rzeczy, takie bardziej. Czy to również było, czy nie?
3: Wycieczki. Był dzień z wycieczką. To jest stały
0: punkt programu, tak. W tym roku nas zabrano do Ventspils, to jest taka też nadmorska miejscowość. Troszkę od Rygi, jakieś, nie wiem, tam 3 godziny jechaliśmy. W każdym razie mogliśmy pozwiedzać takie miasteczko pełne różnego rodzaju jakichś figurek, na przykład było dużo krów plastikowych. Można było tego wszystkiego dotknąć. Takie dość wymyślnie porobione były te rzeźby, czy tam figury, posągi. No i taką dość dużą atrakcją było też to, że poszliśmy na plażę. Co prawda za dużo tam nie skorzystaliśmy, ponieważ były duże kolejki do przebieralni. No pewnie tam niektórzy skorzystali, ci, którzy tam się nie szczypali z przebieraniem w kąpielówki. Natomiast była możliwość tak na chwilkę wejść sobie do morza.
3: Ja skorzystałem do kostek albo do kolan.
2: Było fajnie, tak. I trzeba powiedzieć, no chociaż, dobra, no to dla mnie akurat jako Czecha, bo chyba nie jeden z was był nad Morzem Polskim, ale w każdym razie mnie zdziwiło, że woda w Bałtyku naprawdę jest słodka raczej niż słona.
1: No.
3: Aha, no tak, bo
1: a to, to jakieś takie dziwne, bo ja byłem nad Bałtykiem kilka razy i nie zauważyłem, żeby ona była słodka.
2: Ale tam była, tam naprawdę była.
0: Jakieś modyfikacje, GMO.
1: Może już GMO wkracza, zgadza się. Dobrze, to słuchajcie, to może powiedzcie o tym systemie komputerowym, o którym już tu wspomnieliście, jeszcze tak zahaczając o rok 2014, co tam było takiego dziwnego, nietypowego, jak to tam było zorganizowane. No, las no. Rąk widzę, wszyscy chętni. To może Tomku, ty coś powiesz?
3: Ja? Ja mogę jakiejś też części infrastruktury nie pamiętać. To mnie pewnie jakoś Robert albo...
1: No, ktoś cię na pewno wspomoże zupełnie. Tu z pozostałych naszych gości.
0: To jest chyba zwykła taka sieć z domenami, że po prostu tak. Jest centralny serwer i każdy komputer loguje
3: jest
0: się na profil.
3: Po prostu, tak. Ma swój profil, w związku z... Po prostu jak to działa
2: każdy
3: dobrze...
2: Każdy użytkownik ma swój profil.
0: Tak, może się
2: zalogować na jakimkolwiek komputerze.
3: Jak to działa tak jak... Dokładnie, że nieważne z jakiego komputera się logujemy, po prostu w salach są komputery różne. No i po prostu jest jeden centralny serwer, na którym są jakby wszystkie konta, wszystkie te dane i każdy się loguje na swoje konto, które się wcześniej tworzy, znaczy które po prostu tworzą administratorzy na początku i podają tam użytkownika i hasło, to oni tam mają system taki nazwy, że to się sprawdza, to po prostu jest tam, załóżmy tam trzy litery imienia, czy tam nazwiska i hasło, to też jest jakieś tam standardowe, które się potem zmienia. I no i mamy swoje preferencje, mamy na przykład jak ktoś tam używa JOS-a czy NVDA, to już ma ten swój syntezator wybrany, na przykład polski, ma tam prędkość, wysokość, wszystkie na przykład preferencje screenreadera są zachowywane, dane są zachowywane, na przykład też tam jest bardzo ciekawy system partycji, tam po prostu
2: tak,
3: jest na przykład...
2: Tak, dysków publicznych.
3: Dysków, tak, że jest na przykład osobny na dane z warsztatów, a jest na przykład osobny na coś takiego jak takie dane użytkowników, na przykład ktoś ma zdjęcia
2: cokolwiek.
3: Albo nagrania i wrzuca, żeby się podzielić z innymi uczestnikami i żeby sobie można było spokojnie to pobrać.
2: Tak, i dzięki temu na przykład znaleźliśmy tam taki... ICC 2014, takie nagranie chyba na 3 głosy zaśpiewane.
3: Tak, zrobione, nie wiadomo, może na jakimś warsztacie, a może ktoś to...
2: To było na warsztacie pracy z programem Audacity, no zdaje się.
3: Właśnie.
0: No ale i... to uczniowie tynieckie będą znali z folderami, bo my to mamy tak samo zorganizowane, więc jeżeli
3: właśnie, bo można chyba...
0: jesteście już zaznajomieni z tym, jak to działa.
3: Można było chyba nawet sobie normalnie się podłączyć do Wi-Fi jakiegoś urządzenia i sobie też przez otoczenie chyba się do tego dostać.
2: No, nie wiem, czy... Nie...
0: Tak. Można, tak, oczywiście. Kontowaliśmy właśnie z Martą, tak. Która chyba nas nawet słucha, więc pozdrawiamy cię. Odmontowaliśmy ten dysk i udało nam się te zdjęcia tam skopiować, to jest bardzo wygodne, tak.
3: I ktoś sobie może skopiować na swój komputer, niekoniecznie na te warsztatowe komputery, tylko po prostu podłączyć się do sieci i skopiować sobie, co tam się chce.
1: I można
2: albo
1: działać.
2: Albo każdy uczestnik otrzymuje taką torbę, w której są jakieś tam dokumenty i brajlowskie, na przykład menu restauracji, jadalni po prostu, albo coś jeszcze i był tam też, ja przynajmniej tam miałem pendrive, który tu mam do dzisiaj i używam go bez problemów i bardzo się cieszę, że go dostałem.
3: Tak, pendrive był, ja też dotrzymałem taki.
1: Z ciekawości jaka pojemność?
2: 4 giga.
1: O, no to nie jakiś specjalnie duży, ale trochę już się tam zmieści dane.
2: No właśnie, na jakieś NVDA przenośne.
1: Oczywiście, to tam... jak najbardziej.
2: A propos NVDA, to na tych komputerach właśnie, przy niektórych były linijki brajlowskie, przy niektórych ich nie było i były tam zainstalowane wszystkie możliwe screen readery. Znaczy, no ja wiem, że był NVDA, JAWS i Windows Eyes, czy było jeszcze coś, nie wiem. Klawiaturę można sobie było pozmieniać, jak chcieliśmy napisać na przykład do domu, czy chociaż tu akurat większość chyba też uczestników miał swoje jakieś tam laptopy czy coś.
3: Tak, czyli zawsze ze swojego.
2: Była właśnie ta sieć Wi-Fi, która była po całej, albo prawie po całej tej szkole. No i to się dało. Fajnie, no, to naprawdę dobrze jest tam zrobione, ta infrastruktura.
3: Jest.
2: I Windows 7 system, powiem jeszcze, tak żeby to było naprawdę kompletne. No.
1: Okej, okay, to teraz jeszcze tak kończąc kwestię roku 2014, zapytam, czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć. To zaczynamy hierarchicznie od góry. Pawle, coś jeszcze, jakieś refleksje?
0: Tak się zastanawiam. Taką kolejną innowacją, która dla mnie jest troszeczkę stresująca, ale chyba się w niej jakoś odnajduje i myślę, że jest
3: wiem,
0: potrzebna. To jest to, że przez te obowiązkowe warsztaty i ten system wybierania na obozie, każdy prowadzący warsztat musi swój warsztat jakoś zareklamować. I tak naprawdę na początku, na pierwszym spotkaniu obozowym, na pierwszym spotkaniu tym integracyjnym, takim organizacyjnym, my musimy jakoś wykombinować, jak w 2 minuty zareklamować nasz warsztat tak i zaprezentować go tak, żeby ludzie na niego poszli. I to jest ten element kreatywności, trzeba o tym troszeczkę pomyśleć, natomiast jest to też pole do popisu, każdy może się w jakiś sposób wykazać swoimi umiejętnościami prezentacji, znajomością tematu i to jest moim zdaniem fajne, czy ktoś ciekawie mówi na swój temat, czy mało ciekawie, to też dość dużo mówi o prowadzącym, więc myślę, że o ile troszeczkę czasami nie wiem w jaki sposób to przeprowadzić, to powinno zostać i chyba zostanie. I to jest coś, co pewnie też przyciągnęło wielu uczestników do wielu warsztatów, do innych mniej. Też taki bardzo fajny sposób selekcji, lepszy niż suche czytanie tekstu, który ktoś po prostu dobrze przemyślał, przekalkulował, spędził nad nim pół godziny, godzinę, dwie i napisał i wrzucił go do webtoola, do narzędzia na stronie. Tylko po prostu przychodzi człowiek, który jakoś sposób musi się przygotować, to fakt, ale ma tylko 2 minuty i musi to tak zareklamować, żeby ludzie na to przyszli.
1: Żeby chcieli przyjść, no tak. To jest rzeczywiście niekiedy no, wymagające, szczególnie, że nie mówimy w swoim rodzimym języku, tylko jednak to jest po angielsku. I to trzeba też odpowiednio umieć to przekazać. Roberto, a twoje jakieś takie refleksje odnośnie tego, co było?
2: Ja bym jeszcze może powiedział, że to też dotyczy ogólnie jakby ICC, o tych wolontariuszach i o orientacji w tej szkole.
1: Proszę.
2: Bo niewidomemu, całkowicie niewidomemu trudno się na początku zorientować. Na szczęście chyba na każdym ICC, no przynajmniej z tego co wiem, to na każdym ICC są i byli wolontariusze. Tutaj akurat to byli nauczyciele właśnie z tej szkoły, gdzie my mieszkaliśmy i gdzie to wszystko się odbywało, którzy po prostu jak trzeba było gdzieś kogoś przeprowadzić, to nie było problemu. Każda grupa miała swego wolontariusza albo wolontariuszkę. I po prostu dzięki temu, ja potem już się tam tak mniej więcej orientowałem, były ubrajlowione drzwi, pokoi, tam było wszystko napisane, tam numery, kto gdzie mieszka i tak dalej. I no po prostu był nawet plan szkoły brajlowski, co prawda po łotewsku pisany, no ale można się było domyśleć tam internat i jeszcze coś. Także Także to jest też plus właśnie tego ICC.
0: Jeśli mogę jeszcze coś trącić, to właśnie wolontariusze, bardzo tak. Fajny patent w tym roku, że każdy kraj miał swojego wolontariusza.
2: Tak.
0: I to jest o tyle fajne, że na poprzednich obozach ci wolontariusze byli oczywiście pomocni, to się zgadza. Natomiast w momencie, kiedy ja osobiście miałem na przykład jakiś problem, czy ktoś z naszej polskiej grupy, no to mógł lecieć do kogokolwiek i tak naprawdę było szukanie i tak dalej. Nie było takiej centralnej osoby, z którą się można było skontaktować, która zajmowała się tylko i wyłącznie nami. I teraz dostaliśmy taką panią wolontariuszkę z Intra, która pewnie nas nie słucha, ale jeżeli nas słucha, to pozdrawiamy. I zawsze właśnie był jakiś problem, typu chcieliśmy pójść na wycieczkę, nie wiedzieliśmy, co jest dobre, co warto sprawdzić w rydze, czego nie warto, na co nie warto zwracać uwagi. Mogliśmy się właśnie jej zapytać, ona zawsze była do naszej dyspozycji, nieważne co inni robili, ona była zawsze nasza i to było takie fajne i to zostali poproszeni, przyszli prowadzący, przyszli gospodarze, aby tą tradycję jednak podtrzymać.
2: A tak, z wami tak. Ta wolontariuszka nie jeździła?
3: Ja powiem właśnie więcej.
2: Bo z nami też, tak, bo my mieliśmy tak, panią Airitę i z nami Czechami, z naszą przyjaciółką, koleżanką z Grecji, która właśnie przez te wolne miejsca się dostała do czeskiej grupy, to ona po prostu często, nie zawsze, ale jak wszyscy jechaliśmy właśnie wieczorem w jedno miejsce, albo mieliśmy jedną aktywność, na przykład jechaliśmy wszyscy do tego miasta, to ona tam z nami po prostu jechała. I
0: tak, Zintra też tak, z nami jechała tak. I nawet na lotnisko nas odprowadziła ze swoim mężem, co było strasznie miłe i tak naprawdę...
3: Nie wspominając już o wyprawie do, prawda, po słodycze łotewskie...
0: Tak, oni wszędzie by z nami poszli na wyprawę.
3: Wolontariusze naprawdę...
0: To było świetne.
3: Uprzejmi. Oni i do miasta właśnie z nami chodzili i po to, co tam chcieliśmy albo sobie kupić, albo dowiedzieć się, albo coś, to zawsze oni to uważali jakby za swój taki, oni nam pomagali i to było super. Czegoś takiego wcześniej nie było, w sensie nie było takiego głównego wolontariusza.
1: Takiej dużej pomocy nie było, tak?
3: Nie było, pomoc zawsze była.
1: Takiego było, zaangażowania jakby.
3: Nie było po prostu takiego pomysłu, że będzie wolontariusz jeden od po prostu danego kraju, tak jak to Paweł powiedział, który się zajmuje tym grupą z danego kraju, na przykład chodzi z nimi na miasto, na przykład po prostu można się było dogadać z wolontariuszem, że no akurat tam sobota czy niedziela to jest tam rano wolne, to pojedziemy sobie na miasto coś tam sobie kupić, coś zobaczyć.
2: No tak, bo raz też było wolne zamiast tej jednej sesji warsztatu, tak, chyba w niedzielę właśnie, my wtedy wyszliśmy na taki spacer po prostu, bo to było tak. na obrzeżach tej Rygi, właśnie przy tamtych jeziorach, tam to była dość spokojna część, dość spokojna dzielnica Rygi już ta szkoła, tak. No.
3: Tak.
0: Jest taka przerwa na zakupy właśnie, żeby coś sobie kupić.
1: Tomku?
0: Jakieś suweniry.
2: To... Dostaliśmy też bilet na transport miejski.
0: No to zazwyczaj dostał. Raczej dba każdy gospodarz, żeby jakoś zapewnić.
1: No tak, żeby później właśnie jakoś i się wydostać i wrócić też jakoś w miarę sprawnie. To jeszcze Tomku, jakieś takie twoje refleksje a propos właśnie.
3: Oj, już propos... chyba, ja myślę, że przedmówcy nawet...
1: Wyczerpali.
3: Wyczerpali temat. No,
1: okej.
2: Okay. Może jeszcze ja jak mogę, to może ty porównasz, nie wiem, z tego co wiem, to te wycieczki kiedyś były ciekawsze. Znaczy mi się tam akurat podobało, ale z tego co mi niektórzy mówili, to było takie średnie ten
3: wyjazd. Ja myślę, że... mówisz wycieczka, dzień wycieczki, czy...
2: Tak.
3: Leisure time'y?
2: Nie, no, dzień wycieczki.
3: Dzień wycieczki, czy ciekawszy? Ja mam porównanie, pamiętam Rumunię i porównując na przykład z Rumunią, ja wiem, tu było morze, tu się można było jakoś tam wykąpać, no co prawda jedni tam się zdążyli bardziej, jedni mniej, no ale jakoś tam zawsze możliwość była sobie być na tej plaży.
2: Jeden rzęsnik się stracił z Belgii, trzeba go było szukać.
3: No to przygody zawsze są różne.
0: Tak, tam się ludzie to pomówili, ale to nie jest regułą. My swoich pilnu... Czekaj, nie, nic nie mówię. Dobra.
3: Oj, Paweł.
1: Czyżby zaraz jakieś taśmy prawdy miały zostać, Pawle, ujawnione?
0: Nie.
1: Okej.
3: Okay. Telefon będzie.
0: Poproszę inny zestaw pytań.
1: Dobrze. To ja jeszcze... A to za chwilę zapytam. To ja mam inne pytanie. Dobrze, to ja mam inne pytanie, bo tak chciałbym powoli przejść do ICC 2015, żeby opowiedzieć o tym, co będzie, gdzie będzie i żeby zachęcić. Żebyś miał kogo egzaminować, Pawle. To tak wiesz, też w twoim dobrze pojętym interesie. Natomiast jeszcze przed ICC 2015 to ty już zacząłeś o tym mówić, albo ktoś z was, teraz już nawet nie pamiętam kto, ale zaczęliście o tym mówić, że się części uczestników ICC, uczestnikom ICC 2014 tak dobrze ze sobą współpracowało, że się ze sobą kontaktowali i tak się kontaktowali, że się nawet spotkali na przełomie jednego i drugiego roku, czyli 2014-2015.
0: Owszem, tak jak już powiedziałem, to jest pierwszy obóz, gdzie rzeczywiście jest grupa uczestników silna, która chciała zostać w kontakcie i chciała się spotykać nadal. I tak powstał tak zwany ICC New Year's Party, czyli spotkanie osób chętnych, które są w stanie oczywiście za własne pieniądze dojechać w jedno miejsce, gdzie się umówimy, spędzić z nami parę dni, świętować Sylwestra, Nowy Rok. I w tym roku na miejsce pierwszej naszej takiej imprezy... Słychać, bo tak są jakieś przycięty dźwięk?
1: Słychać, no słychać, są dobrze, przycięcia od czasu do czasu, no ale...
0: Dobrze, dobrze. Na miejsce właśnie naszego pierwszego spotkania obraliśmy Wiedeń. Nie wpadliśmy do Opery Wiedeńskiej, co prawda Prateru też specjalnie nie zwiedziliśmy. Natomiast dobrze się bawiliśmy. Spotkaliśmy się ponownie, mogliśmy się powymieniać tym, co u nas słychać, aczkolwiek co do tego to byliśmy raczej dobrze poinformowani. Nabyliśmy znowu nowych doświadczeń podróżując, a przede wszystkim się przekonałem, że wśród uczestników jest duża siła, jest duży potencjał, żeby coś też samemu organizować. To są naprawdę odpowiedzialni ludzie po wielokroć, którzy mają dobry plan, dobrze zorganizowani są i naprawdę zadbali o każdy szczegół, do tego stopnia, że mieliśmy tak samo jak na obozie, plakietki takie do zawieszenia na szyję z imionami, nazwiskami i z podpisem, że to jest
2: tak,
0: właśnie ICC.
2: W Braille'u, no tak.
0: Tu nie było Braille'a, ale chodzi o to, że jeżeli zgubimy się w mieście, żeby ludzie wiedzieli, gdzie należymy tak naprawdę, że jesteśmy z jakiejś większej grupy, która się trzyma razem i trzeba szukać ludzi o podobnych plakietkach, ewentualnie zapytać tej osoby jakiś kontakt, w jakiś sposób się identyfikuje. I na takim spotkaniu wyszła ankieta od głównego organizatora, z pytaniami, z prośbą o opinię, co można by usprawnić, co można by zrobić lepiej, co się podobało, co mniej. Więc jest szansa, że takie spotkania też się powtórzą w przyszłych latach.
1: No to bardzo dobrze, to oby tak było i obyście się rzeczywiście tak naprawdę integrowali, bo to chyba temu też ma służyć ICC, tak? Żeby ludzie nawiązywali ze sobą kontakty, bo to wiadomo, no, to nasze środowisko nawet myślę i tak patrząc na to międzynarodowo to wcale nie jest takie duże, środowisko osób niewidomych czy słabowidzących i tu warto gdzieś tam te kontakty łapać i to może gdzieś tam w przyszłości... Nawet jeżeli nie procentować jakoś, powiedzmy, nie wiem, w jakichś relacjach zawodowych czy coś, to po prostu towarzysko, że znamy się, lubimy się i gdzieś tam się spotykamy i wymieniamy nawet jakieś tam doświadczenia między sobą, międzykulturowe, tak? Co jest fajne.
0: Tak, i jest perspektywa właśnie na to, że też zwiedzimy jakiś nowy kraj, bo może wymyślimy sobie takie miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy, a gdzie jest oczywiście możliwość w miarę bezpiecznie się poruszać i w miarę bezpiecznym środowisku to wszystko zorganizować. I poznamy też przy okazji jakiś nowy kraj, więc będą też takie doświadczenia poboczne.
1: Oczywiście.
0: Efekty uboczne, ale miłe, spodziewane, jak najbardziej oczekiwane. Jasne. Miłe widziane.
1: Dobrze, to teraz Pawle, ja proponuję, żeby jeszcze powiedzieć co nieco na temat ICC 2015. Powiedzieliśmy o tym, co było, to teraz co jest. Pierwsze moje pytanie, gdzie tym razem was zaniesie?
0: W tym roku zostaliśmy zaproszeni do Holandii, do miasteczka Zeist koło Utrechtu, przez taki dość znany z różnych produkcji, oni też tworzą trochę oprogramowania, ale tam zwłaszcza na lokalnym rynku wspierają tych swoich niewidomych, to jest też szkoła, ośrodek, takie centrum szeroko rozbudowane, Bartimeus, które już ICC zajmuje się w zasadzie prawie od początku. Oni się chyba przyłączyli po 2 czy 3 latach istnienia całego projektu i już organizowali ICC na pewno raz jak dwa. Więc mają duże doświadczenie w tym, co robią. Pracują jeszcze ludzie, którzy dawno temu byli zaangażowani w projekt, a teraz po prostu mogą powitać też nowo zaangażowane osoby i wierzę, że zrobią to dobrze. Dlatego warto tam przyjść, bo zarówno kraj, jak i samo miejsce jest atrakcyjne. Ośrodek jest dobrze wyposażony, a zarówno koordynator, jak i osoby, którym podlegają, mają dużo doświadczenia i na pewno zrobią to dobrze.
1: Ty już tam byłeś.
0: Byłem tam na spotkaniu przygotowawczym. Spędziliśmy tam wraz z Martą jakieś 2 dni. I naprawdę muszę powiedzieć, że jest to placówka na poziomie, no jak na zachód Europy przystało. Jest wszystko, od mieszkań własnościowych poniekąd dla studentów i uczniów, którzy są niewidomi i chcą tam mieszkać przez cały rok. Przez jakieś miejsca zabaw dla dzieci, po dość porządnie usprzętowione pracownie komputerowe, różne reprograficzne pokoje, sale, instytucje. Naprawdę jest tam sporo różnych ułatwień, udogodnień dla niewidomych. Tam się nie tylko pomaga, ale też się tworzy własne rozwiązania.
1: No to bardzo dobrze. To rzeczywiście jest spora szansa na to, że ciekawych rzeczy będziecie mieli okazję się tam dowiedzieć, nauczyć i ciekawe rozwiązania poznać. To teraz moje pytanie jest takie przede wszystkim. Załóżmy, że słuchają nas osoby, które chciałyby w tym roku wziąć udział w ICC. To jeszcze przypomnijmy, jakie warunki należy spełniać. Na dobry początek może przedział wiekowy, bo to jest chyba też dosyć istotne, prawda? Bo to nie jest dla każdego.
0: ICC jest ofertą przeznaczoną dla osób z dysfunkcją wzroku w wieku od 16 do 21 lat. Tak, to się zgadza.
1: I załóżmy, ktoś ma między tyle lat, między tam właśnie 16 a 21 rokiem życia, mieści się w tych widełkach. Co powinien zrobić, jeżeli będzie chciał wziąć udział w ICC?
0: Ja może zacznę od tego, że proces naborów dopiero tak powoli się rozpoczyna. Myślę, że wkrótce pisma informujące o całej akcji dotrą do waszych PZN-ów i do waszych lokalnych szkół dla osób niewidomych i słabowidzących.
1: Ale załóżmy, że ktoś w PZN-ie nie jest, a
3: w
1: szkole też nie jest, bo to jest coraz częstsza sytuacja. Więc co wtedy?
0: Chwilowo nie mamy strony internetowej. Wynika to z przebudowy całej infrastruktury strony w stowarzyszeniu GSU.
1: To może podaj adres strony stowarzyszenia GSU.
0: www.gsu.pl. Tam jest zakładka jeszcze z zeszłego roku. Większość informacji jest aktualna, tam różni się głównie miejsce i data, natomiast dane kontaktowe do mnie są aktualne, więc możecie do mnie się odezwać.
1: To podaj od razu może jakiś swój mail, Pawle.
0: Mój adres e-mail pawelmasarczyk@gmail.com.
1: Paweł Masarczyk pisane razem, tak?
0: Tak.
1: Okay.
0: Te informacje, które ja teraz tu przekazuję i które będą później także na stronie, wkrótce pojawią się także na naszym fanpage'u na Facebooku, facebook.com/polish, pisane polish, ICC razem, Polish ICC. Tam możecie nas polubić. Tam jest mnóstwo zdjęć, które wrzuciła Marta. Bardzo serdecznie ci za to dziękuję. Aktualizujemy tą stronę, dostarczamy nowych informacji. Będziemy się starać tego roku też relacjonować troszeczkę z bołów, pisać, co się u nas dzieje, wysyłać jakieś zdjęcia, filmy ciekawe. Będziemy z wami w kontakcie. Warto nas polubić, warto nas obserwować. Natomiast słuchacze Tyfloradia są pierwszymi ludźmi, którzy oficjalnie słyszą, że nabory na polską grupę ICC 2015 się właśnie rozpoczęły. Zachęcam do kontaktu, zapraszam po informacje, zapraszam po formularz zgłoszeniowy, który ja przyślę. Należy go wypełnić, wydrukować, podpisać odręcznie, a następnie odesłać na adres pocztowy stowarzyszenia. Znajdziecie go na stronie www.gsu.pl, a my już dalej zajmiemy się resztą działań i skontaktujemy się z wami, jeżeli się zakwalifikujecie.
1: No to ja muszę zapytać o jeszcze jedno, Pawle, a ile to wszystko będzie kosztować?
0: Mam nadzieję, że sponsorzy w tym roku również dopiszą. Nie sądzę, żeby było inaczej. Osoby jadące pierwszy raz 300 zł, osoby jadące drugi raz 600 zł. Niestety osoby jadące po raz trzeci muszą pokryć koszty samodzielnie, ponieważ to jest polskie prawo o darowiznach i osoby, które nie mogą, które korzystały już dwukrotnie z dofinansowania na jeden projekt od tego samego sponsora, nie mogą korzystać dwie razy. To jest ograniczenie prawne, to jest ponad nami, nie możemy nic z tym zrobić.
1: Rozumiem. Więc tak to wygląda. Zachęcamy do tego, żeby się kontaktować z Pawłem. Jeżeli ktoś tylko mieści się w przedziale wiekowym 16-21, posługuje się, nie musi jakoś, myślę, tak bardzo, ale to bardzo płynnie, na nie wiadomo jakim poziomie językiem angielskim, ale powinien rozumieć ten język. Tak.
2: Żeby się dogadał.
1: Dokładnie, dokładnie. Tak. To może być na zasadzie, powiedzmy, no nie wiem, kali spać, kali jeść, ale żeby to słownictwo było jakieś takie na tyle dobre, żeby dało się porozumieć, bo dla was to w przeciwnym wypadku będzie męczące tak naprawdę. To trwa ile? 10 dni? Tak. No i teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że przez całe 10 dni przebywamy w większości z ludźmi, którzy coś do nas mówią, czegoś od nas chcą, a my ni w ząb nie rozumiemy, czego oni od nas tak naprawdę chcą, bo rozmawiają z nami w języku, którego nie rozumiemy. Także ten angielski, no to jednak jest zdecydowanie bardziej niż wskazany.
2: On jest ważny, ale właśnie przede wszystkim na tym poziomie komunikacyjnym. No dobra, no może ten warsztat prezentacyjny, tam trzeba będzie coś pisać, powiedzmy, jak no podczas przygotowania własnej prezentacji, ale inaczej myślę, że raczej nie będzie od was wymagane nic takiego, jakieś pisanie.
1: Ale z drugiej strony, wiesz, Roberto, jeżeli ktoś nawet zrobi jakiś błąd gramatyczny czy coś, no to nie jest szkoła, tu nikt nikomu głowy nie urwie,
2: nie, no,
1: tak?
2: Nie,
3: a po drugie to
2: mówię.
3: Zawsze, tak, a po drugie to jak nawet się pisze, to też po prostu są potem ludzie, którzy to, z którymi można przysiąść i oni to poprawią.
2: A, no to faktycznie, ale ja nie o tym mówię, po prostu żeby się wypowiedzieć, o to chodzi.
1: No. Jasne. Więc...
0: Jest też kontakt z tak zwanymi native speakerami, bo jest tam sporo osób z Wielkiej Brytanii, ja się tam nie jednej rzeczy o angielskim nauczyłem w zasadzie od osób, które tam przyjechały. Parę błędów mi już poprawiły.
1: A, widzisz, człowiek się całe życie uczy.
2: Tak.
1: Dobrze, i tak, czy coś jeszcze a propos tego rocznego ICC warto, Pawle, powiedzieć?
0: Termin obozu to 27 lipca, 5 sierpnia, więc możecie sobie już w kalendarzu zanotować. Raczej trzymamy się na etapie grupy 6-osobowej. Myślę, że niestety większej liczby uczestników nie będziemy w stanie wziąć, raczej nie w tym roku. No i co mogę powiedzieć? W imieniu Marty i moim zapraszam i mam nadzieję, że jeżeli rzeczywiście już sformuje się grupa, jeżeli...
1: Ale ta grupa 6-osobowa to z wami czy bez? Licząc.
0: Bez nas, 6 uczestników, 6 dwóch opiekunów.
1: Dobrze, okej.
0: To myślę, że jeżeli sformujemy grupę, jeżeli teraz nas słuchacie, a za jakieś parę miesięcy będziemy się widzieć na lotnisku, sformujemy fantastyczną grupę, będziemy się świetnie bawić, zarówno sami ze sobą, jak i z naszymi kolegami, koleżankami i kolegami z zagranicy. I przeżyjemy coś tak naprawdę fantastycznego. To jest takie doświadczenie, które potem możecie zabrać do domu i opowiedzieć. Byłem, zobaczyłem i będę zwyciężał w przyszłości. Bo tak naprawdę dało mi to tyle doświadczeń, że mogę to wykorzystać w moim życiu, mogę stać się bardziej samodzielny, mogę stać się bardziej niezależny, mogę stać się bardziej zrehabilitowany, a tak naprawdę poznałem przy tym mnóstwo nowych ludzi i świetnie się bawiłem.
1: Czyli
0: myślę,
1: co?
0: Że większość uczestników może to powiedzieć.
1: Czyli co? Veni, vidi, ICC.
0: Veni, vidi, ICC.
1: Okej. Okay. Bardzo serdecznie wam dziękuję w takim razie za udział w dzisiejszej audycji. Paweł Masarczyk, koordynator z ramienia Polski w ramach ICC oraz uczestnicy tegoż, jeden już kilka razy, czyli Tomek Kowalik. Tomku, ile? Trzy razy, tak?
3: Tak, trzy razy.
1: Trzy razy i Roberto Lombino, debiutant w 2014 roku, ale będziesz jeszcze.
2: Będę. W tym roku nie akurat, ale... W przyszłym roku się postaram.
0: Nie wiesz, czy się zakwalifikujesz?
2: No, powiało grozą. Za rok się postaram. W tym roku na pewno nie, niestety.
1: Rozumiem.
0: To może Michale, skoro ty tak dziękujesz wszystkim, to ja też podziękuję, bo myślę, że przez tą całe 5 lat, bo to już będzie piąte uczestnictwo nasze, takie okrągłe pierwsze, Polski w ICC. Jest sporo osób, którym bym chciał tak naprawdę podziękować za to, że ze mną wytrzymały, że w ogóle dały się w to porwać, że poszły na taki szalony projekt, poszły na żywioł. Przede wszystkim chciałbym właśnie podziękować Marcie, która siedzi tutaj cicho pewnie za swoim komputerem i nas słucha, a tak naprawdę odwala kawał dobrej roboty. Dzięki, jeszcze raz dzięki. Podziękować moim kuzynom, Markowi i Szymkowi, którzy zanim te poznałem, a pomagali mi świetnie przez te 3 lata. I tak naprawdę też świetnie się bawiliśmy, była genialna atmosfera, grupa była fantastycznie zorganizowana i gdyby nie oni, to byśmy się dawno już zgubili. No i każdemu z was, kto teraz tego słucha, albo będzie słuchał w podcaście i kiedykolwiek uczestniczył, za to, że mi zaufaliście. Z tym zaufaniem także właśnie notka do osób, które mi pomagały, że mi zaufaliście, że poszliście w ciemno w ten projekt, mimo że nie znaliście organizacji. Te miejsca na początku też nie wyglądały zbyt atrakcyjnie, to znaczy nie była to jakaś tam Majorka ani Kostaryka, a jednak pojechaliście i
1: na to przyjdzie czas.
0: Więc... Tak, ma to nadzieję.
2: Natomiast... Na razie są uczestnicy, z Japonii była jedna dziewczyna w tym roku, to może kiedyś też jakoś...
1: No może zaprosi was do Tokio.
0: Zobaczymy, a to też trzeba będzie opłacić te bilety.
1: No właśnie, to no może właśnie. Być. To już w tym momencie trzeba się rozglądać za sponsorami, Pawle.
0: Wiem. Okay.
2: Tak, i teraz będzie chyba, będą chyba Niemcy, tak. Teraz Holandia, Niemcy, Holandia, Belgia, Niemcy, potem Belgia, Chorwacja. Chorwacja,
0: tak. Tak dalej plany. Holandia, Niemcy, Belgia, Chorwacja to kraje na następne 4 lata.
1: Okej, okay. No to już widzę, że plany naprawdę, naprawdę dalekosiężne. No i ja wam tego życzę, żeby wam się po prostu udało i żeby kolejne ICC były no, jeszcze lepsze od tych, które już za nami. A właściwie za wami.
0: Dzięki.
1: Bo ja to się nie łapię. Ja to za stary jestem.
2: Dziękujemy.
1: Dobrze. Dziękuję wam bardzo. Paweł Masarczyk, Tomek Kowalik, Roberto Lombino. Byli moimi dzisiejszymi gośćmi na antenie Tyfloradia. Dziękuję wam raz jeszcze. I ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Co jest w telewizji grane? Czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Radiowa piosenka, tym razem po francusku, rozpoczęła nasze kolejne spotkanie z programem RTV. To jest spotkanie numer ile? 186 już.
6: Tak, i to jest w dodatku powiedziałabym Summer Edition.
1: Tak. Ale to wiesz co, to akurat dobrze, że taka piosenka, bo taka, zobacz, taka słoneczna, fajna, letnia i jeszcze o radiu. No to dobry start i obyśmy ten klimat utrzymali do samego końca.
6: Jak najbardziej, takich słonecznych piosenek mamy jeszcze dla was. Trochę newsów słonecznych również całkiem sporo, aczkolwiek dodać musimy to, że no właśnie my też chcielibyśmy trochę pokorzystać z tego klimatu słonecznego i letniego, w związku z czym, tak jak też już to zapowiadałam, że tak będzie, ten konkretny program nie jest emitowany na żywo.
1: Zgadza się.
6: Kiedy wy tego słuchacie, to mnie już nie ma w kraju nad Wisłą. Powiedziałam dość po prostu, ile można, nie? A u nas w tym momencie jest czwarteczek, godzina konkretnie 15:02. O takiej godzinie chyba jeszcze nie nagrywaliśmy.
1: Chyba tak, nie, bo my zwykle...
6: Stosunkowo wcześniej, jak tak, zaraz, tak. Albo wieczorem.
1: Bo my zwykle to jakoś bardziej wieczorową porą się zbieramy.
6: Tak, ale dzisiaj jakoś nam się tak właśnie ułożyło. Aczkolwiek jak już się zebraliśmy, to troszkę tutaj posiedzimy, więc mamy nadzieję, że zrekompensujemy wam to, że nas na żywo nie ma. No i to, że nie będziemy w stanie czytać waszych komentarzy na żywo, no to też nie znaczy, że na nie nie czekamy, bo czekamy jak zwykle, więc tak czy inaczej piszcie na Facebooku. Michał myślę, że będzie tam czuwał i ewentualnie w razie czego
1: odniosę się, będą jakieś przynajmniej
6: pytania,
1: tekstowo.
6: Refleksje, tak, i wnioski. No i później oczywiście na YouTubie, w Tyflo Podcaście, te wszystkie miejsca na was czekają, tak więc mamy nadzieję, że z przyjemnością spędzicie z nami to sobotnie dla was letnie popołudnie.
1: Tak, dla nas letnia czwartkowe popołudnie, w którym to witają was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
6: i Michał Dziwisz.
1: To na dobry początek co? Zaczniemy sobie od tematu, który już gościł w poprzednim odcinku programu RTV, czyli będzie o biesiadach.
6: Tak, bo właśnie w taki letni, wakacyjny nastrój wprowadziły nas polskie biesiady, więc chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi refleksjami na temat już dwóch wydań, które zostały wyemitowane, bo wiecie, że nas to ekscytuje, nie? Znacie już nas trochę, mnie zwłaszcza, ale też wybiegniemy w przyszłość i zaprosimy was na biesiadę, która już dzisiaj was czeka. Tak, ja staram się nadążać za kalendarzem, mówię o waszym dziś, bo nic się nie zmieniło, biesiady wciąż są nadawane w sobotę. No i właśnie dwie soboty z biesiadami już spędziliśmy oboje. No, co prawda tak troszeczkę tutaj naginam fakty, bo ty drugą obejrzałeś z odtworzenia.
1: Zgadza się. I obejrzałem 11 reklam, z których chyba 8 było tym samym spotem, w którym Iga Świątek reklamuje PZU.
6: Aha, no to bardzo nam przykro, ale jesteśmy z tobą, dziękujemy za to świadectwo. Wróćmy do przyjemniejszych doznań, do może najpierw pierwszej biesiady, bo tak to już jakoś jest, chyba że nie ujmiemy tych naszych refleksji zbiorczo, bo trochę inne mamy co do biesiady pierwszej, a inne co do drugiej. Te pierwsze oglądaliśmy dzieląc się przez łącza internetowe naszymi refleksjami. Jakie komentarze tam wlatywały na nasz komunikator?
1: Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, co tam się wydarzyło.
6: Tak, ja pisałam rzeczy w stylu kocham to, bo po prostu no, trafiło to do tego miejsca mojego serduszka, które właśnie potrzebuje takich biesiadnych klimatów, chociaż tak trochę nie wiedziałam, czy mi to przypadnie do gustu, bo te śląskie klimaty to, tak jak mówiłam, nie jest coś, na czym się znam, ale uznałam, że to naprawdę jest zrobione dobrze.
1: Tak.
6: Po pierwsze, choćby to, że naprawdę tam wszystko absolutnie było realizowane na żywo. No okej, może z wyjątkiem akompaniamentu dla wesołego masorza. Pogardził
1: orkiestra,
6: tym zespołem.
1: Tak, orkiestra nie dźwignęła tego aranżu.
6: A właśnie, tak to było.
1: Ja myślę, że tak to właśnie wyglądało. Masorz przyszedł i co to, jakieś żywe instrumenty. Ja mam swoją jamaszkę i z jamaszki będę grał.
6: Tak, ale tak poza tym to absolutnie wszystko tam się dokonało na żywo. Helena Wondraćkowa, która przy wszelkich innych okazjach, no już niekoniecznie na żywo występuje. Ostatnio nawet był jeszcze taki koncert w niedzielę, może później słówko o nim wspomnę, w Łowiczu, gdzie ona występowała i tam do tego stopnia wyobraź sobie, że odpalili jej playback, ale z nagraniem z młodości. Ten pierwszy, więc już nawet nikt nie udaje. A tutaj Helena jechała na żywo, jak i wszyscy, grając i śpiewając, poza tym masorze. Znaczy śpiewał na żywo, ale wiemy, jak było z akompaniamentem, na za wysokie progi, na orkiestry nogi. W każdym razie, no to jest absolutnie jedna super rzecz. Kolejna, no to myślę, że sam właśnie dobór repertuaru, który był jakoś tam oryginalny, no chyba, że ktoś zna te wszystkie śląskie hity takie podstawowe, ja to tam takie rzeczywiście już najbardziej podstawowe, ale nie wszystko tam znałam i naprawdę był to dla mnie fajny klimat, dopełniony przez konferencję, przez anegdoty, przez odniesienia się do języka śląskiego, tak, żeby tutaj zaraz na mnie nikt nie zaczął krzyczeć, bo wiem, że Ślązacy się domagają uznania go za język. Chociaż tam też są pewnie różne opinie, ale no okej, z taką się najczęściej spotykam. Więc no, mnie się to naprawdę bardzo podobało. Anna Popek i Robert Rozmus w roli tych prowadzących, spoko, jak najbardziej właściwe osoby na właściwym miejscu. Trochę ten sierocki, nie? Bo on jest taki mało biesiadny, bym powiedziała.
1: No, zdecydowanie tak, ale powiem szczerze, mnie naprawdę bardzo pozytywnie Anna Popek tu zaskoczyła konferansjerką. Tak naprawdę bardzo fajnie się wpasowała, no zresztą to Ślązaczka, ta...
6: To nawet nie wiedziałam. No. Rozumiem, że zaskoczyła cię też mailowaniem do Michała Dworczyka, tak?
1: Tak.
6: Które to wczoraj wyszło, ona mówi, że nie znała jego adresu, więc może ktoś się tam pod nią patrzył dalej, już dobrze, mniejszy z tym. Więc no, rzeczywiście w mój gust trafiła ta impreza. Z tego co wiem, no to oprawa wizualna, no to była właśnie taka, że tam były stoły, przy których ludzie sobie siedzieli, nie wiem, może mogli coś zjeść czy wypić. Byli tam rzeczywiście widoczni ci uczestnicy Sanatorium Miłości, o czym mówiłam, i faktycznie to nie było realizowane na żywo. Tak jak tutaj mieliśmy wcześniej już takie hipotezy, rzeczywiście ta impreza została wcześniej nagrana. No i z tym większym entuzjazmem, nie ukrywam, czekałam na tę biesiadę, która odbędzie się w kolejnym tygodniu, czyli biesiadę turystyczną. Natomiast Michał, mimo tego, że również darzył tę pierwszą biesiadę takimi pozytywnymi odczuciami, to wspominał mi poza anteną, że aż takich oczekiwań nie miał jak ja, no i widzicie, łatwiej mu się żyje, bo jak się nie ma oczekiwań, to też nie ma się i rozczarowań.
1: Rozczarowań, dokładnie. A ta biesiada turystyczna, która się odbywała w Kielcach, czy tam w okolicy, tak, no w każdym razie świętokrzyskie, no to mnie, powiem szczerze, no rozczarowała trochę. To było takie, rzeczywiście, no piosenki znane z dużą dawką golców.
6: Momentami ja po prostu nie wiedziałam. Ja nie wiedziałam, że my się wybieramy na koncert wspólny zespołów Pectus i Golec Orkiestra z gościnnym udziałem jakichś tam artystów właśnie z kręgu tej piosenki turystycznej, bo tak to odebrałam. Tam po prostu co róż było właśnie wejście Golców i wejście zespołu Pectus, którzy może coś tam gdzieś próbowali sięgać po taki repertuar, bądź gotowy dziś do drogi. Tak było, ale w większości, no to wiecie, takie po prostu typowe piosenki z ich repertuaru. Jak już były takie utwory turystyczne, no to z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że można by się było pokusić o lepsze aranżacje, bo w pierwszej biesiadzie to rzeczywiście moją uwagę zwróciły te aranżacje z instrumentami dętymi, takie porządnie zrobione. I na coś takiego liczyłam, wiecie, jest trochę tego repertuaru takiego turystycznego, te wszystkie Jak dobrze nam zdobywa, góry. Można po prostu usiąść i to porządnie zaaranżować, tak jak to Zbigniew Górny zrobił przed laty, o czym już wspominałam. A tutaj jakoś jak już były te piosenki, to było ich malutko, brzmiały tak jakoś biednie, bo z samą gitarką.
1: I miałem wrażenie, że przynajmniej takie było moje odczucie, że one jakąś taką swoją kumulację miały bardziej pod koniec, a początek imprezy to byli przede wszystkim Golce, bo oni się muszą wypromować i zaprezentować swoją najnowszą piosenkę. Jakby tego właśnie oczekiwali wszyscy.
6: Okej, piosenka ma tytuł Stromy Szlak, więc można to jakoś podciągnąć pod tę tematykę turystyczną, ale to chyba jeszcze nie jest ten utwór, który właśnie się śpiewa na szlakach.
1: No właśnie.
6: Statusu jeszcze nie ma. Więc no tutaj uważam, że potencjał był, a on został trochę zmarnowany. Takie przywoływanie tych utworów z kręgu piosenki turystycznej jeszcze się dokonywało ze sprawą pewnej pani, która się pojawiła już w czasie pierwszej biesiady. Tak. Jak my to się śpiewamy z Michałem,

0: będzie też w czasie góralskiej i kresowej, ale rzeczywiście w czasie turystycznej była, także jest no takie ryzyko, że ona będzie za nimi jeździć. I o ile w czasie pierwszej biesiady właśnie tej śląskiej, no okej, może to nie zawsze było śmieszne, ale nadawało klimatu, tak już im dalej w las, to w tym w czasie drugiej biesiady sobie myślałam, już za dużo, już się robi właśnie trochę tak żenująco, co ona tu, i przesada. Tak,
1: co ona tu robi w ogóle? No ale okej, zobaczymy jak będzie dalej. Wydaje mi się, że no ewentualnie właśnie w tych biesiadach, no bo powiedzmy sobie szczerze, na przykład taka biesiada góralska, to można będzie dobrze zrobić. Natomiast no, w przypadku tej biesiady ja mam wrażenie, że organizatorzy postanowili trochę tego biesiadnego elementu jeszcze za sprawą tej pani przemycić, co tam nieważne, że w sumie że to nie ten region Polski, ale przynajmniej będzie biesiadnie.
0: No może coś takiego, jakoś zabrakło pomysłu, a tak jak mówiłem, myślę, że potencjał był spory. Zdradzę taką zakulisową informację, że Michała tak zainspirowała tę pierwsza biesiada, że się zdecydował na Śląsk pojechać.
1: Tak jest.
0: To prawda. I dlatego drugą biesiadę oglądał z odtworzenia. No ja co prawda na Śląsk nie trafiłam, ale przez cały tydzień śpiewałam Karliku, Karliku. Natomiast no rzeczywiście druga biesiada mnie w podobny sposób nie zainspirowała. Nie śpiewałam piosenki Babka w klapkach, którą tam zaprezentowała kapela Wołosatki, zdaje się. Natomiast czekam bardzo, czym mnie zainspiruje trzecia biesiada, o niej za chwilę, bo jeszcze zanim, no to podzieliliśmy się naszymi refleksjami, ale jakie refleksje ma ten, który w ogóle zainicjował pojawienie się tego formatu, a jest nim, przypomnijmy, no mimo rozczarowania drugą biesiadą, ja wciąż nie mam problemów z gardłem, prezes Mateusz, który jest zadowolony z wyników oglądalności pierwszej biesiady, bo to między pierwszą a drugą on się wypowiedział, natomiast zapowiedział wprowadzenie zmian i rzeczywiście one od drugiego odcinka były jakoś tam zauważalne, bo on stwierdził, że dopracowania wymaga udział publiczności we wspólnym śpiewaniu. No i faktycznie tam tak było, aczkolwiek no czy właśnie śpiewanie piosenki Barcelona z zespołem Pectus to jest to, o co chodziło, można było bardziej te publiczne zaangażować do tych utworów takich typowo turystycznych. Coś tam niby było, jakieś płonie ognisko, coś tam, ale być może mogłoby być tego więcej. W rozmowie z wirtualnymi mediami on stwierdził, że będzie właśnie więcej takich momentów, które nie będą tylko wykonem artysty na scenie, ale wciągnięciem ludzi do śpiewu. Podkreślił, że polskie biesiady to format, który nie został jeszcze opisany, a ten program, który jest emitowany w Niemczech, który jest jakąś inspiracją dla niego, no to jest właśnie wyłącznie inspiracją, a nie realizujemy jakiegoś formatu od 1:1.
1: A jak tam zrobią Biblię polskich biesiad i będą to tak rzucać na eksport, to dopiero będzie.
0: Tym bardziej, że ten niemiecki format był kręcony przez cały dzień, a oni starają się to robić, jak to określił, możliwie live to tape, czyli no po prostu wiecie, za jednym rzutem starają się nagrać całość, żeby nie robić jakiegoś montażu, żeby to było jak najbardziej też naturalne. No też trochę czasu mi to pozwoli zaoszczędzić, prawda? No i też podkreśla to, że nie ma playbacku i to jest dla niego ważne. I ma nadzieję, że pod koniec sezonu polskie biesiady uda się pokazać na żywo, czyli to jest właśnie to, o czym ty wspominałeś. I tutaj muszę ci przyznać rację, bo mnie się jakoś wydawało, no dobra, ale już nie takie formaty oni robili, jakby to chcieli zrobić na żywo, to by zrobili od razu, ale właśnie pewnie z powodu tego, że ten format trzeba przećwiczyć, bo jest nowy, nie podjęli się tego, aby już jego pierwsze wydania były zrealizowane na żywo, ale nie wykluczają, żeby to się udało gdzieś tam pod koniec sezonu. Natomiast jak na razie jeszcze jesteśmy całkiem blisko początku sezonu, więc mają możliwość przećwiczenia tego wszystkiego i jaki będzie tego efekt, będziemy się mogli przekonać już dzisiaj wieczorem. Wy będziecie mogli, ja to będę musiała nadrobić, ale po prostu to chyba będzie pierwsza rzecz, jaką zrobię, jak wrócę do Polski. Bowiem czeka na nas, drodzy Państwo, biesiada warszawska. Olga Szomańska i Łukasz Nowicki, oni będą prowadzącymi, a o tym panu jeszcze dzisiaj słówko będzie. W każdym razie oni wcielą się właśnie w wodzirejów, co jest tutaj, przypominam, właściwsze słowo, i zaproszą właśnie do wspólnego biesiadowania w stolicy. A w dobry nastrój wprowadzą widzów m.in. Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Kataryniarz Jan Jastrzębski, Kapela Warszawska Staśka Wielanka i Warszawskie Kombo Taneczne. No to wychodzi z tego, powiem ci szczerze, że tutaj nie będzie takich, proszę wybaczyć to brzydkie określenie, zapchaj dziur.

0: jakichś piosenek niepowiązanych z tematem. Pewnie nam jeszcze nie ujawnili całego składu, no ale nawet tutaj nazwy sugerują taki związany z Warszawą repertuar.
1: To prawda.
0: Więc mimo wszystko oczekiwania mam tutaj duże. Spodziewam się warszawskiej gwary. Wybaczcie, nie umiem kompletnie nią mówić, więc tutaj nie będę dłużej udawać. Spodziewam się jakichś anegdot, także liczę, że to będzie w podobnie dobrym stylu jak ta pierwsza biesiada. Mam nadzieję, że jednak się nie rozczaruję, no bo jakieś tam zaufanie w prezesie Mateuszu pokładam. No i żeby się tak już nastroić na ten biesiadny klimat, taki biesiadny, ale z taką nutką nostalgii, prawda? To sobie teraz właśnie zagramy utwór w wykonaniu warszawskiego kombo tanecznego. No oczywiście to nie jest rdzennie ich utwór, no ale ten projekt takie zadanie przed sobą postawił, żeby wykonywać te utwory, które gdzieś tam przed laty brzmiały, a może zostały nieco zapomniane, no to teraz w ich wersji posłuchamy piosenki o mojej Warszawie. Być może zabrzmi ona również podczas biesiady.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jeżeli myśleliście, że to już koniec informacji dotyczących telewizyjnej dwójki, to nie. My dalej jesteśmy przy ofercie programowej tej stacji.
0: Jeżeli myśleliście, że to jest już koniec informacji muzycznych, to nie. I jeżeli myśleliście, że Mateusz Matyszkowicz, prezes, poprzestał jedynie na wymyśleniu czegoś takiego jak polskie biesiady, to też nie. Widzicie, to jest kreatywny człowiek. No nawet powiem wam, że...
1: Ja cię nie poznaję. Ja cię nie poznaję po prostu. Podmienili cię.
0: Nie, ale serce pozostaje wierne. Ja myślę, że gdyby prezes Jacek na przykład teraz wrócił, to on by absolutnie tego nie zdjął, uznałby to za dobry pomysł po prostu. I tyle, może jeszcze jakoś rozszerzył, udoskonalił. Ach, no ale to pozostaje w sferze marzeń. Tymczasem my pozostajemy w sferze przyszłości, bo właśnie, dość od razu mówimy wprost, za tydzień nie słyszymy się, nie ma tego programu, bo ja dalej jeszcze nie będę gotowa, żeby wrócić do kraju nad Wisłą. I dlatego chcemy wam powiedzieć o tym, co w kolejny weekend, no i pewnie zastanawiacie, no dobrze, teraz 1 lipca jest biesiada warszawska, to jaka biesiada jest 8 lipca? Otóż wychodzi na to, że 8 lipca biesiady nie będzie, bowiem mamy inną atrakcję, ale można powiedzieć, że w trochę podobnym chyba klimacie, mają tutaj jakieś wspólne pierwiastki. Otóż TVP2 pokaże pierwszą edycję 4 stron folku, czyli to będzie międzynarodowy festiwal muzyczny, który odbędzie się w Żywcu. Jak informuje TVP, dwudniowy festiwal będzie spotkaniem muzycznych gatunków z różnych stron świata. Podczas festiwalu odbędą się też pokazy, warsztaty taneczne i spotkania z artystami. Natomiast jeżeli chodzi o to, co my będziemy mogli zobaczyć nie będąc na miejscu, to 8 lipca, czyli pierwszego dnia, w przyszłą sobotę, widzowie wezmą udział w plebiscycie SMS i wybiorą swój ulubiony zespół. Czy myślicie, z czego my będziemy wybierać? Między Golcami, Pektusem, tak? Otóż nie, bo wystąpią grupy m.in. z Portugalii, Słowacji, Kuby, Gruzji, Francji i Konga. Laureat otrzyma statuetkę, a na scenie pojawią się ponadto Inoros, pamiętacie jeszcze? Inoros? To są ci, że tam stadion oszalał, meksykańska fala. W sumie chyba nic więcej w życiu nie zrobili. Pieczarki? To już można głosować? Bo ja chcę. Co tam jacyś z Gruzji i Konga? Czy można głosować na pieczarki? Ja się pytam. Lubię pieczarki. I Halina Błynkowa. Ale tak już zupełnie serio, no to naprawdę to się zapowiada ciekawie. Jakiś właśnie folk z Gruzji, z Portugalii, i nie tylko z europejskich krajów, co naprawdę może być intrygujące. Fajnie, że takie rzeczy pokazują. Natomiast drugi dzień to polska muzyka z różnych regionów. Na scenie zaprezentują się m.in. Ania Gąsienica-Byrcyn, Zazula, Ciupaga, Tulia, Staszek Karpiel-Bułecka, Mateusz Ziółko, nie wiem, co on ma z folkiem wspólnego, ale okej, Weronika Kortals i Halina Młynkowa, więc chyba przewaga muzyki góralskiej, ale pani Weronika, to przypomnijmy, ona kiedyś na przykład w zespole H2O śpiewała, ona pochodzi z Kaszub, więc przypuszczam, że takie brzmienia właśnie zaprezentuje, także też się zapowiada ciekawie i różnorodnie. Natomiast jeszcze warto dodać, że pokazanie takiego festiwalu zapowiadał pod koniec maja na spotkaniu z mediami Mateusz Matyszkowicz i wtedy wypowiedział się następująco: chciałem dać coś od siebie. Jako dziecko wychowane w Żywcu przeżywałem w drugiej połowie lipca festiwal folklorystyczny i dodał, wiadomo, wiadomo, że postawienie kamer i transmisja z tradycyjnie rozumianych festiwali folklorystycznych nie porwie naszej publiczności, ale już zmiksowanie popu i folku, tak, pokażemy, w jaki sposób motywy ludowe, etniczne wchodzą do kultury popularnej, nie tylko polskiej. No nie sposób tutaj odmówić racji, dlatego że rzeczywiście jakby pewnie pokazane to było tak, wiecie, bardzo, bardzo tradycyjnie, no to do TVP Kultura z takimi rzeczami, prawda?
1: Tak, więc i to cały dzień trzeba by było na to pewnie poświęcić, albo przynajmniej
0: połowę.
1: No ale
0: jakby nawet dać tylko jakiś jeden koncert, to pewnie oglądalności by to dużo nie miało, ale jakby właśnie jakby to połączyć z takimi elementami współczesnymi, tutaj trochę tego folku przemycić, to czemu nie? Także też miło ze strony prezesa Mateusza, że jakoś te lokalne inicjatywy, jakie pamięta ze swojego dzieciństwa, są mu bliskie. No okej, ktoś mógł powiedzieć, że no, to takie nie do końca fair, że promuje swoich, ale myślę, że fajnie, wie o czymś dobrym i rozumiem, gdzieś tam na bazie jakiegoś festiwalu, który on pamięta z dzieciństwa, powstało coś nowego, co on mógłby pokazać. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. I za chwilę to też podsumujemy muzycznie. Ja jeszcze zapomniałam dodać to, do czego się odniosłam w poprzednim wejściu, że tych wydarzeń muzycznych ostatnio co niemiara. Nie było nas w zeszłym tygodniu, no bo Michał po prostu musiał pojechać na Śląsk zainspirowany tą Biesiadą.
1: Jakie dobre jedzonko jest na Śląsku.
0: Żeby właśnie tam roladę zjeść i coś tam.
1: Wiesz co, właśnie nie. Właśnie nie. Pieczonkę.
0: Co?
1: Pieczonkę.
0: Co to jest? Wybacz ignorancję, co to jest pieczonka.
1: A to jest bardzo dobra rzecz, zwłaszcza taka, no zresztą to jest przede wszystkim serwowane w takim kociołku na ognisku podgrzewanym. No takie danie z ziemniaków, kapusty, boczku, kiełbasy i odpowiednio przyprawione. No pyszna rzecz.
0: Chyba nie moje smaki, ale być może wam Michał tutaj narobił apetytu, natomiast no, Telewizja Polska nie tylko na Śląsk, nie tylko do Świętokrzyskiego, nie tylko niedługo do Żywca, ale ostatnio do Łowicza również pojechała ze swoją muzyczną ofertą. Mi się bardzo podobał tytuł tego koncertu, bo był dosyć dziwny, otóż brzmiał Lato z naszą telewizją. Nie wiem, miało się kojarzyć z czym, z latem, z radiem?
1: To nasza telewizja to w ogóle kiedyś taka stacja była przecież.
0: No właśnie, ale to nie do tego nawiązanie raczej. I to w ogóle było dziwne zjawisko, bo to się odbyło w niedzielę i w czasie tego koncertu, no to mieliśmy, no, można powiedzieć, królowe polskiej sceny, bo była Maryla Rodowicz, była Edyta Górniak, była Blanka, którą ostatnio też niektórzy taką królową chcieliby ogłaszać. Były gwiazdy zagraniczne typu Sean Baker, który ostatnio był też na Dniach Mojego Miasta, był Shanghai i tak dalej, i tak dalej. Był zespół Pektus, który znowu śpiewał te same hity, które dzień wcześniej były na Biesiadzie. Znowu była ta Barcelona, którą po prostu oni przez 10 lat już maltretują. I to się skończyło po 22, miało sobie dwie części i oni powiedzieli, a teraz przenosimy się z kolejną częścią do TVP3. Ja w ogóle myślałam, jak się ukazała informacja o tym koncercie Lato z naszą telewizją, że aha, to jest po prostu taka odsłona tej roztańczonej Polski, co była w TVP3, tylko może taki szerszy skład niż zawsze i dają to do TVP1. Tymczasem to, co miało być rzekomo trzecią częścią, okazało się tak naprawdę koncertem roztańczonej Polski, który zaczął się po 22 właśnie. Oba koncerty łączyła ze sobą postać Maryli Rodowicz i chyba tylko ona, a poza tym to był taki typowy skład dla roztańczonej Polski. Jakieś tam Milano, któryś jeszcze zespół Disco Polo, ale teraz też zapomniałam, który. I to, wiecie, miało innych prowadzących, ale ci ludzie tam stali od godziny 20 i oglądali tak naprawdę dwa różne koncerty. Ja nie wiem, jaki to miało sens, aby było to dziwne. Tak oglądałam to, kiedy się dowiedziałam, że tam ma wystąpić Joanna Moro, bo liczyłam, że zabierze nas na plażę do Saint-Tropez. Niestety jednak tak się nie okazało. Śpiewała, że tyle słońca w całym mieście. No nawet z playbacku to brzmiało źle, wam powiem. Tak, właśnie to się dzieje w moim życiu. W niedzielę o 23 oglądam TVP3. Nie wiem, może się martwicie o mnie. Ja sama chyba trochę też o siebie, no ale... jak wiecie, mam jakieś takie czasami tutaj dziwne upodobania. Także no rzeczywiście był to jakiś taki dziwny układ, a co do tej roztańczonej Polski, to powiem wam szczerze, że ja uważam, że ta trasa, może macie inne zdanie, że ona jest nieoglądalna. Nawet nie chodzi o to, że ja nie lubię disco polo. No bo nie przepada mnie, chociaż jak jest tam jakaś impreza, to nawet się mogę pobawić przez moment. Natomiast ta trasa się różni tym od wakacyjnej trasy dwójki, że jest tam mniej artystów, co znaczy, że oni mają wejścia częściej. Więc jak mam w trakcie koncertu ze 4 wejścia zespołu Boys albo Milano i za każdym razem tam po jedna, nawet po 2 piosenki, to po prostu tego się moim zdaniem robi za dużo. Bo te koncerty właśnie mają mniej artystów, pewnie chodziło o to, żeby było tych koncertów więcej, bo one tam do końca września się będą ciągnęły. Od połowy maja już są. Więc po prostu poszli właśnie w tę stronę na ilość koncertów, nie na ilość artystów. Dlatego no moim zdaniem to jest ciężkie i jakoś tak nawet nie chce mi się tego oglądać dla żartu. Także zdecydowanie to nie jest dla mnie niedzielne wieczory niekoniecznie z TVP, chyba że Joanna Moro tam jest, bo jednak mam nadzieję, że kiedyś na te plaże nas zabierze. W soboty, tak jak powiedziałam, liczę wciąż na Biesiady, a w kolejną sobotę i też w kolejną niedzielę na 4 strony folku. I teraz sobie właśnie posłuchamy piosenki, w której usłyszymy taką artystkę i taki zespół, które mają wystąpić na tym festiwalu. Ta pani, to z tego co tutaj czytałam, wynika, że w oba jego dni ma się zaprezentować, więc nie jest wykluczone, że stanie na scenie z zespołem Tulia, mówię o Halinie Młynkowej, i że zaprezentuje ten utwór, który przyniósł im nagrodę na festiwalu w Opolu w premierach, no bo w gronie jurorskim uznano, że najlepszy był Rafał, który nas zabierał do pokoju hotelowego. Natomiast widzowie właśnie postawili na Halinkę, na Tulię, więc nie wiem, czy wy postawiliście też na ten właśnie występ, ale tak czy inaczej myślę, że warto posłuchać ich wspólnego utworu Przerwany.
1: Cały czas słuchacie programu RTV na antenie Radia DHT, a teraz przechodzimy do kolejnych informacji. No tym razem mniej pozytywnych informacji. Na dobry początek słów kilka o magazynie kryminalnym 997. Otóż...
0: A to zaraz, to jeszcze był nadawany? Krzysztof, to w ogóle
1: no właśnie, był nadawany. Był nadawany w telewizyjnej jedynce. Prowadził ten program Dariusz Bohatkiewicz od pewnego czasu, bo być może pamiętacie, jak to chyba za sprawą Witolda Gadowskiego, który na kanale YouTube tam rozpętał aferę dotyczącą Michała Fajbusiewicza, po chyba jednym odcinku temu panu podziękowano po jego powrocie do TVP. No i potem magazyn 997 zaczął prowadzić pan Bohatkiewicz. Ale do rzeczy. Telewizja Polska zakończyła produkcję i emisję magazynu kryminalnego 997. Odcinek pokazany 15 czerwca był ostatnim. Choć nadawca nie podaje przyczyn, może chodzić o spadającą oglądalność. No i rzeczywiście jest to całkiem prawdopodobne, bo jak tam widziałem te wyniki oglądalności, którymi podpierały się wirtualne media, no to naprawdę coraz mniej osób to oglądało, coraz mniej osób było zainteresowanych tym programem, a to naprawdę dziwne. Ja powiem szczerze, też jakoś już dawno, dawno nie oglądałem 997. Pamiętam, że kiedyś naprawdę to ten program raz, że był rzeczywiście programem misyjnym, no bo pozwalał łapać różnych złych ludzi. Były oczywiście zawsze jakieś takie kontrowersje wokół niego, bo mówiono o tym, że to jest poradnik dla przestępców. I te wszystkie scenki, które tam były odgrywane, mogły kogoś zainspirować. Chyba z tego też zresztą, jak dobrze pamiętam, coraz bardziej rezygnowano. Już w tej nowej odsłonie tam było coraz mniej takich inscenizacji prawdopodobnych różnych zbrodni. Bardziej to było wszystko na zasadzie jakiejś narracji, opisu, co tam się działo. Już nie odgrywano takich scenek, więc być może też i dlatego dla ludzi było to mniej atrakcyjne. No w każdym razie słupki poszły w dół. A przypomnijmy, że magazyn 997 to program poruszający kryminalne tematy, którego formuła jest podobna do znanego z telewizyjnej dwójki magazynu kryminalnego 997, prowadzonego no właśnie, tak jak wspomniałem, przez Michała Fajbusiewicza. A w ostatnich latach ten cykl prowadził Dariusz Bohatkiewicz. Program powstawał we współpracy z Komendą Główną policji. I to też taki był stały element, że tam rzeczywiście zarówno w tej wersji, którą teraz pan Bochatkiewicz prowadził, jak i kiedyś pan Fajbusiewicz, no to pojawiali się policjanci, którzy mówili o różnego rodzaju sprawach. Też kiedyś, no to jeszcze była nawet taka cała akcja, pamiętam, kiedy jeszcze 997 pojawiało się na antenie telewizyjnej dwójki, to nawet tam w trakcie weekendu były takie chyba jeden albo kilka nawet weekendów z magazynem 997, w których to uczulano widzów na różne sytuacje, zagrożenia, które mogą na przykład w czasie wakacji się wydarzyć i na co warto uważać. Także no, z jednej strony szkoda, z drugiej strony no, skoro faktycznie coraz mniej osób było zainteresowanych tym programem, to może i dobrze, i czas po prostu na jakąś nową pozycję w ramówce jedynki.
0: Niemniej, bo oni to umieli wypromować lepiej i może dawali to jakiejś porze bardziej zdatnej, no to może jeszcze, ale tak już właśnie chyba wszyscy zapomnieli, że to istnieje, no to i chyba te słupki oglądalności nie dziwią, tak mi się wydaje. I jeszcze na koniec tematu TVP mamy dla was informacje personalne, takie tutaj sobie roboczo nazwiemy. Jedna z nich dotyczy tego pana, o którym już mówiłam i też mówiłam, że znów do niego wrócimy.
1: Tak.
0: Chodzi
1: jest
0: o gospodarza Biesiady Warszawskiej, czyli o Łukasza Nowickiego, który zajmował się w TVP między innymi prowadzeniem Pytania na Śniadanie. No to przez 13 lat to robił i już tego robił nie będzie. Być może tutaj doszukujecie się, a jakie powody, może jakaś drama się z kimś pokłócił. No chyba nic takiego nie miało miejsca, przynajmniej on o tym nie informuje. Napisał, że chce poświęcić więcej czasu rodzinie, też teatrowi. Wspomina, że miał okazję prowadzić ten program z 9 partnerkami, spośród których najlepiej będzie wspominał ostatnią, czyli Małgorzatę Obczowską, ale też w sercu będzie mieć wciąż Marzenę Rogalską, bowiem to ona namówiła go na to, żeby wziął udział w castingu do tego programu, co też na pewno w znaczący sposób zmieniło jego życie. Także odchodzi z tego programu, nie mamy informacji, aby w ogóle miał się rozstawać z Telewizją Polską, także niczego tutaj takiego sobie nie dorabiamy, więc postaw na milion pewnie dalej będzie. No skoro zresztą prowadzi Biesiadę, no to sądzę, że wszystko jest w najlepszym porządku, także on nie odchodzi jako tak, tylko właśnie rezygnuje z tego jednego elementu. Chyba, że to się zmieni, to wam damy znać. No natomiast teraz musimy dać znać, no właśnie, co do pani, o której mówiliśmy z kolei, że odchodzi, a tutaj się też okazuje, że tak jakoś nie do końca.
1: Tak, wspominaliśmy jakiś czas temu pani Magdalenie Wolińskiej-Riedi, włoskiej korespondentce TVP, która to no, napisała na Twitterze różne tam wpisy i za to TVP chciało się z nią dyscyplinarnie rozstać, ale okazuje się, że chyba tak nie do końca, bo Magdalena Wolińska-Riedi w połowie czerwca pojawiła się w niedzielnym magazynie katolickim Jedynki Między Ziemią a Niebem, by przez kilka minut na żywo relacjonować spod Polikliniki Gemelli stan papieża Franciszka. W relacji opowiadała także o kulisach leczenia Ojca Świętego, jego samopoczuciu i chęci powrotu do pracy. W kolejnych tygodniach znowu pojawiła się w programie, a z nieoficjalnych informacji portalu wirtualnemedia.pl wynika, że była włoska korespondentka Telewizji Polskiej pozostaje cały czas związana z nadawcą. Poza pojawianiem się w audycjach redakcji katolickiej, ma też przygotowywać dokumenty i reportaże dla różnych anten TVP. No jak więc widać, to było takie trochę na przeczekanie. Gdzieś tam aż afera ucichnie. Metoda stara jak świat, bo o takich sytuacjach to już gdzieś tam się słyszało i w latach 70. w TVP, jak ktoś na przykład podpadł ówczesnemu dyrektorowi Maciejowi Szczepańskiemu, to się go gdzieś tam przenosiło, tak żeby szef nie widział i za jakiś czas, jak wszystko przycichało, to ta osoba wracała na przykład na antenę, to już stara metoda. No i tu jak widać po prostu też widocznie została zastosowana.
0: No ona nie wróciła w takim pełnym zakresie, tak? No bo jednak współpracę taką na polu tym korespondenckim nawiązała przecież pani Urszula Rzepczak, więc ona tam się będzie zajmowała pewnie przygotowywaniem takich materiałów, wiecie, do wiadomości czy coś, ale Mimo wszystko, jak widać, się okazuje, że oni jednak jakoś cenią jej działania i może w jakimś takim mniejszym zakresie, do tych programów katolickich czy gdzieś, ale...
1: Wiesz, pytanie tak naprawdę, ile... Pytanie tak naprawdę, ile... czy ona będzie... Czy ona przypadkiem teraz nie będzie miała więcej pracy niż korespondentka? Bo tu myślisz? Przygotowywać materiały dla różnych anten, być może na różne tematy, to może być, wiesz... To może być różnie.
0: Także tak sytuacja wygląda i tą oto informacją wieńczymy ten segment programu poświęcony publicznemu nadawcy telewizyjnemu i tym samym pożegnamy ten program, który odchodzi, którego już na antenie nie zobaczymy, chyba że znowu kiedyś będzie wielki powrót za kilka lat, no bo mimo tego, że to już to pod trochę innym szyldem i z innym prowadzącym, no to zdaje się, że wciąż tam w czołówce była ta muzyka, ten utwór, prawda,
1: tak,
0: który teraz właśnie na naszej antenie zabrzmi, powiedz co to.
1: Tak, aczkolwiek to była bardziej aranżacja niż fragment oryginalnego utworu, bo kiedyś to rzeczywiście oryginalny utwór był wykorzystywany w czołówce, a teraz to po prostu coś tam sobie zagrali na podobną melodię. Jest ze sobie taki zespół Chase i ma w swoim dorobku utwór zatytułowany Kronos i to właśnie to nagranie było wykorzystywane przez wiele, wiele lat w czołówce magazynu kryminalnego 997 i teraz na naszej antenie właśnie ono się pojawi.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Mam nadzieję, że żyjecie i jesteście z nami po tej mocnej, uderzeniowej, muzycznej dawce.
0: No, ale u nas jak u Hitchcocka,
1: tak,
0: było trzęsienie ziemi, teraz już będzie tylko
1: lepiej.
0: Lepiej, jeżeli chodzi o przyrost emocji, bo moi drodzy, musimy to wreszcie zrobić. To po prostu wisi nad nami. Musimy się zająć tą sprawą. Krzysztof Dałkrzewicz, szkło kontaktowe, okej? Okay? Miejmy to po prostu ze sobą,
1: tak,
0: bo trzeba. Chociaż tak mówiłam już poza anteną, że kiedy ta sprawa kiełkowała, zarówno w maju, jak i kiedy wróciła dwa tygodnie temu, to tak jakoś... Nie ukrywam, że nie chciałam za bardzo się tym zajmować, bo stwierdziłam, no może to jest jakiś taki zbyt mały drobiazg.
1: No dokładnie, bo na to na początku wyglądało. No palną, to zresztą za moment o tym będziemy mówić. No i wydawałoby się, że sprawa po prostu rozeszła się po kościach, sobie wszyscy tam wszystko wyjaśnili, zainteresowani, ale nie.
0: Tymczasem jednak sprawa rozrosła się nadto i dlatego też musimy ją omówić, bo stała się ona głośna, także jednym słowem będzie po prostu o cancel culture, czyli kulturze anulowania, jak to się teraz mówi. Jakie są jeszcze te słówka, co prawica ich mówi, że o nich mówi, że na lewicy są woke, prawda? Że teraz już nic nie można powiedzieć, zażartować z niczego w ogóle nie można i tak dalej. Tak naprawdę to nie, oczywiście, proszę to teraz skreślić. Nie słuchajcie takich rzeczy, bo my teraz to po prostu postaramy się zdekonstruować w odniesieniu do konkretnych materiałów, konkretnych źródeł, konkretnych cytatów, które zebrał właśnie na Facebooku jeden fanpage zajmujący się transfobią, tak powiem w skrócie, aczkolwiek tu też z góry możemy powiedzieć po stronie Krzysztofa Dałkrzewicza, głównego bohatera tej historii, transfobii, jak sądzimy, nie było, więc spokojnie.
1: Nie było i nie ma.
0: Tak, bo nie ma, absolutnie. Ale właśnie w ogóle o co chodzi? Bo może ktoś przez miesiąc żył pod kamieniem i nic nie wie. Bo właśnie miesiąc temu się to zaczęło, 15 maja, był sobie program Szkło Kontaktowe, Sianecki i Dałkrzewicz go prowadzili i tam był jakiś temat, że żartowali sobie z Morawieckiego, który coś tam mówił, że w PiSie szanują kobiety, bla, bla, bla. I była wrzucona taka sklejka materiałów odnośnie tego właśnie, jak w PiSie traktuje się kobiety, jak PiS traktuje kobiety. Zarówno jakieś takie przejęzyczenia typu co piąta kobieta w Wojskach Obrony Terytorialnej to kobieta, jak również załapały się tam takie transfobiczne odniesienia, na przykład prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że ja bym to badał, tam Wójcik coś jeszcze gadał, takie rzeczy. No i tradycja jest taka, jeżeli oglądaliście kiedykolwiek Szkło Kontaktowe, to wiecie o tym, że jak ten program się kończy, kończy, to zawsze jest łączenie z osobą prowadzącą kolejny program, taki podsumowujący cały dzień, no właśnie nazywa się on dzień po dniu. Częstym prowadzącym ten program jest Piotr Jacoń. Pojawiło się to łączenie, kiedy pan Piotr miał zapowiedzieć, o czym będzie w dzisiejszym wydaniu mówił. No i Krzysztof Dałkrzewicz tak postanowił do niego zagaić, skomentować, jednocześnie odnosząc się do tej wypowiedzi, którą słyszeliśmy przed momentem w tym nagraniu, wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, i skomentował następującym pytaniem, a jakiej płci on dziś jest? No i wyszło trochę niefortunnie. Kiedy ja w ogóle wstałam rano 16 maja i przeczytałam, że coś takiego było jeszcze bez kontekstu, to mówię, no niemożliwe, aż w ogóle o co tu chodziło, skąd to się wzięło? Bo przypomnijmy, jeżeli też ktoś nie wie, że Piotr Jacoń ma transpłciową córkę, którą bardzo wspiera. W związku z tym zajął się też tematyką transpłciowości, przygotowuje dla TVN24 materiały poświęcone temu tematowi, na przykład kwestii tego pozywania własnych rodziców, kiedy chce się dokonać korekty płci. Napisał też książkę My Trans, zdaje się, w której przeprowadził rozmowy przede wszystkim z rodzicami właśnie osób transpłciowych, ale zdaje się, że osoby transpłciowe też się znalazły wśród rozmówców, choćby Maja Heban, o której dzisiaj jeszcze będzie. Więc no, wyszło po prostu źle. Pan Krzysztof zorientował się od razu, nie trzeba mu tego było tłumaczyć, że poszło źle. O czym świadczyło to, że kiedy już myślał, że jego mikrofon jest wyłączony i to, co on mówi, nie idzie na antenę, no padło takie przekleństwo z jego ust, padł wulgaryzm, powiedział chyba ja
1: palnąłem
0: głupotę. Palnąłem, o dokładnie, tak. Palnąłem głupotę, podmiecie sobie palnąłem na coś, co się
1: coś
0: rymuje,
1: innego
0: ale z trochę
1: też
0: dłuższym
1: na P.
0: wyrazem. Tak? Także on się od razu zorientował, nie trzeba było mówić w ogóle, nie był taki, że wiecie, o co chodzi, czy ja coś złego powiedziałem. Nie, no po prostu szybciej rzeczywiście pomyślał, niż powiedział. No, w internecie może troszeczkę już zaczęło się grzać, przede wszystkim takim właśnie, wiecie, prawno-człowieczym, ale no, jednak myślę, że większość osób takich racjonalnie myślących zrozumiała to, że to było przejęzyczenie, no, że nie tyle przejęzyczenie, ile właśnie, że szybciej czasami język powie, niż pomyśli głowa.
1: Zwłaszcza w takim programie, który ma być z założenia satyrycznym.
0: Tak, i który jest na żywo.
1: Tak. Tak.
0: Szukasz ciętej jakiejś riposty, czegoś w tym rodzaju i coś tutaj, no takiego miało miejsce. Do sprawy oczywiście odniósł się Piotr Jacoń na swoim Instagramie. My tutaj w ogóle moglibyśmy poświęcić jakieś półtorej godziny na czytanie tego wszystkiego, co każdy powiedział i napisał w tej sprawie. Początkowo mieliśmy taki plan, bo też wiemy, że jeżeli staramy się coś sparafrazować, to trochę mogą się zgubić jakieś sensy. Natomiast też nie chcemy poświęcać sprawie tej więcej czasu, niż rzeczywiście ona wymaga. Dlatego też postaraliśmy się tutaj to troszeczkę poskracać, trochę będziemy parafrazować, ale żeby też pojawiły się te najważniejsze elementy. Dlatego nie będziemy czytać całego wpisu. Piotra Jacenia zainteresowani sobie to na pewno znajdą. Natomiast chodzi o to, na co on tutaj zwrócił uwagę. Zbiorowe oburzenie na słowa pana Krzysztofa właściwie może mnie ucieszyć. Nawet polska prawica zorientowała się, że tak zwany żart z transpłciowości żartem nie jest. Wczorajsza sytuacja to doskonały dowód na to, jak kończy się wprowadzanie na salony, także salony mojej bańki, języka nienawiści. Wrzucanie na antenę szkła od tak dla uciechy cytatów z prezesa Kaczyńskiego czy ministra Wójcika, którzy wprost szydzą z osób transpłciowych, to oswajanie transfobii. Potem można już tylko czekać na twórcze i spontaniczne rozwijanie tej krotochwili. Wczoraj poszło szybko. Nie ma nic gorszego, bo nic bardziej skutecznego niż transfobia, homofobia, rasizm czy antysemityzm, które są roześmianym językiem pogardy. Wczorajszy incydent nie zmienia faktu, że TVN24 jest jedyną stacją w Polsce, która regularnie i mądrze potrafi stawać po stronie osób LGBT+. Nigdzie indziej nie powstałyby moje reportaże, między innymi ostatnie Wszystko o moim państwie. Tym boleśniej widać, ile jest do zrobienia i jak bardzo potrzebne są kampanie społeczne, takie jak www.zrozumiećtranspłciowość.pl. Czyli, moi drodzy, podsumowując to, czy w którymś momencie w tym wpisie, okej, nie zacytowałam całości, ale musicie mi uwierzyć, czy w którymś momencie w tym wpisie wpadło coś w stylu Krzysztof Dałkrzewicz, transfob, wywalić go z pracy?
1: Nie.
0: Na co zwrócił uwagę Piotr Jacoń w tym wpisie? Czy konkretnie na słowa Dałkrzewicza, czy na coś głębszego?
1: No ja odczuwam i odbieram to, że zdecydowanie na coś głębszego i na coś bardziej ogólnego.
0: Tak, czyli na sam fakt wyemitowania bez kontekstu, o tak po prostu haha dla żartu, tego cytatu z Kaczyńskiego.
1: Zresztą ile razy ten cytat z Kaczyńskiego jest emitowany przez, no zwłaszcza TVN, to już wiele razy on się pojawiał, to nie jest pierwszy raz, kiedy on się pojawia na antenie.
0: Tak jest, więc on, w sensie Piotr Jacoń, zwrócił uwagę tutaj właśnie na to zjawisko. Zapamiętajcie sobie, o czym był ten wpis, bo właśnie mam wrażenie, że później ludzie zapomnieli, co kto pisał i stąd się wzięły pewne przeinaczenia w tej sprawie, a my właśnie tutaj po to przyszliśmy, że staramy się być takim, wiecie, racjonalnym głosem w waszych domach, nie? Nie wiem, może to jest bycie jakimś roztropnym centrum, czy czymś w tym rodzaju, ale tak zupełnie serio, no jednak staramy się podejść do tej sprawy rzetelnie i racjonalnie, a tutaj rzeczywiście ani tutaj, ani później w tych wpisach, które były publicznie udostępniane, nie było w stronę Krzysztofa Dałkrzywicza ani oskarżeń o transfobię, ani żadnych innych złych, krzywdzących sformułowań. No i teraz tak, objawia nam się tutaj wirtualna Polska, z którą rozmawiał i Dałkrzywicz, i Jacoń. I uwaga, bo tutaj mamy pewną rozbieżność. Bo Dałkrzywicz powiedział, że reakcja była szybsza niż myślimy, że przeprosił Jaconia, a ten przeprosiny przyjął. Natomiast z tym samym portalem rozmawiał Jacoń i on stwierdził, że nie przyjął przeprosin. Ja wiem, że to już jest właśnie temat taki dyskusyjny, dlaczego on nie przyjął przeprosin, przecież powinien zrozumieć, że to było... że to nie było nic zamierzonego i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że pomyślcie też o tym, w jakim momencie te przeprosiny się odbyły. To znaczy, oczywiście jak najbardziej super, że Krzysztof Dałkrzywicz nie chciał odkładać tego na później i podszedł od razu w przerwie pomiędzy Szkłem a magazynem Dzień po Dniu i chciał tę sprawę wyjaśnić, żeby też dać do zrozumienia, okej, wiem, że zrobiłem źle, ale też zrozumcie pana Piotra Jaconia, bo on tutaj tłumaczy, dlaczego tych przeprosin nie przyjął, że bo powiedział, że w takich emocjach nie był w stanie rozmawiać z Dałkrzywiczem. Powiedział, że on po prostu no, to musi gdzieś tam na spokojnie, bo przecież zaraz ma poprowadzić program. No ja myślę, że to jest zrozumiałe.
1: Oczywiście,
0: jest
1: że tak, tym bardziej, że sprawa. Dokładnie, to jest temat dla niego bardzo bliski. To nie jest jakaś bzdura, o którą tu można by się ewentualnie jakoś tam posprzeczać, tylko po prostu no, sprawa jednej z najbliższych osób w rodzinie.
0: Jak
1: bezpośrednio
0: najbardziej.
1: Dotycząca.
0: Tak, więc też należy zrozumieć, dlaczego tych przeprosin miałby nie przyjąć. No i też nie ma co tutaj dokładać teorii spiskowych, dlaczego jeden mówi tak, a drugi inaczej. No bo wiecie, to była taka rozmowa w biegu, na
1: no bo Dałkrzywicz powiedział, że Dałkrzywicz powiedział, że przeprosił, tak?
0: No i ale... no, że zostały przyjęte.
1: Tak, tak, tak.
0: Ale no może się nie do końca zrozumieli, wiecie, no już mniejsza o to, nie było tam nas, po prostu dajemy wam znać, jakie tutaj były relacje z tego wydarzenia. No i co do przeprosin, no to też stacja poczuła się w obowiązku, żeby swoje przeprosiny wygłosić następnego dnia, najpierw na Twitterze, a później program Szkło Kontaktowe rozpoczął się od przeprosin wygłoszonych przez Tomasza Sianeckiego i to były przeprosiny porządne. Oni podkreślili, że no nie tylko w stronę tych, co się czują urażeni, ale no po prostu przepraszamy, wiemy, że poszło źle i rzeczywiście no to było okej i nie ma się co tego absolutnie czepiać. W międzyczasie jeszcze na Facebooku objawiła się, jak się okazuje, istotna dla tej historii żona pana Krzysztofa Dałkrzywicza, pani Wioletta. Dlaczego ona akurat? Też to zostało wyjaśnione, bo jeszcze wtedy Krzysztof Dałkrzywicz nie miał swojego konta w żadnym medium społecznościowym. Mówię celowo jeszcze wtedy, bo później jednak zdecydował się takie konto założyć. Natomiast ona ma, no i napisała, że właśnie przeprosiny były, że pewnie jeszcze wiele razy, jak napisała, Krzyś przepraszał, będzie. Że się stała straszna rzecz i że jej mąż na pewno nie miał złych intencji, nie chciał nikogo urazić. No i jak najbardziej też fajnie, że się taki wpis pojawił, tutaj wszystko rozumiemy. Ukazał się też kolejny wpis Piotra Jaconia w podobnym tonie jak ten poprzedni, ale też pozwolę sobie to zacytować, żeby znów było dla nas jasne, na co zwraca uwagę Piotr Jacoń. W całej tej sytuacji chodzi właśnie o świadomość sensów i kontekstów. Moja twarz w konfrontacji z żartem, w cudzysłowie, była kontekstem i i odesłała do właściwego sensu. Gdyby zamiast mnie w okienku szkła stał ktoś inny, wszystkiego tego by zabrakło. Transfobiczny żart przemknąłby niepostrzeżenie i wygodnie się umościł, gotów do ponownego użycia. To dlatego tak bardzo jestem przeciwny powielaniu mowy nienawiści w formie cytatów. Trzeba mieć wyjątkowy powód, by ich użyć i wyjątkowo mocno ten powód wyartykułować. Inaczej wirus wymknie się nam z rąk. Z panem Krzysztofem, uwaga, ważne teraz, ważne jest, z panem Krzysztofem jestem po rozmowie. Zadzwoniłem, abyśmy obaj w tych okolicznościach nie stracili właściwych proporcji. Szukajmy sojuszników, a nie wrogów. Wrogowie znajdą nas sami. No myślę, że to jest wszystko już jasne. Nie trzeba niczego tłumaczyć. Możemy przejść do kolejnych faktów, czyli do reakcji, jakie się pojawiły. One były zróżnicowane, bo niektórzy dziennikarze choćby twierdzili, że Krzysztof Dałkrzewicz powinien przestać pojawiać się w szkle. Inni twierdzili, że nie ma w ogóle podstaw, żeby taka decyzja zapadła. Oczywiście to wszystko się stało wodą na młyn dla prawicy, która zaczęła to komentować w tym sensie. To widzicie, taki otwarty, postępowy ten TVN. Nagle, wiecie, zaczęli bronić osób transpłciowych. Do czego to doszło? Chociaż nie wszyscy. Na przykład pan Rychu Makowski napisał, że wreszcie jak Dałkrzewiczowi się udał jakiś żart w szkle, no to oni go krytykują. Ale no właśnie chociażby Dominik Tarczyński się wypowiadał w takim kontekście, jakim wspomniałam, dlatego też te przeprosiny, które były w szkle kontaktowym, były w jego kierunku skierowane. No co to się porobiło, żeby prawica musiała bronić osób transpłciowych? Jak akurat im to było wygodnie. Natomiast, na co też warto zwrócić uwagę, to jest to, że generalnie w sprawie nie zabierały głosu osoby transpłciowe, czy też działające na ich rzecz organizacje. Nie było tam transfuzji, nie było tam Miłość Nie Wyklucza, nie było tam kampanii przeciw homofobii. Dlatego, że wszyscy oni mają poważniejsze problemy w swoim codziennym życiu niż reagowanie na jakiś taki niefortunny żart, na coś, co się po prostu komuś wymsknęło. Jedyną właściwie osobą, no wiecie, pewnie jakaś tam transpłciowa młodzież coś tam pokrzyczała na Twitterze, że wywalić Dałkrzewicza. Pewnie były takie wpisy, nie mówię, że nie. Ale jeżeli już mówimy o jakichś takich racjonalnie myślących osobach i obecnych w tym dyskursie, to na Twitterze się odezwała Maja Heban, ona jest osobą transpłciową i ona napisała: chciałabym, żeby osoby trans dostawały tyle uwagi, kiedy mówimy o problemach do rozwiązania i zagrożeniach, jakie nadciągają, co jeden głupi tekst Dałkrzewicza, za który padły już przeprosiny. To miłe, że refleksja przyszła szybko, ale my gorsze teksty słyszymy cały czas. Czyli rozumiecie, też osoby transpłciowe, pewnie pojawiły się jakieś wyjątki, ale nikt nie robił z tego większej dramy niż istnieje, bo właśnie mierzą się takie osoby na co dzień z tekstami pokroju tego, co powiedział Kaczyński czy Wójcik. Tutaj nie było wrogich intencji, coś po prostu gdzieś tam poszło nie tak, więc no było, zostało przeproszone, co się będziemy dłużej nad tym pastwić, nie? Natomiast jaka była decyzja stacji TVN24? No taka, że Dałkrzewicz przestanie pojawiać się w szkle kontaktowym, ale to nie było tak, że wywalamy pana z pracy, tylko że no gdzieś tam może na jakiś czas i zostawiamy otwartą furtkę, żeby Krzysztof Dałkrzewicz do programu powrócił. No i to mi się wydawało taką rozsądną tutaj opcją. W zasadzie takiego może trochę wyciszenia sprawy, żeby też nie udawać, okej, przeprosiny poszły, to już
1: nie ma tematu.
0: Nic się nie stało, ale tak gdzieś tam na moment się sprawa wycisza, powolutku pan Krzysztof wróci, bo też nic takiego się złego nie stało, żeby miał z tej pracy odchodzić. No i sprawa przycichła, dlatego też my się nią nie zajmowaliśmy, no bo nie było jakichś poważnych konsekwencji. Nie sądziliśmy w związku z tym, że w połowie czerwca, czyli po miesiącu, wszystko wybuchnie ze zdwojoną siłą. A to z tego powodu, że Krzysztof Dałkrzewicz się tak zdenerwował, że aż postanowił założyć Face'a.
1: I właśnie powiem szczerze, ja do teraz zastanawiam się, co było tak naprawdę powodem tego, że on w ogóle do tej sprawy wrócił i że on się tak zdenerwował. Jak rozmawialiśmy poza anteną, to ja mam takie wrażenie, że on po prostu zaczął korzystać z mediów społecznościowych. Zaczął ogarniać to, co się dzieje.
0: Viola mu pokazała.
1: Tak, Viola mu pokazała. Patrz, co tu różni ludzie piszą. I oczywiście no, spotkał się na pewno, bo na pewno gdzieś tam w socialach pojawiły się negatywne komentarze. No i pan Krzysztof uznał, że to jest większość i że tu generalnie jakiś się hejt na niego wylewa.
0: No i właśnie, po kolei, co on tam powiedział? Że nie wróci już do szkła kontaktowego i że on i jego rodzina są ofiarą ataków internautów po instagramowych wpisach Piotra Jaconia. Czytałam wam wpisy Piotra Jaconia, nie? Czy one w którymś momencie namawiały to, nie wiem, jakiegoś linczu na Dałkrzewiczu? No chyba nie, prawda? I tutaj też ten wpis był długi, strasznie, tam na końcu była jakaś anegdota, która miała być śmieszna, nie wiem, nieważne, już nie będę tego wszystkiego czytać, ale taki wyimek, zostałem homofobem i transfobem, choć, uważajcie teraz, choć napisałem piosenkę Ballada o wyklętych kredkach w obronie LGBT i 80 radiowozów. Jakby okej, tak jak powiedziałam, uważam, że Krzysztof Dałkrzewicz nie jest transfobem. Jest, co najwyżej można powiedzieć, że starszą osobą, która na przykład może nie rozumieć jakichś tych niektórych zjawisk, o których kiedyś się nie mówiło, mówi się coraz więcej, więc może na przykład, nie wiem, nie posługiwać się właściwą terminologią czy coś tam, ale ogólnie nie ma w nim takiej postawy wrogości. Nie sądzę. Natomiast argumentowanie tego, że nie mówcie, że jestem transfobem, bo napisałem balladę o wyklętych kredkach, jest jednak trochę śmieszną argumentacją. Tak nie argumentujemy, okej? Okay? To jednak mi się wydaje, że trochę jednak wyszło to groteskowo. No i właśnie ten długi wpis, że on do szkła nie wróci i tak dalej, i tak dalej, no to Piotr Jacoń nie mógł tego tak zostawić i też się do sprawy odniósł. No i przypomniał, że tuż w ogóle minął miesiąc od całego wydarzenia, że ten miesiąc temu oni właśnie mieli tę rozmowę telefoniczną, o której pisał Jacoń. Że, jak to wtedy dał Krzywczą powiedzieć, że ja jestem panie Piotrze stary Litwin, że mnie to tam już nic nie bierze takiego, ja się już tam za bardzo nie przejmuję. No i tak dyskutowali. Jacoń mówi, no dobrze, ale pani Krzysiu, jakie wnioski? No i stwierdzili, że właśnie nie ma co szukać wrogów, że jak będą się teraz gdzieś tam spotykać, to będą ostentacyjnie rzucać się sobie w ramiona, żeby pokazać, że wszystko jest między nimi okej, więc wydawało się, że sprawa została zakończona. I Piotr Jacoń pojechał na miesiąc na urlop. No ja wiemy, na ile tam się odciął, wiecie, od internetu, natomiast do samej sprawy nie wracał, też nie pisał o niej w ogóle na Instagramie, umieszczał jakieś tam wpisy na inne tematy po drodze. Natomiast do sprawy wrócił sam Dałkrzewicz, pisząc do niego SMS-a, który brzmiał następująco. Panie redaktorze, może już pan wracać do pracy. Niech się pan nie boi, mnie w TVN24 już nie ma. Jednego ksenofoba na pana drodze mniej. Zostali jeszcze Kaczyński i Czarnek. Z nimi będzie ciężej, ale życzę sukcesu. Postscriptum. Co sprawia przyjemność, kiedy z ofiary człowiek zamienia się w kata? Ciekawi mnie to. Co tu się wydarzyło?
1: W sensie,
0: nic nie rozumiem. Też właśnie w tym kontekście on pisał o tej zamianie z ofiary w kata. Dałkrzewicz pisał w tym wpisie facebookowym, że Jacoń to się teraz umieścił właśnie na krzyżu, że robi sobie ofiarę, tak. Coś tam. Ja rozumiem i domyślam się, że mogło być tak, że rzeczywiście na Dałkrzewicza spadł hejt. Bo niestety tak działa internet, że no wiemy, że ta anonimowość wiele osób, no to jest okropne, ale nikt nic nie może na to poradzić, że ona ośmiela ludzi w kierunku takiego hejtowania, ponieważ nie ma żadnych konsekwencji z tego i po prostu piszą, co im tam ślina na język przyniesie. I to jest często rzeczywiście ohydne. Ale przecież w żadnym miejscu, poczytałam wam to, Piotr Jacoń publicznie nie nakłaniał do jakiejś nagonki na Dałkrzewicza, po prostu niestety tak działa internet. Okej, być może, byłoby okej, gdyby Jacoń napisał wpis w stylu: słuchajcie, widzę, co się dzieje w internecie, co piszecie do pana Krzysztofa, odpuśćcie to już, my mamy sprawę wyjaśnioną, rzeczywiście szukajmy sojuszników, nie wrogów i tak dalej. Okej, pewnie taki wpis by nie zaszkodził, w ten sposób powiem. Nie ma obowiązku pan Piotr go pisać, ale nie zaszkodziłby ten wpis. Natomiast czy to by rzeczywiście pomogło? Bo myślę, że niektórzy ludzie i tak by wiedzieli swoje i pisaliby te hejterskie rzeczy nadal.
1: Możliwe, że Piotr Jacoń najzwyczajniej w świecie w ogóle już zapomniał o tej sprawie i nawet nie zaglądał gdzieś tam na profil Krzysztofa Dałkrzewicza, nie obserwował tego, co się tam u niego dzieje i po prostu no, dla niego temat zamknięty, tak? Wyjaśniliśmy sobie sprawę, porozmawialiśmy i koniec, tak? A tu jednak no, okazało się, że nie.
0: Nie, to sprawa właśnie jakoś tak wyszła dziwnie nagle ze strony Krzysztofa Dałkrzewicza. odezwała się również pani Violetta znów, że już myślała, że to koniec tej sprawy, a teraz pan Piotr znowu atakuje, że on oskarżał jej męża o transfobię. No okej, słuchajcie, może my o czymś nie wiemy, ale publicznie nic takiego nie miało miejsca, wręcz odwrotnie. Także to się wydaje wszystko jakieś takie mocno nieracjonalne i mam właśnie wrażenie, jakbyśmy, nie wiem, może my czegoś rzeczywiście o sprawie nie wiedzieli, o jakichś tam zakulisowych sytuacjach, bo jeżeli bazujemy tylko na tym, co czytamy, to właśnie trudno mi jest zrozumieć tutaj postawę Krzysztofa Dałkrzewicza, że nagle nastąpił jakiś taki wybuch w kierunku Piotra Jaconia. I trudno jest mi też zrozumieć postawę kolejnych osób, ponieważ gruchnęła wieść, że z programem żegnają się dwie następne osoby, które się tam pojawiały jako komentatorzy, dwóch satyryków, Robert Górski i Artur Andrus, że robią to, uważajcie, w solidarności z Krzysztofem Dałkrzewiczem. No ale jakby, no okej, okay, rozumiem, pewnie spadł na niego jakiś hejt rzeczywiście, ale no nie stało się to ze strony stacji, nikt go też nie wyrzucił z pracy, to by się mogło rzeczywiście wydarzyć w solidarności, ale no nie wiem. A jeszcze Robert Górski powiedział, że on się nie zgadza na to, żeby TVN24 się upodobniało do TVP Info. Gdzie? W którym miejscu, właśnie, pan widzisz upodobnienie się do TVP Info? No, znaj proporcje, bądź panie, okej? Okay? No, też tam Michał Kępa się wypowiadał w tej sprawie, że on nie odchodzi i w ogóle, że też szkoda, że w innych sprawach wcześniejszych, na przykład takich jak Piotra Kraśki i wiecie, jakieś tam jazdy po alkoholu, że stacja nie była taka konsekwentna i tutaj nawet trzeba rację przyznać, prawda? No, czemu właściwie nie? Więc jeszcze mieliśmy tutaj odniesienie samego Krzysztofa Dałkrzewicza, który dla któregoś z medialnych portali zdradził, że jemu zaproponowano taką obecność w szkle na podobieństwo tego, jak się tam pojawia na przykład Jerzy Iwaszkiewicz, czyli taką od czasu do czasu, dużo rzadszą, a on na takie warunki się nie godzi. No okej, też to rozumiem. Wiecie, może tutaj stacja na przykład chciała to wykorzystać jako taki pretekst, bo wyniki oglądalności szkła nie są jakieś super teraz i może uznali, że chcą, nie wiem, coś odświeżyć w programie i nadarzył im się taki pretekst, więc jakoś chcieli tego Dałkrzewicza, jego obecność ograniczyć. Wybaczcie to, co powiem, no ale takie są prawidła rynku, może coś by tu chcieli odmłodzić, żeby trafić do młodszej widowni, no nie wiemy, to są też znowu domysły i też się nie chcę w tych domysłach pogubić. A myślę, że wszyscy się właśnie pogubili w tej sprawie, nie analizując jej dokładnie, nie wczytując się w to, co kto powiedział, no bo na przykład Tomasz Lis napisał, że dosyć już tej poprawności politycznej i że czteroliterowe aktywistki nie będą decydować, kto może być w telewizji. Nie wiem, przy czym się kojarzą czteroliterowe aktywistki. Pewnie chodziło o LGBT, tak zupełnie. Pewnie serio. Ale no mówiłam wam, że głosy osób transpłciowych nie były w sprawie jakieś głośne, a już to na zasadzie dajmy temu spokój.
1: Ale wiesz, ja mam takie wrażenie, że skoro główne osoby zainteresowane tą całą aferą nie potrafiły tego wszystkiego dobrze odczytać, i mam tu na myśli konkretnie pana Dałkrzewicza, to co dopiero mówić o osobach postronnych, tak jak Tomasz.
0: No ale widzisz, no wystarczyło na moment usiąść, rzeczywiście się wczytać.
1: Oczywiście.
0: Bo się obawiam, że jak za parę lat ludzie będą wspominać tę sprawę, to będzie, że te złe transy zwolniły Dałkrzewicza z roboty, bo no nic już tak. Nie można powiedzieć, z niczego zażartować. Kiedyś to poczucie humoru można było mieć, a teraz to już nic nie można i z Murzynka Bambo się śmiać nie można i nic nie można i w ogóle już z chłopa przebranego za babę w kabarecie też się śmiać nie można, prawda? I w ogóle do czego ten świat prowadzi. I z geja nie można i w ogóle ja nie wiem, co im zostanie do śmiania się, jak wszystko im zabiorą. Także no, nie chciałabym, żebyśmy jednak zostali z taką świadomością tej sprawy i nie dlatego my tak o niej mówimy, że jesteśmy, przynajmniej chcielibyśmy być sojusznikami wobec środowiska LGBT, w tym osób transpłciowych, społeczności się właściwie chyba mówi, nie środowiska. No, bo jeżeli ktoś by, czy to z osób LGBT, czy właśnie pan Jacon jako taki blisko związany sojusznik zrobił coś źle, no to przecież byśmy to powiedzieli. Oczywiście, tak jak powiedziałam, tak. Uważam, że może byłoby okej, gdyby to, Jacek napisał to jedno zdanie na Instagramie, ale po prostu postaraliśmy się podejść do tej sprawy rzetelnie. Jeżeli macie inne zdanie, to jesteśmy otwarci na dyskusję, ale no, nic tutaj innego nie było, jak samo cytowanie tego, co ludzie powiedzieli, więc no, no czego się tutaj jeszcze innego doszukiwać? Na tym bazujemy.
1: To od razu zaznaczę, jesteśmy otwarci na dyskusję, ale może trzymajmy się jakiegoś pewnego poziomu i nie dyskusja z argumentami, że teraz to już zniknie, czego nie można, bo...
0: A transfobiczne komentarze, tak. Jeżeli by się pojawiły, będą usuwane.
1: Tak, bo po prostu...
0: Była jasność.
1: Dokładnie, bo, no bo jednak pewien poziom trzeba reprezentować.
0: Tak, tak jest, ale jeżeli uważacie jednak, że była jakaś nagonka ze strony Jacolia, że coś jeszcze powinnego zrobić, bo takie komentarze czytałam ze strony osób naprawdę racjonalnych, którym daleko jest absolutnie do jakiegoś tam zacietrzewienia i transfobii, no to okej, okay, możemy dyskutować, ale nasze zdanie wam tutaj przedstawiliśmy i to znów też nie chodzi o to, że no bo ja nie jestem fanką poczucia humoru Krzysztofa Dałkrzewicza, okej? Okay? I jak on się pojawiał w Szkle, to ja taka byłam zawsze, o Jezu, znowu. No i też było trochę takich komentarzy, no, że bardzo dobrze, wreszcie, bo już ile można było od osób, które po prostu nie przepadały za nim. Ale to znów kompletnie nie o to nam w tej sytuacji chodziło. Być może jakieś elementy sprawy pominęliśmy, ale wydaje mi się, że to, co najważniejsze, zostało przez nas zrelacjonowane. Prawda? Czy coś jeszcze?
1: Nie, myślę, że to w zupełności wystarczy.
0: Ale to jeszcze nie wystarczy, żeby skończyć to wejście.
1: Nie, no.
0: Nie, tam... chcielibyście, bo w grupie TVN dzieją się inne rzeczy. Inne odejścia też mają miejsce. Chodzi o główny TVN, który w zeszłym tygodniu, w czwartek wieczorem, poinformował w swoich social mediach, że z Dzień Dobry TVN żegnają się następujące osoby. Anna Kalczyńska, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek-Majdan, Andrzej Sołtysik i Małgorzata Ome. I zgodnie z informacjami wirtualnych mediów, do programu ma też nie wrócić Filip Heiser. On zmaga się z depresją. Tam już chyba była próba powrotu, ale jeszcze jednak pan Filip chyba nie jest w stanie na wizji się pojawiać. No i do samego programu ma nie wrócić. No ale to też nie jest tak, że go wyrzucają z pracy. Być może w przyszłości po prostu go oddelegują do jakichś innych obowiązków, a może wróci, jak będzie w stanie, ale na razie nie. W poście na Facebooku podziękowano im za profesjonalizm i inne takie rzeczy, także to też tutaj nie ma żadnych informacji, jakoby miała być jakaś drama między tymi dziennikarzami a jakimś kierownictwem. Jedynie co to gdzieś tam to tak zostało skomentowane, że Litka Kazeń sprząta. Czyli to wiecie, ta pani, co kiedyś była w TTV, teraz w głównym TVN ma jakąś funkcję ważną, więc ona chyba po prostu rzeczywiście robi swoje porządki. One jeszcze będą się wyrażały w tym, że osoby, które partnerowały wcześniej Agnieszce Woźniak-Starak i Małgorzacie Rozenek-Majdan, a byli to Krzysztof Skórzyński i Ewa Drzyzga, mają stworzyć nowy duet prowadzących. Jak napisano, prowadzący pojawią się w nowych rolach i następującym składzie. Dorota Wellman i Marcin Prokop, więc to się nie zmienia. Paulina Krupińska i Damian Michałowski też się nie zmienia. No i właśnie ta wspomniana przeze mnie para Drzyzga i Skórzyński. Natomiast też jeszcze warto dodać, że o ile Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak mają dostać w stacji nowe projekty, o tyle w przypadku Anny Kalczyńskiej, Małgorzaty Ome i Andrzeja Sołtysika rozstanie z Dzień Dobry TVN to jednocześnie koniec ich pracy w samej stacji. Anna Kalczyńska jakoś tak to skomentowała w internecie, że wreszcie wolność po tylu latach, gdzie musiała swoje życie dostosowywać właśnie do grafiku medialnego, może odetchnąć. No pani Ome pewnie będzie gdzieś tam dalej psychologicznie działać. Natomiast no rzeczywiście odejście Andrzeja Sołtysika, no to jest duża rzecz, bo to jest osoba, którą kojarzyliśmy ze stacją. Miał w niej naprawdę długi staż, o czym też za chwilę. On w rozmowie z wirtualnymi mediami nie chciał komentować tej sprawy, a tutaj też mamy obecność żony, która chyba bardziej jest zaangażowana w sociale niż sam zainteresowany, bo za pośrednictwem konta swojej żony Patrycji Sołtysik na Instagramie, no tutaj właśnie ona konkretnie napisała: Andrzej prosił, aby przekazać wszystkim, że choć nie powie już dzień dobry, to zdecydowanie nie mówi do widzenia. No czyli wiecie, taki komentarz to znaczy wszystko i nic, ale krótko mówiąc pewnie chodzi w tym o to, że nie planuje jakoś się na razie żegnać z mediami i będzie szukał dla siebie miejsca gdzie indziej, a tak jak wspomniałam, jego staż w TVN był imponujący, bo był tam niemalże od początku, w pierwszych dniach w roku 1997 się pojawił. Z czego ty przede wszystkim pamiętasz Andrzeja Sołtysika?
1: Wiesz co? Powiem ci szczerze, że jakbym miał przypisać go do jakiegoś konkretnego programu, to ciężko by mi było.
0: No chyba dlatego, że było trochę tych formatów, prawda? Jakoś tak się wszędzie przewijał, może nie było jakoś taką czegoś rzeczywiście twarzą, że jak, nie wiem, myślicie Zygmunt Heiser, idź na całość, to się tak kojarzy.
1: No oczywiście.
0: Ale było kilka takich formatów, od chociażby Big Brother, te odcinki Big Brother Ring w drugiej i w trzeciej edycji, a bo ty TVN-u nie miałeś kiedyś.
1: No ja kiedyś nie miałem,
0: No to jest problem. Był też gospodarzem programu Jak Łyse Konie, prowadził magazyn Multikino, no właśnie, bo on w tym kinzie zawsze specjalizował. Też pełnił rolę rzecznika prasowego grupy TVN od 2002 do 2007 roku. Natomiast jeżeli chodzi o Dzień Dobry TVN, to tam trafił w 2007 roku, prowadził program w weekendy w duecie z Magdą Mołek. Natomiast z programu odszedł w 2012 roku i wtedy w ogóle zniknął właśnie też z TVN-u, ale wrócił do stacji dwa lata później. Tam prowadził coś w TTV, w TVN Fabuła, jakiś program o filmach, natomiast wrócił do Dzień Dobry TVN w 2016 roku i tym razem z Anną Kalczyńską miał okazję ten program prowadzić, która, tak jak powiedziałam, też się z nim żegna. Początkowo prowadzili oni wydania w dni powszednie, a potem także weekendowe. Natomiast TVN to nie jest jedyne środowisko medialne, z którym był związany, bo chociażby

0: Zdanie pewnym testom, bowiem już od zeszłego tygodnia, od zeszłej soboty nie mamy Dzień Dobry TVN, mamy Dzień Dobry Wakacje i wakacyjna odsłona Dzień Dobry TVN, czyli właśnie Dzień Dobry Wakacje, będzie prowadzona nie tylko przez gospodarzy Dzień Dobry TVN, tych, którzy zostali w pracy, ponieważ pojawią się też dwa duety złożone z dziennikarzy pojawiających się w magazynie dotychczas w innych rolach. Wakacyjne pary prowadzących program Dzień Dobry Wakacje stworzą Anna Senkara i Robert Stockinger oraz Gabi Drzewiecka i Mateusz Chłatki. Może krótki rys dla tych, którzy tak jak ja nie oglądają śniadaniówki. Anna Senkara przygotowuje dla Dzień Dobry TVN relacje z Wielkiej Brytanii. Robert Stockinger czyta w programie komentarze od widzów. Gabi Drzewiecka, no to ją znam, przeprowadza wywiady z artystami z całego świata, no i też prowadziła jedną edycję Big Brothera i jakieś koncerty TVN-owskie. Tam też się pojawia jako konferencjerka, a Mateusz Chłatki prowadzi cykl o show biznesie i przygotowuje relacje na ten temat. Także no kto wie, może właśnie stację stwierdziła, czy też pani Litka, no że dobra, sołtysika się ludzie naoglądali przez 26 lat, teraz czas na
1: nowe twarze.
0: Mateusza, właśnie nowe twarze. No, trzeba jakoś się wypromować, no, żeby też mieli okazję stać się takimi kultowymi prezenterami jak pan Andrzej. Także pewnie będziemy to śledzić, natomiast muzycznie, żeby już nie przedłużać, skomentujemy sprawę pana Krzysztofa, ale nie zagramy tej ballady o wyklętych kredkach, bo to już jest trochę za grubo, jednak nie koresponduje ona do końca z naszym poczuciem humoru. Natomiast taka piosenka, która no całkiem wpada w ucho i można też sobie ponucić, jak ktoś umie, i pokrzyczeć. Zdarzyło mi się być na dwóch występach Krzysztofa Dałkrzewicza, wiem. Przed chwilą mówiłam, że nie wpisuję się w moje poczucie humoru, ale tak mi się życie ułożyło. No i to tam tak z reguły jest, że pan Krzysztof wtedy angażuje widownię, żeby jedna część krzyczała hańba, hańba, a druga krzyczała zdrada, zdrada. A też chyba nam się całkiem nie najgorzej ta piosenka wpisuje, bo pewne wątki związane ze społecznością LGBT tam się przewijają. A w jaki sposób? Posłuchajcie.
1: W programie RTV jeszcze sporo TV, ale spokojnie i do radia dojdziemy.
0: Tak jest i będzie teraz, moi drodzy, u nas światowo, bo tutaj właśnie poza anteną wymienialiśmy naszą wiedzę dotyczącą tego, jak się wymienia różne obce słówka w różnych obcych językach, mimo że nie będą nam tu w obcych językach, ale mimo tego...
1: Nie, no trochę będą.
0: No trochę właśnie będą, bo jednak warto wiedzieć, co tam się takiego dzieje, co takiego się mówi, i temu właśnie będzie służył nowy program w Telewizji Republika, który, moi drodzy, będzie nosił tytuł Przegląd prasy. Niewinnie, prawda? Bo no przecież pomyślicie, o co chodzi w ogóle, po co na to przychodzi z tym? Przecież każda stacja ma teraz jakiś przegląd prasy, co to za atrakcja. Natomiast no, trochę was okłamałam, bo wam nie powiedziałam całego tytułu, bowiem brzmi on Przegląd prasy niemieckiej. Czyli trzeba powiedzieć to po prostu wprost, für Deutschland. I ten program już jest na antenie, więc może ktoś to widział. W piątek, 23 czerwca była premiera tego programu, który prowadzi Aleksander Wierzejski, i on w ramach tego właśnie nowego formatu sprawdzi, jak o bieżącej sytuacji w Polsce piszą najważniejsze media naszych sąsiadów. W audycji nie zabraknie także głównych tematów, które zajmują samych Niemców. Mam tutaj komentarz samego prowadzącego, przeczytam go. W Europie jest taki kraj, który pełen jest ksenofobii, braku poszanowania środowiska, braku praworządności i ogólnej biedy oraz zacofania. Brzydko powiedział, nie? Ale brzydko. Spokojnie, to no, tam dalej jest, że tym krajem jest Polska, ale oczywiście on tak nie uważa, prawda? Bo właśnie tutaj dodaje, że w szczególności w oczach niemieckiej prasy. Dobrzy sąsiedzi pouczają nas i mówią, co robić, żeby było lepiej i żeby im się w Polsce podobało. Chcę zatem pokazać Państwu, co tak naprawdę pisze o Polsce i Polakach prasa niemiecka. No także jeżeli chcecie się tego dowiedzieć, to musicie włączyć Telewizję Republika w piątek najbliższy. O nie, to w sumie już 202 odcinki ominęły, to straszne. O 19.45.
1: Ale całkiem idzie. Możliwe, że oni to ale też właśnie, na YouTubie no, wrzucą.
0: Może i być na YouTubie. Nie weryfikowałam tego, wybaczcie, nie byłam na to gotowa. Podobnie jak jeszcze chyba nie byłam gotowa na włączenie tej telewizji, którą bardzo dużo osób ogląda. Tak serio, to chyba nikt nie jest na to gotowy, bo jakoś nikt nie włącza tego News24 i tam co chwilę są jakieś kolejne po prostu dramy, że ktoś odchodzi.
1: Że komuś pieniędzy nie wypłacili.
0: Tak, z powodu tego, że nie wypłacają pieniędzy, ale Oni próbują coś

0: tam dalej rzeźbić i jakie są efekty tego, Michale?
1: A już mówię. Najpierw powiedzmy sobie, czym jest Europejski Komitet Regionów, bo to będzie akurat...
0: chcesz mi o tym opowiedzieć?
1: No, już mówię i zaraz się to wszystko wyjaśni, ale najpierw posłuchajmy, co to właściwie jest. Otóż jest to reprezentacja lokalnych i regionalnych władz w Unii Europejskiej i właśnie już dochodzimy do sedna sprawy, bo właśnie z tą organizacją stacja News 24 zawarła umowę i skutkuje to wprowadzeniem większej ilości treści dotyczących samorządów i Unii Europejskiej na antenę tejże stacji. No i już pierwszymi chociażby efektami tej umowy będzie to, że reporterka News 24 Anna Lerczak wyjedzie do rumuńskiego Cluj, aby relacjonować posiedzenie komitetu. Zmiana profilu działalności News 24 ma polegać na skupieniu się głównie na samorządach Unii Europejskiej, ekologii i prawach człowieka. Stacja prowadzi rozmowy z samorządami wojewódzkimi i lokalnymi telewizjami w celu zwiększenia no właśnie, lokalnych treści, czyli po prostu teraz jest turne po kablówkach różnego rodzaju lokalnych, które mają jakieś tam swoje programy, a może byście nam dali coś do wyemitowania. No, jedni pewnie mówią, że a spoko, bardzo chętnie, inni mówią, że a to nam musicie coś za to zapłacić, a jeszcze inni mówią, a my tylko ogłoszenia emitujemy.
0: Dobra, fajnie, ale tam no, od początku nie było takiego celu, że oni będą z samorządami współpracować coś tam i że będzie dużo tych samorządowych treści.
1: To ale to chyba w końcu... To
0: nie za zbytnio to wyszło, nie?
1: Nie wyszło,
0: teraz
1: tak.
0: Teraz jakąś tą drogą
1: Tak, bo mam wrażenie, że na samym początku to jednak była to stacja o takim profilu typowo informacyjnym, chociaż rzeczywiście takie plany były. Tylko wiesz, żeby takie rzeczy robić, to trzeba mieć jakąś sieć pracowników, reporterów, korespondentów.
0: A nie, że wszyscy
1: A skoro wszyscy odchodzą, no to jak to kim robić? No nie ma kim robić. Oprócz tego na antenie News 24 mają pojawiać się rozmowy z urzędnikami unijnymi i europarlamentarzystami. No i jakby tego było mało, to stacja poszukuje również dodatkowych źródeł finansowania, oferując szkolenia medialne i wynajem pomieszczeń studyjnych oraz sprzętu. Tylko może niech zarządzania nie uczą, bo to chyba tam coś nie do końca się spina. Ale ponoć można sobie na przykład do News 24 pójść i nagrać jakiś materiał wideo do społecznościówek. Jakbyś chciała na przykład założyć kanał na YouTube'a, ale nie masz sprzętu, no to możesz pójść do News 24 i oni ci tam nagrają.
0: No to przemyśleć to muszę. Także no nie wiem, czy im to na coś się zda.
1: Ja się tak w ogóle, wiesz, ja to się przede wszystkim zastanawiam i zastanawiałem się od samego początku, kiedy pojawiła się informacja o tym, że to ma być taki profil bardzo lokalny. No jaki jest sens w stacji telewizyjnej o ogólnokrajowym zasięgu poruszać treści lokalne? No przepraszam, to ja mam czekać na przykład na godzinę 15:35, bo teraz przez 5 minut będzie się mówić o moim mieście, a potem będzie się mówić o mieście oddalonym ode mnie o jakieś, nie wiem, tam 300 kilometrów, co mnie już kompletnie nie interesuje, ale za pół godziny będzie się mówiło o mieście, które jest ode mnie oddalone o kilometrów 30 i w sumie też mógłbym sobie to włączyć?
0: Nie wiem, może kompletnie nie mam pomysłu, jak oni w ogóle to właśnie zamierzają umieszczać na tej antenie.
1: Jak tam no... z transmisją internetową też chyba nie najlepiej było. Przez chwilę była, ale potem to już chyba nie.
0: Dobrze, nie rozważymy tego, bo jakoś wciąż nie znajdujemy czasu, żeby zaglądać tej wspaniałej telewizji. Natomiast zajrzymy do naszych zachodnich sąsiadów, którzy przynoszą nam piosenkę będącą komentarzem do przeglądu prasy niemieckiej, która rzeczywiście wychodzi na to, że odnosi się do prasy. No, Michał jest światowy człowiek, to wam tytuł przeczyta.
1: Was in der Zeitung Sticht, a właściwie Sticht, nieki Reinhard May nam zaśpiewa tę piosenkę. I to rzeczywiście jest o gazecie, konkretnie o tym, co się w tej gazecie pojawiło. No to właśnie tego dowiecie się z telewizji.
0: O tym opowie
1: Republika.
0: Pan Wierzyński.
1: Tak, tak jest.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jak tak patrzę na naszą rozpiskę tematów, to będzie ostatni wątek, jeżeli chodzi o oglądanie, bo zaraz będziemy przechodzić do rzeczy, których można posłuchać.
0: słusznie prawisz, także my jeszcze nie idziemy stąd spokojnie, chociaż tak naprawdę nas tu nie ma, nie? To no, trochę to dziwne, ale w każdym razie tak, dzisiaj rzeczywiście taka spora porcja informacji, ale musimy wam zrekompensować to, że nas nie było tydzień temu i nie będzie nas za tydzień. I tak słusznie powiedziałeś, że to ostatnie rzeczy do oglądania, chociaż no nie ostatnie rzeczy z telewizji, bowiem telewizję już opuszczamy, a teraz przenosimy się na streaming. Platformy internetowe, tak, streaming. I tutaj dwie rzeczy o zupełnie innej tematyce, ale wybaczcie, tak to się ułożyło, że te dwa zagadnienia, te dwa programy, te dwie produkcje o innym wydźwięku nieco, no musieliśmy ze sobą zestawić. Najpierw będzie trochę bardziej mrocznie.
1: Tak jest. Zajrzymy do oferty platformy Viaplay na dobry początek.
0: Viaplay, tak. Ja wiem już, jak się to mówi, nieważne, w każdym razie nowy serial.
1: Owszem. A jeżeli chodzi o jego opis, to posłuchajcie. Ostatnim śladem, jaki pozostał po Iwonie Wieczorek, jest krótkie nagranie z monitoringu przy wejściu na plażę numer 63. Z tego miejsca od domu dzielił ją już jedynie kawałek promenady oraz pas parku Ronalda Reagana w Gdańsku. Niestety, Iwona Wieczorek nigdy nie dotarła do swojego domu. Dziś sprawą zajmują się policjanci z krakowskiego oddziału Archiwum X, słynącego ze stosowania najnowszych technologii i nieszablonowego podejścia do prowadzenia śledztw. Mimo to fakt, że nadal nie udało się odnaleźć ciała lub trafić na ślad życia Iwony, sprawia, że wokół sprawy narosło wiele teorii, również i tych amatorskich. Można je znaleźć zarówno w tradycyjnych mediach, na forach internetowych, jak i w mediach społecznościowych. W serialu Sprawa Iwony Wieczorek eksperci odniosą się do większości z nich. Sprawa Iwony Wieczorek będzie drugą po Tajemnicach polskich morderstw produkcją Viaplay z kategorii True Crime. Serial zawiera pogłębione wywiady z osobami, które były najbliżej śledztwa. Zostaną przeanalizowane nagrania z kamer miejskich, dowody oraz wydarzenia, które miały miejsce przed, w trakcie i po zaginięciu 19-latki. Pojawią się mniej lub bardziej znane wątki, takie jak postać mężczyzny z ręcznikiem idącego śladem Iwony, pracowników zakładu oczyszczania miasta, którzy powinni ją widzieć zmierzającą do domu. Nie zabraknie również tematów związanych ze znajomymi Iwony, z Sopockiej Zatoki Sztuki i wielu innych. Widzowie zobaczą również wywiad z matką Iwony, która opowie o swojej rozpaczy, bólu i najbardziej wstrząsających chwilach sprzed lat. W serialu pojawi się również wątek dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, który korzystał z niekonwencjonalnych metod odnalezienia zaginionej, włączając to wizyty u jasnowidzów. Serial dokumentalny Sprawa Iwony Wieczorek składa się z trzech 45-minutowych odcinków. Głos zabierze w nim nie tylko matka zaginionej Iwona Główczyńska, ale również prowadzący śledztwo, w tym były nadkomisarz Wydziału Zabójstw Marek Siewiert oraz były dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Marek Dyjasz. W sprawie wypowie się też Janusz Kaczmarczyk, pełniący w tamtych czasach funkcję prokuratora. W odcinkach pojawi się również Krzysztof Rutkowski oraz żona zmarłego dziennikarza śledczego Janusza Szostaka, która przedstawi jego punkt widzenia na temat zaginięcia. Poznamy zdanie prawników, specjalistów kryminologii, administratorkę internetowej grupy o zaginięciu Iwony Wieczorek i dziennikarzy, którzy od lat badają ten temat. Trzyodcinkowy serial dokumentalny Sprawa Iwony Wieczorek jest dostępny w całości już od wczoraj, wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay.
0: No rzeczywiście, ja czasami widzę w socialach gdzieś tam ludzi, którzy, no akurat może nie takich, którzy sami próbują dociekać, ale rzeczywiście
1: no ten temat cały czas jest
0: nowych informacji w sprawie, bo jest to gdzieś tam no, wciąż tak niejasne, że ludzi to interesuje, także Być może i serial się doczeka zainteresowania, chociaż no, wiemy, jaką sławą cieszy się Viaplay z uwagi na jakość tych swoich sportowych transmisji. Powiedziałam, że produkcja o zupełnie innej tematyce, ale no rada, nie rada, muszę przyznać, że coś je łączy, bo tam był wątek policji, no i tutaj w zasadzie
1: też,
0: chociaż w zupełnie innym kontekście, więc wybaczcie mi, bo to oddzielcie sobie to grubą kreską, bo tutaj jednak trochę śmieszki, heheszki. W nowym serialu emitowanym, dostępnym na platformie Polsat Box Go, który nazywać się będzie Crazy Patrol, ale to crazy to jest pisane tak, jakby to właśnie Polak napisał, który by nie wiedział, jak to pisać po angielsku, ok? Czyli po prostu na K i przez Z i na końcu. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w tym serialu i co za śmieszki, heheszki, to głównymi bohaterami jest duet policjantów, rozważny stróż prawa Mariusz w tej roli Piotr Bułka oraz niefrasobliwy Dariusz w tej roli Alan Anders. Do tego drugiego pamiętam, jak ktoś oglądał 39,5 i pamięta Patryka, syna głównego bohatera, no to właśnie grał go Alan Anders. W innych rzeczach też grał, ale właśnie tutaj widzicie moją znajomość kina i że jedyne, co pamiętam, to rolę sprzed 15 lat. W każdym razie oni patrolują ulicę prowincjonalnego miasteczka, które się nazywa Krzemięcin. Widzowie w serialu śledzą losy tego pechowego duetu. Towarzyszą im podczas patrolów, interwencji i pracy na komisariacie. Mariusz i Dariusz współpracują z naiwnym dyżurnym Grześkiem w tej roli Mateusz Michnikowski, sprytnym oficerem w tej roli Daniel Roman i średnio rozgarniętym posterunkowym Frankiem jego gra Konrad Cichoń. Ofiarą tej wybuchowej mieszanki będzie zarządzający funkcjonariuszami szef Jacek Lenartowicz w tej roli. Serial będzie można oglądać w Polsat Box Go, tak jak powiedziałam, i pierwsze dwa odcinki zostaną udostępnione 7 lipca, czyli to będzie w przyszły piątek, także jeszcze ich nie ma. No jak widać, będą co tydzień po prostu wrzucać po dwa odcinki. Czy kiedyś doczekamy się emisji telewizyjnej? Może, chociaż szczerze mówiąc, tyle jest tych seriali, które Polsat Box Go produkuje, które czekają w kolejce na emisję na antenie Polsatu, że na przykład ja bym się nie zdziwiła emisji, nie wiem, gdzieś tam w TV4 albo w jakiejś innej, prawda, jakimś Super Polsacie, coś takiego. Bo to wiesz, co mi chodzi, to nie będzie taki serial z tego gatunku premium, co to by pasowało, żeby wrócić do Polsatu na 20, nie? Więc no, ciekawa jestem, czy moje hipotezy tutaj zgodzą się kiedyś z prawdą i czy rzeczywiście oni to szykują docelowo gdzieś tam do któregoś z kanałów pobocznych. Jak na razie mamy dystrybucję internetową i mamy piosenkę, która nam to wejście podsumuje. Tak jak powiedziałam, oddzielamy to grubą kreską od Iwony Wieczorek, bo jednak no będzie właśnie crazy. I tak nas nakręciła ta biesiada turystyczna, a to nie jest jedyny przejaw tego, możemy zdradzić, kolejny będzie jeszcze pod koniec, wraca ten wątek tak. Do nas. No więc tak ona nas nakręciła, że w głowie nam tylko golce, a ja mówiłam, że widzisz, że po drugiej biesiadzie nic nie śpiewam, że po pierwszej śpiewałam Karliku, no ale jednak teraz dopiero mogę się przyznać tak, że po drugiej na przemian mam w głowie Barcelonę zespołu Pectus i inne ich hity oraz golców, którzy już lata temu zaśpiewali, że crazy is my life, no to chyba właśnie jest takie motto, jakie mogliby sobie powiesić nad łóżkiem Mariusz i Dariusz.
2: Tu Radio DHT.
1: No, słuchajcie, to w końcu możemy przejść do radia.
0: Tak, do tego, czego się słucha. Mam nadzieję, że nas z przyjemnością słuchacie, a być może mieliście również okazję słuchać nowego radia, chociaż no nie wiem, czy są wśród naszych słuchaczy kierowcy, bo to właśnie chyba głównie do nich jest adresowany ten program, którego nazwa może się kojarzyć z pewną aplikacją, która przez kierowców bywa używana, chociaż jak czytałam statystyki, to jednak najczęściej mapy Google'a są używane po to, żeby się gdzieś tam zorientować w terenie, ale Janosik to jest też to, czego kierowcy używają i Radio Janosik, taka właśnie rozgłośnia, zadebiutowała kilka dni temu. Jest to rozgłośnia internetowa oczywiście. Nadaje ona program przez kilkanaście godzin na dobę, a o jej uruchomieniu poinformował w piątek w zeszłym tygodniu w mediach społecznościowych założyciel, który się nazywa Adam Tychmanowicz i zdradził, że taki projekt był w jego głowie od kilku lat, ale dopiero ostatnie miesiące przyniosły możliwość jego realizacji. Jak napisał na LinkedIn, informując konkretnie o tym, czego tam się możemy spodziewać. Radio Janosik to radio dedykowane tym w podróży, ale nie tylko. Liczymy, że będzie towarzyszyło Wam też w domu, w pracy czy podczas zbliżających się wakacji, i to zarówno tych w Polsce, jak i za granicą. W założeniach nowe radio ma umilać podróż kierowcom muzyką, przekazywać im wiedzę motoryzacyjną i informować o aktualnej sytuacji na drogach. Dyrektorem programowym Radia Janosik został Rafał Waszkiewicz. Tutaj podaję te nazwiska nieprzypadkowo, bo to są osoby związane jakoś z radiofonią, które mają w tym już doświadczenie. Ten pan konkretnie z Antyradiem kiedyś współpracował, a teraz ma własną firmę. Dyrektorem muzycznym jest z kolei Hubert Augustyniak, członek zarządu Radiospacji, przez 15 lat związany z Polskim Radiem, więc możecie jeszcze z dawnych czasów czwórkowych chociażby go pamiętać. A natomiast jeżeli chodzi o to, kogo można na antenie usłyszeć, to audycje mają na przykład Kacper Jeneralski z TVN Turbo, Arkady Paweł Fidler, Sebastian Szczęsny, on do 2021 roku był związany z Telewizją Polską, a właśnie dwa lata temu dołączył do TVN-u, Iwo Stokłosa, Artur Gadowski, tak, tenże z zespołu IRA, czy Maciej Wójcik. Natomiast też charakterystyczny jest, i nie do pomylenia z żadnym innym, głos radia, którym został Piotr Frączewski. Michał zdradził mi, że włączył radio gdzieś tam na moment, chociaż nie jest kierowcą, więc nie wiem, czy to takie do końca legalne, no ale dwie piosenki gdzieś tam usłyszał, więc może jakoś mu to zostanie wybaczone.
1: No muszę posłuchać dłużej.
0: Się tam pojawi.
1: Tak, muszę posłuchać dłużej. No, muzyka raczej taka popularna, znana, no, taka do samochodu, powiedziałbym, z tendencją, no przynajmniej to, czego ja posłuchałem, to przede wszystkim jakieś takie nowe rzeczy tam się pojawiały, chociaż to na przykład gdzieś mowa też jest o utworach z lat 90. Nie trafiłem, ale tak jak mówię, krótko bardzo słuchałem, chętnie gdzieś tam na drobie zaległości.
0: No bo ty po prostu zapętlałeś te biesiady w tym czasie i
1: tak,
0: miałeś
1: czas.
0: Natomiast jeżeli ktoś chce jednak posłuchać Radia Janosik, to gdzie może skorzystać z aplikacji Janosik albo ze strony internetowej. Jeżeli chodzi o ramówkę, jej zawartość, no to wynika z niej, że rozgłośnia nadaje program od 7 do 20, w weekendy nieco krócej, a jeżeli chodzi o programy, no to jest tam sporo muzyki, są felietony o bezpieczeństwie w czasie jazdy, a także codzienna lista przebojów, na którą można głosować poprzez aplikację. No i tutaj tak napisano, że ciekawostką jest to, chociaż za chwilę sobie powiemy, czy to rzeczywiście taka ciekawostka, że każdy kierowca może zaistnieć na antenie. Wystarczy wysłać z poziomu aplikacji informacje drogowe, które będą odczytywane przez prowadzących.
1: Nowe, nie znałem.
0: No dokładnie, to nie mam lepszego komentarza na to. Nowe, nie znałam, nigdy tak nie ma. Radio, podobnie jak samą aplikację Janosik, można wspierać poprzez wpłaty, których dokonywać można za pośrednictwem strony internetowej. Także taka to ciekawostka i takie to radio. Być może kogoś z Was zainteresuje. Ale tak, wiecie, tak już zupełnie serio, pewnie jak nie jesteście kierowcami, to też można posłuchać, nikt tego nie kontroluje, to jest kompletnie poza systemem, tak samo jak można na przykład jeść mieszankę studencką, nie będąc studentem. Naprawdę, tego też nikt nie kontroluje. I też nikt nas nie skontroluje, że zagramy utwór, który już się u nas na antenie pojawił. Pojawia się po raz drugi, ale nie ma, że tak powiem, związku z, konkretnie ze swoim pochodzeniem, bo to, że gramy piosenkę z serialu Janosik, nie znaczy, że wspominamy ten serial. Tylko raz graliśmy ten utwór w kontekście odchodzącej do historii radiofonii, czyli rozgłośni studenckiej w Krakowie, bowiem z jej historią ten utwór był związany. No a teraz, skoro Radio Janosik, no to nie pozostaje nam nic innego, tylko ten właśnie utwór zagrać. Radio Janosik pozostaje życzyć, aby zyskało słuchaczy w najdalszych zakątkach świata. Może na przykład niczym radio kierowców zyska swoich fanów choćby w Bangladeszu.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Kolejne radiowe tematy na naszej antenie w programie RTV numer 186. Na dobry początek taka krótka informacja.
0: No tak pieszczotliwie powiedzieliśmy o Polskim Radiu, tak, prawda, odnosząc się do Radia Kierowców.
1: Tak, tak, tak.
0: Cały czas w naszym serduszku, prezeska Agnieszka, w twoim wiemy, wiemy. No ale teraz smutna informacja, bo odejście właśnie z Polskiego Radia.
1: Dokładnie. Być może kojarzycie taką osobę jak Tomasz Sajewicz, no to już więcej na antenie Polskiego Radia tego pana nie usłyszycie, bo właśnie z Polskiego Radia odchodzi Tomasz Sajewicz. Od 2005 roku był korespondentem Polskiego Radia w Pekinie. Kilka miesięcy temu radio zawiesiło funkcjonowanie placówki korespondenta w Chinach, a pan Sajewicz pracował z Warszawy. No ale okazuje się, że jak nie ma go tam na miejscu w Chinach, no to w sumie o czym on ma opowiadać? No i podziękowano mu. Zatem tak to wygląda. Ja zresztą tego pana kojarzę też, pojawiał się od czasu do czasu na antenie Chińskiego Radia Międzynarodowego, polskiej sekcji. Tam był taki program, on się bodajże nazywał Chiny widziane oczami cudzoziemców. I tam się Tomasz Sajewicz też udzielał.
0: No ale te placówki zagraniczne to się przecież ograniczysz od jakiegoś czasu i w telewizji, prawda?
1: No zgadza się.
0: To likwidował. Także taki jest trend, ale to też komentowaliśmy, jakiej jakości są niestety te informacje, jakie polskie media przekazują o tym, co poza Polską, że często się do tego właśnie podchodzi tak po macoszemu. Nas interesuje nasze podwórko i co się tam będziemy. Nie będą nam w obcych językach. Dobrze. Było o Polskim Radiu. No i głos pana Sajewicza, jego relacje można było usłyszeć też na antenie Trójki. No Trójka sobie jest, robi wprowadza jakieś tam zmiany, o których nie informują oficjalnie, na przykład zdejmuje Klub Trójki chyba na wakacje, no chyba tylko na wakacje, my nie wiemy
1: tam
0: cały czas, bo to jakieś takie wszystko jest dzikie. Jak oficjalnie o czymś poinformują, że to wiecie, są już zmiany na stałe, a nie na tydzień, to może o nich powiemy. Natomiast mamy większą pewność co do tych, którzy w Trójce mają swoje źródło, och, nie opuści ich to nigdy, czyli o Radiu 357. I moi drodzy, ten oto sposób zaczynamy informowanie o letnich ramówkach stacji radiowych, czyli to, co tygryski lubią najbardziej, ale jeżeli chodzi o 357, no to rzeczywiście mamy kilka ciekawych propozycji, bez wątpienia. Od na przykład pierwszą ma być codzienne pasmo, które się nazywać ma Głupi Kaowiec. To Głupi to chyba tak się powinno czytać, pisane jest przez dwa O. No i to jest nazwa nawiązująca do znanej sceny z filmu Rejs. Ma to być lekki w formie program z udziałem słuchaczy, nadawany od poniedziałku do czwartku w godzinach 12-14. Wiem, że Michał jest smutny, ale to zaraz wrócimy do tego. Codziennie będzie prowadzony przez innego dziennikarza z Radia 357. Zapowiadając tę nowość, jeden z gospodarzy, czyli Krystian Hanke, podkreślał, że ma to być format lekki i typowo wakacyjny. Będzie to muzyczna audycja przeplatana konkursami dla słuchaczy, wspólnymi grami, zabawami i quizami. Wśród prowadzących znajdą się właśnie Krystian Hanke, Marcin Łukawski, Piotr Stelmach, Antek Grudniewski i Maja Piskadło. A audycja startowała w ten poniedziałek, czyli 26 czerwca. Z kolei od wcześniejszej, o dwa dni soboty, 24 czerwca, o godzinie 13, obecny jest na antenie inny nowy letni program, który nosi tytuł Dom Wypoczynkowy Czarna Helena. Jak ktoś nie pamięta dawnej Trójki, czy dawnej, no takiej sprzed 13 lat, to może zastanawiać się, o co chodzi z Czarną Heleną, no, ale myślę, że dla trójkofanów zagadki tutaj nie ma. I skojarzenie jest jedno. No, w zasadzie może trochę więcej skojarzeń, no bo jak to było w słowach pewnej piosenki: Baron, prawdziwy niedźwiedź wąsaty oraz Helena Wichura. A kto tę piosenkę śpiewał? No Artur Andrus z okazji wydania listy przebojów Trójki numer 1500. No i właśnie to on objawi się na antenie Radia 357. No, czyli ten, który w Solidarności odszedł ze szkła kontaktowego, ma, rozumiecie, teraz trochę więcej czasu. A on nie zdecydował się na współpracę taką stałą z żadną z tych nowo powstałych stacji, coś tam robił w Nowym Świecie, ale 357, jak widać, też tutaj od czasu do czasu może zagościć, no bo stałym miejscem pracy jego radiowym jest RMF Classic, tam z kolei ma wakacyjną przerwę. O RMF Classic jeszcze będzie. Ale do rzeczy. O co chodzi z tą Czarną Heleną? To konkretnie pan Artur Andrus będzie przygotowywał ten program z Filipem Jaślarem i w założeniu ma to być przegląd archiwalnej rozrywki na podobieństwo trójkowej powtórki z rozrywki, powtórki. No, trochę się we mnie odzywa taka nostalgia, że o, to chyba będę słuchać, potem sobie przypominam, ale okej, już to wszystko słyszałam 1500-1900 razy, więc nie wiem, czy do końca chcę. Aczkolwiek przekonało mnie to, że tam nie tylko mają być archiwalia, ale mają tam też być debiuty. Mają debiutować skecze i piosenki, co ciekawe, pisane specjalnie dla audycji. No to tym co? Mnie rzeczywiście przekonali, jak już wrócę do kraju nad Wisłą, to nawet jest szansa, że włączę, jak nie zapomnę. Będzie to dla mnie taka miła rozrywka i rozgrzewka. Wprowadzę się w dobry nastrój przed poprowadzeniem programu dla Was po południu. Natomiast jak już poprowadzę ten program, to wieczorem mogę znów wrócić do Radia 357 i między 19 a 21 właśnie w sobotę posłuchać kolejnej muzycznej nowości, która nosi tytuł Antonówka. Może zastanawiasz, o co chodzi, czemu my latem mówimy o jabłkach?
1: No właśnie.
0: Jakieś inne owoce się z latem kojarzą. Masz jakąś hipotezę? A Antonówka dlaczego? Nawiązuje do pewnego imienia.
1: Do Antoniego tak zapewne.
0: Tak, a który z prezenterów Radia 357 ma na imię?
1: Grudniewski.
0: Antoni? Otóż właśnie dokładnie to będą jego muzyczne wybory. Natomiast w niedzielę będzie można latem słuchać Gry Podwójnej, czyli muzycznych prezentacji dziennikarza, którego dotychczas nie kojarzyliśmy ani z muzyką, ani z Radiem 357, no bo bardziej ze sportem i z różnymi sportowymi redakcjami. Mowa o Tomaszu Smokowskim. Tak, on właśnie w wakacje tutaj zagości ze swoją audycją i zdradza, że przewodnim motywem mają być dobierane w pary utwory jednego wykonawcy. Nowa audycja muzyczna będzie też nadawana od 8, będzie nadawana, nie, przepraszam, nie też, tylko będzie nadawana od 8 do 10, więc no, skutkuje to zmianami w ramówce. Program o Francji autorstwa Marka i Ireny Brzezińskich zmieni godzinę i zmieni czas trwania, bo będzie zaczynał się o 10 i trwać będzie godzinę, a nie dwie, tak jak to właśnie jest w sezonie, że tak powiem, roboczym. No i wracam do tego powodu, z którego Michał jest smutny, no bo pojawia się ta audycja, ten głupi kałowiec, i Michał płacze, wiecie dlaczego? Bo on codziennie o 12, jak jest 12, to on sobie myśli o Kuba Strzyczkowski.
1: To jest ten moment.
0: Co państwo na to? Idę słuchać, bo właśnie w środku dnia to jest to, czego ja potrzebuję. Michał jest już znany ze swojego uwielbienia dla tego formatu. Jeszcze w Trójce było za, nawet przeciw, on codziennie
1: ja cały czas,
0: tego.
1: Tak. Ja cały czas się zastanawiam, po co to tam jest.
0: Ale spokojnie, Michale, tutaj właśnie zostało podkreślone w tej informacji, dlatego ja to też tak podkreślam, skoro to tak ważne, że Kuba Strzyczkowski nie znika na wakacje, bo będzie dalej po południu obecny w piątki, a ponadto, wyobraź sobie, ma pojawiać się w programie tym rozrywkowym, sobotnim wraz z Arturem Andrusem. Także to rzeczywiście myślę, że jakaś ciekawa gratka i ciekawa jestem, w jakiej on tam roli będzie. Także dawajcie znać, czy czekacie na te letnie nowości Radia 357, czy którejś z nich już może słuchaliście. A skoro jesteśmy przy internecie, to jeszcze jedna informacja o jednym radiu internetowym i o jednym odejściu.
1: Zgadza się. Otóż Bartek Czarkowski rozstaje się z Nuance Radio. Jak przyznał w ostatniej audycji Nevermind, prowadzonej wspólnie z Jackiem Sobczyńskim, i tu cytat, we mnie jest nuta melancholii, bo dla mnie to będzie, jak sądzę, ostateczne rozstanie z Nuance'em. Nevermind czekają jeszcze dwa wydania, we wtorek 11 lipca oraz ostatnie, którego termin nie jest jeszcze znany. Bartek Czarkowski z Nuance był związany od 5 lat. W grudniu 2018 roku objął nowo utworzone stanowisko dyrektora programowego Nuance Radio i pełnił je do końca listopada 2021 roku.
0: A nazwisko znane w radiowym świecie, też z innych projektów. Co to tam kiedyś było? Jakieś Roxy chyba?
1: Roxy, tak, przede wszystkim.
0: Prawda? To były czasy. No i właśnie my teraz też tak spojrzymy w przeszłość, no bo nie może być inaczej. Do tej wspominanej ballady wrócimy, która upamiętniła Barona, Niedźwiedzia i Czarną Helenę, a napisał i wykonał ją oczywiście Artur Andrus.
1: Radio THT. To jest, słuchajcie, nasze ostatnie wejście w dzisiejszym programie, ale ono będzie dość obszerne.
0: Tak jest. Ta piosenka, która zwieńczyła wejście poprzednie, to tak może by się nawet nadała na warszawską biesiadę.
1: No, tak.
0: No, ale nie jestem tajemnicą, że jej tam nie usłyszymy, aczkolwiek widzicie, jakoś nam się wszystko pięknie plecie w tym programie i tak oto z sukcesem już prawie jesteśmy przy końcu, ale tak jak Michał wspomniał, jeszcze tutaj chwilę z wami pobędziemy, bowiem to jest ten moment, kiedy skupiamy się na letnich ramówkach stacji radiowych i to jest temat, który lubimy bardzo, jak wiecie, bo stacje są bardzo kreatywne, dużo wymyślają rzeczy nowych, takich, których nie było wcześniej na antenie, a do tego wszystkiego jeszcze wyjeżdżają w Polska, jest dużo atrakcji, a tak zupełnie serio, no po prostu przedstawiamy wam te oferty, licząc, że być może ktoś z was znajdzie w nich coś dla siebie, choć pozornie wydaje się, że wiele nowego tam nie ma. Tak właśnie jest ze stacjami z Kopca Kościuszki, zwłaszcza z tą ich flagową stacją RMF FM. Tutaj poza anteną mieliśmy taką dyskusję, no ale że właściwie co oni tutaj muszą zmieniać, skoro i tak słuchalność mają najwyższą w kraju. Michał dotarł do takich danych, że jednak troszkę
1: powolutku,
0: coś
1: tak,
0: tam
1: to są...
0: się sypie, więc może by jednak mogli coś zmienić, ale oni chyba jeszcze na razie doszli, że nie ma większego ku temu powodu. No to powiedz mi, jak to będzie to wyglądało lato właśnie na antenie żółto-niebieski.
1: Tak, z tą słuchalnością to zaledwie jakieś drgania niewielkie, więc tu nie mają powodów do niepokoju. A co do wakacji, no to zaczynamy od tego, co na antenie. Otóż przez wakacje na antenie RMF FM królować będzie dobry humor, rozrywka, pogoda i najlepsza muzyka pod słońcem.
0: To dobrze.
1: Tak, to dobrze. Codziennie rano w programie Wstawaj Szkoda Lata, nadawanym od 6 do 10, słuchaczy obudzą Paulina Sawicka i Przemek Skowron oraz Ola Filipek i Jacek Tomkowicz w towarzystwie niezastąpionego mistrza felietonu i celnej puenty, czyli Tomasza Olbratowskiego. O godzinie 8 rano na wakacyjne wydanie porannej rozmowy w RMF FM zaproszą wymiennie dziennikarze rozgłośni. W ciągu dnia...
0: I to tak nie było, prawda? Bo zawsze tak. Było tak, że ta rozmowa szła na urlop. Teraz rzeczywiście na urlop idzie Robert Mazurek i będą inne osoby w jego miejscu prowadzić tę rozmowę, natomiast sama ona zostaje.
1: Zostaje, zgadza się. W ciągu dnia wakacyjne emocje RMF FM rozpalać będzie w słonecznym patrolu od 10 do 14.30 i śmiesznej połowie dnia od godziny 14.30 do 19. Wieczór natomiast to potężna dawka muzyki w popliście od godziny 19 do 20 i Summer Play od 20 do północy. W soboty i niedzielę natomiast RMF FM towarzyszyć będzie w drodze na urlop, Kopy, plaże i działki w audycji Jest! Tu rzeczywiście kilka E się pojawia w tej nazwie. Jest Weekend, nadawanym od 10 do 15 pod słońcem RMF FM od godziny 15 do 20, a wieczorem imprezowy nastrój zapewni Jest Lato, Jest...
0: A to jest jedno E.
1: Zabawa, tak, tu jest jedno E. Jest Lato, Jest Zabawa, nadawane od godziny 20 do północy. Oprócz tego stacja bawić będzie słuchaczy w plenerze. RMF FM powita lato 5 lipca doroczną imprezą na Mazurach. W tym roku...
0: A ty się wybierasz, rozumiem.
1: Nie akurat, powiem ci szczerze, nie, ale jeżeli ktoś się wybiera, to proszę się skierować w stronę Mikołajek, bo właśnie tam będą się bawić w wakacyjnym zlocie gwiazd. Wezmą udział m.in. Margaret, Blanka, Daria, Wiktor Dyduła oraz Piotr Kupicha, którzy spotkają się ze słuchaczami i wezmą razem z nimi udział w animacjach, grach i zabawach. Będzie m.in. piana party, lekcja nauki eurowizyjnego tańca od Blanki.
0: A to jest słynny dance.
1: Tak, tak. oraz rejsy łódkami
0: RMF. Czyli będzie można test break zobaczyć bez nakładek.
1: No właśnie. I będzie można sobie popływać także łódkami RMF FM po mazurskich jeziorach. Przez cały dzień relacji na żywo słuchać będzie można na antenie stacji. Na miejscu będą Maciej Rybak i Piotr Bułakowski. Piosenkarzy, ale też sportowców, aktorów i influencerów będzie można spotkać w specjalnych wakacyjnych pociągach RMF FM i Małopolskiej Organizacji Turystycznej, które przejadą czterokrotnie przez całą Polskę. No tu już jeden przejechał, bo 24 czerwca on przejechał. No a pozostałe będą jeździły 8 lipca, 22 i 29 lipca. Także jeszcze 3 pociągi wam zostały. Będzie można się tam przejechać razem z gwiazdami. Przez całe wakacje RMF FM rozdawać będzie bilety na koncerty największych gwiazd. Harry'ego Stylesa, Pink, The Weeknd, Imagine Dragons, a także uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach tego lata, czyli festiwalu M-Bank, Nowe Horyzonty, obchodach 600-lecia Łodzi, Netflixowym Wiedźmin Fest, czy Top of the Top Sopot Hit Festival.
0: Nie ma tam słowa hit.
1: A, okej. Okay. Sopot Festival.
0: Tak, to jest ten festiwal TVN-u, który tak. będzie w tym roku jakoś troszkę później niż zawsze, bo zawsze było w okolicach 15 sierpnia, teraz chyba 21, więc jak on już będzie nadchodził, to będziemy o nim mówić na pewno więcej. Także widzicie, dużo atrakcji, dużo takich innowacji, prawda? Te wszystkie pasma, które Michał przeczytał, to na pewno one dostarczą wielu rzeczy, których jeszcze nigdy absolutnie na antenie nie było, a już tak zupełnie serio, wydaje mi się, że trochę więcej takich rzeczywistych, antenowych ciekawostek ma dla nas RMF Classic. No, też oni Ameryki nie odkrywają, co tu dużo kryć, ale jakieś konkursy, jakieś cykle, no sami posłuchajcie. W wakacyjnych programach RMF Classic pojawi się wiele elementów związanych z podróżami, w tym przede wszystkim wakacyjny klub odkrywców, to jest taka ich flagowa propozycja. No i stacja relacjonować będzie na żywo 3 wielkie festiwale filmowe, za chwilę wam powiem jakie, ale właśnie po kolei. Pretekstem do powstania wakacyjnego klubu odkrywców jest przypadająca w tym roku 150. rocznica śmierci Pawła Edmunda Strzeleckiego. To był wybitny badacz, podróżnik, odkrywca i filantrop, który jako pierwszy Polak okrążył samodzielnie kulę ziemską. W cyklu codziennych programów klubu odkrywców, których będzie można słuchać w dni powszednie od 11 do 16, RMF Classic przypomni największe i najciekawsze odkrycia geograficzne w historii ludzkości, a także sylwetki wybitnych podróżników, a słuchaczy poprosi o opisanie ich własnych historii wakacyjnych odkryć. Specjalnie na wakacje dziennikarze RMF Classic przygotowali także wiele programów nawiązujących do lata i wypoczynku. Będą to m.in. cykle poświęcone filmom nakręconym w ciekawych zakątkach świata, podróżom Bolka i Lolka z okazji 60. urodzin tej animacji, historii Fiata 126P, a także ciekawym szlakom rowerowym. Nie zabraknie akcentów literackich poświęconych Wisławie Szymborskiej i podróżniczym pasją. Nie wiedziałam, że takie miałam, już wiem. Pojawi się także cykl wakacyjnych felietonów Artura Andrusa. No widzicie, ten to się narobi. Tam w tym domu Czarna Helena, a tutaj będzie miał felietony pod intrygującym hasłem, uwaga, wiadomości z gąszcza i chaszcza, a z chaszcza zwłaszcza. Także w czasie wakacji RMF Classic sięgnie do archiwum XX, tak to chyba należy przeczytać, chociaż no, mamy tutaj X zapisany wielkimi literami dwukrotnie, co też sugeruje nawiązanie do liczby rzymskiej i to myślę, że tutaj jest celowy zabieg, bowiem to chodzi o archiwum 20-lecia stacji i mają zostać przypomniane fragmenty najciekawszych programów.
1: To już tyle lat.
0: Co ma przygotować słuchaczy do przypadających jesienią okrągłych urodzin radia. Znacie nas, nie? Że my czekamy na wszelkie archiwalia. Co prawda 20 lat, no to nie jest aż tak dawno temu, ale jakby jakieś fajne rzeczy dali, no to myślę, że byłoby całkiem okej. Ciekawe, kiedy tego nasłuchiwać, bo szczerze mówiąc nie wiemy. Może to się będzie w jakichś losowych momentach pojawiać. Niemniej, no wiecie, jak oni sobie wybiorą archiwalia, to nie wiem, czy one będą takie ciekawe, jak te, których my byśmy chcieli, prawda? Bo my byśmy tu chcieli jakieś stare dżingle, takie rzeczy, nie wiem, co oni tam będą dawać. No i tak jak powiedziałam, w czasie wakacji dziennikarze RMF Classic będą też na najważniejszych festiwalach filmowych, relacjonując je ze specjalnych letnich studiów festiwalowych. No i wyobraźcie, że to nie będzie nie tylko w Polsce, bo będą relacjonować festiwal na Teneryfie, ale też festiwal Nowe Horyzonty we Wrocławiu, czyli ten sam festiwal, na którym będzie główny RMF, oraz festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Także sam chyba mi przyznasz, że tutaj coś tam jednak na antenie się będzie działo, a jak to będzie u konkurencji, czyli w Radiu Z?
1: A już mówię, w poniedziałek, ten poniedziałek z tego tygodnia,
0: co już był.
1: Tak, tak, dokładnie, wystartowała letnia ramówka Radia Z. Jednym z jej elementów jest konkurs Radio Z numer 1 w moim samochodzie. Do 25 sierpnia słuchacze stacji mogą zdobyć vouchery na paliwo, a w finale powalczą o samochód osobowy marki Honda. Akcję wspiera kampania promocyjna. No więc myślę, że tu rzeczywiście sporo na ten temat na antenie można usłyszeć.
0: O, tak. Tak, a jak wyślecie raz SMS-a, to się nie uwolnicie.
1: Oj tak, to będzie taka promocja, że aż miło. W wakacyjne poranki słuchaczy Radia Z obudzi nietuzinkowy duet Michał Korościel i Marcin Sońta. W nadawanym od godziny 6 do 10 poranku zatytułowanym Dzień Dobry Lato. Bardzo oryginalnie, ale za to oryginalny jest format, który będzie w tym poranku, mianowicie taka jedna pozycja programowa, 60 dni dookoła Polski i właśnie w tym programie prowadzący w swoim niepowtarzalnym stylu opowiedzą o 60 mniej lub bardziej znanych miastach naszego kraju. Zaprezentują atrakcje, omówią panujące stereotypy i przedstawią ciekawostki. Po godzinie 8 będzie można usłyszeć wakacyjne wydania gościa Radia Z, które od 3 lipca poprowadzi Beata Lubecka.
0: Ona prowadziła tę popołudniową rozmowę dotychczas i ostatnio chyba w środę marszałek Karczewski wziął i się obraził na nią, bo śmiała mu zadawać pytania, które nie do końca mu się podobały. I on powiedział, że więcej już nie przyjdzie do niej. I jeszcze odniesienie do audycji porannej, tylko tak się pozwolę sobie wciąć, bo dzisiaj przeczytałam, być może wam tutaj brakuje jednego gospodarza, no mamy inny duet, a dotychczas w ostatnich miesiącach pan Robert Motyka pojawiał się w poranku, no to nie będzie się już w nim pojawiał, ale to też tutaj nie doszukujmy się żadnej dramy ani kłótni. Po prostu dostał jakąś propozycję z teatru, a to było jego marzeniem od dłuższego czasu. I jak ma się angażować w te próby, też ma występy kabaretowe, to nie jest w stanie pojawiać się codziennie w programie porannym, natomiast trwają prace nad jakimś jego nowym formatem, z którym ma powrócić, więc to już ja tak przypuszczam, że to może będą jakieś, wiecie, krótsze felietony, czy coś, co miałoby prowadzić raz w tygodniu, co będzie gdzieś tam w stanie robić i łączyć z tymi swoimi pozostałymi aktywnościami.
1: Natomiast co później na antenie Radia Z? Otóż w ciągu dnia pojawią się pełne muzyki pasma. Upalne granie od godziny 10 do 15, to jest lato od 15 do 20, plus minus lista od 20 do 21 i plus minus lista na wakacjach od 21 do północy. W weekendy jeszcze więcej słońca i pozytywnej energii w pasmach Dzień Dobry Lato o 6 do 10, czas na lato od 10 do 15.
0: Długo myśleli nad tymi nazwami.
1: Upalne granie bez cienia mówienia w Radiu Z od 15 do 20 oraz Z-Dance w sobotę. I wakacyjna siła muzyki w niedzielę od 20 do północy. No i będziemy mieć też dżingle upalnego grania bez cienia mówienia zapewne. Albo że w Radiu Z. I w tym roku te dżingle pojawią się m.in. w wykonaniu Cleo, Dawida Kwiatkowskiego, Roxany Węgiel, Sary Chmiel, Oskara Cymsa, Blanki, Michała Szczygła, Darii Marks, czy BRO, czy Dominika Dudka.
0: Tak, Wiktora Dyduły, Lampery. To ja jeszcze jestem ciekawa, bo wiecie, o co chodzi z dżinglami tego upalnego grania.
1: No.
0: Że one są na... bo nie wszyscy może wiedzą, bo ktoś może nie słucha radia tak często, że one są na melodię jakichś piosenek popularnych. Tak, tak. Więc ja już czekam, jak będzie skonstruowany dżingiel upalnego grania na melodię solo, z którą Blanka ma to śpiewać.
1: Granie,
0: upalne granie. Granie, granie,
1: tak. No, no, coś
0: z cienia mówienia, didi dam, dam, dam, no, no, coś takiego.
1: No, tak, nie będzie, mylimy. Będzie. A jeżeli chodzi o aktywności poza studyjne, że tak powiem, to Radio Z rozpocznie lato w towarzystwie słuchaczy i światowych gwiazd na Open Festival.
0: No to właśnie już się dzieje.
1: Tak, i tam właśnie do dyspozycji słuchaczy i tych, którzy na Openerze, no jest specjalna strefa z basenem i studio festiwalowe, z którego na żywo jest nadawany program. Dziennikarze stacji pojawią się również podczas festiwalu Letnie Brzmienia, a muzycznym podsumowaniem sezonu będzie telewizyjny koncert Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Tradycyjnie stacja zamierza spędzić wakacje aktywnie. Z akcją Morze nad Morze z Radiem Z odwiedzi najpopularniejsze bałtyckie plaże. Zawita do Pobierowa 21 i 22 lipca, do Łeby 28 i 29 lipca, Władysławowa, tu z kolei 4 i 5 sierpnia, do Kołobrzegu 11 i 12 sierpnia, no i na koniec do Ustki 18 i 19 sierpnia. W przygotowanych strefach każdy będzie mógł wziąć udział w indywidualnych i zespołowych grach sportowych, animacjach i konkursach z nagrodami. Propozycją dla mieszkańców i turystów odpoczywających na Warmii i Mazurach jest aktywne lato z Radiem Z. Tak, oni tak też nie chcą oddać tego pola żółto-niebieskim i też tu się pojawiają. Wśród wielu atrakcji czekających na gości jest między innymi darmowa wypożyczalnia kajaków, dmuchanych dodatkowo, słupów wodnych i hulajnóg.
0: Profesjonal... O, to idziesz wypożyczyć słup wodny?
1: Właśnie, tylko co ja z tym słupem wodnym mam robić?
0: To nie wiem.
1: Jakbym jeszcze wiedział, to bym może wypożyczył. No ale...
0: No, na ściance się powspina.
1: A na ściance, tak, tak. Będzie profesjonalna ścianka wspinaczkowa, boiska do piłki nożnej i siatkówki, czy tor do skimboardingu, cokolwiek to jest.
0: Nie wiem. No. Ale będą instruktorzy.
1: Instruktorzy, tak, i animatorzy, więc będzie bezpiecznie i będzie można imprezować z Radiem Z. W programie mnóstwo konkursów z nagrodami dla młodszych i starszych. Aktywne lato z Radiem Z odwiedzi m.in. Olsztyn, to będzie 22 i 23 lipca, Szczytno 5 i 6 sierpnia, Ustroń 12 i 13 sierpnia i Kołobrzeg 19 i 20 sierpnia. No więc jak widać, nie tylko Warmia i Mazury, ale też się wybiorą nad morze.
0: Tak jest. A jakie plany ma stacja z innej zupełnie grupy medialnej, czyli z grupy Agory, Radio Złote Przeboje? Już spieszę z informacją. W okresie letnim poranne pasmo Złote Przeboje na Dzień Dobry rozpoczyna się o 6, to chyba normalnie się tak zaczyna, ja nie wiem, i trwa do 10, no chyba też. W programie, co się znajdzie, między innymi wakacyjna pozycja prognozuje się w Radio Złote Przeboje, a w niej prognozy pogody dla popularnych polskich i zagranicznych kurortów, ale też informacje o temperaturze wody w Bałtyku czy sile wiatru na Warmii i Mazurach. Oni wszyscy zmierzają do ciebie. Po 11 stacja zaprasza na wakacyjne Dobrze Wiedzieć, czyli porcję praktycznych porad. I to będą porady na różne tematy, od sprawdzonych sposobów na upały, przez sugestie dotyczące przygotowań do podróży, po wskazówki, jak zaradzić poparzeniom słonecznym. 3 lipca po 13 wystartuje Lato jak marzenie Marzeny Rogalskiej, w którym prowadząca z przymrużeniem oka doradzi, co zrobić, by spędzić udany urlop. Swoje wakacyjne dylematy i problemy słuchacze mogą zgłaszać poprzez stronę zloteprzeboje.pl. W każdą środę od 10 do 15 pojawią się sprawdzone środy, a w nich tematy wakacyjne, ale nie tylko. Czyli znowu różne porady, różne sugestie w różnych kwestiach, na przykład od kleszczy, przez praktyczne stroje na lato, aż po temat kredytu na pierwsze mieszkanie. Nie wiem, co ma jedno z drugim wspólnego, ale w ich głowach się to
1: może połączyło. Wakacje po prostu sprzyjają takim decyzjom.
0: Może, nie wiem, a że co, że ludzie myślą mniej racjonalnie, czy co?
1: Może.
0: W piątki na antenie Radia Złote Przeboje zagości wakacyjna odsłona listy przebojów, czyli słoneczna złota dwudziestka między 19 a 21. Z kolei w soboty powraca sprawdzona taneczna pozycja od 19 na antenie Dobra Impreza. Do 14 lipca trwa druga edycja letniego konkursu Radio Złote Przeboje Robi Ci Urlop do wygrania vouchery o wartości 5000 zł na rodzinny urlop nad morzem, w górach i na Mazurach. No jakbyś wygrał na Mazurach, to trochę przypał, nie?
1: No dokładnie, ciekawe, czy można zamienić potem.
0: No właśnie, ale możesz też wygrać leżak, o to by się przydał, parawany i mobilne głośniki. A nie, to mamy w sumie. Więc tak. Może jakiś lepszy by.
1: Może lepszy. No.
0: Także tak, taka sytuacja jest. O tylu stacjach radiowych nam się informacje udało zgromadzić. Może jeszcze wrócimy do tego wątku w lipcu, jak coś się pojawi, kto wie. Tymczasem ruszamy na koniec naszego programu, jak to zwykle my, w taką wakacyjną podróż. No, może Białystok nie jest takim miejscem typowo kojarzącym się z wakacjami, ale może będą osoby, które właśnie czy to do Białegostoku, czy na Podlasie się wybiorą w tym wakacyjnym okresie.
1: Zjeść kiszkę ziemniaczaną.
0: Jest tak. I wtedy będą miały okazję posłuchać pewnej stacji radiowej, która była w eterze
1: I wróciła. Tak, po trwającej 3 tygodnie przerwie w Białymstoku ponownie można usłyszeć Stok FM. Przekaz ten zadebiutował na częstotliwości 92,8 1 kwietnia tego roku, to tak na prima aprilis. Jednym ze współtwórców stacji jest Wojciech Kuczyński, były redaktor naczelny białostockiego Radia Yard, który przed niespełna 3 miesiącami odszedł z tamtej rozgłośni. Aktualnie sygnał nadawany jest w oparciu o wydawane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie na emisję okolicznościową, ale nadawca czyni starania związane z uruchomieniem regularnej emisji. Jest jednym z kandydatów ubiegających się o prawo do nadawania na częstotliwości 94,8. Także słuchajcie Stok FM, przekazu okolicznościowego, jak to tam bardzo często zresztą pan Kuczyński podkreśla, że to nie jest radio, to jest przekaz okolicznościowy. No dobrze, niech będzie.
0: Okej. Okay. A teraz już chyba o pełnoprawnym radiu, bo tutaj nie ma mowy o okolicznościowej emisji, tylko o koncesji przyznanej na stałe. Może ktoś z naszych słuchaczy będzie spędzać wakacje w województwie podkarpackim, konkretnie w okolicach Stalowej Woli. Też znamy ludzi, którzy są stamtąd. Pozdrawiamy.
1: Zgadza się.
0: Tomka. I co w tej Stalowej Woli? Otóż, jak donosi serwis radiopolska.pl, za którym jak zwykle podajemy te radiowe informacje, wraz z początkiem wakacji eter w Stalowej Woli wzbogacił się o nową stację. Czego tam dotychczas można było słuchać? Jedynki, Polskiego Radia 24, Radia Rzeszów, czego jeszcze? Radia Maria oczywiście, Radia Leliwa i dołączyło do tego grona radio Supernowa Stalowa Wola. Emisja prowadzona jest od poniedziałku 26 czerwca od godziny 5 na częstotliwości równo 105. Jak informują czytelnicy serwisu radiopolska.pl, odbiór nowej stacji możliwy jest m.in. w Sandomierzu i Tarnobrzegu, więc jeżeli na przykład pojechaliście na wakacje śladem ojca Mateusza, no to też możecie sobie tę super nową tam włączyć. A odnotować warto, że ogłoszenie z częstotliwością 105 dla Stalowej Woli w Monitorze Polskim ukazało się 8 września 2021 roku. Zawsze odnotowujemy tę faktografię, żeby wam w wskazać, ile to rzeczywiście trwa od jakiejś takiej inicjatywy, że w tym miejscu powstanie nowe radio, aż do tego, jak rzeczywiście ono zagra. No bo też musi zostać rozegrany konkurs i tym razem o koncesję ubiegało się łącznie 7 projektów. Oprócz Radia Supernowa były to Vox FM, SK Radio Rekord, Melo Radio, Antyradio i RMF Max. Także przede wszystkim adresujemy nasze pytanie do słuchaczy z tych okolic. Czy uważacie, że to dobra decyzja, że może jakaś inna stacja by się lepiej sprawdziła w tym regionie, na inną byłoby zapotrzebowanie? No ale jest jak jest, będzie tam polska muzyka. No i w naszej wakacyjnej podróży udajemy się, moi drodzy, nad morze. No to już nie wątpimy, że wiele osób nad morzem wakacje będzie spędzać i być może właśnie będą to okolice miejscowości Rewal. A kto się interesuje radiofonią, ten wie, że lato i okolice miejscowości Rewal, no to wszystko jak ze sobą połączymy, no to mamy corocznie nadawaną Rewal stację.
1: Tak, w minioną środę rozpoczął się pierwszy tegoroczny turnus obozu dziennikarskiego Potęga Prasy. Wraz z nim po raz kolejny oficjalnie wystartowała Rewal stacja, czyli wakacyjna rozgłośnia tworzona przez uczestników wyjazdu. Tak jak w poprzednich latach, program nadawany jest z ośrodka wczasowego Mieszko w Rewal na częstotliwości 99,2. Na facebookowym profilu obozu odnotowana została już emisja próbna z 24 czerwca, no i teraz już ta emisja jest prowadzona.

0: tam młodzi sobie radzą radiowo, a to zresztą nie tylko przecież z radiem będą mieli do czynienia, bo te warsztaty, ta potęga prasy, to jak dobrze pamiętam, to właśnie też i prasa, radio, ale też i telewizja. Oni coś tam z telewizją też przynajmniej kiedyś kombinowali, próbowali, pytanie jak teraz.
1: Tak więc życzymy tej młodzieży powodzenia. Widzicie, jaka aktywna młodzież w wakacje zamiast odpoczywać, to chcą się medialnie rozwijać, a myśmy się już porozwijali.
0: Jakbym należał do młodzieży, to bym się może nawet i zapisał do potęgi prasy na obóz. Czemu nie, ale to...
1: No to chciałbyś ich uczyć, czy się uczyć?
0: Wiesz co, no może czegoś bym się nauczył, chociaż nie wiem, ale no teraz to chyba tylko ewentualnie jakąś tam swoją skromną wiedzę mógłbym przekazać, bo to już nie te lata.
1: Natomiast, tak jak powiedziałam, myśmy się już porozwijali, tak, przynajmniej na czas jakiś, więc czas nieco odpocząć. Program RTV robi sobie dwutygodniową przerwę. Mamy nadzieję, że w słonecznych nastrojach wrócimy do Was za dwa tygodnie, czyli 15 lipca. No chyba, że się nic przez ten czas nie wydarzy, no ale coś powinno, choćby należałoby Was zaprosić na kolejną biesiadę. Także mamy nadzieję, że to wszystko dojdzie do skutku. Życzymy Wam również udanego odpoczynku tym, którzy już mają okazję odpoczywać, i udanych podróży, jeżeli takie macie w planie. No i właśnie, skoro ten temat różnych podróży, zarówno w konkretnych programach, jak i podróży dziennikarzy stacji radiowych, nam się tutaj przewijało przez to całe wejście, to pomyśleliśmy, że takim przesłaniem, które zwieńczy nasz dzisiejszy program, dobrym przesłaniem byłaby piosenka zespołu Pectus o tym, że najlepiej być w podróży. No i właśnie to jest to, że jednak no, trochę się wstydziłam przyznać, ale mimo wszystko gra mi ta muzyka z biesiady turystycznej, chociaż tak na nią marudziłam, gra mi w głowie. Chociaż to nie tylko w czasie biesiady turystycznej zabrzmiała ta piosenka, bo również dzień później w czasie tego dziwnego koncertu z dziwną nazwą Lato z naszą telewizją w Łowiczu. I wtedy właśnie Tomek Szczepanik z zespołu Pectus powiedział, że on ten utwór napisał podczas podróży ze swoją mamą, kiedy podróżował w samolocie. Więc troszkę się czuję teraz zobligowana, bo akurat będę w dość podobnej sytuacji, więc kto wie, może kiedyś będziemy mieć przyjemność zagrać w programie jakiś utwór, który powstanie, kiedy ja będę ją się unosić w powietrzu, ale jak na razie efekt powietrznej inwencji Tomka Szczepanika z zespołu Pectus. No i mamy nadzieję, że zgadzacie się z tym przesłaniem, że najlepiej być w podróży i że będziecie wyczekiwali, aż na antenę w wydaniu numer 187 powrócimy my, czyli Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
3: Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: I już tak zaczęliśmy świątecznie, ale spokojnie, do świąt to my jeszcze przejdziemy i to tak na pełnej, że tak powiem wprost.
1: Dokładnie, natomiast nie chcieliśmy zacząć tak standardowo, jak to u nas zwykle bywa, i chcieliśmy, żeby ten początek był połączeniem dwóch istotnych elementów dzisiejszego programu, bo chyba możemy od tego zacząć, jakie są nasze plany na dziś, że ta pierwsza część będzie poświęcona informacjom wszelakim, zaległym i bieżącym, bo i jednych i drugich mamy, może nie jakoś super dużo, ale kilka się znalazło, a tę drugą część już chcieliśmy poświęcić stricte ramówkom świątecznym. No i tak zastanawialiśmy się, co by tutaj uczynić, żeby ten początek jakoś tak właśnie łączył jedno i drugie, nawiązywał jednocześnie do mediów w jakiś sposób i do tego czasu, który przed nami,

0: czyli do świąt. Myśleliśmy, że to niemożliwe, ja mówiłam, że nie wiem, nie znam takiej piosenki, Michał.
1: A mówił, potem sama znalazłaś.
0: A potem powiedziałam do Michała, podtrzymaj mi kompot z suszu i znalazłam. Daleka droga do tego wcale nie była, bo w naszej bazie znajdował się utwór, którego wysłuchaliście tutaj przed momentem w bazie Radia DHT. Wśród tych utworów świątecznych, które się u nas pojawiają właśnie w grudniowym czasie, w każdej godzinie taki utwór brzmi i wśród nich brzmi co jakiś czas pastorałka radiowa, którą kilka lat temu wśród innych pastorałek nagrała Ania Rusowicz. No to czego chcieć więcej? Mamy nawiązanie do radia, mamy pastorałkę, więc taki oto idealny, jak sądzę, początek wydania magazynu RTV numer 236, chociaż w kontekście tego, co możecie właśnie słyszeć z ust moich, to myślę, że byłby może jeszcze lepszy początek, chociaż nie nawiązywałby już typowo do mediów. Znasz taką pastorałkę może, która się zaczyna skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi.
1: Coś no, kojarzę.
0: Mrozu nie ma, wóz jeszcze nie skrzypi, no bo Mikołaj z prezentami jeszcze przyjedzie, więc wóz nie skrzypi, ale skrzypię troszkę ja,
1: tak.
0: Jak słychać. I to też od razu myślę, że możemy się wytłumaczyć, dlaczego nie odbyło się wydanie w zeszłym tygodniu, no bo dwa tygodnie temu to zapowiadaliśmy, że może nam się tyle newsów nie zebrać, a w zeszłym tygodniu, no może nie jakieś szczególnie długie wydanie, ale poprowadzilibyśmy, gdyby to w ogóle było realne, natomiast realne nie było, bo...
1: Na pewno nie w duecie.
0: O nie, no chyba, że chciałbyś tutaj sam być, ale jakoś nie wyraziłeś takich
1: no
0: swoich.
1: Nie.
0: Bo jednak, co się tutaj poprztykamy, to poprztykamy o rodzaje muzyki wiadomej, ale interakcja to interakcja.
1: Jasne.
0: W takim programie jest ona cenna, a ja nie byłam tutaj w stanie w takową interakcję wchodzić, ponieważ, no wiecie, przeziębienie przeziębieniem, już tutaj w różnych warunkach się programy prowadziło, z katarem, z kaszlem, wyciszając mikrofon, kiedy akurat się nic nie mówiło, żeby się wykaszlić, żeby potem mówić dalej, ale kiedy przeziębienie odbiera głos, to po prostu
1: no
0: nie da się
1: mówić
0: w radiu, więc nie było takiej opcji. No i efekty tego jeszcze są słyszalne do dziś. Po takiej znaczącej utracie głosu ta dźwięczność w głosie wraca powoli, dlatego też, tak jak powiedziałam, skrzypie, trzeszcze i możecie to nazywać jak chcecie, więc mam nadzieję, że w trakcie to się nie stanie tak, że jak będę dużo mówiła, to ten głos jednak mi zaniknie, w razie czego drugi współprowadzący będzie mnie ratował, jest już wprawiony w różnych antenowych sytuacjach, bo doświadczenie ma, więc jakoś to będzie, to jest Michał Dziwisz. A może słuchacze mnie nie poznają, bo tak skrzypię, co? Jak myślisz? To może musisz mi przedstawić, żeby była jasność.
1: Zawsze cię przedstawiam zresztą, ale gdyby rzeczywiście ktoś cię nie poznał, no to Milena Wiśniewska po drugiej stronie.
0: To ja. Powiedzieliśmy, który numer, powiedzieliśmy, jacy prowadzący, powiedzieliśmy, jaki plan na dzisiaj, więc będzie to wydanie raczej pewnie z tych dłuższych, aczkolwiek nie pobijemy, jak sądzę, swojego rekordu sprzed roku.
1: A bo się wtedy
0: wspaniałe
1: działo.
0: Wspaniałe były doświadczenia, kiedy to tuż przed świętami przyszło nam prowadzić wydanie numer 200, złożone też z dwóch części, takiej z newsami różnymi i świątecznej, ale w tej części z newsami różnymi zdominował to wszystko jeden temat, czyli zmian w mediach publicznych, których to rocznicę wczoraj obchodziliśmy. Trzy stacje pokazały swoje filmy dokumentalne odnoszące się do tamtych wydarzeń i je relacjonujące z odpowiednich perspektyw, więc był film w TVP, ale były też filmy w Republice i w stacji w Polsce 24. Nie miałam sposobności oglądać żadnego z nich, ale piszcie, jeżeli macie jakieś obserwacje, jeżeli właśnie
1: ja na razie, ja na razie jestem po obejrzeniu w znacznej części materiału Republiki. Na pewno jeszcze obejrzę sobie to, co zaproponowało TVP. Zdaje się, ten film nazywa się To mogłeś być ty.
0: Tak.
1: No i jeszcze oczywiście też w Polsce, gdzieś tam, chociaż myślę, że tu akurat nie będzie problemu. Tak paradoksalnie, ja się kiedyś spotkałem z taką opinią, że w sumie no, im bardziej na prawo, tym większy problem z dostępnością. Pozdrawiam kolegę Damiana, który taką refleksję wygłosił. Natomiast no, ja akurat nie miałem najmniejszego problemu, żeby sobie obejrzeć wczoraj chociaż nie na żywo, a z pewnym opóźnieniem, materiału z Republiki, bo po prostu oni nadają na YouTubie, więc nie było żadnego problemu, żeby się cofnąć. Gdybym chciał zrobić to samo w przypadku TVP, czy pod tym zarządem, czy pod tamtym, to jest jeden i ten sam problem, bo tam dostępność się absolutnie nie zmienia mimo zmiany władzy.
0: No niestety, to jest prawda. No i co, coś byś jeszcze dodał o tym filmie Republiki w takim razie?
1: Że niczym mnie absolutnie... Nie, absolutnie nic mnie nie zaskoczyło. To jest zlepek materiałów, które już po tysiąckroć były emitowane. Absolutnie żadnych nowości, zero zaskoczeń. Jedyne co to, lektor mnie trochę zaskoczył, bo to był... Nie wiem, jak ten pan się nazywa, ale ja go niejednokrotnie miałem okazję słyszeć w właśnie TVP.
0: Aha, okej. No to może któryś z tych, wiesz, przygotowujących...
1: Raczej z tych starszych.
0: ...jeszcze robił wiadomość, a czy lektor, taki typowy lektor, lektor.
1: Taki typowy lektor, bardziej właśnie z filmów dokumentalnych znany.
0: A to ciekawe, to aż muszę sprawdzić, czy rzeczywiście też kojarzę ten głos. Pewnie będzie trudniej z identyfikacją nazwiska, ale może wy się znacie na tym, bo my się staramy znać na wielu rzeczach, na radiu i telewizji. Ponoć mamy wiedzieć o nich wszystko, ale jednak jakieś tam uzupełnienia by się nam przydały. A że jesteśmy dzisiaj na żywo, to czekamy na komentarze, choćby na naszym Facebooku, a jakbyście chcieli później skomentować, no to też są takie oczywiście możliwości, choćby na YouTubie i w Tyflo Podcaście. Ale jeżeli jesteście z nami nie od dziś, to na pewno to wszystko wiecie. Tak więc wracając, nie pobijemy, jak sądzę, tego rekordu z ubiegłego roku, bo wydanie 200. jubileuszowe okazało się jednocześnie najdłuższym i historycznym z uwagi na to, jakie wydarzenia w nim relacjonowaliśmy. No ale trochę różnych rzeczy się tutaj uzbierało, więc jak sądzę, możemy przychodzić do rzeczy, aby wam o tym wszystkim opowiedzieć. A może ktoś z was już zajmuje się w tym czasie jakimś szykowaniem domu na święta, bo na szykowanie jedzenia pewnie jeszcze ciut za wcześnie, chociaż kto wie. Niektórzy robią pierniki już w listopadzie, jeżeli mają takie receptury, które tego wymagają.
1: Tak, te staropolskie
0: bodajże. Tak. Więc może ktoś już tam coś robi w kuchni, jak nie, to może przystraja sobie dom, jeżeli wcześniej tego nie zrobił. Także będzie nam miło, jeżeli przy takich okazjach będziemy wam towarzyszyć. I tak już zaczęliśmy mówić nieco w kontekście telewizji polskiej i przemian, jakie się w niej dokonały. No a telewizja polska, polskie radio, jakie i ogólnie media publiczne podlegają pod pewien organ, którego kiedyś nie było, ale teraz jest, został powołany przez poprzednią władzę i tak sobie istnieje, natomiast dokonują się w nim pewne zmiany.
1: Zgadza się i te zmiany dokonały się już jakiś czas temu, na początku grudnia. Efektem ich jest to, że poseł Koalicji Obywatelskiej Wojciech Król został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Kandydaturę Wojciecha Króla na przewodniczącego Rady Mediów Narodowych zgłosił Robert Kwiatkowski, członek Rady Mediów Narodowych i były poseł Nowej Lewicy. Kontrkandydaturą Wojciecha Króla był poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Babinec, którego zaproponowała parlamentarzystka też Prawa i Sprawiedliwości, zresztą Joanna Lichocka. Babinec dostał 2 głosy, więc no, o 1 głos mniej od pana Króla. Po powołaniu do Rady Wojciecha Króla większość w Radzie Mediów Narodowych ma rządząca koalicja. No i obecny skład Rady Mediów Narodowych to Wojciech Król, Robert Kwiatkowski, Marek Rutka, Joanna Lichocka i Piotr Babinec. Więc tak się to pozmieniało. Kiedyś Prawo i Sprawiedliwość miało tam większość, no a teraz właśnie rządząca koalicja jest w większości i może decydować o tym, co się będzie działo. No jakieś ruchy, jakieś zmiany, gdzieś tam czytałem wywiady z panem i Rutką i Królem, no to były zapowiedzi, że jakieś zmiany mają zostać przedsięwzięte na początku przyszłego roku, natomiast no nie będą to jakieś rewolucje, a po prostu bardziej takie zmiany kosmetyczne. No coś z tymi mediami w stanie likwidacji trzeba zrobić, no bo albo likwidujemy, albo idziemy z nimi dalej. I tu myślę, że nie trzeba wróżbity Macieja, żeby wiedzieć, jaka to będzie opcja, że absolutnie media nie zostaną zlikwidowane, tylko po prostu trzeba to wszystko uporządkować.
0: Tak, no wiedzieliśmy, o co z tym chodzi, to co mówiliśmy wam rok temu, bo to od tego wszystkiego rok mija, jak to prędko leci, że no, ten stan likwidacji to jest stan, a nie sama likwidacja i że są takie spółki, w przypadku których to trwa długo, no ale rzeczywiście może by był już czas, żeby to uporządkować, bo to czasami bardzo zabawnie wygląda, że Telewizja Polska coś organizuje, jest regulamin czegoś tam i nagłówek w tym regulaminie, że Telewizja Polska w stanie likwidacji ogłasza, że coś tam właśnie powstaje, czy jest jakiś konkurs, czy inne przedsięwzięcie. Dobrze, Krzysztof Król, nowa osoba w Radzie Mediów Narodowych, jest tak popularną osobą, jak się okazuje, że aż powstał o nim serial. Tak naprawdę to nie, tak naprawdę to był mój nieśmieszny żart, na który Michał już był gotów, bo go uprzedziłam, że takie właśnie połączenie tutaj nastąpi pomiędzy wątkiem poprzednim, a wątkiem, do którego przejdziemy teraz, bo Telewizja Polska, no co prawda nie wyprodukowała serialu o nikim o nazwisku Król, natomiast to, że relacjonuje ona żywoty i dokonania królów polskich, no to się już dzieje od kilku lat i się zaczęło dziać za prezesury no tego, który wciąż w moim sercu i który notabene teraz wraca do kariery dziennikarskiej, bo się ma objawić w stacji w Polsce 24, ale że to się wydarzy po nowym roku, tak kochani, prezes Jacek będzie w stacji w Polsce 24 i będzie tam komentował politykę, no to powiemy o tym więcej właśnie w okolicach nowego roku, bo wtedy też ma zostać ujawniona formuła tej współpracy. No ale kiedyś właśnie był on w TVP i za jego czasów zaczęliśmy sobie przypominać i dowiadywać się nieco więcej na temat życia Kazimierza Wielkiego i oglądaliśmy serial Korona Królów o godzinie 18:30 w dni powszednie. Później oczywiście nie porzucono tego, dalej dowiadywaliśmy się więcej o królowej Jadwidze i o jej mężu, którym był Władysław Jagiełło, który się później doczekał kolejnego serialu pod nową już nazwą, ale z tą samą czołówką, więc to taka kontynuacja w linii prostej. Korona Królów, tam dopisano Jagiellonowie, żeby podkreślić tę zmianę dynastii. No i Jagiełło sobie żył, długie to było życie, kilka żon, sporo wydarzeń historycznych, no to tak wydaje mi się, że chyba 2 lata im zajęło ponad opowiedzenie o tym Jagielle. Mówię ponad, no bo część historii Jagiełły, tej wspólnej z Jadwigą, się jeszcze załapała do tej Korony Królów poprzedniej. Później właśnie mieliśmy Koronę Królów Jagiellonowie, czyli już te jego samodzielne rządy, tam w międzyczasie zmienili aktora, który w tego Jagiełłę się wcielał. I Telewizja Polska nie ustępuje, przynajmniej na razie, o czym za moment, i chcę wciąż nam opowiadać, jak ta polska historia przebiegała i co było później, ale porzuca ten szyld Korona Królów Jagiellonowie. Nie wiem dlaczego, bo wydawałoby mi się, że no skoro mówimy o dynastii Jagiellonów, no to można to sobie pasuje dalej mówić o niej pod nazwą Korona Królów Jagiellonowie. Tymczasem nie, bo oni zdecydowali się na inną nazwę, na tytuł Królowie. Dlaczego królowie, dlaczego ta liczba mnoga, no to myślę, że za moment się to wyjaśni, chociaż ten, kto jakoś się orientuje w polskiej historii, no to myślę, że może kojarzyć, jak to się tam dalej ułożyło i że gdybyśmy mieli mówić tylko o jednym władcy, który nastąpił po Jagielle, to raczej nie byłaby to historia zbyt długa, dlatego tutaj będziemy mieć dwóch bohaterów, dwóch królów, których losy poznamy w tej właśnie kostiumowej opowieści, a będą to Władysław Warneńczyk i Kazimierz Jagiellończyk, czyli jego brat, przy czym tutaj mamy taką adnotację, że pierwsze lata panowania Kazimierza Jagiellończyka mamy poznać. Więc nie wiem konkretnie do którego roku, ale nie należy się spodziewać, że tutaj zostanie przedstawione jego całe panowanie. Jak nam tutaj napisano w takiej informacji dla mediów, każdy z tych królów zapisał się na kartach nie tylko polskiej historii. Jeden jako król Węgier i wielki przegrany w wojnie z Turkami, a drugi jako budowniczy silnego, stabilnego państwa litewskiego. No i akcja tego serialu rozpoczyna się w momencie, w którym mamy koronację Władysława, który jako małe dziecko wyrusza na Węgry, by objąć tamtejszy tron, a w tym samym czasie młodszy o 3 lata Kazimierz jedzie na Litwę, żeby przejąć władzę po zmarłym wielkim księciu Zygmuncie Kiejstutowiczu. Z kolei jeszcze królowa Zofia tam występuje, czyli ich matka, ostatnia żona Jagiełły. Ona przebywa w tym czasie w Sanoku, skupiając wokół siebie opozycję wobec biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. Po tragicznej śmierci Władysława pod Warną, tak, przepraszam ze spoilery, ale no może chodziliście do szkoły i uważaliście.
1: I też coś pamiętacie
0: i wiecie,
1: z historii.
0: Że tam będzie taki epizod, że możecie kibicować przed telewizorami, żeby tam się dobrze ułożyło temu Władysławowi i żeby w bitwie się nie stało tak, jak się stało, ale to nie pomoże za bardzo, bo jednak te historyczne losy wiemy, jakie były, więc po jego tragicznej śmierci i kilkuletnim okresie bez królewia koronę wkłada Kazimierz. Wspierany przez matkę rozpoczyna panowanie w państwie pogrążonym w chaosie i bezprawiu. Wielka historia będzie, jak to zwykle w tych serialach, tłem dla licznych wątków obyczajowych i pretekstem do snucia opowieści o ludziach, o ich namiętnościach, miłościach, radościach i smutkach, które niezależnie od czasów są zawsze podobne, ale w kontekście średniowiecznej obyczajowości nabierają nowego wymiaru. Jeżeli chodzi o to, kogo zobaczymy, jakich aktorów w rolach zarówno głównych, jak i innych bohaterów, no to jeżeli jesteście widzami Korony Królów Jagiellonowie, to myślę, że już, tak mi się wydaje, że już możecie kojarzyć tych aktorów. Bo ja co prawda już odpadłam po Koronie Królów tej pierwszej. Jagiellonów nie oglądałam, ponieważ kiedy oni zmienili tę porę emisji na 20:30, to z czymś innym mi się to tam nakładało czasowo, co oglądałam i później już nie wróciłam do tego. Ale gdzieś tam mi się przemknęło, to było bodajże w programie Cudowne Lata, w którym właśnie występowało dwóch tych aktorów i oni się tam właśnie już przedstawiali jako odtwórcy tych królów, więc no pewnie już był tam jakiś, wiecie, wątek, że Jagiełło ma synów i coś tam, więc możliwe, że już właśnie w tamtym serialu można było ich poznać, no a teraz te ich postacie rozkwitną. A konkretnie będą mieli okazję na ekranach rozkwitać Michał Kaszyński jako Kazimierz Jagiellończyk i Krzysztof Świłpa jako Władysław Warneńczyk, no ten to za długo nie pokwitnie, bo jak losy się ułożyły, tak się ułożyły. A oprócz nich w serialu grają Maria Pawłowska, jako wspomniana matka królów, czyli królowa Zofia, Przemysław Stipa jako Zbigniew Oleśnicki, czyli ten, z którym ona tam się nie może dogadać, ten biskup, Adam Zdrójkowski jako Gromek, kimkolwiek jest, bo tu wiecie, znowu pewnie będzie szereg tych wątków obyczajowych, romanse, dwórki, jacyś inni dworzanie i osoby uczestniczące w wojnach, które będą tam z królem debatować, właśnie duchowieństwo, część pewnie oparta na jakichś rzeczywistych postaciach, no ale wiecie, skąd możemy wiedzieć, jakie były dwórki, no to tego i owego pewnie tam trzeba będzie rzeczywiście wymyślić. Będzie na przykład Aleksandra Justa jako ochmistrzyni karska, no to też nie wiem, czy to jest jakaś rzeczywista postać, czy trzeba było po prostu wymyślić ochmistrzynię. Robert Gulaczyk jako Fedor, Anna Oberc jako Katka, więc też myślę, że możemy mówić o jakiejś dwórce albo innej podobnej postaci. Wojciech Błach jako Johan, tak, bo to jest też charakterystyczne dla tych seriali, że oni tam, nawet jak są jakieś postacie niebędące Polakami, to i tak mówią po polsku, bo po prostu cały świat nam zazdrości i uczy się języka polskiego i czy Węgier, czy inny Austriak, Niemiec, to każdy będzie mówił po polsku, bo tak. Bartłomiej Nowosielski jako Klemens, Piotr Miazga jako Nawoj, Jan Jankowski, który zagra Jana, co chyba, no musiało tak po prostu być, imię i nazwisko to zdeterminowało, to Jan z Czyżowa i Hanna Zbyryt jako Gertruda. Ja tak mówiłam o tym w czasie teraźniej, w czasie przyszłym, przepraszam, że no ten serial będzie, no ale tak na dobrą sprawę to się już wszystko zaczęło, bo zaczęło się w środę 18 grudnia, więc jak widać oni tak bardzo tutaj płynnie przeszli z jednego serialu w drugi, bo we wtorek mieliśmy finał Jagiellonów, w środę się zaczęli Królowie. No bo i co na dobrą sprawę się zmieniło? No tytuł się zmienił, nie wiem, czy się zmieniła ta legendarna czołówka, ta słynna muzyczka, bo tego nie oglądam, możecie dać znać, ale no nie kładą tutaj, wiecie, takiego nacisku, że o, mamy premierę i teraz zrobimy to, wiecie, od początku nowego tygodnia, albo jakiś tam odcinek znowu specjalny, tak jak to kiedyś było. No nie, po prostu skończyły się odcinki jednego, nadeszły odcinki kolejnego i tak oto mieliśmy dwa odcinki dopiero w środę i w czwartek, bo tak normalnie, no to ten serial będzie nadawany o 20:30, czyli o tej porze, do której nas przyzwyczajono, jeżeli chodzi o Koronę Królów Jagiellonowie w TVP1 oczywiście, ale normalnie to właśnie będzie od wtorku do piątku, ale teraz mieliśmy tylko dwa odcinki, w środę i w czwartek. W piątek nie było, no bo był ten film, o którym Michał wam wspominał, nawiązujący do wydarzeń z zeszłego roku, dotyczących zmian w telewizji polskiej. Także tylko dwa odcinki wam umknęły. To chyba nie jest jakoś super dużo, więc mamy nadzieję, że nam wybaczycie, że w razie czego sobie nadrobicie z TVP VOD, jak sobie poradzicie z tym wspaniałym, dostępnym, pięknym serwisem.
1: Przypominamy, odcinków... lepiej ze strony, tak. Bo z aplikacją to jest dramat.
0: Tak, jeżeli w ogóle to lepiej ze strony. Więc ominęły was odcinki 2 z 80, także sporo jeszcze tutaj przed wami. No i 80 tych odcinków poświęconych tym dwóm władcom. I teraz myślicie, no w takim razie jak oni nazwą ten kolejny serial, który będzie dalej nam opowiadał o polskiej historii, czego on będzie konkretnie dotyczył, czy skoro tutaj mamy mieć tylko pierwsze lata panowania Jagiellończyka, to w kolejnym serialu będą dalsze lata i kolejni władcy z dynastii Jagiellonów? Nie wydarzy się to, ponieważ Telewizja Polska na ten moment, chyba że jej się odwidzi, nie planuje już kolejnego serialu o władcach Polski. Chociaż no to nie jest tak, że oni kontynuowali po prostu jakiś pomysł pisowski i no, zrobili to, co było do dokończenia, a sami już nie są zwolennikami, żeby kolejne takie produkcje powstawały. Bo sam pomysł, żeby w ogóle była taka kontynuacja jak Królowie, no to już była inicjatywa obecnych władz TVP, żeby nie było. Natomiast widocznie stwierdzili, że to już wystarczy i że ciągnąć tego nie będą. Tak na dobrą sprawę w ogóle sam pomysł Korony Królów to też nie był pomysł, który zaistniał za czasów prezesa Jacka, tylko jeszcze ciut wcześniej, a prezes po prostu przyszedł, wziął i rozwinął i no wyszło cudo ekranowe, nie ma się co oszukiwać, bo wiele osób się zachwycało. No sporo z tych osób do tych swoich zachwytów dodawało cudzysłów, bo jednak były one podszyte ironią. Później jakoś tak mam wrażenie, wielu osobom się to odwidziało i przestały to oglądać. No ale skoro tych królów nakręcili, no to pewnie zapotrzebowanie jest i czytałam właśnie takie głosy, że jest sporo niezadowolenia w ekipie tworzącej te produkcje, no bo właśnie podobno oglądalność jest okej, przychody z reklam są, ludzie się starają jak mogą, żeby przy budżecie, który nie jest jakoś szczególnie wysoki, mieć efekty satysfakcjonujące, więc no dwoją się i troją i podobno udało się fajną ekipę do tego zaangażować, która jak już skończy się realizacja Królów, no skoro nie będzie żadnej kontynuacji, no to ta ekipa straci zatrudnienie przy tym, więc podobno oni są tym bardzo rozczarowani, że postanowiono właśnie w tym konkretnym momencie zatrzymać realizację tego projektu, jakim jest opowiadanie historii Polski w serialowej formie. Także nie dowiemy się, co było dalej. Nie będziemy.
1: Znowu trzeba będzie książki czytać.
0: Nie będziemy mieć kolejnej interpretacji, kolejnego wcielenia w królową Bonę. Po prostu trzeba sobie wrócić do tego starego serialu, wiecie, jakoś to tam wszystko sobie złożycie ze sobą i zapoznacie się z historią Polski. Natomiast, jak to mówimy tutaj zwykle, jeżeli nas dobrze znacie, to już możecie się spodziewać, co się tutaj wydarzy. Tak na dobrą sprawę, to nie trzeba, słuchajcie, oglądać 80 odcinków. Nawet to, że tych dwóch zaległych nie obejrzeliście, też się nic nie dzieje. Nie trzeba się martwić, że nie będzie kolejnych seriali, bo ta cała historia Polski, wszystkich władców, została już opowiedziana. No dobra, może nie wszystkich, ale tych najistotniejszych, którzy tutaj najbardziej się zaznaczyli w naszych dziejach. Ta historia została opowiedziana w krótkiej, treściwej, ale no myślę, że bardzo dobrej, zapamiętywalnej formie. Za to odpowiedzialni są ci raperzy z Nadwisły, którzy pojawiają się u nas przy każdej kolejnej odsłonie opowiadania o losach polskich władców, bo słuchaliśmy tutaj utworu o Kazimierzu Wielkim, O Jadwidze chyba nawet też, o Jagielle na pewno też. No a przy czym teraz jednak nie będzie dwóch piosenek, bo piosenka o Warneńczyku, gdyby taka miała powstać, to byłaby króciutka, no ale spokojnie, mamy utwór pod tytułem Jagiellończyk, o tym z braci, który rządził sporo dłużej, a na początku kilka wersów o jego tragicznie zmarłym bracie również się znajdzie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to lekcje historii macie już za sobą, a teraz nie historycznie, a muzycznie będzie na naszej antenie, bo mamy...
0: Nie no, w pewnym sensie historycznie, no, bo osoba, o której będziesz mówił, jest istotną częścią historii polskiej muzyki.
1: Tak, ale to wydarzenie, o którym będę teraz mówił, to będzie jak najbardziej dziś, więc w przyszłości bardzo, ale to bardzo nieodległej, bo tylko godziny już dzielą nas od wydarzenia, które nazywa się To było tak, a będzie to benefis Bohdana Łazuki. To muzyczne widowisko poświęcone legendarnemu artyście. Zaśpiewają zaproszeni przez niego goście, w tym Małgorzata Walewska, Wadim Brodzki, Anna Jurksztowicz, Wiesław Ochman, Natalia Sikora, Grażyna Szapołowska i Wojciech Gąsowski. Towarzyszyć im będzie zespół muzyczny pod kierownictwem Czesława Majewskiego. Występy poprzedzone będą anegdotami o Bohdanie Łazuce. Nie zabraknie materiałów archiwalnych, a w drugiej części, bo to widowisko będzie się składać z części właśnie dwóch, ale spokojnie, nie trzeba będzie czekać na tę drugą część, bo ona będzie wyemitowana od razu po pierwszej. I w drugiej części programu to sam jubilat przypomni swoje najsłynniejsze utwory, takie jak Dzisiaj, Jutro, Zawsze, Miłość złe humory ma, czy na przykład Przeklnę cię. To są piosenki, które zna kilka pokoleń Polaków. No i bohater wieczoru opowie również anegdoty z życia i pracy twórczej. I to wszystko w tym benefisie, który już dziś po godzinie 20 na antenie telewizyjnej Dwójki, a program poprowadzi Katarzyna Pakosińska.
0: A emisja dziś w telewizyjnej Dwójce,
1: dziś,
0: tak?
1: Żeby dziś, to było jasne. Dziś w telewizyjnej Dwójce, tak jak mówiłem, o godzinie 20 na antenie Dwójki będzie.
0: No i te dwie części, więc po prostu
1: tak,
0: chodzi
1: jedna
0: o to,
1: po
0: że
1: drugiej.
0: Ja mam reklamy pomiędzy
1: dokładnie.
0: I to tylko tyle. Więc nie musicie się przejmować, że muszę zapamiętać, kiedy druga część będzie. Tylko właśnie taka przerwa, żeby sobie zrobić w tym czasie herbatkę. To jest taki właśnie pomysł na zagospodarowanie sobotniego wieczoru przez telewizyjną Dwójkę, no bo odkąd się skończył Voice, no to oni muszą takich pomysłów szukać. O jednym z nich mieliśmy wam powiedzieć w zeszłym tygodniu, ale nie mieliśmy ku temu sposobności z przyczyn już tutaj opisanych. Natomiast było to istotne, dlatego że wydarzył się powrót kabaretów do telewizji polskiej ze sprawą takiego na razie jednorazowego, no ale zobaczymy, co przyszłość pokaże. Programu Kabaret Łączy Pokolenia. Jeżeli ktoś z was to oglądał i ma jakieś wnioski, czy im to wyszło, czy nie do końca, to dawajcie znać, bo no, po pierwsze nie oglądałam, po drugie nawet gdyby, no to wiecie, że jestem średnio zorientowana w kabarecie i z reguły on po prostu nie przypada mi do gustu, więc może nie jestem dobrą osobą, żeby to oceniać, bo nie jestem w targecie tak zwanym. No ale jeżeli właśnie coś uważacie, czy w taką stronę powinna iść telewizja polska, jeżeli chodzi o powrót do kabaretu, czy w ogóle nie wyszło im to i lepiej może, żeby tego nie robili, zostawili to już innym stacjom, bo wyszli z wprawy przez kilka lat, no to dawajcie nam znać. I w telewizji polskiej, konkretniej w Dwójce już tutaj wspominanej, dzieją się jeszcze inne rzeczy. Konkretnie dzieją się one w porannym magazynie Pytanie na śniadanie, a konkretnie dotyczą one zmian w gronie gospodarzy, bo do tego grona dołączyła niejaka Krystyna Sokołowska i to jest laureatka tytułu Miss Polonia z roku 2022. No, brzmi jakby trochę znajomo, bo my już mieliśmy kiedyś pewną Miss, która w wielu programach, w tym również w Pytaniu na śniadanie się pojawiała bardzo często, stając się gwiazdą telewizji. No ale dzisiaj już Izabella Krzan poza TVP, tylko w kanale Zero i w TVN Style, w tym programie Dobry Wieczór, który to tak szybko się skończył, jak się zaczął, więc nie wiem, czy tam Izabela Krzan coś jeszcze będzie robić. Także no, skojarzenie może być trochę takie, jakby Telewizja Polska szukała sobie nowej Izabeli Krzan, no ale nie mówmy w ten sposób, no bo może pani Krystyna tutaj się odznaczy własną ciekawą osobowością, a oni tutaj chcą chyba stawiać na nią, bo postanowili, że poprowadzi nie tylko Pytanie na śniadanie, ale to już taki spoiler w kontekście tego, o czym będziemy mówili za tydzień, będzie jedną z prowadzących Sylwestra z Dwójką. No ale tak jak powiedziałam, ten wątek sylwestrowy, zarówno jeżeli chodzi o prowadzących, jak i jeżeli chodzi o muzykę, no to u nas szerzej w tygodniu kolejnym, żebyśmy już dzisiaj nie utonęli w tych wszystkich informacjach. Jeżeli chodzi o to, u czyjego boku pani Krystyna w programie występuje, to jest to Robert Stockinger, co oznacza pewne inne zmiany, bo pan Robert miał inną ekranową partnerkę, ale o tym zaraz. Ten duet już się miał okazję sprawdzić kilka razy, bo ich debiut miał miejsce 6 grudnia, no ale nas nie było od tego czasu, to też nadrabiamy. Jeżeli chodzi o panią Krystynę, czy też chyba Krysię można mówić, bo tak jest przedstawiana wśród tych prowadzących Sylwestra, więc to nie jest tak, że się jakoś spoufalam, no tylko chyba ona po prostu tak chce, więc jeżeli chodzi o panią Krysię, no to doświadczenia telewizyjnego tutaj jeszcze nie ma za dużego, chociaż jakieś tam minimalne ma, o czym też powiem. No ale to nie jest tak, że jedynym osiągnięciem życiowym jest to, że jest ładna i została Miss Polonia, bo prowadzi też własną firmę, klub sportowy, w którym jest trenerem gimnastyki artystycznej i stretchingu. Także na takich rzeczach się zna, jest wysportowana i miała okazję już sprawdzić się w takich warunkach poprowadzenia jakiegoś wydarzenia, ponieważ w czerwcu tego roku poprowadziła galę finałową tegorocznego plebiscytu Miss Polonia, pokazywano w telewizyjnej Dwójce. Co więcej, poprowadziła ją wraz z Robertem Stockingerem, z którym teraz prowadzi Pytanie na śniadanie. Więc chyba wniosek był taki, że ten duet się sprawdził po prostu w czasie tej gali Miss Polonia, a zatem stwierdzono, że zestawią ich razem w Pytaniu na śniadanie. Co się jednak wiąże z tym, że swojego partnera ekranowego straciła osoba, która z panem Robertem występowała od stycznia, od tych zmian w Pytaniu na śniadanie, czyli Joanna Górska. Ale to nie jest tak, że ona z programu znika, tylko znaleziono jej nowego partnera, dla niej nowy, no ale w Pytaniu na śniadanie doświadczenie już ma, bo to jest Łukasz Nowicki, on wraca do programu.
1: Właśnie.
0: Tak, bo był jego gospodarzem od roku 2010 do połowy roku 2023, kiedy to zdecydował się odejść z magazynu, co oczywiście się nie wiązało z odejściem z TVP, bo dalej prowadzi ten wspaniały program Postaw na Milion, który niektórzy nazywają złośliwie Strać Milion, bo to trochę tak wygląda. No ale wtedy stwierdził, że potrzebuje nowych wyzwań, coś tam, że odchodzi z Pytania na śniadanie. No to jednak do niego wraca. Także takie są tutaj zmiany. Piszcie, czy oceniacie je pozytywnie, czy już mieliście okazję obejrzeć panią Krysię w programie i jak się ona sprawdza, czy ma potencjał, żeby się sprawdzić na Sylwestrze. No i a propos pań związanych z TVP, nową twarz mamy w postaci pani Krysi, ale też jest ktoś, kto znika, aczkolwiek tak na dobrą sprawę to zniknął już sporo wcześniej, a teraz możemy tylko mówić o takim formalnym domknięciu tej sprawy. Jak myślisz o takim magazynie jak TeleExpress, no nie? No to wiem, że kojarzy ci się Maciej Orłoś. No
1: oczywiście.
0: Jak nam wszystkim. Ale czy kojarzy ci się ktoś jeszcze?
1: No na przykład pani Beata Chmielowska-Olech.
0: No jak najbardziej, bo myślę, że to nazwisko, ten głos jest wam znany, nawet jeżeli nie byliście takimi regularnymi widzami TeleExpressu.
1: Ja ją jeszcze pamiętam z wcześniejszych czasów, bo przecież ona zaczynała swoją przygodę z Telewizją Polską w programie TeleExpress Junior. To było coś takiego dla młodszych widzów. To było emitowane w tych samych czasach, kiedy to słynny rower Błażeja się pojawiał.
0: Tak, o tym też chciałam wspomnieć. Z tym głównym TeleExpressem była związana ponad 20 lat. No i teraz już rozstała się z Telewizją Polską. Choć no tak na dobrą sprawę zniknęła z programu w drugiej połowie grudnia zeszłego roku. No nie ona jedna zniknęła wtedy z TeleExpressu i w ogóle z TVP. Natomiast nadal była formalnie zatrudniona w Telewizji Polskiej, ale teraz to się zmieniło. Biuro prasowe nadawcy przekazało press-serwisowi, że umowę rozwiązano w grudniu za porozumieniem stron, ale nie wskazano dlaczego z prezenterką rozstano się dopiero prawie rok po tym, jak zniknęła z anteny. Nie mamy tutaj żadnego głosu samej zainteresowanej w tej sprawie, czemu to aż tyle trwało, co robiła przez ten rok i czy coś zamierza medialnego robić dalej, no bo doświadczenie to ona jak najbardziej ma, więc być może będzie jeszcze chciała je wykorzystać, no bo od końcówki lat 90. działała w telewizji, zaczynała, tak jak powiedziałeś, jako gospodyni skierowanego do młodzieży Teleekspresu Junior, a niedługo potem zaczęła prowadzić główne wydanie tego programu. I też warto powiedzieć, że jako jedyna osoba pozostała w gronie gospodarzy po roku 2016, bo wówczas, kiedy no, rozpoczęły się zmiany w telewizji polskiej, odeszła Katarzyna Trzaskalska, niedługo później Maciej Orłoś, więc ten skład się zupełnie zmienił. Tam przecież mieliśmy Rafała Patyrę na przykład, który teraz zaprasza na Ekspres, ale w zupełnie innej stacji. Mieliśmy panią Martę Piasecką, która też jest w innej stacji. No a ta Chmielowska Olech się ostała, a potem się jeszcze formalnie ostała przez rok i teraz już jej nie ma. Jeżeli się będziemy dowiadywać o tym, co tam u niej nowego się wydarzy, no to oczywiście was poinformujemy, więc to było tak właśnie z jej karierą. I to będzie tak dzisiaj po godzinie 20, że Bohdan Łazuka wypełni dwójkową antenę, a to było tak. To jest hasło, które towarzyszy jego benefisowi, a nie jest to jakieś przypadkowe zdanie, bowiem zostało ono zaczerpnięte z tytułu jednej z jego piosenek. Nie zdziwię się, jest to bardzo prawdopodobne, że znajdzie się ona wśród tych, które wykona pan Bohdan w czasie koncertu, a może będzie mu w jej trakcie towarzyszył jakiś gość specjalny. No ale teraz taka wersja pierwotna, wprost z płytoteki Radia DHT, Bohdan Łazuka i to było tak.
2: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.
1: To jest cały czas program RTV na antenie Radia DHT, a teraz u nas będzie serialowo.
0: Tak, i to w dwóch kolejnych wejściach. Będziemy mówić o trzech produkcjach łącznie, z których każda dostępna jest w innym miejscu, w innym serwisie. Rozpoczniemy od serialu już udostępnionego, więc nadrabiamy tę zaległość, no ale te wszelkie platformy mają to do siebie, że jeżeli tylko z nich korzystacie, no to możecie sobie do tego wrócić, do tego zajrzeć w dowolnym, wybranym przez was momencie, więc spokojnie, nic tutaj nie straciliście, że nie powiedzieliśmy wam o pewnym serialu przed jego premierą, a mam na myśli serial o tajemniczą, chyba przymocnym dosyć, tytule Śleboda. No ten tytuł jeszcze nie mówi zbyt wiele, ale później wyjaśnię, skąd on się konkretnie wziął. A gdzie ten serial można oglądać, na jaką platformę? Teraz oglądamy na Sky Showtime, moi drodzy. Tam czasami jesteśmy, rzadko bo rzadko, ale mają czasem dla nas jakieś produkcje. I jak głosi opis, pełen napięcia kryminał przeniesie widzów na malownicze Podhale, gdzie losy bohaterów splatać się będą w górskiej tajemnicy. Śleboda opowiada historię Anki Serafin, młodej antropolożki z Krakowa, w której rolę wciela się Maria Dębska, która w poszukiwaniu siebie wyjeżdża w góry, a tymczasem przypadkowo odkrywa zwłoki. No, nie polecam takich wakacji.
1: To takie średnie wakacje, no, właśnie.
0: No, coś się mocno nie udało.
1: Ale Anka z drugiej strony, jakie rozwinięcie fabuły.
0: No, to jest prawda, ale nie wiem, czy chcielibyśmy być na miejscu Anki, która mało tego, że odkrywa te zwłoki, no to ona nie może tak tego zostawić, bo z jakiegoś powodu szybko zostaje wplątana w rozwiązanie zagadki morderstwa, a jej losy nierozerwalnie splatają się z Bastianem Strzygoniem, w tej roli Maciej Musiał, zuchwałym dziennikarzem szukającym sensacji, oraz Jędrkiem Chowańcem, w tej roli Piotr Pacek, miejscowym policjantem, z którym mieli się ku sobie jako nastolatkowie. Kiedy Anka postanawia po latach odwiedzić na Podhalu swoich kuzynów, konkretnie oni mają na imię Kaśka i grają Joanna Balasz i Józek, gra go Józef Pawłowski, a ci kuzyni mają na nazwisko Kalenica. No i jak nasza bohaterka do nich jedzie, to nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ten wyjazd wpłynie na jej życie i postrzeganie świata. Historia Jana, tak ma na imię główny bohater, którego gra Jan Englert, a ten Jan ma na nazwisko Śleboda, więc już wiecie, o co tutaj z tym nazwiskiem chodzi. Więc jego historia i kolejnych pokoleń tej rodziny, czyli jego syna Macieja, którego gra Andrzej Zieliński, oraz wnuczki Majki, którą gra Helena Englert, staje się punktem zwrotnym w życiu Anki i lokalnej społeczności. Zagadkowe morderstwo, tajemnice z przeszłości i zawiłe podhalańskie relacje to nie jest to, czego szukała w górach, pakując plecak z nadzieją na oderwanie się od codzienności. No, zdecydowanie nie, no ale może właśnie tego szukają użytkownicy platformy Sky Showtime Original, którymi może się staniecie, jeżeli was przekonał ten opis ślepoty, która to zresztą jest pierwszą produkcją realizowaną nad Wisłą na zamówienie serwisu. Serial oparty został na pierwszej części popularnej serii etnokryminałów. Nie słyszałam dotychczas o takim gatunku, ale to rozumiem, że chodzi o kryminały, które są związane z jakimś obszarem geograficznym, na którym zamieszkuje może jakaś, czy to mniejszość narodowa, czy etniczna, czy właśnie ludzie się posługujący jakimś tam swoim dialektem, swoją gwarą, mający jakąś kulturową odrębność, więc pewnie o to tutaj chodzi. I taką serię etnokryminałów napisali Małgorzata Fugiel-Kuźmińska i Michał Kuźmiński. I na podstawie pierwszej części właśnie powstał serial Śleboda. Ciekawe, czy to implikuje powstanie również kolejnych odsłon serialowych. Być może to będzie zależało od tego, jak to tam wiecie. Finansowo się ułoży, a w przypadku tak młodej platformy jak Sky Showtime może to jeszcze nie być takie pewne. Premiera miała miejsce 13 grudnia, więc jeżeli są wśród nas użytkownicy platformy Sky Showtime, ciekawe, czy są, bo no, my nie jesteśmy w tym gronie,
1: no nie,
0: chyba,
1: nie.
0: Że Michale, ja nie, za czymś nie nadążyłam, nie kupiłeś tego, ty tylko Netflixa. No to jeżeli są wśród nas, to możecie dawać znać, czy oglądaliście i jak też w ogóle z dostępnością tego serwisu z perspektywy użytkowników niewidomych, bo chyba tutaj nie mamy jakichś relacji, nie słyszeliśmy, prawda? Nie mieliśmy okazji rozmawiać z nikim, kto by używał tego.
1: Nie kojarzę, żeby ktoś dawał znać. No i czy tam w ogóle jakakolwiek na przykład audiodeskrypcja jest?
0: No właśnie, to możecie dać znać, jeżeli mieliście sposobność sprawdzić. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny serwis, do którego się teraz przeniesiemy, to tutaj mieliśmy trochę raportów o dostępności, a raczej o jej braku. Mam na myśli serwis Polsat Box Go, wiemy jak jest, nie jest dobrze, ale może akurat kogoś z was to nie odstrasza, może dla kogoś z was to w ogóle nie jest problemem, bo przecież słuchaczy widzących również mamy. I może kogoś zachęci opis serialu, który teraz przedstawię, a jest to serial pod tytułem Migranci. To taki tytuł, który, jak to niektórzy mówią, z gatunku self-explanatory, czyli mówi nam o kim to będzie, mówiąc wprost, no ale nie zaszkodzi, żeby jeszcze to trochę poszerzyć. No będzie to seria dokumentalna, więc nie tutaj jakaś fabularna sytuacja, a konkretnie ukazać ma ona 4 prawdziwe historie ludzi, którzy doświadczyli niewiarygodnie trudnych sytuacji, jak wojna, choroba, a nawet utrata dziecka. Te właśnie sytuacje graniczne zmusiły ich do dużych zmian i zbudowania życia na nowo, a to życie zbudowali w Polsce. I mamy tutaj informacje o bohaterach produkcji. Marina Julia i Tetiana Matwiejewa opuściły swoje domy z powodu choroby dzieci, żeby zapewnić im lepsze życie. Ania Franczak swoje dziecko straciła, zanim jeszcze przyszło na świat. Gdy Elmi Abdi pewnego dnia zobaczył czołgi na ulicach, wsiadł na łódkę, która nigdy nie wróciła do brzegu w jego rodzinnym mieście. Łączy ich jedno. Życie zbudowali na nowo właśnie w naszym kraju. Tworzą sztukę, towarzyszą w żałobie, edukują, pomagają ludziom z trudnymi doświadczeniami, wspierają starszych, bezdomnych i cierpiących, dbają o bliskich w potrzebie i inspirują tych, którzy są wokół nich. Więc jak widać, no nie poddają się i zajmują się różnymi rzeczami w tej nowej rzeczywistości, więc jakoś się w niej odnaleźli. W serialu Migranci dzielą się swoimi intymnymi historiami, radościami i trudnościami. Ich szczere opowieści wywołują łzy, śmiech i wzruszenie. Mamy tutaj jeszcze relacje twórców samej produkcji. Może ona dla was zabrzmieć trochę atrakcyjnie i abstrakcyjnie, ale jak sądzę, ona ukaże nam to, jak wiele różnych wątków połączy ze sobą ta historia i jak różnym rzeczom poświęcają swoje życie ci właśnie migranci. Bo ci twórcy tutaj relacjonują swoje doświadczenie z pracy nad serialem i mówią tak: wspólnie budowaliśmy trumnę, Gotowaliśmy w skłocie i byliśmy na niezwykłej osiemnastce. Razem cofaliśmy się w czasie w Pcimiu, a nawet uczestniczyliśmy w pogrzebie. No tak, ja wiem, jak to brzmi, no ale tak jak powiedziałam, to nam wskazuje, że to nie będzie tylko historia o tym, że o, ktoś wyjechał z ojczyzny i jest teraz smutny, tylko rzeczywiście te osoby się odnalazły i robią wiele potrzebnych rzeczy u nas w kraju. Premierę tego serialu zaplanowano na Międzynarodowy Dzień Migrantów. Być może nie wszyscy z Was wiedzą, kiedy taki dzień wypadł, ale był on w tym tygodniu, czyli 18 grudnia i wtedy właśnie dokonała się premiera. 4 odcinki liczy ta seria i ich tytuły nawiązują do imion bohaterów, więc pewnie każdy z odcinków będzie poświęcony jednej z tych postaci, a więc Marina, Tetiana, Ania i Elmi. I te 4 odcinki są już dostępne w serwisie Polsat Box Go w konkretnie jego kilku pakietach. Ja nawet nie wiedziałam, że takie są, ale może wymienię, więc w pakiecie Premium, Start, ale także w pakietach Polonia i Ukraina. No może to jest ważne akurat i trafi ten serial dzięki temu również do widzów, którzy w jakiś sposób mogą się identyfikować z historiami tutaj przedstawionymi, bo sami oni są migrantami. A my naszym muzycznym akcentem nie nawiążemy do historii migrantów, bo to by chyba nie było takie łatwe, zwłaszcza, że każdy z nich pochodzi z innej części świata. Będziemy znacznie bliżej, chociaż ode mnie i od ciebie też całkiem daleko, bo
1: to prawda.
0: Gdybym zarówno jak i ty, gdybyśmy się mieli tak wybrać w góry, to by nam ta podróż trochę zajęła, no ale można się wybrać w góry, nie ruszając się z kanapy za sprawą serialu Śleboda. Wystarczy tylko być abonentem serwisu Sky Showtime i zapłacić im troszkę pieniędzy, ale można się wybrać w góry jeszcze bardziej ekspresowo za sprawą piosenki, która do tych gór się będzie odnosić, która w ten sposób jakoś nam skomentuje tę górską, tajemniczą historię przedstawioną w Ślebodzie, a Hej Góry z takim okrzykiem zostawimy Was teraz i z zespołem Bratanki.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Pograli, Halinka pośpiewała, a my do Was wracamy i przechodzimy do TVN-u.
0: Do kolejnego serialu, aczkolwiek to wejście będzie tak szerzej skupione wokół tego, co w grupie TVN, tak już najprościej mówiąc, ale obiecałam 3 seriale, no to teraz mamy ten trzeci, było Sky Showtime, był serwis Polsat Box Go, a teraz serwis Max, a konkretniej serial pod również może tajemniczo brzmiącym tytułem Lady Love. Wy się po tym tytule nie spodziewacie tego, co tutaj będzie, bo się może spodziewacie jakiegoś serialu o miłości. No nie, kochani, to się będzie więcej działo, osoby co wrażliwsze i takie, które mogą się zbulwersować treścią, którą tutaj za chwilę przedstawię. Prosimy o uspokojenie emocji i pozostanie z nami dalej. A serial Lady Love jest produkcją, jak tutaj określono, obyczajową z wątkiem kryminalnym. Ponadto to jest pierwsza produkcja od początku realizowana pod marką Max Original, no bo były oczywiście już seriale, które pierwotnie trafiały od razu do Max, natomiast to na przykład był jakiś któryś z kolei sezon seriali typu Skazana, a tutaj od samego początku właśnie było to tworzone pod marką Max. I jak tutaj nam napisano w opisie, będzie to wyjątkowa premiera, która zabierze użytkowników serwisu do pełnego pokus i zagrożeń świata branży dla dorosłych. Mówiłam, dalej nie jest za późno, żebyście, nie wiem, no nie odchodźcie, żeby sobie robić herbaty, bo dalej będą ciekawe bardzo inne tematy również związane z TVN-em, ale no po prostu można poskrobić swoje emocje, bo spokojnie, my tutaj nic brzydkiego nie powiemy. No a oprócz tego ma tutaj być przedstawiony kolorowy świat lat 80. w RFN oraz 90. w budzącej się do życia Polsce. Scenariusz Lady Love inspirowany został prawdziwymi historiami i opowiada o losach niejakiej Lucyny Lis, młodej dziewczyny z małego PRL-owskiego miasteczka, która marząc o wolności i życiu na własnych zasadach, uciekła za granicę. W RFN, Europejskiej Fabryce Snów lat 80., trafiła na okładki pism dla dorosłych i szybko stała się gwiazdą filmów porno. Mówiłam. Znaną pod pseudonimem Lucy Love. Stąd, jak widać, właśnie ten tytuł Lady Love do tego nawiązujący. Ale upór, determinacja i ambicja zmieniły bieg jej losów. W błyskawicznym tempie z modelki i aktorki filmów erotycznych stała się bezkompromisową bizneswoman oraz ikoną niemieckiej popkultury lat 80. Widzisz, taka ikona, czy słyszałeś kiedyś o Lucy Love?
1: Nie.
0: No okej, okay, no dobra, nie jesteśmy w ogóle w tej branży zorientowani, ale nie dotarło to do nas, że mieliśmy taką ikonę prosto z
1: nazwiska. Ja to jedynie kojarzyłem niejaką Danutę Lato.
0: No to też słyszałam, ale widzisz, jeszcze była Lucyna Lis. Szczególny talent do interesów oraz wyczucie potrzeb publiczności pomogły Lucynie dokonać rewolucji w branży porno. W najbardziej męskim świecie wprowadziła nowe zasady gry. Zaczęła produkować filmy pornograficzne, w których odwróciła męską dominację, stawiając w centrum akcji kobiecą przyjemność. Lady Love to nie tylko historia bizneswoman, to również obraz kobiety szukającej miłości, która swoją drogę na szczyt musiała okupić trudnymi życiowymi wyborami, a najwyższą cenę za ten sukces zapłacili jej najbliżsi, ci, których kochała najbardziej. Jako tytułową Lady Love widzowie zobaczą debiutującą w głównej serialowej roli Annę Szymańczyk, chociaż to oczywiście jej debiut ekranowy nie jest. Jak ktoś oglądał Znachora, tego nowego Netflixowego, i pamięta postać Zośki, nie Marysi, tej, którą tam grała Anna Kowalska, a w tym Znachorze, którego znają wszyscy, Anna Dymna, tylko chodzi o Zośkę, postać tak mocno wyeksponowaną właśnie w tym Znachorze Netflixowym, no to właśnie była Anna Szymańczyk. Obok niej wystąpi gwiazda wielu zagranicznych produkcji, niemiecki aktor Clemens Schick, mam nadzieję, że dobrze to czytam. No, możecie pomyśleć, okej, okay, aktor zagraniczny, pewnie wzięli jakiegoś tam losowego i się cieszą, że mają aktora z zagranicy, ale podobno jest tak, że polscy wielbiciele kina mogą go kojarzyć z jednej z odsłon przygód Jamesa Bonda, konkretnie Casino Royale. A oprócz tego w filmie mamy jeszcze na przykład, w serialu mamy jeszcze Lizę Rosom Olsen. No to już tak brzmi w taki sposób, który może sugerować pochodzenie tej aktorki, no bo ona jest gwiazdą kina skandynawskiego i laureatką wielu nagród. Będzie też aktor teatralny Tobias Lange, ale oczywiście polskich akcentów tutaj nie zabraknie. I to nie tylko takich ze świata aktorskiego, ale też ze świata muzycznego, wyobraźcie sobie, bo w takiej właśnie aktorskiej odsłonie nam się tutaj zaprezentuje Ralf Kamiński, ale spokojnie, nie tylko w odsłonie aktorskiej, muzycznie też coś od siebie dołożył do produkcji, o czym zaraz. A jeżeli chodzi o aktorów jeszcze, to w tym gronie, które tutaj wystąpiło, znaleźli się Dorota Pomykała, Adam Woronowicz, Borys Szyc, Julian Świerzewski, Piotr Trojan, Michał Żurawski, Anna Krotowska, Stanisław Linowski, Julia Polaczek, Maciej Radel, Jacek Król i Ewelina Żak. Więc sporo też nazwisk znanych również z naszych rodzimych produkcji. A premiera tego serialu, czyli Lady Love, odbyła się wczoraj, a więc w piątek 20 grudnia. Tak więc no, znów jest taka opcja, że ktoś z Was zdążył do tego zajrzeć i nam coś powie na ten temat, czy warto, czy nie warto. No nie liczymy na audiodeskrypcję, bo jesteśmy w Maxie, więc no, wiemy, o co chodzi. Max Player to tam chyba to się nigdy nie wydarzy za bardzo. No ale może kogoś z Was to zachęciło i obejrzy tak czy inaczej. No ale premiera tej produkcji Maxa, no to jest jedna rzecz. Natomiast jako taka grupa TVN żyje od jakiegoś czasu czymś zupełnie innym, a co za tym idzie, żyje tym również opinia publiczna, politycy, komentatorzy i wiele innych osób, no a zatem i my nie możemy pozostać wobec tego zupełnie obojętni, pewnie nie poświęcimy temu jakoś sporo czasu, no ale trzeba streścić, o co w ogóle chodzi.
1: Ja tak sobie myślę, w nawiązaniu do tego, o czym mówiłaś chwilę temu, że temat Lady Love to może wzbudzić jakieś tam kontrowersje i nerwowe emocje wśród co niektórych naszych słuchaczy, to myślę, że ten temat to dopiero wśród co niektórych może budzić bardzo silne emocje, no bo słuchajcie, no TVN chcą sprzedać. Ale teraz po kolei, o co tu w ogóle chodzi? Bo ta historia nie dzieje się od wczoraj. Pierwsze pogłoski pojawiły się już w sierpniu i to wtedy właśnie brytyjski dziennik Financial Times poinformował, że Warner Bros. Discovery w obliczu rosnącej konkurencji na rynku mediów i znaczącego zadłużenia rozważa sprzedaż niektórych swoich aktywów, w tym grupy TVN. W październiku pojawiła się natomiast już taka nieco konkretniejsza informacja, że Warner Bros. Discovery otrzymał 3 poważne oferty zakupu grupy TVN. Zainteresowanie zakupem wyraziły amerykański nadawca, niewymieniony z nazwy, czeski koncern PPF, na czele którego stoi Renata Kellnerowa, to jest najbogatsza kobieta w Czechach i chyba zresztą nie tylko w Czechach, ale generalnie tu w środkowej Europie, oraz węgierski holding należący do miliardera Józefa Widy, blisko związanego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Kilka kolejnych przecieków pojawiło się w tym miesiącu, między innymi Andrzej Stankiewicz w programie Stan Wyjątkowy w Onecie poinformował, że transakcja sprzedaży TVN jest już niemal sfinalizowana, a wśród potencjalnych nabywców wymienia się podmioty powiązane z premierem Węgier. Na te informacje zareagował Donald Tusk, zapowiadając umieszczenie TVN-u i Polsatu, tak przy okazji, na liście

0: aktywnie i prężnie działającą i ona się nazywa Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No i im się to wpisanie na listę firm strategicznych TVN-u i Polsatu za bardzo nie podoba. Oni stoją na stanowisku, że takie działanie to wejście rządu w kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i to takie działanie kolejne po przejęciu mediów publicznych. Więc tu mamy taki rozdźwięk w tej sprawie, natomiast to nie wszystkie informacje, bo najnowsza aktualizacja tej całej historii miała miejsce wczoraj i tu kolejna światowa agencja informacyjna, konkretnie Reuters, informuje, że koncern Discovery Warner Bros. Nawiązał współpracę z doradcami JP Morgan w sprawie sprzedaży TVN. Bank inwestycyjny kontaktował się z potencjalnymi nabywcami aktywów w ostatnich tygodniach, a materiały sprzedażowe mają zostać rozesłane na początku przyszłego roku. Reuters podał, że TVN może zostać wyceniony na ponad miliard euro. No trzeba przyznać, że to imponująca kwota, którą nie każdy od tak będzie w stanie wyłożyć na stół. Do informacji w piątek wieczorem odniosła się także pani Katarzyna Kelly, to President and Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN. Tu wiele takich różnych anglojęzycznych tytułów, ale generalnie no, ta pani wszystkim trzęsie, jeżeli chodzi o TVN. To myślę, że taka informacja tłumacząc na polski. I pani Katarzyna napisała maila do pracowników, który oczywiście wyciekł do mediów.
1: Zawsze tak jest.
0: Zawsze tak jest. Ja mam wrażenie, że ona to gdzieś czasem nawet i zresztą takie maile, które mają gdzieś tam jednak przejść do opinii publicznej, to gdzieś w ukrytej kopii tak zwane.
1: Ale nie tylko ona,
0: rzuca
1: przecież
0: się po prostu.
1: Nawet rok temu Sygut coś pisał, jak objął rządy w TVP, to przecież też to się rozeszło.
0: Tak,
1: właśnie. Dlatego mówisz, zawsze tak jest, nie tylko w kontekście TVN.
0: Oczywiście, że tak, no bo takie informacje jednak też może niekoniecznie bardzo oficjalnie, ale jednak dobrze jest, żeby gdzieś tam się przedostawały. No i cóż tu pani Katarzyna napisała? A napisała tak, bardzo mocno chciałabym podkreślić jedną rzecz. TVN ma ponad 20-letnią historię, właściciele zmieniali się parę razy. Z każdej zmiany wychodziliśmy mocniejsi. Razem przeszliśmy przez ostatnie bardzo trudne lata i niezależnie od tego, czy do zmiany właściciela dojdzie, czy nie, chciałabym, żebyście mieli wszyscy pewność, że zarówno ja, jak i cały polski management jesteśmy z wami. I tym razem przejdziemy przez to jeszcze mocniejsi. I oprócz tego, że jest to fantastyczna firma z fantastycznymi pracownikami, to wartości, którym wszyscy hołdujemy na czele z niezależnością dziennikarską, są naszym trwałym fundamentem i to się nigdy nie zmieni. Tak przynajmniej deklaruje pani Katarzyna Kelly. No i teraz jeszcze taka informacja, kto właściwie jest teraz zainteresowany zakupem TVN-u. No tu mamy kilka firm. Mamy tę czeską PPF Group. Mamy firmę, która się jakoś wcześniej nie pojawiała. To jest firma włoska Media for Europe. Rodziny, myślę, że o doskonale znanym nazwisku, bo to rodzina Berlusconich. Powiązane z premierem Węgier, Viktorem Orbanem, Funce i TV Media Group. Więc mamy kilka firm. Kto to w końcu przejmie i gdzie ten amerykański inwestor, który był, ale jakoś go teraz się nie wymienia, czy może jeszcze wróci, no to się wszystko okaże, ale tak jak zostało tu wspomniane, raczej poznamy prawdę w przyszłym roku, a tak się chociażby już w Republice cieszyli, że będą mieli taki prezent na gwiazdkę. No nie, nie, nie, moi drodzy, na to sobie jeszcze poczekacie.
1: Tak jest, więc czy coś jeszcze chcemy dodać do tego wątku?
0: Myślę, że nie, bo tak naprawdę to są cały czas spekulacje. No oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie sobie poczytać na przykład tekst w wirtualnych mediach, gdzie tam się wypowiadają chociażby medioznawcy czy amerykaniści dotyczący w kwestii tego, jak na to wszystko zareaguje Donald Trump. Czy on będzie przychylny temu, czy nie. No tam są jakieś takie ciekawe rozkminy, natomiast to wszystko to jest no właśnie takie rozważania bardzo bardzo teoretyczne, bo nic

0: Nic jeszcze nie zostało podpisane, nic, nawet jeszcze nikt oficjalnie nie potwierdził, że chce TVN kupić, więc po prostu pozostaje czekać. Niemniej jednak no, fakt jest taki, że Discovery traktuje te media tak zwane linearne, do których TVN się zalicza, jako taki gorący kartofel, który najchętniej chce wypuścić z rąk, bo to po prostu jest coraz mniej popularne. Oni chcą pójść w streaming, oni chcą pójść w te platformy pokroju Maxa i tego się absolutnie nie chcą pozbyć, bo to jest przyszłość i to generuje rzeczywiście duże pieniądze. A media linearne no generują niestety chyba coraz większe straty, a przynajmniej nie takie zyski, na jakie by właściciele liczyli.
1: Powiedziałeś o streamingu. W streamingowym serwisie na platformie Max dostępny jest wspomniany przeze mnie wcześniej serial Lady Love. Wymieniłam większość jego obsady, zarówno osoby z zagranicy, jak i bardzo znanych polskich aktorów, którzy tę obsadę zasilili. I wspomniałam przy tej okazji, że w aktorskim wcieleniu zobaczymy tutaj również pewnego wokalistę, który jednak nie ograniczył się tylko do tego, żeby w serialu zagrać, ale również swoje nutki tam do tego postanowił dodać. I posłuchamy teraz pewnej piosenki, którą na potrzeby serialu Lady Love nagrał Ralph Kamiński. Nie będzie to zupełnie nowy utwór, a interpretacja pewnej piosenki bardzo dobrze wszystkim znanej ze słowem Lady w tytule.
0: No i już do Was wracamy z kolejną porcją informacji. Cały czas będziemy się obracać jeszcze w klimatach telewizyjnych, ale spokojnie, o radiu też będzie.
1: Oczywiście, że tak. Takie pytanie do Ciebie, Michale, na początek. No bo nie będę zadawała pytania, czy zdarza Ci się marzyć o luksusowym życiu, no bo odpowiedź tutaj jest oczywista, ale może zapytam w tym kontekście, czy chciałbyś od czasu do czasu, a może częściej niż od czasu do czasu, popatrzeć sobie na takowe luksusowe życie niekoniecznie dla Ciebie dostępne, czy też wolisz się nie denerwować, że ono
0: nie
1: jest...
0: Nie, wolę się nie denerwować.
1: No i właśnie widzisz, zła odpowiedź, bo powinieneś odpowiedzieć, no czasami troszeczkę pomarzyć nie zaszkodzi, będę wiedział, do czego chcę dążyć w życiu moją ciężką pracą, może kiedyś zarobię na ten luksus, a ja bym ci wtedy powiedziała, to świetnie, bo żeby właśnie sobie pooglądać, jakie mogą być twoje życiowe aspiracje, możesz włączyć nowy telewizyjny kanał, który będziesz nazywał Dolce Vita TV.
0: Widzisz, i znowu wyszło, że nie jestem w grupie docelowej.
1: Ja nie wiem, w czego ty jesteś w grupie docelowej jakiegoś radia country, to tylko takie ci są potrzebne,
0: no,
1: ale
0: przykład.
1: Jeżeli wy jesteście w grupie docelowej, bo jednak lubicie sobie popatrzeć na rzeczy dla cokolwiek bogatszych niż my przeciętni, no to na początku przyszłego tygodnia rusza nowy kanał dla was pod nazwą Dolce Vita TV. Konkretnie ma on zacząć testową emisję w ramach multiplexu, który się nazywa MUX L2 naziemnej telewizji cyfrowej. Zbigniew Adamkiewicz za to odpowiada niejaki, to jest prezes stacji. On informuje wirtualnemedia.pl, że udało się porozumieć w sprawie emisji za pośrednictwem multiplexu lokalnego telewizji TVT z Rybnika. Więc no na razie w ogóle, żeby być w grupie docelowej, no to jeszcze trzeba być stamtąd, z okolic Rybnika. To jest taki multiplex, w ramach którego są dostępne TVT, TVS, Republika, Telewizja Republika Plus, TV Okazja, o czym później, Stars TV, Nowa TV i Kabaret TV.
0: Więc same fantastyczne programy.
1: Więc jeżeli macie dostęp do tych wszystkich, no to znaczy, że odbieracie ten multiplex i że jeszcze będziecie odbierali niebawem Dolce Vita. Natomiast oni nie zamierzają się oczywiście zatrzymać tylko w Rybniku, bo kontynuują jeszcze rozmowy z operatorami kablówek w sprawie właśnie dystrybucji tego kanału. Stacja zapewniła sobie już obecność w ofercie operatora Toja, ale w związku z formalnościami w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji kanał pojawi się tam prawdopodobnie w lutym przyszłego roku dopiero. Także będzie to szerzej dostępne, ale trzeba na to poczekać. No ale w ogóle, żeby sobie zdać sprawę, co tam będzie się działo, jakie będą luksusowe treści, no to w ofercie mają znaleźć się programy poświęcone modzie, biżuterii, jachtom, rezydencjom, spa, luksusowym miejscom. No, Michale, może jednak. No i jak byś...
0: Jak będzie kupił jakiś program o luksusowych studiach radiowych, to będę oglądał.
1: No, z pewnością już na pewno lecą to produkować. Ale no, jak byś sobie kupił? No, robisz tyle już, słuchaj, te podcasty, tyle lat, tyle rzeczy na koncie, to nie stać cię wciąż na jacht.
0: No jakoś widzisz, no, nie. Nie wiem czemu. Gdzie popełniłem błąd?
1: Na początku ramówka będzie oparta na produkcjach zagranicznych, nie tylko z innych krajów europejskich, ale także z Australii, Nowej Zelandii czy Stanów Zjednoczonych. Też warto dodać, że Dolce Vita nie jest jedynym kanałem przygotowywanym przez pana Adamkiewicza, bo kiedy kanał o luksusowym życiu rozpocznie emisję, jego nadawca wystąpi o kolejną, tym razem dla stacji Wakacje TV. Zastanawiam się, czy to będzie o wakacjach luksusowych, czy może łaskawie coś zrobią dla takich zwykłych śmiertelników. Także jak chcecie sobie oglądać o wakacjach o każdej porze roku, no to oni stworzą wam taką okazję. I to jest w ogóle bardzo zabawne, bo pierwotnie ten kanał miał zastąpić kanał 13. Tak, jest taki ponoć. Firmy Astro. Stosowną zgodę wydała nawet Krajowa Rada, ale ostatecznie firmy nie zdecydowały się na współpracę i ten kanał 13, określany jako 13, został przy dotychczasowej nazwie. Wiem, że to jest dla was po prostu ważne, bo wszyscy oglądacie tę 13, a tak naprawdę to, no już nie wiem, co, dlaczego ostatecznie to tak wyszło, no bo kogo obchodzi ta 13, może to byłoby dla nich jakieś nowe otwarcie, ale jednak jak widać 13 chce walczyć, więc Wakacje TV będą walczyć po swojemu, jak już otrzymają na to zgodę, no a Dolce Vita TV będzie też walczyć po swojemu. W zasadzie oni nie będą walczyć, bo oni już nie muszą z nikim walczyć, bo nie mają o co, cytując tutaj popularny taki internetowy mem, bo no, mają już to luksusowe życie i będą to wszystko pokazywać i was zachęcać, żebyście może też poszli tą drogą i kupili sobie kiedyś jakiś taki, no, malutki jacht, dużego nie trzeba, taki jakiś taki tyci, zwyczajny. Zwłaszcza można kupić taki jacht, jak będzie jakaś okazja dobra się nadarzy, prawda? Czy tego typu okazje są prezentowane w kanale TV Okazje? Śmiem wątpić, ale będziecie się mogli o tym ponownie przekonać, bo chyba w ostatnim czasie to tak w naziemnej telewizji cyfrowej było z tym średnio.
0: Zgadza się, bo po 11 miesiącach przerwy program TV Okazje powrócił do oferty naziemnych multiplexów lokalnych grupy MWE. W MUX L1, MUX L3 i MUX L4 zastąpił on nadawany od kwietnia tego roku Szlagier TV. Jak informują wirtualne media, do zmiany doszło już chwilę temu, bo 1 grudnia. Tym samym grupa MWE powtarza schemat sprzed 5 lat, kiedy strumień TV Okazje również pojawił się w multiplexach naziemnych w grudniu przed świętami Bożego Narodzenia. Przypomnijmy, że MUX L1 można odbierać w okolicach Jeleniej Góry, MUX L4 we Wrocławiu i Świdnicy, a MUX L3 w Tomaszowie Mazowieckim i Częstochowie. No i tak to wygląda.
1: No a w MUX L2, jak widać, się nic nie zmieniło, bo to TV Okazja było na tej liście, którą wam zaprezentowałam, czyli w Rybniku nie było z tym problemu. No i tam właśnie mają luksusowe życie. Wciąż się dowiadują o okazjach i teraz będą się dowiadywać o nowych luksusowych okazjach za sprawą Dolce Vita TV.
0: Można to połączyć.
1: Tak, Dolce Vita tak słodko sobie pożyjemy przez kilka najbliższych minut ze sprawą akcentu muzycznego, który dla was przygotowaliśmy.
0: Oczywiście, że tak. To chyba najsłynniejszy utwór z Dolce Vita w tytule. Zaśpiewa teraz Ryan Paris.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I słuchajcie, to jest ten moment, że będzie w końcu radiowo.
1: Tak, taki właśnie jest plan i to jest ostatnie wejście z gatunku tych nieświątecznych, więc spodziewajcie się po nim trochę większej muzycznej przerwy, ale trzeba się będzie w klimat wprowadzić, ale o tym za moment. Najpierw informacja, która, gdy ją przeczytałam, wydała mi się nieco zaskakująca, bo moja pierwsza myśl była, to tak się da, w znaczeniu, to tak można, ale oczywiście wszystko można, jak się ma odpowiedni status, jak się jest Piotrem Kaczkowskim, który, jak wiemy, jest w Radiu 357 już od dłuższego czasu, ale okazało się, że nie będzie to jedyna rozgłośnia, w której będzie nadawał. Tylko wraca do korzeni, wraca do miejsca, z którym był związany przez lata, wraca do radiowej trójki. Z tą rozgłośnią rozstał się w roku 2020, nie on jeden zresztą, okoliczności są też, jak sądzę, znane. Na swoim profilu na Facebooku zapowiedział, że będzie prowadził audycję pod hasłem Sobotnia Tonacja Trójki, no bo audycję w Tonacji Trójki mamy w dni powszednie, tutaj taka właśnie specjalna wersja. I jak dodał, czuję, że trzeba, myślę, że warto. Zapraszam już od następnej soboty, to chodziło o 14 dzień grudnia, o godzinie 13. Więc no jakbyście potrzebowali tutaj jakichś wyjaśnień czy czegoś, no to czuję, że trzeba, myśli, że warto, więc chyba nie trzeba jeszcze tutaj niczego więcej dodawać. Natomiast a propos właśnie tego, co powiedziałam, że a to tak można, a tak się da, bo to nie jest tak, że on przechodzi do trójki i żegna się z Radiem 357, jak to pewnie, jak to już się stało z wieloma osobami, które porzuciły te projekty posttrójkowe, żeby jednak trójkę od nowa budować, no bo Piotr Kaczkowski ma taki status, że może być tu i tu, nadal będzie prowadził audycję Max 357 na antenie radia 357 właśnie, a więc, no wiecie, to są rzeczy jak najbardziej czasowo do pogodzenia, bo Max jest w radiu 357 w niedzielę wieczorem, tutaj tak. Będzie w sobotę, więc absolutnie to są do pogodzenia rzeczy, no ale pewnie wiecie, jakiś tam inny dziennikarz to by nie poszedł na coś takiego. W przypadku pana Piotra, no to faktycznie też nie jest tak, że on prowadzi jakieś właśnie audycje regularne i tutaj i musi to ze sobą pogodzić, no tylko to są takie właśnie już pojedyncze programy, bo pewnie już więcej nie byłby w stanie prowadzić ze względu na swój wiek, nazywajmy rzeczy po imieniu, więc no skoro się dało, skoro kierownictwo i tutaj stworzyło mu taką możliwość, no to super, no bo tym więcej słuchaczy będzie się cieszyć jego obecnością, póki jeszcze jest taka opcja, żeby w ogóle audycję prowadził. Zostajemy w Polskim Radiu, bo tutaj kolejny transfer osoby, o której też już mówiliśmy w różnych kontekstach. Współpracę z programem pierwszym Polskiego Radia zaczęła Agata Kowalska. W ostatnich latach była związana z OKO.press, a wcześniej przez prawie półtorej dekady pracowała w radiu TOK FM. I o tym jej odejściu z TOK FM wspominaliśmy. No później właśnie była w OKO.press, tam były podcasty, no ale stwierdziła, że potrzebuje czegoś nowego, no i zdecydowała się na odejście z serwisu OKO.press. No i mamy ją w Polskim Radiu, konkretnie w Jedynce, gdzie prowadzi nową audycję pod nazwą Taki Tydzień, stanowiącą publicystyczne podsumowanie mijającego tygodnia. Audycja zadebiutowała na antenie w sobotę 7 grudnia i będzie nadawana co tydzień od godziny 12 do 13. Więc jakby wam mało było podsumowań tygodnia w różnych źródłach, no to macie jeszcze kolejne. A pani Agaty zawsze miło się słuchało w podcastach, czy właśnie w Radiu Talk FM. Miała zawsze taki miły, uśmiechnięty głos, więc myślę, że i tutaj słuchacze ją dobrze odbiorą. I jeszcze jedna informacja, byliśmy tak pośrednio w projekcie posttrójkowym, czyli w Radiu 357. Teraz będziemy w Radiu Nowy Świat, które to doczeka się nowej audycji. Nowej audycji o kinie prowadzonej przez Tomasza Raczka, ale zaraz, przecież Tomasz Raczek prowadzi już audycję o kinie w Radiu Nowy Świat. No tak, bo poprowadzi teraz drugą pod nazwą Idę do kina z. I ta audycja, no już jej debiut niebawem na antenie, za chwilę powiem kiedy konkretnie. I co o niej wiemy? Właśnie w tym programie pod nazwą Idę do kina z, i tutaj trzy kropeczki, która zadebiutuje na antenie już jutro o godzinie 19, chociaż zazwyczaj będzie się ukazywać w ostatnią niedzielę miesiąca. Prowadzący będzie rozmawiał o filmie ze znanymi ludźmi świata muzyki, sztuki i kultury, ale nie tylko. Będą to także bardzo znane i popularne osoby, które poprzez swoją działalność i osobowość są interesującymi rozmówcami. Pierwszym gościem cyklu Idę do kina z będzie Mariusz Wilczyński, reżyser animacji, malarz, performer, scenograf, twórca bardzo wielu wideoklipów. Nowy program Tomasza Raczka będzie transmitowany równocześnie na antenie Radia Nowy Świat i kanale dziennikarza na YouTubie, z którym to kanałem mogliście się zetknąć, nawet jeżeli nie jesteście fanami filmu, bo tam, nie wiem jak tobie, ale mnie czasami się wyświetlają recenzje Tomasza Raczka,
0: tych
1: takich
0: się
1: popularnych produkcji, pewnie takie recenzje, które ludzie rzeczywiście często włączają, bo to są filmy, o których sporo się mówi.
0: No tak, i łapią się w ten tak zwany algorytm.
1: Tak, więc podobno niedawno ten kanał funkcjonuje w nowej odsłonie pod nazwą Ekran Tomasza Raczka. No to tego akurat nie dostrzegłam, tej modyfikacji. No, a zatem to będzie jedna z audycji emitowanych w niedzielne wieczory po godzinie 19. Premiera, tak jak powiedziałam, jutro, 22 grudnia. I tym samym Tomasz Raczek zamyka grono czworga gospodarzy niedzielnych wieczornych audycji, które to grono tworzy wraz z Sylwią Hutnik, Andrzejem Poniedzielskim i Wojciechem Zimińskim. Oni się tutaj będą wymieniać. Co niedziela będzie inna audycja o godzinie 19, więc pan Tomasz jutro, wyjątkowo w przedostatnią niedzielę grudnia, choć tak jak wspomniałam, generalnie należy się go spodziewać w ostatnie niedziele kolejnych miesięcy, jeżeli nic się tutaj nie zmieni. I tak oto kończymy pierwszą część naszego programu, tę nieświąteczną. Dodam jeszcze tylko tyle, że do Radia Nowy Świat wrócimy w kontekście już takim, cokolwiek wiecie, z dzwoneczkami, jak tutaj przyjedziemy na saneczkach, aby Wam opowiadać o świątecznych ramówkach. A zatem, aby wczuć się w nastrój, spodziewajcie się przerwy nieco dłuższej. Najpierw, aby jeszcze domknąć tę część pierwszą poświęconą informacjom różnym, zagramy Wam utwór, który może się kojarzyć z audycjami Piotra Kaczkowskiego. Jest kilka takich utworów znaczących dla audycji, z których zaczerpnął sobie jingle, kiedy jeszcze Mini Max był w Trójce. My graliśmy kilka z tych piosenek już u nas, kiedy to pan Piotr przechodził do Radia 357. Był słynny Bubu Song chociażby, ale dzisiaj zespół, jak sądzę, dla niego istotny, czyli Led Zeppelin i Whole Lotta Love. I tak właśnie zamkniemy tę część pierwszą. No a później, no, to w zasadzie można powiedzieć, że wszystko się ze sobą łączy, no bo pan Piotr teraz w Radiu 357 też i pozostaje stamtąd, nie odchodzi. No a potem już zgodnie z tradycją ekipa Radia 357 dla nas zaśpiewa o pewnej rybie, chociaż no oni tak na pewien czas odpuścili z mówieniem, o jaką konkretnie rybę chodzi, a teraz już mówią o tym znowu wprost, więc nie udajemy, że to jest sandacz albo inna sola, czy łosoś, czy dorsz, tylko jest to karp i to wręcz karp jubileuszowy. A zatem wysłuchajcie tych dwóch utworów, zostańcie z nami, jeżeli chcecie się dowiedzieć, czego w telewizji i w jednej stacji radiowej, bo na razie jedna się pochwaliła, można spodziewać się w okresie świątecznym.
2: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com. Radio DHT.

0: No i słuchajcie, jak ten podkład się pojawia, to już wszystko jasne.
1: Jak w ogóle oceniasz tego karpia jubileuszowego? To może od tego zacznijmy.
0: Jakiś taki jak dla mnie trochę przekombinowany.
1: Ja nie lubię, jak jest aż tyle nawiązań politycznych, takich bardzo wprost. Wiem, że to zadowoli sporą część publiczności, słuchaczy Radia 357, ale nie to, że ja uważam, że w ogóle nie powinno być polityki, ale czasem to już rzeczywiście można stworzyć zabawny tekst i bez tego. Ale my nie będziemy mówić o polityce, chociaż pewnie
0: przy tematu... świątecznym stole. Dokładnie. To w niejednej rodzinie tematy się zdarzą polityczne.
1: To miałam rzec, a i pewnie telewizja nie będzie tak całkowicie wolna od polityków w tym czasie świątecznym, ale na pewno będzie ich mniej, bo będzie się działo wiele innych rzeczy, zwłaszcza w czterech głównych kanałach, bo my jak zwykle skupiamy się na tak zwanej wielkiej czwórce, jedynka, dwójka, Polsat, TVN, z małym wychyleniem się gdzie indziej z pewnego konkretnego powodu, ale to też już jest u nas tradycja, o tym później. I staramy się to robić tak już od kilku lat, żeby się nie rozdrabniać za bardzo, bo jak ktoś będzie chciał sobie przejrzeć dokładnie, jakie tam filmy, kiedy znowu jest mój ulubiony film, który leci co roku na święta, to sobie to znajdzie, więc my skupiamy się na premierowych produkcjach, które nam proponują te główne stacje na ten okres świąteczny, żeby tego za bardzo nie przedłużać, a jak was interesuje więcej, to sobie to na pewno sobie z tym poradzicie.
0: To
1: a
0: jeszcze tak idziemy... na szybko przeczytam tę informację, którą podesłał nam nasz słuchacz Robert, która miała się pojawić w poprzednim wejściu, ale jakoś o niej zapomniałem, a myślę, że to jest dosyć ważna informacja dla tych wszystkich, którzy się zastanawiają nad platformą Max, bo co do tej platformy, to Robert nam napisał, że są tam produkcje z audiodeskrypcją, na przykład Ród Smoka, Gra o Tron czy The Last of Us. Więc no coś tam
1: no
0: się
1: super,
0: pojawia.
1: Że są, a to wciąż te zagraniczne, nie? Więc w przypadku Lady Love, polskiej produkcji, to nie wiem, czy się należy audiodeskrypcji spodziewać. Nałączone z doświadczeniem z playera zakładam, że nie. No ale może miło się zaskoczymy. A czy was zaskoczą świąteczne oferty stacji telewizyjnych? Zobaczycie sami, ocenicie. Mam nadzieję, że nie zaskoczy nas Michał i że będzie tak samo jak w poprzednich latach inaugurował swoim charakterystycznym świątecznym okrzykiem omawianie tych poszczególnych stacji, więc stacja, od której rozpoczynamy, to...
0: Ho, ho, ho! Jedynka!
1: I Wigilia w jedynce. Od rana tam nic takiego się nie dzieje, jakieś filmy, takie sytuacje. Mamy natomiast dwa premierowe koncerty kolędowe. Pierwszy zostanie pokazany w dwóch częściach. Pierwsza o 16, druga o 17.40 i są to kolędy pod Tatrami. Znowu, moi drodzy, jedziemy w Tatry, chociaż tam już dzisiaj byliśmy, ale tym razem, żeby pokolędować, konkretnie w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem. W widowisku udział wezmą zarówno zakopiańscy artyści, jak i czołowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Między innymi Natalia Kukulska, Basia Giewont, Mietek Szcześniak, Kamil Bednarek, Mateusz Ziółko, Ania Rusowicz, Dorota Miśkiewicz, Staszek z Gór. To jest chyba jakieś nowe wcielenie, nowy szyld, pod którym występuje Staszek Karpiel-Bułecka, tak mi się wydaje przynajmniej, oraz Anna Józefina Lubieniecka. Muzyką akompaniuje Stokłosa Kolektiv Orkiestra pod dyrekcją oczywiście Jana Stokłosy. Więc mamy to w tych dwóch częściach, także będzie sporo kolędowania po południu, może ono wam towarzyszyć w wigilijnej kolacji, jeżeli macie na to ochotę. No i potem się dzieje to, co się już wydarzyło w zeszłym roku, bo przypominam, że to już od roku się dzieje, że Tusk oszukuje Polaków w wielu kwestiach, ale między innymi w takiej, że zdarza się czasami tak, że serwis pod nazwą 19.30 nie jest nadawany o 19.30, tylko o jakiejś innej godzinie. I jutro tak będzie, jutro o 18.30 jest program informacyjny 19.30. Bo tak i bo są inne ważniejsze rzeczy do wyemitowania w tym czasie, to już też jest tradycja. O 18.55 mamy, jak to tutaj napisano, rozpoczęcie roku jubileuszowego. Napisano, że no właśnie ten rok 2025 ma być rokiem jubileuszowym. Czegokolwiek jubileusz mają w tym Watykanie zamiar obchodzić, bo to tam się przenosimy. Na pasterkę oczywiście, to już też tradycyjna pora pasterki w Watykanie. I czystość rozpocznie się od koncertu dzwonów, a po nim papież Franciszek odprawi tradycyjną mszę świętą w Bazylice Świętego Piotra. Po liturgii dokona ceremonii otwarcia drzwi świętych i jako pierwszy pielgrzym przez nie przejdzie. Więc może to jest dla was ważna sytuacja, że tak się wydarzy, ale tak właśnie będzie, więc mamy pasterkę o takiej porze wcześniejszej. Dla tradycjonalistów pasterkowych, jeżeli chodzi o godzinę, też coś będzie. A dla tych, którzy chcieliby sobie pokolędować jeszcze porą wieczorną, to też jak najbardziej coś jest. Bo o godzinie 21.20 mamy koncert pod szyldem Nasze Święta, Andrzej Piaseczny, Kacper Dworniczak i goście. Andrzej Piaseczny jest znany z tego, że lubi sobie pokolędować, pośpiewać świąteczne utwory. Już kiedyś czynił to z Sewerynem Krajewskim i chyba w tamtym roku nagrał tę płytę z Kacprem Dworniczakiem, bo pamiętam, że któreś radio, chyba RMF Classic, ich zaprosiło rok temu na rozmowę w tej sprawie. No a teraz będziemy mogli zapoznać się z tym materiałem wykonanym w wersji, no nie powiem, że na żywo, bo oczywiście ten koncert będzie nagrany, no ale w wersji właśnie koncertowej. No i jeżeli chodzi o to, kogo tam zobaczymy obok pana Piasecznego, no to wspomniany Kacper Dworniczak, z którym tę płytę nagrał, to jest gitarzysta. Będzie też kwartet smyczkowy, no i oni wszyscy wykonają świąteczne piosenki w kameralnych aranżacjach i świątecznej scenerii. W repertuarze znajdą się takie utwory jak Kto wie, Ding Dong, Na całej połaci śnieg oraz Nie ma ciebie, więc takie rzeczywiście hity świąteczne, ale wydaje mi się, że tutaj nie zabraknie też jakiegoś autorskiego akcentu, bo taki na tej płycie jest i możemy już zdradzić, że po niego nieco później sięgniemy. No i niektóre z tych piosenek Gospodarz Wieczoru wykona w duetach z zaproszonymi gośćmi, a będą nimi Czesław Mozil, no to myślę, że fajnie, Anna Maria Jopek, też tutaj możemy liczyć na jakość, i Michał Szczygieł, to mnie trochę zaskoczyło, no ale tak będzie, mamy nadzieję, że się ten pan dobrze zaprezentuje. No i tak jak powiedziałam, dla tradycjonalistów pasterkowych o godzinie 23.55 rozpocznie się transmisja, więc pewnie o północy rozpocznie się już tak konkretnie to, na co niektórzy mogą czekać, czyli pasterka ze wspólnoty Barka w Warmontowicach. Tam właśnie zostanie odprawiona liturgia, także macie dwa koncerty, dwie msze pasterkowe, jakieś tam filmy świąteczne rano, no dla każdego coś chyba miłego się znajdzie. Tak wygląda Wigilia w Jedynce, a co ma dla nas kolejna stacja, którą jest...
0: Ho, ho, ho, Dwójka!
1: Dwójka nas przyzwyczaja jak zawsze do tego, że będą świąteczne odsłony teleturniejów i często nasze relacje o Dwójce opierały się właśnie na dawaniu wam znać, kto będzie gościem tych teleturniejów, ale w tym roku mamy te informacje trochę ubogie, bo jeżeli chodzi o Familiadę, to coś jeszcze wiemy, ale tak bardziej na zasadzie, z jakiego obszaru w ogóle będą ci goście, a niekoniecznie znamy personalia. Natomiast jeżeli chodzi o Koło Fortuny, to już mogę powiedzieć, że w przypadku żadnego Dnia Świąt nie wiemy nic, nawet nie wiemy, czy to będą odcinki specjalne, nawet nie ma takiego dopiska tam w ramówkach, z których korzystaliśmy. Więc mnie to zastanawia, czy nie będzie świątecznego Koła Fortuny, ale wiesz, z drugiej strony, może skoro już doszło do tego w Kole Fortuny, że zamienili się miejscami pani z panem, jeżeli chodzi o to, kto rozmawia z uczestnikami, a kto odsłania literki, a tak naprawdę to tam ponoć różnie jest, zależnie od tego, jakim się chce, no to już może samo w sobie jest tak specjalne, że już specjalnych odcinków nie robią.
0: Może.
1: Także no nie wiemy, nie poinformujemy was o Kole Fortuny wcale. O Familiadzie możemy powiedzieć tej wigilijnej, że do rywalizacji staną drużyny złożone ze znanych i lubianych osób ze świata sportu, filmu czy polskiej sceny muzycznej. W odcinku wigilijnym studio opanują sportowcy, zmierzą się ze sobą zespoły złożone z lekkoatletów i zapaśników. No ale nie znamy konkretnych nazwisk, nam by one zbyt wiele nie powiedziały, a być może wam akurat. Także jeżeli jesteście fanami zapasów lub lekkiej atletyki, no to może zobaczycie tam swoich ulubionych sportowców. Potem Koło Fortuny jakieś będzie, ale jakie trudno powiedzieć. A potem o 15.15 będzie program taki muzyczny pod hasłem Dzień Jeden w Roku. No i w tym programie usłyszymy różne piosenki, na przykład właśnie tytułową, czyli Dzień Jeden w Roku z repertuaru Czerwonych Gitar, ale także inne hity, takie jak Święta już Krzysztofa Krawczyka. Chcę z tobą spędzić święta w wykonaniu Majki Jeżowskiej i Demono. Wielkie świąteczne całowanie wspomnianego już tutaj Andrzeja Piasecznego wraz z Sewerynem Krajewskim oraz święta w nas Blue Café. Widzowie przypomną sobie bożonarodzeniowe utwory Franka Sinatry czy Dina Martina. Wiecie, to wszystko przypominam, że leci w RMF Classic już od kilku tygodni, także...
0: Jeszcze jest szansa się
1: załapać. Wielokroć przemieszane, także nawet nie tylko Telewizyjna Dwójka wam to zapewni. Nie zabraknie również Last Christmas, Merry Christmas Everyone, All I Want For Christmas Is You.
0: A to leci wszędzie.
1: Czy jeszcze Driving Home. For Christmas, Chris Ria, ten utwór wykonuje. Także wiecie, znacie już całą, że tak powiem, set listę, to możecie sobie to wszystko na YouTubie odpalić równie dobrze. Jeżeli wam na przykład nie odpowiada to, że to będzie okraszone komentarzem Marka Sierockiego, który zdradzi ciekawostki na temat danej piosenki i jej wykonawcy. Więc no, trochę jakby ta dwójka szła na łatwiznę, bo kiedyś w poprzednich latach dwójka też miała koncerty kolędowe, ale chyba w zeszłym roku już też nic nie było, no a tutaj zrobili jakąś taką sklejkę z Markiem Sierockim. Zresztą podobne są plany na okres sylwestrowy. No oczywiście Sylwester będzie, ale taki program z udziałem Marka Sierockiego, który nam to i owo przedstawi co do muzyki zmieniającego roku, też się wydarzy, ale o tym opowiemy w swoim czasie. Więc jeżeli ktoś nie chce kolęd, chce świątecznych piosenek i mało mu RMF Classic, to ma pana Sierockiego. A potem ma film Sami Swoi, bo ogólnie ten właśnie okres, te 3 dni upłynął widzom dwójki wraz z tą słynną trylogią, więc tak, kolejnego dnia będzie Nie ma mocnych, tak, drugiego dnia świąt będzie Kochaj albo rzuć. No i ogólnie filmowo już do końca dnia w dwójce, więc tutaj żadnych też koncertów, innych muzycznych wydarzeń się nie należy spodziewać, ale będzie taka jedna produkcja dosyć szczególna, zwłaszcza dla fanów pewnego dwójkowego serialu i już tutaj mieliśmy uwagi i pytania, czy o tym powiemy, no to oczywiście, że powiemy o tym, co wieczorem w Wigilię w dwójce.
0: Tak, a o to nas pytał nasz stały słuchacz Dawid. Pozdrawiamy cię, Dawidzie, i dziękujemy też za przypomnienie o tym filmie zatytułowanym Mikołaj na sygnale, który na antenie telewizyjnej dwójki świąteczną porą w Wigilię się pojawi o godzinie 20. I teraz kilka słów na temat tej produkcji. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Ratownicy z Leśnej Góry zmagają się w tym wyjątkowym okresie z licznymi problemami prywatnymi i zawodowymi. I tak na przykład doktor Góra w tej roli Tomasz Piątkowski stara się udowodnić synowi, że święty Mikołaj istnieje. Niezbędna okazuje się interwencja strażaków i kolegów lekarza z pracy. Z kolei Basi w tej roli Anna Wysocka-Jaworska marzą się święta jak z amerykańskiego filmu. W zamian za to czeka ją chaos podczas dyżuru. Brittany, którą gra Paulina Zwierz wraz z Alkiem w tej roli Adam Turczyk, decyduje się urządzić wigilię dla singli planujących podróż do Egiptu. Strzeleckich Dariusz Wieteska w tej roli i Monika Mazur czekają niespodziewane komplikacje. Natomiast Wandzie w tej roli Anna Lemieszek i Beniowi, którego gra Hubert Jarczak, również nie będzie dane zaznać świątecznego spokoju. Wizyta wuja Leona sprawia, że muszą zmienić plany. Natomiast doktor Lisicki, którego gra Kamil Błoch, zostaje brutalnie napadnięty oraz okradziony. I to wyobraźcie sobie przez Mikołaja, granego przez notabene Mikołaja, ale Roznerskiego. Po urazie głowy lekarz traci pamięć i trafia na ulicę bez grosza przy duszy. Nowa perspektywa zupełnie zmienia jego podejście do życia. Więc tak to będzie wyglądało, słuchajcie. I te wszystkie perypetie lekarzy, ratowników medycznych z produkcji Na Sygnale będziecie mogli śledzić z zapartym tchem w Wigilię, czyli we wtorek o godzinie 20 w dwójce.
1: No konkurencja będzie spora o tej porze, Kevin, jeżeli chodzi o filmy. Kevin. Dla tych, którzy, no i po co już spoilery? Przecież ludzie tego słuchają po to, żeby się dowiedzieć, czy Kevin będzie. Ale mamy nadzieję, że słuchacie tego jeszcze z innych powodów, żeby się dowiedzieć, co będzie w innych telewizyjnych stacjach. Dowiedzieliście się zatem, co główne kanały TVP mają dla nas. No i nie oszukujmy się, mają dla nas Andrzeja Piasecznego, który będzie i w jedynce z Kacprem Dworniczakiem, w tym repertuarze z ostatniej płyty, i w dwójce u Marka Sierockiego będzie zapraszał do całowania się pod jemią, co już zresztą uczynił kilka lat temu, w sensie zapraszał z Sewerynem Krajewskim, no i ta piosenka zostanie tam przywołana, no ale my chcieliśmy jakoś tak bardziej, no nie tyle premierowo, ile w kierunku właśnie tego, co pan Andrzej chce nam przedstawić w te właśnie święta, no bo ta płyta już no, chyba rok ma, a zatem postanowiliśmy zaprezentować utwór pochodzący właśnie z niej, utwór nie będący coverem, tylko właśnie efektem twórczości autorskiej i mamy nadzieję, że obok tych wszystkich coverów on się również w koncercie w TVP1 w Wigilię pojawi, a nosi on tytuł, przypomnij Michale, proszę.
0: A już mówię, zanim święta. I właśnie ten
1: no to zanim święta nadejdą, tak. No to my posłuchamy.
0: Już teraz u nas.
2: Słuchacie radia DHT. Ho, ho, ho, ho, ho, ho.
0: I tak sobie uzupełniamy kolejne informacje, między innymi ponownie Robert na fali i nas informuje o tym, że Mikołaj na sygnale będzie z audiodeskrypcją. No to myślę, że to ważna super informacja.
1: Oczywiście, że tak. My natomiast wędrujemy do kolejnego kanału, którym jest...
0: Ho, ho, ho, Polsat!
1: A Polsat, wiecie, że ma zasoby, które pozwalają mu kolędować, więc nie będziemy wracać do tych jego poprzednich kolędowych koncertów, z których jakieś tam skróty chce zaprezentować, żeby dotrwać do koncertu premierowego. Jak zwykle co roku koncert kolędowy Polsatu jest pod hasłem Wielkie kolędowanie z Polsatem i tu jest zawsze dopisek gdzie. Więc jakbyście chcieli wiedzieć, gdzie tym razem Polsat będzie kolędował, no to na Skałce w Krakowie. Taka jest lokalizacja. Zgromadzeni w Bazylice świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława Biskupa i Męczennika na Skałce artyści wykonają słynne bożonarodzeniowe utwory. W muzycznym wydarzeniu udział biorą m.in. Maryla Rodowicz, Majka Jeżowska, Enej, Edyta Górniak, Julia Żugaj, Jacek Wójcicki i Beaty Botycka. Matko Święty Boże, co to za
0: jaki skład?
1: Skład? Niektórzy to mogliby tutaj się oburzyć nieco, co robi Julia Żugaj obok Beaty Botyckiej.
0: Kolęduje.
1: No, no właśnie to robi. Co więcej, będzie jeszcze inne rzeczy robiła w Polsacie. No ostatnio tańczyła w Tańcu z Gwiazdami, ma jeszcze być na Sylwestrze i nie dość tam, że pewnie coś zaśpiewa, to jeszcze i poprowadzi, więc no bardzo teraz na nią stawiają, no co jest chyba racjonalnym działaniem tak biznesowo, skoro jest to osoba tak popularna wśród młodych osób. Chociaż już wam mówiłam, że u mnie w szkole, jak się powie, że ktoś jest żugajką, to raczej powoduje, wywołuje uśmiechy na twarzach i takie szydercze komentarze, więc pewnie te żugajki są, tylko się gdzieś tam ukrywają po kątach, no i kto wie, może aż żugajki z tej okazji włączą telewizor, żeby zobaczyć, jak Julia, ich ulubienica, kolęduje, a piosenkarzom towarzyszyć będzie Grot Orkiestra, koncert poprowadzą Paulina Sykut-Jerzyna i myślicie, że Krzysztof Ibisz? Nie, kochani, bo Krzysztof Ibisz teraz tak troszkę wycofał się do prywatnego swojego życia, Sylwestra też nie poprowadzi, ale o tym powiemy w swoim czasie. No jeszcze rok temu w TVP prowadził rzeczy, no a teraz w Polsacie, kochani, Aleksander Sikora obok Pauliny Sykut-Jerzyny będzie. Więc w dwóch częściach ten koncert, potem wydarzenia, wiadoma sprawa, a o 20 już Michał wam zaspoilerował na pytanie, czy będzie w tym roku, czy nie będzie, czy Polsat się odwróci od swoich widzów, czy zrobi to, co musi robić, bo inaczej będzie dostawał jakieś listy ludzi smutnych, że to się nie pojawi. No Polsat po prostu nie ma innego wyjścia. Musi o 20 w Wigilię zaprosić na oglądanie po raz kolejny przygód Kevina, który znowu zostanie sam w domu. Nic się w tej kwestii nie zmieni co roku. Może ludzie to oglądają, bo liczą, że ten biedny chłopiec sam nie zostanie, ale jednak no, tak się stało, jak się stało. W kolejne dni też będą następne części, które chyba aż tak kultowe nie są, ale warto to tutaj dodać. Znajdziecie więcej informacji o tym w ramówkach telewizyjnych. No, a co do takich akcentów muzycznych, to na takie zaprosi nas jeszcze jedna stacja z Wielkiej Czwórki, czyli Ho, ho, ho.
0: Ho, ho, ho, TVN. Mikrofonu szukałem, żeby włączyć.
1: To bardzo dziwne. No, rozumiem pewnie, że już tam w międzyczasie lepisz pierogi, to z tego wynikał problem.
0: Oczywiście.
1: Ale przypominam, że to takie trochę mało higieniczne, więc mam nadzieję, że w międzyczasie myjesz ręce jakimiś, nie wiem, takimi chusteczkami.
0: Właśnie dlatego zajęło mi to chwilę, żeby ten mikrofon włączyć.
1: Rozumiem. Ale mimo wszystko koło konsolety, ciasto, no zastanawia mnie to trochę. W każdym razie TVN będzie kolędował w porach podobnych, co wymienione wcześniej stacje, ale chyba zacznie najwcześniej, bo o 15.05 koncertem pod szyldem wspólne kolędowanie. No oni tak różnie w różnych latach raz kolędują, raz nie. Tym razem zdecydowali się kolędować konkretnie w kontrkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na warszawskim Grochowie. To kolędowanie zgromadzi, jak tutaj napisano, wybitnych muzyków. W klimat świąt wprowadzą widzów niezapomniana atmosfera oraz wyjątkowe aranżacje najpiękniejszych polskich kolęd. W wydarzeniu wezmą udział znane osobistości polskiej sceny muzycznej, takie jak Ewa Bem, Alicja Majewska, Sarah James i Igor Herbut, a także Bowska, Oskar Cyms, Halina Frąckowiak, Renata Przemyk, Andrzej Dąbrowski, Ania Karwan, Alicja, nie wiem, czy to chodzi o Alicję Szemplińską, ona teraz pod takim szyldem występuje, może jeszcze jakaś inna Alicja, Sławek Uniatowski, chór TGD i małe TGD. Powiem szczerze, że ten skład mnie chyba najbardziej zachęca, bo tamta Julia Żuga i wiecie, to nie są do końca moje klimaty, chociaż oczywiście Rybotycka i Wójcicki, no wiecie, ja już mam trochę lat, więc to mnie zobowiązuje do lubienia pewnych rzeczy, no ale tutaj jest królowa Alicja Majewska i inne takie osoby, więc oczywiście, no to jest dla mnie kolędowanie, nie tylko z powodów wymienionych powyżej, ale też dlatego, że swój talent zaprezentuje również młoda artystka z Portugalii, Victoria Nicole, która zdobyła w tym roku drugie miejsce w Eurowizji Junior. To jest w ogóle chyba najbardziej randomowa rzecz w roku. Już nic się bardziej randomowego nie wydarzy niż uczestniczka Eurowizji Junior, nie z Polski, ani nie osoba, która wygrała, tylko która zajęła drugie miejsce, kolędująca nawet nie w TVP, która organizuje Eurowizję, znaczy bierze w niej udział i które mogłoby ją teoretycznie zaprosić w ramach jakiejś tam współpracy w ramach Europejskiej Unii Nadawców, tylko że zaprasza ją TVN. Nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, no. Ewidentnie coś takiego musiało się zadziać, że komuś się musiała bardzo spodobać i ktoś stwierdził, że bardzo ją chce docenić, no bo innego wytłumaczenia na to nie mam, no a dla mnie to jest rzeczywiście nie lada gratka, bo wymieniałam wam Victoria Nicole w gronie moich faworytów, liczyłam, że jej się uda zająć pierwsze miejsce, no nie stało się tak, oczywiście drugie też jest super, mówiłam, że jest taka autentyczna, bo brała udział w tworzeniu tej swojej konkursowej piosenki, co nie jest takie oczywiste w przypadku dzieci i oczywiście nie ma się co dziwić, no ale ona już jest na tyle dojrzała, więc jest to bardzo losowe, ale bardzo miłe, że to się wydarzy. Ale jeszcze nie opuszczamy dnia wigilijnego, bo powiedzieliśmy o Wielkiej Czwórce, ale obiecałam jedno wychylenie się poza Wielką Czwórkę, no i to już będzie wychylenie takie tradycyjne do stacji, która nazywa się...
0: Ho, ho, ho! Telewizja Puls! Tak jest, bo telewizja Puls pokaże wigilijny blok reklamowy pomocy seniorom. I to wydarzenie będzie miało miejsce w Wigilię, oczywiście, o godzinie 17.40 przed filmem Asterix i Obelix kontra Cezar. Na antenie telewizji Puls oraz telewizji Puls 2 ten blok nie będzie wyemitowany, bo on będzie tylko w Pulsie. Natomiast zarówno na pierwszej, jak i drugiej antenie Pulsu wyemitowane zostaną później specjalne podziękowania dla partnerów, którzy wsparli inicjatywę. No i wpływy tradycyjnie, jak w przypadku tej akcji, zostaną przekazane Fundacji Telewizji Puls pod dębem, która od 11 lat działa na rzecz poprawy jakości życia seniorów, realizując m.in. takie stałe projekty jak sieć pokoleń Bezpieczny Senior Online, Podziel się dobrem na święta, Wspólny obiad pod dębem, Razem przeciwko cukrzycy oraz organizowany Telewizją Puls i Komendą Główną Policji. Taki projekt, który nazywa się Znam te numery i to jest hashtag, więc po prostu hasz znam te numery. I to nam ma do zaoferowania Telewizja Puls na Wigilię. Oczywiście wiadomo, tam jakieś świąteczne rzeczy na pewno też u nich się pojawią.
1: No
0: ale
1: dużo filmów, tak, tym się tak, nie będziemy zajmować, oczywiście. No ale o bloku reklamowym warto było powiedzieć, bo znów
0: zdecydowanie
1: to dodamy, no nie mamy pewności w 100% jak to działa, ale jakbyście pamiętali, no to co wam szkodzi przełączyć na te reklamki? No chyba, że akurat w tym czasie w Polsacie będzie śpiewała Julia Żuga i nie jest wykluczone, że to się wszystko ze sobą nałoży. Na pewno wcześniej w TVN-ie zaśpiewa Wiktoria Nicole, no bo o 15.05 startuje tamto wspólne kolędowanie. Nie dodaliśmy tego, ale dodać teraz należy, że no tak właśnie się potoczyło, że ta część świąteczna nie będzie okraszona wyłącznie, choć w większości utworami typowo świątecznymi. No i teraz właśnie jeden z dwóch takich wyjątków, no bo skoro Wiktoria Nicole z Portugalii, uczestniczka Eurowizji Junior, zaszczyci polskie TVN-owskie kolędowanie swoją obecnością, no to warto chyba byłoby sobie przypomnieć, cóż takiego ona w tej Eurowizji Junior wykonała, co się tak spodobało, że aż uzyskała pierwsze miejsce w głosowaniu online, ocierając się o zwycięstwo w konkursie, no bo jednak jurorzy wybrali Gruzję. No ale Wiktoria się spodobała, mamy nadzieję, że spodoba się również w tej odsłonie świątecznej i że wam spodoba się przypomnienie jej utworu z Eurowizji Junior, po polsku Nadzieja, po portugalsku Esperanza.
2: Radio DHT. Merry Christmas!
0: No i tak, słuchajcie, omówiliśmy już Wigilię, ale Wigilia to nie wszystko, bo przed nami jeszcze pierwszy i drugi dzień świąt.
1: Tak jest i oczywiście idziemy chronologicznie. Przy pierwszym dniu świąt chyba nie będziemy się zatrzymywać jakoś tak super długo, ze względu na to, że nie jest aż tak wiele rzeczy do wyłonienia tutaj, które należałoby omówić, ale jednak kilka należałoby, a zatem Michale, kanał, od którego rozpoczniemy, to oczywiście...
0: Jedynka!
1: No i wiecie, powtórki tych koncertów kolędowych, co były poprzedniego dnia, to jest jasna sprawa. To, co jest tradycją i to, co się musi dokonać, oczywiście to jest, słuchajcie, świąteczny odcinek programu Rolnik szuka żony, a więc to się rzeczywiście wydarzy, przy czym nie w paśmie typowym dla rolnika, nie godzina 20:30 czy coś takiego, bo wtedy mamy film, tylko to się wydarzy w paśmie wcześniejszym o godzinie 18:35, więc jak zwykle w przypadku rolnika będziemy tutaj mieć takie odniesienia do świąt i będziemy mogli się przekonać, co takiego słychać u tych uczestników, których z programu już znamy. No tradycyjnie będzie Marta Manowska, która spotka się z 7 parami, które w programie znalazły miłość. Podzielą się one swoimi świątecznymi zwyczajami oraz opowiedzą o wigilijnych tradycjach wyniesionych z rodzinnych domów. Dowiemy się także, jak dzielą się obowiązkami w okresie przedświątecznym i jakie mają podejście do tematu wręczania prezentów. Bohaterowie opowiedzą też o zmianach, jakie zaszły w ich życiu w ciągu ostatnich miesięcy lub lat. Niektórzy zostali rodzicami lub rozpoczęli wspólne życie pod jednym dachem, inni przygotowują się do ślubu. Wśród gości znajdą się Marta i Paweł z 7 edycji, Kamil i Asia z 8 edycji, Michał i Adrianna z 9 i Klaudia i Walentyn także z 9, Ania i Jakub z 10 edycji, a także uczestnicy najnowszej 11 edycji, czyli dwie pary, którym się udało, przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje, Marcin i Ania oraz Rafał i Dominika. Tak więc, jeżeli jesteście fanami programu i byliście ciekawi, o kim się dowiemy tego i owego przy okazji świątecznego odcinka, no to właśnie będą to te pary, także już raczej sięgają po te edycje nowsze, niekoniecznie te emitowane 10 lat temu, chociaż czasami się zdarzają takie jakieś wspominki o tych najdawniejszych edycjach i te osoby z tych pierwszych edycji na przykład nagrywają życzenia. To my, tam para, ta i ta z drugiej edycji Rolnika, życzymy wam wszystkiego dobrego, więc dzięki temu też się można przekonać, że dalej ta ich relacja trwa. trwa. No i dalej, tak jak powiedziałam, no, tym razem 19.30 o 19.30, tym razem Tusk wyjątkowo nie okłamie Polaków. Wieczór raczej filmowy, ale po wspomnianej 19.30 coś się jeszcze ważnego wydarzy.
0: Zgadza się, bo będzie miała miejsce emisja po raz kolejny bloku reklamowego, bo jedynka telewizyjna też ma coś takiego jak Telewizja Puls.
1: I to,
0: tak, i to znacznie, znacznie wcześniej już miało to miejsce, bo od lat 90. i jest to charytatywny blok reklamowy, reklama dzieciom. Zostanie on wyemitowany, tak jak wspomniałaś, po programie 19.30 i to będzie dwukrotnie miało miejsce w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To będzie się oczywiście działo na antenie telewizyjnej jedynki i ten blok reklamowy jest już emitowany po raz 32. No i jak to będzie wyglądało? No bo pieniądze zbieramy na coś. Zbieramy na pewne cele, ale jeszcze nie wiadomo do końca na jakie, bo dochód z tego bloku reklamowego zostanie podzielony pomiędzy organizacje i instytucje, które do 31 grudnia tego roku złożą prawidłowo wypełniony wniosek i które do akcji zakwalifikuje Komisja do Spraw Darowizn Telewizji Polskiej. A co stało się z poprzednimi pieniędzmi zebranymi w ramach tej akcji? Dochód z poprzedniej edycji trafił do 70 beneficjentów. Dzięki reklamie Dzieciom 2023 wyposażono m.in. sale rehabilitacyjne, terapeutyczne i dydaktyczne. Powstały także nowe place zabaw. Dofinansowanie reklamy dzieciom pozwoliło również na zorganizowanie wycieczek, kolonii oraz turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Więc na pewno szczytny cel, też warto oglądać reklamki, tym razem w TVP.
1: Jak najbardziej. A co dla nas szykuje kolejny kanał, którym jest...
0: Ho, ho, ho, Dwójka!
1: No to już wiecie, że po południu druga część trylogii, czyli tym razem nie ma mocnych. Natomiast oprócz tego teleturnieje i specjalne wydania lub nie, bo nie wiemy, co z tym kołem fortuny. O Familiadzie wiemy troszkę. No wiemy, że oczywiście będzie o 14.00. I wiemy, że do rywalizacji staną artyści z polskiej sceny muzycznej i dziennikarzy na co dzień tę scenę opisujący. No i byliśmy bardzo z Michałem ciekawi, jacy to są artyści. Nie udało nam się dotrzeć do konkretnych nazwisk. Mi troszeczkę pomogła sztuczna inteligencja, tak ciut, bo znalazłam, że ktoś na jednej z grup poświęconych Eurowizji wrzucił zdjęcie podpisane, że w Familiadzie w święta będą akcenty eurowizyjno-preselekcyjne, więc już domyśliłam, w jaką idziemy stronę, no i postanowiłam sobie rozpoznać to zdjęcie przy pomocy sztucznej inteligencji i ona mi powiedziała, że tam są osoby przy stole, na którym jest napisane artyści i te osoby mają plakietki z imionami. Jedna z tych osób nie ma plakietki, to się domyśliłam, że to może chodziło o Strasburgera, a pozostałe osoby mają na imię Paulina, Krzysztof, Arek, Dominik i Krystian. No to tak idąc drogą eliminacji, skoro jeszcze ma być eurowizyjno preselekcyjnie, no to Krystian, no to myślę, że Ochman. Skoro preselekcyjnie, to Dominik, to myślę, że Dudek. Arek, no to ostatnio o jednym Arku jest głośno, ten co stracił wszystko i mu zostało pop i disco, no to nie jest eurowizyjny akcent ani preselekcyjny, przynajmniej na razie Arek Kłusowski. Nie wiem co z Pauliną i co z Krzysztofem, bo tutaj jednak opcji jest sporo. Mam nadzieję, że w przypadku tych pozostałych imion się nie pomyliłam, no ale to musicie włączyć Familiadę w pierwszy dzień świąt, żeby się dowiedzieć. Potem koło fortuny jakieś będzie specjalne lub nie. Zobaczymy, kto będzie odsłaniał literki. I o 15.15 świąteczny odcinek Postaw na milion. Też nie wiemy z czyim udziałem, pewnie też jakiegoś celebryty, ale trudno nam tutaj w tym roku niestety o konkrety. W Polsacie przez cały dzień filmowo, oczywiście po południu jest powtórka Kevina z poprzedniego dnia, to też jest stały element ramówki, oni już po prostu, wiecie, wiedzą co mają robić, robią to od jednej sztancy co roku i tylko wpisują w ramówkę to co trzeba i nie muszą się zastanawiać. I w TVN-ie generalnie większość dnia też będzie filmowa, ale przez moment się w TVN-ie zatrzymamy, bo on jest trochę zaskakujący. Dlatego, że magazyny poranne typu Pytanie na śniadanie mają taki zwyczaj, że pojawiają się jeszcze w Wigilię, a potem w pierwszy i drugi dzień świąt już nie. I z Pytaniem na śniadanie w tym roku tak rzeczywiście jest. I z Dzień Dobry TVN też tak było zawsze, ale w tym roku postanowili, że Dzień Dobry TVN zostanie pokazany nie tylko w Wigilię, ale też w pierwszy i w drugi dzień świąt. Także jeżeli w pierwszy dzień świąt z jakiegoś powodu, którego nie rozumiem, staniecie o 8:30, to macie Dzień Dobry TVN wtedy, jak najbardziej, ale na tym się jeszcze atrakcje, sensacje, rewelacje w tym dniu nie kończą, bo o 11:00 mamy powrót formatu już znanego, który pojawiał się przy różnych okazjach w TVN-ie o różnych porach, ale łączył te poszczególne odcinki Gospodarz, czyli Maciej Sztur, oraz łączyły te poszczególne odcinki osoby zadające pytania danemu gościowi specjalnemu, a były to i będą to również tym razem osoby w spektrum autyzmu. To już możecie się domyślać, że chodzi o format autentyczni. No i mamy za każdym razem jakiegoś innego gościa, bo już przecież był odcinek z Natalią Kukulską, z Makłowiczem Robertem, z Matą, z Magdą Gessler, a tym razem bohaterem odcinka jest Marcin Prokop. Tym razem program odsłoni przed widzami jego nieznaną dotąd stronę, prezentując historie pełne refleksji i emocji, które skrywają się za dowcipnym wizerunkiem. Spotkanie z Marcinem Prokopem obiecuje nie tylko głębsze spojrzenie na jego życie, ale także dawkę śmiechu charakterystyczną dla jego osobowości. Także wiecie, no będzie trochę typowego Prokopa, ale też no trochę się pewnie odsłoni. Widziałam zwiastuny tego odcinka, no to było, był tam taki jego komentarz, że no takich pytań jak w tym wywiadzie to mu nigdy nikt nie zadał, a rzeczywiście wnosząc po tych odcinkach poprzednich, no to można sugerować, że osoby w spektrum autyzmu ze sprawą swojej bezpośredniości mogą skierować do Prokopa pytania niesztampowe, na które być może sami byśmy nie wpadli.
0: No będzie może autentycznie.
1: A może wpadliśmy na te pytania, tylko nigdy nie mieliśmy śmiałości, nie mielibyśmy śmiałości, nawet gdybyśmy z Prokopem się spotkali, żeby te pytania zadać.
0: Bo też jakoś i okazji nie było w naszym przypadku.
1: Tak, no mówię, gdybyśmy nawet się spotkali, to byśmy nie mieli śmiałości, a oni tych hamulców nie mają, no bo wychodzą z założenia, że czemu mieliby je mieć, są ciekawi, to po prostu pytają i w tym są. Autentyczni. Zostawiamy pierwszy dzień świąt. Nie będzie tutaj muzycznego akcentu, bo jakoś się tak nie złożyło, żeby jakiś pasował, ale za to do drugiego dnia świąt tych akcentów będzie więcej. Co nam prowokuje już pierwszy kanał, którym się zajmiemy, czyli oczywiście...
0: Jedynkę!
1: No ja się bardzo ekscytuję tą jedynką, tym co będzie o 18:35, bo to będzie coś w sam raz dla takiej starszej pani jak ja. Będzie to koncert pod nazwą Maleńki Znak, a kto kojarzy ów tytuł, to może już się domyślać, że ów koncert wykona dla widzów jedynki Irena Santor, która to obchodziła niedawno 90. urodziny, co też jedynka świętowała, emitując film dokumentalny o życiu Ireny Santor pod tytułem Magiczny Jeden Krok. No i jak widać, nie kończą tej celebracji, no i ma to być koncert świąteczny, chociaż trudno powiedzieć, czy pierwsza dama polskiej piosenki, bo tak przecież pani Santor jest nazywana, wykona tutaj utwory świąteczne, bo zapowiedź trochę tego nie sugeruje. Wszystko się odbędzie w Teatrze Roma w Warszawie, no i z tej właśnie zapowiedzi wynika, że podczas wyjątkowego widowiska zabrzmią zarówno niezapomniane przeboje, jak i mniej znane utwory piosenkarki. Więc może będzie na przykład jakiś akcent świąteczny jeden czy coś, ale to nie jest tak, że to jest cały utwór, wiecie, Irena Santor śpiewająca kolędy, chociaż mogłaby to zrobić, bo mówiliśmy o tym rok temu. RMF Classic wtedy ją zaprosiła na spotkanie,

0: muzyk, no pytanie w ogóle, czy on znał wcześniej te piosenki, mógł ich nie znać i być może dzięki temu spojrzy na to w jakiś taki świeższy sposób, nieskalany tym, jak to było wykonywane przez lata, więc może będzie to dzięki temu zaprezentowane w jeszcze jakiś inny sposób, którego się w ogóle nie spodziewamy. No i nie będzie pani Irena tutaj sama na scenie, oczywiście będą opowieści i wspomnienia i archiwalne materiały filmowe, a wieczór poprowadzą Andrzej Poniedzielski i Artur Andrus. To wspaniała impreza w ogóle.
1: No tak.
0: Jakiś świetny skład. A na scenie, bo tak jak powiedziałam, nie będzie sama, zaprezentują się gościnnie m.in. Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Ania Dąbrowska, Krzysztof Cugowski oraz Igor Herbuc. Ta Dąbrowska mi tu nie pasuje, bo ona śpiewa brzydko często i nie wiem, co tutaj robi. No ale jeżeli chodzi o to młode pokolenie, no to Igor Herbuc na pewno je będzie dobrze wokalnie prezentował i tutaj wstydu nie przyniesie. Także jestem całkowicie ukontentowana i żeby was jakoś tak też ukontentować i zachęcić, żebyście to obejrzeli, no to nie jest to trudna zagadka do rozwiązania, że będzie u nas na antenie Irena Santor i wybór byłby tutaj szeroki, no bo utworów może być mnóstwo, no ale jednak skoro to program świąteczny, nie wiemy, czy pani Irena sięgnie po utwór świąteczny, no ale my to zrobimy przy tej okazji. Wybór byłby spory, no bo i kolędy nagrała i też piosenki nawiązujące do tematu świąt. No to posłuchajmy teraz pani Ireny w utworze Witaj Gwiazdko Złota.

0: I przemierzamy przez ten drugi dzień świąt. Tu się nieco bardziej zatrzymujemy, ale przechodzimy teraz do ho, ho, ho, dwójki.
1: W której o 14 nie znajdziecie co, nie zgadniecie co. Tak, familiada, tak, znowu mamy informacje takie raczej krótsze niż dłuższe. Wiemy, że w drugi dzień świąt do rywalizacji zostały zaproszone ekipy na co dzień zajmujące się popularnymi teleturniejami. Po jednej stronie staną osoby związane z programem Jaka to Melodia, a po drugiej zaś zespół tworzony przez ludzi znanych z show Koło Fortuny. No o ile, jeżeli chodzi o Jaką to Melodię, no to łatwo skompletować ekipę, no bo może przyjść Janowski i inne osoby, które tam śpiewają, no to z Koła Fortuny, no to nie wiem, kto jeszcze oprócz pani dziekan i pana Stencela.
0: Więc, może jakaś produkcja na przykład.
1: Może produkcja, tak. A może sięgną po ludzi, którzy kiedyś robili Koło Fortuny i nie będzie to Rafał. Magda Masny przyjdzie po prostu.
0: Wojciech Pijanowski.
1: No, potrzebujemy tego wszyscy. Także tyle wiemy, potem będzie Koło Fortuny, więc dużo pani dziekan i pana Stencela w tym czasie, no ale znów nie wiemy, czy specjalne, czy jakie, a o 15.15 kolejne wydanie specjalne, o którym wiemy tyle, że będzie tym razem programu Tak to leciało. No i tutaj moglibyśmy skończyć z telewizyjną dwójką, gdyby oni poszli po rozum do głowy, ale słuchajcie, no jest jak jest. Godzina 20, pierwsza część i 21, druga część. Jest 2024 rok, no świat idzie do przodu, są różne nowe osoby w stacjach telewizyjnych, influencerzy wchodzą, Julia Żuga śpiewa kolędy, a telewizyjna dwójka stwierdza, że należy wrócić do czegoś takiego, co się nazywało Marzenia Marcina Dańca.
0: Ojej.
1: Jest dopisek 2024, żeby nie było, więc oni to wiedzą niby formalnie, że jest 2024 rok. Michale, jaki jest twój stosunek do Marcina Dańca?
0: Wiesz co, jakoś nie przepadam, powiem szczerze. Mam wrażenie, że on chce być śmieszny i czasem może nawet mu się to udaje, ale za rzadko, żebym oglądał.
1: No, mam podobnie. Zawsze mnie jednak bardziej irytował niż bawił. No, ale jednak jest wiele osób, które widocznie bawi, skoro zdecydowano się po latach wrócić do tego formatu pod szyldem Marzenia Marcina Dańca. Oczywiście satyryk nie będzie tutaj sam, bo będą z nim popularne grupy kabaretowe i znane postaci z satyrycznej sceny, a także aktorzy i wokaliści. Wśród zaproszonych przez Marcina Dańca osób znajdą się m.in. legendarny członek grupy Pod Budą Andrzej Sikorowski. No, spoko. Aktor, gwiazda serialu Kiepscy, Andrzej Grabowski. Aktorka i artystka kabaretowa Hanna Śleszyńska. Raperzy Bezo i Liber. Boże, co się tu dzieje? Dlaczego to się tu dzieje? A także autor tekstów i piosenkarz związany z kabaretem Rak Grzegorz Poloczek. No, wydaje mi się, że w przeciwieństwie do Polsatu, które trochę się chce kierować do młodej widowni, skoro zapraszają Julię Żugaj, to TVP stwierdziło już, że nie ma w ogóle sensu walczyć o młodych ludzi, bo oni i tak nie będą nas oglądać. Może stwierdzić, że nie będą się zniżać do poziomu zapraszania influencerów, bo jednak dostrzegają, że mają w sobie nieco misji i twierdzą, że im nie wypada.
0: Zen

0: Beata też nie wypada.
1: Nie wypada. Dlatego zakładają, że TVP już będzie dla starych ludzi, w związku z czym w TVP1 jest Irena Santor, a tutaj jest Marcin Daniec, no bo nie mam na to innego wytłumaczenia. To jest już kapitulacja, jak dla mnie, jeżeli chodzi o walkę o tego młodszego widza. Być może racjonalna, być może nie ma co się porywać już z motyką na słońce w tym momencie. No ale trudno mi powiedzieć. Myślę, że Żugajki to akurat wszystko zrobią i ten Polsat włączą, żeby zobaczyć kolędy z Julią Żugaj, więc jakby ona była, czy ktoś podobny w TVP, no to pozyskaliby tego młodego widza, ale może jednak uznali, że i tak nie warto, albo... No nie wiem, no taką mają strategię, że sięgają właśnie po widownię, która tęskniła za Marcinem Dańcem.
0: Z drugiej strony mogłoby być tak, że Julia Żugaj to będzie w przyszłości tak jak Maryla Rodowicz, tak? Że ona będzie z koncertu na koncert, raz tu, raz tam.
1: No, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Jak na razie mamy powrót Marcina Dańca, niewidzianego przez jakiś czas w TVP, ale będzie. No i tym podyktowane jest nasze drugie niemuzyczne odniesienie, drugie nieświąteczne odniesienie muzyczne, o tak, w tej części naszego programu, bowiem z marzeniami Marcina Dańca kojarzyć nam się może pewna melodyjka, która była jakimś takim przerywnikiem w tych programach, na tyle, na ile gdzieś tam, kiedy się widziałam, no to kojarzę, że to tam brzmiało, no bo ta melodyjka pochodzi z piosenki związanej bezpośrednio z marzeniami, w której wykonawca przekonywał, żeby pokochać jego marzenia, z tym też było związane to, że Marcin Daniec pojawiał się w telewizji, kiedy były właśnie wspomnienia o Krzysztofie Krawczyku i wspominał to, jak w ogóle doszło do tego, że utwór ten znalazł się w programie Marzenia Marcina Dańca. Jak sądzę, znajdzie się również może nawet w jakiejś odświeżonej wersji w tym wydaniu w drugi dzień świąt. No a teraz w wersji pierwotnej Krzysztof Krawczyk będzie zachęcał do tego, żeby pokochać jego marzenia i marzenia Marcina Dańca na antenie Radia DHT.
2: Radio DHT.
0: I cały czas jesteśmy, słuchajcie, przy drugim dniu świąt i teraz zaglądamy do Polsatu.
1: W którym oczywiście filmy, które już na pewno widzieliście w swoim życiu, ale o 19.30 będzie coś, na co już też się mogliście natknąć, bo to w zasadzie będzie druga część koncertu pod hasłem Matteo Bocelli i przyjaciele, święta spełnionych marzeń. Pierwsza część była pokazana jakoś w okolicach Mikołajek, jeśli się nie mylę, chyba w tę sobotę po Mikołajkach, jakoś to tak musiało być. Natomiast cały ten koncert w ogóle to się odbył w listopadzie jeszcze i nawet znamy i ja i ty osobę, która tam była i oglądała to na żywo. Pozdrawiamy Przemysława, jeżeli akurat może przypadkiem będzie tego słuchał. Natomiast jeżeli nie mieliście tyle szczęścia co Przemysław, no to możecie sobie obejrzeć telewizyjną relację z wydarzenia muzycznego, podczas którego światowej sławy artyści zaśpiewali bożonarodzeniowe utwory. Matteo Bocelli był tam oczywiście jego główny bohater. Jak to tradycyjnie oni rodzinnie występują, więc był tam też jego ojciec Andrea. Tylko wiecie, teraz to jest tak odwrotnie przedstawiane, bo kiedyś to może byłoby, że Andrea Bocelli i tam rodzina coś tam, a teraz jednak akcent jest kładziony na Matteo, że on jest tutaj głównym bohaterem, no właśnie jest jego ojciec. Jest też polski akcent, bo zaproszono tutaj Sanach, więc no jest to traktowane jako takie spore wyróżnienie dla niej, że to akurat ona spośród polskich artystów znalazła się na tym koncercie. Wirtuos skrzypiec David Jarrett i kwartet gitar klasycznych Forty Fingers. Oni wykonali wiele znanych świątecznych utworów, takich jak O Holy Night, Silent Night, Amazing Grace. To jest świąteczne? No wiem, to jest takie bardziej religijne.
0: No właśnie.
1: Happy Christmas, War is Over, We Wish You a Merry Christmas i Last Christmas. Last Christmas śpiewane w takiej wersji jakoby operowej, no nie wiem, ciekawe jak to wyszło. No, jeżeli jeszcze tego nie było w tej pierwszej części, to może usłyszymy w drugiej, bo pierwszej nie oglądałam. A podczas koncertu nie zabrakło także polskich kolęd w nowych aranżacjach i to chyba właśnie z udziałem Sanach została zaprezentowana kolęda Lulajże Jezuniu, bo taki fragment krąży gdzieś tam po internecie, no ale my nie mamy takiej możliwości, żeby wam to akurat zaprezentować, więc nie będzie tutaj u nas wykonania z koncertu, a wykonanie z płyty rodziny Bocellich świątecznej, na którą zerkamy już co roku po prostu, bo co roku są jakieś spotkania świąteczne z Bocellimi, prawda? Rok temu też w Polsce no chyba tak. Też coś było, w RMF Classic coś było, więc przygotujcie się na to, że u nas co roku w święta będzie ten sam świąteczny podkład oraz jakaś wariacja na temat świątecznych występów rodziny Bocellich. Ale wracając do tamtego wydarzenia, z którego relacje zobaczymy w drugi dzień świąt, dodatkowo artystom towarzyszyły Akademicki Chór Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, a imprezę zarejestrowaną 17 listopada w Tauron Arenie w Krakowie poprowadzili Anita Sokołowska i Maciej Kurzajewski, przetransferowany do Polsatu, no to i tutaj się również pojawił. Tak więc 19.30 po wydarzeniach, taka druga połowa tego właśnie koncertu zostanie w Polsacie pokazana. I jeszcze malutkie odniesienie do ostatniego kanału Wielkiej Czwórki, którym jest...
0: Ho, ho, ho, TVN!
1: W którym również, tak jak powiedziałam, tak jak w pierwszy dzień świąt, niespodziewanie w tym roku Dzień Dobry TVN, także znów, jeżeli wstaniecie, nie wiem po co, o 8.30, to tam jest. A potem o 11.00 też ma być odcinek Autentycznych. Tylko że w tym miejscu wam nie zaprezentuję informacji, z kim ten odcinek będzie, kogo tym razem osoby w spektrum autyzmu będą przepytywać. Nie dlatego, że mi się nie udało do tych informacji dotrzeć, bo nie umiałam szukać, tylko naprawdę to jest w charakterze niespodzianki. I taka też zapowiedź jest w zwiastunach TVN dotyczących okresu świątecznego. Mówią, że w pierwszy dzień świąt Marcin Prokop, a w drugi niespodzianka. Wpisujcie w komentarzach wasze typy, kto będzie gościem. Spoiler, nie będziemy to my. Może szkoda, ale jestem bardzo ciekawa, kogo oni tak ukrywają, że aż nie chcą tego zdradzić. No typów tutaj jest mnóstwo. Nie mam pomysłu, nie chcę tutaj spekulować, bo nawet nie wiem, czy w dobrą stronę bym poszła.
0: Nie sądzę, żeby był to nowy właściciel TVN-u.
1: Też wątpię. Więc to na razie zostawiamy. No pewnie będzie to jakiś polski akcent, no chyba, że pokuszą się o kogoś z zagranicy. No Polsat pokusił się o kogoś z zagranicy, żeby go zaprosić na koncert. Matteo Bocelli zaprasza na święta spełnionych marzeń. My rok temu graliśmy już utwór z tej świątecznej płyty Bocellich. Taki właśnie autorski, bo zawsze się staramy sięgać po takie, o ile jest możliwość. Natomiast no reszta utworów tam... jak i w trakcie tego koncertu, to covery, więc tym razem postanowiliśmy sięgnąć po taki klasyk w wydaniu właśnie rodziny Bocellich, świąteczny klasyk, po utwór O Holy Night.

0: No i tak to oto dojeżdżamy powoli do końca tego naszego dzisiejszego programu. Tak, dzyń, dzyń, dzyń, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, nawet bym powiedział.
1: Zrobiłeś to ciasto na pierogi?
0: Jeszcze się robi.
1: Aha, no w tym tempie.
0: No, no słuchaj, do świąt jeszcze trochę czasu zostało.
1: Mnie, a już zaraz kończymy audycję.
0: Nie spieszy. No to wtedy będzie można nabrać tempa.
1: Wyczyścisz rączki, tak. I wtedy będziesz działał, jak rozumiem. Już też inne tam odgłosy kuchenne od Michała są, i on zapachy tam odczuwa, więc tak, rozumiemy, tak, zaraz tak, się tak dołączy, żeby nie było, że potem tylko odpowiada za tę część polegającą na wprowadzeniu do żołądka tej zawartości, bo jeszcze zawartość trzeba wytworzyć.
0: A to jest bardzo przyjemna część akurat, ja najbardziej ją lubię.
1: No każdy lubi też inną i tam, żebyś ty mógł tego dokonać, no to i ta pierwsza część przygotowawcza jest niezbędna.
0: Oczywiście.
1: Mamy nadzieję, że nam się was udało przygotować na święta z głównymi kanałami telewizyjnymi. Dodam jeszcze, że moim planem, jak co roku, jest oglądanie o godzinie 22 w Wigilię w TTV świątecznego odcinka Google Box, jeżeli mi się uda go obejrzeć. Jak nie, no to tam najwyżej player, coś tam, albo wypatrzę, kiedy są jakieś powtórki, bo to jest już tradycja, że co prawda sezon Google Boxa się kończy tam w listopadzie, ale oni sobie ten jeszcze jeden odcinek zostawiają na Wigilię, niezależnie od tego, w jaki dzień tygodnia ona wypadnie. No Google Box normalnie jest premierowo w poniedziałki, ale tutaj premiera w Wigilii o 22 będzie. I powiedzieliśmy, że jest jedno radio, które się pochwaliło swoją ramówką świąteczną. Nie jest wykluczone, że będą jeszcze takie stacje, które na przykład w poniedziałek, dzień przed Wigilią, to i owo napiszą i poinformują nas.
0: Ale nie zawsze mamy komfort zrobienia programu dzień przed Wigilią.
1: Dokładnie, rok temu tak było, więc no my już nie będziemy mieli sposobności, żeby wam o tym opowiedzieć, dlatego powiemy tylko o jednym radiu, o radiu Nowy Świat.
0: O, Nowy Świat.
1: Przepraszam, dobrze, już, okej. Okay.
0: Proszę.
1: I to radio na święta przygotowało koncert kolęd i audycję pod tytułem Świąteczny Korowód. Jeżeli chodzi o koncert kolęd, no to my jako Radio THT nie idźmy zdecydowanie tym tropem. Ja się teraz nie nadaję. Jestem?
0: Jesteś, cały czas. No
1: dobrze, bo coś tu mi z podkładem, coś mi przyciszasz. Ja wiem, że ta miska z tym ciastem obok stoi, ale to może, wiesz, tak delikatnie do tego wszystkiego. W każdym razie, my nie róbmy koncertu kolęd jako Radio DHT, bo to się skończy nie najlepiej. Kolega zrobi wersję country, jeszcze ją brzydko zaśpiewa. No nie róbmy takiej rzeczy.
0: Nie namawiaj.
1: Ale oni mogą sobie pozwolić, żeby to zrobić, bo mają sporo utalentowanych redaktorów. Na przykład ma tam zaśpiewać Joanna Kołaczkowska, Mary z Polski, Weronika Boczek, Adrianna Calińska-Czaniecka, Zuzanna Iłęda, Julia Kiona. Nawet nie kojarzę, co taka osoba robi w Radiu Nowy Świat. Ty coś wiesz?
0: Nie.
1: Marcelina Słomian, Maria Zamachowska, więc no sporo tych młodych redaktorów się okazuje, że ma talenty wokalne, no ale wśród prowadzących audycji w Radiu Nowy Świat są osoby, które na co dzień zajmują się muzyką, jak choćby wspomniana Mary z Polski, ale też Adam Nowak, Wojciech Waglewski czy Zbigniew Zamachowski, oprócz grania w filmach i teatrze też śpiewa, więc śpiewaj w tym koncercie. No i z redaktorów będzie takich zajmujących się muzyką stricte, z tych młodych redaktorów będzie też Adam Stasiak. Koncert poprowadzi Mateusz Andruszkiewicz, czyli z tego wniosek, że nie zaśpiewa, chyba że nas zaskoczy. A aranżację przygotował Mateusz Dębski. Koncert zostanie wyemitowany dwukrotnie, w Wigilię o 21:00, a jakby komuś ta godzina nie pasowała, bo w tym czasie zajmuje się innymi rzeczami, ogląda Kevina lub jeszcze spędza czas z rodziną, to może więcej czasu będziecie mieć w pierwszy dzień świąt wieczorem i będziecie to mogli włączyć o godzinie nieco wcześniejszej, czyli o 20:00. Wracając do Wigilii, to jak się ten koncert skończy, to będzie można tam posłuchać audycji dwugodzinnej, którą poprowadzi Jakub Ferlin i będzie ona nosiła tytuł Kuba sam w radiu. No może tak lubi, no może nie musimy mu współczuć. Pewnie sam się zgodził, żeby to poprowadzić,
0: no,
1: i żeby
0: dokładnie
1: być sam w radiu w Wigilię. Natomiast jeżeli chodzi o dni świąteczne, to mamy kontynuację tradycji z tamtego roku, bo wtedy, tak jak i teraz, stacja zaprasza na taki cykl autorskich audycji pod wspólnym tytułem Świąteczny Korowód i w oba dni to będzie trwało od 8 do 20 i będzie podzielone na takie dwugodzinne bloki, z których każdy będzie miał innego gospodarza lub parę gospodarzy. gospodarzy. I tak oto w pierwszy dzień świąt będą to kolejno od rana: Mateusz Andruszkiewicz, Maria Zamachowska, Jan Niebudek, Jan Chojnacki, Ksenia Maćczak i Agnieszka Lipka-Barnett. Więc jak jesteście szybcy w liczeniu, to można było łatwo policzyć, kto o której godzinie będzie rozpoczynał swój pochód w korowodzie. A 26 grudnia na świąteczny korowód zapraszają Jakub Jędras, Patryk Rabiega, Olga Bubienko, Zbigniew Zamachowski i Wojciech Malajka, tym razem Michał Porycki, więc to trochę no, nawiązanie do tego, że o tej porze w dzień zwykły roboczy pan Porycki i tak by tam był, no bo o 16 tam będzie, jeżeli umiem liczyć, no to jest czas popołudniówki, no ale będzie tylko o to 18, bo od 18 Zuzanna i Łęda, Mateusz Andruszkiewicz i Marcin Mann, no to też jest ich stała pora, no bo drugi dzień świąt wypada w czwartek, a oni wtedy mają tę swoją audycję od 19 akurat ona jest, więc to będzie takie poszerzone świąteczne wydanie w ramach korowodu. I tak wyglądają święta w radiu Nowy Świat i my mamy też już taką, może tak się wyrażę, zajawkę, jak będzie wyglądała muzyczna strona tego całego zamieszania, czyli koncert, którego, przypominam, będzie można wysłuchać dwukrotnie. No bo to nie jest tak, że oni będą w Wigilię śpiewać. Oni już zaśpiewali, zagrali, teraz tylko wyemitują. I mamy takie chyba, o ile czegoś nie przeoczyliśmy, dwie zapowiedzi tego wydarzenia, więc na pewno Adam Nowak wykona piosenkę Pod niebem pełnym cudów, ale Adama Nowaka w innej piosence, również kojarzącej się z okresem świątecznym, czyli W wielkim mieście, graliśmy rok temu, kiedy również zapraszało Radio Nowy Świat na świąteczny korowód i Adam Nowak był jego częścią. Dlatego dziś sięgniemy po inny akcent. Zanim go zapowiemy, no to chyba już zgodnie z tradycją pozostawimy Was z jakimś dobrym, ciepłym, jak to ciasto, które Michał zagniata w łapkach, słowem na okres świąteczny. I ponieważ nie jesteśmy dobrzy w życzeniach, to ja mogę powtórzyć tylko to, co mówię co roku i to, co mówię wszystkim, żeby te święta były takie, na jakie macie ochotę. Dokładnie. Jeżeli chcecie, żeby one były z mediami, to spoko. Mamy nadzieję, że udało nam się Was zachęcić do oglądania czegoś i dać Wam znać, na co warto zerknąć, co akurat Was może zainteresować. A jeżeli chcecie, żeby to był czas odpoczynku od mediów, no to niech takim będzie, bo jest ponad 360 innych dni w roku, kiedy można się skupić na radio i telewizji, a tutaj, jeżeli macie taką potrzebę, możecie skupić się na czymś innym.
0: A jeżeli chcecie, żeby te święta były umiarkowanie świąteczne w tej warstwie muzycznej, to zostańcie z nami, bo my Was nie będziemy tą świąteczną muzyką przemęczać. U nas w godzinie jeden świąteczny akcent, więc spokojnie. To nie jest tak, że w ogóle odcinamy się od takich piosenek z dzwoneczkami, ale dozujemy je Wam z rozwagą.
1: No, jeżeli ktoś tak całkowicie chce się odciąć, to SK Rock pozwala na to znowu, bo oni są znów tą strefą wolną od JGBL, czy jak oni to tam nazywają, czyli strefą wolną od Jingle Bells, od piosenek wszelkich z dzwoneczkami, także tam zero, ale inne stacje nam to zrekompensują, Radio Nowy Świat nam to też zrekompensuje ze sprawą swojego koncertu świątecznego i posłuchamy teraz utworu, który już u nas kiedyś w świątecznym wydaniu był, w tym pierwszym w ogóle w historii, kiedy to ja miałam przyjemność wybierać moje ulubione świąteczne utwory i wśród nich zdecydowanie jest piosenka Skaldów, o której wykonanie w ramach koncertu w Radiu Nowy Świat pokusili się Joanna Kołaczkowska i Adam Stasiak i taki oto duet nam zabrzmi. Na koniec zaśpiewa o tym, że będzie kolęda i na koniec tak może trochę smutno się zrobi, bo oni będą śpiewać o tym, że aż kolęda zniknie, bo święta i już po, ale my jeszcze nie po świętach, tylko dopiero przed, ale po 236 wydaniu magazynu RTV.
0: I po też się z Wami słyszymy.
1: Tak, ja sobie życzę na te święta, żebym w wydaniu numer 237 przestała już skrzypieć, bo to już nie będzie życzę. Nawiązania do skrzypi wóz i rzeczywiście spotkamy się po świętach 28 grudnia w sobotę, jeżeli coś się nie wydarzy niespodziewanego i wtedy Wam opowiemy, co szykują stacje telewizyjne i radiowe, jeżeli nam się czegoś uda dowiedzieć na okres sylwestrowo-noworoczny, a możemy już zapowiedzieć, bo wiemy to i owo, wciąż kompletujemy te informacje, ale że będzie wystrzałowo.
0: Oj tak.
1: Na przykład w Chełmie szczególnie będziemy strzałowo. Więcej szczegółów w wydaniu noworocznym. Oczywiście, jeżeli znajdą się tam jeszcze jakieś inne informacje, takie niekoniecznie sylwestrowe, no to jak najbardziej je Wam wówczas przekażemy, a teraz idziemy zbierać siły i zagniatać ciasto i robić farsz i wszystkie inne rzeczy, które są potrzebne, żeby te święta były dobre, no bo tak jak tu jest w tej piosence, mama kutra będzie tarła mak, pod jemiołą tam trzeba to i owo i tam są różne inne rzeczy, o tym zaśpiewają Joanna Kołaczkowska i Adam Stasiak, a nie śpiewali, bo to by się skończyło tym razem źle w obu przypadkach. Tylko do was mówili Michał Dziwisz
0: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia i
1: będzie
0: ho, ho, ho, wesołych świąt!
2: Radio DHT.
3: Merry Christmas!
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Czasami na początku audycji, albo tak jak teraz właśnie, pojawiają się różne techniczne, mniejsze lub większe chochliki. Tymczasem to jest Tyflo Podcast w Tyflo Radio. Audycja jak zwykle o 19, tylko że tym razem nie w poniedziałek, a we wtorek. I przy mikrofonie nie Michał Dziwisz, tylko Tomasz Bilecki. Dzisiaj porozmawiam sobie z Pawłem Masarczykiem, tutaj obecnym w studiu. Witaj, Pawle.
5: Witam serdecznie.
4: Dobry
5: wieczór.
4: Tak, i porozmawiamy dzisiaj sobie o takim programie na urządzenia z systemem iOS, o programie Voice Dream Reader. Może na początek powiedz, Pawle, co to w ogóle jest za program, do czego on służy, o co to w ogóle chodzi?
5: Otóż Voice Dream Reader jest to jedna z aplikacji do czytania książek elektronicznych, tekstowych na naszych przenośnych urządzeniach firmy Apple, czyli urządzeniach z systemem iOS. Tak więc iPhone'ów, iPod'ów, iPad'ów. Takich aplikacji jest już wiele, bo była już mowa kiedyś na temat iBooks'a, na temat Brio. Ostatnio też dostępnością popisała się firma Amazon, prezentując Kindle w wersji dostępnej również dla VoiceOvera. Voice Dream Reader jest zupełnie innym programem, jest to takie inne ujęcie czytania książek, ponieważ w końcu mamy zewnętrzną syntezę mowy, która czyta te książki niezależnie od głosu VoiceOver, więc można na przykład zablokować ekran albo skupić się na jakiejś innej czynności wykonywanej na naszym urządzeniu. Natomiast książka może być odczytywana w tle. Używane są do tego głosy a cappella oraz neon speech. No oczywiście w wersji polskiej jest to na razie tylko a cappella, czyli nasza słynna Ania. Aplikacja poza tym również wiele funkcji, o których postaram się też opowiedzieć później, ale w wielkim skrócie to jest właśnie Voice Dream Reader. Aplikacja ostatnio ukazała się w języku polskim. Stworzyłem właśnie do niej spolszczenie i od jakiegoś tygodnia mniej więcej w App Store jest już ta nowa wersja zawierająca język polski interfejsu.
4: No tak, a teraz tak. Aplikacja, wspomniałeś czy nie wspomniałeś, ile kosztuje?
5: Aplikacja nie jest darmowa, aplikacja kosztuje 8 euro, o ile dobrze pamiętam, plus zakup głosu około 2 euro, 1,79 za głos, czyli w sumie będzie 10 euro razem z głosem. Oczywiście, jeżeli ktoś chce dokupić dodatkowe głosy, każdy głos.
4: Tak, czyli w sumie około 10 euro, przekładając to nasze, czyli około 40 zł. Za 40 zł mamy aplikację, która potrafi czytać książki. No i teraz tak, chciałbym Cię, w zasadzie ta cała audycja to takie będzie trochę odpowiedź na takie moje pytanie, które chciałbym Ci zadać. No bo dobrze, no płacimy 40 zł za jakąś tam aplikację, która czyta książki, wszystko jest bardzo pięknie. Od razu mogę wszystkim słuchaczom powiedzieć, że już jesteśmy na naszym Skype'owym profilu, jak również jesteśmy na naszym telefonie, naszym numerze telefonu. Nasz Skype to tyflopodcast.net oraz nasz telefon, czyli 123 834 835. I pod tymi kontaktami, można nas łapać, można do nas dzwonić, można nam zadawać różne pytania na temat Voice Dream Leadera i czekamy na telefony. Tymczasem, Paweł, właśnie chciałem cię zapytać, generalnie rzecz biorąc, cała ta audycja mogłaby być w pewnym sensie trochę odpowiedzią na pytanie, czy warto? No bo płacimy było, nie było, te 40 zł. I za co płacimy tak nawet te 40 zł?
5: Za te 40 zł płacimy za aplikację, która potrafi importować książki z mediów zewnętrznych, takich jak Dropbox, serwisów zewnętrznych, takich jak Dropbox, Google Drive, Evernote, artykuły z Instapaper, artykuły z Pocket. Możemy także importować książki za pomocą iTunes File Sharing. Mamy także do dyspozycji edytor i przeglądarkę internetową, dzięki której możemy przejść na dowolną stronę i skopiować sobie tekst artykułu do przesłuchania. Możemy tworzyć w aplikacji zakładki pozwalające na powrót do jakiegoś tam ulubionego, zaznaczonego miejsca w książce. Możemy także edytować już załadowany plik wcześniej wspomnianym edytorem. Mamy szeroką paletę formatów. Obsługiwane formaty to TXT, DOC, PDF, MOBI, EPUB, HTML, a nawet książki DAISY w formacie ZIP.
4: No tak, tutaj mam słuchacze, podpowiem, że coś źle słychać, zaraz to naprawimy. To jest niestety wtedy, kiedy niestety dzieją się różne rzeczy i wtedy, kiedy komputer się wyłącza, wtedy, kiedy nie powinien się wyłączyć. Już powinno być wszystko w porządku. Tak, więc wracając do naszych baranów, jak to mówią, wracając do naszej audycji, to może teraz spróbuj, Pawle, opisać, jak w ogóle wygląda ta audycja, jak wygląda ta aplikacja, co znajdziemy w środku, od czego w ogóle się zaczyna, jak do niej możemy te książki umieszczać w tej aplikacji, jak tam się poruszać i tak dalej, i tak dalej. Jak w ogóle wygląda ta aplikacja, może tak na początek?
5: No, cóż dużo mówić o wyglądzie aplikacji, a można sobie tylko wyobrazić. Mam ze sobą iPhone'a, który na moment wyciszyłem mowę i dźwięki, żeby nie było powiadomień, ale teraz...
4: Ja troszeczkę okay. ciszę podkład nasz tyflopodcastowy i w tym momencie już powinno być troszeczkę lepiej słychać.
5: Tak. Więc przed sobą mam otwartą najnowszą wersję Voice Dream Leadera na moim iPhone'ie 4. No, aplikacja jest tu dość prosta w obsłudze. Interfejs jest taki typowy. Mi osobiście z paroma wyjątkami przypomina interfejs kontaktów. Idąc od góry ekranu, mamy przycisk foldery, który pozwala nam na przejście do folderów, w których poukładaliśmy sobie książki, bo możemy tworzyć tu własne foldery. Ja mam akurat otwarty folder Wszystkie.
6: Wszystkie, przycisk.
5: Właśnie, spodziewalibyśmy się to nagłówka, ale jest przycisk. Autor tu zaplanował jakąś nową funkcję, o której jeszcze nie wiem. Chcę wykorzystać w ten sposób ten przycisk. W jakiś sposób. Przechodząc dalej.
6: Edycja, przycisk.
5: Przycisk edycji, służący do usuwania książek, zarządzania tym, jak to ma tu wyglądać.
6: Szukaj,
5: czyli jeżeli mamy tu wiele, mamy wiele pozycji, możemy wyszukiwać sobie pozycje, które nas interesują, a następnie zaczyna się lista pozycji.
6: Zaznaczone. Witaj. 4 minuty, 24 sekundy.
5: Otóż to. To jest plik Witaj, czyli plik powitalny, wklejany każdemu nowemu użytkownikowi Voice Dream Leadera. Ten plik w wersji angielskiej oprogramowania jest również po angielsku. Tu mam go po polsku. Podano tytuł i czas trwania. Możecie się dziwić, skoro tu mówiłem wcześniej, że synteza mowy czyta, że to jest plik, to są książki tekstowe, to jak czas trwania. Jest to taki bardzo sprytny system, który na podstawie wybranej prędkości, prędkość wybieramy w słowach na minutę, co później będę mógł zademonstrować, oblicza, ile czasu pozostało do końca, albo ile trwa, po prostu potrafi w czasie umieścić ten plik. Tu mam swoje pozycje.
6: Switchfiba,
5: tu jest akurat kiedyś jeszcze pamiętam, że robiłem demonstrację aplikacji, gdzie indziej potrzebny był mi tekst w języku niemieckim. Tutaj też, Żeromski przedaśnie, 8 godzin, od razu czas się zwiększył.
4: Ale przyzna, że to jest bardzo taka nietypowa opcja, która podaje książkę od razu z czasem jej trwania.
5: No tak, nie wiem, czy jakikolwiek inny produkt tego typu ma taką opcję, może ma. Nie jestem do końca zorientowany, ponieważ sam nie jestem użytkownikiem urządzeń na przykład specjalistycznych, które odczytują książki tekstowe, ani podobnego typu programów, czy na jakiekolwiek inne systemy operacyjne, czy też na iOS.
7: Z tego co widziałem, przynajmniej te urządzenia dla niewidomych, BookSense i inne tego typu, nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby był podawany, oczywiście to jest jakiś tam orientacyjny, tak, prawda, czas, no bo wiadomo, że też jest to bardzo trudno obliczyć, zwłaszcza, że tu są a cappella, ma różne głosy i to podejrzewam też jest dosyć trudno obliczyć, no niemniej jednak rzeczywiście może być to całkiem ciekawa opcja w momencie, kiedy wiemy, ile ta książka będzie mniej więcej oczywiście trwała.
5: Tak, oczywiście. To jest. Ja się domyślam, że to jest liczone na zasadzie spacji, czyli po prostu od spacji do spacji jest słowo. No bo jak inaczej można by to wyjaśnić, że w każdym języku jest to obliczane. Prawdopodobnie w ten sposób działa ten system, więc taki troszeczkę trik. To pewnie było, nie wiem, na ile skomplikowane to było programistycznie do stworzenia, natomiast bardzo przydatna funkcja. Przynajmniej, żeby mniej więcej oszacować, ile taka książka może trwać. Zwłaszcza przydatne do różnych lektur szkolnych.
7: No tak, a ty, Pawle, testowałeś mniej więcej, jak na ile to się sprawdza ten podawany czas do rzeczywistości?
5: No ja dysponuję niestety tylko wersją light, wersją darmową, ponieważ aplikacja ma również wersję darmową, w której każdy głos możemy pobrać za darmo. Natomiast odczytywanie jest przerywane po kilku zdaniach i trzeba je wznowić ręcznie, więc nigdy w ten sposób nie przeczytałem książki w całości. No ale zbierałem tak opinie już użytkowników, którzy sprawdzili aplikację w wersji pełnej i no zdaje się, że jest to dość wiarygodne.
7: No to tylko się cieszyć z tego powodu.
5: Naturalnie. No, więc zatrzymaliśmy się na tej liście plików. Tak. I pod listą plików znajduje się przycisk dodaj, który pozwala na dodanie nowej pozycji do naszej biblioteczki. Ja go tutaj uaktywnię. Tak, uaktywniło się okienko dialogowe. Mogę wybrać sposób, w jaki chcę zaimportować, czyli serwis albo metodę, której chcę użyć do importu książki. Do wyboru mam Dropbox, czyli mogę wejść do swojego konta na Dropboxie, z dowolnego folderu wyciągnąć sobie plik i załadować. iTunes, czyli po prostu jest to chyba instrukcja udzielona mi po kliknięciu tego przycisku, co należy zrobić w iTunesie, żeby przerzucić sobie metodą iTunes File Sharing plik do aplikacji.
6: Przeglądarka.
5: Czyli po prostu otwieram stronę internetową i kopiuję tekst artykułu do aplikacji jako dokument.
6: Edytor
5: pozwala mi napisać tekst i później go zapisać w Voice Dream Readerze.
6: Schowek,
5: czyli mogę skopiować sobie coś wcześniej do schowka i w ten sposób tutaj wkleić jako plik. Mam też dostęp do zasobów biblioteki Gutenberg, projektu Gutenberg. Książki raczej nie są w języku polskim. Aczkolwiek są tam plany.
7: Żeby to również były w języku polskim, tak?
5: Tak. Bookshare to jest amerykańska biblioteka z książkami tekstowymi wprowadzonymi przez, dostarczonymi przez wolontariuszy. Niestety chyba trzeba obywatelstwo, w ogóle dokumenty ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko właśnie, nie wiem czy obywatelstwo, natomiast na pewno certyfikat czy jakiś dokument poświadczający że nie widzimy, żeby mieć dostęp do zasobów Bookshare. No, anuluj.
7: Czyli to wszystko. Czyli jak na razie. Jak na razie nie ma żadnych takich serwisów polskich z książkami. Natomiast może kiedyś się tam pojawią, tak?
5: No miejmy na to nadzieję. No istnieje też więcej serwisów, z których możemy, tak jak już wcześniej mówiłem, importować tutaj zasoby. Możemy posłużyć się Google Drive'em, możemy posłużyć się Evernote'em. Możemy także importować artykuły zgromadzone przez nas w serwisach Instapaper i Pocket. Więc to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o sposoby dodawania książek. Mamy także przycisk
6: odśwież.
5: To na wypadek, jeżeli mamy konta Instapaper i Pocket, możemy tu odświeżyć listę artykułów.
7: A jeszcze cię zapytam o jedno, bo chyba tego nie wymieniałeś i nie wiem w związku z tym, czy to jest. Przez foldery współdzielone jak na razie nie da się wymieniać książek. Da się tylko przez...
5: Pytasz o foldery udostępniania Windows, tak?
7: Tak. A czy udostępniania Windows, nie, czy w iTunesie?
5: Nie, nie jest to raczej możliwe. W iTunesie można przez iTunes File Sharing, czyli do każdej aplikacji mogę przeciągnąć sobie plik i w tym momencie ląduje on w VoiceDreamie.
7: I to będzie wtedy w VoiceDreamie, tak? I to też wtedy obsługuje?
5: Tak.
7: Obsługuje, jasne.
5: Naturalnie.
7: No dobrze, no to teraz to już wiemy, jak dodawać książki, no to teraz zobaczmy, co z tymi książkami można dalej zrobić. Dodaliśmy książkę, no i teraz chciałbym, powiedzmy, coś z tą książką zrobić, odtworzyć, przesłuchać.
5: Tak, ja może posłużę się tym przykładowym plikiem, który nazywa się tu Witaj, czyli polska wersja powitania od autorów, która przedstawia nam podstawowe funkcje programu. To jest taki get started, taki przewodnik. Jestem sobie w czytniku tak zwanym i mam tu następujące opcje. Ekran główny, więc mogę wrócić z powrotem na listę książek w folderu, w którym byłem. Edytor, czyli mogę sobie dokonać edycji jakiegoś tego pliku, tej książki, dokumentu, czy cokolwiek tam mam wczytane, artykułu. Czynność, czyli typowy przycisk do różnych operacji. Mogę dokonać eksportu, prawdopodobnie na Dropbox. Mogę eksportować wszystko, mogę eksportować zaznaczone tylko części. Mogę udostępnić, czyli mogę podzielić się informacją o tym, co aktualnie czytam, albo czego słucham, zależy jak kto woli, na Twitterze, Facebooku, SMS-em, mailem, wszystko, co umożliwia współdzielenie iOS. No i anuluj. Możemy także dokonać modyfikacji ustawień głosu. Tu można zmodyfikować prędkość głosu. Możemy wybrać inny głos do czytania tej książki. Możemy również dokonać zmian w słowniku wymowy, ponieważ aplikacja ma również słownik wymowy, który pozwala nam na modyfikowanie tego, jak mają być wypowiadane pewne słowa, frazy, znaki interpunkcyjne. Też tu eliminowaliśmy myślniki, ponieważ Ania ma taki denerwujący zwyczaj czasem odczytywania myślników na początku linii, na przykład kiedy są dialogi w książkach.
7: Czyli to samo, co praktycznie ma w tej chwili każdy szanujący się czytnik ekranu i parę też tego typu programów, tylko że przekształcających książki na komputerze w pliki MP3, tak, z tekstów. Dlatego, że niektóre te programy też mają takie funkcje. No tylko, że to już jest przekształcanie plików MP3 bez możliwości jakby odczytania tego tak, zwłaszcza na urządzeniu mobilnym, bo to są na komputery stacjonarne, natomiast tu, jak widać, się pojawia taka możliwość również na tych urządzeniach przenośnych, tak?
5: Zgadza się, to jest właśnie to, o czym mówisz, czyli po prostu ta możliwość, którą ma screen reader, i my często tego używamy, żeby sobie coś zmienić w sposobie, w jaki nasz gadacz przysłowiowy odczytuje pewne rzeczy w komputerze, ponieważ wiadomo, że te komunikaty są czasem za długie, czasem no jest po prostu potrzeba, żeby coś było wypowiadane inaczej. No tutaj również się to przydaje do nazwisk obcojęzycznych, różnych miejsc, niejednokrotnie fikcyjnych, gdzie autor stosuje własne pomysły na wymowę. Więc taka funkcja również się znajduje. To jest naprawdę świetna rzecz. Mm-hmm. Następnie podany jest tutaj ustawienia tekstu, czyli różne ustawienia czcionki, wielkości, takie ustawienia wizualne dotyczące tekstu, który też jest wyświetlany na ekranie naturalnie i podąża za tym, co jest odczytywane. O, tu jest przycisk zadaj zakładkę. Możemy sobie zadać zakładkę w naszej książce.
6: Poprzedni element, tytuł, witaj. Poprzedni tytuł, następny element.
5: Tak, możemy też poprzedni element, następny element. To jest przycisk pozwalający na przełączanie plików, które aktualnie przeglądamy. Jeżeli mamy w naszej bibliotece kilka książek, możemy za pomocą tych przycisków przełączać się między książkami. Tu jest też tytuł był podany, czyli tak w pozycji poprzedni element, tytuł książki, następny element. Więc możemy, jak widać, przełączać się również między plikami w bardzo szybki sposób z pozycji czytnika.
6: Tytuł, witaj, następny tekst. Będzie dobrze ci służyć. Wersja literatura czytania, zakładki.
5: Tak, tu był tekst i tu płynie tekst, który VoiceOver może również czytać, czyli można wizualnie także śledzić ten tekst za pomocą VoiceOvera, tudzież osoba widząca może też robić za pomocą swoich oczu. I tak więc nie jest to tylko odtwarzacz, jest to również czytnik którym pozwala na odczytywanie książek w sposób tradycyjny.
7: Czyli innymi słowy, jeżeli powiedzmy mamy jakiś problem z danym tekstem, który jest powiedzmy niezrozumiały na syntezatorze, możemy go na przykład przeliterować voiceoverem, żeby sprawdzić w ogóle o co tam chodziło.
5: Tak, możemy. Można również odczytywać go linijką brajlowską.
7: No tak, to się w niektórych publikacjach może przydawać.
5: Następnie przyciski w tył, odtwarzaj w przód. W tył i w przód przerzuca nas po jednostkach nawigacji. Jednostki nawigacji będę pokazywał również za chwilę, ponieważ na tym ekranie można je zmienić. Można dokonywać nawigacji co zdanie, co stronę, co akapit, co zakładkę. 15, 30 lub 60 sekund odczytywanego tekstu przez syntezator, więc jak widać mamy tutaj wysokie możliwości personalizacji, jeżeli chodzi o to, w jakich odstępach chcemy przeskakiwać w naszej książce. Te komendy możemy również wykonywać z pozycji naszego pilota na słuchawkach kompatybilnych, na przykład tych dołączonych przez Apple do naszych urządzeń.
7: Tak, i oczywiście trzeba tutaj dodać, że nie musimy być koniecznie w tej aplikacji, żeby to wszystko przewijać, tak?
5: Tak, aplikacja wspiera multitasking, dzięki czemu możemy używać jej i słuchać naszych książek w tle. Tak jak już wspomniałem na początku, możemy także zablokować ekran i z pozycji zablokowanego ekranu przewijać naszą książkę. Tak więc aplikacja pod tym względem jest naprawdę świetna.
7: Tak, ja się właśnie na początku dziwiłem, dlaczego w ogóle, skąd pomysł na to, żeby jakby do aplikacji był osobny syntezator mowy w momencie, kiedy jest voiceover, który jakby taki syntezator już posiada. No i tutaj prawdopodobnie jest wytłumaczenie dla tych, którzy by się pytali, że prawdopodobnie w momencie, kiedy by voiceover czytał to wszystko, nie dałoby się za wiele robić, no bo mamy syntezator i ten sam syntezator musiałby w pewnym momencie zacząć czytać nam elementy jakby systemowe, zamiast koncentrować się na czytaniu książki.
5: Dokładnie o to chodzi. Tu wiele osób mnie już pytało, przechodząc na platformę iOS, decydując się na zakup iPhone'a, czy będzie możliwość odczytywania książek. Wielokrotnie teraz ludzie zastępują urządzeniami z systemem iOS, tudzież innymi urządzeniami, że tak się wyrażę, mainstreamowymi, czyli dedykowanymi do szerokiej publiki, nie tylko osób niewidomych. Często próbuje się zastępować teraz tymi urządzeniami urządzenia specjalistyczne. No i padło pytanie, czy mogę zastąpić w ten sposób jakiś tam specjalistyczny czytnik książek, czy będę mógł... Ja mówię, no oczywiście, tak, można na nim czytać różne pliki, jest tylko wiele aplikacji. Tu często pada iBooks, często pada Blio, niedawno też Kindle. Też kiedyś znalazłem aplikację S-Reader tego typu. No i pada pytanie, no tak, a jeżeli będę chciała zablokować ekran mojego urządzenia i włożyć je do kieszeni, czy gdzieś do plecaka, co wtedy? No i kiedyś mnie właśnie zamurowało, bo jakoś o tym nie pomyślałem dawniej. Natomiast potem pojawiła się właśnie aplikacja Voice Dream Reader i ona odpowiada właśnie na to pytanie i rozwiązuje ten problem. To jest właśnie główna zaleta i główna odpowiedź na pytanie, dlaczego warto kupić Voice Dream Reader.
7: No tak, czyli to jest prawdopodobnie, z tego przynajmniej co mówisz, jedyna aplikacja, która ma taką możliwość, żeby mieć zablokowany ekran i sobie przeglądać wszelkie książki, czytać sobie książki przy zablokowanym ekranie. Oczywiście, jeżeli mamy książkę w jakimś tam pliku w MP3, jeżeli mamy książkę w MP3, powiedzmy, możemy oczywiście również otwarać przez standardowy odtwarzacz muzyki, który jest w iPhone'ie i w innych tego typu urządzeniach. No natomiast problem się pojawia, jak wiadomo, w momencie, kiedy książka jest tekstowa, tak? I tutaj ten problem jest rozwiązany.
5: Naturalnie, zgadza się.
7: Tak, natomiast ja bym jeszcze chciał przypomnieć, bo na początku mieliśmy, jak widać, jakieś problemy z nadawaniem. Jesteśmy od samego początku na naszym tyflopodcastowym Skype'ie, tyflopodcast.net oraz na naszym telefonie pod numerem 0123 834 835. Pod tym numerem można do nas dzwonić. Na naszego Skype'a można też dzwonić, jak również i pisać, zadając nam różne pytania. No dobrze, czyli tak, czyli wiemy już, powiedzmy, jak dodawać książkę, co potem, jak można tą książkę odtwarzać. Natomiast no dobrze, mam powiedzmy główny ekran aplikacji, mam tam przycisk do odtwarzania, to może pokaż, Pawle, jak taką książkę, jakby jak brzmi taka książka odtwarzana przez naszego Voice Dream Readera.
5: No jak już wspomniałem, mam tu niestety tylko wersję light aplikacji, więc ona będzie nam co chwileczkę przerywać, ale jak najbardziej jestem w stanie to zaprezentować teraz, odtwarzanie książki przez Anię z Acapeli. No, zobaczymy, jak nam to wyjdzie.
8: Ustawieniach. Przyciski służące do nawigowania po tekście umieszczone są u dołu ekranu. Możliwe jest przewijanie odczytywanego tekstu o zdanie, akapit, stronę, rozdział, wyróżnienie, zakładkę, 15, 30 lub 60 sekund.
7: Czyli to jest to, co już mówiłeś? No dobrze, ale tu padają różne takie słowa jak zakładki, jak wyróżnienia. Przy okazji mamy również telefon. Zaraz odbierzemy telefon od słuchacza.
4: Halo, słuchamy. Halo. No coś niestety... niestety słuchacz się nie odezwał. W każdym... Dobrze, to w takim razie możemy kontynuować. Dobrze, więc tak jak już mówiłem, wiemy co z tą książką można robić, wiemy jak tą książkę słychać, natomiast czy w momencie, kiedy pobieram, jak generalnie wygląda proces... Dobrze, pobieram aplikację, mówisz, że syntezatory są płatne. Czyli te syntezatory trzeba potem jakoś pobrać. Czy mamy te wszystkie syntezatory i trzeba je tylko jakoś odblokować? Jak to w ogóle wygląda?
5: Więc najpierw odpowiem na twoje pierwsze pytanie, które pojawiło się przed telefonem słuchacza. Otóż zakładki i wyróżnienia. No zdaje się, że zakładki są to po prostu są elementy na stałe przytwierdzone w tekście, czyli jeżeli jest jakieś miejsce w książce, do którego wiem, że kiedyś wrócę, to wtedy stosuję zakładkę i później do niej wracam w momencie, kiedy rzeczywiście potrzebuję wrócić i jest też możliwość przechodzenia między zakładkami z poziomu jednostek nawigacji, czyli z naszego słuchawkowego pilota. Natomiast wyróżnienia są takie bardziej lokalne, czyli jeżeli pracujemy z tekstem, potrzebujemy na chwilę zaznaczyć gdzieś jakieś miejsce, później potrzebne to jest do eksportu, chcemy wyeksportować wyróżnione fragmenty, możemy zaznaczyć taki fragment tekstu, wyróżnić i później wyeksportować te części lub się między nimi przemieszczać. Natomiast jeśli chodzi o zakładki również, to tutaj dostałem już też opinię użytkowników, że w dobrze zrobionych książkach EPUB jako zakładki widziane są rozdziały książki, więc jeżeli ustawimy sobie na nawigację między zakładkami, możemy nawigować również pomiędzy zakładkami w tej książce, czyli rozdziałami.
4: No dobrze, czyli już wiadomo o co chodzi z zakładkami, o co chodzi z wyróżnieniami. To w takim razie o czym myślę, mógłbyś jeszcze powiedzieć na temat programu? Generalnie w ogóle, jak jeszcze rozmawialiśmy poza anteną, to generalnie pokazywałeś mi, jak wygląda proces pobierania syntezatorów mowy do tej aplikacji. Przy każdym syntezatorze był taki bardzo ciekawy przycisk.
5: Tak, więc głosy nie są, tak jak wspomniałem, darmowe. Płacimy i za aplikację, i za głosy. No i po pierwszej instalacji na razie wygląda to tak, że dostajemy za darmo głos angielski, amerykański Heather, który to głos już jest pobrany wraz z instalką aplikacji. Natomiast każdy dodatkowy głos musimy jeszcze dodatkowo pobrać z poziomu ustawień aplikacji. I każdy ten głos kupujemy osobno, czyli za każdy głos płacimy to euro 79. Ja tu mam wersję light, w której mogę każdy głos demonstrować sobie w taki sposób, jak robiłem to przed chwilą, czyli co 500, zdaje się, znaków jest przerywany odczyt. Ja teraz przejdę do ustawień i pokażę, jak wygląda proces pobierania głosów. A no i te ciekawe przyciski. Tutaj konta, Dropbox, Google Drive, Pocket, Instapaper, Evernote.
6: Zarządzaj głosami. Słownik wymowy. Sklep z głosami.
5: Sklep z głosami. Wchodzę tu.
6: Sklep z głosami. Język. Przycisk.
5: Język przełączę, bo teraz ustawiony jest polski, ale do polskiego jest tylko jeden głos.
6: Język angielski.
5: I załóżmy, że wejdę w język angielski.
7: Tak, nam znowu jakieś chochlki techniczne ciągle nie dają spokoju. Ciągle mieliśmy jakieś tam problemy. Mam nadzieję, że znowu już jest ok. Dobrze, możesz Pawle kontynuować.
5: Tak jest, więc jesteśmy w ustawieniach w sekcji sklep z głosami, gdzie możemy pobrać dodatkowe głosy do aplikacji. Wybrałem język angielski. Teraz zapoznajemy się już z paletą głosów oferowanych przez program.
7: Żeby nie było ten dźwięk, który słyszeliśmy przed chwilą, to nie był dźwięk z Voice Dream Leadera, z tego co wiem.
5: Nie, to był Twitterific. Tutaj właśnie dostaję na bieżąco informacje o problemach. Dziękuję za relację. Na przykładu, mamy tu język, mam tu głos brytyjski Bridget firmy NeoSpeech. Mam tu przycisk wypróbuj demo, który pozwala mi na pobranie głosu oraz odtwórz próbkę. No to. Pobieramy głos, czy odtwarzamy próbkę? Pewnie pobierzemy głos, żeby przeczytać jakiś tekst dłuższy.
7: Tak, ewentualnie można zobaczyć, jak działa przycisk odtwórz próbkę, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście odtworzy tą próbkę. Jak widać, to troszeczkę trwa.
9: Is the fastest growing provider of text-to-speech software and applications for the mobile, enterprise, entertainment and education markets. Our VoiceText TTS software is available in configurations and footprints for a wide range of embedded devices, desktop and network server applications.
5: Tak jest.
7: Brzmi bardzo ciekawie. Natomiast pytanie, czy równie dobrze zabrzmi syntezator, jak już my go pobierzemy na telefon.
5: Wybrałem sobie opcję wypróbuj demo. Pojawił mi się komunikat, że jest to tylko demo, które będzie przerywało odczyt. Ja się tym nie przejmuję, klikam OK.
6: Pobieranie głosu. Pliki głosu są duże. Pliki głosu są duże.
7: Prosimy o cierpliwość. I tu rzeczywiście to trochę raczej potrwa, przynajmniej sądząc z tego, bo dzisiaj pobierałeś już Anię. Zresztą to było przy mnie, jak testowaliśmy ten cały program. I to trwa, oczywiście w zależności od łącza. U ciebie ile to pobieranie Ani trwało? Pół minuty? Minutę?
5: Coś no, koło tego trochę chyba. To potrwało. Nie wiem, czy ten NeoSpeech nie będzie większy.
6: 19%.
5: Postęp 19%, więc to jeszcze troszeczkę tutaj się poturla.
7: Natomiast dobrze, że nawet są te procenty przy pobieraniu, dlatego że w niektórych aplikacjach, tych iOS-owych, producent do minimum ogranicza ilość informacji, które są wyświetlane przy pobieraniu czegokolwiek. Więc to tak naprawdę też tak, tego mogłoby nie tak być w pewnym sensie, bo przy niektórych aplikacjach praktycznie w ogóle nie ma nic. Tylko jest komunikat, że pobieranie. Co się z tym dzieje, to już nie wiadomo.
5: Więc na szczęście tutaj jest i trzeba się wykazać cierpliwością, ale także wykazać się dobrym przede wszystkim łączem. Po 3G nie polecamy. Ja to właśnie robię, ale robię to tylko dlatego, że po prostu iPhone uwielbia konfliktować z moją siecią Wi-Fi i wolałem nie załączać Wi-Fi na wypadek, gdyby mnie wyrzuciło podczas audycji z sieci. Już mi się tak raz zdarzyło kiedyś. Dlatego jestem na 3G i dlatego to wszystko trwa wolniej, ale na ogół nie róbcie tego w domu. Znaczy w domu róbcie, ale na Wi-Fi.
7: No tak, 3G nie należy do łącz o zabójczych limitach transferu, albo w zasadzie należy do łącz o zabójczych limitach transferu, przynajmniej przy dzisiejszym...
5: Zabójczych prędkościach nie należy. 79%, jesteśmy coraz dłużej.
7: Czyli już została nam cała 1/5, czyli mimo tego, że pobierasz to przez 3G, to jakoś to nawet idzie. No dobrze. Czyli tak, czyli wiemy już, co robić z książkami w momencie, kiedy w ogóle chcemy je przeczytać, kiedy chcemy, jak się te książki czyta, natomiast jak wygląda kwestia nawigacji przy zablokowanym telefonie. O właśnie.
5: Tak, głos się pobrał, ale najpierw odpowiem na pytanie. Nawigacja przy zablokowanym telefonie. No więc tutaj podstawową rzeczą, którą warto wiedzieć, są jednostki nawigacji. To, o czym już mówiłem, czyli możliwość przeskakiwania o zdanie, stronę, rozdział, akapit, zakładkę 15, 30, 60 sekund. Możemy w ten sposób sterować właśnie książką. Możemy także ustawić, aby przycisk następny i poprzedni na pilocie, albo raczej komendy takie właśnie, unawigowały między konkretnymi książkami nawet. Ja nie wiem, kto osobiście przełączał książki pilotem, chyba że jakieś rzeczywiście krótkie, na przykład mamy jakieś artykuły, ale zawsze takie opcje mogą się przydać. No w tym momencie wygląda to tak, że podpinamy słuchawkę z pilotem, zwiększenie słuchawkę Bluetooth, cokolwiek co umożliwia nam w standardowej aplikacji muzyka, przełączanie utworów, pauzę, wznawianie, odtwarzania i podobne komendy. I wygląda to tak, że w momencie, kiedy chcemy dokonać pauzy lub wznowienia odtwarzania, naciskamy przycisk play, czy na zasadzie ten przycisk, który jest na słuchawce Apple, tudzież innej. Tak samo, jeżeli chcemy wznowić. Natomiast w przypadku słuchawek Apple podwójne naciśnięcie tego przycisku to następna jednostka nawigacyjna, czyli przemieszczamy się o to, o co sobie sami ustawiliśmy. A wstecz to trzykrotnie. Taką ciekawą też funkcją, o której nie wspomniałem, jeżeli przytrzymamy, dwukrotnie stukniemy i przytrzymamy przycisk odtwarzania, ten, który ja wtedy kliknąłem, żeby odtworzyć książkę, możemy sobie załączyć sleep timer w aplikacji, czyli tryb uśpienia. Ustawimy sobie, po ilu minutach książka ma się samoistnie wyłączyć. To jest bardzo dobre, jeżeli zasypiamy z książką i nie chcemy potem stracić tego najważniejszego momentu kulminacji.
7: Tak, i szczerze mówiąc, to jest jedna z takich rzeczy, które bardzo do mnie przemówiły na korzyść tej aplikacji, ponieważ ja rzeczywiście szukam takiego programu na, no nie wiem, czy właśnie na iOS-a, czy na cokolwiek, jakiegoś takiego urządzenia. Ja rzeczywiście bardzo często zasypiam z książką i rzeczywiście taka opcja dla mnie nawet osobiście jest niezwykle przydatna. Natomiast mamy pobrany ten głos i mógłbyś jeszcze, Pawle, spróbować pokazać słuchaczom, czy ten głos rzeczywiście tak samo się sprawdza, czy to nie jest tylko taka reklama tego głosu. Więc zaraz...
5: Naturalnie otwieram ten sam tekst powitalny w języku angielskim, który mam to ze względu na to, że kiedy zaczynałem z tą aplikacją współpracę, to jeszcze wtedy działaliśmy na wersji angielskiej, dopiero później powstało tłumaczenie. Ja się upewnię w ustawieniach głosu, przy okazji mogę zademonstrować Państwu, jak to wygląda. Sprawdzę i upewnię się, że i język angielski, i głos jest ustawiony, bo przed audycją tutaj było różnie.
7: Tak, w sumie o tym też można powiedzieć tak naprawdę, co się stało, dlatego że no to też jakby może być problem innych użytkowników.
5: No właśnie, nie powinien to być, ten problem nie powinien jakoś zaistnieć. Mi się wydawało, że to tak zaskakuje od razu. Po prostu z jakichś przyczyn nie miałem pobranego głosu. Prawdopodobnie zapomniałem sobie

0: słów na minutę. Można to regulować.
1: 216 słów na minutę. 248 słów na minutę. 280 słów na minutę.
0: Tak, może tu aż do 280 słów.
2: I to wszystko, tak? A może...
0: Nawet więcej.
1: 340...
0: 340... O, ale się rozpędzam. 530
1: słów.
0: 680, 720 słów. 720 słów to jest limit maksymalny.
2: To może pokaż, jak brzmi w takim razie syntezator, ten nasz wybrany, przy 700 słowach na minutę. Bo z tego, co wiem, niektórzy naprawdę mają niezłe wymagania dotyczące szybkości syntezy, więc sprawdźmy, jakie jest maksimum szybkości tej aplikacji.
0: Tak jest? Już się robi. Odtwarzaj. Nie.
2: Tak. Tego się nie da czytać. No ale niemniej jednak myślę, że nawet bardzo ostre wymagania zostaną zaspokojone.
0: Naturalnie. To jest właśnie pozytyw tego wszystkiego. To może ja teraz zwolnię ten głos i zademonstrujemy,
2: tak, no może jakieś
0: jak
2: normalnej
0: ta
2: Bridget prędkości
0: powinna czytać.
2: Tak.
0: Tak jest? Ustawienia głosu. Tak, zejdźmy niżej.
2: Czyli to była taka standardowa...
0: Tak, to była standardowa i ona w tym momencie powinna być zrozumiała dla każdego, kto nas teraz słucha. Odtwarzaj. You can scroll around the text while the app is reading. To get back to the highlighted text being read, tap the screen with two fingers. Tak jest.
2: No właśnie. Czyli tak naprawdę mamy w tej standardowej takiej książeczce, która jest dostarczana z aplikacją, całą instrukcję obsługi całego programu, więc jeżeli powiedzmy ktoś nie będzie chciał za bardzo skorzystać z naszej audycji, nawet będzie mógł również skorzystać z tej książeczki, powinny się dowiedzieć tego, co jest ważne o tej aplikacji. Ja jeszcze powiem, bo chyba tutaj Paweł, o ile mnie pamięć nie myli, nie wspomniał o tej możliwości, natomiast również, co jest na dobrą sprawę już w zdecydowanej większości czytników takich sprzętowych dla niewidomych, możliwość skoku do odpowiedniego procenta książki. To znaczy w momencie, kiedy na przykład mamy jakąś książkę, czytamy ją sobie którymś z tych takich standardowych sprzętowych czytników dla niewidomych, możemy sprawdzić, że w tej chwili jesteśmy w procencie 33. 33% mamy przeczytanej książki, a chcemy na przykład znaleźć się na procent 48. No bo powiedzmy ostatnio tak się kojarzy, że powiedzmy mi się skończyło czytać tą książkę na innym urządzeniu. W związku z czym, no w pewnym sensie można sobie czytać książkę na kilku urządzeniach, które wspierają tą funkcję i również ten program tą funkcję posiada i można również powiedzmy przeczytać sobie troszeczkę książki tutaj w tym programie, potem przesiąść się na jakiś sprzętowy czytnik, bo u kogoś akurat czytamy książkę, potem znowu przejść do tego samego programu i znowu przenieść się do tego konkretnego procentu. Natomiast chciałem się, Pawle, zapytać, czy wiesz, czy można wyszukiwać dany tekst w książce? Bo powiedzmy, pamiętam, że skończyłem na jakimś tekście i czy mogę również zacząć od tego samego tekstu tą książkę czytać?
0: Naturalnie, znajduje się tu przycisk szukaj, ja tu teraz go znajdę.
1: Szukaj.
0: O, nawet jest tu pokazana informacja, taka ciekawostka, ile upłynęło, a ile zostało czasu.
1: Upłynęło 32 sekundy. 11%. Regulacja.
0: Tak, można nawet suwakiem przesuwać.
2: Właśnie, o tym mówiłem.
0: A właśnie, szukaj. Tak, mogę
2: i w tym momencie mamy standardowe pole wyszukiwania, jak rozumiem, z iOS-a.
0: Tak.
2: W którym... Właśnie Paweł coś tu może wpisać i teoretycznie, tak jak rozumiem,
0: jest reading, to get back to the...
3: Highlighted text being read, tap the screen with two fingers. If you double tap on a word or tap twice in quick succession, the app will start reading from that word.
0: Właśnie, no właśnie, pisałem w wyszukiwaniu tekst highlight, pierwsze słowa, jakie przyszły mi do głowy, a które mogłoby się znaleźć potencjalnie w tym pliku. Czyli wyróżnienie, podświetlenie.

0: i odnalazł mi dwa miejsca w książce i w momencie, kiedy stuknąłem, aplikacja automatycznie zaczęła czytać od tego miejsca, które wybrałem.
1: Tak, to też jest ciekawe. Znowu mamy rozmowę. Tym razem na telefonie. Zaraz ją odbierzemy. Halo? Halo? No, niestety słuchacz tam się rozłączył z jakiegoś powodu. Coś tam się dzisiaj te telefony urywają do naszej audycji skype'owej. Zobaczymy, co będzie dalej. No dobrze. Więc już wiemy w zasadzie, co z tą książką można robić. Wiemy prawie wszystko. Czy jest coś jeszcze, Pawle, co mógłbyś powiedzieć o tej aplikacji, co, co jest jakoś tam ważne, co, co się może komuś przydać? Czy to już... Czy to
0: z wszystko? Pewnością... Z pewnością taką opcją dość ciekawą jest, jest to, że można i nawet aplikacja to robi, wykrywać automatycznie język tekstu. On bada zawartość pliku i na podstawie tego określa, czy dany tekst powinien być odczytywany po angielsku, czy po polsku, czy w jakimś jeszcze innym języku. I wtedy właśnie dobiera nam automatycznie głos, więc nie ma czegoś takiego, że musimy przełączać co chwileczkę głosy, jeżeli chcemy czytać teksty różnojęzyczne. Nawet jeżeli za pomocą pilota będziemy przełączać książki to, czy artykuły, to w teorii powinno być to wszystko odczytywane płynnie za pomocą takiego głosu, jakiego właśnie nam trzeba. I nie wiem właśnie, czy to jest też nie jest taka opcja unikatowa dla tego programu.
1: A tymczasem mamy jakiś telefon. Mam nadzieję, że zaraz będzie to wszystko słychać. Halo?
2: Witam serdecznie, dobry wieczór. Pluszczyk Paweł się kłania.
1: Witamy.
0: Witamy serdecznie.
2: Jak jest odpowiedź, na to się słyszymy. Witam Tomka, witam Pawła.
1: Witaj,
2: bardzo, bardzo fajna audycja, ponieważ ja tutaj jestem bardzo entuzjastycznym użytkownikiem od niedawna Voice Dream Leadera, no to w sumie grzechem byłoby nie słuchać. Także bardzo ciekawie tutaj opowiadacie. Nie wiem, czy nie było, ponieważ na tym czasami drobny kłopot techniczny coś tam umyka, ale również szczególnie jest to zauważalne w tej próbce głosu, którą Paweł tutaj demonstrował. Najpierw była opcja możliwości odsłuchania jakby sampla, a później pobrał ten głos. Wydaje mi się, że w wersji tej próbnej była troszeczkę niższa mowa, niższy głos, więc właśnie jest również możliwość regulacji wysokości głosu, co mnie akurat osobiście bardzo się podoba, gdyż no powiedzmy nasza rodzima Ania w tych swoich parametrach standardowych no ten głos jest dla mnie za wysoki i jest fajna możliwość obniżenia tego, co się oczywiście bardzo przydaje, no bo wszyscy jednak mamy możliwość dopasowania tego, tego do siebie.
1: A to nawet nie wiedziałem i szczerze mówiąc również Paweł nie pokazywał tego przed audycją, więc widocznie... No, wszyscy się czegoś uczą, tak? W czasie audycji.
2: Właśnie, tutaj akurat trzeba bardzo, bo Paweł tutaj bardzo skromnie dzisiaj się zaprezentował, bo powiedział na początku, że jest autorem tłumaczenia, ale słuchaczom trzeba powiedzieć, że Paweł nie tylko jest autorem tłumaczenia, ale również dzielnie tłumaczy wszystkie nasze sugestie na język angielski i kontaktuje się z autorem, między innymi jakimiś tam sugestiami właśnie z naszej strony użytkowników polskich, znaczy pewnie innych również, no ale w pewnym sensie nie wiem, jak to się przekłada później przy jakby w implementacji tego, co do każdego głosu, właśnie była możliwość regulacji wysokości tonu i paru jeszcze innych kwestii, także trzeba też oddać się sprawiedliwość autorowi, że tak przynajmniej wynika z tego, co Paweł mówi, że jest podatny na sugestie, także może Paweł, ja jeszcze chwilę pozostałem na antenie, bo jeszcze powiedzmy parę słów chciałbym powiedzieć, ale może powiedz Paweł chociażby dwa zdania, jak wygląda z twojej strony kontakt z autorem i jak ty odbierasz powiedzmy to, co autor się stara robić na tyle, na ile może odnośnie sugestii, które
1: tak, o tym też mieliśmy właśnie zacząć mówić za chwilę.
2: A no właśnie, to pewnie o tym powiecie.
0: Kontakt z autorem aplikacji, z panem Winstonem Chenem jest właśnie bardzo przyjemna sprawa. Muszę powiedzieć, że ten człowiek jest bardzo otwarty na sugestie. Zawsze odpisze pozytywnie podoba mu się wiele z tych rzeczy, które już tu sugerowaliście. Wymienię pewnie parę z nich, nie tylko jeżeli nikt się tutaj nie obrazi z tych osób, które sugerowały. Natomiast zawsze jeżeli nie wyobraża sobie, dlaczego dana opcja ma być potrzebna, dlaczego my ją chcemy, prosi o przykład. Ja świecę jakimś tam przykładem na użyteczność danej opcji i on wtedy też jest w stanie to wszystko przemyśleć i wiele z naszych sugestii zaakceptował. Zobaczymy, czy się pojawią, kiedy się pojawią. Natomiast zarówno w procesie tworzenia spolszczenia, jak i sugerowania nowych opcji zawsze odpowiada, zawsze był pomocny. I tutaj greetings for you, Winston Chen, if you ever get to listen to this show, this is greetings from you from Poland. Good job, thank you for voice stream reader.
2: No właśnie. Mnie osobiście, też o tym chyba wspominaliście, bardzo się podoba jakby integracja aplikacji z Dropboxem. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, Dropbox jest bardzo popularny, a z kolei ma to tak dobrą zaletę, że no siłą rzeczy te pliki tekstowe, nawet czy to są to pliki TXT, czy są to pliki EPUB, są to jednak stosunkowo nieduże pliki, nawet jeśli książka jest jakaś tam potężna, no to jest to powiedzmy megabajt, czy tam mega i kilkaset kilobajtów, więc nawet przy łączem komórkowym, powiedzmy nawet po Edge, bez problemu można sobie taką książkę, no mówiąc kolokwialnie, zassać, to ja dzisiaj zrobiłem w pociągu. Więc to jest bardzo fajna sprawa. Jedną właśnie z takich sugestii, o których tutaj była mowa, byłoby doskonałą opcją synchronizacja aplikacji, jakby jeśli mamy dwa urządzenia, prawda? Żeby się synchronizowała książka do tego samego momentu, który czytamy, właśnie żeby nie trzeba było, załóżmy, szukać tego procenta, czy spisywać tekstu, no bo to jednak w jakiejś tam gorączce, nie wiem, załóżmy, wychodzenia z domu, szykowania się do podróży i tak dalej może nam umknąć. Więc taka opcja synchronizacji byłaby kwestią doskonałą. Paweł to już ma na uwadze, więc podejrzewam, że skoro te wszystkie poprawki zostały tak szybko wprowadzone, to będzie to miało miejsce i będzie to funkcjonowało. Natomiast mnie się osobiście bardzo podoba to, że no to jest niezależne od Agaty, która, jaka jest, wszyscy wiemy, jest cały szereg aplikacji, począwszy od Apple'owskiego iBooksa, poprzez wszystkiego rodzaju Brio i tak dalej, które jednak umożliwiają nam czytanie. Natomiast tutaj jednak jest to głos inny, ta forma jest rzeczywiście bardziej audiobookowa i czyta się znakomicie. Także ja każdemu, kto ma jakieś tam wątpliwości, polecam. Kwota może nie jest taka na pierwszy rzut oka mała, no bo jednak w połączeniu z głosem, który musimy dokupić, jest to kwota rzędu powiedzmy 10 czy 11 euro, czyli no niech będzie suma summarum tych 50 zł już tam w lekkim zaokrągleniu. W sytuacji, gdy korzystamy z więcej niż jednego głosu, oczywiście nieco więcej, co nie zmienia faktu, że myślę, iż każdy, kto się zdecyduje tą aplikację doceni, ja jestem niesamowicie zadowolony, a mówię też o tym dlatego, że tak na dobrą sprawę od bardzo niedawna jestem użytkownikiem urządzeń z systemem iOS, powiedzmy 2 miesiące, więc też prostota aplikacji, możliwość nawigacji, dobre spolszczenie, które Paweł tutaj nam udostępnił. Także każdemu polecam. Dzięki za temat tak ciekawy. No i czekam, co tam ciekawego jeszcze powiecie, a mam nadzieję, że Paweł też ujawni jakieś tam tajemnice, o których tam w innych kanałach, powiedzmy, na których można go spotkać, jeszcze nie mówił, może się czegoś ciekawego dowiem. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
1: No może, do usłyszenia, Pawle.
0: Do usłyszenia, dziękujemy za telefon. Ja osobiście wysłałem dzisiaj do autora maila z waszymi ostatnimi sugestiami i z sugestiami poprawek do spolszczenia. Także poinformowałem go tej audycji, więc mam nadzieję, że dotrze do podcastu, nawet jeżeli teraz nie może być z nami, o ile mi wiadomo, w Bostonie jest gdzieś godzina po pierwszej po południu, więc nawet jeżeli teraz nie ma czasu, jeżeli do nas ani nie dotarł żadną drogą pisemną, ani głosową, to posłucha sobie podcastu tej audycji. Oczywiście prześlę mu link, stąd też moje angielskie pozdrowienie. Natomiast kolejna porcja sugestii dzisiaj poszła, więc możemy się spodziewać odpowiedzi wkrótce.
1: Oczywiście. Natomiast ja bym jeszcze chciał się zapytać, Pawle, dlatego że tutaj też nie wiem, jak to jest robione, natomiast czasami obawiam się, że mogą wyniknąć pewne jakieś problemy, dlatego że nie wszyscy mogą to bardzo starannie tego przestrzegać. Czy zdarzyło się albo tobie, albo może komuś ze słuchaczy, no bo Voice Dream Reader próbuje identyfikować język napisanej książki. Czy zdarzyło się tak, że język książki był inny od tego, który język zadeklarowany i język użyty w syntezatorze był inny niż ten, który w rzeczywistości jakby był w książce. Czyli na przykład, że angielskim syntezatorem nagle zaczęła być czytana polska książka.
0: To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Natomiast tego, co tak analizowaliśmy, ten mechanizm, to prawdopodobnie rozpoznanie następuje po analizie znaków Unicode. I w tym momencie on potrafi określić na podstawie znaków, jakie tam się znajdują, może na podstawie znaków narodowych, na podstawie tego typu rzeczy, jaki to język. Trzeba by kiedyś popróbować oszukać tą aplikację. Na przykład napisać książkę bez polskich znaków, albo choćby jakąś książkę. Zapisać książkę, też ciekawie zabrzmiało, ale choćby fragment tekstu zwykły gdzieś w edytorze i zobaczyć, czym on to przeczyta.
1: Tak, ale na przykład w momencie, kiedy są jakieś książki, w których mamy czasami jakieś mieszane rzeczy, bo powiedzmy jest angielska książka, która się dzieje w Polsce, więc jest bardzo dużo, powiedzmy, jakichś nazw własnych, które ten Unicode posiada na przykład. I wtedy ktoś by mógł nagle zacząć czytać angielską książkę polskim syntezatorem, tylko pytanie moje jest takie, czy w razie czego da się powiedzieć, nie, Voice Dream Reader, to nie jest angielska książka, tylko polska i trzeba ją przeczytać syntezatorem polskim.
0: Naturalnie, to się da wszystko zmienić w ustawieniach głosu. Tam jak próbowałem się upewnić i udało mi się upewnić, czy Bridget jest ustawiona, była opcja język, mogłem przełączyć z angielskiego, brytyjskiego nawet na polski i go zmusić, żeby ten angielski tekst był czytany polską syntezą.
1: Jasne. No dobrze, to w zasadzie nie wiem, czy chciałbyś jeszcze coś dodać na temat jakby samej aplikacji i jej funkcjonalności, czy możemy przejść do jakiegoś podsumowania?
0: W dużym skrócie zostało już wszystko powiedziane. Wiadomo, że nie zastąpimy w tym podcaście, czy też w tej audycji, zależy jak nas słuchacie, instrukcji obsługi. I wiele rzeczy pewnie będzie można zgłębić samodzielnie, natomiast to, co jest najważniejsze, te wszystkie cechy aplikacji wyróżniające ją spośród innych zostały tu wymienione, więc myślę, że możemy przejść.
1: Jasne. A tak, jeszcze chciałbym się zapytać, od jakiego czasu mniej więcej ta aplikacja jest na rynku?
0: Ja tam kojarzę gdzieś grudzień tego roku, zdaje mi się.
1: Czyli tak naprawdę tak. W pół roku udało się tą aplikację spolszczyć i wprowadzić, podejrzewam, sporo poprawek. O, tymczasem mamy znowu kolejny telefon, zaraz go odbierzemy. Halo, witamy serdecznie.
3: No, cześć tam, witaj.
1: Witam.
3: Jestem na antenie, czy nie?
1: Tak, jesteś na antenie już.
0: Jasne,
3: bo mam klango w tle. Pytanko mam takie, czy jest dostępne, czy jest dostępna do przeczytania właśnie ten plik Witaj, bo ja go nie widziałem, jak już kupiłem aplikację, nie można się w żaden sposób do niego dostać. I czy będzie spolszczana pomoc, bo tam jest dosyć dokładnie w tej pomocy opisane różne są rzeczy, no ale z angielskim u niektórych jest różnie i czy ta pomoc też będzie spolszczona?
0: Jeżeli chodzi o plik Witaj, czy ty aplikację najpierw zakupiłeś, a później zaktualizowałeś do wersji polskiej, czy kupiłeś
3: właśnie
0: polską?
3: Właśnie, dokładnie tak.
0: Kupiłeś polską?
3: Nie, najpierw kupiłem angielską, a potem zaktualizowałem do Polski.
0: No właśnie, dlatego podczas update'u jakoś ludziom ten plik się nie ściągnął, on tam po prostu nie trafił. Jeżeli chciałbyś się z nim zapoznać, mogę ci go udostępnić jakąś drogą prywatną kontaktu. Mam go w wersji TXT na moim dysku.
3: A co do pomocy?
0: On po prostu się pokazuje w wersji polskiej, tylko chyba tym, którzy kupili już wersję polską i to jest ich pierwsza instalacja.
3: A jeżeli chodzi o pomoc, to będzie coś spolszczane, czy pomoc zostanie po angielsku?
0: Na razie nie dostałem jeszcze takiej propozycji od autora, co prawda, i o tym jeszcze nie myślałem, natomiast myślę, że jest to możliwe, jest to do zrealizowania. Prawdopodobnie zabiorę się za to, tak. Chodzi o ten plik help, tak?
3: Tak.
0: Który jest tam domyślnie dołączony. Tak, to myślę, że powinienem się za to zabrać wkrótce.
3: No to wszystkie pytania, jakie mam, mogę powiedzieć, że aplikacja jest świetna i na pewno warto polecić, bo no świetny jest odtwarzać książek z iPhone'a dzięki temu programowi. To wszystko za chciałem. Dziękuję.
1: Dziękuję ci. Pawle słuchaczy można powiedzieć, dlatego że tutaj mamy w tej chwili... Mieliśmy dwóch
0: to
1: Pawłów.
0: To same Pawły dzisiaj nas dzwonią, już mieliśmy dwóch. A ze mną trzech,
1: dzwonimy same Pawły i jeszcze jeden Paweł jest na audycji. No ciekawe, czy jeszcze jakiś Paweł do nas zadzwoni. No dobrze, w takim razie możemy przejść do podsumowania naszej audycji. Aplikacja jest od grudnia, czyli tak naprawdę w czasie pół roku. Mniej więcej kojarzysz, ile się zmieniło w czasie tego pół roku od momentu wejścia tej aplikacji jakby na rynek?
0: Przede wszystkim aplikacja nie jest typowo pisana pod osoby niewidome. Tak jak jeżeli ściągniecie wersję Lite, pokaże wam się komunikat, tam prawda dziękuję za przetestowanie aplikacji i jeżeli kup pełną wersję, jeżeli chcesz wspomóc autora, który pracuje ciężko, by służyć ludziom, którzy wolą słuchać, więc od razu jest to zaadresowane do ludzi, którzy z jakichś względów wygodniej jest im albo chcą słuchać książek raczej niż czytać. Więc to nie jest, niewidomi też są tutaj oczywiście brani pod uwagę, ale nie jest to jedna grupa odbiorców, dlatego z początku były problemy, chyba zostały już jakoś rozwiązane, z organizacją książek w foldery. Nie było to wszystko tak pięknie dostępne, to cała operacja przenoszenia i tak dalej. Tak samo teraz pewne gestury voice over, pewne gestury zaimplementowane przez autora nie są dla nas osiągalne, to się zmieni wkrótce. Więc dostępność na pewno została wzięta pod uwagę. Portfolio głosów zostało poszerzone o NeoSpeecha na razie. O planach będę jeszcze mówił za jakiś czas, bo też jest planowana Iwona, która została jakoś wzmiankowana, była w changelogu ostatniej wersji, natomiast głosów nie widzę.
1: Głosów jak na razie nie ma. Natomiast wspomniałeś o tych niedostępnych gestach, to może powiedzmy jeszcze słuchaczom, którzy by teraz kupowali, czego mogą się spodziewać, co jest teraz i co ma być lepiej.
0: To znaczy wszystkie opcje, które są dla nas dostępne. Natomiast pewne rzeczy można robić łatwiej za pomocą gestów, bez łażenia po przyciskach, bez przechodzenia do kontrolek, które są gdzieś na drugim końcu świata, to znaczy ekranu. Do tego są gesty, żeby na przykład szybko gdzieś tam przewinąć książkę, dodać zakładkę, różne takie najczęściej wykonywane opcje mają swoje gesty, które obecnie nie są dostępne dla użytkowników VoiceOver i to się ma zmienić. Ale te same operacje możemy wykonać w inny, również dostępny sposób. Więc jasne, nie tracimy niczego, jeśli chodzi o funkcjonalność, tylko po prostu o wygodę chwilowo. Ale to się ma też zmienić.
1: No dobrze. No to w takim razie tak. Zostało nam jeszcze powiedzieć o tym, bo to już troszeczkę tak się zaczęło. Trochę tam Paweł tak zaczął tak delikatnie coś tam wspominać. Ty gdzieś tam też przed chwilą. Czy możesz zdradzić to, co nie zostało objęte klauzulą tajności? Co się ma w czasie najbliższym zmienić i czego można oczekiwać od aplikacji?
0: No więc skierowałem już kilka maili do autora aplikacji z sugestiami, które tutaj są zgłaszane przez naszą aktywną społeczność użytkowników, za co wielkie dzięki. Na pewno dla mnie, no i nie tylko dla mnie, o ile uzyskałem dobry feedback, taką niesprawiedliwością trochę było to, że pobierając aplikację w języku polskim i płacąc za nią te 8 euro, otrzymujemy za darmo głos angielski, a musimy płacić za głos polski. No to jest takie trochę nie w porządku, więc skontaktowałem się z autorem w tej sprawie. Plan jest taki, że powstanie wersja, ponieważ on z początku nie przewidział tego, że ta aplikacja będzie miała taki osiąg światowy, on to głównie dla Amerykanów pisał. Ma powstać wersja tak zwana worldwide, czyli światowa, w której sama aplikacja w sobie będzie darmowa, tak jak wersja Lite, czyli wersja płatna zniknie z App Store'a. Będzie można demować głosy, jak nam się tylko podoba, natomiast same głosy będzie można już kupić po cenie droższej niż obecnie. Co w ogólnym rozrachunku ma wyjść taniej niż kupowanie osobno aplikacji i osobno głosu. Tego nie dało się inaczej rozwiązać, ponieważ ograniczenia Apple są takie, że nie można dystrybuować instalki z jakimś tam elementem dodatkowym. Coś musiało w tej instalce być jednego, czyli ten głos amerykański nie dało się zrobić tak, żeby był jakiś tam głos polski, bo musiałby wypuszczać potem 20 czy 30 czy nawet więcej instalatorów z różnymi głosami za darmo. Czyli tam byłby Voice Dream Reader Poland, Voice Dream Reader jakiś tam jeszcze inny kraj. No i chyba takim najbardziej kompromisowym rozwiązaniem, wziąwszy pod uwagę ograniczenia narzucone przez App Store, było zrobienie tego, o czym teraz mówię, czyli aplikacja zostanie darmowa, natomiast już dokupienie konkretnego głosu w wersji pełnej wyniesie nas więcej niż przedtem, czyli już nie euro 79, tylko troszkę więcej, ale w ogólnym rozrachunku będzie to tańsze niż zakup aplikacji i głosu do tego.
1: Czyli
0: ponadto
1: dobra...
0: autor...
1: Czyli dobra wiadomość dla ludzi, którzy chcą korzystać głównie z jednego języka, no pewnie trochę gorsza wiadomość dla poliglotów, którzy czytają książki w iluś różnych językach i chcieliby do tego wykorzystywać różne syntezatory siłą rzeczy.
0: No to no niestety. Niestety.
1: Tak. Natomiast jeszcze zanim powiemy co ponadto, bo tutaj mamy też prośbę od słuchacza, omówcie jak wrzucać książki przez iTunes File Sharing, bo to jest dla mnie niejasne.
0: Tak, tak, tak. To jest taka operacja, którą wykonuje się dla wielu różnych aplikacji. Jest to także możliwe w aplikacji Seeing, Move Assistant, w różnych innych aplikacjach, które muszą po prostu pozyskiwać dane z zewnątrz. Podpinamy telefon do komputera, otwieramy iTunes, klikamy w iPhone, następnie przechodzimy na aplikacje i tam pokaże się lista aplikacji, które taki file sharing umożliwiają. Jeżeli nie podświetlimy sobie taką aplikację i naciśniemy tab, pokaże się lista pusta. To jest lista plików, jakie udostępniamy tej aplikacji. Możemy tu wkleić pliki, które chcemy przerzucić, w tym przypadku pliki z książkami, czy dokumentami, czy artykułami. I one zostaną w tym momencie przerzucone do Voice Dream Readera, powinny się pokazać po synchronizacji wszystkiego z telefonem, czy z iPhone'em, z iPadem, iPodem. Pliki ukażą się w Voice Dream Readerze. Mam nadzieję, że informacja się okazała pomocna.
1: Też mam taką nadzieję, więc proponuję, byśmy kontynuowali poprzedni temat. Mówiliśmy o tych głosach, o tych zniżkach i coś, Pawle, mówiłeś, że ponadto. I ponadto
0: tak,
1: co?
0: Właśnie zacząłem już o Iwonie. Autor obecnie pracuje z różnymi firmami dostarczającymi głosy. Mamy już pakiet głosów a cappella, są nawet nowe głosy, jeżeli ktoś się interesuje angielskimi głosami, te głosy, które wyrażają swoje emocje, czyli jakiś głos szczęśliwy, głos smutny, głos opowiadacza historii, głos jakiegoś reportera, głos królowej angielskiej nawet mamy. Możemy sobie tak zrobić, żeby nam królowa
1: Elżbieta czytała książki. Tak, głos rapera, to jest bardzo ciekawe. Znaczy, to jest trochę taka... Ja bym chyba tym nie chciał czytać książek, natomiast jak ktoś lubi różne takie gadżety, no to chyba dobra wiadomość, tak? Bo...
0: Tak, natomiast są też głosy chyba dziecięce, staje się? To też może być taka fajna...
1: Tak, chyba amerykański i angielski głos jest dziecięcy, jest taki naprawdę stary głos, jest jakiś taki komiczny, jakiś raperski, smutny, wesoły, tam jest tego ileś.
0: Tak jest.
1: Jeszcze Rafał się pyta, ile można mieć tych głosów.
0: No głosów tyle, ile możesz fabryka sobie dała kupić.
1: Tak,
0: to znaczy, jeżeli cię stać, nie ma ograniczeń na ilość głosów, to możesz sobie kupić wszystkie, jeżeli cię stać, dokładnie.
1: No tylko, że wszystkie głosy, no to jeśli jest kilkadziesiąt, no to tych euro to wyjdzie dosyć sporo.
0: Tak jest. No, więc tak jak już mówiłem, autor stara się poszerzać to portfolio głosów o nowe firmy, o nowe głosy. Mamy, tak jak już mówiłem, kompleta kapeli. Pojawiły się już prezentowane tu głosy NeoSpeech. Niestety NeoSpeech nie ma dla Polaków nic. Są to głosy angielskie, chińskie. Chyba tyle. I są plany. Autor stara się teraz współpracować z Iwoną, żeby pozyskać głosy Iwony także, więc może niedługo jakiś Jacuś, jakaś Ewa, Maja, Jan się zaczną pojawiać. Pewnie to się wszystko zacznie od angielskich, tu już była przymiarka. No zobaczymy, jak mu to pójdzie, zważywszy na to, że teraz Iwona Software została kupiona przez Amazona. I no może być się trudno do nich dobić, ale życzymy powodzenia.
1: Ale zobaczymy. No dobrze, czyli tak jak jest. Na razie tyle jest planowanych zmian, które można jakoś tam ujawnić. Więc cóż, czy chciałbyś coś jeszcze dodać do tej naszej audycji, czy tyle, jeżeli chodzi o Voice Dream Leadera?
0: No przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagają tutaj mi w tym, co robię, czyli aktywnie zgłaszają mi sugestie dotyczące polskiej lokalizacji, dotyczące samego programu. Dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj przybyli i pomimo trudności technicznych są w stanie z nami tutaj wytrzymać. Także wszystkim, którzy odsłuchają nas później w podcastach. Dziękuję Tomkowi za to, że technicznie mnie tu obsłużył i razem ze mną tę audycję prowadził. Dziękuję wszystkim, którzy dzwonili. Autorowi już dziękowałem, tak jak mówię, mam nadzieję, że nas dosłucha w podcaście, chociaż wiele z tego nie zrozumie, ale zawsze będzie mu miło, że się o nim mówi w tak dalekim kraju, jakim jest Polska. I no przede wszystkim no zachęcam do zakupu aplikacji, ponieważ właśnie widać na podstawie takiej aplikacji i podobnych, że sprzęt przeznaczony do użytku ogólnego osób nie tylko niewidomych, ale też może powoli z powodzeniem zastępować sprzęty tak zwane tyflo, sprzęty dla nas, które są dużo, dużo droższe. A tutaj możemy w formie dużo tańszej aplikacji, którą opcjonalnie sobie dogramy, zafundować sobie tego typu właśnie doznania i doświadczenia. Jeszcze raz wielkie dzięki i miłego czytania. Słuchania. Tak. Lub
1: miłego czytania, słuchania. Jeszcze na sam koniec audycji powiem, że jutro kolejna audycja na żywo w Tyflo Radio o 19 oczywiście godzinie, w czwartek również będzie audycja. No i również oczywiście w kolejnych tygodniach będą kolejne audycje, również oczywiście o 19, więc zapraszamy do słuchania Tyflo Radia. Ja się już z Państwem żegnam, mówił Tomek Bilecki, prowadzący, i Paweł Masarczyk jako gość mówiący o aplikacji Voice Dream Reader.
0: Voice Dream Reader.
1: Tak, także do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: I z siódemki nam się ósemka już zrobiła. 8 minut po godzinie 19, a w kalendarzu 25 dzień maja 2023 roku, to jest czwartek. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia, a po drugiej stronie naszego łącza Krzysztof Bruzda. Witaj, Krzysztofie.
6: Dzień dobry, ja chciałem zauważyć, drogi Michale, że słyszałem tylko Rocha. Ale już muzyczki nie słyszałem.
5: Nie słyszałeś? To nie wiem, co tu się wydarzyło. Jakim cudem, bo muzyczka też powinna do ciebie iść.
6: To był taki efekt jak odszumiacz. I tylko Rocha słyszałem.
5: Aha! No to okej. Okay. Czyli ustawiłem u ciebie dobre brzmienie, u siebie o tym brzmieniu zapomniałem, no ale to zaraz to naprawię, także spokojnie.
6: Faktycznie jakiś taki 16-bitowy jesteś.
5: A to już proszę bardzo, już myślę, że teraz będziesz zadowolony.
6: No myślę.
5: No. Tak jest. Dobrze. Zostawmy technikalia, przejdźmy do innych technikaliów, bo ty dziś do naszego studia przyniosłeś klawiaturę.
6: Klawiaturę przyniosłem.
5: Tak. I to jest klawiatura Typer Claw BC 110, o, BC 110, tak, 110, jak, żeby tak już całkowicie tą angielszczyzną tutaj wypowiedzieć nazwę tego urządzenia, no po prostu wypowiedzieć, nie ma co szpanować, wystarczy wypowiedzieć. To jest klawiatura, która już trochę na rynku jest, bo z tego co mówiłeś, to z jej dostaniem, jeżeli chodzi o taką nową, to czasem bywa problem, chociaż tu i ówdzie jeszcze jest dostępna.
6: Jest, tak. I ja dostałem tą klawiaturę w okazyjnej cenie, bo to jest używka. Ale taka używka, która miesiąc temu straciła gwarancję. Zastanawiam się, dlaczego ten ktoś się jej postanowił pozbyć, bo jest całkiem niezła i zastosowań ma trochę, ale skoro ktoś sprzedawał, no to postanowiłem, że kupię. Ja ją kupiłem za 45 zł.
5: Tak, a oryginalnie to jest chyba około 2-3 stówek.
6: Mniej więcej tak.
5: Tak, tak. To jest taka cena, bo gdzieś tam też rozglądałem się w poszukiwaniu informacji o tym urządzeniu. To jest klawiatura, jak wspomniałeś, bezprzewodowa i to jest klawiatura na Bluetooth.
6: Na Bluetooth.
5: Tak. Tu nie ma...
6: Taki prawilny Bluetooth, jak wszyscy mamy w komputerach, w laptopach. Nie jakiś dongle do USB, tylko po prostu normalnie na Bluetooth.
5: Tak. Taki... I co ta klawiatura ma takiego fajnego, że zdecydowałeś się na jej zakup?
6: Przede wszystkim zdecydowałem się na jej zakup jak zwykle z lenistwa, nie? ponieważ chcąc obsługiwać tu w studiu kilka urządzeń, musiałbym mieć kilka klawiatur. A w związku z tym, że ta klawiatura ma możliwość podłączenia do niej aż trzech urządzeń, to rozwiązałem sprawę obsługi kilku urządzeń za pomocą jednej klawiatury, bez konieczności, co tutaj właśnie jest najfajniejsze w tym, jak chodzi o osoby jakkolwiek niewidome, a chcące mieć dostęp zdalny do swojego sprzętu, no bez remote'a, który to remote oferuje NVDA. I teraz jakby mi internetu zabrakło, no to nie muszę się o to martwić, bo obsłużę trzy urządzenia jedną klawiaturą i mam to z głowy w tym momencie.
5: Oczywiście tak. Obsłużysz je lokalnie, w zasięgu Bluetootha, który tam, no, ten tak. Zasięg ma kilka metrów, tak? To nie jest tak, że to nam daje nagle jakieś supermoce i pozwala na kontrolę z dużych odległości. Nie, to jest po prostu zwykła klawiatura bezprzewodowa, która ma swoje ograniczenia, natomiast jeżeli ktoś na przykład właśnie tak jak ty sterował, powiedzmy, drugim komputerem podłączonym do sieci z wykorzystaniem NVDA remote, bo na przykład miał taką sytuację, że potrzebne mu były dwa komputery i dokładnie. Chciał pracować na nich, no powiedzmy jednocześnie, no to jest właśnie takie rozwiązanie jak taka klawiatura. Oczywiście też pamiętajmy, że są też dedykowane przełączniki, ale to raczej przewodowo wszystko się wtedy łączy, to są te urządzenia, te tak zwane KVM-y.
6: Ale to też kosztuje.
5: Oczywiście, że tak, to kosztuje.
6: I to dużo więcej niż ta klawiatura.
5: No, różnie to bywa z tymi cenami, ale podejrzewam, że raczej w 45 zł byś się nie zmieścił.
6: No, domyślam się.
5: Ale już w 300, tak, czy tam 200, płacąc za tę nową klawiaturę, to spokojnie.
6: Klawiatura jest aluminiowa, cała, oprócz klawiszy, które są plastikowe, ale cała obudowa jest aluminiowa.
5: Łącznie ze spodem? Czy tam jest
6: łącznie
5: plastik?
6: Łącznie ze spodem, tak. Mhm. To jest wszystko aluminiowe. No i to jest klawiatura membranowa, niskopoziomowa, więc jest
5: to już nie
6: cicha.
5: Dla mnie.
6: Tak, nie dla ciebie. Chociaż dla mnie, wiesz, no ja ją kupiłem z myślą o podróżowaniu, żeby nie bawić się w jakieś kable, w jakieś różne rzeczy, po prostu, wiesz, wkładam laptopa do plecaka, klawiaturę i wychodzę, nie? A tak to muszę się martwić, a czy ja wziąłem to, a czy wziąłem tamto? Dwie rzeczy i mnie nie ma, nie?
5: No tak.
6: Także o, ona jest taka cichutka.
5: No, zdecydowanie cicha.
6: Jedynie co to biurko może rezonować tutaj, ale generalnie jak ją wezmę na kolana, o, to teraz. Teraz jest. No. Jest dość cicha. I teraz jak ona wygląda, bo jej wygląd jest ciekawy. Powiem ci, Michale, że ja pierwszy raz widzę klawiaturę z takimi klawiszami. Bo.
5: To znaczy z jakimi?
6: No właśnie do tego zmierzam. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak klawiatura żywcem wyjęta z laptopa, bo one są wszystkie na równym poziomie poniekąd. Dlaczego poniekąd? Dlatego, że każdy z klawiszy, na którym są oznaki, czy litery, czy cyfry, oprócz bloku numerycznego i klawiszy funkcyjnych, są pochylone do przodu. Także jak aha. Opieramy palec na klawiszu, to nie wciskamy go w dół, tylko tak jakby prostujemy klawisz. Nie wiem, czy wiesz, o co chodzi.
5: Że on się tak po prostu pochyla.
6: On się pochyla, dokładnie. On jest taki pochylony ku nam. Mhm. I jak go wciśniemy, to wciskamy jakby tylko tą górę, żeby go wypoziomować.
5: przechylić, tak, żeby go przechylić do nas, w naszą stronę.
6: Znaczy od nas, on jest już do nas przechylony, od nas.
5: Aha, w ten
6: żeby
5: sposób.
6: Żeby go wypoziomować.
5: Rozumiem.
6: I tak działa pisanie na tej klawiaturze. Dodatkowo te klawisze są bardzo wyraźnie oznakowane, bo oprócz tego, że mają standardowe oznaczenia na F, J i piątce numerycznej, to jeszcze każdy z tych klawiszy, które mają oznakowania właśnie literki, cyfry, oprócz właśnie numerycznego bloku, są w takich ramkach. Na brzegach klawiszy są ramki takie, że to nie jest taki całkiem płaski ten klawisz, tylko on ma takie jakby obramowanie na brzegu. Nie wiem, czy ja to dobrze tłumaczę.
5: To no myślę, że tak. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, jak to wygląda.
6: Tak. I teraz tak. To jest klawiatura, która generalnie zalecana jest do Maców. Dlatego część tej klawiatury, to ja nawet nie wiem, co to jest, dlatego że no, odpowiedniki trzeba byłoby spróbować z Maciem, ale ja Maca nie posiadam. Więc niektóre klawisze tu nie działają, chociaż wiem, że coś robią, dlatego że jak ja nacisnę, to się podświetlanie włącza. Ale nie mam jakby odpowiednika funkcji w Windowsie, co on ewentualnie mógłby robić, taki klawisz.
5: Natomiast ewentualnie za pomocą jakichś odpowiednich narzędzi typu Sharp Keys albo podobnych można sobie zawsze taki klawisz tak przemapować na coś.
6: Zgadza się. I ta klawiatura ma oprócz standardowych F-ów od F1 do F12, to ta klawiatura ma aż do F15. Nie wiem właśnie tutaj, co zrobić od F13 do F15, bo jak włączymy sobie NVDA i pomoc, moment, niech ona się, bo ja miałem wyłączoną.
7: Pomoc klawiatury, tak.
6: O, nie wiem, czy słychać dobrze.
5: Słychać.
6: No, i teraz mamy tak.
7: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12.
6: Potem jest klawisz, który nie wiem, co robi, bo NVDA na niego nie reaguje. I zaraz dalej mamy kontynuację.
7: F13, F14, F15.
6: I to jest wszystko, jak chodzi o F-y. I teraz dalej, w tym samym rzędzie, gdzie są F-y, mamy trzy klawisze służące do podłączenia tych właśnie trzech urządzeń. Ja już tu mam podłączony komputer, jak słychać,
5: no tak.
6: pod jeden z tych kanałów. I po tych trzech kanałach jest jeszcze jeden klawisz, który też nie robi jakby nic. Zaświeca mi się podświetlanie, ale on nie robi nic, więc też nie wiem, do czego on może służyć. No i potem mamy cały blok numeryczny. Od zera...
7: NVDA.
6: No teraz NVDA, bo...
5: No tak, bo on sobie zero tak, gdzieś tam rezerwuje jako swój klawisz.
6: Dokładnie. No i teraz mamy tutaj pomoc włączony.
7: Numlock numeryczny 1.
6: No dobra, będzie gadał, że z tym numlock. Ale wiadomo, że to jest blok numeryczny cały.
5: No tak.
6: I teraz tak. Strzałki są bardzo fajnie rozdzielone od całej reszty bloków, bo klawiatura podzielona jest na razem ze strzałkami na 4 bloki. Czyli mamy główny blok, tu gdzie są litery i cyfry standardowo. Potem mamy blok 6 klawiszy, czyli F13, F14 i F15. Potem mamy home page. Potem mamy no, cały ten standardowy blok oprócz jednego. Nad delem, gdzie w normalnej klawiaturze jest insert, to tutaj mamy
7: Windows plus Swift plus 3.
6: Takie coś. Co to jest i dlaczego tak? Nie wiem.
7: Windows plus Swift plus 3.
5: I ta kombinacja uruchamia ci TikToka. No tak, bo pewnie masz ustawiony właśnie taki skrót Windows Swift 3
6: na uruchamianie. Nie, ja nie mam nic ustawionego.
5: Aha.
6: Właśnie dlatego mnie to zastanowiło, bo ja to nacisnąłem chcąc wykorzystać, że insert chciałem, coś zrobić, jakąś funkcję w NVIDIA i nagle widzę, że mi się TikTok włączył, nie? Mówię, kurczę, o co chodzi, nie? Bo sam insert jest na zmianę z tym zerem. Nie, tutaj zero nacisnę,
5: czyli,
6: to mam.
5: Czyli ten insert w tym bloku takim klawiszy środkowych, tam gdzie mamy page up, page down, home end, delete, to tam inserta jako takiego nie ma.
6: Nie ma, tam jest właśnie to coś.
5: Tam jest ten klawisz.
6: Dokładnie. Dokładnie pod F13. Bo tutaj mamy standardowo 6 klawiszy, ale że jest są te F-y, to mamy 9 klawiszy w tym bloku. I te klawisze są z takiego bardzo gładkiego plastiku. To wygląda jak taka zabawka dla dzieci trochę. Jak ci mówiłem wcześniej, przepraszam, przed audycją, że jak wziąłem tą klawiaturę do ręki, rozpakowałem, to bałem się, że z ręki wypuszczę, bo praktycznie nieodczuwalny jest jej ciężar, pomimo że jest aluminiowa.
5: No, aluminium jest lekkie. To...
6: No jest lekki, ale jednak coś tam waży. To jest metal, mimo wszystko, nie? Także, no, jest dość, jest ciekawa. I teraz tak, nie ma w tej klawiaturze z takich tych podpórek, które stosuje się w standardowych klawiszach.
5: Aha, więc tych ona leży... stópek z tyłu, tak? Tych tak. Nóżek.
6: Ona leży płasko na stole. I tylko te klawisze, które są właśnie tak pochylone, robią jakąś tutaj robotę w tej kwestii, żeby mieć wrażenie, że takie, żeby się ręce nie męczyły nad garstki, czy coś w tym stylu, nie? Żeby to było tak wygodnie do pisania. Także tutaj tak to wygląda, ta klawiatura. I co jeszcze? Co jeszcze? Podświetlanie dla widzących. Podświetlanie jest trójpoziomowe. Nie ma zmiany kolorów czy czegoś takiego, tylko mamy trzy razy naciskamy przycisk obok kontrola prawego. Jedno naciśnięcie wyłącza i dwa pozostałe rozjaśniają. I tyle z całego podświetlania. Ja sobie przemapowałem jeden kontrol tutaj za pomocą skrótu NVDA na menu kontekstowe, ponieważ ta klawiatura, no cóż, nie posiada czegoś takiego jak menu kontekstowe, a szkoda, bo obeszłoby się bez kombinacji. No ale, no cóż, jak się nie ma, co się lubi, to tak jest. No i tak by to wyglądało. Dobra, już będę musiał przełączyć, żeby mi to nie gadało.
7: Tryb komunikacji i bez mowy.
5: To zapytam w takim razie teraz, jak wygląda to, jeżeli chodzi o ładowanie?
6: Mamy z tyłu gniazdo USB-C. I to gniazdo może być wykorzystywane tylko do ładowania, albo po prostu jako podtrzymujące prąd, bo sama klawiatura z komputerem łączy się tylko i wyłącznie przez Bluetootha. Tam nie ma czegoś takiego, że jak podłączę USB, to mi tam komputer
5: zaprąga. To nagle będzie znaleziono nowe urządzenie. Dokładnie, i nie jest ma klawiatura. Mhm.
6: Dokładnie, nie, nie. To jest tylko ładowanie albo ewentualnie podtrzymanie prądu, jak nie chcemy tych akumulatorów za bardzo męczyć. Bo tutaj ładowanie odbywa się w ten sposób, że jak baterie się naładują, to on tylko podtrzymuje takim pykaniem, nie? Że tam, żeby się nie rozładowało za
5: ale
6: bardzo.
5: To te akumulatory są wymienne, czy nie?
6: Nie,
5: nie,
6: nie, to jest wbudowane. To jest wbudowane w klawiaturę i z tego, co gdzieś czytałem, to te akumulatory są dość spore, wbrew pozorom, bo one zajmują 1/4 klawiatury.
5: No to faktycznie.
6: Taki duży i płaski, znaczy taki, no, formatowo duży i płaski akumulator.
5: Jasne.
6: Tak jak w tabletach się stosuje, tylko w tabletach się stosuje trochę mniejsze akumulatory i nie robi się na pół tableta akumulatoru.
5: No tak. Natomiast czy ta klawiatura ma w ogóle jakiś wyłącznik? Czy ona cały czas jest aktywna i sama się ewentualnie jakoś usypia?
6: Z tyłu jest fizyczny przełącznik, taki dwuskokowy. Nie wiem, czy to będzie słychać. O, takie coś.
5: No, słychać.
6: I od razu, i teraz tak, ta klawiatura ma jedną fajną rzecz, ale to właśnie dla osób widzących. Jak się ją włączy, to nie ma tak, że to podświetlanie się świeci cały czas. Jak w klawiaturach zasilanych na bieżąco. Tylko włączamy, poświeci się jakieś parę sekund, gaśnie. I teraz możemy zadecydować, czy chcemy to podświetlanie mieć włączone, czy nie. Jeśli chcemy mieć włączone, to też nie na stałe, tylko wybieramy sobie jasność tego podświetlania i jak nic nie robimy, to za 10 sekund zgaśnie, naciśniemy coś, to podświetlanie z powrotem się włączy, ale jest tak zwane głębokie uśpienie tej klawiatury, czyli jak przez pół godziny nic nie robimy, to się cała klawiatura wyłączy, w taki tryb hibernacji przejdzie. I żeby ją wybudzić, no to już trzeba trochę poczekać od naciśnięcia jakiegokolwiek klawisza. Ona tak szybko nie wstanie.
5: Aha.
6: I to jest też fajna rzecz, bo tu jest jakby taka zastosowane podwójna oszczędność energii. Na bateriach, według tego, co piszą na tym akumulatorku, ona powinna wytrzymać 200 godzin.
5: No to rzeczywiście całkiem sporo.
6: To jest całkiem fajny czas, zwłaszcza, że no, zdarza się tak, że nie mamy od razu dostępu gdzieś tam do prądu, żeby ją podładować, więc tutaj 200 godzin jest całkiem fajnym czasem, a ja ją kupiłem tuż po tym, jak skończyła jej się gwarancja, miesiąc po tym, jak się gwarancja skończyła, więc za bardzo chyba nie była zbyt używana, tym bardziej, że jak ona przyszła do mnie, to nie widzę żadnych znaków jakby używania jej. Ona po prostu wygląda jak nówka. Także ktoś naprawdę o to dbał. Także tak to wygląda. Co jeszcze można by powiedzieć? W zasadzie, jak chodzi o wygląd tej klawiatury, no to tutaj... No,
5: większych cudów nie ma, tak?
6: Większych cudów nie ma.
5: Ta pochyła konstrukcja to co najwyżej jest jakiś tak, taki to jest, jej wyróżnik.
6: To jest fajna sprawa. I tak jak mówię, ja pierwszy raz widzę klawiaturę z takimi klawiszami, bo najczęściej to są płaskie takie zwykłe. I już. No. Dobrze. Czyli w zasadzie klawiaturę mamy jako taką omówioną.
5: Tak, tak naprawdę to przede wszystkim jeszcze jakbyś mógł pokazać, jak wygląda proces parowania urządzenia.
6: Właśnie teraz mam zamiar to zrobić, ponieważ tak jak powiedziałem już tutaj za bardzo o wyglądzie klawiatury nie ma co opowiadać. Jest jaka jest. I już. Ja teraz sobie pozwolę zrobić jedną rzecz. Tylko niech no odblokuje telefon, bo akurat telefon mam pod ręką, więc no...
5: No jasne, tak będzie najszybciej.
6: Szkoda, że nie mam jeszcze trzeciego urządzenia z Bluetoothem. Bo przydałoby się jeszcze jedno, żeby można było pokazać, jak trzy urządzenia działają. Dobra. Czyli tak, pod jeden kanał mam podpięty komputer i teraz tak, jeśli ja nacisnę klawisz, pod którym nic, może inaczej, tu mam, moment, bo już to nacisnąłem chyba, czy wyłączyłem, wyłączyłem klawiaturę, dobra, pod kanał pierwszy mam podpięty komputer i teraz nic nie mogę zrobić. Na którym kanale? Tu. Aha, dobrze, już wiem, co się stało. Tylko muszę... Aż teraz mi dzwonią. Nie ma rozmowy. Bo ja już ją dzisiaj używałem, więc...
5: I cóż się stało, Krzysztofie?
6: Baterie się skończyły.
5: A! No to te 200 godzin to szybko poszło.
6: Nie, no co ty, przecież... Przecież ja ją używałem przez cały czas.
5: A z ciekawości, od jak dawna?
6: Jakieś 4 dni może.
5: No to... To chyba nie była naładowana dobra.
6: No, niestety. Przyznam się bez bicia. Czekaj, ja to coś, coś zepsułem. Ach, dobrze. Jejku. Tak to jest, jak człowiek nie myśli. Przecież ja wyłączyłem gadacza.
5: No, mowę.
6: To...
5: Tak. Tryb komunikacji. No, i już. Tryb
6: komunikacji. No, właśnie. Ech, widzisz, no tak to jest, jak... No dobra, nie, zostawię to bez komentarza.
5: Dobra, to działajmy.
6: Działajmy. Więc tak, na pierwszym kanale mamy ten komputer. Nie, ale jak włączę drugi kanał, o, to już nie ma nic.
5: Nic się nie dzieje.
6: Na kolejnym też nic się nie dzieje.
5: To przypomnijmy, gdzie są te przyciski?
6: One są nad blokiem numerycznym.
5: Okej.
6: Także... I już. I teraz tak, sparujemy sobie telefon z tą klawiaturą. A sobie tutaj skanuję. Ale jeszcze tej klawiatury nie wykryję. I teraz tak, żeby tą klawiaturę sparować z telefonem, naciskam drugi kanał, albo pierwszy, no mogę sobie wybrać, gdzie chcę go mieć, i przytrzymuję, ale równocześnie muszę spowodować skanowanie na telefonie.
5: Zobaczmy,
6: czy tu coś wyszło. Jeszcze nie znalazł.
8: Dostępne urządzenia na górę. Nie znaleziono żadnych dostępne urządzenia.
6: Bo to trzeba przytrzymać dłużej, a ja nigdy nie wiem ile.
8: Przełącznik włączyłem, skanuj przycisk.
5: A to się nie odświeża automatycznie?
6: No nie, on skanuje, ten telefon skanuje i potem przestaje skanować.
5: Aha.
6: I trzeba sobie, wiesz...
5: O, jest.
6: Jest. No Bluetooth i teraz keyboard. Ją parujemy. Dobrze, i teraz... I teraz mamy sparowaną tą klawiaturę. I na pierwszym kanale mamy... komputer, nie?
5: Tak.
6: A na drugim kanale, jak nacisnę, mamy telefon.
5: Czy to, że zaczęło ci coś w tym momencie piszczeć, jest
6: nie, to zegar.
5: Powiązane? Aha.
6: Nie, to zegar. Czekaj, muszę go uciszyć, bo przecież będzie nam tu pikał cały czas.
5: No właśnie, tak się zastanowiłem, skąd się nagle pojawił ten dziwny efekt.
6: Niestety... że tak powiem, uszkodzony mam zasilacz w tym zegarze i coś tam nie łączy. No dobrze, i teraz mamy połączony telefon i i komputer. Tak, teraz ja to klawiaturą robię. Mogę tu wejść enterem. Nie, już jestem w folderze podróż.
5: No tak.
6: Wycofuję się.
5: Możesz w tym momencie telefonem sterować na tyle, na ile jest to możliwe z klawiatury.
6: Dokładnie, mogę pisać teraz SMS-y, wszystko mogę tu robić.
5: No to rzeczywiście jest całkiem niezłe rozwiązanie tego typu. No i jeszcze trzeci.
6: Trzeci no, potrzebowałbym jeszcze jedno urządzenie z Bluetoothem, ale no cóż.
5: No tak, ale akurat nie masz, no to zrozumiała nie sprawa. Natomiast zapytam cię o to, jeżeli chodzi o jakieś takie szybkie pisanie. Czy to, że ten Bluetooth jest i on jednak no, ma tę swoją pewną bezwładność, czy to nie przeszkadza?
6: Wiesz co, nie. Nie, dlatego, że tam jest opóźnienie. Nie pamiętam, jak tam było napisane. Do 1 milisekundy? Nie pamiętam dokładnie, ale jest dosyć szybko się pisze. Nowe powiadomienie
5: od Hubsa. Nie gubi znaków, jak rozumiem.
6: Nie gubi znaków,
5: jak piszesz,
6: nie,
5: na przykład.
6: Nie. Nie wiem, czy jakbym mógł to pokazać.
5: No uruchomić na przykład notatnik i spróbować szybko wpisać jakiś tekst.
6: Nie?
5: Mhm. No okej.

0: niewidzącym zresztą. No i on mówi, że nie widzi różnicy między tą a przewodową jakąś tam.
1: Rozumiem. No okej, okay. To w takim razie pozostaje wierzyć na słowo, że tak jest. No i cóż, czy coś jeszcze a propos tej klawiatury chciałbyś dodać?
0: Czy coś jeszcze? No, tak jak powiedziałem, ta klawiatura jest rekomendowana dla Maców. Szkoda właściwie, że nie ma Maca, bo można byłoby coś więcej spróbować.
1: No jasne, no ale no, nie mamy, no ale to, nie mamy. To nie pokażemy. No.
0: Nie pokażemy. Dzisiaj tak będzie krótko, bo w sumie o klawiaturach, no co można powiedzieć?
1: No klawiatura, klawiatura. Tym bardziej, że tu nie masz jakichś takich dodatkowych programów, dodatkowych narzędzi, żeby, nie wiem, tworzyć jakieś makra albo cokolwiek innego. No, no zgadza się. Nic nie da.
0: Tym bardziej, że no, tak jak cały czas powtarzamy, nie mam Maca, a jestem ciekaw, bardzo byłbym ciekaw, co można byłoby z Maciem na tej klawiaturze osiągnąć.
1: No cóż, to może kiedyś się tego dowiemy, natomiast ja podejrzewam, że jeden z tych klawiszy to będzie na pewno ten power, tak, do włączania. Kiedyś jeszcze, teraz nie pamiętam, czy on przypadkiem też nie służył do wysuwania płyty, no ale teraz to już tego raczej się nie używa, więc przede wszystkim to włączanie, tak, włączanie, wyłączanie.
0: Znajomy mi powiedział, który widzi, że na tym klawiszu po F12 jest coś takiego jakby play.
1: A to może faktycznie jakaś muzyka do odtwarzania. No tutaj też mi ciężko powiedzieć, bo ja co prawda mam tu obok nawet MacBooka, natomiast no nie używam go z klawiaturą bezprzewodową, więc...
0: Ja chyba, że tak powiem, jak się do ciebie w końcu wybiorę, to tą klawiaturę też.
1: To potestujemy, spakuję. Oczywiście. To potestujemy. Natomiast
0: bo
1: na.
0: To by wiedzieć, to zrobimy suplement.
1: Tak. Albo w komentarzach po prostu napiszemy, co to robi. Natomiast dziś to chyba tyle.
0: Dzisiaj tak, dzisiaj tyle, dlatego że, no tak jak mówię, no klawiatura jak klawiatura. No, nic tu nie ma specjalnego. Oprócz tego, że te trzy urządzenia to jest naprawdę fajna i wygodna rzecz. Klawiatura jest leciutka. 87 zakończy instalację. Dobrze, może później. Klawiatura jest bardzo lekka. Jest, tak jak powiedziałem, aluminiowa, więc nie trzeba z nią za bardzo się ostrożnie obchodzić, bo wbrew temu, co myślałem, jest dość wytrzymała. No i co? No i tyle w sumie. Ja bym ją polecił.
1: To jeszcze przypomnijmy. Przypomnijmy model Typerclav, pisze się tę nazwę klawiatury producenta BC110. Takie urządzenie dziś na antenie Tyfloradia prezentował Krzysztof Bruzda. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonach Michał Dziwisz
3: i Michał Kasperczak.
1: A dziś będziemy mówić o programie Microsoft Teams, programie, który w czasach pandemicznych stał się bardzo często używanym narzędziem, nie tylko podczas pracy, ale też na przykład podczas nauki, bo dzięki temu, że firma Microsoft no, dość intensywnie weszła na ten rynek edukacyjny, to wiele szkół podstawowych, średnich czy uczelni wyższych ma licencję na używanie pakietu Office i w ramach tego pakietu możliwe jest korzystanie również z programu Microsoft Teams. I o tym narzędziu będziemy dziś sobie mówić.
3: Tak, wszystko to prawda. Microsoft Teams, narzędzie znane od wielu lat, wykorzystywane głównie przez duże firmy, wykorzystywane w dużych firmach, w korporacjach, w instytucjach rządowych, również edukacyjnych, ale tak i ono było zawsze jakoś tam dostępne, zawsze było znane. Ale tak szerszy rozgłos ono rzeczywiście zdobyło, tak jak powiedziałeś, w zeszłym roku.

0: w pandemii podczas edukacji zdalnej i wydaje się, że większość, tak jak czytałem, obserwowałem, sprawdzałem gdzieś tam, to większość uczelni wyższych, przynajmniej w Polsce, tego Teamsa używa.
1: No właśnie z tego też powodu, o którym wspomniałem, kwestie licencji.
0: Tak, kwestie licencji, bo są te licencje na Office 365 i jakby częścią składową licencji tych kont Microsoftu dla studentów, dla uczniów właśnie jest Teams, który wcześniej pewnie był jakoś tam używany, ale pewnie nie aż tak.
1: Ale bardziej w firmach, no bo na uczelniach nie było aż takiej potrzeby.
0: Tak, i z czasem okazało się, że gdzieś tam to jest bardzo sensowne narzędzie, bo tak naprawdę no co w zamian? No można używać Google'a i rzeczywiście ludzie, niektórzy mają dostęp, niektóre instytucje i szkoły mają dostęp do Google Classroom i do Google Meet, dawniejszy Google Hangouts. A tak poza tym, no to co? No Zoom, tylko że Zoom po pierwsze gdzieś tam były te niesprawdzone, właściwie niesłuszne, ale były takie obiekcje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Zooma. No i też Zoom w Polsce, no my sobie tego Zooma bardzo chwalimy, w wielu krajach ten Zoom jest bardzo popularny i w Polsce też jest popularny, a broń Boże nie neguję Zooma, ale Zoom gdzieś tam, myślę, że bariera wejścia w taki Zoom jest nieco jednak większa niż w Teams, o czym później
1: powiemy.
0: Podstawowym
1: problemem jest to, że Zoom jest w języku angielskim. Pakiet Office, a co za tym idzie również Microsoft Teams, jest całkowicie po polsku, więc tu nie ma tego problemu, tak, że się pojawiają jakieś komunikaty, które być może są niezrozumiałe dla kogoś, że nie ma dostatecznej wiedzy, co gdzie kliknąć. Jak mamy komunikaty po polsku, to od razu się tak jakoś lepiej czujemy.
0: Tak, i też te komunikaty Zooma są takie dość techniczne, one są takie mocno skoncentrowane. Znaczy, no, trzeba wejść troszeczkę w tą nomenklaturę Zooma. Poza tym no Teams gdzieś tam, jeżeli chodzi o licencję, no to można tego Teamsa również używać darmowo, w sensie takim, że nawet jeżeli nie mamy dostępu do szkoły, instytucji, uczelni, to gdzieś tam możemy używać Teamsa tak trochę podobnie jak Skype'a, bo Teams do Skype'a takiego rozbudowanego trochę podobny jest.
1: Teams to jest tak naprawdę Skype, tylko zdecydowanie opakowany w te różnego rodzaju korporacyjne rzeczy, bo silnik audio niestety to jest Skype.
0: Tak, to się ma podobno zmienić, jak to u was słyszałem kiedyś w Tyflo Przeglądzie, ale
1: na razie się jeszcze nie zmieniło.
0: Tak, niestety na razie się nie zmieniło. To jest trochę tak, że kiedy, jeżeli byśmy chcieli zrobić jakieś spotkanie i skorzystać z Zooma, właśnie tak, no, po prostu z Zooma za darmo, no to mamy tą barierę 40 minut, potem trzeba się znowu łączyć, jeżeli jest więcej niż dwie osoby. W Teamsie tego problemu nie ma. Tam oczywiście tam są te licencje jakoś ograniczone i te instytucjonalne też mają jakieś ograniczenia, tam do 300 osób, te zwykłe chyba do 100 osób, ale generalnie bez większego problemu można sobie takiego mini firmowego, w sensie domowego Teamsa założyć. Wystarczy mieć konto takie normalne Microsoftu, Outlook.com albo OnMicrosoft.com. To też często takie konto, na którym gdzieś tam mamy, jesteśmy zalogowani Skype'em i również można używać Teamsa w wersji darmowej. On jest nieco ograniczony, ale do takich spotkań półprywatnych w zupełności nam wystarczy.
1: Ja w ogóle no mam wrażenie, że to wszystko, jak to tak ładnie po polsku powiedzieć, różne aplikacje są na różne rzeczy sfokusowane. Teams to od zawsze była praca grupowa, praca w jakiejś konkretnej firmie, bo problemy zaczynają się pojawiać, a właściwie jeszcze do niedawna były problemy z tym, jeżeli chcieliśmy się na przykład spoza naszej organizacji, w której pracujemy, połączyć z kimś tam dalej, z kimś, kto nie jest w naszej organizacji, zestawić takie połączenie,
0: to znaczy,
1: jeżeli
0: to do
1: chodzi
0: dziś,
1: o Teamsy.
0: To właściwie zawsze jest jakiś tam problem, bo teoretycznie można wyekstrahować, dać link do spotkania i powinien ktoś się dołączyć.
1: Tak, ale na tych kontach prywatnych to zdaje się już Microsoft rozwiązał. W firmach to jest cały czas problem. Jeżeli ktoś ma jakieś konto...
0: O tym mówię. Mm-hmm. Tak, o firmach mówię.
1: Tak, jeżeli ktoś ma konto prywatne, to tego problemu nie ma. Natomiast Zoom zawsze był nastawiony jednak na te spotkania. To znaczy, nieważne kto, nieważne skąd, oczywiście w Zoomie też da się to ograniczyć, można to ograniczać, ale domyślnie każdy, kto ma link, kto zna hasło, powinien móc się z nami połączyć. Teams traktuje to trochę inaczej.
0: Tak, bo Teams tak naprawdę, bo podejrzewam, że jeżeli ktoś nie korzysta z Teamsa w taki sposób, jak no właśnie na jakiejś nie jest uczniem, studentem, albo nie pracuje w instytucji, gdzie Teams jest na porządku dziennym, to mógł się zetknąć z Teamsem jako z takim narzędziem live właśnie do spotkań. Ja już nieraz słyszałem na Facebooku jakieś tam wydarzenie, spotkanie na platformie Teams, link zostanie rozesłany tam w godzinie, tam 15 minut przed początkiem spotkania. I normalnie był link do Teamsa, wchodzisz sobie, jeżeli nie masz Teamsa, to właściwie przez przeglądarkę też powinieneś wejść, jeżeli masz, to połączysz się z Teamsa, domyślnie mikrofon jest wyłączony albo włączony, to tam zależy od administratora i trochę od też poniekąd od ustawień użytkownika i właściwie uczestniczysz w spotkaniu live, w takiej konferencji, coś jak transmisja powiedzmy z YouTube'a, tylko że przez Teams, tam też możesz czatować, ewentualnie coś tam i po spotkaniu nie ma po nim śladu, albo niestety zależnie tam od ustawień spotkania, masz je w swoich czatach, to już zależy od jakby administratora. Ale to nie jest wszystko, tak? Jakby istotą Teamsów nie są spotkania jako takie, choć też można je oczywiście organizować, tylko istotą Teamsów jest całe środowisko pracy. Stąd jeżeli jesteśmy użytkownikami prywatnymi, no to jesteśmy ograniczeni gdzieś tam do naszych kontaktów, które mamy w książce zsynchronizowane i które gdzieś tam udostępniły swoje dane. Jeżeli jesteśmy w firmie, w szkole, to tak naprawdę widzimy tylko tych naszych użytkowników, zależnie od ustawień administratorów. Naszą szkołę, naszą grupę na roku, naszą klasę, ewentualnie naszą całą uczelnię. Czyli jak wyszukamy jakieś imię, będziemy chcieli, nie wiem, a wy sobie zadzwonimy, no powiedzmy, ja wiem, że ty masz Teams, ja mam Teams, no to niby sobie ciebie wyszukam, no ale ciebie nie wyszukam, prawda, bo ja jestem w firmie, w której pracuję, a ty jesteś w innej firmie, w której
1: dokładnie
0: pracujemy, w tej samej firmie.
1: I te ustawienia to powodują to, że właśnie
0: Teamsowi
1: nierówny, ale że służy to wszystko do komunikacji wewnątrz konkretnych zespołów, tak domyślnie. I teraz na przykład, no jest to o tyle fajne, że wiadomo, problem byłby na przykład niekiedy z otrzymaniem jakiegoś tam telefonu do naszego wykładowcy, tak? No bo nie każdy zresztą chce udostępniać takie dane. A tu możemy sobie, chociażby jak mamy informacje o wszystkich osobach na naszym roku, plus wykładowców, którzy również uczestniczą, no to możemy sobie na przykład do tego naszego wykładowcy napisać lub do niego zadzwonić nawet.
0: Z poziomu jest, Teamsów.
1: Tak, i jest szansa, że odbierze i że sobie z nim jakiś tam temat przedyskutujemy, jeżeli tak będzie.
0: Pod warunkiem oczywiście, że jesteśmy zalogowani w tym Teamsie uczelni. Jeżeli się
1: tak
0: wylogujemy,
1: jest.
0: To z Teamsów prywatnego
1: nie zadzwonimy.
0: Raczej do niego nie zadzwonimy. Znaczy nie,
1: zgadza
0: raczej
1: się.
0: Tylko nie zadzwonimy.
1: Nie zadzwonimy, bo po prostu nie będziemy go mieli w listach kontaktów.
0: Tak.
1: Teams akurat ma dość fajnie rozwiązane to, że możemy mieć kilka kont podpiętych do naszego konta głównego i się między nimi przełączać. To znaczy, to nie jest niestety tak, że my jakby mamy wszystko w jednym miejscu, ale nie jest...
0: Niby ma to być, żeby były wspólne... To oczywiście też ma swoje plusy, bo to gdzieś tam no pewnie z jednej strony lepiej mieć też z powodów takich biznesowych i bezpieczeństwa danych, żeby te konta się gdzieś tam przełączały i były zupełnie odseparowane, żeby nie przesłać przypadkowo jakiejś informacji, nie narazić się na jakąś niedyskrecję. I to w sumie nie jest głupie, choć no słyszałem, że ma być taka w przyszłości opcja, choć też nie jest to przesądzone, że ma być wszystko w jednym, tak? Praca, dom, prywatne, nieprywatne, na jednym jakby pulpicie i w jednych powiadomieniach.
1: Ale już trochę to jest, ale właśnie nie w powiadomieniach, tylko w możliwości przełączania się kont. Bo jeżeli mamy nasze konto, w ogóle czym jest nasze konto w Teamsach? Naszym adresem mailowym. Naszym adresem mailowym to jest nasz login, no i oczywiście hasło do tego konta. To jest konto Microsoft i to konto Microsoft może być prywatne, może być kontem, które ma nasza organizacja i tym kontem możemy być podłączeni do kilku różnych instytucji. możemy być podłączeni do naszej pracy, możemy być podłączeni do jakiejś grupy utworzonej przez kogoś na koncie prywatnym i możemy być też podłączeni jeszcze na przykład do jakiejś innej firmy, z którą ze sobą które ze sobą, z naszą organizacją na przykład współpracują.
0: A to nie wiedziałem, czyli to tak działa. Ja myślałem, że to jest tak, że jeżeli ktoś na przykład jest właśnie pracownikiem firmy, to nie jest tak, że ta firma mu zezwala łączyć się kontem do jakichś innych Teamsów prywatnych, tak? Nie wiedziałem, że tak
1: nie,
0: można.
1: Ja tak na przykład, ja tak mam z mojego konta fundacyjnego. Jestem podłączony do naszej prywatnej instancji Teamsów i do jeszcze jednej firmy, z którą współpracujemy. Także w ten sposób to wygląda, tym kontem.
0: A jak to podłączenie, to po prostu ktoś musi dostać od tego, który chce ciebie podłączyć, takie zaproszenie, tak? To z reguły jakiś administrator musi to wysłać.
1: Ja już dość dawno się łączyłem, ale zdaje się, że tak musi...
0: Chociaż nie administrator. Osoba, która nawet zarządza, to nie musi być wielki chyba administrator. To wystarczy, że osoba... To chyba z poziomu profilu można kogoś po prostu zaprosić.
1: Ja bym tu był bardzo ostrożny, bo... Te wszystkie konta, tak, mają różne ustawienia. To wszystko zależy od tego, na co administrator danego miejsca zezwala. Zobacz, no, w drugą stronę to nie zawsze powinno tak działać, żeby przykład z firmy mógł zaprosić dowolnego użytkownika do takiej prywatnej instancji, to oczywiście, ale... Na przykład, jeżeli pracujesz w jakiejś firmie, to niekoniecznie będąc właścicielem, to chciałbyś, żeby tam nagle zaczęli się pojawiać jacyś obcy ludzie, tak po prostu, obok pracowników.
0: W poprzednim moim miejscu pracy na przykład było tak, że te Teamsy miały więcej, widziałem tam więcej grup, więcej kanałów, więcej różnych, o tym zaraz powiemy, więcej różnych możliwości, a teraz na przykład jest tak, że jakby znacznie węższy, w cudzysłowie, jest ten Teams, także mniej mogę. Więc to właśnie zależy od ustawień IT, od ustawień administratora. Powiedzmy też jeszcze tak bardzo ogólnie o tych powiadomieniach, że powiadomienia to jest jakby powiadomienia w powiadomieniach, że jedna rzecz to są powiadomienia takie ogólnosystemowe, ale też w samej aplikacji Teams można bardzo konfigurować sobie nawet aż za bardzo, ja się do końca tego nie ogarnąłem, ale też nie było mi to potrzebne. Można konfigurować rodzaje powiadomień, czyli co nam ten Teams dokładnie ma przysyłać, czy od użytkowników, czy tylko wzmianki, czy tylko o rozmowach, czy z każdego kanału, no bo właśnie kanały i całe środowisko pracy.
1: No właśnie, co my tu w ogóle mamy w tych Teamsach? Bo tu mamy jakieś zespoły, kanały.
0: Zaraz pokażę interfejs,
1: i tak dalej. I
0: powiem
1: tak dalej.
0: Tylko ogólnie, że mamy użytkowników, z którymi możemy prywatnie, tak jak wszędzie, pisać wiadomości, zadzwonić do nich audio i wideo, współdzielić z nimi jakieś tam pliki, coś tam wysłać, utworzyć jakąś grupę kilku użytkowników do wspólnych jakichś tam czatów audio, wideo.
1: Tak, możemy sobie rozmawiać z grupą użytkowników w formie audio i wideo, to też warto o tym pamiętać.
0: Tak, czyli że na przykład przygotowujemy, albo właściwie wy przygotowujecie Tyflo przegląd i macie takie wspólne, że ty, Mikołaj, Paulina, Paweł, Tomek, macie jakby jesteście we wspólnej organizacji i macie wspólny czat, możecie tam razem pisać, sobie zadzwonić, coś tam omówić. Ale możecie utworzyć, tak jak podobnie gdzieś tam w Skype'ie, w Zoomie, spotkanie albo takie ad hoc, błyskawiczne, albo cykliczne, czyli które się integruje znowu z organizacją, z kalendarzem, gdzieś tam z Outlookiem. I to spotkanie wtedy się różni tym, że można dać link do spotkania jakby na zewnątrz i ktoś może jakby do was jakiś gość wejść i z wami porozmawiać. Poza tym są kanały i zespoły i kanały. Teraz, żebym nie pomylił. Zespół to jest cała organizacja, i która może mieć
1: podzespoły. Organizacja jest jakby, to jest wszystko w tych tak zwanych jednostkach organizacyjnych. I teraz to jest bardzo często w zależności od tego, jak sobie administrator w tym tak zwanym Active Directory, czyli w takim narzędziu, które służy do zarządzania przedsiębiorstwami. To jest bardzo, bardzo złożone narzędzie i dające naprawdę bardzo duże możliwości, ale ogólnie ma to postać drzewa. I jakby taką nadrzędną jednostką jest ta nasza organizacja. I w tej organizacji możemy tworzyć też konkretne podgrupy i przypisywać tam użytkowników. I to będą po prostu też zespoły.
0: Użytkowników oczywiście z tej firmy, czyli że na przykład jest taki duża jest organizacja Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego i jest na przykład zespół, który się nazywa Tyflo Podcast i w zespole Tyflo Podcast już potem są, czy w tym podzespole Tyflo
1: konkretne
0: Podcast.
1: Konkretne osoby.
0: Są osoby konkretne, które tym zawiadują, ale też kanały. Kanał ogólny, czyli kanał taki domyślny, informacyjny kanał dla wszystkich i potem jak sobie już użytkownik, ty jako szef zespołu, na przykład tworzysz kanał Tyflo Przegląd, kanał, nie wiem, jakieś tam
1: rozliczenia na przykład, żeby to tam nie uciekały różne rzeczy.
0: Jakieś tam wprawki, nie wiem, dyskusje w ramach czegoś tam, no i tak dalej, i tak dalej.
1: Dokładnie, bo to jest po prostu wszystko po to, żeby można było sobie to podzielić i na przykład, żeby w danym kanale toczyła się dyskusja na jeden konkretny temat, a taki kanał ogólny to służył po prostu do rozmawiania o przysłowiowych głupotach.
0: No i znowu, w danym kanale to oczywiście tak też pokażemy, ale to jest podobnie. Też czaty, też pliki, bo właśnie też istotą jest tego jest szybki dostęp do plików i znowu zależnie to wszystko od organizacji. To wszystko może być pointegrowane z SharePointem, z portalem firmowym, może być pointegrowane z OneDrive'em, z innymi zasobami firmowymi, edukacyjnymi i zależnie tak naprawdę tych integracji jest bardzo dużo i dopiero potencjał tego, już pomijam dostępność, bo ta dostępność jest różna, ale potencjał Teamsów się odkrywa w działaniu, kiedy rzeczywiście chcemy z tego korzystać, bo często jest tak, że możemy teoretycznie sobie opowiadać, potworzyć kanały, podkanały, zespoły, podzespoły, coś tam. No, natomiast pytanie, ile potem rzeczywiście jest tej komunikacji i czy nie prościej jest właśnie utworzyć czat dla kilku osób, taki, siaki i owaki i na dane tematy rozmawiać, tak? Bo gdzieś tam ta hierarchia, ona ma jakieś tam swoje, ma swoje plusy, jeżeli rzeczywiście dana instytucja z tego korzysta, tak realnie, tak? Bo tak no, możemy sobie na sucho tworzyć i teoretyzować, ale potem się okazuje, że gdzieś tam wcale się z tego tak dobrze nie korzysta, ktoś pogubił powiadomienia z jakiegoś tam kanału albo źle wszedł, coś, no i to wygląda różnie, prawda?
1: To się wszystko zgadza. Zgadza też problemem jest to chociażby to, że no, żeby Teams rzeczywiście był takim podstawowym narzędziem komunikacji w naszej firmie, to wszyscy pracownicy, to jest oczywiste, powinni, ale to też nie zawsze się zdarza, powinni go po prostu mieć i powinni go używać, bo a więc...
0: I najlepiej tylko wtedy. Używamy tak. Teamsów i koniec. Używamy,
1: dokładnie.
0: Nie ma
1: i w tym momencie, jeżeli ja na przykład chcę zadzwonić do Jana Kowalskiego, który pracuje w mojej firmie w dziale takim a takim, to ja wiem, że ja muszę wejść tu, albo po prostu sobie wpisać Jan Kowalski i wyskoczy mi i ja mogę do niego się połączyć, bo też no, jeżeli firma jest na przykład duża, to problemem są chociażby takie podstawowe rzeczy, jak kwestia telefonów, żeby wiedzieć do kogo, gdzie tam zadzwonić.
0: Tak, a tu problem odpada. Właściwie wszyscy dzwonimy z Teamsów, gdzieś tam nie musimy nawet pisać maila i problemu nie ma. Dobrze,
1: to ja myślę, że czas przejść do konkretów.
0: Pokazania. Tak, przejść do konkretów, do prezentacji interfejsu aplikacji Teams. Będę to pokazywał na telefonie iPhone na systemie iOS. Po uruchomieniu Teams zakładam, że jestem zalogowany, jestem w jakiejś organizacji już tam zalogowany. I co? Na dole mamy następujące, bo zacznę jakby od dołu, żeby pokazać, jakie mamy zakładki, jakie mamy takie ogólne spektrum możliwości.
2: Pasek kart, zespół, zeznacz, aktywność, karta, czat indywidualny, pasek kart, aktywność, karta, 1/6.
0: Aktywność. To jest taka pierwsza zakładka, coś w rodzaju takich ogólnych powiadomień, czyli trochę tak jak coś powiadomienia na Facebooku. Masz nieodebrane połączenie, odbyło się jakieś tam spotkanie, ktoś ciebie gdzieś zaprosił, ktoś zacytował, ktoś wzmiankował ciebie w kanale takim i takim.
2: Zaznaczone. Czat. Karta.
0: Czat. czat, czaty, czyli tak trochę jak na Skype, jak na Messengerze, lista naszych ostatnich czatów, konwersacji z pojedynczymi użytkownikami albo z grupą użytkowników.
2: Zespoły. Karta.
0: Zespoły. Wspomniana niedawno lista zespołów i kanałów, czyli takiej hierarchii naszej firmy, szkoły, organizacji.
2: Spotkania. Karta. 4-6.
0: Spotkania. Same spotkania, ja do końca nie pamiętam, aha, to chyba jest po prostu lista, też zależnie znowu od ustawień, tak? Bo tam Teams jest dość mocno zintegrowany z Outlookiem, że tam z Outlooka można z kalendarza jakoś tworzyć wydarzenia i zapraszać się na spotkania i wtedy tam będziemy widzieć te spotkania. Z zakładki spotkania zdaje się można utworzyć też konkretne jakieś spotkanie, które właśnie możemy dać link na zewnątrz i tak dalej. To potem pokażę i to jest też, od razu mówię, Teams jest taki, to jest dobre i niedobre. Interfejs Teamsa jest taki powtarzalny trochę w tym sensie, że tam można do tych samych właściwie opcji dojść do nich z kilku miejsc i czasami ma się wrażenie, że jakby w kółko krążysz po tym samym i właściwie w kółko czytasz to samo, wiesz, o co mi chodzi. Nie? Jest coś takiego chyba.
1: Tak, zgadza się. To na to trzeba uważać, zwłaszcza no, w tym komputerowym, w pecetowym, desktopowym, jak zwał, tak zwał, modelu Teams, który też postaramy się tu jakoś pokazać.
2: Połączenia, karta.
0: Połączenia, czyli znowu coś, co jest wszędzie, w WhatsAppie, Skype'ie. Połączenia, czyli ktoś do nas, tak jak w telefonie, ktoś do nas dzwonił z Teamsów i tam widzimy połączenia. Możemy od razu wejść też do profilu danej osoby. Też to zaraz pokażę.
2: Więcej.
0: I więcej to jest wszystko pozostałe, głównie ustawienia, powiadomienia, możliwość wylogowania się. I właściwie ustawienia są chyba... A na chwilkę wejdę w to.
2: Zaznaczone. Zamknij szufladę. Zmień kolor. Pliki. Przycisk. Camera. Przycisk.
0: Aha, nie. Tam ustawień chyba nie ma. Tu są pliki, czyli dostęp do plików.
2: Emituj. Przycisk.
0: Emituj. Tego nawet nie było. Nie wiem, co to jest.
2: Imsik. Wiki. Zapisano. Pasek kart. Aktywność. Czat. Zespoły. Połączenia. Karta.
0: To na chwilkę.
2: Więcej.
0: Obejrzymy.
2: Zespoły. Czat. Karta. Aktywność. Karta. 1-6.
0: I tyle. Dobrze. Zaczynamy od zakładki aktywność.
2: Więcej opcji, przycisk.
0: Pierwszy element z lewej strony u góry, więcej opcji, przycisk.
2: Twoje zdjęcie profilowe, obrazek. Michał Kasperczak, Michał Kasperczak, outlook.com, przycisk. Twój bieżący status obecności, dostępny, przycisk. Ustaw status opisowy, przycisk. Powiadomienia, włączone, przycisk. Ustawienia, przycisk. Co nowego, przycisk. Zaproś osoby, przycisk. Konta i organizacje, nagłówek. Transitium Tech osobista, Michał Kasperczak, osobista, Michał Kasperczak, wybrane konto Tyflonet, dodaj konto, dodaj konto. Przycisk.
0: Dodaj konto, to byśmy mogli właśnie login, hasło jakieś wpisać, a sprawdzę tylko...
2: Co nowego, ustawienia, powiadomienia, włącz, zaproś osoby. Przycisk.
0: Jak to działa, zaproś osoby, co tam jest, bo wcześniejszych opcji powiadomienia i tak dalej, to nie muszę tłumaczyć.
2: Więcej o menu, anuluj, przycisk, anuluj, zapraszam, link udostępnienia, zapraszanie osób do aplikacji Teams, nagłówek. Link udostępnienia zaproszenia. Przycisk. Wprowadź adres e-mail. Przycisk.
0: Aha, czyli mogę wprowadzić maila i...
2: Wprowadź adres e-mail. Wprowadź adres e-mail. Przycisk.
0: Albo link, udostępnienia zaproszenia. Pewnie skopiować.
2: Przycisk. Zapraszanie osób do aplikacji. Katarzyna Dojnikow. Adam Lipka. Darkness.
0: Aha, share sheet się pojawił i mogę po prostu skopiować
1: tak,
0: link.
1: Okno udostępniania i w tym momencie możesz wysłać komuś ten link.
0: Komuś ten link. Więcej ustawienia to sobie
2: przycisk.
0: Na razie podarujemy.
2: Więcej kanał informacyjny.
0: I tak.
2: Kanał informacyjny. Przycisk. Nagłówek.
0: Kanał informacyjny, nie wiem dlaczego przycisk tu jest też.
2: Więcej opcji. Przycisk. Instrument filter. Więcej kanał informacyjny. Przycisk. Nagłówek. Instrument PCBDD 24 regula. Przycisk. Instrument filter 24 regula. Elementy filtra. Przycisk.
0: Powiem szczerze, nie wiem co to jest.
2: Więcej opcji. Kanał informacyjny. Przycisk. Instrument filter. Więcej opcji. Kanał informacyjny. Przycisk.
0: To może...
1: Fluent ADD to pewnie do dodawania jakiejś osoby.
2: Instrument person ADD 24 regula. Tutaj będą pojawiać się alerty.
0: Aha, wyszukaj, tutaj będą pojawiać się alerty.
2: Dzięki nim możesz wygodnie śledzić interesujące cię aktywności, takie jak wzmianki, polubienia i odpowiedzi. Zaproś osoby, przycisk, pasek kart. Zaznaczone. Tutaj będą.
0: Dziwię się, dlaczego...
2: Kanał więcej opcji. Przycisk.
0: Nic tu nie mam, bo miałem kiedyś. Aha, to już było.
2: Więcej kanał informacyjny. Więcej kanał informacyjny. Instrument filter 24 regula. Elementy filtra. Przycisk. Instrument Pezone DD20.
0: A może?
2: Zamknij, zaznaczone, moja aktywność, zaznaczone, kanał informacyjny, przycisk.
0: Aha, czyli kanał, że kanał informacyjny.
2: Moja aktywność, przycisk, moja aktywność,
0: przycisk. I cała moja aktywność.
2: Lista. Moja aktywność, pasek kart, zaznaczone, moje, zaznaczone, instrument filter 20, instrument persona DD20.
0: Nie wiem, nie wiem dlaczego ta zakładka jest pusta, nie była pusta jeszcze nie tak dawno. W każdym razie, no, tu, no tutaj to jest taka... Taka tablica informacyjna o ostatnich zdarzeniach po prostu, czyli coś w rodzaju takich powiadomień w Teamsie, tak? Właśnie tak jak mówiłem, ktoś do nas dzwonił, zostałeś zaproszony na spotkanie, masz jedno spotkanie oczekujące jutro, ktoś tam prosi o odpowiedź i tak dalej.
2: Zespoły, czat, kart, spotkania, kart, zespoły, czat, karta, wybrano, czat.
0: Zakładka czaty, czat.
2: Czat indywidualny, Michał Dziwisz, nieznany status, ostatnia wiadomość o 19:24, dodano użytkownika, przycisk. Do spotkanie, szczepienie i etyka, czat indywidualny, pan Lina Gajoch, nieznany status, ostatnia wiadomość o 14:04, czat indywidualny, Paweł Masarczyk, pasek kart.
0: Lista czatów. Znaczy, też minusem, o tym trochę nie powiedzieliśmy, Teamsów, to znaczy z jednej strony dobrze, bo oni dbają o dostępność, ale ta dostępność jest taka robiona w taki sposób, że on bardzo dużo czyta. Czat indywidualny z wiadomość od i to sprawia na przykład w kanale też to będzie można zaobserwować, że bardzo dużo informacji jest odczytywanych. Fakt, że potem pewne rzeczy dodatkowe pojawiają się w pokrętle, można łatwiej nawigować tutaj, to jest okej, ale no lektura tego, czytanie nie jest, no tracimy dużo czasu, tak?
2: Spotkanie, szczepienie, czat indywidualny, pan Lina Gajoch, czat indywidualny, Michał Dziwisz.
0: I co tu mamy w pokrętle, na pokrętle?
2: Nieprzeczytane, więcej, nieprzeczytane, więcej, aktywnie domyślne, nieprzeczytane, więcej, menu, Michał Dziwisz, nagłówek, ukryj, przycisk, wyłącz powiadomienia, przycisk, wyłącz powiadomienia,
0: i wszystko.
2: Przycisk. Czat indywidualny, Paweł Masak, czat indywidualny, spotkanie, czat indywidualny, Michał Dziwisz.
0: Otwieram teraz czat z tobą, czat indywidualny, Michał Dziwisz. I to jest ważne, bo na przykładzie tego czatu pokażę mniej więcej, jak to okienko wygląda. Ono wszędzie, we wszystkich tych Teamsowych czatach jest mniej więcej takie właśnie, jak pokażę za chwilkę.
2: Zaznaczono czat. Karta 1 z 3.
0: I tutaj jakby tak mniej więcej na środku, zresztą kursor tam z reguły voiceover ustawia, są takie trzy...
2: Rozmowa, czat, karta 1 z 3, wybrano.
0: Trzy zakładki. Czat.
2: Pliki, karta 2 z 3, nie wybrano. Więcej, karta 3 z 3, nie wybrano.
0: Pliki i więcej. Czat to wiadomo, nasz czat. To co piszemy, też tam będą jakieś informacje, ktoś do nas pewnie dzwonił i tak dalej. Pliki, udostępnione pliki, a więcej, to właściwie można sobie pominąć, tam są pewne informacje szczegółowe, ale też usługi dodane, jakieś wiki, jakieś kalendarze, jakieś zadania.
1: I tu warto też w tym miejscu pamiętać o tym, że nie wszystko z tych rzeczy, z racji tego, że to są często elementy
0: z usługami zewnętrznymi,
1: nie wszystko musi być dostępne. I to właśnie te wszystkie zewnętrzne rzeczy mogą sprawiać najwięcej problemów. Bo podstawowa praca z Teamsem to nie jest jakiś wielki kłopot, jak widzicie. To wszystko jest dostępne, ale na przykład może być sytuacja taka, że komuś z naszego zespołu zamarzy się, no to słuchajcie, stwórzmy sobie wspólną wiki, żeby dało się robić jakieś notatki w pewien ustrukturalizowany sposób. No ja powiem szczerze, myśmy to kiedyś w jednym z naszych zespołów przerabiali, no i nie było to wcale takie wygodne, bo na przykład pewne rzeczy dało się zrobić tylko z komputera, pewne rzeczy dało się zrobić tylko z telefonu. No nie było to dla mnie jakoś super intuicyjne. Więc na te wszelkie integracje, na te dodawanie różnych rzeczy zewnętrznych, to trzeba zwracać uwagę.
0: I też trzeba mocno monitorować, bo dostępność i możliwości w tym zakresie Teamsów bardzo się zmieniają. To znaczy ta dostępność się poprawia ogólnie, ale to, że wiadomo jak to jest, czasem coś działa, potem znowu nie działa i to albo działa gorzej i to dla kogoś jest na tyle to problemem, że już nie chce korzystać, więc to tutaj tak, to się zgadzam. A ja cofnę się jeszcze. I co mamy na lewo od tego czatu?
2: Rozmowa głosowa, przycisk. Rozmowa wideo, przycisk. Michał Dziwisz, ostatnia aktywność, 21, przycisk, czat, przycisk wróć.
0: Aha, czyli dobrze, czat, przycisk wróć.
2: Michał Dziwisz,
0: zobaczymy, co się stanie, pewnie wejdę w twój profil tam, że ostatnia aktywność.
2: Przycisk wróć. Szczegóły czatu, nagłówek.
0: A nie, szczegóły czatu.
2: Wycisz czat, przełącznik, wyłączone. Znajdź w czacie, przycisk.
0: O, wyszukiwanie.
2: Michał Dziwisz, zagadala od urządzenia, przycisk.
0: To wszedłbym w twój profil zaraz.
2: Utwórz nowy czat grupowy. Przycisk.
0: Aha, mogę dodać kilka osób.
2: Utwórz nowy czat grupowy.
0: I koniec. Wchodzę w twój profil.
2: Michał Dziwisz. Obecnie zagadala od urządzenia. Przycisk. Michał Dziwisz. Ostatnia aktywność. 21. Rozmowa wideo. Rozmowa głosowa. Przycisk. Aktywność. Przycisk. Wyślij wiadomość e-mail. Nagłówek. Michał Dziwisz.org.pl. Łączę. Michał. Wyślij aktywność. Przycisk.
0: A ostatnia aktywność?
2: Aktywność. Przycisk wróć. Przycisk. Michał. Pusta lista. Spróbuj nawiązać konwersację. Tutaj zobaczysz historię konwersacji i aktywności użytkownika Michał Dziwisz.
1: Tak, czyli po prostu podejrzewam, że pewne rzeczy jakby tak zbiorczo, jeżeli mielibyśmy kontakt ze sobą w różnych miejscach,
0: tak,
1: tych Teamsów, to
0: u nikogo z osób sprawdzałem, nigdzie mi to nie działa. To znaczy przypuszczam, że to kwestia jakichś ustawień konta, po prostu już danych właśnie tych ustawień administracyjnych. Cofamy się.
2: Michał Dziwisz, obecnie zagadala od urządzenia.
0: I wychodzimy z profilu.
2: Michał Dziwisz, zagadala, znajdź w czacie, wycisz czat.
0: A to znajdź w czacie po prostu pole
2: wyszukiwania.
1: Tak jest.
0: Tak, po prostu.
2: Klawiatura ukryta. Ustali, anuluj, pole wyszukiwania, anuluj. Wygasz, anuluj, pusta lista. Klawiat, anuluj, wyszuk, pole wyszukiwania.
0: A, ale jak teraz z tego wyjść?
2: Anuluj, wygaszony, wyszukaj, pole wyszukiwania, pusta lista. W toku.
0: No właśnie, Teams ma takie momenty, że coś...
1: A potarcie dwoma palcami nie działa?
0: No właśnie nie.
1: No? Czyli chyba trzeba po prostu zamknąć Teams i odpalić jeszcze raz.
0: Czyli czat, tutaj Michał Dziwisz.
2: Kamera, przy ekspresie, pusta lista.
0: O, przepraszam.
2: Rozmowa głosowa.
0: Rozmowa wideo i rozmowa głosowa. Czyli to, co już gdzieś tam było też w samym profilu. I zakładka właśnie, te trzy zakładki. Jesteśmy w zakładce czat i idziemy w prawo, możemy sobie czytać.
2: Pusta lista. Opcje redagowania. Cofnięto zaznaczenie.
0: O, przycisk. Nie ma nic.
2: Wpisz wiadomość. Naciśnij dwukrotnie, aby edytować. Naciśnij dwukrotnie i przycisk.
0: To mam nadzieję, że jestem na tym dobrym profilu, bo nam się podublowały trochę osoby w organizacji gdzieś tam, bo powinienem...
2: Wpisz wiadomość. Naciśnij...
0: Wiadomość testowa.
2: Wstawione. Wiadomość testowa. Ekspresją pizzę. Wyślij. Przycisk. Wysłano
1: tak.
2: Wiadomość.
1: I teraz pojawiło mi się tutaj, już pokazuję, pojawiło mi się na telefonie i zresztą komputer też mi to zaanonsował.
2: Teraz Michał Kasperczak. Wiadomość testowa. Przycisk.
1: Tak. Jest powiadomienie po prostu. Ja mogę sobie teraz kliknąć w to powiadomienie. I mogę teraz, o, i mam dokładnie ten sam ekran.
2: Rozmowa wideo, przycisk, rozmowa głosowa, przycisk, czat, karta 1 z 3, pliki, więcej, dzisiaj 29. Michał K, wiadomość testowa, 29.
1: Tak, Michał K, wiadomość testowa. No i ja teraz też mogę ci na przykład coś odpisać. Mogę ci odpisać na przykład, działa... I tu nie działa chyba ten gest trzema palcami w dół w pisaniu Braille'em, więc muszę użyć przycisku wyślij.
2: Przyszła nowa wiadomość.
0: Przyszła nowa wiadomość, ale jej nie odczytał, co jest ewidentnym bugiem dostępnościowym Teamsa, bo kiedyś czytał.
1: No tak.
2: Wiadomość testowa, wysłano, 29. Michał D, działa, 20, 11.
0: No, jest.
2: Opcje redagowania.
0: A muszę sprawdzić.
2: Czynności, znaki.
0: Bo.
2: Czynności.
0: Tu są czynności. Na pokrętle się pojawiają i.
2: Przeciągnij. Aktywuj.
0: A nie, to nie to.
2: Przeciągnij. Znak, wyrazek, szybkość, język, kontynent, nagłów, datę, czynność, znaki, czynność, datę.
0: Daty. I tutaj mogę.
2: Dzisiaj o 29.
0: No i jest tylko jedna data. Ale jak na pokrętle sobie wybierzemy daty, to jest taka dodatkowa opcja, która się pojawia. możemy nawigować
1: po datach, tak? Że wczoraj, przedwczoraj, tam powiedzmy i tak dalej, i tak dalej. To się przydaje, jeżeli musimy się
0: cofnąć. Żeby takie dodatkowe rzeczy się pojawiały, nie? W aplikacjach właśnie na pokrętle.
1: Zgadza się, ale to się przydaje, kiedy się musimy cofnąć na przykład o jakąś większą jednostkę czasu, tak, że pamiętamy, że na przykład tydzień temu z kimś tam rozmawialiśmy na jakiś temat, no to po prostu używamy tego pokrętła i wybieramy czynność daty, przesuwamy się wtedy o jakąś tam większą odległość. Potwierdzę, że jeszcze z komputera też to działa. Test z komputera.
2: Przyszła nowa wiadomość. Michałka, wiadomość Michał D, test z komputera, 20:12.
1: Też działa.
0: Bardziej.
2: Michał D, test z komputera, dzisiaj o 20:09. Opcja redakcji, wpisz jak Michał D, znak wyrazy, znak czynności, przeciągnij, aktywnij domyślna. Michał D, przeciągnij, aktywnij,
0: opcja redakcji,
2: wpisz jak ekspres, kamera, nagraj wiadomość audio, przycisk.
0: Nagrywania wiadomości audio, no nie wiem, to tego raczej się nie korzysta, to tak trochę jak na WhatsAppie, te wiadomości nie są jakieś...
1: I ta jakość jest dość słaba.
0: Ona tam się potem gdzieś poprawiła, też w Androidzie na przykład był problem z dźwiękiem, jak to testowałem ostatnio z kimś, no to tak różnie gdzieś tam, no to takie można komuś zostawić wiadomość, trzeba tam przytrzymać, potem jeszcze raz chyba nagraj, bo tam się pojawia taki applet do nagrywania i tak dalej. Teraz pokażemy...
2: Rozmowa głosowa.
0: Spróbuję do ciebie po prostu zadzwonić.
1: Tak jest. To ja może wyciszę tutaj, chociaż nie, ja wyciszę siebie, a żeby było słychać, jaka jest jakość tego dźwięku, jak będę rozmawiał przez telefon, więc wyciszę po prostu siebie na Zoomie, a ty do mnie dzwoń.
0: Dobrze, klikamy.
1: Ja tylko jeszcze może pokażę, że...
0: Aha, jest taki
2: sygnał. Przycisk.
1: O, dzwoni. Tylko mam wyciszony telefon.
0: Aha, ja, bo teraz u mnie nie słychać, co tu jest, telefon mi tu mówi.
1: Taki jest dzwonek.
0: Wybierz urządzenie audio. Mogę... Jak w telefonie.
1: Więc teraz możesz telefon odsunąć od ucha.
0: Ja od ucha nie mam, mam to wyłączone.
1: Aha. Okej, okay, bo no bo to w tym momencie jest dość wygodne. Zresztą
0: wiem, to prawda. Poczekaj, skupię się i już to przełączę.
3: No to teraz coś mówię, proszę bardzo, żebyście mogli sobie usłyszeć, jaka jest jakość tego dźwięku. No zdecydowanie gorsza niż na Zoomie, bo to jest taki Skype, to jest no taki powiedzmy nowoczesny telefon, można by powiedzieć. Tak to brzmi.
0: Tak, zależy jakie kto ma słuchawki, jaki kto ma głos, da się, znaczy no nie jest źle, ale rzeczywiście na pewno to nie jest Zoom. Pokażę teraz interfejs tego telefonu, tej rozmowy, bo to jest taki sam interfejs mniej więcej jak jesteśmy połączeni z kimś na spotkaniu. Słyszymy, że ten voice over mówi nam taką jakością telefoniczną, jak przy połączeniu właśnie przez jakiś FaceTime, przez jakiś telefon.
1: Ja wyciszyłem sobie mikrofon teraz, więc spokojnie mogę mówić do ciebie już przez Zooma.
0: A ja pokazuję tak, po kolei.
2: Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie.
0: Aha. I tutaj, jeżeli jest więcej użytkowników, to on nam wyświetla informację, jaka to jest po kolei użytkownik i czy ma włączony mikrofon, czy nie. I on też teoretycznie, tylko to różnie działa, wyświetla nam, jeżeli ktoś coś mówi. To znaczy, że Michał Dziwisz mówi. Tylko, że to no, gdzieś tam różnie działa, tym bardziej, że to byśmy musieli mieć zawsze tam kursor i szybko gdzieś tam voice-overem to namierzyć.
1: A to nie jest łatwe.
0: To czasem on tam
1: tak to czasem zadziała
0: i on automatycznie coś tam czyta, on czasami nawet automatycznie powie, tylko że no to wiadomo, to są pewne jakieś tam opóźnienia, też nasze opóźnienia w transmisji i wychodzi to różnie.
2: Michał Dziwisz, wyciszono.
0: Ja tutaj może podgłoszę telefon.
2: Michał Dziwisz, wyciszono. Wstecz, przycisk. Michał Dziwisz, 3 minuty i 14 sekund. Michał Dziwisz, 3 minuty i 16 sekund. Dostępne są nowe wiadomości czatu. Przycisk.
0: Aha, no to jak ktoś by napisał na czacie znowu coś. Pewnie tutaj doszła nowa wiadomość, że masz nowe połączenie głosowe.
2: Uczestnicy, przycisk.
0: Uczestnicy, no to tutaj możemy zaraz wejść.
2: Michał Kasperczak, włącz wideo, przycisk. Wycisz mikrofon, przycisk.
0: O, to są ważne, włącz wideo, wycisz mikrofon.
2: Wybierz urządzenie audio, przycisk.
0: I wybierz urządzenie audio, to właśnie wybieramy głośniki czy słuchawkę, albo ewentualnie słuchawki nasze jakieś bluetoothowe.
2: Te wszystkie. Pasek narzędzi. O! Zamknij przycisk.
0: O, rozłączyła się
1: samoistnie. Zablokowałem ekran, a bardzo dziwne.
0: A to tak jest, w Skype tak, też tak bywa.
1: Czasem tak się zdarza, niestety. No połączymy się jeszcze raz. Najwyżej.
0: A to może poczekaj, to może skorzystamy sobie. Zamknij. Mam nadzieję, że się zamknie. Skorzystamy sobie.
2: Aha.
0: Wyjdziemy z tego i będzie zakładka połączenia na dole.
2: Okienko im Michał Dziwisz 19:24. Okienko im Michał Dziwisz 20:13. Wychodząca 3 minuty 50 sekund. Wielkie M.
0: O,
2: okienko informacji o rozmowie.
0: A co jest w okienku informacji o rozmowie?
2: Zaznaczono. Zadzwoń. Wychodząca Michał Dziwisz dzisiaj 20:13. Zadzwoń. Przycisk. Wyślij wiadomość. Przycisk. Wyświetl profil. Wyświetl profil.
0: Czyli w kółko to samo, to co.
2: Więcej opcji. Więcej od połączenia. Nagłówek. Poczta głosowa. Nowa rozmowa. Przycisk. Wyszukaj. Pole wyszukiwania. A. Michał Dziwisz. 20. 13.
0: Dobrze. To
2: 3 minuty, dzwonimy. 50 sekund.
1: To ja odbieram. Dobrze.
2: Zakończ połączenie. Więcej opcji rozmowy.
0: A co jest jeszcze więcej opcji rozmowy przy tym urządzeniu audio przy okazji?
2: Włącz napisy. Zawieś rozmowę. Włącz napisy na żywo. Przycisk.
0: O. Włącz napisy na żywo. I to działa? Coś więcej wiesz na temat tej funkcji może?
1: Pojęcia nie mam, czy to działa.
2: Zawieś rozmowę. Przełącz. Przycisk. Udostępnij. Przycisk. Klawiatura numeryczna.
0: A udostępnij?
2: Przycisk.
0: Zaraz sprawdzamy.
2: Udostępnij prezentację programu PowerPoint.
0: A, to tutaj doszło. Nie było tego niedawno.
2: Udostępnij zdjęcie. Przycisk. Udostępnij wideo. Przycisk. Udostępnij ekran. Przycisk. Udostępnij ekran. Przycisk.
0: I tu właśnie jest to udostępnianie, które jest dostępne w sensie takim, że VoiceOver czyta ta prezentację, kiedy udostępnimy nie ekran, a udostępnimy prezentację właśnie, plik prezentacji. To jest to, że VoiceOver nam ją będzie czytał. To właśnie to jest to, co się mówi przy okazji Teamsów, że czasami tam można w sposób dostępny udostępnić, no ale tak niestety musiałem powiedzieć, udostępnić prezentację tak, że będzie ona również dla nas dostępna.
2: Wstecz, przycisk, Michał Dziwisz, 1 minuta i 20, czat, uczestnik, Michał, uczestnicy, Michał Kasperczak, włącz wideo, wycisz mikrofon, wybierz urządzenie audio.
0: To włącz wideo, wycisz mikrofon, wybierz urządzenie audio, to również je będzie, kiedy będziemy tworzyć spotkanie.
2: Więcej opcji rozmowy, zakończ połączenie.
0: I to więcej opcji rozmowy też tam wtedy będzie od razu można wybrać, czy ma być jakieś tło, czy ma być wideo, a to później pokażemy.
2: Michał Kasperczak, uczestnicy, przycisk.
0: A uczestnicy?
2: Uczestnik, dodaj osoby do spotkania, przycisk, w trakcie rozmowy, 2, nagłówek. Michał Kasperczak, w trakcie rozmowy, naciśnij dwukrotnie, aby otworzyć profil użytkownika.
0: No, tu wchodzę w profil.
2: Michał Dziwisz, w trakcie dotknij, aby powrócić do rozmowy. Dotknij, aby powrócić do rozmowy. Michał, w trakcie rozmowy, dodaj osoby do spotkania. Przycisk. Pole wyszukiwania dodaj, jest edytowane. Sugestie. Michał Dziwisz, Midzi, Paulina Gajoch, dotknij, aby dostępne wyniki wyszukiwania. 3. Klawiatura ukry, anuluj, przycisk. Anuluj, Michał Dziwisz, przycisk wróć. Michał Dziwisz, Michał, wstecz, Michał Dziwisz, czat, przyć, uczestnicy, Michał Kasperczak.
0: A czy mogę z tego wyjść?
2: Wstecz.
0: Aha, nie działa dwa palce.
2: Dotknij, Paulina, okienko im, Paulina Gajoch, okienko
0: im. Wyszedłem teraz.
2: Paulina Gajoch, pasek, zespoły, karta, zespoły, czat, karta.
0: Na listę czatów. I zaraz muszę sobie przypomnieć, jak wrócić do rozmowy, gdzie to jest.
2: Wyszuk, nowy czat, zaproś od kontakt, czat, więcej opcji, czat, nagłówek, kontakty, przycisk, zaproś osoby, przycisk.
0: A, bo to o tych zaraz jeszcze.
2: Nowy czat, wyszukaj, czat, spotkanie, szczepienie i etyka. Czat indywidual, pasek kart, zespoły, kart, zaznaczony, aktywność, karta, dotknij, aby powrócić do rozmowy.
0: Tak,
2: przycisk.
0: Dobrze pamiętałem.
2: Pasek kart, dotknij.
0: Przed paskiem kart na dole jest coś takiego, dotknij, aby powrócić do rozmowy. I wtedy wracamy z innych obszarów aplikacji do tego okna z otwartą rozmową, tak? Przepraszam, z otwartą rozmową, z rozmową trwającą właśnie na Teams. Dobrze, to chyba rozmowę mniej więcej pokazałem. Ja się teraz rozłączę.
1: Okej.
0: Okay. I wrócę na chwileczkę jeszcze do zakładki czaty, bo widzę, że tu ona kryje kilka ciekawych rzeczy, które przed chwilką pominąłem.
2: Czat, nagłówek, kontakty, przycisk, zaproś osoby, przycisk, nowy czat, przycisk. Wyszukaj. Kontakty. Przycisk.
0: Kontakty. Co my tu mamy?
2: Brak wyników. brak wyników, brak kontakty, brak wyników.
0: Nie ma, nie wiem dlaczego, być może to jest tak, że kontakty to, przypuszczam, że jest telefon służbowy, tam by były wszystkie kontakty służbowe zintegrowane z Teamsem, pewnie, mogłoby tak być, jeżeli jesteśmy połączeni w ramach organizacji.
2: Chat indywidualny, wiesz, no, kontakty, chat, kontakt, zaproś osoby, przycisk, nowy czat.
0: Zaproś osoby, to chyba było już ostatnio.
2: Zaproś osoby, menu. Zapraszanie osób do aplikacji Teams. Link udostępnienia zaproszenia, przycisk.
1: Tak, to jest to samo, co już.
0: To samo, dokładnie, to już było.
2: Więcej opcji.
0: Dobrze, że nie wszedłem w te wyszukiwania, czy coś tam.
2: Chat indywidualny, chat indywidualny, nowy czat, przycisk.
0: A nowy czat? Domyślam się, ale sprawdzimy.
2: Pole wyszukiwania do, jest edytowane.
0: Aha, mogę...
2: Grupę lub tak, pole wyszukiwania. Sugestie. Dostępny wynik. Sugestie. Midzi. Nie do... Michał
0: Dziewicz. I tak dalej. Nazwę grupy oraz tag, bo Teams ma coś takiego jeszcze, to chyba jest Ctrl-G. Znaczy, nie, Ctrl-G to jest numer. Nazwę grupy i tag. Można dla danego kanału przypisać również tagi, jakieś słowa kluczowe i dla danej grupy też można, nie, dla danego kanału to szczególnie, ale to właśnie w dużych takich instytucjach gdzieś tam, że każdy ten dany zespół albo kanał, teraz nie pamiętam, może mieć swój numer i wtedy wystarczy na przykład po jakimś tam tym w komputerze gdzieś tam Ctrl-G bodajże albo jakoś tak, wybrać konkretny tam czterocyfrowy albo dwucyfrowy numer, enter i już jesteśmy połączeni. Tak to wygląda. No ale to już są takie szczegóły gdzieś tam, które no jeżeli ktoś używa, to używa, to się dowie po prostu od osoby zarządzającej Teamsem w pracy. Czyli tak wygląda zakładka czaty i tak wygląda zakładka połączenia przy okazji.
2: Zaproszę w kontakty. Przycisk. Czat.
0: Aha, przepraszam.
2: Pasek K. Zespoły. Zaznaczone. Czat. Spotkania, połączenia, zespoły.
0: I teraz przechodzimy do kolejnej zakładki. Zakładki zespoły.
2: Wybrano zespoły. Powiadomienie. Mail 10 minut temu.
0: To... A, przepraszam.
2: Mail. Tak, nie bardzo. Zobacz wszystko. Zobacz. Więcej opcji. Przycisk. Aha. Zespoły. Nagłówek. Dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Przycisk. Zobacz wszystkie zespoły. Przycisk. Wyszukaj. Zobacz. Dołącz do zespołu lub utwórz zespół. Menu. Teams. Utwórz zespół. Przeglądaj zespoły. Utwórz zespół. Przycisk. Przeglądaj zespoły. Przycisk.
0: No i to jest przeglądaj zespoły, to jest to, co było poniżej na liście, to jest właściwie, dlatego mówię, że interfejs Teamsa to jest takie trochę w kółko to samo.
2: Dołącz do zespołu, wpisując kod. Przycisk.
0: A, czyli kod. Te zespoły, te kody, co mówiłem przed chwilką, one dotyczą zespołów.
2: Dołącz do zespołu. Utwórz zespół.
0: A utwórz zespół?
2: Nazwa zespołu, pole tekstowe, edycji, opis, opcjonalnie.
1: Utwórz zespół, no to właśnie...
0: Tak. Chciałem tylko sprawdzić, pokazać, co tam jest.
2: Prywatność, prywatne, przycisk.
0: Prywatność. I koniec. Sprawdzę prywatność.
2: Prywatne, wybrano, przycisk. Publiczne, nie wybrano, publiczne, przycisk.
1: Czyli czy jest widoczne, czy tylko na zaproszenie?
0: Ale widoczne w ramach cały czas organizacji,
1: tak,
0: oczywiście.
1: Tak, zgadza się.
2: Prywatność, prywatne, gotowe.
0: Tworzyć nie będziemy tego tworzyć.
2: Zobacz wszystkie zespoły.
1: A masz jakiś stworzony zespół, że można było to przetestować?
0: Zaraz sprawdzimy.
2: Zespół audycja. Zespół został dodany do listy zespołów. Przycisk. Naciśnij pole wyboru, aby pokazać zespół na liście zespołów. Dodaj zespół. Zespół audycja. Zespół został dodany
0: zespół do listy zespołów. Audycja utworzony właśnie został ostatnio przez Paulinę, z którą testowałem to trochę. I...
2: Przycisk pokaż ukryj. Obecnie zobacz więcej. Zespół tyflonek. Zespół został dodany do listy zespołów. Przycisk. Przycisk pokaż ukryj. Zobacz więcej. Zobacz więcej. Zespół tyflonek. Zobacz więcej. Przycisk. Zobacz zespół tyflonek.
0: No otwórzmy zespół.
2: Dodany do listy zespołów. Zaznaczono. Zarządzanie zespołami. Przycisk wróć. Zarządzanie zespołami. Przycisk wróć. Tyflonek. Nagłówek. Dodaj kanał. Przycisk. Kanał ogólny. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. It's Lendo Business 24 regule. Przycisk. Podoba ci się aplikacja Teams? Nie bardzo. Tak. Przycisk, tak.
0: A,
2: przycisk.
0: To...
2: Nie podoba ci się Lendo Business 20. Kanał ogólny. Kanał, dodaj kanał. Przycisk. Dodaj kanał. Opis, opcjonalnie. Nazwa kanału. Prywatność.
0: Czyli znowu, nazwa, opis, prywatność. Dokładnie to samo.
2: Klawiatura ukryta.
0: Do tej audycji wejdę.
2: Kanał ogólny. Dodaj kanał. Tyflonek. Nagłówek. Zarządzanie zespół. Dodaj kanał. It's podoba ci się API. Nie bardzo.
0: Oj.
2: Naciśnij pole wyboru. Zobacz, wie. Przycisk pokaż. Zespół tyflonek. Zespół audycja. Zespół zespół. Zaznaczono. Zarządzanie zespołami. Przycisk wróć. Audycja. Nagłówek. Dodaj kanał. Naciśnij kanał, aby pokazać. Kanał ogólny. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. Kanał ogłoszenia megafon. Kanał został dodany do listy kanałów. Przycisk. Zobacz więcej. Przycisk pokaż ukryj. Obyk. Kanał planowanie. Kanał nie jest widoczny na liście kanałów. Kanał ogłoszenia megafon.
0: Kanał ogłoszenia na przykład.
2: Zaznaczono. Audycja. Przycisk wróć. Kanał ogłoszenia megafon. W zespole audycja. Przycisk. Nagłówek. Szybkie spotkanie na kanale. Przycisk.
0: O, szybkie spotkanie na kanale to możemy tworzyć, utworzyć po prostu spotkanie. Zaraz sprawdzimy.
2: Obserwuj kanał ogłoszenia megafon. Przycisk. Menu. Powiadamiaj mnie dla. Nagłówek. Wszystkie nowe wiadomości w tym kanale. Przycisk. Zaznaczone. Tylko odpowiedzi. Zaznaczone. Tylko odpowiedzi na moje wiadomości.
0: No tak dziwnie to jest, bo nie ma nic, że już obserwuję. Ja już jakby jest tak czy tak obserwuj, a tak naprawdę ja nie wiem, czy zaobserwowałem ten kanał, czy nie i jak go odobserwować. Tak to jest dla mnie niejasne.
2: Jeden opcje wiadomości. Zdjęcie prof.
0: Aha.
2: Pliki. Wpisy. O, szybkie kanał ogłoszenia megafon. Szybkie spotkanie na kanał. Obserwuj kanał ogłoszenia megafon. Przycisk. Wpisy. Karta 1 z 3.
0: Wybrane. I mamy trzy zakładki. Wpisy, czyli coś w rodzaju czatów. Chociaż, no właśnie, w kanale to jest tak, że...
1: To jest bardziej tak jak Facebook.
0: Tak, bardziej
1: powiedział.
0: Takie, że
1: to jest
0: administrator
1: wpis, ktoś publikuje jakąś notatkę albo jakieś ogłoszenie i względem tego ogłoszenia można coś komentować, bo to jest ten wątek. To nie jest taki liniowy, tylko bardziej właśnie, że notatka plus komentarze, ogłoszenie plus komentarze.
0: Tak, a i właśnie dlatego to jest takie potem uciążliwe dostępnościowo, bo Teams to za dużo czyta, że wiadomość od skomentował ktoś tam, to jest takie ciężkie w czytaniu.
2: Pliki, karta 2 z 3.
0: Pliki, wiadomo.
2: Więcej, karta 3
0: z 3. I więcej te wszystkie Wikipedie, wiki i inne usługi specjalne.
2: Wiadomość od użytkownika ety, jeden lubię to, wiadomość testowa.
0: O.
2: Powinno się odebrać na komputerze 14.04.16.27. Zdjęcie profilowe użytkownika Michał Kasperczak. Nacisk opcję wiadomości, przycisk, jeden lubię to. Dwa odpowiedzi od pan Lina Gajochity, przycisk. Spotkanie zakończyło się po 5 minut, 19 sekund.
0: Czyli cała historia, wszystko tu jest.
2: Dwa odpowiedź, przycisk, nagłówek, przycisk wróć.
0: I teraz co? Ja to niby odpowiadam, kropka, nawet sam do końca nie jestem pewien komu, przecinek, ale to tylko dlatego, przecinek, że dokładnie wcześniej nie doczytałem, kropka.
2: Wstawione, i teraz co ja to niby odpowiadam. Nawet sam do końca nie jestem, pole tekstowe, edycja, i teraz co ja, opcja, spotkanie zakończyło się po 5 minut, pole tekst, wyślij, przycisk. Wysłano wiadomość. Użytkownik, ty wysłano odpowiedź. I teraz co ja to niby odpowiadam. Spotkanie zakończyło się po 5 minut. Zdjęcie profilu. Opcje wiadomości. Zdjęcie profilowe użytkownika Michał Kasper. Znaki. Wyrazy. Szybkość. Język. Kontener. Nagłówki. Wiadomości. Znaki.
0: O, wiadomości. I mamy nawigację. Tu się pojawia nawigacja po wiadomościach. Na pokrętle, tak? Tak jak tam po datach, tak tutaj mamy wiadomości.
2: Użytkownik, wiadomość od użytkownika ty, jeden lubię to, wiadomość testowa. Powinno się odebrać na komputerze 14.04.16.27.
0: I idziemy w dół.
2: Użytkownik pan Lina Gajoch wysłał odpowiedź, to jest odpowiedź testowa, 14.04.16.30. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź, no tak, ewidentnie działa, 14, spotkanie zakończyło się po 5 minut. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź, i teraz co ja to niby odpowiadam. Nawet sam do końca nie jestem pewien komu, ale to tylko dlatego.
0: Koniec.
2: Użytkownik, ty wysłał odpowiedź, no tak. Ewidentnie działa. Wiadomość od użytkownika ety, jeden lubię to, wiadomość testowa. Powinno się od... Użytkownik pan Lina Gajoch wysłał odpowiedź, to...
0: O, kliknąłem w to. I co się dzieje?
2: Zdjęcie profilu. Użytkownik pan Lina Gajoch wysłał odpowiedź, to jest odpowiedź testowa. 14.04.16. Zdjęcie profilu. Opcje wiadomości. Użytkownik, ty wysłał odpowiedź, no, zdjęcie... Opcje wiadomości. Spotkanie zakończyło.
0: A nie, myślałem, że to będzie taki podwątek.
2: Zdjęcie profilu. Opcje
0: wiadomości. A te opcje wiadomości?
2: Życzliwa reakcja. Przycisk. Miła reakcja. Śmieszna reakcja. Zaskoczenie.
1: To jest po prostu reakcja.
2: Prześlij dalej.
1: Kopiuj. Tak jak
0: ale
1: na
0: jest
1: Facebooku.
0: Kopiuj, prześlij dalej.
2: Kopiuj link. Przycisk. Zapisz. Przycisk. Zapisz.
0: Zapisz, że chyba na stałe to może gdzieś zapisać. Nie pamiętam, co gdzieś to gdzieś w zapisanych potem jest, takich moich, ja to gdzieś...
2: Powiadomienie. Zapisano wiadomość. Opcje wiadomości. Przycisk.
0: To gdzieś potem mam do tego dostęp, jakieś takie zapisane wiadomości. No ale to jest znowu taka bardzo specyficzna opcja, która... Z której, no której nie wiem, powiem szczerze.
2: Użytkownik, ty wysłał odpowiedź. I teraz
0: także to korzystanie z kanałów, z komputera też się da, to jest w formie takich nagłówków i takiego, no, takiego mini Facebooka. I to nawet to się wydaje wygodne, tylko że no, Teams bardzo dużo tutaj czyta informacji. Nie da się z tym nic za bardzo zrobić i nie wiem, czy to jest takie wygodne. No, wydaje się, że tak, bo wszystko jest takie powątkowane, schierarchizowane, ale no, gdzieś tam, jak to w praktyce jest, no to znowu, tak, jeżeli ktoś potrzebuje, uważa za stosowne, żeby tego używać, no to tak i tyle. To może stworzymy sobie jakiś zespół testowy.
2: Menu. Utwórz zespół. Przycisk. Przeglądaj zespoły. Przycisk. Dołącz do zespołu, wpisując kod. Przycisk.
0: Aha.
2: Dołącz do zespołu.
0: Możemy też, jeżeli znamy kod, dołączyć do zespołu, przeglądać listę zespołów istniejących, albo utworzyć
2: utwórz zespół, przycisk
0: nowy.
2: Gotowe. Nazwa zespołu. Dozwolone są litery, cyfry i spacje. Nazwa zespołu. Dozwolone są litery, cyfry i spacje. Pole tekstowe. Klawiatura widok. Wklej. Pozycja. Nazwa zespołu.
0: Testy Teams.
2: Wstawione. Testy Teams. Opis. Prywatność. Opis. Opcjonalnie. Pomoże to innym znaleźć twój zespół. Pole tekstowe.
0: A, to możemy...
2: Prywatność. Prywatne.
1: Czy jest opcjonalnie do jakiegoś tak, takiego rozszerzonego opisu.
0: Ale myślę, że to prywatny może zostać zespół. Nie, on nie musi być...
1: Myślę,

0: Tak, mimo że brak aktywności, tak przypuszczam.
1: Wydaje mi się, że tak. Spróbuj.
2: Gotowe. Przycisk. Pole wyszukiwania dodaj. Jest pole wyszukiwania. Gotowe. Przycisk. Gotowe. W toku. Zespoły. Uwaga. Utworzono zespół testy Teams.
1: I teraz warto tu zobaczyć, co mi się wyświetliło na telefonie. O, i nawet mail mi przyszedł.
0: O.
2: Teraz Microsoft Teams, dodam cię do zespołu w aplikacji Microsoft Teams. Microsoft Teams, użytkownik Michał Kasperczak, dodam cię do zespołu testy Teams, testy Teams, liczba członków. Jeden otwórz aplikacji Microsoft Teams, zbierz zespołu.
1: Tak, i oprócz tego jeszcze na Teamsach.
2: Teams, teraz dodam cię do zespołu testy Teams, przycisk.
1: Dodano cię do zespołu testy Teams.
0: I co, możesz to kliknąć, otworzyć? Coś to spowoduje?
1: Podejrzewam, że tak. Zaraz to sprawdzimy. Otworzymy ten zespół. Tak, i tu mam w tym momencie...
0: Już jesteś w zespole.
1: Tak, już jestem w zespole. Ja może trochę zwolnię.
0: Tego jakby nie musisz akceptować. Tak. W sensie to już ciebie dodano, tak jak do jakiejś po prostu grupy i koniec. Już
1: dokładnie,
0: w niej jesteś.
1: Dokładnie tak. I tu są wpisy, pliki i więcej.
2: Szybkie spotkanie na kanale. Przycisk.
0: O. I możemy sobie...
2: Zespoły. Przycisk. Kanał ogólny. Szybkie kanał ogólny w zespole testy Teams. Szybkie spotkanie. Obserwuj kanał ogólny. Przycisk.
0: Szybkie spotkanie na tym kanale utworzyć. I przy okazji pokażemy, jak wygląda tworzenie spotkań.
2: Szybkie spotkanie na kanale. Przycisk. Szybkie spotkanie. Zamknij. Przycisk. Tytuł spotkania. Spotkanie na kanale ogólny. Nagłówek. Poletek. Efekt typu. Tytuł spotkania. Spotkanie na kanale ogólny.
0: No dobrze, niech już zostanie. Nie będę zmieniał. Temat sobie możemy...
1: Dokładnie.
0: Dowolny.
2: Efekt typu. Przycisk.
0: Efekty tła. Możemy coś sobie wybrać.
2: Wideo włączone. Przycisk.
0: Wideo? O właśnie. Wideo domyślnie włączone.
2: Wideo wyłączone.
0: Warto o tym pamiętać i zawsze sprawdzać, jak to jest z włączonym wideo i z włączonym mikrofonem.
2: Mikrofon włączony. Przycisk.
0: O, mikrofon włączony, to jest OK.
2: Wybierz urządzenie audio. Głośnik. Przycisk.
0: Tu domyślnie jest głośnik. Wybierz urządzenie audio, to jest OK.
2: Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Menu rozwijane opcji dołącz teraz. Menu rozwijane opcji dołącz teraz.
0: O, tu coś nowego, bo menu rozwijane opcji dołącz teraz się
1: i to zapewne pojawi. Będzie kwestia jakiegoś planowania, ale sprawdźmy to.
2: Menu. Inne opcje dołączania. Nagłówek. Wyłączyć dźwięk. Przycisk.
0: Aha, czyli że tak czy tak dźwięk będzie wyłączony, czyli właściwie jesteśmy na spotkaniu, w którym tylko jesteśmy, no korzystamy z tego, co ktoś pisze na kanale.
2: Wyłącz dźwięk. Przycisk.
0: Koniec. Tu nic nie ma. Więcej.
2: Rozpocznij spotkanie. Przycisk.
0: I klikamy. Rozpocznij spotkanie.
2: Włączenie. Wielokrotnie. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak. Zaprosi inne osoby. Michał Kasperczak. Michał Kasperczak.
1: Tak, i teraz u mnie przyszła nowa wiadomość.
2: Na...
1: O, i teraz tak. Tutaj, gdzie powinny się pojawiać jakieś wiadomości, czyli pod tymi trzema zakładkami, mam spotkanie na kanale ogólnym trwa. I teraz mogę dołączyć do spotkania. Mogę odpowiedzieć na to spotkanie, podejrzewam jakoś. Zaraz zobaczymy, co to tak naprawdę robi. Aha, mogę na przykład
0: to,
1: po prostu tak odpowiedzieć, że sorry, ale teraz na przykład nie mogę albo coś tam. Ale ja teraz nie będę nic odpisywał, tylko nacisnę przycisk dołącz do spotkania. I teraz mam to samo, co przed momentem pokazywał wam Michał, czyli efekty tła, wideo wyłączone, bo już to ustawił.
2: Mikrofon wyłączony.
1: Przycisk. Mikrofon wyłączony.
2: Mikrofon wyłączony.
1: A ja włączę.
2: Wybierz urządzenie audio iPhone.
1: Wybierz urządzenie audio iPhone.
2: Wyłącz teraz. Przycisk.
1: Zobaczymy, co tu mogę.
2: Anuluj. Zaznaczony. Głośnik. Przycisk.
1: Ustawię głośnik.
2: Wybierz urządzenie audio. Wyłącz teraz. Wybierz urządzenie audio. Głośnik.
1: Głośnik. Wyłącz teraz. Przycisk. I wybieram opcję dołącz teraz.
2: Użytkownik Michał Dziwisz dołączył do spotkania.
3: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: O, działa.
0: Działa. Mówi Michał Dziwisz, nawet było przez chwilkę wyświetlone.
3: A, no.
2: Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie. Obecnie mówi Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie.

0: No dobrze, przestał mówić i co będzie?
1: Obecnie mówi Michał Dziwisz.
0: A nie? Ach, to tak...
1: Obecnie mówi Michał Dziwisz. Wyłączono wyciek. Obecnie mówi Michał Dziwisz.
0: To tak nie do końca prawda wszystko.
1: Wstecz. Spotkanie na kanale ogólne 2 minuty i 3 sekundy. Nadwstecz. Spotkanie na kanale ogólne 2 minuty i 5 sekund. Czat. Przy uczestnicy. Przy Michał Kasperczak. Włącz wideo. Przy... Wycisz mikrofon. Przycisk.
0: To jest on...
2: Ja chciałem tu jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Bo tu mamy jeszcze taki przycisk więcej opcji. W tym spotkaniu. I tu mamy ciekawą rzecz. Bo mamy... A, to teraz się zmieniło. Ale... Więcej opcji rozmowy. O. Udostępnij tablicę. Udostępnij. Efekty tła, wyłącz przychodzące wideo, czyli mogę zrezygnować w ogóle z oglądania tego wideo, nawet jeżeli ktoś udostępnia, to też jest ważne, jeżeli ktoś na przykład chce oszczędzać, powiedzmy, baterię. A co ja mogę udostępnić? Czy mogę coś w ogóle? O właśnie, i tu możemy sobie na przykład udostępniać w trakcie spotkania prezentację. I to jest ten dostępny tryb udostępniania tej prezentacji. Udostępnij zdjęcie, udostępnij wideo, ekran też mogę udostępniać, jeżeli chodzi o iPhone'a, bo to nie zawsze jest oczywiste, ale tu okazuje się, że udostępnić ekran iPhone'a również mogę, gdyby ktoś miał ochotę to zrobić. Więc tak wyglądają te rozszerzone jeszcze opcje.
0: To co, możemy rozłączyć, żeby nie było tego pogłosu?
2: Tak jest. Zakończ połączenie, jest taki przycisk, a ciekawe.
0: Nie, to można dwoma
2: palcami też.
0: Po prostu.
2: Tak jest.
1: Odpowiedz.
2: O, ale w tym momencie. O,
0: właśnie.
2: I to o tym warto wspomnieć, bo Michał już sobie z tego spotkania wyszedł. Ale ja cały czas w tym spotkaniu jestem, bo Michał mógłby na przykład jeszcze raz do tego spotkania dołączyć, mógłby wejść i moglibyśmy rozmawiać dalej. Więc to nie jest taka rozmowa, że jak się jedna osoba rozłączy, to już jest koniec. Nie, nie, nie, to jest takie właśnie spotkanie...
0: Trochę jak na Zoomie.
2: Trochę
0: właśnie.
2: Jak na Zoomie, trochę dokładnie. Jak na Zoomie. Więc ja sobie klikam, zakończ połączenie.
1: Więcej, karta przez 3.
2: I też stąd wychodzę.
1: Spotkanie zakończyło się po 4 minuty, 25 sekund.
0: A sprawdzę, czy w to mogę kliknąć.
1: Zaznaczono. Zespoły. Przycisk wróć. Kanał więcej. Nowy wpis.
0: Nie, myślałem, że może tam mogę jakby na nowo je zainicjować coś, ale nie. Spotkanie się zakończyło, to się
2: tak, bo wyszedł ostatni uczestnik tego spotkania i wtedy po prostu ono się zakończyło. Tu natomiast można sobie, i to jest użyteczna sprawa, że mamy to spotkanie, jeżeli ono by było jakoś konkretnie nazwane, to czasem zdarza się tak, że ludzie mają tendencję do sporządzania notatek. I teraz jak widać na to spotkanie można odpowiedzieć. I w tym momencie, gdybyśmy zrobili notatkę z takiego spotkania, to moglibyśmy na przykład umieścić ją w odpowiedzi, żeby ktoś, kogo nie było, a ktoś, kto chciałby się zapoznać z tym, o czym była mowa na tym spotkaniu, mógł to zrobić.
0: Co więcej, moglibyśmy wpisać małpę i nazwę użytkownika. To szczególnie dobrze działa w interfejsie Windowsowym. I wówczas można wzmiankować konkretną osobę. Wtedy w tej zakładce aktywność pierwszej powinniśmy znaleźć informację, że ktoś nas powiedzmy tak zaczepił, tak jak na Facebooku, wzmiankował i napisał: Michał, nie było ciebie na spotkaniu, sprawdź w notatkę w kanale ogólnym i załączony plik na przykład.
2: To się wszystko zgadza. No to co jeszcze możemy tu pokazać?
1: Odpowiedz, przycisk, wpisy, pliki, karta.
0: To może pliki.
1: Wybrano.
0: Tutaj.
1: Więcej, pusta lista. Udostępnij pliki w tym kanale. Wszyscy będą mogli pracować nad plikami, które przekażesz lub utworzysz. Zaproś osoby, przycisk.
0: No to jakby zaproś osoby, możemy kogoś doprosić do kanału w ogóle jeszcze.
1: Dodaj, przycisk, dodaj.
0: Oraz dodać plik. Formatka dodawania pliku wygląda następująco.
1: Menu. Pliki. Przycisk.
0: Pierwsza opcja, pliki, wyświetli nam komponent systemowy, dzięki któremu możemy dodać pliki z różnych chmur.
1: Obrazy i wideo. Przycisk.
0: Obrazy i wideo, czyli rolka z aparatu, zdjęcia, wideo.
1: Nowy folder. Przycisk.
0: Nowy folder, możliwość utworzenia wpierw nowego folderu, do którego te pliki zostaną później wrzucone. To może spróbuję jakiś plik dodać.
1: Odklik, anuluj, przycisk, pliki, przycisk. Do, ostatnie, nagłówek.
0: Tutaj nam się pojawia...
1: Ostatnie, nagłówek, anuluj, przycisk. Szukaj, pole wyszukiwania, głośniki, i play podcast, plik tekstowy, 20, 43.
0: Tu jest ta formatka systemowa aplikacji pliki, ostatnie, ostatnie pliki. Na dole mamy przeglądaj i ostatnie. W przeglądaj możemy się cofnąć i wybrać sobie konkretną chmurę, jeżeli różne inne chmury w aplikacji pliki wcześniej włączyliśmy.
1: Konferencyjny audio wideo, plik tekst, głośniki, i play podcast, certyfikat pod, konferencyjny audio wideo, plik tekst, certyfikat podkreślenie Michał Kasperczak, konferencyjny audio wideo, plik tekstowy, 20, 41, iCloud Drive.
0: Dobrze, jakiś pliczek tekstowy, stukam, zatwierdzam.
1: Uwaga, trwa przygotow, zespoły, przycisk wróć. Plik konferencyjny audio wideo, TXT został przekazany.
0: Dostałeś może jakąś informację?
2: No właśnie, już sprawdzam. Nie dostałem powiadomienia jako takiego, ale może, ale zaraz zobaczymy, czy pojawiło się cokolwiek innego, w sensie, czy widzę to w zespole. Już patrzę. Nie. Ale... Wchodzę w zakładkę pliki i tu widzę. I tu widzę to w zakładce pliki. I teraz mam opcję pliku. Mogę też sam coś dodać. Ale najpierw otworzymy ten plik. Trwa otwieranie. Jest komunikat. I teraz tak, jest emituj, edytuj. Jest wygaszone. I jest podgląd pliku. Jest podgląd pliku, co ważne, i to warto o tym wspomnieć, że jak otworzymy sobie na przykład plik Wordowski, plik docs, to przycisk edytuj będzie aktywny i zostaniemy poproszeni o pobranie tego
0: pakietu. Do instalowania Microsoft Worda mobilnego.
2: Microsoft Worda, dokładnie. I będziemy mogli sobie pracować nad tym. Natomiast w większości przypadków, jeżeli będziemy mieli do czynienia ze znanym typem pliku, to będziemy mogli go tak czy inaczej podejrzeć. Zresztą tu widać, no to jest prosty plik tekstowy, który ty, Michale, wrzuciłeś. No właśnie, i tu widzimy jakieś twoje notatki, więc to fajnie tu rzeczywiście nam działa, możemy się zapoznać z tym plikiem. Na komputerze to podejrzewam, że można by było jeszcze więcej za pomocą tego zrobić, ale to później będziemy się temu przyglądać.
0: No, można by zrobić i nie można by zrobić, bo rzeczywiście otworzyć gdzieś tam w zewnętrznym programie to tak, ale samo przeglądanie z poziomu takiej właśnie przeglądarki wbudowanej w Teamsa, to nawet jest ostrzeżenie, żeby z tego nie korzystać, bo nie można z tego potem wyjść, że to jest rozwiązanie niedostępne. No chyba, że to się teraz jakoś zmieniło, ale jeszcze niedawno tak było. Więc to też o tym warto pamiętać.
1: Opcje pliku, przycisk, plik,
0: konferencja, opcje pliku. Opcje pliku, co my tu jeszcze mamy? A to jest to, co też.
1: Dodaj. Nie. Opcje plik, plik, konferencja, dodaj, do, op, plik, wie, pliki, kart, wpisy, plik, więcej, karta, trzy, plik, opcje pliku, przycisk.
0: A nie, dobra, to jest to było. To jest to samo. Dobra, pliki, wszystko, nie? Tak, kanały, tak myślę. Tak, a jeszcze.
1: Przycisk.
0: Pokażę jeszcze trzecią zakładkę, to znaczy tak bardzo ogólnie.
1: Kanał ogólny, przycisk, zespół testy teraz rozwinięty, przycisk. Zespół testy teraz rozwinięty.
0: Aha.
1: Zespół test, zobacz więcej, zespół testy teraz rozwinięty, zobacz więcej. Kanał ogólny, przycisk, zaznaczono, wpisy, pliki, więcej, karta 3-3, nie wybrano, więcej, karta 3-3, wybrano.
0: Zakładka więcej.
1: Wiki, opcje karty, przycisk. Opcje karty.
0: Aha,
1: przycisk.
0: I koniec. No to jest tylko ta wiki, bo tylko ta usługa została dodana i w tym momencie dostępna, ale tak jak mówiłeś, no nie jest ona jakoś dla nas szczególnie
1: wpisy,
0: użyteczna.
1: Nie wybrano. Wpisy, opcje, szybkie, kanał, zespoły, przycisk wróć. Zespoły, zobacz więcej. Zespół tyflonek rozwinięty. Zobacz więcej. Kanał ogólny. Zobacz wszystkie zespoły. Zobacz więcej. Przycisk. Menu. Tyflonek, obejmujący, wyświetl członk, obejmujący całą organizację.
0: Aha.
1: Wyświetl tagi.
0: To jest
1: Zespnął test. Ukryte kanał.
0: Bo to o to mi nie chodziło.
1: Zobacz więcej. Przycisk.
0: Czy to jest sprawdzę dla zespołu Teams, jak to wygląda?
1: Testy te prywatne. Zarządzaj członkami. Zarządzaj tagami. Zarządzaj kanałami. Odnieś zespół. Edytuj zespół. Usuń zespół.
0: O, tutaj można z przycisku więcej przy nazwie danego zespołu można go usunąć, edytować i dodać kolejnych członków, dodać również tagi. Także tyle, jeżeli chodzi o zespoły. Ja sprawdzę teraz coś, co... Zakładka spotkania.
1: Wyszukaj. Pole wyszukiwań. Nowe. Spotka. Więcej opcji. Więcej spotkania. Nagłówek. Rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Przycisk. Nowe spotkanie. Przycisk. Wyszukaj. Pole tworzenie bezpłatnych spotkań. Zacznij tworzyć spotkanie błyskawiczne lub zaplanuj je na później. Tworzenie spotkania. Przycisk. Pasek kart.
0: Tworzenie spotkania to jest to samo, co przed chwilką ten przycisk.
1: Rozpocznij natychmiastowe. Nowe spotkanie.
0: Nowe spotkanie.
1: Przycisk. Rozpocznij natychmiastowe.
0: A rozpocznij natychmiastowe spotkanie to jest... No, sprawdzimy zresztą, czy to się jakoś bardzo różni od tego, co robiliśmy przed chwilką.
1: Rozpocznij więcej opcji. Zamknij. Przycisk. Tytuł spotkania. Spotkanie z Michałem Kasperczak. Nagłówek. Efekt tytuła. Przycisk. Wideo włączone. Przycisk. Mikrofon włączony. Wybierz urządzenie audio. Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Menu rozwijamy opcji. Dołącz. Menu rozwijamy opcji. Dołącz teraz.
0: I dopiero jakbyśmy, ja już tego nie będę pokazywał, bo to jest to samo, rozpoczęli spotkanie, to jakby tak trochę jak na Zoomie, albo też na tym Audio Rooms Messenger, połączylibyśmy się jakby sami ze sobą i wtedy będzie lista uczestników, będzie jeden uczestnik, w tym wypadku ja, Michał Kasperczak, i możemy dodać dopiero kogoś do tego spotkania.
1: Mikrofon włączony, widok efekt tytuła, przycisk.
0: Natomiast można...
1: Menu rozwijamy opcję i dołącz teraz.
0: A może w tym dołącz...
1: Menu.
0: Ale to chyba nie.
1: Inny wyłącz dźwięk. Wyłącz
0: nie,
1: dźwięk.
0: Nie, przycisk. Tak myślałem, że nie.
1: Zamknij.
0: Przycisk. Natomiast można spotkanie też...
1: Tworzenie bez... Wyszuk. Nowe rozpocznij natychmiastowe nowe spotkanie. Przycisk.
0: Zaplanować.
1: Pole tekstowe. Edycja. Pole tekstowe. Edycja. Nazwa. Tryb znaków. Punkt wstawiania na początku. Punkt wstawiania na końcu.
0: Spotkanie testowe.
1: Wstawione. Spotkanie testowe. Cały dzień. Początek. Cały dzień. Przełącznik. Wyłączone.
0: No to zróbmy najprościej.
1: Włączone.
0: Całodniowe. Nie trzeba będzie podawać przedziału.
1: Początek. 14.05.2021. Koniec. 14.05.2021. Najpierw nadaj nazwę spotkaniu. Cały pole tekstowe. Edycja. Spotkanie testowe. Tryb znaków. Punkt wstaw. Zapisz. Przycisk. Zapisz. Wygaszony. Szczegóły spotkania. Nagłówek. Usuń.
0: Dziwnie się kursor pojawił gdzieś tam na końcu na usuń. Nie wiem dlaczego, więc idziemy do początku.
1: Przycisk. Zamknij. Szczegóły spotkania. Nagłówek. Spotkanie testowe. Piątek. 14 maja 2021 roku. 14 maja 14 roku maja. Cały dzień.
2: Śmiesznie. Na iPhone to czyta.
0: Bardzo.
1: Szczegóły spotkania. Zamknij. Udostępnij zaproszenie na spotkanie. Przycisk. Skopiuj link do spotkania. Przycisk.
0: Aha. Skopiuj link.
1: Dołącz. Przycisk. Edytuj. Przycisk. Opcje spotkania. Przycisk. Usuń. Usuń.
0: I usuń.
2: A w opcjach spotkania możemy zmienić dołącz, tylko datę, przycisk, czy możemy coś jeszcze?
1: Edytuj, przycisk,
0: no właśnie.
1: Dołącz. Edyt. Opcje spotkania. Przycisk. Opcje spotkania. Wstecz. Przycisk. Opcje spotkania. Nagłówek. 50.00.
0: Ojej, co to jest? Ludzi? Nie wiadomo. Edytuj. Tak jest napisane.
1: Opcje spotkania. Wstecz. Opcje spotkania. Nagłówek. Zapisz. Kto może prezentować?
0: Tu jest jakiś, widzę, taki błąd dostępnościowy, że kursor gdzieś ucieka troszeczkę.
1: Data spotkania.
0: Data.
1: 14 maja. Organizator spotkania. Obrazek. Michał Kasperczak. Opcje spotkania. Nagłówek poziomu. Kto może ominąć poczekalnię? Kto może ominąć poczekalnię? Osoby w mojej organizacji i goście. Przycisk. Menu wyskakujące.
0: Aha, czyli to jest coś takiego jak u was, że tak powiem, w Zoomie, ten Zoom Waiting Rooms, tak?
2: Tak jest, Zoom Waiting Rooms i to jest coś, właśnie takie spotkania, to mam wrażenie, że to jest, to ma być taką konkurencją dla Zooma.
0: Tak, bo kiedyś tego aż tak, znaczy to było jakoś, ale mam wrażenie, że to się rozwinęło, to nie było tak kiedyś tych opcji tyle. A co jest dalej?
1: Kto może prezentować?
0: A to może
1: ominąć poczekalnie.
0: Zobaczymy jeszcze
1: osoby w mojej organizacji i goście. 4 slots are available. Tylko ja. Koniec listy. Kto może prezentować? Kto może kto tylko ja. Zaznacz osoby w mojej organizacji. Wszyscy. Początek i kto może ominąć poczek wszyscy.
0: Aha.
1: Początek
0: kto może ominąć. Czyli wszyscy albo osoby z organizacji. Albo.
1: Spotkania. Nagłówek. Nowe spotkanie. Przyjdź, wyszukaj. Pole wyszukaj. 14 maja. Dzisiaj. Spotkanie testowe 0, 23,
0: chyba
1: 59.
0: Wyszedłem z tego niestety, ale to co?
2: Tak, bo tam jest błąd dostępnościowy jeszcze jeden, mianowicie, że to po prostu jak nam wyskakuje, to nie przechodzi jakby kursor w to konkretne miejsce, nie, punkt uwagi się jakby nie zmienia.
0: Tak.
2: I niestety, to jest ewidentnie kontrolka żywcem ze strony webowej wzięta, która powinna się trochę inaczej jednak w aplikacji zachowywać.
1: Zaznaczono. Zamknij. Szczegóły spotkania. Skopiuj link do spotkania. Dołącz. Edytuj. Opcje spotkania. Przycisk. Opcje spotkania. 50.
0: Co on to 50 jakieś czyta dziwne? Nie wiem o co chodzi. O, a ładowanie zakończone? No właśnie.
1: Kto może prezentować? Wszyscy. Przycisk.
0: Kto może prezentować? Czyli znowu wszyscy albo uczestnicy, albo tylko ja.
2: Pewnie. I tu warto, Michale, może żebyś pokazał, jak tę wartość zmienić. Czyli, że trzeba w to wejść, wybrać konkretną opcję i ją nacisnąć.
0: Tak.
1: Wszyscy. Początek listy. 3 slots
0: are available. Dziwna lista.
2: O właśnie, no w żywcem jest widok ze strony wzięty.
1: Osoby w mojej organizacji i goście. Tylko ja. Koniec listy.
0: No to może tylko ja.
2: Ty możesz prezentować.
1: Kto może prezentować? Tylko ja. Przycisk.
2: O, i się zmieniło.
0: To jest takie właśnie menu wyskakujące, dziwne.
1: Kto może prezentować? Tylko ja. Przycisk.
0: O, i nacisnąłem w prawo i nic. Dziwna.
1: Kto może prezentować?
0: Nie wiadomo,
2: bo
0: co to jest.
2: Bo tu już chyba nic nie ma. A zobaczmy
1: zapisz.
2: Dalej.
1: Przycisk. O. End. Główna.
2: O,
0: no,
2: właśnie.
0: To jest... no właśnie.
1: Zapisywanie. End. Główna. Zapisywanie. Gotowe. Kto może prezentować? Gotowe. Gotowe.
0: Gotowe.
1: Wygaszony. Gotowe.
0: A,
1: wygaszony.
0: Do czego end, wygaszony, to nie wygaszony. Wiem.
1: Przycisk. Kto może opcję spod... Michał Łukasz. Organizacja. 14. Data spod... Opcję spod... Wstecz. Wstecz. Przycisk.
0: No, wyjdziemy. Wstecz.
1: Wstecz. Usuń. Przycisk. Opcję spod... Edytuj. Dołącz. Skopiuj link do spotkania. Udostępnij zaproszenie na spotkanie.
0: No, udostępnij przycisk. Zaproszenie to znowu będzie menu udostępniania. To jakby stara sprawa, nie trzeba tego pokazywać.
1: Edytuj. Dołącz. Przycisk.
0: No i dołącz, to dołączamy do spotkania i gdybym wcześniej jakoś tobie wysłał link albo wiadomość na czacie, byś kliknął, tak samo byś dołączył do spotkania, jak to miało miejsce przed chwilką na
2: tym
0: na
2: szybkim
0: kanale.
2: Spotkaniu, tak,
0: na tym szybkim,
2: w zespole.
0: Tyle, jeżeli chodzi o
1: 23:59
0: spotkania.
1: Dołącz do spotkania 15 maja, jutro. Brak spotkań. 16 maja. Niedziela.
0: Aha, i tu jest takie kalendarium też.
1: Brak spotkań. 17 poniedziałek. Brak spotkań.
0: Po prostu kalendarz.
1: 8 wtorek.
0: Czyli...
1: Pasekka. Połączenia. Zaznaczone. Zespoły.
0: A karta. Sprawdzę, 36. Czy
1: czat.
0: Przy
1: karta.
0: Okazji...
1: Aktywność.
0: Karta. W zakładce aktywność...
1: Pusta list. Wyszukaj. Pusta lista. Tutaj będą pojawiać się alerty. Dzięki nim możesz go... Zaproś osoby. Influent do business. Podoba ci się... Nie,
0: nie.
1: Bardzo. Tak.
0: Myślałem, że pojawi się jakieś informacje, że utworzyłem spotkanie, coś, ale nie. Coś, nie wiem, dlaczego ta zakładka... naprawdę tydzień temu to testowałem i to działało, więc nie wiem, co się stało z zakładką aktywność.
2: A spróbuj może, Michale, zamknąć to, ten fluent dismiss, użyć tego przycisku, bo może to gdzieś po prostu się... Nie, dismiss, ten dismiss. A to teraz już nie ma tego.
1: Dzięki nim możesz zaproś osoby. Influendo Disney 24
2: o,
1: regule.
2: To.
0: O, może.
1: Influendo Disney 24 regule. Pusta lista.
0: Nie, pusta lista.
2: Ewentualnie może coś trzeba ustawić w tych filtrach. Tutaj jest pusta coś lista. Takiego.
1: Pusta lista. Tutaj będą pojawiać się alerty. Dzięki nim możesz zaproś osoby. Pasek kart. Influendo filtr 24 regule. Elementy filtra.
2: I tu można sobie wybierać, co tu się ma pojawiać.
1: Nieprzeczytane. Przycisk. Wzmianki. Przycisk. Odpowiedzi. Obserwowane. Reakcje. Aplikacje. Przycisk. Nieodebrane rozmowy. Przycisk. Wiadomości głosowe. Sugerowane. Przycisk. Popularne. Przycisk. Pasek kart. Zaznaczone. Popularne. Przycisk.
0: No koniec.
2: Czyli tu chyba...
0: Trudno...
1: Zmianki.
2: Trudno powiedzieć, gdzie to by to miało być.
0: Nieprzeczytane weźmiemy.
1: Lista.
0: Nie.
1: Brak wyników.
0: Tak czy inaczej...
2: Brak wyników.
0: Ale to w ogóle tydzień temu, czy kiedyś tam, jak to testowałem, nie było żadnego braku wyników, to jakoś inaczej, nie było takich elementów, powiedzmy, zbliżonych ze strony internetowej.
2: To jest coś, na co trzeba zwrócić uwagę też naszym słuchaczom. Teams się zmienia. To, że my pokazujemy te aplikacje teraz, to nie znaczy, że jak wy ją otworzycie, to ona będzie wyglądała dokładnie tak samo za na przykład miesiąc. Tu mogą być zmiany, więc ja się bardzo proszę tej aplikacji nie uczyć na pamięć. To znaczy nie na zasadzie, że trzeci przycisk od góry to zrobi nam to i to tak będzie już zawsze. Nie.
0: Tak, warto poglądowo mniej więcej wiedzieć, jak to działa, ale tylko tyle.
2: Bo po prostu i tak trzeba będzie pewnych rzeczy szukać, można pewne koncepcje dzięki tej naszej audycji zrozumieć, ale to tyle. I no, my nie będziemy w stanie pokazać każdej opcji, w każdej sytuacji, bo po prostu tego jest bardzo, bardzo dużo. Dobrze, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli do aplikacji Teams w wersji desktop.
0: Tak, w wersji dla systemu Windows. Tak. I to co? Jakbyś jakbyś tak ogólnie powiedział, czym się charakteryzuje ta aplikacja, jeżeli chodzi o interfejs i jak ją najlepiej obsługiwać?
2: Ociężałością się charakteryzuje moim zdaniem niestety. Ta aplikacja
0: jest
2: ciężka, ona jest ociężała, ja nie jestem entuzjastą korzystania z Teamsów w ogóle, ja zdecydowanie preferuję Zooma, ale z racji tego, że u nas w fundacji też używamy Teamsów, no to chciał, nie chciał, trzeba było się nauczyć jakoś przynajmniej radzić sobie z tym narzędziem.
0: No, ile trzeba, tak. Dobrze, że ten Teams to nie jest obligatoryjne narzędzie i jedyne możliwe.
2: Dokładnie, no bo w niektórych firmach też się tak zdarza. No ale to na przykład zdecydowanie gorszą jakość podcastów byście mieli wtedy, jak za czasów Skype'a. Natomiast podstawowa rzecz, o której warto wiedzieć, to, że w Teamsach najlepiej korzystać dość często z wyłączonego trybu przeglądania w NVDA. Bo w przypadku Teamsów to wersja desktopowa to jest taka jakby strona internetowa. Strona internetowa z dość mocno rozwiniętą dostępnością wbudowaną.
0: I teraz... Która polega na tym, że ten Teams dużo z jednej strony czyta i też mocno nawigujemy skrótami klawiszowymi, czyli tabem i strzałkami, ale również specjalnymi skrótami klawiszowymi, a tryb czytania wykorzystujemy tylko do, jak sama nazwa wskazuje, do czytania. Czyli
2: jakby... Albo nawet i nie. Bo to się, bo możemy, ale nie musimy. Czasem jest wygodniej po prostu jeszcze w inny sposób to obsługiwać. Natomiast podstawową rzeczą, o której trzeba wiedzieć w Teamsach, to są skróty klawiszowe przełączające pomiędzy konkretnymi zakładkami tego interfejsu. I teraz. Ctrl 1 to jest ta zakładka z tymi wszelkimi powiadomieniami. I teraz ja może to pokażę. Przejdę sobie na inną zakładkę na razie i teraz nacisnę Ctrl 1.
3: Wybrano kanał informacyjny, kanał przycisk menu.
2: Kanał informacyjny, tu mamy po prostu te wszelkie informacje dotyczące tego, co się w naszej organizacji dzieje. I teraz tak, mamy tu przycisk, który jest zatytułowany kanał informacyjny. Ja sobie go aktywuję.
3: Stacja rozwinięte, moja aktywność niezaznaczony 2/2.
2: I mogę sobie wybrać kanał 1/2. Albo moja aktywność, czyli albo chcę śledzić swoją aktywność, albo chcę śledzić aktywność całej organizacji. Tego, co się dzieje wokół. No, kanał. Więc wybieram sobie kanał.
3: Kanał przycisk, filtruj CTRL plus shift plus F przycisk, filtruj CTRL
2: plus shift. Tu mamy filtry, o których Michał też pokazywał, które pokazywał w aplikacji mobilnej. Czy one się czymś tu różnią? Sprawdźmy to.
3: Stacja, wpisz, aby przefiltrować pole edycji, wpisz, aby przefiltrować
2: frazę.
3: Więcej opcji, przycisk, więcej opcji.
2: Stacja,
3: menu, miecz, w wzmianki 2.7.
2: I tu wybieramy dopiero to, co Michał miał w aplikacji, czyli
3: nieprzeczytane, wzmianki 2.7,
2: zmianki,
3: odpowiedzi, reakcje 4,
2: reakcje, rozmowa i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie możemy wybrać, co byśmy tam chcieli. Zamykam filtr, bo teraz tego nie będę używał.
3: Lista otwiera kartę profilu. Dostępny użytkownik Michał dodał cię do zespołu testy trans. Naciśnij klawisz spacja lub klawisze shift plus F10, aby wyświetlić więcej opcji 1.1.
2: I tu mam informację odnośnie tego, co się dzieje. Ja mam co prawda tylko jedną aktywność, czyli że Michał dodał mnie do użytkowników.
3: Ogólny zakładka rozwijane.
2: I to jest jakby tyle. To jest...
0: A ty jak, w jaki sposób nawigujesz po tym strzałkami?
2: Tabem,
0: tak?
2: Tabem.
0: Tabem.
2: Chodzę
0: tabem.
2: Sobie tabem, mhm. Tak. Z wyłączonym trybem przeglądania. Tu są, tu jest ogólny i to jest zakładka. I to jest jakby jedyna zakładka, bo naciskam teraz strzałki... I się nic nie dzieje.
3: Dialog z zakładkami, wpisy, zakładka zaznaczony 1 z 3.
2: I tu mamy wpisy,
3: pliki, zakładka, pliki, naciśnij, pliki, wpisy, pliki,
2: wpisy. Coś takiego. U mnie to wygląda. Dobrze.
3: Dodaj kartę, przycisk.
2: Tu naciskam tab, mogę dodać sobie kartę, czyli jakieś dodatkowe elementy tego interfejsu. Ja tego nie będę robił, bo to no, można sobie tu trochę pomieszać różne rzeczy.
0: I to jest też tak jak w przypadku tych dodatkowych elementach na różnych zakładkach kanałów czatu. To często też zależy, jakby dostępność tych elementów zależy od integracji Teamsa z różnymi rozwiązaniami.
2: Z usługami, tak jest.
0: Z różnymi usługami i wcale to nie jest powiedziane, że one będą dla nas, dla czytników ekranów dostępne.
3: Rozpocznij spotkanie, przycisk rozpocznij.
2: A, bo on mi chyba w międzyczasie gdzieś już przeszedł po prostu tym tabem gdzieś.
0: A to może pokaż tak ogólnie, tak zanim będziemy nawigować, co robi tak to kontrol 1, kontrol 2, czy
2: no właśnie. Nie, to będę chciał pokazać teraz, bo mamy tak, kontrol 1, czyli to jest ten kanał informacyjny. Kontrol 2.
3: Lista czatów, drzewo, ostatnie.
2: Tu mam listę czatów. Lista czatów, ostatnie czaty.
3: Lista zespołów i kanałów, drzewo.
2: Kontrol 3. To są zespoły.
3: Dialog z zakładkami, lista, szybkie wybieranie numerów, zakładka zaznaczony.
2: To jest połączenie, mogę tu za pomocą tego do kogoś zadzwonić. Kontrol 5 to będzie...
3: Pliki Microsoft Trans Document.
2: To są pliki, a kontrol 6 tak jest pliki i tak jest pliki. Kontrol 5 jest pliki i kontrol 6 jest pliki.
3: Wybrano pliki Micro, dialog z zakładkami, widoki expand.
2: A jak z kontrol 6 przejdę na kontrol 5, to są widoki, no i... Bądź tu człowieku mądry.
0: To jest trochę tak, jakby kontrol 1 to są z reguły właśnie powiadomienia takie, kontrol 2 czaty i potem cała reszta, ona się może trochę różnić, bo w niektórych organizacjach kontrol 3 na przykład to są, albo kontrol 4 to są kalendarze gdzieś tam, także czasami te zakładki, one mogą się trochę różnić po prostu.
2: Tak, bo po prostu no, to jest wszystko kwestią tego, co kto sobie tam poustawia, albo co mu administrator poustawia. Więc to też nie do końca tak działa. Tak jak tu widać u mnie na przykład kontrol 5 i kontrol 6 to przechodzi do plików. Ale teraz skupmy się na tym, co my tu możemy zrobić, więc przejdźmy sobie na kontrol 2.
3: Lista czatów, drzewo, ostatnie czaty rozwinięte, poziom 1.
2: I to jest to, o czym ja mówiłem, że to jest powolne, że to się muli. Nacisnąłem kontrol 2, było myślę dość wyraźnie słychać, kiedy wcisnąłem ten skrót, no i zanim to przeszło, no nie, to nie jest efektywne, to nie jest szybkie w działaniu. I to nie są chyba tylko skargi niewidomych użytkowników, widzący też, z tego co wiem, zwłaszcza osoby techniczne się na to dość mocno skarżą.
3: Poziom 2, czat Michał Kasperczak, dostępny.
2: Mam czat Michał Kasperczak, dostępny, naciskam teraz, a zresztą zobaczmy, posłuchajmy co tu się w ogóle dzieje.
3: Poziom 2, czat Michał Kasperczak, dostępny, ostatnia wiadomość od użytkownika Michał, scenariusz wywiadu kraków.docs.123.6, aby wyświetlić więcej opcji, naciśnij stację rozwijane 1.1.
2: Jeszcze nie, teraz nacisnę Enter.
3: Wpisz nową wiadomość, edytowanie pole edycji wielowierszowe pusta.
2: I teraz mogę do ciebie coś napisać.
3: Wstaje, wysyłanie.
1: 21.29.
3: Wysłano wiadomość.
0: O,
2: Wysłano wiadomość.
1: 14. Teraz, teraz, Michał Dziwisz, to jest test. Przycisk. Teraz, przy... Teraz, czat, przycisk wróć. Michał D., opcję, wpisz wiadomość, naciśnij dwukrotnie, aby edytować. Wpisz wiadomość.
0: No okej, okay, kropka, dzięki, kropka.
1: Wstawione, no okej, okay. Dzięki. Wyślij, wyślij, przycisk.
3: Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, okay, dzięki.
0: I to tak. Akurat jest fajne, on to fajnie czyta.
2: Odczytuje, to jest dokładnie.
0: Akurat dobre.
2: Natomiast jeżeli chcemy zapoznać się z historią,
3: wiadomość od Michał.
2: Naciskam Shift Tab.
3: Wiadomość od Michał Dziwisz, to jest test, wysłano dzisiaj o 21:29. Naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości. Następnie naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do wiadomości. Sekcja. Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, okay, dzięki, kropka, kropka, wysłano dzisiaj o 21:29, naciśnij klawisz.
2: Dokładnie, dokładnie tak i
0: no
2: to
0: chociaż
2: niestety.
0: Poczekaj, a jakbyś wszedł do trybu czytania, czy to by nie było lepiej? Nie, to by nie było
2: I już pokazuję, jak to wygląda.
3: Wysłano, otwier, dzięki, kropka, wysklik, klikalne, to jest test. Pusta, wysłano. Konwersacja podzielona na wątki, zero odpowiedziami, z użytkownikiem Michał Kasperczak, no okej. Okay. Dzięki, kropka, rozpoczęta dzisiaj od 21:29.
2: To w ogóle czyta jakoś dziwnie.
0: Tak, ale czekaj, a to nie można się nawigować po jakimś, tylko nie wiem po czym, żeby to...
3: Aby wyjść, użyj, aby rozpocząć.
2: Nie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry wiadomość pomysł.
3: Wiadomość od Michał Dziwisz.
0: Wiesz, że po jakimś linku albo po czymś... Wiadomość.
2: Nie. Nie, to po prostu jest tekst. Oczywiście można w ten sposób, ale ja zdecydowanie preferuję. Ja preferuję czytanie tego tak.
3: Wiadomość od Michał Dziwisz, to jest.
2: O,
3: wiadomość od Michał Dziwisz, to jest test, wysłano. Wiadomość od Michał Kasperczak, no okej, dzięki, krop.
0: No tak.
2: No i tyle.
0: Jasna sprawa.
2: I tak najprościej to okiełznać, bo...
0: A co w menu kontekstowym? Coś tutaj możemy?
2: W menu kontekstowym na takie wiadomości na przykład, tak?
3: Menu rozwijane.
2: No i właśnie...
0: Nic.
3: Akcent.
2: I właśnie okazało
0: nic.
2: Się, że...
3: Przej, brak, brak, brak menu rozwijane, brak obiektu.
2: Jest menu rozwijane, ale... Ale za bardzo nie byłem w stanie niczego zrobić w tym menu.
0: I tu jest w polu edycyjnym bardzo też taka rzecz, na którą uczulam, to ma też miejsce na telefonie, kiedy na przykład korzystamy z klawiatury i korzystamy ze Skype'a albo z Teamsa. Naciśnięcie... niby jesteśmy w polu edycyjnym pustym i chcemy pisać wiadomość, ale tak nie jesteśmy pewni, czy to jest pole edycyjne, coś, no to mówimy, a zobaczymy strzałkę w górę, czy będzie pusto, czy nie. Jak pusto, to znaczy, że nic nie napisaliśmy.
3: Pusta. Koniec linii. Koniec linii. Koniec
2: akurat teraz to nie zadziałało,
3: pusta. Pusta.
2: Ale
0: wiesz,
2: ja
0: o co, wiesz, o
2: wiem,
0: co mi chodziło.
2: Wiem, o co ci chodziło i to czasem pusta. Działa. Nie wiem, dlaczego teraz to tu nam nie zadziałało.
3: Pusta.
2: Bo czasem działa to tak, że po prostu otwiera nam się historia wiadomości. I możemy na przykład zmiksować sobie wiadomość poprzednią z nową wiadomością.
0: Nie, to nie historia. To się otwiera ostatnia wiadomość, jakby się...
2: Którą napisaliśmy.
0: Którą napisaliśmy po to, żeby ją wyedytować, poprawić.
2: Tak, tak, tak, tak. Ja właśnie teraz tak jeszcze próbuję, bo być może to się w ostatnim czasie coś... zmieniło.
3: Nowy wiek, pusta.
0: No
3: nowy
0: chyba wiek, się zmieniło.
2: No, tutaj mi się otworzył. Aha.
3: Wystąpił problem. Milena.
2: Wystąpił problem. Wystąpił problem. Okej.
3: Aktyw twój obrazek. Aktywność.
2: Więc spróbujmy przejść jeszcze raz do tego.
3: Lista czatów, drzewo, poziom 2, klikalny obrazek, profil użytkownika Michał Kasperczak, grafika dost, lista czatów, drzewo.
2: A, muszę znowu.
3: Poziom 2, czat, wpisz nową wiadomość, pusta, pust, koniec, koniec.
2: Nie, teraz nie jestem pusta. W stanie tego przywołać, ale tak, jeszcze do niedawna działało to tak, jak mówisz, czyli po prostu było pole edycji, wpisywaliśmy wiadomość i mogliśmy niechcący zupełnie zamazać tę naszą wiadomość poprzednią.
0: A co można, jakbyś nacisnął Shift Tab i albo Escape i cofnął się, właściwie bardziej Escape, na listę wiadomości, czy jest coś dostępnego w menu kontekstowym?
2: Shift Tab na listę wiadomości.
0: Aha, no tak.
2: Shift Tab. Ja może pokażę to okienko, co my tu jeszcze mamy. Tu mamy przycisk formatuj, czyli mamy jakieś tam dodatkowe opcje.
3: Wyszli przycisk, wyszli.
2: Jest przycisk wyślij, ale Enterem to aktywujemy, więc nie trzeba go używać.
3: Wstecz naciśnij, jest wstecz. Lista rozwijana, wyszukaj wiadomości,
2: mamy...
3: pliki, nie tylko możesz też pisać, slash, aby wyświetlić listę poleceń, pole edycji z autouzupełnianiem pusta.
2: Tu mamy coś, co jest dość wygodne, bo możemy sobie wyszukiwać i przechodzić dość szybko do różnych rzeczy.
0: To w ogóle nawet nie tylko chyba tutaj ten slash, to w całej aplikacji działa, prawda?
2: Tak.
0: Gdzie bądź, to jest super.
2: Tak, to działa, to może pokażemy.
3: Slash zaktualizowano sugestie, aby wybrać użyj strzałki w dół 011, slash niewidoczny, ustaw status niewidoczny, lista rozwijana, pole edycji z autouzupełnianiem, slash.
2: I teraz...
3: slash, slash, slash, slash, co nowego zobacz, co nowego w aplikacji teams.
2: I teraz naciskam sobie strzałkę w dół.
3: Slash, slash, czat, wyszli szybką wiadomość do osoby. Slash, slash, dostępny, ustaw status na dostępny. Slash, slash, dołącz, dołącz do zespołu.
2: I tu, w tym momencie, za pomocą tych komend, można...
0: Szybko
2: różne rzeczy
0: interesuje.
2: Robić, tylko trzeba wiedzieć, co się robi.
3: Slash, slash, nie przeszkadzać, ustaw, slash, slash, nawet przeczytane, zobacz.
0: Nawet tymi strzałkami nie trzeba, bo byś naciśnij, nie wiem, escape albo backspace. Nie wiem, w sumie...
3: Slash, lista rozwijana, wyszuk.
2: I zniknęło.
0: Naciśnij slash.
2: No.
3: Slash, zaktualizowano sugestie, aby wybrać użyj strzałki w dół 011, slash, nie.
2: No tak, i teraz będzie wszystko na nie, nie przeszkadzać,
3: nie przeczytane,
2: niewidoczny.
0: A wpisz od razu z A, zobaczymy, czy przeskoczy, z A.
2: Poczekaj.
3: Zadzwoń. Zaktualizowano.
0: Działa.
2: Tak, i tu mogę robić zadzwoń do kogoś. Zadzwoń. I teraz na przykład jak nacisnę tu Enter.
3: Podaj imię i nazwisko osoby, pole edycji, osoba pusta, Michał Kasperczak, gość Michał, kropka Kasperczak.
0: To samo tak się ten
2: tak,
0: zrobił?
2: I teraz nacisnąłem Enter i teraz mogę sobie wybrać.
3: Pusta, Michał Kasperczak, małpa.outlook.com.
2: Do kogo chcę zadzwonić? Czy do jednego Michała Kasperczaka, czy do drugiego Michała Kasperczaka?
3: Pusta, Paweł Masarczyk,
2: mogę
3: Masarczyk.
2: Na przykład do Pawła zadzwonić i mogę już tu po prostu z tego poziomu, właśnie z tego pola edycji, dość szybko tym Teamsem zarządzać.
3: Anuluj
2: wyszukiwanie.
0: I tak jak mówię, to pole nie trzeba jakby tutaj wchodzić, szukać tabem tego pola. Właściwie, bo wszędzie w aplikacji, jak wpiszemy slash to pole nam
2: tak,
0: wyskoczy.
2: To pole wyskoczy i to jest akurat dość fajne. Trzeba po prostu znać trochę tych podstawowych poleceń Teamsa, albo się ich nauczyć, albo korzystać z tej ściągi i to dosyć rzeczywiście zgrabnie działa. No ale dobrze, załóżmy, że chciałbym z tego okienka do ciebie zadzwonić. Jest ten czas.
3: Lista czatów.
2: Jest ten czat. Piszę sobie z tobą.
3: Forma,
2: co
3: wyżej,
2: ja tu mogę chcieć? Wsteczna, jak ja mogę
3: lista,
2: to
3: profil,
2: zrobić?
3: Lista, twój obraz, filtruj, nowy czat, CTRL, lista czatów, drzewo, zaproszę osoby, czy Michał Kasperczak, sekcja, dialog, zakład,
2: tak,
3: dodaj kartę,
2: czy...
3: pasek, narzędzi, rozmowa, wideo, przycisk.
2: Dokładnie, ale mogę tabem ileś razy wcisnąć i dojść do paska narzędzi, po którym to pasku poruszam się, jak dobrze pamiętam, klawiszami strzałek lewo, prawo.
3: Rozmowa głosowa,
2: tak.
3: Przycisk.
2: Mhm. Pierwszy tak. To jest rozmowa wideo, drugi rozmowa głosowa. I tyle. Więc teraz naciskam rozmowę głosową.
3: Stacja. Windows, Microsoft Teams, Windows, Microsoft Teams, dokument, klikalne, używane, instalacja niestandardowa, jest w trakcie połączenia.
0: No, odbierzemy chyba.
2: Owszem.
0: Przycisk. Może odwrócić lepiej, nie? Odbierzemy.
1: Odbierz połączenie, przycisk.
2: Halo?
0: Halo?
3: Aplikacja.
2: I teraz... słychać jakby ciebie dwa razy. Zobaczmy może, jakie będzie opóźnienie Zooma względem Teamsa.
0: No tak.
2: Jest no niewielkie. Naprawdę niewielkie. To trzeba przyznać. Te programy idą łeb w łeb ze sobą.
3: Mhm. Przycisk.
2: I teraz...
3: memu Michał Kasperczak element.
2: Co my tu w ogóle mamy?
3: Pokaz uczestników.
2: No właśnie.
3: Pasek narzędzi Michał.
2: Mamy paski narzędzi. I teraz też warto sobie wyłączyć tryb przeglądania.
3: pasek narzędzi, pokaż uczestników, przycisk, pokaż konwersację, przycisk.
2: I tu mamy różne opcje po tych paskach. Pokaż uczestników, pokaż konwersację, włącz kamerę, jest skrót.
3: Włącz kamerę, CTRL plus shift plus o, przycisk memu rozwijamy, wycisz CTRL plus shift plus M, przycisk.
2: Ctrl Shift M, wycisz, dosyć przydatny skrót.
0: To wycisz to jest takie w miarę normalne, ale to Ctrl Shift O to tak przydałoby się Ctrl Shift V, prawda? Jakieś video, a tutaj
2: dokładnie.
0: Tak dziwnie.
3: Udostępnij zawartość CTRL plus shift plus E, przycisk.
2: Zawartość.
3: Zakończ CTRL plus shift plus B, przycisk.
2: I zakończ. No też mało intuicyjne to jest.
0: Ale to w Skype też jakoś tak jest, to ASD tam to jakoś tak jest.
2: Zgadza
0: chyba.
2: Się. No, niespecjalnie to fajne. Zobaczmy, czy coś jeszcze.
3: Michał Kasperczak, 1 z 1.
2: I tu mamy uczestników. Ty, akurat tylko z tobą rozmawiam, więc jesteś tylko ty.
3: Pasek narzędzi, Michał Kasperczak, upłynęło czasu, 1 minuta 34 sekundy, sekcja.
2: Tu mamy czas.
3: Pasek narzędzi, udostępnij zawartość CTRL plus.
2: I znowu wracamy do tego paska.
0: Tą zawartość, może coś sprawdzimy?
2: Już sprawdzamy, a proszę bardzo, już sprawdzamy.
3: Stacja, ukryj opcję udostępniania CTRL plus shift plus E. Ukryj opcję udostępniania CTRL plus shift plus E. Uwzględnij dźwięk z komputera, pole wyboru nieoznaczone.
2: I teraz tak, uwzględnij dźwięk z komputera.
3: Pulpit stream has 1 z 1.
2: Pulpit.
3: Pulpit Michał Kasperczak, Microsoft Teams 1 z 15. Pulpit Michał.
2: Tu mamy pulpit i mogę udostępniać konkretne też aplikacje. Czyli na przykład mam Miranda i inne jakieś komunikatory albo okna po prostu. Tu mam konkretne okna wylistowane i mogę je udostępniać.
3: Przeglądaj przycisk memu rozwijamy.
2: Mogę też użyć przycisku przeglądaj.
3: Pasek narzędzi Michał Kasperczak. Przeglądaj przycisk memu rozwijamy. Załaduj plik z komputera 1 z 2. Załaduj plik z komputera 2 z 2. Załaduj plik z komputera. Załaduj plik z komputera 2 z 2.
2: Są dwie takie same opcje.
3: Załaduj plik z komputera 1 z 2. Załaduj plik z komputera 2 z 2.
2: Załaduj plik z komputera i załaduj plik z komputera.
0: A ten udostępnij dźwięk z komputera, to jest jakby cały dźwięk.
2: Tak, cały dźwięk. To
0: wtedy słychać syntezę wszystkiego.
2: Dokładnie, dokładnie.
0: A udostępnij pulpit, to że...
2: Ekran.
0: Ekran. Bez dźwięku jakby
2: tak.
0: Wtedy.
2: Udostępniam po prostu ekran.
3: Załaduj.
2: Tak, i tu mogę załadować plik, który będę chciał udostępniać. A ciekawe na przykład, jeżeli załaduję plik...
3: Michał Kasperczak, otwieranie dialog, nazwa pliku, nazwa...
2: I powiedzmy...
3: prezentacja.ppt.xf.
0: Bo się nie chce przełączyć, nie wiem dlaczego.
3: Otwieranie plik, nazwa pliku.
2: Spróbujemy udostępnić.
3: Michał Kasper.
2: Prezentację.
3: Memu. Pasek narzędzi. Memu. Michał Kasperczak 1 z 1. Michał. Pasek narzędzi. Pasek narzędzi. Alerts Lidę 1. Trudności adaptacyjne dzieci 3-letnich w przedszkolu.
2: I tu mamy prezentację. I ona mi się załadowała.
3: Slide 2. Slide 2.
2: I mogę sobie tę prezentację przeglądać. A ciekawe, czy ty możesz.
3: Slide 3. Slide 3. Slide 2. Slide 1. Trudności.
0: Coś mi się stało, tylko voiceover jakby mi się zawiesił. O, może uda się na głośnik przełączyć, będzie łatwiej, bo nie chce się przełączyć, nie wiem dlaczego. Klikam na głośnik i się w żaden sposób na głośnik nie chce przełączyć telefon. Jakby jest takie, jakby wraca i jakby coś się zawiesiło. No nie wiem, gdzie bym tego mógł szukać.
1: Michał Kasperczak.
0: Podgłosiłem.
1: Michał Dziwisz, wyłączono wyciszenie. Następny slajd, przycisk. Michał, włącz wideo, przycisk, wycisz mikrofon. Wybierz urząd, więcej opcji rozmowy. Zakończ połącz, zakończ.
0: Aha, to co było?
1: Następny, przejmij kontrolę, przycisk.
0: Przejmij kontrolę, czyli rozumiem, że mógłbym chyba to jakoś, nie wiem,
2: przerzucać
0: te slajdy.
1: 1 z 14. Poprzedni slajd, wygaszony. Przy uczestnicy, przycisk. Czat, przy uczestnicy, poprzedni slajd, wygaszony. 1 z 14. 1 z 14. Przejmij kontrolę.
0: Przejmuję kontrolę.
1: Uwaga, przejmij kontrolę. Czy na pewno chcesz przejąć kontrolę nad prezentacją? Tak, przycisk.
3: Kontrolę przejął inny użytkownik, kontrolę nad prezentacją, a teraz ktoś inny. Slideshow prezentacja.ppx dokument.
1: 1 z 14.
2: Mam informację, że...
1: 1 z 14. Poprzedni slajd. Wygaszony. 1. Zakończ prezentację. 1 z poprzednich uczestnicy. Czat.
0: Tylko dlaczego nie ma następny slajd?
2: Ja niestety nie wiem, jak jest dostępna ta prezentacja, bo wziąłem jakąś pierwszą...
0: O, jest. Dziwny ten interfejs. Pokażę.
1: Uczestnicy. Przycisk. Poprzedni slajd. slajd. Wygaszony. Przycisk. 15. Zakończ prezentację. Przycisk. Następny slajd. Przycisk. Michał Dziwisz. Wyłączono wyciszenie.
0: Tak dziwnie, ten następny slajd jest w innym miejscu.
1: Zakończ następny slajd. Przycisk. Następny slajd.
0: No niestety tutaj on nie czyta zawartości.
1: Zakończ prezentację. Przycisk. 2.14. Zakończ następny slajd. Przycisk. Następny slajd.
0: A dlaczego on nie czyta, to wynika z jakiejś opcji dostępności
2: tego
0: prezentacji?
2: Nie, być może prezentacja, bo brałem po prostu pierwszy z brzegu plik z dysku. Natomiast...
0: Nie, bardziej ogólnie pytałem, od czego to może zależeć.
2: No kwestia skonstruowania tej prezentacji.
0: Mhm. Albo to jest to, no nie, to jest, albo to nie jest może ten tryb udostępniania
2: raczej
0: tych prezentacji. No nie, no, ale raczej tak, bo to do sterowa. Mhm, to powinno być, jeżeli to nie jest ekran, a prezentacja, którą mogę sterować w dodatku.
2: Dokładnie.
0: To powinno być OK. Zamykamy prezentację, zakończymy.
3: Michał Kasperczak, Microsoft.
2: Tak jest i...
3: Michał Kasek,
0: urwał trochę, nie?
3: Kasek narzędzi udostępnij zawartość CTR.
2: No dokładnie. Wyciszę, no, ale cóż, dobrze, to ja
3: pokaż konwersa, pokaż,
2: zakończę wyciszę, rozmowę.
3: Udostępnij, zakończ CTRL plus i opuszczanie.
2: O, rozłączyliśmy.
0: On tu, tak jak Skype, jak oceniasz
2: rozmowę. Tak jak oceniasz jakość rozmowy. I cóż mamy jeszcze teraz? Mogę pokazać na przykład, przechodzę sobie kontrol trójką.
3: Lista zespołów i kanałów drzewo, poziom 1, twoje zespoły rozwinie.
2: Twoje zespoły. I tu mamy te zespoły.
3: Poziom 2, zespół Tyflonet, dodano do ulubionych.
2: Zespół
3: testy Trans, dodano do ulubionych, naciśnij klawiska.
2: I teraz ważna poziom sprawa. Trzeba sobie rozwinąć ten zespół strzałką i przejść na konkretny kanał. Kanał, na przykład kanał ogólny.
3: Zespół testy Trans, kanał ogólny, lista zespołów i kanałów
2: enter.
3: Drzewo, poziom 1, twoje zespoły rozwinięte, 2, 3. Poziom 3, kanał ogólny w zespole testy Trans, dodano do ulubionych, naciśnij klawisz stacji, aby wyświetlić więcej opcji, rozwijane 1 z 1.
2: I teraz tu mamy...
3: Zaprosz osoby, dołącz do zespołu lub utwórz zespół, przycisk,
2: tak,
3: dołącz.
2: I to są te same rzeczy, zaprosz osoby, dołącz do zespołu.
3: Zarządzaj zespołami, przycisk, ogólny, zakładka, rozwija, dialog z zakładkami, wpisy, zakładka, zaznaczony 1, 3. Dodaj kartę, zawartość kanału jest dostępna tylko dla członków zespołu, sekcja zawartość kanału jest...
2: No, wydaje mi się, że prostocin się tu
3: pokaż info,
2: przełączyłem.
3: Konwersacja podzielona na Nowak.
2: Ale?
3: Witaj w zespół, konwersacja podzielona na wątki z jeden odpowiedziami z użytkownikiem Michał Kasperczak, rozpoczęta dzisiaj o 20.55 odpowiedzi 1, nowe 0, ostatnia odpowiedź użytkownika Michał Kasperczak o 20.55, naciśnij enter, aby przejść do odpowiedzi i przeczytać wiadomości, naciśnij enter ponownie, aby przejść do wiadomości i wykonać inne czynności, użyj przycisku S, aby wyjść, użyj strzałki w dół, aby podświetlić przycisk odpowiedź, naciśnij enter, aby rozpocząć wpis.
0: Mi to przypomniało ten samouczek, te Josa, te hinty wszystkie.
2: Tak, tak, tak. No niestety to jak widać jest dość dużo tu tych, dużo on czyta, bardzo dużo, za dużo, ale
3: o,
2: jak wchodzę w tę konkretną wiadomość, naciskam Enter, no to wtedy jestem w stanie się z nią zapoznać dość szybko. Więc o tym warto pamiętać. Jeżeli chcecie się zapoznać z konkretnym wątkiem, to po prostu musicie klepnąć w niego Enter i wtedy się najszybciej dowiecie. Teraz tu mam na przykład pod strzałką w dół, dosłownie, wiadomość od Michała o tym spotkaniu. Teraz naciskam przycisk odpowiedź,
3: odpowiedź.
2: No i teraz coś napiszę, powiedzmy, fajne to spotkanie było, oby więcej takich.
1: Powiadomienie. Użytkownik Michał Dziwisz odpowiedział ci w...
3: Wysłano wiadomość.
1: Fajne to spotkanie było. Oby więcej takich.
0: No tak.
2: Tak. Doszło. I teraz...
3: Edytujesz swoją...
2: I tu mam nacisnąłem strzałkę i tu edytuję swoją odpowiedź, więc tu to pole tak działa i na to trzeba uważać.
3: Odpowiedź od użytku.
2: O, i teraz na przykład jak już jestem w tym wątku, to teraz wygląda to tak.
3: Wiadomość od Michał Kasperczak, spotkanie trwało 4:25, wysłano dzisiaj o 20:55, naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości, następnie naciśnij klawisz SCP, aby wrócić do wiadomości, sekcja.
2: A teraz naciskam strzałkę w dół.
3: Odpowiedź od użytkownika Michał Dziwiszcza i to spotkanie było oby więcej takich wysłano dzisiaj o 21:49. Naciśnij klawisz Enter, aby zapoznać się z treścią wiadomości. Następnie naciśnij klawisz Escape, aby wrócić do wiadomości. Sekcja.
2: Super.
3: Konwersacja.
2: No, więc tak to działa. Tak działa wysyłanie tych wiadomości w grupach, w zespołach właściwie.
0: Na pewno ważne gdzieś tam, tak mi się wydaje, jest to, co powiedziałeś na początku, że wyłączony tryb czytania, że te klawisze Ctrl, że slash tam, gdzie się da, już w danej wiadomości z daną osobą ten Ctrl Shift A albo
2: zobaczmy
0: S.
2: Jeszcze zresztą, tak? Czy ten slash nam tu zadziała. Na przykład teraz jestem w takim jakimś tam losowym miejscu tego Teamsa.
0: Witaj,
3: konwersacja podzielona na bo...
2: No i teraz... A, i to nie zawsze nam działa, ale...
3: Odpowiedź od użytkownika, odpowiedź przycisk.
2: Załóżmy, że na przykład będę w polu do odpowiadania.
3: Formularz punkt slash z slash.
2: Nie.
3: Slash.
2: Nie. Też nie. Czyli bardziej to w...
0: Nie w polach edycyjnych.
3: Formatuj nacisk, wyszli przy odpowiedź edytowa. Formatuj na...
2: Nie chcę odpowiadać.
3: Slash, slash, slash, koniec, odpowiedź.
2: O, bardziej to działa w czatach i w jakichś wyszukiwaniach w tego typu miejscach. Bo na przykład teraz jak powiedzmy jestem w tym... W tej zakładce...
3: Nowa wsteczna, lista rozwijana,
2: to tu mam coś takiego. Wyszukaj wiadomości i tak dalej. I teraz na przykład nacisnę slash...
3: slash. Slash niewidoczny ustaw status.
2: To tu to będzie działało, czyli w tym globalnym polu szukania w Teamsach, bo w praktycznie każdej albo w większości przynajmniej zakładek będziecie mieli takie pole do wyszukiwania informacji. I wtedy ten slash zadziała. Ja jeszcze spróbuję wejść teraz, skoro jestem w tym swoim zespole, który stworzyliśmy, nacisnę Ctrl 5.
3: Pliki Microsoft Teams Dokument, lista plików, tabela, TXT, konferencyjne, audio, wideo.
0: Właśnie, działa. Bo ta zakładka pliki, ona to jak w czatach i w tych wszystkich elementach, które pokazywałem, ona będzie za każdym razem inna. To znaczy inne będą pliki dla czatu z daną osobą, inne będą pliki dla określonego zespołu, prawda?
2: Zgadza się. I to warto też mieć na względzie. Teraz na przykład przejdę do czatu z tobą, ty mi też tu wysyłałeś jakieś pliki.
3: Lista czatów drze, pusta.
2: O, to teraz forma. Przejdziemy sobie do wiadomości. Czatu z Michałem.
3: Otwórz czat, dodaj, udos, pasek narzędzi, dodaj, dialog, Michał Kasperczak, przycisk me, zaproszę osobę, lista czatów drze.
2: Na wszelki wypadek podświetlę czat, to poziom, ten
3: poziom
2: czat.
3: Dwa, czat, Michał Kasperczak, dostępny.
2: I teraz nacisnę Ctrl 5.
3: Pliki Microsoft Teams Dokument.
2: I tu nic nie ma, albo widocznie wysłałeś mi ten plik gdzie indziej, ale jak zauważyliście, wcześniej, kiedy byłem w tym oknie zespołu, no to ten plik był. A w tym momencie, no kiedy jestem w oknie czatu z tobą, to nie ma tu żadnych plików, no bo widocznie akurat w tym czacie żadnego pliku mi nie podesłałeś, więc w ten sposób to działa.
0: A mógłbyś właśnie, bo coś chciałem pokazać, mógłbyś wejść tam do tego zespołu jakoś i na to Ctrl 5 jeszcze raz, czy...
2: A, proszę bardzo.
3: Lista zespołów. Wsteczna. Nowa konwer. List profil. Lista rozwijana. Filtr. Twój ob. Zaproś. Dołącz. Zaszczególny. Dialog. Za. Dodaj. Zawartość. Rozpocznij. Za. Dodaj kartę. Zawartość. Kana. Prostoka,
2: konwersacja podzielona.
3: Witaj, bez. Konwersacja podzielona na wątki z dwa odpowiedziami z użytkownikiem Michał Kasperczak. Rozpoczęta dzisiaj o 20:55 odpowiedzi.
2: Tak, to jest tutaj i teraz jestem w tym zespole i teraz Ctrl 5.
3: Pliki Microsoft. Lista plików, tabela, txt, konferencyjne, audio, wideo, kropka, txt.
0: Co w menu kontekstowym?
3: Zaznaczono TXT. Pobierz 2 z 3.
2: Pobierz.
3: Kopiuj link. Kopiuj 3, 3. Link. Otwórz przeglądarce.
2: Otwórz 1, przeglądarce.
3: List.
0: I tak. I pobierz to jest o tyle dobre, że czasami to jest najprostszy sposób, żeby dostać się do tego pliku i po prostu go pobrać i lokalnie przeczytać. Natomiast otwórz w przeglądarce, to rozumiem, że on otwiera w przeglądarce. Teraz nie pamiętam, czy w przeglądarce.
2: Sprawdźmy.
3: Dialog element, element menu kopiuj. Pobierz, kopiuj link, pobierz dwa, otwórz przegląd. Sekcja.
2: W domyślnej przeglądarce.
0: Aha, to jest dobre.
2: Ale to ważna rzecz, trzeba się zalogować. Jeżeli nie jesteście zalogowani w waszym koncie Microsoft, to poprosi was o logowanie. Ja na przykład nie jestem w tym momencie zalogowany, bo jestem zalogowany tylko do Teams, no to w tym momencie on prosi mnie jeszcze o dodatkową weryfikację.
0: A z kolei gdybyśmy nacisnęli Enter, on nam by to otworzył, tego już nie będziemy robić, w takiej domyślnej przeglądarce, której lepiej nie otwierać, powiem tak.
2: Tak, bo można wtedy po prostu nie wyjść z tego. Albo mieć duże problemy z wyjściem.
0: Z wyjściem, tak. I to jest ewidentny problem. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o Teamsa desktopowego pod Windows, tak mniej więcej. Tylko jeszcze może, bo w sumie no, jak zalogować się, ewentualnie zmienić konto, byśmy chcieli właśnie, albo zmienić organizację.

0: Abem.
1: Lista aktywność pasek
0: no
1: narzędzi
0: mam to,
1: przycisk
0: mam
1: przełączam
0: aktywność.
1: Na profil ustawienia aplikacji i nie tylko
0: I mam tu coś takiego, profil ustawienia aplikacji i nie tylko.
1: Spacja, dialog, klikalne menu.
0: Naciskam spację, znowu włączam, a właściwie nie, wyłączam tryb przeglądania i strzałką sobie chodzę w dół, bo to jest takie menu, które nam się rozwija.
1: Ustaw status opisowy.
0: Ustaw status.
1: Konta i organizacje 1 z 9.
0: Konta i organizacje.
1: Dodaj konto 2 z 9.
0: Dodaj konto.
1: Zapisane wiadomości. Przeglądanie listy zapisane. Ustawienia 4 z 9.
0: Ustawienia.
1: Powiększ,
0: powiększ, powiększ.
1: Skróty klawiaturowe.
0: Skróty klawiaturowe. Gdyby ktoś miał ochotę poznać więcej skrótów klawiszowych.
1: Memu podrzędne aplikacje i informacje rozwijane.
0: I tu mamy jeszcze informacje. Sprawdź aktualizację.
1: Pobierz aplikację mobilną. Mikro.
0: Pobierz aplikację mobilną.
1: Wyloguj się.
0: Wyloguj się.
1: Profil. Ustaw status.
0: Ale najbardziej istotne
1: ustaw
0: dla nas jest
1: konta,
0: konta i organizacje. Ja naciskam Enter.
1: Wstecz 1 z 2. Lista Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego niezaznaczone więcej opcji.
0: Tak jest i tu mam, i tu mogę właśnie z tej listy wybrać, czy chcę się zalogować na przykład na konto fundacji, czy na konto Tyflonetu, czy innej jeszcze organizacji, z którą współpracujemy. Więc po prostu wybieram sobie w zależności od tego, co mi jest potrzebne, wybieram sobie odpowiednie konto i teraz też na przykład przeloguję się, bo głównie jednak korzystam z konta fundacji, w której pracuję na co dzień i ten Teams jest mi rzeczywiście potrzebny do komunikacji. No się szybko przełączę, pokażę jak to działa.
1: Wybieram Instytut Rozwoju Regionalnego niezaznaczone.
0: Rozwoju Regionalnego i po prostu wciskam Enter.
1: Sekcja, dialog, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, dialog, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, sekcja. Edytas.
0: Czekamy i tu już mi się pojawiły wiadomości związane z korespondencją z pozostałymi pracownikami fundacji. Oczywiście no tego nie będę już pokazywał.
2: Ja w tym czasie bez problemu przełączyłem się na konto prywatne. Nie będę jakoś bardzo dokładnie pokazywał tego konta prywatnego, bo przejrzymy sobie tylko jak to wygląda. Mówiąc konto prywatne, mam na myśli to moje Outlook.com, bo ten Teams troszeczkę się różni i to różni się w przeciągu kilku dni nawet doszły jakieś nowe opcje, mi tu wyświetla jakieś zbierz znajomych, jakieś domyślne puste grupy, nie było tego wcześniej, więc Teams ewidentnie jakoś tak chce, no te wszystkie teraz i Messenger Rooms, i Messenger coś tam, Teams, te wszystkie rozwiązania jakoś ze sobą konkurują. Mamy tutaj
3: pasek kar, więc zaznaczone, spotkanie, zaznaczone, czat, jeden, aktywność, karta, jeden z czterech.
2: Następujące zakładki, tylko cztery. Aktywność.
3: Zaznaczone. Czat. Jeden nieprzeczytany element.
2: Czaty.
3: Karta. Spotkanie.
2: Spotkanie.
3: Więcej.
2: I więcej.
3: Aktywność.
2: Aktywność karta. Sprawdzę.
3: Wybrano. Ustalista. Wyszukaj. Ustalista. Bądź na bieżąco z istotnych pasek kar. Czat.
2: A znowu. Czat to jest to samo.
3: Czat. Rodzina Kaspercza. Nieprzeczytane. Czat indywidualny. Rafał Kiwak. Ostatnia aktywność. 24 kwietnia. Ostatnia wiadomość o 23.04.
2: I wejdziemy tylko, sprawdzimy czy...
3: 19 sekund. Upłynęło 19. Od Rafał, Michał, 3. Panel, czat, karta, 1 z 2. Rozmowa głosowa.
2: Aha.
3: Przycisk. Rafał Kiwak, niedostępny. Przycisk.
2: Tu mógłbym w profil wejść.
3: Rozmowa wideo. Rozmowa głosowa.
2: To co było wtedy.
3: Czat, karta, 1 z 2.
2: I tu są tylko dwa elementy. Czat.
3: Panel nawigacyjny. Karta.
2: I panel nawigacyjny. Tam tego nie było, bo były pliki i coś tam. A tu jest jakiś panel nawigacyjny. I co w tym panelu nawigacyjnym?
3: Panel nawigacyjny. Karta, 2 z 2. Listy zadań. Nagłówek. Zobacz wszystkie. Zadania udostępnione. Przycisk. Więcej. Udostępnij lokalizację. Przycisk. Udostępnij zdjęcie. Przycisk. Dodaj kalendarz udostępniony. Konfiguruj serif. Przycisk. Szczegóły czatu. Przycisk. Szczegóły
0: czatu. I tu są rzeczy zupełnie inne, których tak naprawdę, no być może w tych kontach firmowych dla organizacji czy firm da się również je włączyć. Natomiast...
2: Te zadania gdzieś tam na pewno jakoś tam zintegrować.
0: Natomiast no to jest
2: usługami.
0: Po prostu jakby inny
2: safe
0: widok.
2: To jest taka zabezpieczona hasłem jakby prywatna, jeszcze taka bardziej szyfrowane, szyfrowane pliki, szyfrowane wiadomości.
3: Udostęp więcej. Zadania udostępnione. Przycisk. Więcej.
2: A to jakieś... Aha, to jest to więcej.
3: Zadania,
2: i tworzenie zadań w formie małpy, że tam można kogoś oznaczyć i wtedy ten ktoś widzi, no to jest po prostu taki specyficzny rodzaj wzmianki w czacie, no w formie takich osobno utworzonych jakby zadań, tak? Gdzieś tam, do których też można tworzyć jakieś przypomnienia, oznaczać je w takim specjalnym kalendarzu.
3: Rozmowa głosowa. Czat, karta, 1 z 2.
2: Z kolei...
3: Rodzina Kastel. Jeden powiadomienie w menu, więcej opcji. Czat. Rozpocznij natychmiastowe spotkanie. Nowy czat. Przycisk. Wyszukaj. Pole wyszukaj. Rozpocznij. Naciśnij tutaj, aby połączyć znajomych.

0: jakieś łączenie znajomych, pewnie on na podstawie kontaktów, jak kiedyś sprawdzałem, by mi wyszukał. Natychmiastowe spotkanie to jest to samo, co w zakładce.
1: Wyszukaj. Pasek. Zaznaczone. Spotkanie. Karta. Wybrano. Szybkie. Jeden powiadomienie w menu, więc szybkie spotkanie. Nagłówek. Rozpocznij spotkanie. Zbierz wszystkich. Nawet jesień. Szybkie spotkanie. Przycisk. Pasek kart. Aktywność.
0: I tu jest znowu, tylko pokażę, czy to jest to samo.
1: Pasek kart. Szybkie spotkanie. Przycisk. Zamknij. Przycisk. Spotkanie jest gotowe. Nagłówek.
0: O, tu nawet jest jeszcze szybciej, bo on od razu nas tak zachęca. Spotkanie jest gotowe.
1: Nazwa spotkania. Spotkanie z Michał Kasperczak. Pole tekstowe. Skopiuj link do spotkania. Przycisk.
0: Od razu jest. Skopiuj link do spotkania. Tam to też było udostępnij link, ale tam troszeczkę indziej gdzieś.
1: Rozpocznij spotkanie. Przycisk. Rozpocznij spotkanie.
0: I koniec. I tak naprawdę teraz jakbyśmy rozpoczęli spotkanie, to jest, jestem sam ze sobą, więc mogę na chwilkę.
1: Rozpocznij spotkanie. Przycisk.
0: O, łączy. Chat, wiadomo, czyli możemy jakby pisać, uczestnicy, włącz wideo, włącz mikrofon, wybierz urządzenie audio, więcej opcji rozmowy, czyli to wyłączenie dźwięku i zakończ.
1: O.
0: Czyli jakby tu jest o tyle to proste, że rzeczywiście tworzymy, chcemy, mamy tego Teamsa prywatnego, chcemy, trochę jak na Skype'ie, chcemy szybko nie martwić się, czy jakimś tam dołączaniem, szukaniem osób, tworzeniem wspólnego czatu. Tworzymy spotkanie, udostępniamy, kopiujemy link albo udostępniamy różnymi komunikatorami, innymi kanałami link do spotkania i wtedy każdy powinien do niego dołączyć. Tam będzie miał tylko te opcje audio, wideo, włączone, wyłączone, wybierz urządzenie audio, ewentualnie wybierz rozmyj tło i dołącz. I tyle. Tylko potem gdzieś tam trzeba to spotkanie właśnie po rozłączeniu, no ten administrator to spotkanie musi zakończyć. Także to jest ta zakładka spotkania. Jeszcze sprawdzę.
1: Jeden powiadomie. Zbierz szybkie pasek kart. Czat. Zaznaczone. Aktywność. Karta. Jeden szybkie. Zbierz wszystkich. Rozpocznij spotkanie. Rozpocznij spotkanie.
0: A nie, to jest...
1: Szybkie spotkanie. Nagłówek. Jeden powiadomienie w menu.
0: To jest to samo, okej. To jest, no i to jest właściwie tyle. Ten Teams, gdzieś tam on mi znalazł z kontaktów kilka osób. On do końca, nie wiem na jakiej podstawie on to znajduje. Wydaje mi się, że tych kont Microsoft, które jakoś tam są upublicznione i być może to się też integruje z naszym, znaczy integruje z naszą książką, z kontaktami i z naszym Skype'em jakoś tam. Ale do końca nie wiem jak to działa, bo kilka osób było mi nieznanych, że jakieś live, coś tam, no te dziwne właśnie konta Microsoft. Ale ważne, że Teams prywatny też się rozwija i jeżeli z jakichś powodów komuś nie działa Skype albo ktoś potrzebuje też Teamsa, to spokojnie z tego Teamsa na iPhone'ie i w komputerze również do użytku prywatnego można skorzystać. Jeszcze
1: więcej,
0: tak na szybko.
1: Karta, spotkanie, karta, więcej.
0: Więcej.
1: Ale... Zamknij lokalizację, kalendarz, przycisk.
0: O, kalendarz taki...
1: Lokalizacja, nowe kliki, przycisk, połączenia, przycisk, serif. Przycisk, zapisano.
0: Tu jest przycisk. Trochę inaczej, bo te połączenia są jakby schowane, nie ma osobnej zakładki połączenia, tak? Pliki, to z kolei tutaj mamy, możemy przesłać sobie gdzieś tam pliki, które w sumie nie wiem, czy możemy komuś udostępnić, no nie bardzo, bo tu nie ma tych kanałów, zespołów, tej całej jakby, no nie ma tej całej hierarchii instytucji, tak? Związanej z naszą firmą.
1: Pliki, przycisk. Wyszukaj miejsca. OneDrive niedostępne.
0: Aha, tu są te. No tak, to jest wszystko to, co. To.
1: Jeden powiadomienie w menu, więcej opcji. Przycisk.
0: I tyle chyba, jeżeli chodzi o Teams prywatny. Także.
2: Więc zbliżając się już powoli do końca naszej audycji, ja myślę, że to jest aplikacja dostępna. Może nie jest najłatwiejsza i najwygodniejsza w użyciu, ale na pewno każda osoba, która. Jeżeli będzie miała jakąś potrzebę skorzystania z Microsoft Teams, to spokojnie da sobie radę. Bo no da się tu zrobić te podstawowe rzeczy, naprawdę nie powinny nastręczać jakichś większych problemów, większych trudności, w zależności od tego, co tam chcemy zrobić, czy zadzwonić do kogoś, czy skorzystać z jakichś plików. Jak widać, to wszystko jest dostępne, to jest pod skrótami klawiszowymi, zwłaszcza w aplikacji desktopowej, dostępne. Trzeba tylko pamiętać o tym, że jednak tryb przeglądania w programie NVDA lepiej mieć wyłączony.
0: Tak, a na iPhone'ie to właściwie aplikacja jest dostępna poza tym, że no, mogą pewne zaawansowane funkcje być albo trudniejsze w użyciu, albo okresowo niedostępne, na co już nie mamy wpływu, bo tak jak mówimy, aplikacja ciągle się rozwija i nie wiadomo, kiedy ktoś z osób, które słuchają podcastu, będzie go słuchać i trudno mówić, jak Teams będzie się dalej rozwijał.
2: No, i tuż po prostu tak jest z tymi nowoczesnymi aplikacjami, że one cały czas się rozwijają. To nie jest tak, że wychodziła kiedyś jakaś wersja konkretnej aplikacji i ona była ważna przez na przykład rok. I tam się nic nie zmieniało. Nie, to już tak nie działa. Nawet często dwóch różnych użytkowników może mieć dwie różne wersje tak naprawdę jednej aplikacji.
0: Najlepiej sobie po prostu korzystać z tego, w czym jest, z tych fragmentów, jeżeli możemy oczywiście, z tych fragmentów, które nam pasują, w których jesteśmy dobrzy, jeżeli innym to pasuje wokół. I tyle tak naprawdę. Pewnie i tak nawet w dużych organizacjach nie wszystkie z tych funkcji są wykorzystywane, albo nie wszystkie funkcje wykorzystywane są przez każdego, tak? Więc to też nie powinno być aż tak, nie powinno to być aż takim problemem. Przy z kolei dołączaniu do spotkania zewnętrznego, to co uczulamy cały czas, sprawdzić, czy mamy wyłączone wideo, czy mamy włączony albo wyłączony mikrofon, zależnie od tego, czy chcemy, żebyśmy byli słyszalni, czy nie. Co prawda voiceover, na szczęście voiceovera z iPhone'a nie słychać, kiedy jesteśmy w trakcie spotkania, ale no gdzieś tam trzeba to wszystko sprawdzić i tyle tak naprawdę.
2: Jeszcze taka jedna uwaga a propos iPhone'a i a propos tego włączania, wyłączania mikrofonów, to dosyć fajną opcją jest to, że jak, no wiadomo, czasem po prostu może być tak, że przy zablokowanym ekranie zostaniemy rozłączeni, ale jeżeli nie, a będziemy zablokowani, to z centrum tego zablokowanego ekranu, z elementów zablokowanego ekranu, kiedy prowadzimy rozmowę na Teamsach, możemy szybko włączyć i wyłączyć mikrofon. To jest fajne, to się przydaje.
0: Z centrum powiadomień? Nie, sterowanie.
2: Nie, ani z tego. Po prostu z zablokowanego ekranu. Mamy przycisk po prostu, który jak jest zaznaczony, to jest chyba wyciszony, a jak jest odznaczony, to po prostu nasz mikrofon jest aktywny. Nie musimy odblokowywać wtedy ekranu, wchodzić do Teamsa i go dopiero tam uaktywniać.
0: Zdaje się, że i kamera tak samo zresztą.
2: Tak, tak. To się przydaje, szczególnie jak są długie spotkania i po prostu mamy gdzieś ten telefon zablokowany i tylko od czasu do czasu musimy się wypowiadać. To polecam. No dobrze, więc tyle, jeżeli chodzi o Teamsy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, postaramy się rozwiać wasze wątpliwości. Oczywiście pamiętajcie też, że Teamsy są dostępne również na Androidzie i na Macu. Nie pokazywaliśmy tych platform, no bo po prostu ta audycja trwałaby jeszcze, podejrzewam, drugie tyle, ale są. Może kiedyś jeszcze do tego tematu wrócimy. Na dziś bardzo dziękujemy. Michał Dziwisz mówił te słowa, z drugiej strony mikrofonu Michał Kasperczak. Dzięki, Michale.
0: Dziękuję bardzo.
2: Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam Was bardzo serdecznie, kłaniam się uprzejmie przed mikrofonem Robert Łabęcki. Zapraszam na kolejne spotkanie z edytorem dźwięku Gold Wave. W kolejnej i ostatniej części tego podcastu powiem, jak się dzieli plik, ale specjalnie się dzieli, jak się go indeksuje, jak się konwertuje większą ilość plików i jak również jak się konwertuje pojedynczy plik. No i postaram się wyjaśnić parę problemów. Napisał do mnie pan Mariusz i zapytał, jak się robi taką rzecz. Otóż chcę sprawdzić, ile plik ma decybeli, jaka jest głośność danego pliku. To też wyjaśnimy w tym podcaście. A więc zapraszam. Najpierw może sprawa pana Kamila z Laskowa, który napisał, że uczy się ciężko, na Politechnice ma wykłady, nie stać go na drogie urządzenia nagrywające, które indeksują pliki. No i czy GoldWave może mu się do czegoś przydać? Oczywiście może mu się przydać i powiem do czego. Mianowicie dyktafon cyfrowy, taki podstawowy, nie kosztuje majątku, więc można go łatwo kupić. Taki dyktafon nagrywa albo do Wave'a, albo do WMA formaty, albo do MP3, to czegoś tam nagrywa. No i można nagrać długi plik, no i odpowiednio go podzielić. Za chwilę przejdziemy do podziału pliku. Oczywiście w dalszym ciągu używamy Agaty, syntezatora Scansoftu, powszechnie dostępnego w każdym ze screenreaderów, a więc, że tak powiem, zapraszam serdecznie. Myślę, że będzie ta część podcastu dla Was bardzo owocna. A więc przystąpmy może do dzieła. Odpalę, znaczy włączę program GoldWave.
6: GoldWave 21:30 GoldWave Control GoldWave rozmiar z lewo góra na prawo dół.
5: Co będziemy dzielić? Będziemy dzielić plik muzyczny tym razem, dlatego że zauważyłem coś, bo mógłbym zrobić taki numer, że podzielić swój podcast, któryś z podcastów, ale doszedłem do wniosku, że dzielenie tego samego przez to samo, to znaczy swojego podcastu przez jakby swój drugi podcast i nagranie, które miało miejsce w drugiej części, czyli ja i ja jednocześnie, troszkę się mieszało, a przy okazji no było jakoś czytelne, ale znacznie mniej, więc postanowiłem użyć nagrania muzycznego, nagranie, które powstało całkiem niedawno i które jest, że tak powiem, na licencji Creative Commons, który zrobił nasz kolega Tomasz Bilecki. Zrobił je, że tak powiem, od podstaw. W tym nagraniu występuje jako DJ Bito. Zrobił kawałek transowy. Generalnie nie lubi tego typu muzyki, ale zrobił. Pozwolił mi to wykorzystać. Nazwał to Tribute to Chopin. Na bazie Preludium C-moll Chopina ten utwór powstał. No i za chwilę zobaczycie, jakie to będzie. Ja pozwolę sobie załadować plik do GoldWave'a i w tym w sensie sobie nacisnę kombinację klawiszy Ctrl O.
6: O, nazwa pliku. Torrent Y 538 H Chopin Flats. Proszę Synth Audio Decompression.
5: To jest plik Flats. Ja specjalnie zrobiłem plik Flats. Dlatego, żeby pokazać, jak najprościej skonwertować plik z formatu na format, a w tym celu wybieramy po załadowaniu właśnie pliku, bo on już się załadował. A żeby sprawdzić, że się plik załadował, naciskamy Ctrl-Shift w programie Windows.
6: Chopin, Flats normalnie, GoldWave normalnie, GoldWave.
5: Natomiast w JOSie Insert T i też powinno to samo powiedzieć. Ja przepraszam użytkowników JOSa, nie używam tego programu generalnie, natomiast tak troszkę go znam, więc o ile, o tyle będę próbował Wam też troszkę pomóc, no ale różnie z tym może być. Jak skonwertować taki Flats, załóżmy, do Wave'a albo na MP3. Więc robimy to tak. Naciskamy lewy Alt.
6: File F rozwijane. Strzałka.
5: Teraz File.
6: New. N Control.
5: New.
6: Open. O Control.
5: Open.
6: Close C Control.
5: Close.
6: Close Alel.
5: Close All.
6: Information. I Dialog.
5: Information.
6: Save as Control Plus. Save as. A Dialog.
5: Save as. Wybieramy Save as.
6: Menu zamknięte. Nazwa pliku N. Chopin. Combo. Pole. Zapisz jako ty.
5: Tabulatorek.
6: T. Flats Los Lestodec. Flats F. Lace File. Lista rozwijana. 16:18.
5: Zapisz jako. I teraz możemy strzałką w dół.
6: Flats loss list. O, G, G, O, G, G, O, G, G, file. 17:18. Windows Media Audio. Wymawę na file. 18:18.
5: Ale strzałka w górę, mamy inne tu formaty.
6: Amiga, I, F, F.
5: Amiga na przykład.
6: A, U, 7:8. Amig, Sun, A, U, 7 z... Sound Blaster,
5: Voc,
6: 8:18. RAF, S, N.
5: RAF, S, N, D i tak dalej.
6: Atple, C, A, I, F, C. 5 z Apple, A, I, F, F, 4:8, Extended Audio, XAC, 3:8, MP, EK Audio, MP, 3, 2:18.
5: MP3 na przykład, jak chcemy zapisać, proszę bardzo, tabulatorem.
6: Zapisz, przycisk.
5: No to anuluj. Nie jeszcze, anuluj.
6: Przycisk, inne sterowanie.
5: Tak, czas tabulatorem się poruszę. Attributes. Tu można dodać sobie preset, jaki się chce, ale ja nic nie będę tutaj dodawał na razie, bo o presetach, czyli ustawieniach mówiłem w poprzednich częściach podcastu. No i teraz jeszcze raz tabulator.
6: Attributes. Layer 3. 44100 HZ 128 kbps stereo. Lista rozwijana. 39:355.
5: Mamy 355 ustawień MP3 tutaj. mono, stereo. Strzałkami chodzimy po tym. Na przykład weźmiemy sobie 3 razy strzałkę w górę.
6: Layer 3, 44100 Hz, 192 kbps, mono, 36355.
5: A jeszcze raz strzałkę w górę.
6: Layer 3, 44100 Hz, 192 kbps, stereo, 35355.
5: Stereo mamy, 192 kbps, mp3. Tabulator jeszcze raz.
6: Zapisz P, ROP, lista rozwijana,
5: katalog,
6: 5 z 5.
5: W którym pracuję, to ROP, czyli roboczy, a tak sobie nazwałem, żeby było szybciej i sprawniej. I jeszcze raz tabulator.
6: Do góry o jeden poziom, przycisk.
5: Standardowe okno Windowsa.
6: Moje bieżące dokumenty, przycisk.
5: Jeszcze.
6: Torrent Y, net symetria, niewybrane, widok listy.
5: No i to jest pierwsze, co się u mnie znajduje do pracy. Katalog taki został z jakimś filmem, który przeczytała Agata. No i jeszcze raz tabulator.
6: Nazwa pliku M. Chopin. Combo. Pole edycji.
5: Chopin.
6: Zapisz jako typ. T. M. P. Ek audio. M. P. 3. Lista rozwijana. 2 z 18.
5: Cały czas tabulator.
6: Zapisz. Przycisk.
5: I naciskamy Enter i plik nam się zapisze w formacie MP3. Tak samo można zastosować WAV, tak samo można zastosować inny format. To do konwersji jednego pliku. Jak się konwertuje więcej plików? O tym za chwilę. Ja nie będę w tej chwili konwertować pliku do MP3, bo uważam, że na razie nie jest to nam potrzebne, a po to, że zobaczycie, o co mi tak naprawdę chodzi i dlaczego na razie nie konwertuję do MP3. W każdym razie tak można prosto skonwertować jeden plik, tak. Tak zwyczajnie, prosto, bez żadnych większych problemów. Nie chcę tutaj nic konwertować w tej chwili.
6: Anuluj. Przycisk, odstęp, gold 2b.
5: Naciskam anuluj. Mamy tutaj plik. Plik trwa 6 minut z groszami. Zaraz sobie sprawdzimy,
6: prawo,
5: trwa.
6: Oryginal. 6:02:9. Flat colon lossless codec 16.
5: 6,29. 6,02, czyli 6 minut 2 sekundy i 9 setnych trwa plik. Chopin, Flats. Tak to już nazwałem, nagranie Tribute to Chopin, DJ Abito, Tomka Bileckiego. Za chwilę posłuchamy tego utworu, znaczy posłuchamy i ja będę... No, moment. I teraz to, czego chcę użyć, czyli Cue Point. W Goldwave jest coś takiego jak Cue Point, w Sandforge'u regiony, tutaj Cue Pointy. Czym się różnią Cue Pointy od markerów? Markery mogą być w pliku tylko dwa. Cue pointy to są takie jakby indeksy. To są miejsca w pliku, które możemy sobie oznaczyć. I teraz tych indeksów możemy mieć w pliku, że tak powiem, miliony albo i więcej. Tyle, ile chcemy i, że tak powiem, na tyle, na ile mamy ochotę. Przy czym musimy uważać, żeby zmieścić się w długości pliku. Do czego to służy? Ano służy to do tego, żeby na przykład łatwo sobie podzielić plik na mniejsze pliczki według swojego widzimisię, według tego indeksu, który poustawiamy, a po to, żeby łatwo skakać po dużym pliku, na przykład jeśli pracujemy na pliku, który ma 2 godziny, 3 godziny. W przypadku tutaj pana Kamila myślę, że chodzi o wykłady, więc jeden wykład to jest 2 godziny, a chcę wyłuskać to, co jest potrzebne, więc takie cue pointy ułatwią mu życie, że tak powiem, znacznie. No i po co jeszcze? Ano po to, żeby po prostu łatwiej na pliku operować. Jak się takie cue pointy wstawia? Ano mamy takie menu edit.
6: File F rozwijane.
5: Lewy alt, strzałka w prawo.
6: Edit rozwijane.
5: Strzałka w górę.
6: Undo u control plus z niedostępne.
5: To jest cofnij, czyli undo.
6: C, U, E, point rozwijane.
5: Cue point. Rozwijamy cue
6: edit,
5: point.
6: C, U, E, point.
5: I tu mamy dialog. Tak. Edit Cue Point.
6: Drop C, U, E, C, Ctrl plus Q.
5: Drop, czyli rzuć Cue Point.
6: Jump to X, T, C, U, E, N, Ctrl plus J.
5: Jump to next Cue Point, czyli Ctrl J. Skocz
6: do
5: następnego.
6: U, E, P, Shift plus Ctrl plus J.
5: Cue Point to Shift, Ctrl plus J.
6: Split file, S, dialog niedostępne.
5: To jest oczywiście niedostępne, bo w tej chwili nie mam żadnych Cue Pointów wstawionych.
6: Show C, U, E, Lines L.
5: Show Cue Lines. Show Cue Lines jest po to, jest komendą dla ludzi widzących. Na tej podziałce jest bardzo wtedy ładnie wyrysowana tak zwana linia Q-pointów, jak one są porozmieszczane na pliku. W przypadku naszego pliku 6-minutowego jest to mało przydatne, natomiast gdy mamy plik 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny, to naprawdę może się to przydać, żeby łatwiej pracować. Notabene powiem szczerze, że ludziom widzącym przy pomocy Q-pointów pracuje się nieco łatwiej, ponieważ oni wystarczy, że przejdą do danego Q-pointu, klikają na tym myszką i metodą, że tak powiem, przeciągnij i upuść sobie ten Q-point prowadzą gdzie chcą. My musimy niestety przez edit Q-point w dany Q-point wejść i po prostu cyferkami mozolnie go przesuwać, jeśli mamy ochotę. Więc ja powiem, jak prosto, łatwo i fajnie Q-pointa sobie wstawić i jak sobie łatwo pomóc. No dobrze, zacznijmy więc może dzielenie naszego pliku. Plik ma 6 minut, podzielimy go na, nie wiem w tej chwili jak nam wyjdzie, ale na kilka Q-pointów. No więc zacznę odtwarzanie pliku. Plik jest transowy, więc ci, którzy lubią trans, będą mieli, że tak powiem, pewną gratkę. Ci, którzy nie, to mam nadzieję, że jakoś to przełkną. Ale, że tak powiem, posłuchajmy, co to z tego wyszło.
6: Play.
5: No, gra to po prostu taka gra. Sami słyszycie. Zatrzymam. Jeszcze raz play. Czyli play mamy klawisz F4. Albo spację. No, ale dobra.
6: Play. Pauza.
5: Dobra. Ja chcę, żeby samo to to był jeden plik. Pierwszy na przykład. No dobrze, pauza.
6: Pauza. Pauza.
5: I teraz tak. Wstawiłem akurat wtedy, kiedy mam ochotę, żeby plik był. Mogę wstawić sobie lewy marker tutaj. A dlaczego by nie? Proszę bardzo.
6: Start marker.
5: I zobaczę, jak mi gra od markera.
6: Play, play, play, play.
5: No, jeszcze mogę trochę tak.
6: Pauza, play, play. Pauza.
5: Dobra. Tak będzie chyba lepiej. Jeszcze raz lewy marker.
6: Start marker. Play, play, play, play. Play.
5: No, już nie ma się co chyba.
6: Pauza.
5: Dobra,
6: start
5: jeszcze raz
6: marker.
5: Może.
6: Play, play, play, play.
5: No, ale żeby nie to, no może sobie użyjemy zooma, czyli czegoś, co o czym była mowa w zeszłej części podcastu. Shift 2, najlepiej sobie nacisnąć.
6: To jest małpa.
5: Taka, małpę powiedziała, ale się ustawił nam zoom tak, jak ja chcę.
6: Play.
5: Shift, strzałka w lewo.
6: Play, play, play.
5: Trochę przesunęło nam.
6: Play, play, play, play, play, play.
5: No, trochę za dużo, czyli shift, strzałka w prawo, raz.
6: Play, play, play.
5: Shift, strzałka w prawo, jeszcze raz.
6: Play, play, play, play, play.
5: Też jeszcze shift, strzałka w prawo.
6: Play, play, play, play.
5: Dobrze, teraz będzie chyba dobrze. I teraz tak, po co ja ten marker wstawiłem tutaj? Ano po to, żeby sobie łatwo Q-pointa ustawić. Bo teraz naciskając kombinację Ctrl-Q, po prostu wstawiam sobie Q-point do pliku. Rzucam sobie Q-pointa. Mogę to zrobić z menu Edit i tam z menu Q-point rozwijane Drop Q-points. Tak? Mogę sobie zrobić, ale nie chce mi się za bardzo, więc naciskam Ctrl-Q.
6: C-U-E-Point.
5: Tak, powiedział mi C-U-E-Point. To jest wina Agaty wspaniałej naszej i niestety jaka jest Agata, taka jest, ale że tak powiem, zostało to podyktowane przez słuchaczy, więc trzeba nam to jakoś przeżyć. Q-point powiedziało. Wstawiło nam Q-point. Ctrl-Q wstawia pierwszy Q-point. I teraz tak. Co ja robię? Wstawiłem Q-point razem ze start markerem. No i tak, no. Dobra. W porządku, ładnie sobie wstawiłem Q-point. No ale teraz chcę sobie to odsłuchać jeszcze raz. No i chcę dalej dzielić plik, no. Ładnie sobie zrobiłem tutaj. Pięknie, żeby tak. Naciskam sobie Ctrl-A. Ctrl-A sobie likwiduje markery.
6: A.
5: Ale nie likwiduje Q-pointu. Jak nacisnę...
6: Play.
5: Od początku mi to gra. Od początku mi to gra. I gra sobie, gra. Dobrze, gra sobie ładnie. Gramy jeszcze sobie. Bo dlaczego nie? Gramy. Oj.
6: Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Pauza.
5: Ja teraz chcę wstawić drugi Q-point przy tym... przy tej sekwencji melodycznej.
6: Start
5: tutaj
6: marker.
5: Wstawiam.
6: Play. Play. Play. Play.
5: Za bardzo się pośpieszyłem. Shift strzałka w lewo.
6: Play. Play.
5: No nawet nieźle, ale...
6: Play. Play.
5: No, już nieźle.
6: Play. Play. Play.
5: Jeszcze może.
6: Play. Play. Play. Play.
5: Shift strzałka.
6: Play. Play. Play. Play. Play. Play.
5: Wystarczy. Wydaje mi się, że jest OK. Wstawiam sobie kolejny cue point, czyli Ctrl Q.
6: C, U, E, point.
5: Ja powiem tak, nie trzeba używać podczas wstawiania cue pointów do pliku tych markerów. Można to robić w locie, ale ja chcę to zrobić dobrze i tak jak mi wygodnie. Natomiast można sobie na przykład pauzować i wstawiać cue pointy, na szybko robić to, prawda? I naprawdę dowolnie, nie jest potrzeba używania tych markerów, ale ja chcę to zrobić, ja zaraz powiem po co i dlaczego i wszystko się wyjaśni później. Dobrze, wstawiłem kolejnego cue pointa. OK. Ctrl A.
6: A. Play.
5: Dobrze, a jak zrobię Ctrl J?
6: Na X, K, C, U, E, point. Play. Na X, K, C, na X, K, C, U, E, point.
5: Poszło.
6: Play, play, play, play.
5: Poszło mi do następnego cue pointu. Ctrl Shift.
6: Prawiązce. Play.
5: O, właśnie. Tu jest,
6: play.
5: Tu jest kolejny cue point wstawiony. Dobrze, mamy już dwa cue pointy wstawione. Ja bym...
6: A. Play.
5: Dobrze, więc przejdę do... Albo posłuchajmy sobie tego dzieła Tomka Bileckiego. Juliet to Chopin, to się nazywa. Sobie to gra. To właśnie był kolejny, minęliśmy kolejny cue point. Dobra, ustawiłem sobie pauzę i tutaj kolejny marker wstawiam, ale to jest tylko marker.
6: Start marker. Play, play,
5: źle wstawiłem.
6: Pauza, play, play, pauza, play, play, pauza, play, pauza.
5: O.
6: Start, play, play, play, play.
5: Wiem, że jeszcze źle jest wstawiony, więc shift strzałka w prawo, go sobie podciągnę, tak?
6: Play, play.
5: Jeszcze źle, shift strzałka w prawo.
6: Play, play.
5: Teraz jest OK. Kolejny cue point wstawiamy.
6: C, U, E, point.
5: Dobra, poszedł. Dobra, więc dalej wstawiamy cue pointy.
6: Play.
5: Dalej słuchamy utworu Tomka Bileckiego. Tribute to Chopin.

0: pauza.
1: Dobra, ja chcę.
0: Pauza. Start marker.
1: Tutaj wstawić marker.
0: Pauza. Pauza.
1: Trochę za tego. Shift strzałka w lewo, musimy go troszkę cofnąć. Dobra, jeszcze strzałkę w lewo. Może dwa razy shift strzałkę. Za bardzo. Więc shift strzałka w prawo, z powrotem ten marker tutaj na... Coś na mnie zaskoczyło. Dobra, no to dalej cue point kolejny, bo już nie będę się cofał, ja potem pokażę, jak po tych cue pointach się chodzi. Ctrl Q, proszę bardzo.
0: C, U, E, point.
1: Kolejny cue point. Dobra, lecimy dalej.

0: Pauza.
1: Dobrze, i teraz chcę kolejny cue point sobie wstawić, więc znowu sobie marker daję. Chcesz sobie marker ładnie to tutaj zrobić.
0: Pauza.
1: No ale dobra, jeszcze za słabo.
0: Start marker.
1: Cały czas operuję markerem początkowym. A może być, powiedzmy, znowu Ctrl-Q.
0: C, U, E, point.
1: Kolejny cue point wstawiam oczywiście. Dobra, lecimy dalej. Okay.

0: pauza.
1: Ja chcę ten grzmot, żeby to było coś innego. Załóżmy, że ten grzmot, który będzie w tym utworze, będzie jakimś wzorem na wykładzie albo czymś, na czym będzie nam zależeć, żeby to jakoś wyodrębnić. Kolejny marker sobie wstawiamy dla świętego spokoju. Równie dobrze możemy to zrobić normalnie Ctrl-Q, ale ja chcę to ładnie podzielić, żeby to ładnie było wszystko. Cały czas start marker wstawiamy, lewy nawias. Wiemy, że źle jest. To jest źle. Więc jeszcze raz ten start marker shift ze strzałką w prawo. Musimy go tak trochę przyspieszyć. Jeszcze za ten. Jeszcze nie to. Jeszcze nie to. No już prawie. No już prawie. No. Tak. No powiedzmy, może być, niech będzie. Ctrl-Q, proszę bardzo, kolejny key point.
0: C-U-E point.
1: Dobra, lecimy dalej.
0: Rewind. Pauza.
1: Dobra, chcemy, żeby tylko sam nam ten grzmot wyszedł, a resztę następnym czymś.
0: Start marker, play. Pauza, play.
1: Niech będzie, no niech tam. Kolejny Ctrl-Q.
0: C, U, E, point.
1: Jest.
0: Play.
1: Lecimy dalej. Cały czas słuchamy utworu Tomka Bileckiego, Tribute to Chopin, DJ Bito, w transowym wykonaniu, Preludium C-moll. No i teraz
0: pauza.
1: Chcę mieć to takie coś.
0: Start mark play.
1: Osobno.
0: Play. Pauza. Play.
1: Za mocno to dałem.
0: Play.
1: Cały czas shiftem strzałka w lewo przysyłam sobie start marker.
0: Play.
1: No może być, ale tutaj postawię sobie kolejnego key pointa. Ctrl-Q. Proszę bardzo.
0: C-U-E point. Play. Pauza.
1: Oj.
0: Play. Pauza.
1: Dobra.
0: Start play. Pauza. Play.
1: No, cofamy.
0: Play.
1: Dobra.
0: Play.
1: Może tak być, nie? No, fajnie się zrobi. Kolejny cue point.
0: C-U-E point.
1: Cały czas Ctrl-Q. Ctrl-Q wstawiamy cue point. Ctrl plus litera Q. Dobra, lecimy dalej.
0: Play.

0: Rewind. Pauza. Rewind. Pauza. Pauza. Pauza.
1: Z racji tego, że jestem miłośnikiem różnych efektów, to wstawię tutaj kolejny keypoint, żeby mieć osobno ten efekt.
0: Start marker. Play. Play. Play. Pauza.
1: Dobrze, więc tak.
0: Play. Play. Play.
1: Tutaj wstawię keypoint, proszę bardzo. Kontrolku.
0: C, U, E, point. Play. Rewind. Pauza. Start mark. Play. Play. Play. Pause. Play. Play. Play. Pause. Start. Play. Play. Play. Play.
1: No i strzałkę w prawo sobie trochę.
0: Play. Play.
1: Żeby nie uciąć tego.
0: Play. Play. Play. Play. Play.
1: Żeby jak najbardziej.
0: Play. Play. Play. Play. Play. Play.
1: Jeszcze raz.
0: Play. Play. Play. Play.
1: Dobra. Ctrl-Q. Kolejny.
0: C, U, E, point. Play.
1: Ja potem pokażę, jak się sprawdza, ile mieliśmy tych

0: dziwne. Myślałem, że...
1: Pauza.
0: Chcę mieć osobno też ten taki, tą taką fanfarkę końcową, start, czyli to. Takie co?
1: Pauza.
0: Trochę za bardzo tutaj strzałka w lewo. Pamiętajmy z tego podcastu, shift strzałka w lewo porusza lewym markerem, o daną część pliku ctrl shift porusza prawym markerem. Jeszcze może trochę. Dobra, niech będzie. Niech tam. Kolejny cue point. Znowu play.

0: Pauza.
1: Chcę mieć to osobno, ten dźwięk, taki zgrzyt.
0: Start marker, play. Pauza, start
1: jeszcze.
0: Marker, play. Play.
1: Chcę mieć to osobno, więc tutaj wstawiam sobie cue point. Proszę bardzo.
0: C, U, E, point.
1: Dobra.
0: Play.
1: Okej. Okay. Stawiliśmy. Cue point. Tak się plik skończył. Oczywiście u mnie jest zalupowany, ale to... Control A,
0: duże.
1: Proszę bardzo.
0: A.
1: Powiedział duże.
0: Caps wyłączone.
1: Niechcący włączył się caps lock. Powiedział, że wyłączone. Dobrze. I teraz tak. Mogę sobie od początku słuchać pliku. Proszę bardzo.
0: Play.
1: I teraz spróbujemy sobie pochodzić po naszych cue pointach. Z tego co wie, tak. Control... żeby tutaj...
0: Edit, undo, C, U, E, po, edit, show, C, U, E, edit, drop, C, U, jumptone, X, K, C, U, E, N, control plus J.
1: Control plus J. Się przechodzi, control shift J, control plus J do następnego, control plus J do poprzedniego,
0: play.
1: Ale sprawdzimy, jak nam się te cue pointy pozaznaczały. Uwaga. Wciskam control J.
0: Na X, K, C, U, E, point. Na X, K, C, U, E, point.
1: Jest. Cue point, proszę bardzo. Następny.
0: X, K, C, U, E, point.
1: Następny.
0: Na X, K, C, U, E, point.
1: Następny cue point, może następny dajemy, prawda?
0: Na X, K, C, U, E, point.
1: Proszę bardzo. No to może przejdźmy do następnego cue pointu.
0: Na X, K, C, U, E, point.
1: Czyli to jest ten grzmot. Tu następny cue point bardzo szybko się pojawił, czyli to pianinko, no i dlatego, ale to za moment. Wszystko w swoim czasie. Następnie Ctrl J, proszę bardzo. Albo może inaczej, Ctrl Shift J. Cofnijmy się może.
0: Prewiązce U, E, point.
1: Cofnij się.
0: Prewiązce U, E, point. Prewiązce U, E, point. Play.
1: Aha, cofnął nam się, ale nie chce już odgrywać. Jak przechodzimy do przodu po cue pointach, odgrywa nam, jak cofamy się do cue pointów, musimy niestety nacisnąć jeszcze raz play, a

0: muzyka to nam bardzo przeszkadza.
1: Na XKCUE Point.
0: Proszę bardzo, następne.
1: Na XKCUE Point.
0: Czyli to, co chciałem, żeby mi tu się odznaczyło.
1: Na XKCUE Point. Na XKCUE Point.
0: Następne i następne jeszcze będzie.
1: Na XKCUE Point. Na XKCUE Point.
0: Następne
1: i jeszcze. XKCUE Point.
0: Czyli ten dźwięk, o właśnie, ten dźwięk. Jak się cofamy, niestety dźwięk się nam nie cofa, ale cofa się marker. Co trzeba powiedzieć? A? Za cue pointem podąża też marker. Podąża marker startowy. Tak już to jest. Ale można spokojnie, bo w tej chwili na przykład
1: play.
0: Mamy... O. Od początku możemy słuchać, naciskając F4, Ctrl, a zawsze mamy wtedy widok pełny, tak zwany. Teraz tak, jak sprawdzić, ile myśmy tych cue pointów nastawiali, czyli tych punktów w pliku? Lewy alt.
1: File F edit rozwijana.
0: Strzałka w prawo, edit w górę.
1: Undo A, D, D, C, U, E, U, Ctrl plus.
0: Cofnij, czyli można usunąć cue point w tym momencie, no bo każdą operację można cofnąć w tym edytorze, jak się chce. Strzałka jeszcze raz w górę.
1: C, U, E, point rozwijane.
0: Cue point rozwijany.
1: C, U, E, points, E, dialog.
0: Edit cue points. Wciśnijmy tutaj. Enter.
1: C, U, E, points. Menu zamknięte. C, U, E, list. C. Nie wybrano obiektów. Widok listy. 1. Position. 000001. 78263. Name. 000001. 78263. 1 z 13.
0: Postawiliśmy 13 cue pointów. 13 tych pliczków. Oczywiście możemy sobie tutaj strzałką w górę, w dół chodzić po tych cue pointach.
1: 2. Position. 003. Position.
0: Strzałka
1: 4,
0: w górę,
1: 3,
0: strzałka w dół.
1: 2,
0: standardowe okienko. Teraz 0, tak, 0, mamy tabulator.
1: New, N, dialog, przycisk.
0: New to nowy cue point, bo tutaj też możemy takiego cue pointa wstawić. Nie polecam, dlatego że chyba, że wiemy, gdzie jesteśmy na pliku i jesteśmy w stanie operować wszystkimi tymi cyferkami, pozycjami i tak dalej, to proszę bardzo, możemy.
1: Ale edit, E, dialog,
0: edit. Jak
1: przycisk.
0: Włączymy to, to będziemy mieli takie coś.
1: Odstęp. Edit C. U. E. Point. Name. 000001. 78263. Pole edycji.
0: Tu możemy sobie nazwać dany cue point. Na przykład możemy sobie nazwać name. Znaczy name Chopin.
1: Position. 000001. 78263. Pole edycji.
0: Tu możemy sobie tą pozycję zmienić. Tak? Możemy. No bo dlaczego nie? Możemy sobie zmienić.
1: Add start. Przycisk. Add finish. Przycisk.
0: I teraz uwaga.
1: Description. Pole edycji.
0: Możemy sobie opisać dany cue point. Znaczy, to jest cue point do utworu Tomka Bileckiego. Tribute to Chopin, załóżmy.
1: Add finish. Add start. Przycisk.
0: Add start, add finish. O co tu chodzi? Ano, chodzi tu o to, że możemy tego cue pointa sobie przenieść z początku na koniec. Albo dlaczego by nie? Bo jak zrobimy add start, on jest add start zrobiony. Generalnie. Ale jak zrobimy at finish, to tam się zrobi finish marker na tym i tam się zrobi po prostu cue point końcowy. Nie polecam, ale czasami się przydaje, jak ktoś się pomyli, na przykład źle postawi dany cue point, chce inaczej, chce po prostu coś przewrócić, przekręcić. Przy operacjach bardzo bardziej zaawansowanych czasami się to przydaje.
1: At finish, tak description, pole,
0: opis cue pointu. Okay.
1: Przy cancel, help, przy name, zero.
0: Zrobimy cancel, bo nie chcemy tutaj
1: edit,
0: zmienić.
1: E, delete, D, przycisk.
0: Delete. Możemy usunąć cue point. Tak samo możemy cue pointy usuwać zwyczajnie, jak mamy, jesteśmy na tej liście.
1: Delete all, A, przycisk.
0: Delete all. Wszystkie cue pointy możemy naraz usunąć, a co? Nie potrzeba nam, usuwamy i finał.
1: Close, przycisk.
0: Close, zamknij.
1: Help, przycisk.
0: Help, pomoc. Copy
1: all, przycisk.
0: Copy all. Możemy sobie cue pointy skopiować do schowka. A dlaczego nie? Mogą się nam przydać te cue pointy, na przykład jeśli pracujemy na drugim takim samym projekcie i na przykład chcemy coś skopiować z projektu do projektu. Bardziej zaawansowana operacja, ale się może przydać.
1: Split file, dialog, przycisk.
0: Split file, podziel plik, ale to za moment.
1: Auto C, U, E, dialog, przycisk.
0: Auto cue. A co chodzi w auto cue? A w auto cue chodzi o to, że możemy sobie plik podzielić automatycznie. według odstępu, według poziomu ciszy i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, jeśli ktoś chce się w to bawić, proszę bardzo, może. Ja w to się bawiłem. Jak każdy automat, to działa, ale jak wiadomo, automaty nie są rozumne i niekiedy automat zinterpretuje przerwę w utworze, która jest, że tak powiem, wskazana jako coś, gdzie trzeba wstawić cue point i podczas podziału taki utwór może się nam podzielić na dwa pliki zupełnie niepotrzebnie. Także opcji auto cue niekoniecznie polecam, chociaż jeśli ktoś ufa automatom, proszę bardzo, może tam sobie pogrzebać, tam mamy dwie zakładki, najpierw mamy zakładkę level i tam sobie wyznaczamy, jaki jest, przy jakim poziomie ma nam dzielić utwór. Drugi to jest space, czyli cisza, czyli odstęp między dźwiękiem a dźwiękiem. Tam możemy też sobie wyznaczyć, jak i co nam ma podzielić, jak ma skalkulować cue pointy. I on wtedy nam automatycznie cue pointy porobi, ale nie polecam. Więc nie będę specjalnie wyjaśniał, żebyśmy sobie nie narobili kłopotu niepotrzebnie. Lepiej to podzielić ręcznie, uważam, może dłużej zajmie, ale mamy to, co chcemy mieć, a nie to, co nam automat zaproponuje, a jak mówię, automaty nie są najmądrzejsze w tej chwili. Chociaż mądre są, ale tylko wtedy, kiedy dokładnie wiedzą, co mają robić. Tabulator.
1: Import. Przycisk.
0: Import. Możemy tutaj zaimportować cue pointy, na przykład ze schowka możemy zaimportować na przykład z innego pliku, który ktoś gdzieś zrobił, na przykład.
1: Eksport, przycisk.
0: Możemy wyeksportować cue pointy. Proszę bardzo. Możemy wyeksportować, proszę
1: odstęp.
0: Bardzo, spróbujemy.
1: Nazwa pliku N. Chopin, C, U, E, combo, pole
0: Chopin
1: edycji.
0: Q, proszę
1: dialog.
0: Bardzo, do pliku
1: export
0: Q.
1: C, U, E, points.
0: I wtedy robimy tak zwany arkusz dyrektyw. Dzięki na przykład programowi Exact Audio Copy, tudzież innym tego typu, tudzież Fubarowi na przykład, można sobie podzielić taki plik. No na temat plików Q to można się rozwodzić, są one używane na przykład do robienia kopii płyt i tak dalej, i tak dalej. No dobrze.
1: C, U, E, points, export, przy C, U, E, list, C, 1, position, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
0: 70,
1: 1, position, 2, position. 3,
0: i tak dalej.
1: 4,
0: jak nacisnę delete, to skasuję wtedy sobie cue pointa. Ale nie chcę skasować, bo chcę podzielić, tak?
1: Dokumentu.
0: Dobra. Więc spróbujmy podzielić plik.
1: File editor rozwijane.
0: Wiadomo. Lewy alt, strzałka w prawo, strzałka w górę,
1: strzałka w górę. Edit C, U, E, point, drop C, U, E, second,
0: drop,
1: jump tone X, T, C, U, E,
0: przejdź do następnego,
1: previous, C, U,
0: przejdź do poprzedniego,
1: split file, as dialog.
0: Split file. Split file jest też dostępny z tamtego menu poprzedniego. Tak to zrobiono, że można tak. Dobra.
1: Menu
0: wchodzimy.
1: Zamknięte. Split file. Browse. Drop. Pole edycji. Browse. Przycisk. Overwrite existing files. O. Pole wyboru. Nieoznaczone. Method of naming SPL it files. UCC. UE. Name for file name. Przycisk opcji. Oznaczone. 3-3. Method of naming SPL it files. Prefix original file name. Pole wyboru. File format. UCC decompatible with format and alignment. C. Przycisk opcji. Oznaczone. 1-3. OK. CNC. Help. Discard C. U. E. Point. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: Można nawet pominąć cue point. Dlaczego by nie? Ale wtedy cały podział pliku nie ma jakby sensu. Ale dobra.
1: Browse. Drop. Pole edycji.
0: Browse. Drop. Chodzi o to, że domyślnie podzielony plik będzie w katalogu, w tym katalogu, w którym się znajduje plik oryginalny. No dobra, no niech i tak będzie, albo co. Ale potem mamy tabulator, przycisk.
1: Browse, przycisk.
0: Przeglądaj. Browse, czyli przeglądaj. Możemy sobie wyznaczyć to miejsce, gdzie mamy mieć podzielone pliki. Ja sobie może z tego skorzystam, a
1: odstęp.
0: Dlaczego by nie?
1: OK, przycisk, dokument. Select folder, rob, zamknięte, rob, torrent 1908 i ripy 21 ripy 21
0: ja mam 33. Taki folder tutaj ripy
1: utwórz nowy folder ok przycisk.
0: Utwórz nowy folder ok dobra
1: odstęp split file browse drop ripy pole edycji
0: shift tabulator sprawdziłem że jest browse drop ripy tam będzie mi się zapisywał podzielony plik
1: browse przycisk overwrite existing files o
0: overwrite
1: pole wyboru nieoznaczone
0: czyli nadpisz plik oryginalny. Czasami się tak może zdarzyć, bo na przykład jak zrobimy w nazwie na przykład, tak jak u mnie się nazywa to Chopin Flats, to ja sobie to nazwę Chopin i zrobi mi plik Chopin, Chopin 1, Chopin 2, Chopin 3, Chopin 4, Chopin 5, Chopin 6 i tak dalej. I wtedy nadpiszę oryginalny plik. Więc tutaj można to odznaczyć, bądź zaznaczyć, bądź odznaczyć to pole wyboru.
1: Method of naming SPL, przycisk opcji oznaczone 3/3.
0: Czyli tutaj jak ma nazywać. I teraz tak. Use QName for FileName. Czyli nazwie pliki tak, jak się nazywają te pliki Q. Te Q-pointy nasze. Czyli tam będzie position, name, zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast kwestia jest taka, bo jeszcze można zrobić tak.
1: Method of naming SPL equals prefix original file name, pole wyboru, nieoznaczone. Method of naming SPL equals UCC UE name for file name, przycisk opcji, oznaczone, 3/3. Method of naming SPL equals prefix original. Method of naming SPL equals UCC. Method of naming SPL equals usebase file name and number. Przycisk opcji. Oznaczone. 2/3.
0: Use base file and number. Czyli użyję, załóżmy, nazywa się plik Chopin. No to on zrobi plik Chopin, Chopin 01, Chopin 02, Chopin 03. Czyli użyję podstawowej nazwy pliku. I numeru Q-pointu.
1: Method of naming SPL equals UCC UE name prefix adwice H base file name and number. Przycisk opcji. Oznaczone. 1/3.
0: No a tutaj użyję jeszcze dodatkowo nazwy Q-pointu i nazwy pliku. Dodatkowo. Ale wezmę sobie
1: base
0: to, co file
1: name.
0: Kiedyś...
1: Pole statyczne. Base file. Method of naming SPL equals UCC UE name prefix adwice H base file name and number. Przycisk opcji. Oznaczone. 1/3. Base file name, pole statyczne.
0: To jest dziwne takie okienko, gdzie trzeba się poruszać shift tabulator
1: przycisk opcji, oznaczone, 1/3. Method of naming SPL equals use base file name and method of naming SPL equals UCC UE name for file name, przycisk opcji, oznaczone, 3/3.
0: Dobra. Dałem z powrotem tak, jak to było.
1: Method of naming SPL equals prefix original file name. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: Prefix original file name. On może wtedy nam jakiś tam przedrostek z oryginalnej nazwy pliku dać do nazwy.
1: File format. Usecone compatible with format and alignment. C. Przycisk opcji. Oznaczone. 1/3.
0: Tutaj... podzieli nam do wave'ów, ale można zrobić inaczej, proszę
1: file
0: bardzo.
1: File format. Use default save format and attributes. D. Przycisk opcji. Oznaczone. 2/3.
0: Czyli zrobi nam flacę.
1: File format. Use file as current format and attributes. F. Przycisk opcji. Oznaczone. 3/3.
0: Ja jeszcze pomieszałem, bo trzecie, to jest trzecia pozycja i to...
1: File format. File format. Use file as current format and attributes.

0: to dzielił. Prawdopodobnie podzieli to na wavy, zaraz zobaczymy.
1: W każdym okay.
0: razie. No i okej, okay. No to dzielimy pliki, proszę bardzo. Okej, okay. No to już.
1: Goldwave, okej, okay. Przycisk, dialog, warning. T, H, E, beginning of T, H, E, file do S, not have A, C, U, E, point, we his required to name T, H, E, F, R, S, T, section of T, H, E, file. H, O, C, OK, to continue, skipping T, H, E, beginning of T, H, E, file, U, P, to T, H, E, F, R, S, T, C, U, E, point. Or, H, O, C, cancelant. Manual A, D, D, A, N, U, C, U, E, point, to T, H, E, beginning of T, H, E, file. Domyślny. Okej, okay.
0: O co, on nam teraz przycisk. Powiedział? On powiedział ostrzeżenie takie, że nie mam na początku cue pointa. No bo nie mam, albo po co? A już mówię, nie wstawiłem go dlatego, że początek jest i tak wyciszony, a tylko chcę początek mieć, a potem i tak jest następny cue point, który dzieli. Więc nie wstawiłem go. No bo nie wstawiłem. I on teraz może powiedział, że jeśli chcesz, to przeskocz i naciśniemy OK i podzielę. A jeżeli nie, to wróć i wstaw pierwszy na samym początku pierwszy cue point do pliku. Ja uważam, że nie ma po co wstawiać, bo po co? Te bym musiał wstawiać na początku pierwszy marker i przed tym wstawiać jeszcze cue pointa przed tym sykiem na samym początku.
1: Sam cel.
0: Dlatego okay. nam OK.
1: Przycisk. Proces sync saving 000001 78263 WAV. Sam cel. Przycisk. Gold WAV. Proces sync saving 0001 Chopin, flats normalnie, gold wave normalnie, gold
0: wave. On już
1: gold
0: sobie nam podzielił to na 13 wave'ów.
1: Pół M, 230 M, Microsoft M, Mozilla M, Miranda M, M, P, M, moje doku M, mój kom, stacja, nowy D, 90 zdań,
0: sobie...
1: B, ROP, TOR i RIP. 000001 78263 WAV niewybrane. Widok listy 1 z 13.
0: Mamy 13.
1: 000001
0: 78
1: play.
0: I rzeczywiście on mnie ostrzegł, że nie dałem początku. I rzeczywiście nie dałem początku. On ominął ten początek i podzielił między. No zaraz zobaczymy. Znaczy, podzielił do następnego cue pointa. No w sumie mogłem to zrobić. O, właśnie. Czyli minął, uwaga.
1: Play.
0: To jest pierwszy cue point. Ja to robiłem inaczej.
1: 000022 72812 WAV 2 z 13.
0: Dobra, otwórzmy sobie drugi cue point. Także jednak można ten cue point pierwszy postawić, jak ktoś... Ja myślałem, że on jednak zapamięta. To ostrzeżenie było jednak dosyć słuszne, bo niechcący straciłem ten pierwszy wątek. Po prostu brałem to z wcześniejszych wersji Goldwave'a. W tej wersji to zmieniono. Ale jest ostrzeżenie, więc od razu, jak jest takie ostrzeżenie, można wrócić i postawić cue point tam, gdzie trzeba. Drugi cue point.
1: 00002.
0: Proszę bardzo. Się skończył. Jeszcze raz. A jest. Tam gdzieśmy postawili. To jest drugi kupon. Dobra, trzeci kupon. Trzeci kupon. I cały czas odtwarzam te kupony winampem.

trzeciego końca. A właśnie, czwarty.

0: O właśnie. Czwartek i teraz piąty Q-Point, czyli piąty Wave.
1: 00012407576 WAF 5 z 13.
0: Enter.

0: właśnie, się skończyło. No to
1: 00051 46515 WAF 6 z 13.
0: No dobra, to 6. Chciałem mieć grzmocik osobno. Mam grzmocik. Cały czas Enter naciskam, mogę nacisnąć sobie play.
1: 1 00051 46515 Winamp StopTet.
0: No właśnie, cały czas te wavy sobie odtwarzam Winampem, tak żebyście wiedzieli, że to są po prostu zwykłe wavy. I teraz sobie zwyczajnie play wcisnę w Winampie. Proszę bardzo. Strasznie mi przeszkadza jednak ta Agata, ona zwalnia niesamowicie ten komputer jednak. No dobra, no to następny cue point. Proszę bardzo. Wyobraźmy sobie, że ten grzmot to może być jakaś ważna dla nas wiadomość na wykładzie. To pianinko to może być kolejna ważna wiadomość, jakiś kolejny wzór albo kolejne coś. Kolejne coś, co nas bardzo interesuje i... No właśnie, ósmy cue point, proszę bardzo.
1: 000.
0: Czyli jakaś, no nie wiem, prawo fizyczne ważne albo jeszcze coś, no, na czym nam zależy?
1: 00.
0: Samo wyeksportowałem, samo to.
1: Zero.
0: Samo to coś. No po to, że to dla mnie miało jakąś wartość. No, no to dziewiąty cue point.
1: 00222 34639 WAF.

0: właśnie, się skończył, więc kolejny Q-point.
1: 0037.
0: No i kolejny, wyeksportowałem sobie tylko to.
1: 0000.
0: Oczywiście Agata mi musi mówić 0.
1: 1.
0: No proszę bardzo.
1: Play. 0003 18 88 961 WAW 11 z 13.
0: 11. 0.

0: Oj, urwało się, no bo tu się kończy ten Q-Point 11, no i 0004 52474
1: WAF 12 z 13.
0: To pora na 12 Q-Point.

cały czas maltretuje dzieło Tomka Wileckiego. To jest Tribute to Chopin, preludium c-moll zrobione na styl trance. I będzie figurował jako DJ Beaton.

0: czy cały czas nam idzie ten cue point. Dlaczego ja mówię, żeby... Dlaczego ja odsłuchuję całego cue pointu z wami? Mógłbym sobie odpuścić to, ale chcę wam udowodnić, że po prostu to jest tak podzielone, jak ma być podzielone. Jakbym się uparł, to mógłbym wam... O właśnie, skończył się. To mógłbym wam z Winampa włączyć od początku ten utwór do końca i to by wszystko przeszło tak, jak powinno przejść. Czyli od początku do końca, tak jak według podziału. No ale
1: 0005548 7424
0: następujący.
1: 13 z 13. 0005548 7.
0: Ten sam dźwięk, który chciałem wykorzystać.
1: Zero.
0: Taki podobny do Pharaoh Temple of Love. Kiedyś taka wokalistka była i śpiewała sobie ładnie. Dobrze, więc mamy te 13 wave'ów.
1: 1005.
0: Zamknę tego Winampa.
1: Gold Wave.
0: No tak, mamy Gold Wave'a.
1: Chopin, Flats normalnie, Gold Wave, normalnie, Gold Wave.
0: Dobrze. Zamknijmy
1: Gold Wave'a. Dialog. Confirm. Chopin, Flats has been modified. Do Y.
0: Powiedział nam wspaniały Gold Wave, że Chopin Flats has been modified, ponieważ wstawiliśmy do niego cue pointy. Także można sobie zapisać plik z cue pointami. I on może być do odtworzenia w edytorze danym, innym i może być fajnie zinterpretowany. No ale dobra, zrobimy inaczej, bo on się tu pyta, czy chcemy zapisać zmiany.
1: No,
0: ja powiem, że nie.
1: Cancel.
0: W ogóle zrobię cancel. Chcę mieć to z powrotem.
1: Chopin, Flats normalnie, Gold.
0: Dobra, ja sobie wejdę z powrotem jeszcze do menu cue pointów.
1: File, editor rozwijan, undo a, d, c, u, e, point, edit c, drop c, edit c, menu
0: edit
1: zamknięte, c, u, e, points, c, u, e, li, new, edit, delete, delete all, a, przycisk.
0: Delete all. Wybrałem z menu edit cue points. Ja przypomnę, że wchodzimy z menu, alt, lewy, potem strzałka w prawo do edit, strzałka w górę, jeszcze raz w górę i tu edit cue points, rozwijamy i tak dalej. Skasuję te wszystkie cue pointy, a dlaczego by nie?
1: Delete all, a, przycisk, odstęp, jest, y, przycisk, dialog, confirm, delete all, c, u, e, points, domyślny, jest, y, przycisk,
0: zapytał,
1: no, n, przycisk.
0: Czy chcesz skasować wszystkie cue pointy, czyli punkty w pliku?
1: No, jest,
0: tak,
1: y,
0: chcę skasować.
1: Przycisk, odstęp, c, u, e, points.
0: Dobra.
1: C, u, e, list, c, nie wybrano obie, nie wybrano obie.
0: Dobra, nie mamy nic w cue pointach. Dobra, okej.
1: Okay. Goldbabe, twa, Chopin, Flats normalnie, Gold Wave normalnie,
0: teraz spróbuję zamknąć tego Flatsa z Chopinem.
1: Jest, y, przycisk, dialog, confirm, Chopin, Flats has been modified.
0: Do, a jednak y, dalej o, mówi, że jest zmodyfikowany Chopin Flats. Dobrze, skoro mówi, że jest zmodyfikowany, więc my go nie będziemy modyfikować. Ja go zamknę.
1: Jest, y, no, n, odstęp, Gold Wave, Gold Wave.
0: Dobrze, zamknąłem tego Chopina. Ale osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć, czyli mamy podzielonego Chopina na 13 pliczków Wave. Chopin był zrobiony we Flacu, no dość dużo zajmuje, a chcielibyśmy z niego MP3. No bo po co nam jakieś tam Flace, Wave'y duże, mamy mało miejsca na dysku i tak dalej. Na tym miejscu, na tym dysku akurat mam dużo miejsca, ale są tacy, co mają mało. Więc jak to robimy? Jak konwertujemy innym sposobem? Pierwszy sposób opisałem na samym prawie początku tego podcastu. Oto kolejny sposób. Z menu Alt wybieramy
1: File F, New, Open, Cylose, Cylose, Informe, Save as, Save as, Save Alpha.
0: Cały czas strzałka w dół.
1: Save Selection, Batch Processing, The Dialog.
0: Batch Processing. Dobra, Enter.
1: Menu zamknięte. Batch Processing, Presets P, 0. Z 2. Minimize Willep. Cancel. Help. Files and folders to proces. Nie wybrany. A, D, D, files. A, dialog. Przycisk.
0: I teraz. Air files. I teraz tak, możemy sobie wybrać standardowe okienko. Proszę bardzo, wybieramy. Wybieramy katalog, wybieramy poszczególne pliki do konwersji. No ale standardowe okienka Windowsowe znamy, więc nie będę się w to wgłębiał, no bo po co? Szkoda zdrowia. standardowe okienko mieliśmy nawet na samym początku, przy tamtej konwersji Save As. Ale potem
1: A,
0: mam...
1: D, folder, D,
0: R
1: dialog,
0: folder.
1: Przycisk.
0: I tutaj się skupię na tym bardziej. Proszę bardzo. Przycisk.
1: A, D, folder,
0: browse,
1: pole edycji.
0: D, rob, ripy. Już mam zaznaczone, chyba coś konwertowałem wcześniej, ale mamy oczywiście przycisk browse i tam wyznaczamy folder, który chcemy konwertować.
1: Browse, przycisk, typ filter, 1 z 16, combo, pole edycji.
0: Type filter. Bo tak, bo w folderze możemy mieć pliki różne. I teraz tak, w tej chwili mam zaznaczone, że ma wszystko konwertować, co znajdzie w folderze ripy, do tego, do czego ja będę chciał, żeby skonwertował. Ale mogę strzałką w dół zrobić tak.
1: WAV 2 z 16.
0: Tylko wavy masz znaleźć i tylko wavy masz skonwertować do formatu, który ci wskaże i wyznaczę.
1: MP3.
0: Tylko MP3 masz skonwertować.
1: M4A. 4.
0: M4A.
1: OGG.
0: OGG.
1: Na 6.
0: WMA.
1: Vox.
0: Vox.
1: AFC.
0: 8. AFC.
1: AIF.
0: AIF.
1: TXT. AVI.
0: TXT.
1: 11. MPG. 12.
0: MPG.
1: MP2. 13. MP4.
0: MP4.
1: 15. WMV.
0: WMV.
1: WM.
0: Dobra. Tak można mu...
1: M. 1. 16.
0: Ale akurat w folderze ripy mamy tylko wavy, nic tam więcej nie ma. Spokojnie możemy sobie pozwolić na to, żeby skonwertował nam tak jak chcemy, żeby to zrobić.
1: Include all subfolders, pole wyboru, nieoznaczone.
0: Include all subfolders, czyli można jeszcze uwzględnić to, co jest, jeśli na przykład mamy katalog, na przykład tutaj jak u mnie, na przykład drop ripy, to w tym katalogu ripy może być jeszcze podkatalog na przykład płyta, nie wiem, Mariusza Otrębskiego i tam też mogą być pliki, więc include all subfolders to znaczy, że uwzględnij wszystkie podkatalogi w tym katalogu, który został wskazany. Czyli jeszcze podkatalogi nam uwzględnij. Tu nie mamy, więc nie mamy to, po co to tego okay, zaznaczać.
1: Okej, przycisk.
0: Okej, okay, no to robimy okej.
1: Okay. Bach proces. Remove all. L. Przycisk.
0: No bo...
1: A, D, D, folder, D, remove all,
0: remove
1: L,
0: all,
1: przycisk.
0: Czyli usuń wszystko z listy.
1: Convert, zakładka, 1 z 4.
0: Dlatego, że o co tu chodzi? Chodzi o to, że po dodaniu folderu...
1: Convert file z dot H i z format C, pole wyboru.
0: Po dodaniu folderu mamy pliki z folderu na liście. I teraz możemy sobie usunąć te wszystkie pliki z listy, no bo doszliśmy do wniosku, że nie chcemy jednak tego skonwertować. Mieliśmy na to ochotę, ale nie chcemy. A po co nam? Dobra.
1: Convert file to this format. C. Pole wyboru. Oznaczone.
0: To ja polecam zaznaczyć, jeśli chcemy do danego formatu konwertować pliki. Dlatego, że jeżeli tego nie zaznaczymy, a wyznaczymy sobie format, to on nam może zrobić kuku. I może nie sformatować tak, jak chcemy i do czego chcemy. Dlaczego tak jest? Nie wiem, ale tak jest i ja to zawsze zaznaczam.
1: Save as type MP, EK audio, MP3, lista rozwijana, 2 z 18.
0: Proszę bardzo, tu spotykamy listę formatów. Tu mamy akurat MP3, 2 z 18, ale możemy...
1: WAV, 1, M, Extended Audio, XAT, Apple, AI,
0: i tak dalej.
1: MP, EK audio, WAV, MP, EK audio, MP3, 2 z 18.
0: Standardowa lista, strzałka w górę, strzałka w dół się poruszamy.
1: Inne sterowanie, Attributes.
0: Attributes. Tu możemy sobie tak samo ustawić preseciki do tego formatu MP3-owego. A dlaczego nie?
1: Attributes. Layer 3. 44100 HZ 128 kbps stereo. Lista rozwijana. 39 z 355.
0: Tak samo 355 ustawień mamy. Ja sobie zrobię tak, bo ja mam na samym końcu mam swoje własne ustawienia do MP3-ek.
1: Preset Audio Box. 355 z 355.
0: Mam preset do audiobooksów, gdzie mam ustawione, że ma konwertować na 56 kilobitów mono.
1: A, preset Rolabik.
0: A to jest preset Rolabik, czyli ustawienie moje, gdzie ma konwertować 192 MP3 i stereo, original jest i tak dalej.
1: Preserve mono or stereo attribute of original file if possible. Pole wyboru. Oznaczone.
0: Preserve original file, znaczy or attributes of original file if possible, czyli zachowaj wszystkie atrybuty oryginalnego pliku, jeśli to jest możliwe, czyli jeżeli plik jest mono, to zrobi to mono, jeśli plik ma 44100, to zrobi 44100, ale bitrate zachowa taki, jaki jest w presecie. Można to odznaczyć oczywiście też, nie ma to większego znaczenia akurat tutaj.
1: preset SP 0 z 2 combo pole edycji.
0: Tutaj jest jeszcze preset default, jeżeli zrobimy, załóżmy, proszę bardzo.
1: Default 1 z 2.
0: Default preset zrobi nam MP3 128.
1: Wawrol 2 z 2.
0: A Wawrol zrobi nam Wave'a. Teraz muszę się cofnąć, bo rozwaliłem niechcący ustawienie.
1: Preserve Mono Orster 44100, pole edycji, rate HZ, pole wyboru, oznaczone, attributes, PCM, Signet 16 bit, stereo, lista rozwijana, 3004, Save as type, WAV, lista rozwijana, 1 z 18. No,
0: rozwaliłem sobie troszkę ustawienia, ale z powrotem wracamy do tego, co mamy wrócić.
1: MPEG Audio, MP3. 2 z 18.
0: Strzałka w dół. Cofałem się shift tabulatorem po prostu zwyczajnie. MP3.
1: Inne sterowanie. Attributes. Layer 3. 44100 HZ. 128 KB.
0: Czyli PS, default stereo. Preset, ale ja chcę preset tutaj preset Rolabik.
1: Preset Rolabik. 354 z 355.
0: Proszę bardzo. Control Home zrobiłem po prostu do końca listy. Strzałkę w górę i jestem na swoim presecie, który chciałem.
1: Preserve Mono Orster. Preset SP, Wawrol, 2 z 2, combo, pole edycji.
0: To tak zostało, ale możemy sobie spokojnie cofnąć
1: preserve
0: się.
1: Preserve Mono Orster, Attributes, Preset Rolabik, lista rozwijana.
0: Widzimy, Shift 354, jest Preset Rolabik, więc wszystko będzie OK.
1: Preset, Presets, ADD, Preset, przycisk, Presets, Remove Preset,
0: Preset, Remove Preset.
1: Minimize Wheel Processing. Pole wyboru.
0: Minimize while processing, czyli można go zminimalizować do traja w trakcie konwersji.
1: Begin. B.
0: No
1: przycisk.
0: I robimy przycisk begin, czyli zaczynamy konwersję. No to zaczynajmy. Raz.
1: Jest Y. Przycisk. Dialog.
0: Ostrzeżenie.
1: Warning. T. H. E. Option to delete original files is select under T. H. E. Folder tab. Original files may have higher quality. T. H. and T. H. E. Process set files and T. H. E. Quality can not be recovered if T. H. E. Original files are deleted. R. Y. O. U. Sure Y. O. U. Want to delete T. H. E. Original files. Domyślny. Jest Y. No. N. Przycisk.
0: Zrobię, że nie.
1: Odstęp. Back
0: bo
1: process.
0: Zapomniałem wam pokazać zakładki folder.
1: Files and fol. A. D. A. Remote. Folder. Store. Folder. Zakładka. 3 z 4. Proces. 2. Convert.
0: Pierwsza zakładka jest convert.
1: Proces.
0: Proces.
1: 2, 4.
0: Tę zakładkę ominę, bo tu jest bardziej zaawansowane przetwarzanie plików sadowego i edycji plików, tak zwane łańcuchy edycyjne. To sobie ominiemy, bo nawet nie ma czasu w tym podcaście, żeby to wyjaśnić.
1: Folder.
0: Poza tym
1: 3,
0: są
1: 4.
0: To podstawy.
1: Information. Folder 3,
0: Gold Wave'a, a nie zaawansowane rzeczy, więc pozwolicie państwo, że ominę. Folder. O co chodzi? Ano chodzi
1: Store
0: o to, że...
1: Store Alfile Sinte H Air Original Folders. Przycisk opcji. Oznaczone. 2 z 2.
0: Store all files in the original folder. Czyli zachowaj wszystkie pliki skonwertowane w oryginalnym folderze, albo wybierz inny. To jest inna opcja. Bo tak.
1: Only i folder T H and T H E Original. Pole wyboru. Nie delete original files. Overwrite existing. Store all files in the H. Air original. Store all files in the H. Is folder. Przycisk opcji. Oznaczone. 1 z 2.
0: Store all files in this folder. I potem mamy...
1: Browse. F. Pole edycji.
0: I mamy tutaj browse. I tutaj możemy sobie wybrać folder, gdzie chcemy zapisać dane pliki.
1: Store all files in the H. Is folder.
0: Ale ja chcę...
1: Przycisk. Store all files in the H. Air original folders.
0: Zachowaj
1: przycisk opcji.
0: Pliki
1: oznaczone.
0: W oryginalnych folderach.
1: 2 z 2. Overwrite existing files. O. Pole wyboru. Oznaczone.
0: Nadpisz istniejące pliki. Dlatego mi to odezwało się to ostrzeżenie, że te pliki WAVE będą, że tak powiem, nadpisane. No bo one tak samo się nazywają.
1: Delete original files. Pole wyboru. Oznaczone.
0: Delete original files. Po konwersji on skasuje pliki oryginalne. Mogę to odznaczyć. Ale w tym przypadku, gdzie ja po pierwsze mam nagranie oryginalne w kompresji bezstratnej, po drugie jest to tylko ćwiczenie, więc te 13 tych wave'ów będzie mi totalnie zbędne i niepotrzebne. I potem 13 tych MP3 będzie mi totalnie zbędne i niepotrzebne, więc to jest zaznaczone.
1: Only i folder T, H, and T, H, E, original. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: To jest po to...
1: Preset SP. Only folder THANTHE original. Pole wyboru. Nieoznaczone.
0: To jest po to, że czasami jest tak, że pliki, które są konwertowane, załóżmy z MP3-ek do Wave'ów, mają w zakładce tak zwaną flagę original. I w tym momencie, jeżeli to mamy zaznaczone, to on ich po prostu nie skasuje. On ich nie skasuje i nie nadpisze. Takie zabezpieczenie. Detal, ale niekiedy przydatny. Niekiedy różne rzeczy są przydatne w życiu i to też może być przydatne. A dlaczego nie?
1: Presets P. Wawrol 2. Presets. A, D, D.
0: Tu tak samo
1: presets.
0: Standardowe
1: preset. Przycisk.
0: Okienko.
1: Minimize will begin. B. Przycisk.
0: Dobra, zaczynamy. Begin.
1: Jest Y, R, Y, O, U,
0: chcesz skasować te pliki oryginalne. Oryginalne pliki mogą mieć lepszą jakość niż te skonwertowane i tak dalej. No to, ale ja chcę skasować tam. To nie jest potrzebne. Całe nagranie i tak mam we flacu elegancko, ładnie nagrane, więc po co mi? No ale konwertujemy specjalnie, żeby wam pokazać. Dobra, jest.
1: Back processing. Back processing. Cancel. Przycisk.
0: No i konwertujemy pliki. Właśnie w tej chwili pasek postępu nam w Window.io wydaje takie dźwięki. Każdy z konwertowanych plików to jest właśnie konwertowany kolejny plik. Proszę bardzo, już kolejny plik został skonwertowany. Kolejny plik został skonwertowany. Możemy myszką tutaj sprawdzić.
1: 000. Saving. Timer mining colon overall. Progress colon. 11/13.
0: Progress to znaczy postęp. Plik 11 w tej chwili się zapisuje. O właśnie, teraz 12.
1: 00054 87424 MP3 colon complete. OK. Przycisk.
0: Dobra, jest OK.
1: Priority colon. Maximum. List. OK. Priority. OK. Prawo.
0: Sprawdzić.
1: Maximum. OK. Errors colon 0. Warnings colon 0.
0: Myszką w górę. Czy mieliśmy jakieś błędy, errory i tak dalej. Bo tak też czasami się może zdarzyć. To wtedy nam Goldwave w tym okienku wyświetli. To jest okienko właśnie standardowe.
1: Nie wybrano. 000. OK. 000. 00. OK. 0. 0.
0: No musimy jednak myszką dojść do tego errors 0, warnings 0. Czyli błędów 0, ostrzeżeń 0. OK.
1: Back proces, cancel, przycisk.
0: Robimy escape. Wychodzimy z tego okienka. No i teraz mamy ripy katalog.
1: 000001 78263 MP3. Nie wybrane. 1/13.
0: 13 MP3-ek mam.
1: 000020.
0: Jak nam grają MP3-ki?
1: 000020. Mail nam 1 000022 72. Strzałka.
0: No, widać już, że jakość jest jednak troszkę gorsza.
1: Punkty normalnie. 1. Stop.
0: No ale też jest stereo i 192. 13 MP3-ek dostaliśmy. Znacznie zmniejszyliśmy powierzchnię na dysku.
1: Normalnie.
0: I tak można sobie najprościej, słuchajcie, przekonwertować. Jest to trochę roboty, ale zrobić sobie na przykład wykład. Podzielić na takie cue pointy, na takie punkciki, zrobić split, czyli podzielimy. I można użyć opcji trzeciej, czyli użyj current format and settings. Jeżeli będziemy mieli MP3, podzieli nam od razu już wykład na MP3 w tym samym formacie, w którym żeśmy nagrali. Ja tutaj miałem flaca, więc tu była inna sytuacja. Zrobiłem to na Wave'a po to, żeby pokazać konwersję wielu plików. Zrobiłem to tak, a nie inaczej.
2: Tyflo Podcast.
0: No a teraz kolejny problem pana Mariusza, który napisał, jak sprawdzić, ile nagranie ma decybeli. Ano można. I teraz się tym zajmiemy. Znowu otworzymy naszego Chopina.
1: O, nazwa Tor H. Chopin. Proces audio deco.
0: Sobie nam tutaj...
1: Goldwave.
0: I teraz tak, możemy sobie zrobić porównanie całości nagrania, ale możemy danego fragmentu. Jako, że jest to edytor dźwięku, więc pozwala nam na taki wybór. I teraz tak, powiem szczerze, całe nagranie. Proszę bardzo.
1: Play.
0: Gra. Dobra. Robimy taki numer. naciskamy Alt F6, czyli przechodzimy do drugiego okienka. Między tym okienkiem Control a tym okienkiem z projektem, z plikiem przesuwamy się Alt F6 i teraz patrzymy.
1: Inne sterowanie.
0: Tabulatorem volume, cały
1: czas. Pole grupy.
0: Volume.
1: Balance. Pole grupy.
0: To nie to?
1: Speed. Pole grupy.
0: Speed.
1: Stop 0, 0 lewy nawias, minus 8, 92, prawy nawias. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: Dobrze. I teraz on nam powiedział coś takiego. Minus 8, 92. Naciskając literę D.
1: D.
0: Powie nam tak.
1: Inne sterowanie. Stop 0, 0 lewy nawias, 35%, 32% prawy nawias. Tylko do odczytu. Pole
0: literą
1: edycji.
0: D przełączamy D. między procentami a decybelami.
1: Inne sterowanie. Stop 0, 0 lewy nawias, minus 8, 92, prawy nawias, tylko...
0: I co to znaczy? On mówi tutaj nam stop, minus 8, 92, 92, to jest troszeczkę dziwne, ale ja już mówię, o co chodzi. Te 92 to są decybele, lewy i prawy kanał. To ma 92, bo minus 8, czyli brakuje mu brakuje mi 8 decybeli do 100 decybeli. To jest w sumie tak, że jedni mówią tak, że nie przekraczamy 0 decybeli, a w normalizacji zawsze mówimy, normalizujemy do 98, do 96, do 100. I tu jest mniej więcej tak samo, czyli to 100 to jest ta wartość, której nie możemy przekraczać, bo już na przykład 101, 102 to już będzie przester, tak? Czyli to nagranie ma 92 decybele, całe. Ale Goldwave jest taki inteligentny, że pozwala nam na coś fajnego, czyli na zrobienie takiego numeru, że daną część nagrania nam tylko powie. Znaczy wskaże nam, ile dana część nagrania ma decybeli. Tylko dany fragment. I w tym celu robimy taki numer. Włączamy play.
1: Play. Inne sterowanie.
0: No to ja sobie gram. Leci mi ten tutaj trans. Wciskam control. Trzymam control. Cały czas trzymam sobie kontrol. Puszczam kontrol.
1: Inne sterowanie.
0: Escape.
1: Tabulatorem
0: idę sobie, bo cały czas jestem...
1: Volume. Balance. Speed. Stop 0. 0 lewy nawias. Minus 6. 45. Minus 6. 45 prawy nawias. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: I powiem tak. Te same bębny miały... Tylko 45 decybeli i było po minus 6 na każdym. Może inaczej. 45% nagrania tylko, 45 sekund nagrania tylko poszło. Przez 45 sekund trzymałem kontrol i okazało się, że to nagranie miało minus 6 decybeli do 100. Czyli w sumie miało 94 decybele. Tak? Tak można to wyliczyć. Żeby nie być gołosłownym, to spróbujmy sobie inną część tego nagrania wyliczyć. Ja zaraz sobie tutaj przejdę Alt F6.
1: Goldwave.
0: Po to, żeby sobie, proszę bardzo, do innego. Na przykład to.
1: Pauza.
0: Dobra, zrobię sobie pauzę i wstawię sobie tutaj markerek start. Po to, żeby...
1: Start marker.
0: Okej, okay. Żeby on mi grał od tego. Przejdę sobie do drugiego okienka. Alt F6.
1: Control. Dobra. Inne sterowanie.
0: Włączę sobie play. Dobra, wiem, że mi
1: inne
0: to gra.
1: Sterowanie.
0: Teraz tak, włączę sobie play. Przyciskam control. Trzymam control. I odsłuchuję sobie. Leci mi utwór. Cały czas trzymam klawisz kontrol.

0: spuściłem kontrol i teraz ile mamy tutaj decybeli? Cały czas tabulatorem idę, volume, powiemy, balance.
1: Speed. Stop 0, 0 lewy nawias minus 2, 21, minus 2, 21 prawy nawias. Tylko do odczytu. Pole edycji.
0: I teraz tak. Powiedziało mi, że brakuje mi minus 2, 21. Czyli to miało 98 decybeli prawie. No 98, czyli to już było głośniej. I tak mniej więcej można sprawdzić poziom decybeli w Goldwave'ie. Dla poszczególnego fragmentu pliku i dla całości. Dla całości to wtedy, kiedy załadujemy plik, to tu się nam wyświetli ile, co i jak w tym okienku właśnie. Tak, ono jest dziwnie komunikowane, ale o to tutaj chodzi. I także dla fragmentów pliku. No dobrze, jeśli już jesteśmy przy całym tym decybelowaniu i całej tej sprawie, no to możemy zrobić taki numerek.
1: Goldwave.
0: Przejdźmy do okna głównego, wyzerujmy markery.
1: Play.
0: Dobra, gra nam. I załóżmy, ja sobie pomyślałem, że Bitomek to zrobił to troszkę za cicho. No tak mi się wydaje. No i chcę sobie to troszkę podgłośnić, ale tak, żeby nie przesterować. To prosta rzecz w Goldwave, którą można sobie użyć. Nie wymagająca zachodu.
1: Chwilę F rozwijane.
0: Naciskamy lewy Alt.
1: Edit rozwijane.
0: Strzałkę w prawo Edit.
1: Effect C rozwijane.
0: Effect.
1: Sensor, serial, Doppler, Dedia, Dynamic, I, Echo, Edia,
0: Compressor,
1: Filter F rozwija, Flanger, G, Interpolat, Inverti, Mechanize, Offset, Pit, P, Plug, Minus, Reverb, Reverse, E, Stereo S rozwijane.
0: Stereo. Rozwijane, rozwijamy to stereo strzałką w prawo.
1: Channel Mix, Max Matchem.
0: Max Match. Według producenta to jest najlepsze ustawienie. Goldwave zeskanuje nagranie i podniesie poziomy tak, żeby były one najlepiej podniesione. Czasami pomaga, nic nie uszkodzi. Możemy to zrobić dla porównania, dlaczego by nie?
1: Menu zamknięte. Proces Sync Average Scan. Cancel. Przycisk. Proces Sync Max Mac. Cancel. Przycisk. Goldwave.
0: On coś nam tutaj podniósł.
1: Play.
0: Tak to nam w tej chwili gra. Ja to ten i zobaczymy, co nam podniósł proces Max Match. Alt 6.
1: Control. Inne stereo. Inne. Wolumę. Balance.
0: Cały czas tabulator.
1: Stop 0. 0 lewy nawias minus 2. 21. Minus 2. 21 prawy nawias. Tylko do odczytu.
0: Ale zobaczymy,
1: pole edycji.
0: Co nam tu podniósł, bo mamy cały czas tą samą starą wartość.
1: Play.
0: Control. Stop. Niestety wyzerowanie wartości możemy zrobić tylko podczas załadowania pliku, czyli ładujemy plik i wtedy on nam to wyświetli, a tak to mamy ten problem. Dobrze. Dobrze, nie będę katował tym transem za bardzo.
1: Balans. Speed. Stop 0, 0 lewy nawias minus 6, 14, minus 6, 14 prawy nawias. Tylko do odczytu.
0: Czyli podniósł nam troszeczkę, z tego co ja pamiętam, to było minus 6,22, czyli podniósł nam, teraz jest minus 6,14, było minus 6,22, o ile pamiętam, albo 6,21. Czyli troszkę nam jednak podniósł tą głośność Goldwave metodą Max Match. Czasami można tego użyć, mówię, nic nie zaszkodzi, a czasami pomóc może. To taka ciekawostka. Jeśli o to chodzi. Innych metod nie polecam, bardziej trzeba się na tym znać. Tutaj nie, robi się to w sposób automatyczny i czasami lekko głośność podniesie do poziomu takiego wskazanego. Mało tego, wyrówna kanały według siebie. Czasami może się tak zdarzyć, że jeden kanał ciszej, drugi głośniej, to tam wyrówna, porobi. Tu akurat w naszym Chopinie nie było tego problemu, no ale pokazałem jako ciekawostkę. Następny problem i już w sumie ostatni, który chciałem omówić, to problem znajdowania miejsca. Pan Piotr z Żulomina napisał po ostatniej części podcastu, napisał jak zrobić, jak na przykład mam plik, który trwa 3 godziny i chcę umieścić marker na godzinie, na przykład godzina 15 i żeby tam marker ustawić od razu i żeby tam wyciąć, co trzeba. Tak muszę się przesuwać przez cały plik jakąś metodą, a ja chcę to szybciej zrobić i sprawniej. Pogrzebałem i znalazłem, myślę, że każdemu się może przydać. Do tego, aby to zrobić, służy menu markers. Za chwilę do tego wejdziemy. Teraz mam...
1: Chwilę. Edit rozwijane.
0: Edit.
1: Undo Max ma Redo Control plus Y niedostęp. Cud te Control plus X.
0: Markers jest pod literką H.
1: H. Left L Shift plus Control plus L. Reiter Shift plus. Bote H. Left L Shift. Reiter Shift. Bote. Left L Shift. Hannel. Markerka rozwijane.
0: Przepraszam, pod literą K jest menu marker. H to channel.
1: Set. S Shift plus. Preview Special. Drop Start. Drop Finish F. Store Selection Position S Shift plus M. Recel Selection Position S Shift plus R niedost. Snap to 0 minus. Set. S Shift plus Dialog. Preview Special Shift plus. Drop Start D. Drop Finish F. Drop. Preview Special Shift plus.
0: Dobrze.
1: Set. S Shift plus
0: tutaj
1: dialog.
0: Mamy ustaw marker, potem
1: Preview Special Shift plus.
0: Poprzedni.
1: Drop Start D.
0: Drop Start, czyli wstaw marker, można użyć lewego nawiasu. Tu się patrzę, dowiaduję, że można sobie zrobić literką D. Nie sprawdzałem tego. Wiem, że nawiasami się dobrze ustawia.
1: Drop Finish F.
0: Drop Finish można F ustawić. Nie wiem, nie sprawdzałem. Ustawiam prawym nawiasem.
1: Store Selection Position z Shift plusem.
0: Store Position można sobie jakby zapamiętać, wstawić do pamięci pozycje markerów, które były poprzednio ustawione.
1: Recel selection position shift plus
0: selection position, czyli możemy sobie z powrotem przywołać pozycję, która była poprzednią, czyli no załóżmy, mieliśmy coś tam, chcemy z powrotem te same pozycje w markerze, możemy tak to zrobić. Czasami może być przydatne.
1: Snap to zero minus crossing.
0: Snap to zero crossing. Chodzi tutaj o to, że przy niektórych częściach pliku może się zdarzyć tak, że będziemy mogli, mieli jakieś trzaski, więc wtedy można to użyć i tej komendy i wtedy te trzaski powinny być zniwelowane. Działa to różnie, kwadratowo i podłużnie, więc nie będę się tym bardziej zajmował. Myślę, że powinni to bardziej dopracować, chociaż moim zdaniem Goldwave jest tak zrobiony, że w tej chwili już tak edytuje, że nie robi żadnych trzasków na tym poziomie. Różnie to wychodzi, tak? No, komenda jest, można użyć.
1: Set,
0: ale dobrze,
1: dialog. Menu zamknięte.
0: Set
1: marker. Time Basset Position. T. Przycisk opcji. Oznaczone. 2 z 2.
0: Time Based Position albo...
1: Help. Przycisk.
0: Nie help. Time
1: Basset Position. Sample Basset Position.
0: Sample Based Position.
1: Time Basset.
0: Weźmiemy czasowo. Samplowo nie bardzo się znam, natomiast czasowo. O co chodzi? Pan Piotr napisał, że miał plik 3 godziny, chciał na godzinę 15 ustawić. Dobra, więc Time Based Position. Tu mamy. I teraz tabulator.
1: Start. 0000000000 pole edycji.
0: Mamy teraz tak, tutaj tak. Dużo tych zer tutaj jest.
1: 0000000
0: Już cofnę się do początku.
1: 0000
0: Czyli 0 godzin.
1: 0
0: 0 minut.
1: Dwukropek.
0: Teraz tak.
1: 0
0: 0 sekund.
1: 0
0: 0 setnych sekund.
1: Dwukropek.
0: Kolejny dwukropek.
1: 0
0: Zero, nie wiem, kolejnych dziesiętnych.
1: Zero.
0: Kolejnych tam...
1: Kropka.
0: Kropka.
1: Zero, zero, zero, zero, zero.
0: I do końca możemy tak wystawić, nie wiem, zero. Bardzo, bardzo zero. Mocno. Ale ja powiem tak. Załóżmy,
1: zero. Zero.
0: Nasz plik Chopina ma 6 minut 20 sekund. Ja chcę ustawić marker na drugiej minucie i... 31 sekundzie, więc robię to tak.
1: 0000000000000000000000000000000001000000.
0: Strzałkę w górę, ale to sobie
1: 0000002000000.
0: Mogę sobie tak wstawiać, ale to nie po minucie, tylko to mi leci po...
1: 0000002000.
0: Leci mi to... Minuty, sekundy i setne sekundy. Bez sensu zupełnie. Nie mam na to czasu.
1: Zero, zero, zero.
0: Więc wstawiam sobie tak.
1: Zero, zero, dwukropek.
0: Kasuję to i wstawiam 0,2.
1: Dwa,
0: chcę,
1: dwa, dwukropek.
0: Chcę dwie minuty.
1: Zero, zero.
0: I chcę co? 22 sekundy.
1: Dwukropek, zero.
0: Więc zamiast tych drugich zer.
1: Zero, dwukropek.
0: Kasuję.
1: Dwukropek, dwukropek.
0: Wstawiam 2,2.
1: Dwa. 2, 2, 2, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 2.
0: Czyli 2 minuty, 22 sekundy.
1: 2, 0, 2.
0: 2 setne sekundy.
1: Kropka, 0, 0, 0, 0.
0: I tak dalej. No dobra, wstawiam sobie to.
1: finish 000602866000.
0: Tak samo mogę finish tutaj ustawić, pole edycji. Tak jak chcę, ale na razie chcę sobie ustawić ten lewy marker.
1: Finish marker alignment. None. N. OK. Przycisk.
0: OK. Robię OK. Okay.
1: Przycisk. Dialog. Warning. Start is not in THE range of 000000602866934. Value has been adjusted. Domyślny. OK. Set marker. Start. 000602866934. Pole edycji.
0: No i okazuje się, że tutaj też...
1: Set position. T. Start.
0: Nie mam...
1: 000060...
0: Dokładnie tego opanowanego, ale już nie wiem. Dostałem ostrzeżenie. Źle ustawiłem marker.
1: Zero. Dwukropek.
0: Bo to pierwsze, to było chyba jednak godziny.
1: Zero. Sześć.
0: Minuty. 0,6. To są minuty.
1: 0,6.
0: Sem 2. No to kasuję sobie to 2. Te 6.
1: 2. 2. 0. 2. 8. 6. 3. 4. 8.
0: Chciałem 2 minuty 22 sekundy.
1: Dwukropek.
0: Czyli te pierwsze godziny sobie pomijam, bo one są zawsze 0,0.
1: 0,2.
0: 2 minuty.
1: 2,0.
0: Kasuje to 2. Kasuje to 0.
1: 2.
0: I mówi mi 2. Tu wstawiam 2.
1: 2,8.
0: I tutaj te setne 8, 6, 9, 3, 4. To są setne, ale niech one sobie tam będą. No ale generalnie jest 2 minuty 22 sekundy.
1: 4.
0: A może nawet zrobię lepszy numer. 2. Po prostu.
1: 2,2.
0: Po kropce zrobię 8, same zera, czyli wykasuję te...
1: 6, 9, 3, 4.
0: Wykazuję te to i wstawię tutaj...
1: 0, 0, 0, 0, 0.
0: Wstawię 5 zer, żeby było 2 minuty, 22 sekundy równo.
1: Finish, finish, ok. Gold babe, trwabe wiew.
0: I teraz mam dokumentu. Dokładnie marker na 2 minutach i 22 sekundach utworu, który zaczyna się od tego miejsca tak.
1: Play, play. Play.
0: 2 minuty 22 sekundy. Tak możemy sobie ustawić marker. Czyli już redukuję to, co powiedziałem przedtem. Mamy 2 godziny, czyli najpierw mamy godzinę dwucyfrową, bo jednak się okazuje, to troszkę pozmieniano. Najpierw mamy godzinę, potem minutę, potem sekundę i setne sekundy. Te setne sekundy, te minuty aż po kropce możemy aż 5 miejsc, czyli możemy bardzo, bardzo, bardzo mocno ustawić, bardzo dokładnie ustawić ten marker. Załóżmy, jeśli mieliśmy tutaj napisane przez pana Piotra, mamy godzinę 15, więc w tym momencie mamy coś takiego. Pierwszy 01, dwukropek, 15, dwukropek, 00, i tam 0. Wstawiamy. Dlaczego tak? Dlatego, że pliki mogą mieć na przykład po 13, 14, 15 godzin na przykład. Z tego co wiem, Goldwave póki co obsługuje pliki do 99 godzin. Na razie zobaczymy, jak dalej to pójdzie, w jaką stronę. Na razie jest 99 godzin. 99 godzin dla pliku to uważam, że jest no dużo. To jest parę dni i można naprawdę... z takim plikiem coś zrobić. Takie ograniczenia wynikają też z racji i chyba i partycji, i 32-bitowego systemu. Ale nie chcę się wymądrzać na ten temat, bo obawiam się, że chyba nie wiem, czy do końca mam rację. W każdym razie tak się ustawia tutaj markery. Tak można w fajny sposób sobie dowolnie wyznaczyć przez menu set, przez menu K właśnie, to jest file edit i K to jest marker. Ustawić sobie ładnie marker. Jeszcze na zakończenie wyzeruję. Play. Dobrze, gra już nam ładnie Tomek Bilecki. Jeszcze na zakończenie przejrzymy menu pokrótce. I główne menu, czyli file, czyli plik.
1: New and control plus new, and dialog.
0: Czyli nowy projekt.
1: Open o control plus otwórz dialog. Close C, control plus F4.
0: Czyli zamknij, Ctrl F4.
1: Close all.
0: Close all. Można otworzyć w Goldwave'ie kilka kilkanaście plików i można je wszystkie zamknąć naraz, można je grać naraz i tak dalej.
1: Information. Dialog.
0: Information to są informacje o pliku, czyli czy są jakieś tagi w pliku i tak dalej, i tak dalej. Tu się można troszkę rzeczy o pliku dowiedzieć.
1: Save as control plus S.
0: Save, czyli zapisz.
1: Save as
0: save, zapisz jako.
1: Save all.
0: Save all, czyli można w cały projekt, wszystkie na przykład 12 plików zapisać naraz.
1: Save selection as a dialog.
0: Save selection as, czyli zapis zaznaczenia.
1: Batch processing, the dialog.
0: Batch processing, czyli przetwarzanie wsadowe.
1: Exit salt plus
0: exit,
1: 4.
0: Czyli wyjście.
1: 1 decolon ropia zeo minus.
0: Potem mamy historię, historię plików, któreśmy przetwarzali. Tam jest 10 domyślnie. Można zmniejszyć, można zwiększyć.
1: Editor rozwijana.
0: Menu edycja.
1: Undo max match x control plus.
0: Undo, czyli cofnij. Ostatnio robiłem właśnie ten max match, czyli podnoszenie wszystkiego. No i pozwoliłem sobie, że tak powiem. No i on to zapamiętał i mogę tu zrobić undo, czyli cofnij.
1: Redo control plus y niedostępne.
0: Redo, czyli ponów. Ponów, bo czasami coś cofniemy, a niepotrzebnie chcemy to ponowić i nie chcemy już ustawiać tego jeszcze raz, więc redo, czyli ponów.
1: Cud te control plus x.
0: Wytnij.
1: Copy te control plus c.
0: Kopiuj.
1: Copy to y dialog.
0: Kopiuj do.
1: Paste te control plus v niedostępne.
0: Wklej.
1: Paste ats rozwijane.
0: Wklej specjalnie, tak mogę to nazwać, tak?
1: Paste new n control plus p
0: niedostępne. Wklej nowe.
1: Mix, M control
0: zmiksuj.
1: Plus, zrozfade, F control plus,
0: zcrossfaduj, tego żeśmy nie sprawdzali, ale powiem szczerze, że nie chodzi to najlepiej, więc może sobie pomińmy. Chodzi o to, że można jeden z drugim utwór lekko zmiksować, jeden się ściszy, drugi się zgłośni w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie, ale działa to różnie, więc bardziej polecam chyba miksowanie niż crossfade'owanie, bo to crossfade'owanie działa tutaj dziwnie.
1: Overwrite w control plus k niedostępne.
0: Czyli nadpisz.
1: Replace r control plus n niedostępne.
0: Zastąp.
1: Delete ddl.
0: Skasuj.
1: Trim control plus t niedostępne.
0: O komendzie trim i autotrim mówiliśmy w poprzedniej części podcastu.
1: Autotrim. Mute e.
0: Wycisz.
1: Insert silence i dialog.
0: Wstaw ciszę. Wstaw fragment ciszy.
1: Select view v control plus w niedostępne.
0: Select view.
1: Select stala control plus a niedostępne.
0: Select all.
1: Handel rozwijane.
0: Menu kanałów. Lewy, prawy i oba.
1: Markerka rozwijane.
0: Markery. To mówiliśmy o tym dzisiaj.
1: C, U, E, point rozwijane.
0: Q pointy. Też mówiliśmy
1: undo
0: o tym.
1: Max mat X.
0: No i z powrotem mamy undo max match. Menu
1: sensor.
0: Effect.
1: C dialog.
0: Sensor. Sensor to tam różne piski można sobie zrobić na tym menu. To, takie dosyć ciekawe efekty tam można wykonać. Nawet nie wiem, czy nie spróbuję. Zademonstruję może,
1: menu
0: o co chodzi.
1: Menu zamknięte. Sensor. Preset P. 0 z 10. Combo. Pole edycji.
0: Na samych presetach zobaczymy. To jest preset pierwszy. A. Nie można. To jest tak zwany sygnał kontrolny. Ja to tak nazywam, tak?
1: Sensor.
0: Sensor.
1: Menu BEP. 1 z 10.
0: BIP.
1: Default. 2.
0: Default.
1: Gibberish 3.
0: Gibberish. Tak nam Chopin tutaj gra z tym efektem. Śmiesznie, tak, nie?
1: Lautone 4. Lautone 10.
0: Ale to już nie Chopin.
1: Mute 5 z 10.
0: Cisza kompletna.
1: Overbritewice H. Cilibord 6 z 10.
0: Overwrite with clipboard musi mieć coś skopiowanego ze schowka. Ty nam to zrobisz.
1: Airbus 7 z 10.
0: To jest kolejny taki efekt, taki ton.
1: Siren 8 z 10.
0: Siren. I to nam się będzie podnosić. Zobaczymy, jak nam się to podniesie. Coś nam się tu podnosi wysoko, wysoko, wysoko, wysoko. Zobaczymy, na ile jest to zdolne do podniesienia czegokolwiek. Podniesiemy, podniesiemy, podniesiemy. Ja aż muszę słuchawki tutaj odciągnąć, bo nie są to dźwięki przyjemne. Ale powoli nam się to podnosi. Zobaczymy, jak się nam podniesie. Podnosimy, podnosimy. To jest efekt sensor. Pokazuję go tylko dlatego, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co tu chodzi. To jest dosyć specyficzny efekt, a czy może się czasami przydać? Czy podniesie nam dalej? Dźwięk? Chyba nie. Tak, będzie nam już opuszczać.
1: Static overlay.
0: Static overlay. Ale...

0: Goldbabe, Twadewiew.
1: Ten ostatni efekt był jakiś taki mniej słyszalny, nie wiem za bardzo, o co w nim chodziło, ale to był sensor. Jak chcemy użyć sygnału kontrolnego, polecam pierwszy efekt.
0: Chwilę, całkiem, rozwijane.
1: Efekt, dobrze.
0: Sensor. Doppler, the dialog.
1: Doppler, to jest też pewnego rodzaju efekt, już nie będę go pokazywał.
0: Dynamic,
1: Dynamic,
0: echo, e-dialog,
1: echo,
0: compressor / expander,
1: compressor, expander,
0: filter rozwijane.
1: Filter, tu są filtry różne i tak
0: auto
1: mamy.
0: Auto offset removal,
1: auto offset removal,
0: bandpass / stop,
1: bandpass, czyli filtry górnoprzepustowe i dolnoprzepustowe.
0: Equalizer, e-dialog.
1: Equalizer, korektor.
0: Low / high pass, e-dialog.
1: Low, high pass, czyli tak samo filtr górno-dolnoprzepustowy, kolejny. Tamten band to był jakiś inny chyba.
0: Noise reduction,
1: noise reduction. Tutaj można sobie odszumiać na przykład plik.
0: Parametry CQ, pedialog.
1: Parametric equalizer to korektor parametryczny.
0: Pop / click, cdialog.
1: Pop click. Tym można, tą komendą można spróbować sobie usunąć trzaski z płyty analogowej.
0: Silence reduction, dialog.
1: Silence reduction. Redukcja ciszy. Działa różnie. Czasami może być przydatne, powiem szczerze. Ale to taki troszeczkę automat i ja tak automatów to tak średnio, średnio. Czasami tak zredukuje ciszę, że i coś przytnie.
0: Smoother, as dialog.
1: Smoother, wygładzacz. Działa różnie, jak ktoś chce, niech sobie sprawdzi.
0: Spectrum filter, a dialog.
1: Spectrum filter, kolejny filtr.
0: Auto offset removal, a dialog.
1: No to już byliśmy
0: band
1: tutaj.
0: Bandpass / stop, band pass, dialog.
1: Dobrze, filtry. Filtr.
0: Flanger, G dialog.
1: Flanger.
0: Interpolate L.
1: Interpolate. Interpolowania. Invert, czyli odwróć.
0: Mechanizę, z dialog.
1: Mechanizacja.
0: Offset, o dialog.
1: Offset.
0: Pitch, pedialog.
1: Pitch, wysokość.
0: Plug minus inem rozwijane.
1: Tutaj pluginy różne można zastosować.
0: Reverb, V dialog.
1: Reverb, czyli takie jakby echo można tutaj zastosować.
0: Reverse R.
1: Reverse, czyli odwróć.
0: Stereo S rozwijane.
1: I tutaj mamy stereo, czyli tutaj mamy.
0: Channel mixer, C
1: dialog. Channel mix, zmiksuj kanały.
0: Max Mathem.
1: Max Match.
0: Pan, pedialog.
1: Pan.
0: Reduce vocals, air dialog.
1: Use vocals. Tutaj można próbować zrobić karaoke, ale nie bardzo to działa.
0: Channel mixer, C, stereo, time warp, w dialog.
1: Time warp. To jest sprawa, dosyć ciekawa. Może się przydać. O, no to mogę wam zaprezentować, proszę bardzo.
0: Menu zamknięte, time warp, presets P, 0 z 11, combo, pole.
1: Dobrze, to jest oryginalne brzmienie i teraz lecimy po presetach.
0: 200% via FFT 1 z 11.
1: A właśnie, tak nam gra pan Bilecki. Bardzo się przyspieszył.
0: 200% via FFT 2 z 11. 200% via Similarity 3 z 11.
1: 200% podobnie.

0: zwane przejście czasowe, regulacja czasowej prędkości. Można to oczywiście sobie regulować.
1: 60% via FFT6.

0: kopiujemy do schowka zapowiedź, mamy plik, zaznaczamy marker, miejsce, w którym chcemy zapowiedź umieścić, wklejamy zapowiedź ze schowka i po sprawie. Ctrl-A i mamy po sprawie. I mamy już zapowiedź. No, oczywiście VoiceOver ma też swoje presety.
1: Volume urozwijane.
0: Volume i tutaj volume.
1: Autogain, a dialog.
0: Autogain, czyli wyrównaj.
1: Hang volume, C dialog.
0: Change volume, czyli zmień.
1: Fade inaczej dialog.
0: Fade in. Nie inaczej, tylko fade in, czyli zgłośni na początku.
1: Fade out, o dialog.
0: Wycisz.
1: Mat volume, T dialog.
0: Dopasuj głośność, przy czym to dopasowanie głośności jest bardzo różne, tam można sobie to regulować.
1: Maximize volume, M dialog.
0: Maximize volume, czyli wybierz maksimum, które jest dostępne. Różnie to działa też.
1: Shape volume, S dialog.
0: Shape volume, ukształtuj głośność. Tutaj można też sobie regulować.
1: Autogain, A dialog. Volume, playback rate, A dialog.
0: Playback rate, tutaj można sobie zmieniać szybkość utworu, ale szybkość utworu na zasadzie zmiany obrotu w magnetofonie, a nie na zasadzie resamplingu czasowego. Czyli
1: playback
0: możemy
1: rate.
0: Tu wejść.
1: Menu zamknięte. Rate HZ 44 500 5500.
0: 5500, proszę bardzo. Zadziała? Nie zadziała.
1: 6000, 7, 8000, 5500.
0: 5500 działa.
1: Gold
0: tak.
1: Baba, twa wiew. Okno play.
0: Przy pomocy playback rate przy naszym utworze Chopina działa to tak wolno się to zgłośni. No podejrzewam, że nie zrozumiecie nawet, że to ten sam utwór.
1: Undo playback rate L control plus.
0: Undo playback rate. Cofnijmy operację.
1: Menu zamk play.
0: Tak różni. No ale załóżmy, no żeby
1: ile
0: nie było.
1: Rozwija C, sensor, resample, playback rate, a dialog.
0: Playback rate
1: 5000, 11 008.
0: Załóżmy.
1: 48, 64, 88200.
0: 88200, brzmi
1: Baba,
0: tak.
1: Play.
0: No, to jest właśnie to. Czyli
1: cofnij.
0: Po częstotliwości.
1: Play.
0: Ctrl Z. Cofamy operację.
1: Ile
0: efekt?
1: Sensor, resample, M dialog.
0: Resample. Można tutaj sobie zresamplować plik. Na przykład z 44100 na 22200. Na przykład, no załóżmy, no proszę
1: resample.
0: Bardzo.
1: Resample. Menu zamknięte. Rate HZ. 45000, 8000, 11000, 25000.
0: Dobra, 8000 herców sobie zrobimy.
1: Proces sync resample. Cancel. Przycisk. Gold Baba.
0: Zresamplowałem, brzmi to tak.
1: Play.
0: Uwaga. Czyli jakość telefoniczna. Według mnie zaraz zobaczycie, jak te się rozwiną te. Nie mamy w ogóle wysokich dźwięków. Dobrze. Cofamy ten resampling i już nam mamy. Już mamy tutaj normalnie. Dobrze. To jest menu effects.
1: Edit F, VV rozwijane.
0: View.
1: Ala Shift plus A.
0: All, czyli wszystko.
1: Specify Y Shift plus Y dialog.
0: Wyspecyfikuj.
1: Selekcjonuj Shift plus S.
0: Zaznaczenie.
1: Preseter Shift plus U.
0: Ustawienie.
1: Preview Space Shift plus P nie
0: dostępny.
1: Auto scroll locka Control plus L oznaczone.
0: To jest auto przeglądanie, czyli to powinniśmy mieć zaznaczone po to, żeby sobie strzałkami przewijać między, znaczy po pliku.
1: Zoom in Shift plus U P.
0: Zoom in.
1: Zoom auto Shift zoom plus out, dom.
0: Czyli o tym, o czym mówiłem, o tych zoomach, o tym przeskoku na pliku.
1: Zo 10 colon 1 0 shift plus 0.
0: Shift plus 0 to jest bardzo mały przeskok tego zoomu i to jest, jeżeli chcemy naprawdę coś bardzo precyzyjnie ustawić, ja niekoniecznie tego używam.
1: Zo 1 colon 1 1 shift plus 1.
0: Shift plus 1 to jest też bardzo mały przeskok. Najczęściej używam
1: 1 sekunda shift plus 2.
0: Czyli 1 sekunda shift plus 2. To jest tak wystarczająco. Jeśli chcemy coś wyprecyzować, shift plus 1 możemy nacisnąć i wtedy ten zoom jest bardziej precyzyjny, ale to już naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo.
1: 10 sekund. 10

0: plus 3.
1: Shift plus 3.
0: 1 minutę M, shift plus 4.
1: Shift 4.
0: 10 minut S, shift
1: 10
0: plus 5.
1: Shift 5.
0: 1 hour H, shift plus
1: 1
0: 6.
1: 1 godzina shift i 6.
0: Vertical zoom, ale shift plus H niedostępne.
1: Poziomy zoom, to jest dla widzących.
0: Vertical zoom, in and control plus UP.
1: Inaczej to wygląda.
0: Vertical zoom, auto control plus down niedostępne. Start the home.
1: Start home.
0: Finish event.
1: Finish end, czyli start pliku możemy zrobić po prostu klawiszem home, finish end.
0: Ala shift plus A.
1: I tak dalej. All i teraz mamy
0: CD reader, R dialog. Control, T, CD reader, R dialog.
1: Oczywiście Agata, jakby inaczej, to jest menu tool CD reader. CD reader to jest narzędzie, które pozwoli nam zgrać coś z płyty CD. Narzędzie, powiem, w Goldwave'ie średnio dopracowane, dostępne, ale nie ma pewnych rzeczy, nie ma korekcji błędów i tak dalej. Natomiast do podstawy można próbować coś zgrać tym narzędziem do pliku. Dlaczego by nie? Czasami się udaje. Jeśli mamy płytę dobrej jakości, napęd dobrej jakości, nic nie mamy porysowanego, wszystko powinno się udać i wszystko powinno zadziałać prawidłowo.
0: Control, te dialog oznaczone.
1: Control. To jest oznaczone i to oznacza po prostu, że mamy ten drugi panel pod Alt 6.
0: C, U, E, Points, P, Dialog.
1: Q Point. To jest podobne okienko, które mamy z menu edycja. I tu możemy też Q Pointami troszkę sterować.
0: Effect Chain Editor, C, Dialog.
1: Effect Chain Editor. To jest edytor efektów. Tutaj można sobie efekty różne tworzyć. Powiem szczerze, średnio to działa, nie bardzo nawet się tym posługuje.
0: Expression Evaluator.
1: Expression Evaluator. To już jest w ogóle, że tak powiem, maszynka funkcyjna, maszynka detektorowa, maszynka, w której można tworzyć dźwięki, można je rysować, można je kreować na swój własny sposób. Ja może w to wejdę na chwilę,
0: menu
1: i pokażę
0: presety. Expression Evaluator. Expression. Destination. 1 Chopin, Flats, 1, z 1, Source Wave, Z, Initial N, Initial, X, 0, Y, Z, F, 500, Presets, Dialtones, zamknięte, 1 z 6, widok
1: tu
0: drzewa, głębokość
1: presety,
0: 1.
1: Tu są presety w ogóle w drzewkach porobione, więc w ogóle to jest niezłe, ale załóżmy, Dialtones.
0: Dialtones, rozwinięte, 1 z 6, 1 z 17. Głębokość 2.
1: No i włączę.
0: 2 z 17. Z. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1: Różne tony sobie wybijam właśnie. Pisetami.
0: A. 14 z 17. 987, 6543, 13 z 17.
1: Tak nam to wybije. 9 to jest taki preset, proszę bardzo.
0: A, 14 z 7. B, C, D, F, C, Harmonic, F, C, zamknięte, F, Amplitude Modulation.
1: Amplitude Modulation. Tak nam Chopin grał Amplitude Modulowane.
0: Wender, 2 z 7.
1: To jest Echo X-Delation.
0: Envelope Detector.
1: Envelope Detector. Detector. Harczy.
0: Extreme Slow Vibrato. 5 z 7.
1: Extreme Slow Vibrato.
0: Frequency Modulation. 6
1: Frequency
0: 7.
1: Modulation.
2: Ała.
0: Tremolo.
1: Tremolo. Tu działa tremolo.
0: Harmonic.
1: Harmonic.
0: Music. Zamknięte. 4 z 6.
1: Music teraz mamy.
0: Music. Twinkle on xylofone. Głębokość 2.
1: Twinkle on xylophone.
0: Twinkle on.
1: To jest właśnie Expression Evaluator.
0: Noise. Zamknięte. 5. Twinkle. Twinkle on xylo. Noise.
1: Noise.
0: A, D, D, histowawe. 1 z 7.
1: Histowave.
0: Brom, 2 z 7.
1: kolejne szumy.
0: 5/7, 6/7, 7/7, Waves, zamknij,
1: Waves,
0: Berampada, 1/24.
1: Takie rzeczy się robi, Expression Evaluatorem.
0: Here from Y to F over X sets.

0: Moje uszy chyba będą wykończone po tym podcaście, ale powiem tak.
1: Chopin, flat.
0: Jeśli ktoś jest zainteresowany Expression Evaluatorem, proszę bardzo, może kombinować, cudować. To jest, powiem, narzędzie dla twórców, dla eksperymentatorów. Ono nie jest dla nas za bardzo dostępne, powiem szczerze, ale po presetach można chodzić, można się nimi bawić. No, że tak powiem, ale już sobie oszczędzę reszty, bo to, co było, to już było i już. I, że tak powiem, więc wezmę sobie dalej te menu.
1: File, ekran, ed, f, wf, tool, perozwi, cd, red, control, c, u, f, expression, evaluat, file, merger, m, dialog.
0: File merger. File merger to jest urządzenie, które pozwoli podzielić plik na kilka kawałków, tylko że to inaczej jakoś działa. Powiem szczerze, nie korzystałem z tego, więc nie będę tego tłumaczył, bo po prostu nie bardzo na tym znam. Zawsze dzieliłem pliki według Q-pointów, czyli według tego, jak chcę to podzielić po prostu.
1: Speech Converter as Dialog.
0: Speech Converter, czyli to jest opcja konwersji tekstu na głos. O. Można sobie tu wybrać SAPI, syntezator, plik tekstowy. On zrobi tutaj z tego plik głosowy, zrobi MP3, czy tam coś. No i powiedzmy, nie wiem, czy dobrze to zinterpretuję, bo nie korzystałem z tego, no ale zrobiono coś takiego i konwerter tekstu na głos.
1: CD Reader, R Dialog.
0: Z powrotem CD Reader.
1: Color, C Dialog.
0: Teraz jest menu widok, czyli tu kolory.
1: Control Properties, PF11 Dialog.
0: Właściwości główne.
1: File Formats, F Dialog.
0: Formatowanie plików.
1: Keyboard, K Dialog.
0: Klawiatura. Tutaj można zmienić sobie skróty klawiaturowe. Tak jak chcemy, możemy sobie skróty klawiaturowe zmienić. Jest też opcja default, że można sobie z powrotem domyślne skróty przywrócić.
1: Plug minus ing rozwijane.
0: Plugin. Tutaj mamy
1: efekty rozwijane.
0: Efekty.
1: DirectX, GWAMP, G Dialog.
0: Z DirectXa, plug z innych pluginów.
1: Storage, S Dialog.
0: Storage. Tu jest opcja magazynu, gdzie Goldwave ma przechowywać swoje pliki tymczasowe. Bo Goldwave, robiąc różne operacje, przechowuje pliki tymczasowe na dysku z reguły, czasami w RAMie, ale RAMu nie mamy nigdy zbyt dużo, więc wolimy dysk, który ma większą powierzchnię, no i tutaj sobie w storage patrzymy, gdzie on ma to przechować.
1: Toolbar, T-Dialog. Storage, S-Dialog. Toolbar, T-Dialog.
0: To jest dla widzących. Patrzymy, jak ma wyglądać pasek Goldwave'a. Tu można sobie to poustawiać.
1: Window, w dialog.
0: Window. Okno. Jak ma okno wyglądać?
1: Color, C-Dialog.
0: Z powrotem kolory.
1: CSCDC.
0: Tu teraz mamy okno Window. Poprzednio było to okno Options. Tu mamy okno Window i tu mamy kaskadowo.
1: File horizontally.
0: File horizontally, czyli poziomo. Tak, poziomo.
1: File verticale V.
0: Pliki pionowo.
1: Minimize alem.
0: Minimalizuj wszystko.
1: Arrange ala.
0: Zaaranżuj wszystko odpowiednio.
1: Classic controls.
0: Klasycznie.
1: Horizontal controls. Vertical control,
0: tak dalej.
1: Content z CF1.
0: Tu też jest w tym menu Windows, jest, jeżeli używamy więcej niż jednego pliku, pojawi nam się.
1: Ile minimize, arlang, slasic, horizontal, vertical, jeden Chopin, flat jeden oznaczone.
0: Chopin się pojawił.
1: CSCDC, jeden Chopin, flat jeden oznaczone.
0: Jak mamy więcej od projektów, to możemy tutaj się przełączać między plikami, tak samo Ctrl F6 możemy się przełączać między plikami, tak samo, ale ja wolę z menu Window, bo wiem, do którego pliku chcę się przełączyć. Teraz menu Pomoc, czyli spis treści.
1: Manualem.
0: Instrukcja użytkownika. Sprawdź aktualizację, tu można sobie sprawdzić, czy są dostępne.
1: About a dialog.
0: O programie.
1: Content z CF1.
0: I tak dalej, spis pomocy. No i.
1: Przywróć pełnię dostępu. Przenieś
0: standardowo.
1: Rozmiar,
0: minimalizuj, maksymalizuj i tak dalej. Dobrze. Więc to było wszystko, co planowałem w tym podcaście przedstawić o Goldwave'ie. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Przepraszam za wszystkie niedociągnięcia. W razie pytań służę pomocą. Adres mailowy to rolab@poczta.fm. rolab@poczta.fm. Jeszcze przeliteruję. R jak Roman, O jak Olga, L jak Lucyna, A jak Andrzej, B jak Barbara, @poczta.fm, FM Felix Maria. No to jest już wszystko ode mnie. Dziękuję za uwagę. W razie czego to proszę pisać w miarę moich możliwości. Postaram się coś więcej jeszcze powiedzieć na temat tego programu. Program polecam, bo nawet jeśli nie kupicie, to można korzystać w wersji shareware i dużo też zrobić. No a jeśli chcecie kupić, to na przykład w porównaniu z takim Plextokiem czy innym urządzeniem, wydatek niewielki, a naprawdę do nauki też się może przydać nawet ta opcja dzielenia plików, którą dzisiaj pokazałem. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji, proszę Państwa, Radio Magnetofon polskiej produkcji powstały z kolei w oddziale Unitry w Lubartowie. O ile mi tam się udało swojego czasu wyczytać, to tam po prostu się utworzył jakby oddział Unitry wcześniej produkowanych modeli w ZRK Kasprzaka. I tam się te zakłady właśnie częściowo przeniosły i pewne modele zaczęto tam konstruować, bo jeszcze tak jak wcześniej mówiłem o Grundigu, chociażby MK235 powstał, proszę Państwa, jeszcze w Warszawie. MK232 nie pamiętam, ale MK32P to już na pewno w Lubartowie, więc na początku jakoś to było tak, że ta część oddziału rozbiła na dwie czy jak i tam właśnie w Lubartowie były zakłady wytwórcze magnetofonów i no tam zresztą wspominałem, proszę Państwa, przy niektórych właśnie audycjach, co było, proszę Państwa, skąd. A dzisiaj Radio Magnetofon o modelu RM820S i nazwie Condor. Myślę, że ci, którzy kojarzą ten sprzęt i pamiętają, to na 100% będą wiedzieć, o jaki Radio Magnetofon, proszę Państwa, chodzi, gdyż uchodził on swojego czasu dosyć za taki model znany. Uchodził za bardzo przyzwoity, no technicznie przyzwoity, proszę Państwa, nie był. I o tym jeszcze powiem za czas jakiś. No mi się tak wydaje, że długość jest około 60 cm. Wysokość, bo on tak jakby jest, tak jakby taka walizka, tylko że ta walizka jakby stała. Nawet ciężko to nazwać walizką, bardziej takie pudełko stojące, bo walizka jest, proszę Państwa, bardziej kwadratowa, on jest definitywnie prostokątny, dlatego że tak jak on niby stoi na tym dłuższym boku, to ten dłuższy bok ma długość jakby, nie wiem, około 60 cm. Wysokość jest, nie wiem, tak około, no około 30. Tak jakby patrzeć na głębokość, jest taka jakby gdzieś około, nie wiem, no około 10 cm myślę, że ma. Od razu, proszę Państwa, powiem, że prezentowany w dzisiejszej audycji egzemplarz nie jest moją własnością, a ja nie jestem u siebie, więc tak naprawdę techniczny stan tego radiomagnetofonu jest nawet mi samemu jeszcze nieznany, dlatego będę oglądał razem z Państwem. Już teraz jednak mogę powiedzieć z własnego doświadczenia sprzed lat, że ten sprzęt ze względu na pewne innowacyjne rozwiązania, o których zaraz, miał być pewnie w zamyśle konstruktorów hitem, ale okazał się konstrukcyjną porażką. I o ile sam wzmacniacz tego urządzenia jest naprawdę dobry, o tyle no niestety mechanizm magnetofonu pozostawia sobie naprawdę, ale to naprawdę bardzo wiele do życzenia. Gdyż tutaj mogę nawet Państwu pokazać, mamy nawet, proszę Państwa, to tak jest wyłączone, miękką mechanikę, co się naprawdę zdarzało w polskim sprzęcie Bardzo rzadko. Znaczy chyba nawet, ja nawet nie pamiętam, czy jakikolwiek magnetofon polskiej produkcji przenośny, no bo tutaj rozmawiamy o przenośnym magnetofonie, posiadał miękką mechanikę. Zachodnie jak najbardziej. Były to magnetofony właśnie japońskie, niemieckie. Tutaj odsyłam nawet na stronę Legendy PRL. Tam jest taki dział Luksus PRL-u i tam można sobie, proszę Państwa, poczytać o sprzęcie japońskim, o sprzęcie niemieckim, na przykład Grundig, Telefunken z niemieckich, z japońskich, na przykład, nie wiem, Hitachi, Sharp, Sony, coś tam też pamiętam, że było, Sanyo, Panasonic. I tam już na pierwszy rzut oka, jak się to czyta, widać, że na zachodzie pomyślano o tym, żeby jednak była już i w przenośnych magnetofonach miękka mechanika, co od czego niestety później w zdecydowanym polskim sprzęcie, znaczy zdecydowanym zachodnim sprzęcie, zdecydowanej większości, tak jak zresztą i wielu innych, szczególnie później w tych takich bazarówkach i Chińczykach, ale nawet i w tych prostych Sony, Panasonicach, takich no przenośnych, od wielu takich rozwiązań niestety konstruktorzy, proszę Państwa, odeszli. Bo już nie mieliśmy systemu Dolby, który czasami w 80-tych latach w zachodnim sprzęcie droższym takim występował, jeżeli chodzi o przenośne magnetofony. Nie mieliśmy miękkiej mechaniki, nie mieliśmy autorewersu, nie mieliśmy licznika przesuwu taśmy. No i kurczę, no tak. Współpraca z kasetami z żelazowymi, chromowymi, czyli typu pierwszego i drugiego, została w wielu sytuacjach na szczęście zachowana. No ale to chyba tyle było. Natomiast już te wszystkie wymienione przeze mnie systemy wspomagające, system redukcji szumów, jakieś udogodnienia typu miękka mechanika, autorewers, licznik przesuwu taśmy, no to one były oczywiście stosowane głównie w zestawach wieżowych już później, tudzież w magnetofonach przeznaczonych do zestawów wieżowych już później, ewentualnie właśnie, proszę Państwa, w wieżach. No i tutaj Polacy, nie wiem, mi się wydaje, że to jest przełom pierwszej, drugiej połowy lat 80. Miało to być pewne połączenie jakby no magnetofonu właśnie z miękką mechaniką, z możliwością pracy z kasetami chromowymi, żelazowymi, a także tu nawet mamy DLM, ten co w Finezji. Systemu Dolby ani CNRS-u, proszę Państwa, nie ma. Chociaż tutaj jeszcze też, jeżeli mam być szczery, to jest kilka funkcji opisanych dla mnie niezrozumiale. W tym sensie niezrozumiale, że nie spotkałem się nigdy z takim opisem. Więc może tu jest jakiś system redukcji szumów, o którym ja nie wiem. A tak jak mówię, może przekręcę skalę radia na sam początek, żebyśmy sobie to prześledzili. A tak jak już powiedziałem, no nie jest ten egzemplarz, proszę Państwa, mój, dlatego wolałbym tutaj za bardzo nie eksperymentować, żeby czegoś nie popsuć i się później nie tłumaczyć. Jeżeli chodzi tutaj jeszcze, tak zanim przejdę do prezentacji, co powiem, radiomagnetofon, wzmacniacz ma naprawdę dobry, jak na swoje rozmiary, taki no przenośny sprzęt, to wzmacniacz jest naprawdę dobry, bo ja pamiętam, że znajomi mieli swojego czasu, chodziło się, tańczyło się z niego, dało się, znaczy przychodziło się gdzieś do domu, można było jakąś prywatkę zrobić, czy coś, gdzieś się pobawić, coś sobie głośniej włączyć, potańczyć nawet dla przyjemności. To można było, ale niestety, proszę Państwa, tylko to. Radio jeszcze też, jak tak, no przynajmniej tak jak na ten egzemplarz patrzę, nie było najgorsze, ale magnetofon, proszę Państwa, magnetofon był po prostu tragiczny. I tutaj już od razu mogę na dzień dobry Państwa zmartwić, że włożyłem kasetę demonstracyjną, którą zawsze prezentuję i teraz za Chiny nie mogę jej wyjąć. Może mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, będę musiał nagrać, proszę Państwa, drugą, bo no... No właśnie, już jest problem. Wiem, że gdzieś tam kiedyś czytałem, że było dużo wad konstrukcyjnych. Miękka mechanika była w tym magnetofonie bardzo niedopracowana. I miękka mechanika, a także bardzo lubił wciągacz kasety. I mimo iż ta miękka mechanika była, no i co z tego? Pamiętam z przeszłości, że kurczę, no, miał ktoś takie coś. Kiedy do niego nie przychodziłem, chciałem coś włączyć, chciałem, żebyśmy czegoś posłuchali, to co drugą czy co trzecią wizytę magnetofon był w zwrocie. No bo kiedyś nie było, proszę Państwa, serwisów, tylko odpowiednich dzisiejszych serwisów. Znaczy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi jakby to po prostu określić, to były, proszę Państwa, zurty. Więc tutaj niestety o tym magnetofonie to muszę Państwu tylko powiedzieć, bo nie zaprezentuję go w żaden sposób. Nie będę tutaj eksperymentował. Sprzęt nie jest mój, jak powiedziałem. Ale zaprezentuję, proszę Państwa, radio i zaprezentuję, proszę Państwa, wzmacniacz. Na początek może na chwilę włączymy i spróbujemy coś znaleźć w radiu, tylko może jeszcze, proszę Państwa, wyjmę antenę. Antena też ma urwany czubek, ale jakby to cały jej nie wyjmę, bo nie mam miejsca na biurku. A, teraz tu się wyjmuje. Antena jest, proszę Państwa, oczywiście standardowa, teleskopowa. Tu nie chcę się bardziej wyjąć, ja już się nie będę jej może... O, kurczę, już się rozwala. No nic, niech będzie tak jak jest. Niech będzie tak jak jest, spróbujemy coś włączyć. Włącznik power jest, proszę Państwa, dla odmiany w prawym dolnym rogu, bo w lewym dolnym rogu jest gniazdo słuchawek. No tutaj będzie trochę skrajnie, ja nie mogę za bardzo, jako że nie mam miejsca na biurku, nie mogę tutaj za bardzo, proszę Państwa, złapać stereofonii, dlatego że Zoom stoi bliżej lewego głośnika, a nie mogę się tutaj ruszyć, bo nie mam miejsca, więc na razie tak to Państwo usłyszą, jak to usłyszą, a później najwyżej Zooma jakoś wezmę, jak będziemy słuchać tych próbek demonstracyjnych, dlatego że magnetofon oczywiście ma dwukierunkowe gniazdo nagrywania, więc tam sobie podepniemy, proszę Państwa, Milestone'a i puszczę w Wave'ie tę próbkę, to przynajmniej wzmacniacz zaprezentuję jakoś miarodajnie. A teraz spróbuję włączyć radio. Uwaga. Teraz niestety, proszę Państwa, kolejnym mankamentem wizualnym tego radiomagnetofonu, jak tutaj widzę, jest brak plastikowej przykrywki na włącznik, więc ciężko będzie go nawet wcisnąć. Radio się udało włączyć. Może włączmy... Tu jest, proszę Państwa, FM1 i FM2. Ja rozumiem, że tu jest górny UKF i dolny UKF. Ja to nie boję się, nie zdążyłem tego powiedzieć. Była eksportowa wersja tego magnetofonu, która miała zamiast górnego i dolnego UKF-u, no bo wiadomo, że na zachodzie był tylko górny, to był przełącznik automatycznej regulacji częstotliwości. Tutaj tego przełącznika nie ma i uważam, że to jest bardzo duży błąd, dlatego że już w takiej klasy radioodbiornikach powinno to być. W innych przenośnych stereofonicznych na przykład to, proszę Państwa, było. Więc bardzo się dziwię, że producent tutaj tego nie zastosował. To przejdźmy od razu na górny UKF i spróbujemy, proszę Państwa, czegoś poszukać i włączyć. Tu jest pokrętło regulacji głośności. Jest jakby dwupoziomowe. Można zgłośnić lewy kanał lub ściszyć i można zgłośnić lub ściszyć prawy kanał. Wygląda ono tak samo jak w Olympusie LS100. Wchodzi jedno w drugie albo w Diorze w MDS-ie. No i nie tylko w tych kasprzakach M7008, M8010 też tak podobnie było. Też tak było, że jedno przy drugim, tylko że tutaj jest, znaczy, nawet bardziej jak w Diorze, jak w Olympusie. Jedno jest większe, drugie jest mniejsze, do których wchodzi. I teraz jedną część przytrzymam, a drugą przekręcę. Powinien się zgłośnić jeden kanał. Zobaczmy, który się zgłośni. Prawy się zgłaśnia. Lewy się zgłaśnia. Teraz spróbujemy obydwa. Może bardziej nie. Tutaj jeszcze pokażę. Ja Państwu zaraz omówię, bo tak niestety muszę to robić tak byle jak, bo sprzęt nie jest mój i nie wiem, to co się akurat w żadnym momencie zaprezentuje, to się zaprezentuje, bo trochę się boję, proszę Państwa, tutaj eksperymentować. Pierwszy to jest tony niskie. Po lewej są, proszę Państwa, od lewej strony są trzy pokrętła. tony niskie, tony wysokie i tak jakby pośrednie. To jakby coś było nie tak. No i spróbujemy znaleźć, proszę Państwa, jakąś muzykę.

Obydwa, proszę Państwa, pokrętła są zepsute. Lewy tylko pierwsze, które reaguje dobrze na regulację tonów niskich. Tony wysokie i tony średnie nie chcą się poddać regulacji. Więcej nie będę puszczał muzyki, żeby się, proszę Państwa, Sykes nie wtrącał. Teraz, proszę Państwa, kilka szczegółów technicznych i za chwilę przejdziemy do opisu. Powinienem byłem, proszę Państwa, w prasie zrobić to na samym początku audycji, ale z uwagi na pewne sprawy organizacyjne i też tak jak tutaj mam to rozstawione, nie bardzo miałem jak od tego zacząć. Dlatego zaczęliśmy troszeczkę nietypowo i od samej prezentacji, żeby posłuchać, jak ten sprzęt gra. Tak jak powiedziałem, magnetofonu nie zaprezentuję, bo włożył kasetę, już się nie chcę wypuścić, nie wiem co się dzieje, będę jeszcze próbował ją jakoś wyjąć. I też tak jak powiedziałem, miękka mechanika, która w tym magnetofonie była, to była bardzo, ale to bardzo niedobra, była 100 razy gorsza od wszystkich innych tak naprawdę konstrukcji z normalną, tradycyjną, twardą mechaniką, więc tutaj cudów, proszę Państwa, nie ma. W ogóle wygląd tego radiomagnetofonu jest taki bardzo, bym powiedział, ciekawy i fajny. Tak robi wrażenie, że to nie jest jakaś prosta konstrukcja, tylko no mimo wszystko i te potencjometry ładnie się komponują z całością i głośniki są takie duże, okrągłe i nad nimi jeszcze takie dwa małe kółka po jednej, po drugiej, dlatego że jeden to jest basowy głośnik, a drugi to jest mikrofon, ale i tak jest po drugiej stronie też. No i taka walizka, no dosyć przyzwoicie wygląda, ładnie gra, ale wzmacniacz, jak Państwo słyszeli, też jest niezły. Albo jak jeszcze Państwo usłyszą, bo tak naprawdę stoi blisko lewego głośnika. Na razie rejestrator, zaraz jakoś to przestawię po omówieniu wszystkiego. Więc tak, ja tutaj nawet z tego, co tutaj widzę, to ma też możliwość współpracy z gramofonem. Nie wiem, czy nie jest wkładką piezoelektryczną przypadkiem, magnetoelektryczną przypadkiem, chociaż myślę, że nie, chyba raczej tylko piezoelektryczne. Okej, dobrze, więc tutaj mamy, jak już powiedziałem, producent Lubartów, zakłady wytwórcze magnetofonów, kraj.pl, czyli produkcję, kraj produkcji.pl, czyli Polska, model Condor RM820S. RM, czyli jako radiomagnetofon, S jako stereo. Też często było pisane RMS, to wtedy było wiadomo, że tutaj jest odwrotnie ten S, tutaj po liczbie występuje. Oczywiście on był znany pod nazwą Condor, nie po tym modelu, bo to tak samo jak Finezje też przecież miały swoje modele, na przykład te, co prezentowałem, na przykład była M536SD, to była Finezja 1 i była znana jako Finezja. Arie też przecież pulowe, o których niedługo też opowiem, miały M2407, na pewno 2411, 2412, a każdy sobie po prostu kojarzył to jako Aria i tyle. Więc tak, tutaj rok produkcji mamy 1980X, więc nie wiem 80 ile, 198 plus X jest napisane, więc takie były chyba ogólnie lata 80. Taka jest informacja. A, ja się oczywiście opieram na stronie Old Radio, www.oldradio.pl. Jeszcze raz powtórzę, www.oldradio.pl. Rodzaj sprzętu, radiomagnetofon, klasyfikacja, przenośny, elementy aktywne, tranzystory, układy z salonem, zasilanie, sieć lub bateria. Chociaż ja tutaj, proszę Państwa, jeszcze znalazłem gniazdo na 12 V, czyli tak jak można było go niby do akumulatora samochodowego podłączyć, czy takiego zasilacza na 12 V. To jest normalnie takie gniazdo zasilania, o którym zaraz. O, wymiary znalazłem. 590 na 250 na 140. Waga około 6-8 kg. Nie wiem, proszę Państwa, czy to jest bez baterii, czy z bateriami, ale wydaje mi się, że bez baterii, więc z bateriami będzie około 10 kg. Opis. Dobrej klasy radiomagnetofon. Przestawny. No jasne, przestawny, no bo trudno przenieść 10 kg taką. Przestawny, zaprojektowany i dlatego, że on rzeczywiście jest tak, jak Państwu tutaj czytam, rzeczywiście on jest duży, on jest przecież dużo, dużo dłuższy nawet,
dłuższy jest, proszę Państwa, trochę od tych wszystkich magnetofonów z Technicsa, tych deków, no to tylko no, inny kształt ma, bo kształt ma też może jest taki, jakby go położyć, bo on stoi, ale jakby go położyć, to jest na wysokość takiej jak te deki, na szerokość jest jeszcze dłuższy, ale jest od nich węższy. I teraz tutaj jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem Państwu powiedzieć. Zaprojektowany i produkowany we współpracy z czechosłowackimi zakładami Tesla, czyli tutaj, bo było tak, że tu w przypadku Condora i w przypadku Darii tak było, to było tak, że była czechosłowacka firma, bo wiadomo, że Czechosłowacja kiedyś była, nie było, teraz są Czechy i Słowacja, w tamtych latach było Czechosłowacja. Czechosłowacka firma była Tesla, produkująca sprzęt RTV. Tutaj mamy w Polsce RM820S, a jak były tam sprzedawane w Czechosłowacji, miał model K304. Występowała również wersja produkowana na eksport, bo tak jak kiedyś wspominałem, szczególnie w artykule, ale może w jakimś podcaście też, że niektóre magnetofony polskie były sprzedawane, były produkowane na eksport i były sprzedawane pod inną marką. I tutaj ona była, ten Condor w Polsce produkowany w wersji eksportowej był sprzedawany pod marką Tsuba. T-S-U-B-A się pisze. I również tutaj mamy UKF dolny i UKF górny. Tam był tylko górny. Tak jak już wcześniej wspominałem, tu jest taki przełącznik, którym ustawiamy, czy chcemy odbierać górny UKF czy dolny. A tam ten przełącznik, który odpowiadał za ustawienie UKF-u górnego i dolnego, był uruchomieniem układu automatycznej regulacji częstotliwości, czego mi zdecydowanie w tym magnetofonie, proszę Państwa, bardzo brakuje. Bo nawet gdyby to było, to radio by dużo ładniej grało. Zakresy. UKF od 66 do 74 MHz i CCIR od 87,5 do 104 MHz. Długie od 156 do 285 kHz. Krótkie od 5,95 do 15,45 MHz. Średnie od 525 do 1605 kHz. Charakterystyka, jeszcze przeczytamy, charakterystyka częstotliwościowa od 50 do 12500 Hz częstotliwość. Magnetofon jeszcze przeczytamy, charakterystyka częstotliwościowa dla taśmy żelazowej od 50 do 10000 Hz, taśma chromowa od 50 do 12500 Hz. Nierównowierność przesuwu taśmy 0,25%. Prędkość przesuwu taśmy oczywiście 4,76. Tutaj różnie piszą albo 4,75 albo 4,76 cm na sekundę, no bo prędkość to wiadomo, mamy 4,75 razy 2, tak jak było w szpulowych, razy 2 pomnożyć, to mamy 9,5, razy 2 jeszcze w szpulowych 19 i razy 2 jeszcze w szpulowych z kolei studyjnych 38, oczywiście centymetrów na sekundę wszystko. No i tutaj właściwie samego, proszę Państwa, opisu jest tyle. To urządzenie było jakby, to była jakby taka alternatywa dla Finezji w połączeniu z amatorem lub takich innych zestawów wieżowych, o których tam już, jak na przykład prezentowałem Państwu SSL 042 Polski, to jeżeli ktoś miał mniejsze mieszkanie i nie miał pieniędzy, trochę miał, no, bo to i tak było drogie i tak, ale to było troszeczkę tańsze i nie miał za bardzo gdzie rozstawić głośników, no to mógł sobie właśnie kupić takiego Condora. No z tego co pamiętam, takie radiomagnetofony na przykład, nie wiem, w kawiarniach stały albo,
albo w jakichś takich, nie wiem, no pubach. Jeżeli chodzi o klawiszologię tego radiomagnetofonu, to można by go tak opisać najprościej, bo to tak, w lewym dolnym rogu gniazdo słuchawek na dużego jacka, proszę Państwa, duży jack. Później jest okrągły głośnik o średnicy, tak mi się tak gdzieś wydaje, jakieś, nie wiem, 13 cm. Bardziej na nim po lewej stronie, czyli bliżej lewego górnego rogu, mamy o pojemności, o średnicy jakiś tam, nie wiem, 5 cm głośnik basowy, a po prawej stronie wyraźnie można wyczuć, bo jest dziura też około 5 cm, taka sama jak tutaj, ale mamy taki jakby taką jakby malutką siatkę, dużo mniejszą, bo tu jest jakby ona przez całą tą dziurę przechodzi po lewej stronie. Po prawej jest taki duży odstęp i taka bardzo mała siatka, to gdzieś może być średnica, nie wiem, 1 cm. I to jest, proszę Państwa, mikrofon lewy, gdyż po prawej stronie urządzenia mamy znowu taki sam układ z tą różnicą, że w prawym dolnym rogu jest przycisk power, którego, jak Państwu powiedziałem, nie mogłem za bardzo wcisnąć. I też mamy duży głośnik nad nim, już tutaj centralnie po prawej, no bo proporcjonalnie z tamtej strony. Mamy głośnik basowy i tu z kolei z lewej prawy mikrofon. Czyli nagrywanie jest, proszę Państwa, na stereo. I środek magnetofonu to są jakby te wszystkie manipulatory, one są ułożone, jakby to powiedzieć, nawet jakbym powiedział, w taką wieżę. Czyli na samym dole jest magnetofon, po środku jest wyświetlacz do magnetofonu, wyżej jest blok wzmacniacza, a jeszcze wyżej jest radio. To może zacznijmy od góry, zacznijmy, proszę Państwa, od radia. Jeżeli chodzi od lewej strony, mamy takie prostokątne okienko i to jest wskaźnik stereo. Czyli zapali się, jak się włączy stereo. Następnie wciskany i wyciskany przełącznik od radia mono i stereo. On oczywiście realizuje funkcję mono i stereo tylko w przypadku FM, bo urządzenie jest przystosowane do monofonicznej lub do monofonicznego odbioru stacji radiowych z fal długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich oraz do monofonicznego i stereofonicznego odbioru tylko z fal ultrakrótkich, wiadomo. I zaraz za tym przełącznikiem mono i stereo mamy po kolei przełączniki. Pierwszy to są długie. Muszę, proszę Państwa, trochę trzymać, żeby przyciski nie powypadały. Później średnie, zdaje się. One są tutaj oznaczone jako LW, MW, SW, FM1 i FM2. W ogóle tutaj nie wszędzie tak było w polskich. Akurat w tej konstrukcji, akurat w kondorach jest tak, że jest... Są zachodnie oznakowania, bo na przykład nie mamy tam poziom zapisu, tylko mamy rec level, nie mamy licznik, tylko counter reset i tak dalej. LW, MW, SW, FM i teraz. Tutaj ustawiliśmy, proszę Państwa, na FM i jest znowu przełącznik wciskany i wyciskany, który jest do FM1 i FM2. Ja proponuję, proszę Państwa, żebyśmy włączyli radio. Przełączymy się na radio. I teraz, proszę Państwa, jest na stereo. Czekaj, tutaj. Teraz zrobiłem mono. Akurat jest dosyć reprezentatywny utwór, tak więc spróbuję jeszcze raz pokręcić gałkami związanymi z
związanymi z barwą tonu. Najpierw spróbujemy zdjąć basy. Teraz zanikły wysokie tony. No, nie chcę tutaj bardziej, proszę Państwa, żeby się Zajks nie wtrącał, ale tutaj niestety musiałem sobie, proszę Państwa, na to pozwolić, dlatego że inaczej bym Państwu tego nie pokazał, z uwagi na fakt, że mikrofon nie działa, więc demonstracyjnych próbek już nie posłuchamy. I prawdopodobnie kasety demonstracyjnej już też nie zobaczymy. No więc teraz, proszę Państwa, przełączymy i poszukamy czegoś na konkretnych falach. Zacznijmy od fal długich.

Muszę basy chociaż, proszę Państwa, zdejmę, żeby się cokolwiek, na środek wezmę te basy i spróbuję poszukać programu Pierwszego Polskiego Radia z Warszawy. Akurat jesteśmy w Warszawie, więc większego problemu z tym być nie powinno. A czy będzie, no to, czy nie będzie, no to zobaczymy zaraz.

0: niestety, proszę Państwa, problem jest i ja tutaj, jak już 40 razy mówiłem, że to nie jest mój egzemplarz, więc eksperymentować nie będę. To jeszcze przełączyłem na chwilę na średnie, ale jak tak, to ustawimy coś na UKF-ach i to zostawimy. Na krótki, aczkolwiek podejrzewam, że na krótkich raczej też nic nie znajdziemy. Przechodzę na UKF. Dobra, niech to zostanie, bo jeszcze mi chwilę ten sprzęt podenerwuje. To będzie, proszę Państwa, El Condor Pasa, czyli lot kondora przez okno. Tutaj mamy omówiony ten blok przycisków od radia. A, i oczywiście zaraz za tymi przyciskami jest pokrętło, którym ustawiamy, którym stroimy, szukamy stacji. Poniżej kolejny blok, bo one się, proszę Państwa, dzielą na takie raz, dwa, trzy, cztery prostokąty jakby. Poniżej mamy blok wzmacniacza. Pierwsze pokrętło to jest regulacja basów, jak Państwo zauważyli, i to jest jedyne pokrętło, które działa. Poniżej jest pokrętło regulacji wysokich częstotliwości, czyli sopranów, treble, to wcześniej był bass. I obok jeszcze to jest albo, nie wiem, bo to nie działa, proszę Państwa, albo to jest węższe, tudzież szersze stereo, tym bardziej, że wide jest napisane, widzę. Natomiast albo właśnie jakby pasmo środkowe, czyli tak jakby taki powiedziałbym prowizoryczny equalizer. I dalej mamy już, proszę Państwa, kolejne przyciski. Pierwszy to jest, z oznaczeń wynika mi, że to jest chyba gramofon. Czyli jeżeli się podłączy gramofon z płatką bizoelektryczną, przepraszam, bo raczej wątpię, żeby to była magnetoelektryczna. Dalej jest, proszę Państwa, teraz może trochę zgłośnie, dalej jest przełącznik, następny przycisk to jest radio, włączyłem, zaczęło radio nam grać, dalej przełączam, jest to tape, nawet tape jest napisany, czyli właśnie kaseta, tudzież magnetofon, którego, proszę Państwa, nie zaprezentuję, podam tylko kolejność przycisków przy magnetofonie, ale to zaraz. Dalej jest bramka DLM, to co mieliśmy w Finezji. I jest napisane INT-IN, jest obok, czy tudzież INT-IN, czyli tak jakby tu był może wybór, proszę Państwa, czy ma nagrywać z mikrofonów, czy ma nagrywać z wejścia liniowego, bo oczywiście wejście liniowe jest z tyłu, albo czy z gramofonu i z wejścia liniowego. No nie mogę tego Państwu pokazać, bo magnetofon nie działa. Dalej jest dwuwarstwowe pokrętło regulacji głośności. I przechodzimy do bloku niższego. Jest taki długi, prostokątny wyświetlacz. Za wyświetlaczem są, proszę Państwa, dwa przyciski. Może ustawię na radio, żeby to sprawdzić.
1: Z Uberem zawsze masz...
0: Tak. Jak się wciśnie ten przycisk, to jest... Tu jest phones napisane, jakby to było do słuchawek, czyli wyłącza wzmacniacz i można wtedy słuchać przez słuchawki. Nie wiem, proszę Państwa, czy jeżeli się podłączy słuchawki i to będzie wyciśnięte, to będzie słychać zarówno ze słuchawek, jak i z głośników, czy w ogóle nie będzie, a to jest przełączenie tylko na słuchawki. Wydaje mi się, że chyba to jest tak jak w Radmorze, że jeśli się podłączy słuchawki i się tego nie wciśnie, to będzie zarówno przez słuchawki słychać, jak i w głośnikach. I tutaj się te głośniki po prostu wyłącza. I następny przycisk, niestety nie udało mi się dojść, do czego on służy. Możliwe, że do nagrywania, bo tutaj jest, proszę Państwa, co ciekawe, jest z tego co ja tu widzę, jest ręczna regulacja poziomu zapisu, ale tu jest, proszę Państwa, jeszcze jeden przycisk, o którym ja też, który jest przy nagrywaniu i o którym zaraz, który chyba właśnie służy do tego, żeby wybierać pomiędzy ręczną a automatyczną, ale to za chwilę. Obok jeszcze dalej są dwa wskaźniki, dwie kontrolki właściwie. Pierwsze to jest kontrolka odtwarzania, druga nagrywania, bo jest napisane main, a druga jest rekord. Więc wydaje mi się, że to kontrolka odtwarzania i nagrywanie. No i co, proszę Państwa, poniżej jest kieszeń kasety i dalej mamy 5 ładnie naciskających przycisków. Nie wiem, jaka jest, nie zademonstruję dźwięku, jakie wydaje ich naciśnięcie elektrycznie, dlatego że oczywiście mam wrażenie, że cały układ sterowania jest rozwalony, co się niestety bardzo często w tych Kondorach zdarzało, więc albo wciągał kasety, albo padał ten układ sterowania. Na początku jest przewijanie w lewo, dalej stop, dalej play, przewijanie w prawo oraz pauza. Następnie są dwa takie przyciski, one wyglądają jak przyciski wciskane. Na początku jest rekord. Ten rekord mi się wydaje, że się po prostu wciska i dociska się start, żeby cokolwiek. I pod nim jest napisane ALC. Może to jest, ale nie wiem, proszę Państwa, może to jest ustawienie, ustawienie właśnie automatycznej, jak się to wciśnie, to będzie automatyczny poziom zapisu, może automatic level, ale no nie jestem pewien. Niżej dwupoziomowe pokrętło do regulacji poziomu zapisu, dwupoziomowe w sensie, że jedna część pokrętła reguluje jeden kanał, druga prawy. Pod spodem, proszę Państwa, jest przycisk kasowania licznika i on jest, proszę Państwa, pod startem. I po lewej stronie jest, proszę Państwa, niedziałający eject. Z tyłu magnetofonu mamy, tu już tak jak on stoi, od lewej strony, w lewym dolnym rogu jest gniazdo liniowe. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tu jest właśnie dwukierunkowe do, żeby na przykład podłączyć albo coś, z czego chcemy nagrywać i też przy okazji używać tego jako wzmacniacza, co myślę, że Państwu jeszcze dam radę zaprezentować. Tutaj to po prostu podłączymy jakąś MP3 i puści się w łebie te demonstracje na wzmacniaczu jakby z niego. Dalej mamy klapkę, pod którą jest komora baterii. Nie wiem, ile baterii wchodzi. Nie będę tego otwierał, bo sprzęt nie jest mój. Dalej, jak się przesuniemy, mamy dwa gniazda kolumn głośnikowych. Można podłączyć głośniki z tego, co tutaj widzę. Nie wiem, jaka jest moc oporności. Ósemki można podłączyć, czwórek nie. Dalej mamy, trochę tak bardziej w lewo jeszcze, nad tymi kolumnami głośnikowymi. To jest chyba wyprowadzone uziemienie z gramofonu, ale nie jestem pewien, bo to jest jakaś taka dziwna konstrukcja. Ja za bardzo nie znam, nie chcę ruszać. I dalej jest właśnie gniazdo do podłączenia, zdaje się, gramofonu. Jeszcze mamy, tylko tutaj za bardzo nie wiem, jak to zlokalizować. To chyba jest, bo tutaj są też śrubki. Nie, to nie jest przy śrubce. Mamy, jakby to powiedzieć, gdzie tutaj jeszcze, bo jest tu jeszcze, proszę Państwa, gdzieś gniazdo zasilania z zewnętrznego zasilacza, czyli na 12 V. O, już wiem, gdzie to jest. To chyba jest, jakby to powiedzieć, bardziej, jakbyśmy szli od prawej strony, mamy przewód sieciowy i trochę musimy się przesunąć, palcem w lewo i wtedy znajdziemy to gniazdo. No i tutaj chyba było tak, że jeżeli się chciało, nie wiem, korzystać z akumulatora samochodowego i wtedy wykorzystywać ten sprzęt jako radio samochodowe, to jedynie tak można było, to chyba do tego służyło. No i teraz, proszę Państwa, przyszedł czas na prezentację próbek. Więc ja tutaj podłączę zaraz jakąś... Aha, jeszcze nie powiedziałem. Oczywiście na szczycie urządzenia jest rączka, a z tyłu teleskopowa antena, którą od razu, proszę Państwa, dla bezpieczeństwa włożę, bo tutaj jak ją wyjmowałem, to ona już zaczynała się rwać, czyli tutaj widzę, że nie jest w całości, zaczynała się rozpadać, to ja ją tutaj już złożę. I teraz podłączę Malistona razem z tymi próbkami i nagram brzmienie, to wtedy może uda mi się jakoś tym wzmacniacz zaprezentować. No, niczego innego Państwu już tu pokazać nie będę w stanie. Tutaj nie wiem, może można w większym zakresie regulować, można było tony wysokie Na razie jest to, proszę Państwa, tylko tak, jak mi się udało, żeby w miarę sensownie brzmiało, i tak to zostawimy najwyżej podczas próbki, podczas trwania próbki spróbuję coś zmienić. Okej, słuchamy. Teraz włączam, proszę Państwa, demonstrację. Wszystkie trzy regulacje wzmacniacza są na środku. Podczas odtwarzania będę próbował to jakoś modyfikować, aczkolwiek, jak Państwo zauważyli, to tak naprawdę dobrze działa tylko pierwsze pokrętło. Ja nie wiem, czy tutaj w ogóle jest tak, że soprany są ustawione tak na środek i już tylko tak zostaną, bo wydaje mi się, że on chyba czyściej potrafił grać, jeszcze ostrzej znaczy się. Basy mogę pokazać. I to ostatnio to jest wide, co jest napisane, więc nie wiem, czy to jest jakby szerokość, niby szerokość stereo, czy tony średnie, czyli znaczy środkowe. Tudzież nie wiem, środek parametryczny, że tak wyrażę. Tak więc słuchamy.

Tak więc, proszę Państwa, no, tylko tyle mogę już, tylko tyle mogę, proszę Państwa, zaprezentować, bo tak jak wspominałem, mechanizm magnetofonu jest zdewastowany. I kilka słów tytułem podsumowania. Tak jak mówiłem, magnetofon ten był jakby no, taką alternatywą dla ludzi, którzy nie byli sobie w stanie, czy to z przyczyn jakichś, że nie mieli, braku, czy to z braku miejsca, czy z przyczyn finansowych, kupić sobie jakiegoś zestawu wieżowego, tudzież radioodbiornika z kolumnami, na przykład, nie wiem, Radmora, Amatora i do tego podłączyć finezję. Taki jakby wszystko w jednym, taki radiomagnetofon trochę wychodziło im taniej, no może też dla mniej wymagających, no niemniej jednak jak na swoją wielkość, jak na swoje rozmiary, sprzęt ten gra, jak Państwo słyszeli, całkiem przyzwoicie, jeżeli chodzi o wzmacniacz. No, magnetofon niestety pozostawiał sobie bardzo dużo do życzenia i tutaj no, wiele wad konstrukcyjnych i niedopracowań było w konstrukcji mechaniki tego magnetofonu, bo jak gdzieś nawet kiedyś, znaczy ja w ogóle podejrzewam, że to jest to samo, co na co ktoś się kiedyś na elektrodzie poskarżył, że też padł mu układ sterowania i teraz tak naprawdę nie można, proszę Państwa, nic zrobić i mechanizm z tego, co tutaj widzę, jest kompletnie zdewastowany, więc tutaj już Państwu nic nie pokażę, tak samo nagrywania. Możliwe, że to nawet była możliwość odsłuchu podczas nagrywania z tych mikrofonów, bo jak próbowałem coś tutaj, jeszcze jak włożyłem kasetę i próbowałem coś włączyć, te mikrofony zabuczały przez moment. Znaczy nie mikrofony, tylko wzmacniacz zabuczał. No i też możliwe, że tu jest na elektrodzie tego nie znalazłem, znaczy nie na elektrodzie, tylko na old radio tego nie znalazłem, ale prawdopodobnie przy nagrywaniu jest, przy przycisku nagrywania jest właśnie regulacja do, jakby to powiedzieć, do ręcznego i automatycznego poziomu zapisu. Znaczy przełącza się pomiędzy ręcznym i automatycznym poziomem zapisu. To ALC to jest chyba, to jest, może to jest Automatic Level Calibration albo też takiego, czyli tak jakby ten, czyli tak jakby właśnie automatyczne ustawienie poziomu zapisu. No nie mam jak tego sprawdzić, jak Państwu już powiedziałem. No warto było mimo wszystko, mi się wydaje,

0: prezentować ten model, jeżeli już prezentuje kolekcjonerskie stare rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś by chciał sobie to kupić, to nie sądzę, że znajdzie w dobrym stanie, czy to technicznym, znaczy wizualnym nawet ciężko jest dobrym trafić. Ten jest nawet niezły z tego, co tutaj, ten na którym tutaj Państwu pokazywałem, ale tak jak mówię, nie jest mój, nie wiem jaką miał przeszłość. Może by się udało coś z niego jeszcze więcej wycisnąć, ale nie chcę, bo sprzęt nie jest mój i nie chcę za to brać odpowiedzialności. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność magnetofonu, to raczej jak Państwo by kupowali od kogoś, kto w ogóle nic z tym nie robił, to raczej po latach to się wysypało. Więc tutaj cudów nie będzie. Można sobie to ewentualnie kupić, ale od razu muszą Państwo mieścić się z tym, że magnetofon, jeżeli magnetofon nie był w przeglądzie technicznym przed sprzedażą, bo niektórzy tak oferują, że najpierw naprawiają, później sprzedają, to raczej z jakiegoś strychu czy z czegoś to Państwo takiego magnetofonu w dobrym stanie nie kupią. Technicznym, jeżeli chodzi o sam magnetofon. Bo tam była, to próbuję kurczę jakoś tę kasetę jeszcze wyjąć, może mi się jakoś jeszcze uda, bo tam mechanika była po prostu no, skandaliczna i tak jak mówię, wiele jeszcze było niedopracowanych od notorycznego wciągania kaset, począwszy po zdewastowany układ sterowania. I teraz właśnie gdzieś nacisnąłem start, jakaś łapka złapała kasetę, chyba głowica, i teraz nie chcę jej puścić. Może jeszcze coś uda mi się tę kasetę jakoś odzyskać, a jeżeli nie, to nagram Państwu drugą. I to wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
3: Witam Państwa w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania będzie monitor Braille'owski Focus 40 Blue. O nim już kiedyś mówiłem dość obszernie w jednym z odcinków podcastów, ale w związku z tym, iż wyszła najnowsza wersja programu odczytu ekranu JAWS, nosząca numerek 12.0, dość diametralnie zmieniło się podejście twórców JAWS-a do monitora Braille'owskiego Focus i właśnie o tym chciałbym opowiedzieć. Co się zmieniło? Zmieniły się skróty klawiszowe, skróty, którymi obsługujemy monitor Braille'owski Focus. Pierwsza najistotniejsza zmiana to taka, że już nie ma opcji typing mode, czyli włącz pisanie, wyłącz pisanie, czyli jak pamiętamy, Focus umożliwia wprowadzanie tekstu za pomocą alfabetu Braille'a. Ma do tego klawisze i żeby to wprowadzanie tekstu było możliwe, trzeba było Focusa przełączyć, czyli użyć skrótu lewy shift, prawy shift, spacja. Usłyszeliśmy wówczas komunikat typing echo, typing mode on i wówczas mogliśmy dopiero pisać, żeby móc sterować komputer przy pomocy monitora Focus, trzeba było typing mode wyłączyć. Teraz już tego typing mode nie ma. Co za tym idzie w Focus, skoro już jest on połączony z komputerem przy pomocy Bluetooth, może on służyć naprawdę za dodatkową klawiaturę sterującą praktycznie całkowicie naszym komputerem. I właśnie o tym dzisiaj będę chciał mówić. Jak to się robi? Jeśli ktoś słuchał mojego wcześniejszego podcastu na temat monitora Focus, pamięta na przykład, że aby wejść na pulpit przy pomocy Focusa, musieliśmy nacisnąć brajlowską literę D, czyli punkt pierwszy, czwarty i piąty. Teraz możemy wejść również na pulpit, możemy zrobić dużo, dużo więcej, ale już tych skrótów nie musimy pamiętać. Pamiętamy tak naprawdę tylko jeden skrót, mianowicie akord punkt 8. Akord punkt 8 i do tej kombinacji dodajemy kolejne klawisze. I tak, jeśli naciśniemy akord punkt 8 i punkt pierwszy brajlowski, Wówczas możemy wywołać wciśnięcie klawisza F, F1 do F12, z tym, że z F11 i F12 są problemy. Może to zależeć od używanej przeze mnie tablicy brajlowskiej polskiej. Od 1 do F10 jestem w stanie wcisnąć, zaraz to zademonstruję, natomiast F11, F12 nie umiem. Podręcznik pisze, że się da. Także jeśli tak pisze, to pewnie się da. Nie sprawdzałem tego, jakby to się zachowało, gdybym przełączył tablicę brajlowską. I tak, jeśli chcemy nacisnąć F1, ja sobie na przykład wejdę na pulpit.
4: Desktop, pulpit list, wiew, noc, lecce, trawki, 1 of 15.
3: I aby teraz nacisnąć F1, naciskam akord, punkt 8, punkt pierwszy, puszczam i dociskam 1, czyli punkt 8 i punkt 1. Wówczas symuluję naciśnięcie klawisza F1. I analogicznie akord, punkt 8, punkt pierwszy, F3 na przykład.
4: Search MS, pole wyszukiwania edit.
3: Jak słyszymy, search MS, czyli otworzyło nam się okienko wyszukiwania. Możemy je sobie zamknąć.
4: CEDEX version 1.70 beta 2.
3: I tak mamy do wyboru nie tylko F-y, ale także Ctrl, Shift, Alt, Windows, Insert oraz Caps Lock, w zależności od tego, czy używamy z klawiatury laptopowej, czy z klawiatury desktopowej. I jak już wcześniej mówiłem, wszedłem na pulpit. Żeby wejść na pulpit, używamy skrótu akord, punkt 8, punkt 4, puszczamy M.
4: Desktop, pulpit list, wiew, noc, selekcja trawki, 1 of 15.
3: O czym ja tutaj mówię, już wyjaśniam. Akord i punkt 8, ta kombinacja mówi Focusowi, że masz wykonać symulację skrótu klawiaturowego i w zależności od tego, jaki punkt do tego dodamy, taki skrót zostanie wykonany. Jeśli będzie to punkt 1, będzie to symulacja wciśnięcia klawiszy F od 1 do 12. Jeśli zaś będzie to punkt 2, będzie to symulacja wciśnięcia klawisza Insert. Czyli, żeby przeczytać sobie tytuł okna, naciskam akord, punkt 8, punkt 2, puszczam literka T. Słyszymy desktop. Jak wiemy, w JAWS w wersji 12.0 jest jeszcze w języku angielskim, także będziemy tutaj mieli komunikaty angielskie. Punkt 3 to jest Control, czyli jeśli byśmy chcieli nacisnąć na przykład skrót klawiaturowy Ctrl-C, nic prostszego, akord, punkt 8, punkt 3, puszczamy.
4: Nothing selected.
3: Dociskamy C, słyszymy nothing selected, czyli nic nie zostało zaznaczone. Ctrl-C oczywiście skopiuj. Żeby nacisnąć Shift, na przykład Ctrl-Shift i skrót klawiaturowy, również możemy to zrobić. Oczywiście akord, punkt 8, Ctrl Shift, puszczamy i nie ma skrótu. Na przykład jeśli byśmy chcieli wcisnąć Ctrl Shift V, co przed chwilą zrobiłem, niestety nie było tego słychać, oczywiście też możemy to zrobić. To jest ręka lewa, czyli jeszcze raz, punkt pierwszy, symulacja naciśnięcia klawisza F, punkt drugi, klawisza Insert, punkt trzeci, Ctrl, punkt siódmy, Shift. Punkt cztery natomiast jest to symulacja wciśnięcia klawisza Start bądź klawisza Windows. I już mówiłem po raz trzeci, w sumie mówię o pulpicie. Żeby wejść na pulpit, wciskamy akord, punkt 8, punkt 4, puszczamy, dociskamy literkę M. Żeby nie być gołosłownym, wywołam teraz polecenie Centrum Mobilności w systemie Windows i naciskamy akord, punkt 8, punkt 4, puszczamy X.
4: Centrum Mobilności w systemie Windows Dialog, dostosowane przez Samsung, zmienił ustawienia jasności ekranu do planu zasilania.
3: Otworzyło nam się Centrum Mobilności w systemie Windows, naciskamy Escape, żeby owo centrum zamknąć.
4: CEDEX version 1.70 beta 2.
3: Oczywiście Escape, skrót symulujący wywołanie klawisza Escape też się zmienił, o nim powiem nieco później. To jest Windows. Punkt piąty natomiast to jest skrót JAWS Key, czyli odpowiednik inserta, w zależności od tego, jakiej kombinacji potrzebujemy. Korzystamy z tego. Na przykład możemy zwirtualizować okno. W przypadku JAWS-a 12 mamy do tego skrót klawiaturowy Insert Alt W. i jak to zrobić. Akord, punkt 8, punkt 5 i punkt 6 oczywiście. Punkt 6 i W.
4: Virtualizing window. Record from analog input.
3: Mamy record from analog input, czyli program Sidix, na którym tego podcasta nagrywam, nam się zwirtualizował.
4: Sample AT 44000 100 Hz monostereo.
3: Przy pomocy okna zwirtualizowanego wyczytać, co też ten program ma nam do powiedzenia. Naciskamy Escape.
4: Pause button.
3: Możemy wejść sobie na pulpit, żeby było bezpieczniej.
4: Desktop. Pulpit list wiew noc selecte trawki. 1 of 15.
3: Tak więc punkt 4 z akordem 8 to jest klawisz Windows. Punkt 5 to jest klawisz JOS key. Punkt 6 to jest klawisz Alt. Tak więc jeśli chcemy nacisnąć Alt F4 na przykład. Mamy tutaj okienko.
4: Rekord. Jaw. 1. Total Commander.
3: Total Commander i tego Total Commandera chcemy sobie zamknąć. Akord, punkt 8, punkt 6, punkt 1. To puszczamy i wciskamy 4. Program nam się zamknął i w ten sposób możemy całkowicie sterować komputerem przy pomocy klawiatury monitora brajlowskiego Focus. Tych skrótów jest troszeczkę, one się nieco pozmieniały i pokrótce, jak już wcześniej wspomniałem, postaram się je omówić. Jeśli chcemy wykonać symulację klawisza Escape, wówczas naciskamy prawy Shift i klawisz punktu pierwszego. Escape. Tutaj niestety nam tego JOS nie powie, że wciskamy klawisz Escape. Jeśli ten klawisz wciśniemy z klawiatury, wówczas go usłyszymy. Natomiast w przypadku korzystania z monitora brajlowskiego niestety musimy wiedzieć, że klawisz prawy Shift i punkt pierwszy to klawisz Escape. Jeżeli chcemy zaś fokus systemowy przenieść na pasek menu, żeby skorzystać z menu, które znajduje się pod lewym altem, wówczas naciskamy kombinację prawy Shift, punkt 2. I teraz na przykład wejdźmy sobie do komputera.
4: Desktop, pulpit, komputer.
3: Komputer.
4: Komputer, widok elementów multi select list box, not selected dysk lokalny C, 1 of 7.
3: Mamy tutaj dysk lokalny C i chcemy zobaczyć, co kryje się w pasku menu, nic prostszego, prawy shift,
4: plik, alt plus P,
3: 2 menu bar. I tak jak mówiłem, otwiera nam się menu. Akurat fokus stoi na menu plik. Żeby zamknąć analogicznie, prawy shift, 1, czyli escape.
4: Leaving menus, widok elementów multi select list box, not selected dysk.
3: Komputera. Jeśli zaś chcemy skorzystać z klawisza Windows, naciskamy prawy Shift i punkt brajlowski czwarty.
4: Menu. Pole wyszukiwania Edit.
3: Tak jak słyszymy, otworzyło się menu startowe systemu Windows 7 i tutaj możemy z niego skorzystać na przykład.
4: Trawki w 1 of 10. Zamknij split button.
3: Możemy zamknąć komputer i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też możemy to menu zamknąć. Bądź to jeszcze raz wciskając klawisz Windows, czyli prawy Shift 4, bądź to klawisz Escape, czyli prawy Shift 1.
4: Leaving menus. Start button.
3: Jesteśmy na przycisku Start. Jeżeli zaś chcemy kliknąć myszą na jakiś element, wówczas możemy skorzystać ze skrótu klawiaturowego prawy Shift, klawisz brajlowski punktu 7.
4: Left click.
3: O właśnie, było słychać, że left click, czyli lewy przycisk myszy został zasymulowany. Oczywiście mówiąc o lewym shifcie, o prawym shifcie, mam cały czas na myśli shifty znajdujące się na monitorze brajlowskim Focus 40. No nie tylko Focus 40, ale na monitorach brajlowskich Focus. Szerzej omawiałem to zagadnienie w poprzednim podcaście dotyczącym Focusa 40 Blue i tam, jeśli ktoś tego podcastu nie słuchał, gorąco polecam, można się wszystkiego o tym monitorze dowiedzieć. Jeżeli chcemy zaś przejść do kursora PC bądź do wirtualnego kursora PC w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujemy, wciskamy prawy shift i punkt brajlowski 8.
4: Virtual PC.
3: Także tutaj możemy akurat zobaczyć, że jest to analogicznie poukładane. Lewy klik punkt 7, natomiast numeryczny plus to jest punkt 8. Skrót klawiaturowy wywołujący polecenie backspace się nie zmienił, w dalszym ciągu jest to punkt 7 naciskany sam. To samo tyczy się klawisza enter, czyli punkt 8. Klawisz Tab natomiast jest to skrót klawiaturowy akord, punkty 4 i 5. Przechodzimy na pulpit.
4: Desktop. Pulpit list wie w komputer. 2 of 15.
3: Trzymamy klawisz spacji na monitorze brajlowskim. Focus. Dociskamy punkty 4 i 5.
4: Start button. Taskbar Mozilla Firefox button.
3: I słychać,
4: system
3: że...
4: Playa VGA. Pokaż pulpit button. Desktop. Pulpit list wie w komputer. 2 of 15.
3: Po oknie dialogowym. Tutaj konkretnie o pulpit, po pulpicie. Właśnie za pomocą tego skrótu. Jeśli zaś chcemy skorzystać ze skrótu klawiaturowego Shift Tab, wykorzystujemy do tego kombinację akord, punkty 1, 2.
4: Pokaż pulpit button. System Playa VG Antivirus Free Edition 2011 button.
3: Czyli uściślając Tab, punkty akord 4, 5.
4: Pokaż pulpit button.
3: Słyszymy, że mamy pokaż pulpit przycisk. Cofamy się do poprzedniego przycisku. Akord, punkty 1 i 2.
4: System Playa VG Antivirus Free Edition 2011 button.
3: W szufladzie systemowej.
4: Desktop. Przechodzimy pulpit list wie w komputer.
3: Jak
4: 2
3: Państwo
4: of 15.
3: Zapewne słyszą, te polecenia wykonuje z poziomu monitora brajlowskiego Focus. Również możemy wykonać symulację naciśnięcia klawiszy Home i End. W tym przypadku robimy to przy pomocy skrótu klawiaturowego akord, punkty 1, 3.
4: Rawkif.
3: Jesteśmy na początku listy, czyli klawisz Home. Na początku listy bądź na początku linii, w zależności od miejsca, w którym byśmy się ewentualnie znajdowali. Jeżeli chcemy być na końcu listy bądź na końcu linii, naciskamy klawisz End.
4: Total Commander.
3: Czyli akord, punkty 4 i 6. Tutaj też jest analogia, lewa ręka Home, prawa ręka End. Punkty 1, 3 Home, punkty 4, 6 End, oczywiście z akordem. To samo jest z klawiszami Page Up i Page Down. Akord, punkty 2, 3, 7 to jest Page Up. Może się ustawię na końcu
4: Total Commander
3: pulpitu i teraz
4: Rawkif.
3: Page Up, jesteśmy na początku, czyli strona ekranowa w górę, natomiast Page Down to jest akord i punkty 7 zostają, ale punkty 2 i 3 zamieniamy na punkty 5 i 6.
4: Total Commander.
3: I mamy klawisz Page Down, czyli strona ekranowa oczywiście w dół. Jeżeli zaś chcemy zasymulować wciśnięcie klawisza Delete, wówczas używamy klawisza sześciopunktu, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 ze spacją, czyli z akordem. Jesteśmy na pulpicie.
4: Total Commander 15.
3: Jesteśmy na ikonie Total Commandera i teraz jeśli wcisnę wyżej wymienioną kombinację skrótu.
4: Usuwanie skrótu dialog. Total Commander C program files total cmt. Nie button. Alt plus N.
3: Pyta nas się, czy chcę usunąć ikonkę. Ja oczywiście nie chcę usunąć tej ikonki. Potwierdzam, że nie, nie chcę.
4: Desktop. Pulpit list wie w Total Commander.
3: Jesteśmy z powrotem 15 of 15. Pulpicie. A oczywiście możemy również przy pomocy monitora brajlowskiego Focus poruszać się tak, jakbyśmy poruszali się strzałkami, czyli góra, dół, lewo, prawo i jeśli chcemy przeczytać poprzedni znak, wciskamy kombinację klawiaturową akord, punkt 3.
4: Mozilla Thunderbird.
3: Tutaj w tym przypadku chodzimy po ikonach mojego pulpitu. Jeśli zaś chcemy przeczytać następny znak bądź następną ikonę, czyli zasymulować naciśnięcie strzałki w prawo, naciskamy skrót klawiaturowy akord, punkt 6.
4: Total Commander.
3: Jeżeli zaś chcemy się dowiedzieć, na jakim akurat znaku znajduje się kursor, czyli odpowiednik skrótu klawiaturowego numpad 5, wówczas naciskamy akord, punkty 3, 6.
4: Duże T.
3: 3, 6. Oczywiście się pomyliłem, nacisnąłem 3, 8. No, zdarza się.
4: Duże T.
3: Czyli wiemy, że kursor na moim komputerze znajduje się na duże T, czyli konkretnie na ikonce naszego Total Commandera.
4: Total Commander 15 of 15.
3: Analogicznie postępujemy ze słowami, czyli poprzednie słowo, następne słowo, symulacja wciśnięcia skrótu klawiaturowego insert strzałka w lewo, insert strzałka w prawo. Tutaj do tego celu wykorzystujemy akord punkt 2, to jest poprzednie słowo i akord punkt 5, to jest następne słowo. Też możemy to zasymulować na naszym pulpicie.
4: Mozilla, not selected Mozilla Thunderbird.
3: Że przeszedł nam fokus na poprzednią ikonkę, nie zaznaczając jej, czyli nie podświetlając fokusu i możemy wrócić na naszego Total Commandera skrótem klawiaturowym akord, punkt 5, czyli następne słowo.
4: Total Commander.
3: Analogicznie, jeśli chcemy przeczytać słowo punkty akord, punkt 2, 5.
4: Total.
3: I tak jak słyszeliśmy, total, czyli na tym słowie znajduje się nasz kursor. Kolejny skrót klawiaturowy, czyli linie, czytaj poprzednią linię, akord punkt 1.
4: Not selected Skype talking. MP3 direct to Miranda. Link wprowadzacz.
3: Teraz idziemy tak jakby do góry. Czytaj następną linię, punkt 4 z akordem.
4: Miranda. MP3 direct to
3: i słyszą Skype Państwo, talking. Że wracam się tak jakby. Żeby przeczytać zaś bieżącą linię, wciskamy skrót klawiaturowy akord, punkty 1, 4.
4: Skype Talking 14 of 15. Skype Talking 14
3: jesteśmy
4: of 15.
3: Jesteśmy na ikonce programu Skype Talking. Możemy przejść Rafkif. Na początek pulpitu, zrobić to
4: Rafkif
3: samo.
4: 1 of 15.
3: Możemy to zrobić w każdej sytuacji. Oczywiście możemy również czytać po słowach, po zdaniach, po akapitach to... też jest do wykonania przy pomocy monitora Braille'owskiego Focus. Ja tutaj tych wszystkich skrótów nie będę podawał. Kto będzie chciał, zajrzy sobie do podręcznika. Jednak moim zadaniem jest pokazanie Państwu, że całkiem sensownie zostało to zrobione i da się spokojnie sterować komputerem przy pomocy samego monitora Braille'owskiego, który skoro jest już połączony bezprzewodowo z komputerem, może nam służyć, pomimo tego, że wyświetla nam tekst w Braille'u, może nam służyć również za taką jakby klawiaturkę bezprzewodową i już wszystko na tejże klawiaturce zrobimy. Oczywiście mogliśmy to zrobić wcześniej, tylko że szeregu skrótów klawiaturowych po prostu nie było. Nie dało się fokusem tychże skrótów wykonać. Wiemy, że osoby widzące posługują się myszką i ze skrótów klawiaturowych praktycznie nie korzystają i też ten komputer obsługują. Tym, że fokusem również w ten sposób się dało. Także jeśli chciało się wejść do menedżera zadań, na przykład klikało się na ikonkę zegara i wówczas z menu kontekstowego można było ten menedżer zadań sobie wybrać i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już tak naprawdę trzeba pamiętać kilka tych podstawowych skrótów. Ja tu ich podałem nieco więcej. Najważniejszy to jest właśnie punkt akord 8 i tak jak mówiłem wcześniej, 1 symulacja F, punkt 2 symulacja inserta, punkt 3 symulacja kontrola, punkt 4 symulacja Windows, punkt 5 symulacja JOSKI, punkt 6 symulacja Alta, punkt 7 symulacja klawisza Shift. Jeżeli zaś będąc w komputerze, ja do tego komputera
4: Rekord
3: przejdę.
4: Rekord 1, total komputer.
3: Mamy komputer i chcemy przejść na początek pliku bądź na koniec pliku, czy na przykład znajdujemy się w jakimś dokumencie i chcemy przejść na początek pliku i na koniec pliku, czyli Ctrl Home, Ctrl End. W przypadku korzystania z Focusa wykonujemy to przy pomocy skrótu klawiaturowego akord punkty 1, 2, 3 i akord punkty 4, 5, 6 to jest koniec pliku.
4: Not selected Nokia Phone Browser.
3: I tak jak słyszymy, not selected, czyli ten, że element nie został zaznaczony, ale komputer już wie, że jak go byśmy zaznaczyli, to wówczas możemy coś tam z nim podziałać.
4: Not selected dysk lokalny C.
3: Jak już mówiłem wcześniej, tab i shift tab, czyli akord punkty 4, 5 i akord punkty 1, 2. Analogicznie możemy wykonać przejście pomiędzy zakładkami, czyli Ctrl Tab i Ctrl Shift Tab. I do tego celu służą skróty akord punkty 5, 6. Jest to Ctrl Tab, akord punkty 2, 3. Jest to Ctrl Shift Tab. Gdybyśmy na przykład otworzyli sobie przeglądarkę Mozilla Firefox.
4: Menu. Pole wyszukiwania Edit. Mozilla Firefox.
3: Mamy Mozilla Firefox.
4: Firefox, wybierz profil użytkownika. List wie Frawkif, 2 of 2.
3: Firefox nam się ładuje, o ile pamiętam, kilka zakładek otwartych.
4: Alert, you're a nowet pintowe pisane. Zamknij się wiadomość, 100%. Google Mozilla Firefox, Google o Mozilla link.
3: Jeśli zaś nie mam ich otwartych, no to zaraz coś otworzymy. Kolejna zakładka, Ctrl T, czyli dalej wykorzystujemy Focusa do tego celu. Akord, punkt 8, punkt 3, puszczamy T.
4: Mozilla Firefox, toolbar, wprowadź adres strony www.edit.combo.support.autocomplete, no, wprowadź adres strony
3: www.dobrypryogryany.pl, enter.
4: 27%.
3: 8, ładuje nam się kolejna strona.
4: Dobre programy Wortal o legalnym oprogramowaniu Mozilla Firefox, dobre Windows.
3: Strona nam się załadowała i teraz, żeby przejść do Następnej zakładki wykorzystujemy skrót klawiaturowy akord punkt 5, 6.
4: Google Mozilla Firefox.
3: Jesteśmy w Google. Tak.
4: Search Edit.
3: Natomiast, żeby się cofnąć, czyli Ctrl Shift Tab akord punkty 2, 3.
4: Dobre programy Worta na legalnym oprogramowaniu Mozilla Firefox. Dobre programy Worta na legalnym oprogramowaniu Windows Inc. Windows Inc.
3: Czyli tutaj kolejna analogia. Tak jak pamiętamy, Tab to były punkty 4, 5. Natomiast lekko niżej, czyli punkty 5, 6, mamy Ctrl Tab. I strona lewa, czyli dodajemy Shift, akord i punkty 1, 2 to jest Shift Tab, akord i punkty 2, 3 to jest Ctrl Shift Tab. Także to też łatwo zapamiętać, jeżeli dość często się tego używa. Możemy zamknąć Firefoxa oczywiście wykorzystując skrót klawiaturowy za pomocą fokusa, czyli akord punkt 8, punkt 6, punkt 1. I 4.
4: Zakończenie programu Firefox z dialog. Czy Firefox ma przywrócić aktualne karty przy następnym uruchomieniu?
3: Zapisz
4: i zakończ button. Alt plus Z.
3: Wybieramy. Dziękujemy
4: komputer,
3: bardzo.
4: Komputer. Widok elementów multi select list box. Not selected dysk lokalny C. 1 of 7.
3: Tak to właśnie działa. To się może wydawać na początku dość trudne, ale zapewniam Państwa, że jeśli się z tego dość często korzysta, to tak naprawdę to trudne nie jest i dużo przy pomocy tegoż monitora można zrobić. Nie trzeba tych rąk przekładać, a to tutaj do klawiatury, a to tutaj do monitora i tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy również, że fokusem można sterować poleceniami windowsowskimi, takimi jak Alt-Tab na przykład, i do tego celu wykorzystujemy klawisz lewego shifta znajdującego się na monitorze brajlowskim fokus, i żeby skorzystać z komendy Alt-Tab, wciskamy lewy shift, punkty 4, 5.
4: Jaw z 12 help, spis treści page, left shift, dots 4, 5.
3: Tyle, że tutaj ten alt tab działa nieco inaczej, bo niestety nie jesteśmy w stanie trzymać alta dociskając taba i przechodzić pomiędzy otwartymi okienkami, tylko on przechodzi nam pomiędzy oknami ustawionymi obok siebie. Czyli jedno okno mamy otwarte, otwieramy drugie i pomiędzy tymi dwoma oknami możemy za pomocą tego skrótu przechodzić. Jeśli mamy otwartych 5 okien, no to już musimy skorzystać z paska zadań i z tego paska zadań przedostać się na okno na przykład czwarte. To samo tyczy się kopiowania, wklejania, wycinania, czyli dalej trzymamy się lewego shifta. Lewy shift C kopiuj tekst do schowka, lewy shift V wklej tekst ze schowka, lewy shift X wytnij, lewy shift Z cofnij. Jak pamiętamy, również dużo skrótów jest do zaznaczania tekstu na monitorze brajlowskim. Przyznam się tutaj Państwu szczerze, że rzadko zdarza mi się z tych skrótów korzystać, a to z tego względu, że jest ich trochę i nie chce mi się ich uczyć, ale właśnie dlatego, że firma Freedom Scientific wprowadziła symulację klawiatury komputerowej przy pomocy fokusa, no to nic prostszego. Jeśli chcemy wcisnąć Shift End, wówczas akord punkt 8, punkt 7, następnie akord, punkty 4, 6 i po problemie mamy Shift End. I tak możemy zrobić praktycznie z każdym skrótem klawiszowym zaznaczającym dane słowo, linie, znak i tak dalej. Najlepsza rzecz, która mnie tutaj ucieszyła w przypadku fokusa, w przypadku nowego podejścia fokusa do korzystania z programu JAWS, to jest internet.
4: Firefox, wybierz profil użytkownika, list wiefrawkif, 2 of 2.
3: Po raz kolejny uruchamiamy
4: uruchomienie aplikacji
3: Mozilla Firefox. Tutaj już się nam załadują dwie nasze otwarte zakładki.
4: Dobre programy Worta na legalnym oprogramowaniu Mozilla Firefox. Alert. Jeware loget into web visum. Zamknij tę wiadomość. Tiger Leopard, Snow Leopard, a także. Link stron. Dobre.
3: I jak pamiętamy, myślę, że już większość ze słuchających naszych audycji pamięta skróty klawiaturowe do poruszania się po stronach internetowych. I tak na przykład klawisz Tab przenosi nas po kontrolkach znajdujących się na takiej stronie, czyli akord punkty 4, 5.
4: Windows Inc. Linux Inc. Macos Inc. Logowanie dobre. Rejestracja Link Graphics. Link Graphics, logowanie dobre programy.
3: Idziemy po kontrolkach, ja się teraz cofnąłem, czyli punkty akord 1, 2. Ale na przykład nieodwiedzony link to literka U. No to nic prostszego, brajlowskie U.
4: Link Graphics rejestracja. Link coraz. Link nowy wygląd Bing Maps. Link Apple aktualizuje FI Firmware. Link tak wygląda wygaszacz ekranu dla Chrome OS on Mouse Over.
3: I słyszymy, że kursor przemieszcza nam się po linkach znajdujących się na stronie. Odwiedzony link, no to litera V.
4: Visit link aktualności.
3: mamy odwiedzony link aktualności. Następny tekst to literka N na przykład.
4: 19 listopada 2010, 16:54, autor.
3: Mamy tutaj blok tekstowy zaczynający się, czyli z fokusa, przy pomocy fokusa korzystamy normalnie z internetu, tak jakbyśmy korzystali z normalnej klawiatury, czyli nie uczymy się kolejnych skrótów klawiaturowych. No, wiadomo, że musimy nauczyć się tego wcześniej, tych wcześniejszych skrótów, o których już mówiłem, ale później skorzystanie z fokusa to czysta przyjemność. Czy na przykład chcemy sobie stronę przeczytać...
4: Znajdź szybko tylko odnośniki edit.
3: Chcemy sobie przeczytać
4: rejestracja link grafic.
3: Stronę internetową możemy użyć akapitów.
4: Visited link grafic logo portalu. Link coraz więcej osób korzysta z wyszukiwarki Microsoftu on Mouse Overlink. Nowy wygląd Bing Maps on Mouse Overlink. Apple aktualizuje FI firmware laptopów. Czyli z 2010 roku on Mouse Overlink.
3: Literka P. Jeśli zaś chcemy cofnąć się do poprzedniego akapitu, brajlowska literka duża P, czyli z punktem 7.
4: Link grafic logowanie, dobre programy, link grafic rejestracja. Link Windows, link Linux, link Macos.
3: I tutaj tak naprawdę do każdego elementu na stronie internetowej możemy dojść. Jeśli chcemy coś znaleźć na stronie, też nie stanowi to większego problemu. Prawy shift, akord F.
4: Jaws, find, dialog. Find, wchat, edit, combo, zam, alt plus W.
3: Tutaj moja historia znajdowania na stronie się zachowała i tutaj po naciśnięciu Enter będę wyszukiwał danej frazy. Jeśli chcemy znaleźć następny element.
4: Tchereisa, no open jaw, dialog. Only on jaw. Dobre programy, wortal o legalnym oprogramowaniu. Link grafic, logowanie, dobre programy.
3: Wciskamy.
4: Zmiany w operze 11 dotyczyć będą również klienta poczty e-mail. Zamiast wielu pasków przewijania
3: shift,
4: dostępny będzie...
3: Prawy shift i skrót klawiaturowy. Punktów 2 i 5. Także widzą Państwo, że dość w prosty sposób można z tego fokusa korzystać i dość szybko nawigować na stronie internetowej. Również możemy wykorzystać home end. Mamy kursor na początku linijki. Jesteśmy na końcu linijki.
4: Dobre programy, portal o legalnym
3: oprogramowaniu. Jesteśmy na początku strony, czyli akord 1, 2, 3 na końcu strony.
4: Link kontakt.
3: Akord 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej.
4: Desktop, pulpit, list, nie fraktiv, 1 of 15.
3: Również przy pomocy JOS-a możemy wywołać funkcję samego JOS-a, czyli na przykład wejść do okienka programu JOS, prawy shift, literka brajlowska J, czyli punkty 2, 4, 5.
4: Ja w context menu, options sub menu.
3: I tak jak słyszymy, otwiera nam się okienko JOS-a, możemy
4: Loving na przykład pulpit, list, nie fraktiv, 1 of 15.
3: Zmienić syntezator, czyli prawy shift S.
4: Select ta voice, profile, dialog, default,
3: tak
4: combo
3: dalej,
4: box,
3: tak
4: Iwona
3: 2. To wszystko jest przy pomocy fokusa dostępne.
4: Pulpit list, wie frawkiw, 1 of 15.
3: I proste do wykonania. Prawy shift V, czyli opcje oznajmiania programu JOS. Jeśli natomiast chcemy skorzystać z zasobnika systemowego, oczywiście insert F11, no muszę to sprawdzić, zmienić tą tablicę brajlowską, czy te F11 da się zasymulować przy pomocy fokusa. Na razie przy pomocy tablicy polskiej mi się to nie udaje. Ale nic prostszego. Mamy skrót, który już był wcześniej w JOS-ach, mianowicie prawy shift i literka K.
4: Selecta system trali i con dialog.
3: I tak jak Państwo
4: Pay,
3: słyszą...
4: Listbox AVG Antivirus Free Edition 2011 1 of 10.
3: Otworzyło nam się okienko z zasobnika systemowego. Escape'em to okienko zamykamy, czyli prawy shift i punkt 1. Tak to wygląda. Tych skrótów jest jeszcze troszeczkę, tak jak już mówiłem wcześniej, ja ich wszystkich nie pokazuję. Nie to jest moim zamiarem. Moim zamiarem jest pokazanie, że takie coś zostało dodane do obsługi programu JOS w wersji 12 przy pomocy monitora Focus. Monitoru Focus, bo to nie tylko tyczy się Focusa Blue. Ja akurat jestem posiadaczem Focusa Blue i to mnie właśnie przekonuje, że no Focus przez to staje się bardziej mobilny i faktycznie często zdarza mi się z niego korzystać jako z dodatkowej klawiatury. Żeby uzyskać taki efekt, jaki Państwo tutaj słyszą, że ja wykonuję jakieś polecenie przy pomocy monitora brajlowskiego, a syntezator mi je odczytuje, muszą być zaznaczone dwie opcje, czyli aktywny śledzi Braille'a i Braille śledzi aktywny. Te opcje znajdziemy w menedżerze konfiguracji programu JOS w zakładce Braille. A propos jeszcze samego menedżera konfiguracji i programu JOS 12, no to proszę Państwa, tenże menedżer wygląda dość dziwnie, gdyż...
4: Desktop, pulpit, list, wnieprawki, 1 of 15.
3: I teraz, żeby, jak pamiętamy, żeby skorzystać z menedżera konfiguracji, jest to skrót klawiaturowy insert 6, czyli akord punkt 8, punkt 2 i 6.
4: Windows OS Settings Center Dialog, Seach Box Edit, Control Plus.
3: I pamiętamy również, że żeby skorzystać ze skrótu klawiaturowego Control Shift D, musimy na monitorze Braille Slim Focus wykonać kombinację akord punkt 8, punkt 3, czyli Control, punkt 7, czyli Shift, puszczamy D.
4: JAWS Settings Center Default All Applications.
3: I tu słyszymy JAWS Settings Center. To okienko menedżera konfiguracji, czyli teraz w przypadku JAWS-a 12 Setting Center się totalnie zmieniło. Wygląda ono mniej więcej tak.
4: Klawiatura 0, User, Slosset, 1 of 20.
3: Wszystkie opcje zgrupowane są w formie drzewka, czyli pamiętamy na przykład opcje oznajmiania programu JAWS, na przykład programu JAWS 11.0, który jest już w wersji polskiej, zapewne wielu z Państwa tej wersji już może bez problemu używać. Tych z Państwa, którzy nie radzą sobie jakoś tam z językiem angielskim. Tam było takie drzewko. Linki rozwinięte, tutaj czytaj te linki tak, tamte tak i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy dokładnie to samo. Jeśli chcemy sobie jakieś drzewko rozwinąć, tutaj w przypadku
4: user,
3: naszym
4: mamy user, 1
3: czyli
4: 20.
3: Opcję użytkownika, strzałka w prawo, czyli akord punkt 6.
4: User, open, 7 items. 1. Progress z barutates anno uncement 5 second intervals 1 of 7.
3: I możemy się poruszać po tym drzewku w sposób następujący. Albo zmieniać te opcje spacją, albo jeśli ktoś jest bardziej konserwatywny i wolałby jednak korzystać w stary sposób z tegoż okienka, również może, nic prostszego, wystarczy będąc na drzewku nacisnąć klawisz F6 i wówczas otworzą nam się zakładki. Ja teraz ten F6 nacisnę. Akord 8, 1, 6.
4: User page. Progress z barutates anno uncement combo box. 5 second intervals. 3
3: jak
4: 7.
3: Słyszymy, Alt można się już tutaj normalnie poruszać jak po każdym okienku dialogowym, czyli tabulatorem.
4: Typing echo of radio button hacket. 1. Screen echo echo hic click hit text radio button hacket. 2 of 3.
3: Przepraszam
4: Alt
3: Państwa za angielsko-polski syntezator mowy, no ale wiadomo, że JAWS jest w wersji angielskiej, syntezator jest polski, także tak to niestety słychać. Żeby przejść do kolejnej zakładki, akord punkty 5, 6.
4: Padding page, skip past opcję text on new pages hexbox hacket, alt plus
3: czytania.
4: Navigation page, text block scan edit, 25, alt plus B.
3: Opcje internetowe nam się tutaj...
4: Images graphics page,
3: i tutaj include
4: images unlabeled images
3: trans,
4: button hacket, 2 of 3, alt plus
3: się, można ustawić się na pierwszym elemencie tego drzewka setting center, czyli na opcji, która nazywała się user, nacisnąć sobie skrót klawiaturowy F6 i wówczas normalnie tabulatorem i Control Tabem można sobie te zakładki zmieniać i w każde miejsce byłego już menedżera konfiguracji możemy dojść. Żeby z tego okienka dialogowego wyjść, musimy jeszcze raz nacisnąć F6.
4: Klawiatura Images Graphics Slosset 3 of 7.
3: I jeśli poczynimy jakieś zmiany, pojawi nam się przycisk Zastosuj.
4: Edit. OK button.
3: Tutaj akurat jego nie ma, gdyż nic nie zmienialiśmy. Zastosuj, przycisk OK i konfiguracja jest już automatycznie zapisywana, czyli JAWS już nas się nie pyta o to, czy chcemy też zapisać tą konfigurację, czy też nie. To na razie tyle, jeśli chodzi o nowe podejście programu JAWS 12.0 do monitorów brajlowskich Focus. Nie wiem, czy Państwa przekonałem, starałem się bardzo mocno pokazać, że można tym Focusem sterować całym komputerem. Ja to wykorzystuję, mi się to podoba. Jeśli się komuś spodoba, bardzo się cieszę. Jeśli ktoś by miał do mnie jakieś pytania w związku z tym i nie tylko z tym, zapraszam do kontaktu. rafkiw@gmail.com to jest mój adres e-mail. 9080555 numer gadu gadu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: That's the latest world news from VOA.
6: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Dzień dobry, nazywam się Michał Dziwisz, przyjechałem z Iławy. Z zawodu jestem informatykiem i radiowcem. Interesuję się książką, muzyką, filmem i panią Mileną z tego programu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: A ty się też przywitasz?
1: Może oszczędźmy sobie, nie mam jakiegoś takiego kreatywnego pomysłu na swoje przywitanie. Może powinnam przeczytać, w wikicytatach są zamieszczone te właśnie najbardziej znamienne cytaty z uczestników programu 1 z 10, bo jak nie trudno się domyślić, to o nim mowa. Między innymi ktoś powiedział kiedyś, że jego masochistyczną pasją jest kibicowanie Wiśle Kraków.
0: Pozdrawiamy wszystkich kibiców Wisły Kraków, bo my się nie chcemy narażać. Absolutnie, to pozdrawiamy. I witamy bardzo serdecznie w kolejnym 16. to już odcinku programu RTV na antenie Radia DHT. Witają was Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I pierwsza nasza informacja, jak nie trudno wywnioskować po podkładzie i po moim przywitaniu, dotyczy programu 1 z 10, bo to właśnie, jeżeli chodzi o jednego z 10, zmiany. I to już zmiany zaszły. Ale gdyby ktoś jeszcze nie zaobserwował, to my uprzejmie donosimy.
1: Dokładnie. Jak ja się o tym dowiedziałam w niedzielę, że takie zmiany mają zajść, to pomyślałam, to jakiś chyba fake jest. To jest aż niemożliwe, bo się tak zawsze wydawało, że pewne rzeczy są niezmienne, że 1 z 10 to jest taka wizytówka programu drugiego Telewizji Polskiej, a tutaj się w niedzielę okazało, że 1 z 10 przenosi się do 1.
0: Dokładnie, przecież
1: pamiętam,
0: ten...
1: Pamiętam, że ci nawet wtedy napisałam, tak, że skończył się chyba świat, kiedy przekazywałeś
0: Tak. Dokładnie. Naprawdę, zdziwienie niemożebne, ale okazuje się, że to prawda, no bo kiedy włączymy program pierwszy Telewizji Polskiej, nie chce być inaczej. Jest 1 z 10,
1: od której,
0: o godzinie 18.50, tak?
1: 18.55, przy czym na razie to są powtórki serii już wcześniej emitowanych, a z tego co pamiętam, pod koniec lutego mają się pojawić odcinki premierowe.
0: Ale jak się okazuje, to i tak przynosi sukcesy Telewizji Polskiej, szczególnie programowi pierwszemu, bo z dwójką jest gorzej. Ale do rzeczy, jeżeli chodzi o 1 z 10, to o przeniesieniu tego programu z dwójki do 1 poinformowano w głównym wydaniu Wiadomości. Danuta Cholecka stwierdziła, że po licznych prośbach widzów zdecydowano się na przeniesienie tego programu i to co ciekawe, były to prośby widzów telenoweli historycznej Korona Królów.
1: Aha, to jest bardzo ciekawe. Po prostu pokażcie mi takich widzów, którzy pisali w tej sprawie. No dobrze, może ktoś i się znalazł, to jakoś zainspirowało
0: pomysł. Jeżeli wy, drodzy słuchacze, pisaliście do prezesa Kurskiego, to nam napiszcie koniecznie na Facebooku, facebook.com/radiodht, czy wy byliście za tym pomysłem. Czekamy na głosy.
1: Szczególnie,
0: od was.
1: Że wydaje mi się, że jakby nie było problemem przełączyć się między jednym kanałem a drugim, że te programy nie zazębiały się jakoś za bardzo. Więc to wiadomo, że powód wydaje się trochę naciągany. Jeszcze szczególnie, że na Facebooku 1 z 10 znalazła się taka informacja, że chodzi im o to, aby dotrzeć do szerszego grona odbiorców, na co ktoś skomentował. Pokażcie mi takie miejsca w Polsce, do których dociera TVP1, a nie dociera TVP2, bo jestem szczerze zaintrygowany.
0: No właśnie, natomiast w całej sprawie wypowiada się dyrektor Telewizji Polskiej, konkretnie programu pierwszego Telewizji Polskiej, Mateusz Matyszkowicz. Jesteśmy bliżej widza, jego przyzwyczajeń. Widzowie Korony Królów prosili o przeniesienie teleturnieju do 1. Badania potwierdzają, że to ten sam widz. Budujemy spójne pasmo po teleekspresie. Czekaj, spójne
1: pasmo. Jaka to melodia, klan. Korona Królów. 1 z 10 Wiadomości. Ale maraton.
0: Wiesz co, ale w ogóle 1 z 10...
1: Jaka to melodia, to pasuje jak 5 do
0: No właśnie, miałem o tym powiedzieć, że teraz postawmy obok siebie 1 z 10 z bardzo statecznym, niezmieniającym swojego zachowania antenowego od lat Tadeuszem Sznukiem. Ja nie słyszałem, żeby ten człowiek się w tym programie jakoś nawet kiedyś roześmiał, czy cokolwiek. On taki zawsze poważny jest, ale to budzi taką sympatię. To nie, żebym ja miał coś do zachowania pana Tadeusza na antenie. Natomiast
1: nie, no przecież w ogóle absolutnie, to jest najlepszy teleturniej, oczywiście. Trzeba zacząć.
0: A tu Robert Janowski, który tu śpiewa, tu rozdaje żubrzyki albo co innego teraz, bo tam żubrzyki
1: teraz to
0: było
1: chyba
0: kiedyś.
1: Co innego, już się pogubiłam, co tam, no kufelki.
0: Właśnie. No, także tak, to jest ten sam widz. Na pewno, panie Mateuszu, to na pewno jest ten sam widz.
1: No ale Korony Królów jednego z 10 to jest ten sam widz, czyli chodzi o takiego widza, który chce jakoś poszerzać swoje horyzonty historyczne, bo ogląda Koronę Królów i z wiedzy ogólnej, bo ogląda jednego z 10, no w tym sensie jakby to się tłumaczy.
0: Okej, okay, no to dobrze, to idźmy tym tropem. No i rzeczywiście...
1: Ale widocznie ten widz miał problem z przełączeniem kanałów, więc jakiś taki on dziwny ten widz. I trzeba mu tę sprawę na tyle uprościć, że ponoć między Koroną Królów a jednym z 10 miało nie być w ogóle przerwy reklamowej. I chyba rzeczywiście jej nie było, zdaje się, w poniedziałek, we wtorek, ale czy później, to tej pewności nie mam, bo już tak tego dokładnie nie śledziłam, bo potem z kolei wydaje mi się, że to nie spełnia swojego celu, bo po jednym z 10,
0: mamy
1: które się
0: reklamy.
1: Kończy tak w okolicach godziny 19:22, jest 8 minut przerwy reklamowej, a przynajmniej tak było w poniedziałek, bo to liczyłam, a przecież, no nie oszukujmy się, chodzi o oglądalność wiadomości, a jak jest 8 minut reklam, no to litości, kto tego nie przełączy.
0: No ja bym przełączył. I myślę, że nie tylko ja. Natomiast jeżeli chodzi o słupki oglądalności, to przyniosło jakiś jednak efekt, bo pokazany w zeszły poniedziałek teleturniej 1 z 10 śledziło średnio 2,89 miliona widzów, co jest o milion wyższym wynikiem niż w dwójce. Natomiast zdecydowanie nie pomogło to telewizyjnej dwójce, bo oglądalność w byłym paśmie nadawania programu spadła, 1 z 10 oczywiście, spadła o około 1,5 miliona osób.
1: A jeszcze... do 480 tysięcy.
0: Tysięcy, no to ja, słabo.
1: Ja
0: słabo.
1: Tak mówiłam, tak sobie rozmyślaliśmy w niedzielę, jeszcze w poniedziałek rano, kiedy w programach telewizyjnych uparcie wisiał 1 z 10 w dwójce, jeszcze tego nie zmieniono. Co tam w tym paśmie wyemitują? Co wyemitują? Ja tak mówiłam, że zawsze taką, kolokwialnie mówiąc, zapchaj dziurą dwójkową jest rodzinka.pl. I co? I co? I oczywiście nadają tam rodzinkę.pl po raz kolejny, gdyby ktoś był zainteresowany.
0: Tak, jeżeli jeszcze nie oglądaliście Przygód Rodziny Boskich, to macie okazję niepowtarzalną, znaczy nie, powtarzalną, zdecydowanie powtarzalną.
1: Jak jeszcze do tego dodać emisję na TVP seriale i w kanałach innych, to jest zdecydowanie powtarzalna okazja.
0: Tak, no to a co wy o tym sądzicie? Jeżeli chcecie się wypowiedzieć, to piszcie śmiało facebook.com/radio-dht. A teraz z okazji tego, że nam się...
1: Możemy zgrać takie kulisy redakcyjne.
0: No.
1: Dlaczego akurat taki utwór zagramy, a nie inny? No. No bo tak wiecie, staramy się dobierać piosenki zgodnie z tematyką poszczególnych informacji. 1 z 10. Co by tu zagrać? No może coś, gdzie jest liczba 10. 10 w skali Beauforta. No to chyba za proste. Ale jest też piosenka o 10 liliach Johna Browna.
0: Tak, Nataszy Zylskiej. Proszę
1: cię, zaraz w wykonaniu Nataszy Zylskiej.
0: Tak, a ja jeszcze mam dla naszych słuchaczy taką jedną niespodziankę, wiesz? Bo
1: tak?
0: Nasi słuchacze doskonale wiedzą i ty to wiesz szczególnie, co jest moją pasją w tworzeniu tego programu.
1: Tak, już wszyscy to wiedzą.
0: To wiesz co, to ja teraz będę prezentował.
1: Poczujesz się lepiej.
0: Tak,
1: pozwólcie mu na to.
0: Ja będę miksował na żywo. Uwaga, przystępuję do miksu na żywo. No... To jest piosenka.
1: Oj, tak.
0: Tak, tak. To jest bardzo fajna piosenka, a dżingiel jeszcze lepszy. Na żywo był robiony, to podkreślę. No, pozdrawiamy przy okazji...
1: Jestem z ciebie dumny.
0: Tak, wiem, doceniam. Pozdrawiamy przy okazji Adriana, który również się dziwi tej zmianie z przeniesieniem 1 z 10 z dwójki do jedynki. A, jeszcze tak ciekawie Adrian napisał i ja to popieram. Myślę, że ty też. Bo Adrian się zdziwił, dlaczego w ogóle znowu rodzinkę.pl powtarzają, mogliby co innego tam w to miejsce dać, na przykład Radio Romans. Adrianie, popieram.
1: Dobry pomysł. Bardzo ale też dobry. Mogłoby być w Labiryncie na przykład.
0: Tak, tak. W Labiryncie to jest też bardzo fajny serial, który, no, prekursor klanu tak naprawdę. Można tak powiedzieć. No, a jaka muzyka jest w tym serialu?
1: O, dużo tam jest dobrych rzeczy. Tak. Ale my teraz z telewizji do radia.
0: Dokładnie. A konkretnie również do radia publicznego, bo tu również zmiany zachodzą. Konkretnie Rafał Porzeziński przestanie być dyrektorem radiowej Jedynki już niebawem, prawda?
1: Dokładnie, jak twierdzi, skłaniają go do tego nowe wyzwania zawodowe, tak właśnie wyjaśnia portalowi wirtualnemedia.pl.
0: Tak. Jeżeli chodzi o to, co od kiedy w ogóle Rafał Porzeziński kieruje radiową Jedynką, to został szefem programu pierwszego Polskiego Radia w styczniu 2016 roku. Wcześniej pracował m.in. w radiowej Trójce, w Radiu Z, Radiu Kolor, Radiu Józef.
1: Radio Warszawa, Radio Plus, no właśnie chyba z... Tak. Stąd kojarzę jego nazwisko głównie, ale to już też było jakiś czas temu. Również współpracował m.in. z telewizją Kanal Plus, telewizją Polsat, TV Puls, TVP Info. Zajętym człowiekiem był, jak widać. A również ma na swoim koncie pracę nad takim programem jak Koniec Końców w telewizji publicznej, w TVP 1, który współprowadził Paweł Kukiz.
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o obowiązki Rafała Porzezińskiego, to pełnić, to nie wiadomo, kto go zastąpi, przynajmniej na razie, o tym cicho sza, nie wiadomo, kto się pojawi na jego miejsce, ale wiadomo, że swoje obowiązki będzie pełnił do początku lutego. No i jak to sam powiedział dla portalu wirtualnemedia.pl, otrzymał ciekawszą propozycję, bardziej rozwojową.
1: Ciekawe. Tak. Ciekawe to jaką, ale to nie oznacza, że się z Polskim Radiem żegna, z Jedynką, ponieważ będzie nadal prowadził program Ocaleni, który jest emitowany we wtorki o godzinie 20. Nie wiem, nie słuchałam, nie wiem, jacy to Ocaleni są.
0: Więc jeżeli chcecie posłuchać Rafała Porzezińskiego, to będzie można. Nie ujawnił, jeszcze tak dodajmy, bo to jest, myślę, że istotnie, nie ujawnił tego, co będzie robił, gdzie, jaka to jest interesująca propozycja, ale ja tak sobie myślę, że podejmując decyzję o rezygnacji z kierowaniu radiową Jedynką, Rafał Porzeziński sobie tak podśpiewywał tę piosenkę, którą zagramy wam za moment. Takie,
1: mogło tak, tak być.
0: Takie
1: mogło
0: pozytywne tak. Reggae. I mówił sobie: Rafał, korzystaj z szansy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Po dawce takiego pozytywnego reggae czas na złote przeboje, które to łączą siły ze stacją For Fun Gold. Taka informacja do nas dotarła.
1: Nie wiedziałam, że jest taki kanał, wiedziałam, że jest ileś tych For Fun, ale o tym nie.
0: No widzisz, no okazuje się, że jest taki kanał i został on zauważony, bo łączy siły ze złotymi przebojami. Stacją myślę, że doskonale znaną, chociaż taką od pewnego czasu rozmytą coraz bardziej, moim zdaniem.
1: Dokładnie. Nie wiadomo, o co im chodzi, co to są za złote przeboje. Bo z tym pierwotnym formatem to już wspólnego nie ma wiele, żeby nie powiedzieć, że nic.
0: Społeczeństwo nam się też, ta grupa docelowa tych miłośników oryginalnych złotych przebojów się starzeje, co by nie mówić. No ale to o tym sobie kiedyś może porozmawiamy, natomiast...
1: To jest dyskusja na inną okazję.
0: Natomiast już trochę się spóźniliśmy z tą informacją a propos nowych programów, bo pierwszy nowy program już się pojawił. Po godzinie 15 swoją premierę miała na antenie For Fun Gold Złota Dwudziestka, czyli lista utworów wybranych przez widzów i słuchaczy. I ten program będzie się pojawiać co tydzień, będzie można głosować na stronie internetowej www.złoteprzeboje.pl na tę dwudziestkę. Swoją drogą ciekawe, jakie to piosenki zostały tak na dobry początek wyselekcjonowane, no bo wiadomo, że słuchaczom tę pierwszą listę to ciężko zawsze ułożyć, od czegoś trzeba zacząć, a potem
1: słuchacze... No chyba, że to ma związek z tą Złotą Dwudziestką w radiu Złote Przeboje, która jest w piątki, o której wspominałam już jakiś czas temu, na przykład przykład lista najlepszych coverów, albo piosenek o miłości, albo czegoś. Może też o to tutaj chodzi.
0: No może, może.
1: Może nie chodzi o jakieś największe przeboje.
0: Chociaż z opisu na to nie wygląda, no ale zobaczymy, czas pokaże.
1: No nie wygląda, ale różnie bywa, być może.